0: Tě valí ven. OK. Tady zebráne. OK. Mám nadzieję, że już nie będzie kolejnego poziomu, kurde, bo to strasznie głęboka będzie szczelina. Potrzeba więcej czasu. No. Wciąż czekam.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Okej. Tutaj zaciupać.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dobra, lecisz.
1: Nie jestem jeszcze gotów. Potrzeba więcej czasu.
0: I bank.
1: Wciąż czekam.
0: Wciąż czekam.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Okej.
1: Wciąż czekam.
0: Wciąż czekam. O tak. Pan Barbarian ciągle czeka.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Okej, tu mamy kolejnych.
1: Wciąż czeka.
0: Oj, panie Barbarian. Pan nie czeka tak. Dobra. No nieźle. Tutaj nam się zrobiło.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Okej. Tutaj polecimy na ciemnicze.
1: Niestety nie mogę.
0: Kurde. Dobra. Następnym razem w ogóle zrobię taki myk, nazwę audycję luźne gadki i zacznę grać w grę. Więcej ludzi przyjdzie. A tak serio to, jak już wcześniej mówiłem, raczej nie zważam na wyświetlenia. No ale już mam pełny ekwipunek, także do miasta trzeba wrócić. Dam mojemu templariuszowi cokolwiek jeszcze. Co mi tu zostało? Jakieś spodnie? Nie ma nic, ale bieda. Bieda chłopska. Cokolwiek tu będzie dla niego dobre, chyba nic. No, wszystko bieda. Panie Templariusz, pan nic nie stanie, bo nie ma nic dobrego dla pana. Tak, jeszcze trzeba naprawiać przedmioty, tak? Tak, dokładnie. Bo już się psują. Zaraz zrobię sobie tak, mieczyk. Najlepsze dostępne. Jednoręczna. Dwuręczna, to jest ten toporek. Aha, to jest od tego. Dobra, to sobie dwa takie mieczyki zrobimy, się będzie git. No, i mamy teraz całkiem sprawnie, bo ile teraz bym miał obrażeń? No, całkiem więcej od razu. No, to prawie tyle samo. Jedno od obrażeń magicznych, drugie od tych. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Okej. No właśnie, jeszcze. W sumie mógłbym zamknąć to w szczelinę. Dobra. I teraz pójdziemy do Kadali. Panie Kadalu, ma pani coś za 20? Nic pani nie ma za 20, no to lipa. Straszający ryk. Tutaj nic nie ma. O, tapnięcie będzie miało jakiś dodatek. Łomot. Szansa trafienia krytyczne zaatakowanego wroga wzrasta na ten, każdy. O, super. No to jasne, że krytyki. Krytyki się przydadzą. To od razu więcej damage'a leci. No. Krytyki są ważne. Wtedy z tego naprawdę leci dużo. Dymy G. Alright. No to co? Lecimy z kolejną. Celina. Cieszę się. No. Dobra. Ja się też cieszę. Jestem godzien swojego dziedzictwa. Jak? Tak, widzę. Kurde, i od razu lepiej. I prędkość szybsza. I damage większy. O kurde, panie. Nie jestem jeszcze gotów. Ojej. Trzeba będzie. O, bo oni robią te swoje zamachy. Przynajmniej jednego oraz tego ja. To ten w sumie krzyk daje mi. Aha. Nawet nie zdążyłem sprawdzić. No, za te bataty zawalą z młota. Ten młot ma większy damage niż cokolwiek. Kurde, takiego. Barba to nie jest zbyt dobra, żeby trzeba spieprzać co chwilę. Jeszcze jak jest ich dwóch i nie mają to zsynchronizowane i trzeba wiedzieć kiedy. No nie jest to miłe.
1: Niemożliwe.
0: Co ten krzyk daje? Aż muszę sprawdzić, bo... Cholera, nie wiem. Nie wiem, czy mi się opłaca go w ogóle uruchomać. Wydajesz groźny okrzyk, który 20% mierzał... Aha, no dobra, czyli... W zasadzie... Takie średnie. Panie Templariusz, pan dostaniesz ode mnie to. A, tutaj, no tak. Ja już zamulam. Tak. Dobrze. W sumie... O, zręczność mi się w ogóle nie przyda. Zostawię sobie na razie to złote. Tak. Barbarzyńca i zręczność. Barbarzyńca to w siłę idzie, jak prawdziwy koksu. No. Jak prawdziwy hardkorowy koksu. No. Pyk. Myk. I zrobionym.
1: Vulcato sprowadzi mu dłoń. Nie jestem jeszcze gotów.
0: To. Dobra, o widzę już jest godzinka streama, to jeszcze tak z pół godzinki, bo akurat mam wam taki krótki streamik na rano. Co by ludzie o mnie nie zapomnieli. Raczej to do obejrzenia prawdopodobnie będzie przez innych na później, jak znam życie, no bo wszyscy wiadomo, z rańca to raczej do tego radia nie słuchają i nie oglądają. A to raczej taki film dla krawca, można by powiedzieć, że da się inaczej grać w Diablo.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.
0: Dobra, myk. No. Ostatnio tak cały czas patrzę na pogodę i cały czas jest lipa. Mam nadzieję, że w końcu będzie trochę ciepło, to będę mógł wyjść na rowerek. To może nawet zrobię streama z rowerka. Taka jazda na rowerze streamowana. Czemu nie? Jest tu coś dobrego? Nie, sam syf.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Dobra, tam trzeba iść. O, proszę bardzo, elita. Elita bankowa. Oho, oho, oho. Te elity to kurde. Za mocne. Ok, Templar już ma jakiegoś skilla. Nic nie zauważyłem, trzeba będzie mu rok dać. Potrzeba więcej czasu.

0: Ok, tu mu doválam. Mek. I mek. I mek. Dobra, máme to. Bank.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dobre buciki. Ale nie mają siły żadnej, a nam trzeba siła. Nie no, pasa nie zamienię na razie, pas ma spoko umkę. Ale może później. Co to daje? Wiesz, że... rozprężę. Dobra. Nie wiem, to akurat te dwie umiejętności są tak bez sensu, że wybrałem na chybił, trafił trochę. Mek.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Pek. Cyk, zbieramy tutaj.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Da, więcej czasu. Dobra. Proszę padać. Kurde, dużo jest tych młotowych tutaj. Ja w ogóle nie lubię ich. Nie, ciężko ich wyminąć. Znaczy, teoretycznie łatwo, ale tak napierdziela się dużo tych, to mnie na taki młociarz potrafi zrobić swoje. Nie jest to lekkie. Dobra, mek. No i tutaj mamy oczywiście psiki, które też pewnie będą nam młoty robić. No jak znałem życie. Ja tych młotów nie lubię. Młot etamski.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dajesz, panie. A, dobra. Nie chciałem tego otwierać, kurde. Robił błąd. To jeszcze ten będzie gościu, co będzie robił mi młota. Teraz go dobiję. Okej, chociaż tyle. Trzeba ich napierdzielać teraz. Całą moją siłą. Dobra. Taki jest plan, cały czas używać ogłuszenia na nich. Nie jest to najgłupszy plan. Trochę działa. Dobra. Ci już zaraz padną. I mek. No nie było to. A ten nie będzie. Opa. Właśnie może Templariuszowi coś dam, bo on ma te buty. Dupne. O, dobrze. Dobrze. A, dobrze. Dobrze. A, dobrze. Ja nie mogę. Dobrze. Ciśniemy.
1: Wciąż czekam.
0: Dobra. Pierdziel dostałeś. I lecimy dalej. To mnie tutaj. No tak było to leżał odłogiem. Czy ja tu byłem? Czemu tak leżało? Cyk. I cyk.
1: Wciąż czekam.
0: Dobra.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Ojej.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.

0: Ну, бра. Что я меня не зачупал?
1: Не могу.
0: Ну, бра. Дальше, дальше, дальше. Имек. Co tam by niego spadło? Co widzę? Spadła z niego? Cała? Całe te?
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Całe te?
1: Nie jestem jeszcze gotowy.
0: Pęk.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: O, proszę, tak, o. Tak, moc, prędkość, kurde, wszystko naraz.
1: Wracam do zdrowia.
0: Jak koksu, jak kołota.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Tak to się robi. Ojej. Nie zdech tylko. Oje, oje, oje, kurde! Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Pan od Szamba grał Diablo. Tak! Szambo wybiło. I pan od Szamba grał Diablo. Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Specjalnie takie demoniczne gry gram. Mnie demony opętały. O, nie, kurde. Tak, szlak. Tam hełm widzę, ale nie mam jak go podnieść. No, wiesz, dalej. A przynajmniej tak myślę, że to był hełm.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: O, dobra. To był hełm. Nie, to nie był hełm, ale i tak mogę podmienić. Dałem, że był hełm.
1: Wciąż czekam.
0: Nie, kurde. Pierdziele. No, dead. Nie jest łatwo lekko żyć.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: W udrękę bym puścił, gdybym w sumie był masochistą, ale... Demony gnieżdżące się w Szambie, trzeba zejść na dno, aby pokonać wielkiego fekala. Tak. Wchodzimy do głębokiej szczeliny Szamba.
1: Nie jestem jeszcze gotów. Wciąż czekam.
0: No, dajesz, dajesz, fajnie. Kurczak! Tutaj trzeba tak manewrować, żeby nie umrzeć, a i tak mi się już zdarzyło niestety. Dobra. Myk, myk, myk.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Pan pada. Pan pada. Tak, tak. Dobra. Mamy to. Zobaczmy. O, super, od razu spodnie lepsze. Damy temu gościowi nasze spodnie, co mieliśmy. O, dobrze, dobrze. Idealnie. Nie. Ja się tego nie zamieniam. Coś jeszcze dobre byłoby dla tego gościa? Ta wygląda... na śmieci. Czy on mówi, potrzeba więcej... Tak, potrzeba więcej czasu. Potrzeba więcej czasu. Wciąż czekam. Ja niestety mam tak, że naciskam te umiejętności już tak, nawet nie patrząc się na to, czy one są, czy nie są. Że tak to wygląda. I on musi stwierdzić, że potrzeba więcej czasu. Tego ulubione stwierdzenie. O, amulet. O, panie, dobry amulet jeszcze na dodatek. O, panie. Tyle siły dostać. Toż to luksus. Oho. Bombardowanie. Kule demonów wchłaniamy. Jak Dragon Ball'e.
1: Potrzeba więcej czasu. Nie dam się zatrzymać.
0: Dobra.
1: Nie jestem

0: Okej. Kolejny poziom. Obejść tarczę. O, w sumie to dobra sprawa. Przyda się tarcza. Jakaś elita by się przydała od razu, żeby zawalczyć, bo mam tarczę. Tak, zamiast elity dostałem blokowanie. Dzięki, nocny wyjazd. Nocne wyjście mi przyszły i mnie blokują. Na rubieże Kadżystanu. Czy po nurkowaniu w szambie mogą spędzić? I nieostrożnymi podróżnikami. Nie wiem, czy mogą spędzić. Mocze kula. Czy po nurkowaniu w szambie... Jeżeli chodzi o... Czy możesz? No pierwsza jest znaleźć. Nie każde szambo ma smocze kule. Niestety. O kurde. Ci, którzy zapuszczają spędzi się. No. Z tym no to różnie bywa. Zależy czy więcej rzadkiego, czy więcej raczej tutaj miękkiego. Czy jest kożuch, czy nie ma kożucha. Oho! Czas pierdzielać. Ładne! Wciąż czekam! Słabne! Dobra, to trochę głupio zrobiłem. Ale... Ogarnę sytuację. Czasami jest tak, że na górze jest kożuch, na dole rzadkie. O kurde! No tak, to prawda. Ale się ich zebrało. Fraglesów. Oj, chyba będzie lipa, jest lipa. Te wilki w lesie to rodacy komraci od Jabłonowskiego, au. Oj, będzie lipa. Trzeba się chować. Za dużo! Dobra, spróbuję teraz trochę ich napierdzielać, ale to i tak dużo nie daje. Bo ta elita mi dużo robi. Aj, no właśnie. Ta lawa, ten ogień robi dużo. Aj. Dobra, cofnę się do miasta. Tak rozwiążemy ten problem. Czy ja gram na padzie? Nie gram na padzie. Fajna ta poranna audycja. Podoba mi się. Odpaliłem sobie na drugim monitorku. Cieszę się, że ci się podoba. Ta piękna audycja. Może jakiś lepszy miecz już mogę zrobić. Oho! No! Kurde! Ten to będzie wykokszony. Kurde! Od razu lepiej. O, ten dostanie stary miecz. Rozpruty. Dobrze. Dobrze. Doskonale. O Boż. Co za fragles. Trzeba zrobić tak, aby dzwoniącego na skape'a dało się grać w grę jak... A wiesz, że ja myślałem o tym? Ja mam Hugo. Jak nie, żeby ktoś zadzwonił tam i na tym skajpie. Kurwa. boli. Naciskał. Oj, to byłoby straszne. Nagroda, komputer multimedialny Intel, Intel Pentium 2. Także. No, no.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.
0: No, teraz chyba damy sobie radę. Bo już jest lepszy mieczek. A może jednak nie. Dobra, nie, jednak nie. Panie. Myślałem, że pójdę na koksa, ale jednak się nie udało tak na koksa.
1: Wciąż czekam.
0: Ja tak zagrywam często. Po prostu wchodzę i się modlę, że się uda. Mniejsze trochę damage. Może to coś da, ale... No ta lawa najgorzej. To najbardziej robi problem. Reszta ujdzie. No a z tymi bobrami to ja sobie poradzę. To tamten był taki niedobity. Nawet jeśli robią tego młota, no to to już nie jest takie tragiczne. Nocne wyjce, nic nie warte. Prenumerata cybermychy. Oj, mam parę numerów nawet. W swojej kolekcji. Dużo mam CD Action, mam trochę, mam... O, panie. Jednoręczny, oby był lepszy od tego, co... O kurde, panie. Panie. Zaraz taki drugi miecz dowalimy i będzie koks. Będzie pudzian. Pudzian.
1: Wciąż czekam.
0: Ojej.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.
0: Czy ja cały czas nie mam hełmu? Tak, chyba nie mam cały czas hełmu. Nie wiem, jakoś nie mogę znaleźć. Tak przynajmniej mi się zdaje. Nie mam hełmu? Nie, mam już hełmu. O, jaki znalazłem, nawet nie zauważyłem. O, pójdzie tarcza dla mojego templariusza. Dziękuję, panie strażnik szczeliny, tu jest. Dobra, będę starczą bił. Ale wolałbym drugi miecz. Jednak. Bang. Templariusz tam nawala z jednym tym. Kawę mu zadaje. Trochę mało. Tak nie może się z nim rozprawić. O, udało mu się. Kurde, w końcu. Szalony. Pan Templariusz zaszalał. Nie może znaleźć hełmu? Jebuńskie. A gdzie jest brzeg? Czemu brzeg jest w brzegu, a nie nad morzem? W brzegu. Nad brzegiem.
1: Trzeba więcej czasu.
0: Taki suchar. Dobra, ten brzeg to... No to tak, o polski oczywiście. A kurde! Spierdzielać dziady. No ja chcę o polskie, ale dlaczego polskie? A nie inne. Kto pozwolił, żeby tam było akurat? Kurde, ten to cały czas respi te swoje roje szarańczy. Oj, to powierzchowna rana, tak, szczególnie jak umieram. No, powierzchowna rana, ledwo żyje i prawie umiera. No, nie, no ile ma, kurwa, co nie? Jaki żal, PL. Nie! Ja tak nie chcę, kurde! Spierdzielać, dziady! Nie, nie, kurde! I to jeszcze te ogniski, dlaczego? Oj, oj, oj! Nie, możesz! Pozwalam, kurde! Kurde, kurde, panie Ferde, kurde, kurde. Dobra. Tam chociaż trochę zmniejszyć. Czy, co jest, tamten fr... O, zdech. A. Zdech. O, to fajnie. Nie wiem jakim cudem, ale zdech. Jak on zdech, to nie wiem. Oj, oj, spierdzielam. Aaa, spierdzielam. Co, to druga szczelinka, dobrze mówię, tak chyba liczę, już jest 18 poziom. Także jak ktoś robi te szczelinki i się pobawi, to można szybko wbić 70 i od razu zacząć robić klepanko alamanko. Kurde. Dobra. Dobra. Zbierzmy co tu jest. Czy coś ciekawego? No, no raczej nie. Dwuręczny magiczny topór. Nawet obrażeń mi więcej nie daje od tej tarczy. To słaby ten magiczny topór. Jakiś mało magiczny.

0: Panie Hedrick, co ja mogę u pana zrobić? Mogę u pana zrobić... Nie, pierścień mógłbym sobie zrobić, ale to chyba nie u niego, tylko u tego dziada tutaj. Co ja potrzebuję? Wszystko. To muszę go ulepszyć, kurde? Nie pamiętam, ile trzeba do pierścienia. O, dobra. W ogóle ulepszymy też tego dziada, bo prawdopodobnie trzeba go ulepszyć trochę. Niech sobie ma. Zaraz. Czy jakiś pierścień? Wszystko. Od 20. A, ale schodzimy tego poziomu. No to nawet nie ma sensu tego pierścienia robić.
1: Bardzo dobrze.
0: Alright.
1: Coraz bardziej promienieje.
0: Co my tu mamy? Hełmik w sumie można byłoby zrobić. O, no, rękawice. Jakieś trzeciopoziomowe są. No i mieczyk. A dobra, minimalnie tylko mniej to tam walić. Buława. Dobra, niech będzie. No i teraz będziemy mieli więcej dimeg. 160, także jest git. Damy temu panowi naszą tarczę. To mu trochę da. On będzie miał Helmor. Dobrze. Dobrze, doskonale. Nawet nie widać na nim, że ma te rzeczy. Bo nie chciało im się, dali tylko, że mogę ubrać to i nic więcej. Piękne, piękne, doskonałe. Blizzard umie w technologię. Okej. Gdzie jest Kadalia? Tutaj.
2: Odważna duma.
0: Pierścionek.
2: O, jakie ładne.
0: No, patrzcie, widzieliście? I kto ma szczęście w życiu? Pierwszy los i od razu legenda. No, panie! Jeszcze weźcie dla doświadczenia. Mam procent. Jak w lotto wygrać? No. To jest dobre rozdanie.

0: No i mamy już wszystkie rzeczy. Mogę, on wygląda jak jakiś idiota. Tak jak patrzę sobie na tego barbarzyńca, mogę sobie go tutaj zobaczyć. O! Jezu, on wygląda... Ten hełm w ogóle nie pasuje. Dobra. Zrobimy jeszcze jakąś misję. Tutaj, na szybkiego. Bo wiem, że jakieś misje trzeba będzie zrobić. Także już je wykonam na zaś.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.
0: Dobra. Padacie. Dobra, w sumie od razu mogę polecieć tam. Zabiję i będzie git. Odbić kryptę. Dobra, no to odbijamy tą kryptę. Zabij niewiarzy, nie ma problemu. Nie wiem, kogo mam zabić, ale zabiję wszystkich.
1: Nie ma mowy.
0: To ty jest ta Eremia? Dobra, no to chodź, panie Eremia. To może pan Eremiel? Chyba pan Eremiel.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: No i co? Nawet nie możesz mnie uderzyć.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: No. Padłeś. Czy to była ta cała misja? Nie wierzę, że to była ta cała misja. Aha, no spoko, też tak można, no. Lubię szybkie misje. Kurde, głupie zębeki. No i templariusz ma od razu ten umiejętność jakoś. Natchnienie. O, proszę, tak, chcę to. Kurde, spierdzielać dziady. Ja chcę go wyszkolić. No i super.
1: Muszę wrócić.
0: Nie, tutaj nic nie ma. Ale co, ja chciałem jeszcze sprawdzić. Tak, dobrze rozdałem? Dobrze rozdałem. Dobrze, doskonale. Okej, to kolejne. O, od razu wiem, gdzie iść. To będzie szybko. Bez żadnych problemów.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Prawie jak map hack. Od razu wiesz, gdzie idziesz. Na Diablo 2 na niektórych prywatnych serwerach ten map hacki były dozwolone. To tam się robiło balerany czy tam inne rzeczy. Chociaż na Mephisto też się dużo robiło. Ale na pewno taki map hack upraszczał grindowanie, bo od razu wiedziałeś, gdzie iść. A na przykład miałeś czarodziejkę, to mogłeś od razu tam lecieć. Używałeś teleportu i po prostu byłeś moment na miejscu. Co ja tu mam zrobić? Aha, kulę śmierci mam zniszczyć. Dobra, nie ma problemu. Pewnie jakiś frajer mi się zrespi, jak zniszczę tą kulę. Tak? Dobrze mówię? Nie. Aha, to na... Jakaś skrzynia tu jest, to jest też otworzymy przy okazji. To jest tak zwana opętana skrzynia, czy tam przeklęta i trzeba zabić tam frajerów, zanim upłynie czas. No jest jakiś wielki problem. No. Także... Spoko. Lecimy dalej. Widzę tu jedną, drugą, ale gdzie jest trzecia? Kula. Gdzieś pewnie ukryta. Dalej.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Dobra.
1: Nie mam.
0: Pyk. Cyk, cyk, cyk, cyk. I mek.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: I lecimy dalej. Gdzie ta kula była? Gdzieś tam mi się wyświetlała. Jakoś teraz jej nie widzę. O, jest. Tyk. I kolejna kulka do zrobienia. Rzucimy sobie od razu tutaj zapalacza, żeby trochę panów padło. Dobra, podejdźcie do mnie. Ja sobie tutaj. Myślałem, że się uda. Dobra. Myślałem, że jak rzucę zapalacza, to padną. Ale się nie udało. No ale nie zawsze jest jak się chce. Okej. Dobra. Jakiś pasek tam był, ale dobra, już walić to. W ogóle, co do lootu, to krawiec tak niby mówi, że nie zbiera żadnych rzeczy oprócz legend, ale dobrze jest na początku zbierać przedmioty, bo potem można sobie wykraftować. Dla samego pyłu zbierać. Trochę przynajmniej, na początku. No bo potem wiadomo, to już tam nie trzeba, ale żeby na początku zebrać trochę tego, bo ten pył jednak się przydaje w tym kraftowaniu.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dobra, tutaj padają. Ja zdążę. Nie zdążę, szkoda. No i super, jeszcze skrzynia dodatkowo. Tak się mogę bawić. Okej, okay, co my tu mamy? Kiedy masz prawie jak sobie furyzę? O, super! To byłoby spoko. Chociaż, nie wiem, może lepsze będzie to, bo no, i tak furię będę wykorzystywał, ale później to się przyda. O, to jest spoko. To. No. Trochę więcej obrażeń, ale ogólnie jest mniej ich, bo to liczy tylko jedną broń. Dobra. Zobaczmy, czy coś dla Templariusza w sumie będzie lepszego. Chyba hełmik będzie lepszy, nie? To. Nice. Aaa, dobrze! To. Tutaj chyba nic niestety dla niego nie będzie już dalej, okej. Okay. Trochę kaski zrobionej. Dobrze, doskonale. Dobra, lecimy teraz tu.

0: rozniesiemy tą budę. Wejdź do wielkiej sali. Aha, czyli musimy lecieć do wielkiej sali. To nawet nie ma co tutaj tych bałwanów klepać sobie, tylko zbiorę ze skrzyni rzeczy. Po prostu lecimy od razu tam, gdzie mamy pójść. Albo i nie, jak mnie zblokują. Lecim. Kurde, te pauliczka. Niedobrze.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dominacja! Pierdziele, dziady! Kurde, ja praktycznie tu mógłbym ich naklepać sporo. Aj, zdechłem. Kurde, szkoda. Ale bym ich tu naklepał. Tych małych fraglesów. Chciałem, że się uda mi. Nie, co one takie kurde mocne, te fraglesy małe? Co one zrobią, jakiś damage? Kurde, myślałem, że takie pizdówki, ja to widzę, robi damage nawet. No nic, nic nie szkodzi. Lecimy do przodu. O, w sumie możemy sobie wziąć. Dobra. Myk, lecimy do przodu, nawet nie zważamy uwagi na tych. Ło, co to za złoto tutaj co leży tak o? Aha. Pyresza muszę zabić, dobra, no to zabiję Pyresza, okej, okay, nie wiem dlaczego, ale mam go zabić. Go zabiję. Panie Pyresz, pan ginie. Teraz. Ojej, ojej. Dobra. Co to kolejny? Arkus. Spierdzielaj, Arkus. Oho, ale zawalił bombę. Dobra. Trzeba będzie do miasta wrócić. Po tym. Nie ma co. Kurde, on niezłe tu bomby robi. Kurde mać. To muszę w mieście. A, mogę jeszcze raz, dobra. No panie Arkus, dobra. Nie chce mi się kurde umierać tak co chwilę. No właśnie, i mówię, te wszystkie unki raczej zabijają, a nie. Właśnie. A nie bossowie. Kurwa. Tak nie chciałem. No dobra, będę musiał zapierdzielać tam. Niemiło. Wracam do miasta. Tak, muszę wrócić, żeby naprawić. Tylko hajs człowiek nie traci.
1: Niemożliwe.
0: Ja nie chcę naprawić, ja chcę zamienić. Właśnie o to mi chodziło. Panie Templariusz, pan dostanie to.
1: A, dobrze.
0: Dobrze. A, dobrze, dobrze.

0: Dobra. Trzeba będzie jakoś przeżyć to miejsce, kurde.
1: Nie jestem jeszcze gotowy. Vulcatos prowadzi mą dłoń.
0: Dobra. Trzeba będzie ich zabić, bo już mnie wkurzają te fraglesy. Nie ma co. To jest ich kurde kara za to, że mnie zabijali. Teraz ja ich pobiję. Łamię ich nóżki.

0: Fragle si pierdzielone. Całkiem dużo damage'a zadaje jak na takie małe karakany.
1: Nie jestem jeszcze gotów. Nie dam się zatrzymać. Nie ma mowy.
0: Dobra. Fa nefalemu, fa.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Fajnie.
1: Nie dam się zatrzymać. Wciąż czekam.
0: Pamiętam ostatni sezon była fajna umiejętność, że pasywki cały czas leciały takie. Teraz jakieś chwałne falemu dają, no to dobrze. W sumie nie problem.
1: Potrzeba więcej czasu.
0: Dobra, gdzie ten fragles, co mnie zabił? Tutaj. Aha, no to nieźle. Dobra, podejdź tu. Nie podejdzie. A jak ja mam cię, panie, zabić, jak będziesz kwasił cały czas? Oho. Taki kwasi jeszcze wali ogniem, kurde. Jak takiego roztegować, dziada? Ciężko.
1: Wciąż czekam.
0: Jeszcze kwasi wszędzie, to nie jest tak, że sobie o, kwasi w jednym miejscu, tylko rzeczywiście wali tego kwasu dużo.
1: Trzeba więcej czasu.
0: Dobra, udało się chyba. No jeszcze war. Dobra, panie war. Nie, kurde.
1: Trzeba więcej czasu.
0: Pierdziele. Nie użyjesz na mnie umki. Nie pozwa. Pierdzielaj. Dobra. Dobra. To jeszcze jakiś... Nie wiem w sumie, czy po co mi się to robi. W sensie, bo to i tak jest dodatkowa rzecz. Oni są jacyś naprawdę. O nie, kurde, to jest najgorsze gówno. To potrafi bardzo szybko zajechać życie. Tego nienawidzę po prostu z całą pasją swoją. Jest wiele rzeczy, ale to po prostu jakiś dramat. Dajesz. Dobra.
1: Wciąż czekam.
0: Dobra, i mamy skrzyneczkę jeszcze. O, i legenda! To przynajmniej dla samej legendy się opłaciło. Kurde. Spierdzielaj, dziadu. No. Nie będzie mnie tu. Portal miejskiego nie może być już przerwane. O kurde. To takie, ale takie frajerskie. Na tych co się boją. O, fajnie. Wstek gniazda, co to daje w innym? 10 do siły, o i super, od razu 10 do siły.

0: Dobra, założymy mu jakieś rzeczy. Dobrze. Dobrze. Ta. Dobrze. Tego nie możesz mieć. No. Dobrze. A, dobrze. Dobrze. A, dobrze. Nie mogę. Zobaczymy, czy uda nam się w ogóle. Bo chcę tak za 10 minut skończyć tego streama. Zobaczymy, czy jeszcze uda się wykonać tą misję. Bądź to bądź. Dobra. Gień. Dobra. O, to będzie bosik. Mogłem się ustawić skillowo jakiś. Ta menelica będzie tutaj, no ta. Adria. Poplecznica. Diablo. Lej. Nie. Padniesz.
1: Wciąż czekam.
0: Kurde, ale będzie wolne to padanie jej niestety.
1: Nie jestem jeszcze gotowy.

0: Nie muszą.
1: Trzeba więcej czasu.
0: Dobra. No daj, daj. O, jakimiś flaczkami z bigosu rozrzuca. Fajnie.
2: Nie można ugasić płonących piekieł flaczków.
0: Urde. Całkiem szajba jej się włączyła. Zrzuca tego od cholery. Nie jest to dla mnie dobre, no ale cóż.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
3: Moc w mojej krwi przemawia do mnie.
0: Nie wiem, czy się uda ją pokonać.
1: Wciąż czekam.
0: Mogłem te umiejętności rozdać przed wejściem. Nie wiedziałem, kurczę, że to będzie boss. Znaczy... Bo nie wszystkie bossy są takie same, niektóre są mniejsze, niektóre większe. To jest taki boss, że no niestety tu niewiele można zmienić. Nawet nie można się na chwilę zatrzymać.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
3: Płonących piekieł.
0: Dobra. Sobie tam biegnie oczywiście, będzie z zupy sobie roz tego bywała. Dobra zupka.
1: Potrzeba więcej czasu. Wciąż czekam.
0: No, dawaj, dawaj. Może się udać, może nie, zobaczymy. O, chyba nie, chyba nie, chyba nie. A, może? A, dobra, dało się. Kurde, bo ciężko wiedzieć, kiedy tak naprawdę jest ten moment krytyczny. Szczególnie z barbarzyńcą. To jest ciężkie do stwierdzenia, bo on bardzo szybko się leczy poprzez atakowanie, ale też bardzo szybko mu schodzi życie. I nigdy nie ma tej pewności, kiedy trzeba się odsunąć. Przynajmniej ja nigdy tej pewności nie mam.
1: Nie ma mowy.
0: Dawaj, podejdź bliżej tu. Come on, come on. Come on! Gumball, znajdź pracę. No, właśnie... Kurczę! Widzę, że ludzie tutaj nie są na czasie, bo... To, że ktoś rano nie pracuje, nie znaczy, że nie pracuje. Właśnie ja pracuję, tylko nie rano. I to jest właśnie przyszłość. A niestety takie stwierdzenie, Gumball znajdź pracę, to tylko raczej sugeruje o boomerstwie niestety. U takim trochę stwierdzeniu, no pracować to tylko rano można, bo inaczej to już nie. Oczywiście ja sobie żartuję, wiem, że tutaj akurat śmieję się, ja też akurat wiem, że żarcik poszedł z swojej strony, ale tak trochę tłumacząc się, bo... Rzeczywiście może tak wyglądać, że spędzam dużo czasu, ale akurat po prostu mógłbym... Aha, no tak, mógłbym więcej, to prawda.
1: Nie jestem jeszcze gotów.
0: Mógłbym więcej, to prawda, mógłbym, ale nie pracuję więcej, bo gram. To prawda, to prawda. No tak to jest, jak... ma się nienormowane godziny. Robota to głupa. O, dokładnie. Przemek wie. Człowiekiem... człowiek nie rodzi się po to, by całe życie harować. Dokładnie, dokładnie. Oj, oj, padłem. Niestety. Oj, poszło. Niestety. Była próba, ale się nie udało. No nic. W sumie... pograłem gdzieś tak z 2 godzinki, w sumie dobra liczba, ani za krótko, ani za długo. Kolejna audycja z mojej strony to prawdopodobnie będą jakieś luźne gadki albo luźny after, zobaczymy jak się z Krawcem dogadam, bo może po Krawce po jakichś luźnych gadkach zrobię jakiś afterek. Albo będą jakieś luźne gadki, tak jakiś ten, nie wiem, to akurat zobaczę jak wyjdzie w praniu. Ale w każdym wypadku coś, na pewno tam jeszcze zrobię jakąś audycję w tygodniu, miejmy nadzieję. Także no ja tutaj będę się żegnał. Z tej strony Flavored Gumball, Diablo 3, nudny stream i trzymajcie się.

czołem wielkiej szuri. Witam. Krawiec przy mikrofonie. Mamy dzisiaj 18 sierpnia, godzina 18:17:52. Imieniny Zenona i Bogusławy i Bździsławy.

Sławy. Bździsława i Kunegundy. O, już się ludzie zbierają, proszę bardzo. Kto was tu zapraszał? Wylocha mi stąd, moje radio. Już mi stąd. Ja żartuję, zostańcie. Chociaż to niebezpiecznie tak żartować, bo ludzie są czasem bardzo drażliwi i już się mogą obrazić. Nawet o takie coś. Też tak bywa. Czy wiecie, co to jest ASMR? Za Wikipedią. Zjawisko przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała. Zjawisko to może zostać wywołane poprzez wizualne, słuchowe, dotykowe i zapachowe bodźce zewnętrzne. No tak w praktyce to się sprowadza do tego, że można znaleźć nagrania takie dźwiękowe, w których ktoś mlaska, siorbie i ma bardzo czuły mikrofon i ktoś się od tego podnieca. Myślałem, żeby może w nocnym radio coś takiego wam zafundować. Mam tu lizaka i nie wiem, spróbuję tutaj trochę podgłośnić. Halo. O. Będę teraz mruczał. Uwaga.

0: co? Czy kobiety czują podniecenie od... Nie, tu Dark Viper się podniecił. Nie o to chodziło. A Ola ucieka i wycisza. No nie o to mi chodziło właśnie za bardzo. Chłopskie ASMR to na szkolnej, pisze nocny ochroniarz z Choroszczy. On się wygadany zrobił, od kiedy awansował z nocnego ciecia. O, także no, chyba się nie podoba za bardzo. A myślałem, że to będzie hit w nocnym radio i że będziecie się domagały więcej. Kurde, ale dobry ten lizak. Jeszcze bym sobie chętnie tutaj posiorbał. Jak go położę, to mi się przylepi. A dobra, to niech się przylepi do CD Action, które robi za podkładkę. Jakby ktoś nie wiedział, do mikrofonu dobrze mieć podkładkę. Wtedy wibracje nie powodują... Wibracje nie sprawiają, że słychać taki delikatny szumik. Podkładka pod mikrofon na statywie to podstawa. Czy ja tu nie mam za cicho? Chyba mam coś za cicho. Tak, miałem o połowę za cicho, ale przyszedł z dzicho, zdzielił w karczycho i przyszło do nas Zenonicho. Witam. No, nie słychać go chyba, on nie należy
1: do... No, jak zwykle powinieneś się przyzwyczaić, że ten, że całe te, że teraz to ja muszę sobie coś przestawić w Skype'ie, żeby mnie było słychać.
0: No i dobrze.
1: Słuchaj, dzięki za tą możliwość bycia w ruchu przez następne, nie wiem, 30 minut. Wstałem dzisiaj o 4 rano i jestem jak taki, wiesz, żywy trup, nie? Ledwo muszę coś robić, żeby nie paść. Nie jestem w stanie już zrobić czegoś takiego szczególnie, nazwijmy to, wymagającego skupienia, ale do radia mogę zadzwonić, nie? ASMR powiedziałeś. O, no to jest mocna sprawa. No, mamy fanów ASMR w nocnym radiu. Pozdrawiam Arcy Janusza. I ten, i co by tu na ten temat powiedzieć? No, nisza może z czegoś nam wyniknęła, nie? I faktycznie może chodziło o to mrowienie, ale w pewnym momencie taki gang labadziar, które jeszcze nie chcą się rozbierać i pokazywać psiochy, plus pewnie później jeszcze takie, które chcą i to robią, tą niszę zagarnęło i właśnie tak się różne gangi spermiarstwa i simpostwa i kakolstwa, co jest złym określeniem, bo to nie o to chodzi, w ASMR wkręciły, nie? Taka banda wygłodniałych samców ogląda takie wytapetowane labadziary i ten, i się zachwyca wielce i niemożebnie. Elo Dart Viper. Nowe lepsze szatanie. No, nowe ASMR za pomocą psiochy. Turboson, nie wiem, no ja nie muszę takich rzeczy oglądać, ale przypuszczam, że też by się znalazło, nie? Wiem, że z psami na przykład jest ASMR. Tam pies coś spożywa, no a krawiec teraz robi ASMR. Co jest ciekawe jeszcze z tym ASMR, taki jest Quartering, taki kanał RPG-owo-growy z takim sznytem prawicowo-altrightowo-politycznym, który krytykuje lewicę, nie? To jest koleś, który był znany ze środowiska Magic the Gathering i dostał właśnie za swoją działalność polityczną w topę. Wygonili go i całego deka stracił i w ogóle jest nikim teraz tam w tym środowisku. Dostał bana. No i kiedyś tak sobie, wiesz, dał jakiś szerowany screena, żeby na filmiku coś pokazać, a tam w polecanych dosłownie miał 100% ASMR, nie? Same labadziary ASMR, nie? No, trochę w topa, tak jak ten, tak jak Lis, który kiedyś miał, że tam Ukrainki na ruchanie, czyli sprzątanie w AdWordsach. A ty, krawiec, jakie byś miał ASMR-ów polecanych?
0: Nie mam żadnych chyba właśnie. Nie wgłębiałem się aż tak bardzo w temat. A ty powiedz lepiej, co ty tak o 4 rano wstajesz albo o 4 w nocy, jak kto woli. Ja o tej porze idę spać, a ty już wstajesz, co to teściowie do ciebie przyjechali?
1: Jak teściowie do mnie przyjeżdżają, to idę spać na welony, ale ten, co ja robię o 4? No, są takie rzeczy w komputerach, które trzeba zrobić w nocy, kiedy wszyscy śpią. I tyle.
0: Czyli jesteś hakerem po prostu i włamujesz się do jakichś tam banków, coś tam, tak?
1: No, wręcz odwrotnie.
0: Łapiesz hakerów. O, to potrzeba, musi uważać.
1: Proszę cię. Nie, no trzeba, wiesz, czasami zaktualizować oprogramowanie. No, dokładnie wtedy, kiedy użytkownicy z niego nie korzystają. Standardowa praktyka.
0: A, no tak. No, jakby ktoś nie wiedział, to tutaj Zenon jest naszym adminem i grzebie tutaj i różne rzeczy tam stara się ponaprawiać, ustawić. Głowiliśmy się teraz, co to się stało się z naszym czatem, że tak znika pod audycjami, ale czat się w końcu pojawił. Okazało się, że YouTube chyba tak przetwarza po prostu długo te filmy i dopiero jak już w 100% przetworzy, to włącza tego czata. No, coś w ten deseń prawdopodobnie, skoro trzeba czekać, nie?
1: Zobaczymy. Wydaje mi się, że im się globalnie coś wywaliło i ci najmniejsi najpóźniej dostali po prostu, wiesz, ten... Mogę się mylić, słuchaj, nie jestem jakimś wielkim orłem, ale to takie duże rozwiązania działają na zasadzie klastrów i po prostu czasami u jednego działa, a innego jeszcze nie działa, nie? I tak dalej i tym podobne. To było widać na przykładzie awarii Skype'a kilka lat temu. Nie wiem, czy pamiętacie. Była taka sytuacja, że jedni się mogli do nocnego razu dzwonić i u innych Skype nie działał. No.
0: Tutaj spóźnialscy się pytają, co to jest ASMR. No takie wydawanie takich mlaskań, jakichś dźwięków z bardzo bliska nagrywanych, jak tam pies mlaszcze odbytnicą, czy coś i inni tego słuchają i podniecają się, no. Albo jak ja lizaka jem.
1: Z Olą kiedyś oglądaliśmy jakiś ten i była jakaś taka polska dentystka, która z maseczką na twarzy była, a to jeszcze dużo przed COVID-em, nie? No to też swoją drogą jest ta maseczka dobry patent dla brzydkich dziewczyn, żeby się zakamuflować.
0: Ty, a tak to ASMR to nie jest przypadkiem takie porno dla kobiet bardziej?
1: Chłopy się na to strasznie biorą. Ja tak? Nie wiem, czy kobiety, ale jak piszesz, no wpisz sobie na YouTubie ASMR i zobacz, co wyskoczy. Jeden z drugim.
0: Czyli niekoniecznie dla kobiet. Bo kiedyś słyszałem, że kobiety to wolą zupełnie inne porno niż faceci. I to mnie bardzo ciekawi, bardzo interesujący temat, do którego możemy wrócić. A ja znalazłem, słuchaj, generator bełkotu wniosków unijnych. I spróbuję coś tu...
1: Wyślij mi to, błagam cię.
0: Dobra, już ci tu wysyłam. Teraz coś wygenerujemy. Uwaga, jak staracie się o jakieś tam 2 miliony z Unii Europejskiej, to macie teraz łatwiej trochę. Wychodząc z założeń projektowych, nowy model działalności organizacyjnej umożliwia w większym stopniu tworzenie istniejących polityk lokalnych.
1: No to jest coś pięknego. Ja się pierwszy raz z tym spotkałem w kontekście Deepaka Chopry, czyli takiego kolesia, który na fali nowego ateizmu pojawił się w takim środowisku alter ezo, powiedzmy, ale takim pseudonaukowym, nie? Jeszcze był taki koleś ze Szwajcarii, już nie pomnę jego nazwiska. W każdym razie generował chłopina takie kompletne pierdoły i jest taki oparty o jakieś tam rzeczy, generator jego gadki, nie? To zawsze były jakieś kwantowe splątania związane z neurologicznymi zależnościami i tam działaniami rodów z Sanhedrynu, nie?
0: Cóż mogę panu na to odpowiedzieć? No, moje bogate doświadczenie w realizacjach działań lokalnych i aktualna struktura trzeciego sektora w regionie stwierdzam, że to wymaga sprecyzowania i pewnego określenia kierunków rozwoju przyjętego modelu. Nie wiem, czy ja się jasno wyrażam w tym momencie.
1: Poczekaj, aż ludzie będą mieli wystarczająco czasu i pieniędzy, to będą takie generatory z nami, z nocnego radia. I jeszcze raz chciałem ci podziękować teraz tak z anteny, że w końcu dobrze mnie spardiowałeś.
0: To nie jest takie trudne, wystarczy być po prostu bucem, dupkiem. Żartuję.
1: A tu jeszcze są kwestie, wiesz, że statystyki, no przykro mi, mylisz się, coś tam, nie, i tak dalej. Dobre to było, no, naprawdę, w końcu się doczekałem, bo już się bałem, że jestem aż tak bardzo nijaki.
0: A ty nijaki? No. Co najwyżej nie, niejaki, ale nie nijaki. Ale czy będąc, no. Nie, nawet będąc bardzo nijaki, jesteś jakiś?
1: Z twarzy podobny zupełnie do nikogo.
0: Więc możesz być nijaki na odwrót.
1: Nijaki to jest, wiesz, takie dobre nazwisko dla jakiegoś fana japońskiej kultury.
0: Możesz być nawet zerem, ale będąc zerem znasz już jedynkę. I jesteś jednocześnie nie jesteś, będąc. Sorry, dzisiaj nasłuchałem Tomasza Filozofa u Tarasiuka.
1: Chuj z Tomaszem, daj tą grubszą akcję.
0: No słuchajcie, jeden kolo tam był prowadzony wywiad z takim jednym Kolesławem, który, no oczywiście całe spektrum zainteresowań, jakieś byty kosmiczne czeka na tutaj na przybyszów, klony, gęstości, no wszystko tam, prawda? I ten człowiek postanowił, że znajdzie sobie jakąś pracę, bo tam trochę krucho z finansami i aplikował do psychiatryka. Żeby go wzięli, bo stwierdził, że on wyleczy wszystkich w 2 dni, bo ci psychiatrzy to źle robią po prostu. Złe założenia mają zupełnie, to oni likwidują tylko skutki, a nie przyczyny i on wszystkich wyleczy. No i go przyjęli, wyobraźcie sobie, no ale jako pacjenta i został tam.
1: To jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, nie? No. Ale może tak być, robią testy psychologiczne różne firmy, a psychiatryk to już zdecydowanie powinien. No i co? I na ile go przyjęli?
0: No cały czas tam chyba siedzi. Ale ta jego historia dziwna była, bo on tam złożył tą aplikację, jak się nazywają ci, co pomagają ci znaleźć pracę, jakieś tam społeczna instytucja do spraw czegoś tam.
1: Kurwa, ochotnicze chówce pracy.
0: No i on tam poszedł, złożył aplikację i trzy dni później do niego gliniarze przyjechali i zabrali go z domu. I on mówił, że ja tu mam swoje rzeczy i tak dalej, przywieziemy je panu, proszę się tam nie bać, tutaj założymy sweterek wygodny, tak, już jedziemy, nie ma co czekać. No i został już tam i... Nie wiem, nie wiem, to już jest nagranie...
1: Ty, ale może mieć rację, nie? Bo jeżeli dalej jest pierdolnięty, to znaczy się, że oni faktycznie umieją leczyć.
0: No, no. Ale to jest trochę starsze nagranie, może go już wypuścili. W każdym razie wyświetla się gdzieś tam na górze, jak się wpisze tam 12 tysięcy szabel, 12 tysięcy szurów, to się gdzieś tam w górnej części wyświetla, stąd znalazłem. No i tam opowiada swoją historię. No tam w ogóle, no ciekawe towarzystwo, bardzo.
1: No szury są, wiesz, o tyle ciekawe, że oni są tak otwarci i tak daleko patrzą, że nie widzą tego, co mają przed oczyma i takich oczywistych jakichś konsekwencji i rzeczy, nie? Podoba mi się, jak oni te memy powtarzają cały czas, ja nie wierzę, nie? Cały czas żyje to, że choroba może być bezobjawowa. Znaczy jak to, nie może być bezobjawowa, nie? Chuj tam, że większość jest, nie? To nieistotne. Kto by się przejmował, nie? Albo, że ten sam twórca metody PCR powiedział, że ona jest nieskuteczna do tych zastosowań, nie? I czekaj, i kto by się przejmował tym, że tak naprawdę inna i poprawiona metoda PCR jest wykorzystywana do badania COVID-a, nie? Kogo by to interesowało? Po co to sprawdzać?
0: No.
1: I to jest cała taka metoda tej szuri, nie? Trzyma ci tej swojej narracji, a nawet jak ci ktoś udowodni, że to jest bzdura, to albo olać, albo powiedzieć, że to nie tak.
0: Są pewne takie zachowania charakterystyczne dla ludzi z tych kręgów. Na przykład no, chyba bardzo wybujałe ego zazwyczaj, bo często sobie przerywają, wchodzą w słowo i widać na przykład, że nie bardzo ich interesuje, co poprzednik miał do powiedzenia, tylko tak szukają okienka, żeby się wstrzelić i ze swoim, nie? To zabawne jest czasami. Ale też no. Żyją w ciekawy sposób. Radamenes Polański, bodajże tak się chyba nazywa jegomość, który kiedyś do nas zadzwonił, było fajnie, ale potem pewnie coś usłyszał, co mu się nie spodobało, bo już potem psioczył na nocne radio, mimo że nic go tutaj przykrego nie spotkało, bo wiesz jak to jest, do nocnego ktoś dzwoni, to nawet jak pojechany jest trochę i się tam się nie zgadzamy, to fajnie sobie zazwyczaj pogadamy. No ale coś musiał usłyszeć tam niefajnego, No i dowiedziałem się, jak on żyje sobie. Mieszka w Holandii. W ogóle sporo ludzi z tego grona się przeprowadziło do Holandii.
1: Są migranci na zmywakach. Najczęściej nie doszli inteligenci.
0: No on akurat żyje z tego, że zbiera muszelki. Tak fajne. Się dowiedziałem. Nie, no w sumie to jest fajne, to jest nawet sympatyczne. Sobie tak żyć po swojemu, nie? Chodzisz sobie po plaży, zbierasz muszelki, pewnie robi z nich jakieś naszyjniki, sprzedaje później, więc spoko. Mi się nawet to podoba. też bym tak chciał. Też bym tak chciał, ale no też tak żyję trochę nietypowo. Wstanę się o gole i jestem po pracy, jak to ci mówiłem, nie? Dzięki w ogóle Lajtowskiemu za podesłanie tu wskazówki ciekawej odnośnie jednego z działów na stronie, co tu można ulepszyć. Dziękuję bardzo, faktycznie jest tutaj dobry pomysł. I też nowa słuchaczka Niemra, SS Niemra, ale to ciekawy nick, nie? Mieć, jak ktoś ma w niku SS, to tak się zastanawiam, czy to nie jest jakaś osoba taka mocno judeosceptyczna na przykład i taka blondynka na przykład o jasnej cerze, która używa zamiennie pseudonimu Walkiria i przeciera sobie codziennie szmatką obraz, portret wujka Adiego, może na przykład SS Niemra.
1: SS to znaczy super specjalna.
0: No i ona z kolei podesłała interpretację jednego z moich snów, tyle że to jest bardzo cicho nagrane, nie udało mi się na szybko tego wgrać do Audacity, bo jakiś dziwny format, więc musicie zaczekać z tym do następnej audycji, ale bardzo dziękuję, takie rzeczy są fajne, już tu sobie zapisałem i na pewno odtworzymy.
1: Tutaj nowy lepszy szatan robi insynuację na czacie, czyli jak muszelki, może mu chodzi o prostytucję. Jest takim Ezo Alfonsem, nie? Takie fest pojechane ma ten pracownicę, nie? No. O, chodź tutaj, chodź, rozjedź mi czakra, nie?
0: Kurde, sam się zastanawiam, czy nie fajnie by było się do Holandii przeprowadzić. Tylko czy zioło jest legalne tylko w Amsterdamie, czy w pozostałych miastach też?
1: Ty pytaj Błażeja, bo Błażej jest dobrze w Holandii zorientowany i to nie z perspektywy takiego krótkotrwałego imigranta. Nas zajmuje ci człowieku 50 euro dniówka, a po robocie Amstel i kurde Blancik. Więc myślę, że Błażej by ci tu dał dobrą perspektywę. Oczywiście, wiesz, z Błażejem to trochę jak ze mną, musisz zawsze wziąć poprawkę na jakieś konfabulacje i rzeczy i tak dalej i tym podobne.
0: I całe te?
1: Całe te, więc...
0: I tak dalej. Ostatnio zauważyłem, że wiele osób nadużywa tego i tak dalej.
1: A takie idiosynkrazje to jest ciekawa rzecz też z punktu widzenia socjologii czy psychologii społecznej, nie? Żeby popatrzeć, jak one się dystrybuują, nie? I w jakich społecznościach i tak dalej.
0: I tak dalej. Ale kto to ostatnio? To Potrzeba chyba w swojej audycji powiedział, no i żyjemy, umieramy i tak dalej. I się żachnął od razu, bo jako nihilista on przecież nie wierzy, że jest i tak dalej po śmierci.
1: Religia zjada jego nihilizm, więc stąd takie przejęzyczenia. No. Ale tak Potrzeba mi klepnął ten mój kąśliwy opis audycji, bo i tak mało kto czyta.
0: No nie wiem. Myślę, że twoje opisy to zdecydowanie więcej osób czyta, bo zawsze tak po sobie trochę staram się oceniać, nie? Że jak ja stwierdzam, że coś jest fajne i wesołe i mi się fajnie czyta i z ciekawości zaglądam, co tam naskrobał ten koziołek Zenonek, nasza perełka, no to inni to statystycznie też pewnie większa ilość słuchaczy zacznie czytać te opisy. Poza tym sam się zmęczyłem tym pisaniem opisów, tak stwierdziłem, że już tak wszystko na jedno kopyto i tak mi to nie idzie, więc moich pewnie już ludzie nie czytali na pewno.
1: No tutaj może na podziękowania dla Niny za zwrócenie uwagi, że tam był opis, nie? No, dziękuję uprzejmie.
0: Gdzie był opis? Co? Gdzie?
1: No to gdzieś tam jakiś opis zrobiłem, jeden z tych pierwszych i Nina napisała, że o, super, w końcu opis i w ogóle, nie?
0: A, no widzisz. A Nina nas od dawna słucha, bo ja tak oczywiście kojarzę Ninę, ale tak się zastanawiam, czy to jest świeża krew, czy stara gwardia.
1: A kto to wie, kto to wie? Ja tylko wiem tyle z moich działań wywiadowczych, że to jest twoja koleżanka po fachu.
0: Czyli zajmuje się leżeniem i nic nie robieniem?
1: Nie, grafiką.
0: Bo to jest mój fach. Spędzanie czasu w pozycji horyzontalnej.
1: Jakiego znam, to kobieta, nie? Jakbyśmy nie byli tacy pofrytani, to bym wam zaprosił panią grafik, która robi grafikę do Warhammera.
0: Kurde, pani grafik, fajnie.
1: No.
0: Nie wiedziałem. Nice, nice.
1: No. Jak tam dobrze postępujecie, jakoś Nina się specjalnie nie ukrywa, to znajdziecie parę jej prac. Tak myślę. Nie wiem, czy to celowo się tak nie ukrywa, czy nie celowo, ale są do znalezienia.
0: Nice, I like. Może ją złapię do wora, tak jak Borat sobie szukał kobiety i złapał do wora. Po prostu. Jak mu się spodobała Pamela, to ją złapał do wora po prostu i tyle. Tak, tak facet powinien kobietę zdobywać, a nie tam jakieś podchody, randki, coś. Do wora i już, i bierze ze sobą.
1: Nie, ale Saszę Barona to podziwiam za rzeczy, które robi. Wiadomo, że ma taki sznyt prożydowski, ale był ten, myśmy to oglądali z teściami, serial Szpieg, gdzie nie grał jakiegoś głupka, tylko grał jednego z takich znanych szpiegów izraelskich, którzy zaliczyli w topę w Syrii. No, serial jest rewelacyjny, naprawdę, nie? Polecam.
0: A Turboson się na mnie wyzłośliwia, a ja nawet wiem czemu, ale nie będę wam tutaj zdradzał. Ale też jest charakterystyczne, że jak kogoś nie zadowolę czymś, czytam na priwa, czy coś, to potem czytam takie komentarze, że o, znów głupek przyszedł, o, ty krawiec i co, i znowu wiochy narobisz, tak? O.
1: Ale znowu pewnie chodzi o takie twoje ogólne pajacowanie, że jak kobieta się gdzieś pojawia tutaj w radiu.
0: Ale spoko, ja to rozumiem. Każdy może, ma prawo się poczuć urażony w pupę. Ale pamiętajcie, że ja nie mam tak dużo czasu, żeby tam o wszystkim, ze wszystkimi gadać i nie wszystko mnie interesuje i tak dalej, i tak dalej.
1: A, jest jedna opcja, tak wracając trochę do pana Matejki, bo ten temat cały czas wisi, jak i miecz Damoklesa. Nocne radio, zauważyłem, ma jeszcze jedną taką ciekawą cechę. Mianowicie, już tam kilka cech takich ogólnych wyszczególniłem, natomiast jest konkretna rzecz w tym radiu, że tu możesz mówić różne rzeczy, ale prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto powie, sprawdzam, nie? Prędzej czy później.
0: No, tak jest. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chociaż niektórzy by woleli sobie dalej bujać w obłokach i czują taki dyskomfort, kiedy się pojawia właśnie ten zamaskowany sprawdzacz.
1: Nie wiem, czy tak bardzo dobrze, bo czasami pojawia się w tej roli żywiołak rozpierdolu, czyli Janko Muzykant, nie? I nie każdemu to odpowiada.
0: Ale tak fajnie, wiesz, opowiadasz sobie jakieś niesamowite historie o starożytnych Rosjanach i ich klonach z innej gęstości, które brały udział razem z olbrzymami w budowaniu piramid, które są taką tarczą ochronną, dzięki której nas kosmici nie widzą i nie ma inwazji. A tu nagle przybywa jakiś samotny mściciel na czarnym koniu, tajemniczy sprawdzacz i psuje to wszystko.
1: No i dlatego te niektóre szwedzkie środowiska tak nas nie lubią.
0: Ale mamy też... Jesteśmy otwarci na różne alternatywne teorie, alternatywne widzenie świata, tylko nie tak do końca otwarci, żeby tylko to było, nie? I żeby się w tym zagłębić, jak w takim bagienku i się dobrze czuć.
1: Słuchaj, to jest klątwa i teraz wyjdę na ćwierć inteligenta Sokratesa? Tak? No, Sokrates za to dostał w czapę. Zadawanie pytań, kwestionowanie, nie? To jest to, co go przed na trybunał sąd rzuciło i za co tak dostał czapę, nie? On tam miał dużo tych różnych zarzutów. Deprawowanie młodzieży, ateizm, tak, to było karane śmiercią. Nazbierało mu się tego, a on tak naprawdę tylko pytania zadawał.
0: Think for yourself and question authority, jak mawiał Timothy Leary.
1: To jest bardzo ironiczne, że te hasło było powiązane z pewnym medium, które do tego stopnia było alternatywne, że aż się stało mainstreamowe w pewnym sensie. Bo ja uważam, że te środowiska szulskie jak po sznurku tych elit po prostu idą, nie? Wszędzie widzą spiski nie tam, gdzie je trzeba i po prostu robią dokładnie tak, jak to było przewidziane 10 lat temu.
0: Może wyjdę tutaj na takiego, co... No, każda stroczka swój ogonek chwali, ale to niekoniecznie, bo uważam, że Radio na Fali za kadencji kapitana Tomka to było jedno z takich ciekawszych mediów alternatywnych. W takim sensie, że no, może trochę za dużo keszy, to wiadomo, ale był też czas, że była cała masa innych tematów, dziesiątki innych tematów, nie? Więc i wtedy to moim zdaniem było the besta i ogółem całe te.
1: To było oryginalne, nie? Przynajmniej jak na polskie warunki. Tak, ale my też mieliśmy wczoraj hiperprzestrzeń bez litości. Spoko, nie?
0: No. Jakie no. Hiperprzestrzeń bez litości?
1: No wczoraj. Nie słyszałeś tego podkładu potrzeby? Przecież to kurde już ich słuchacze napisało, że to normalnie on gadał o jakichś tam kwiatkach i ziemi, i gai, i wszystkim.
0: I, takie, i wiesz, świerszcze w tle. I świerszcze w tle, faktycznie.
1: O. Ale ja się cieszę, nie? Może napisałem taki kąśliwy artykuł, znaczy twój opis, ale super, nie? Dla mnie ta audycja była kosmiczna, nie? Rewelacyjna i chciałbym więcej w tym temacie. Po prostu. I nie tylko w tym temacie, żeby potrzeba solo znowu ponadawał. Bo się fajnie znowu rozpędza i mu się przypomina, jak się jeździ na rowerze.
0: No właśnie, też mu napisałem, że bardzo się fajnie słuchało i że no też niezła słuchalność była, chyba się ludziom spodobało. Też uważam, że mógłby coś zacząć znowu więcej nagrywać, bo no, widać, że nie zardzewiał. Może dlatego, że często dzwoni do radia i sobie tu gadamy, to nie zardzewiał dzięki temu. Dzięki mnie on nie zardzewiał.
1: Tego trzeba, słuchaj. Nie? Ja się mogę z tym punktem widzenia zgadzać, ale ja myślę, że to jest właśnie esencja nocnego radia. Żeby był ten inny punkt widzenia, choćby po to, żebyśmy go mogli kwestionować. Nie?
0: A zawsze może ktoś do nas zadzwonić, na przykład teraz się przyłączyć i powiedzieć... Ja wam teraz wszystko wytłumaczę. Chłopaki, chłopcy. Cześć. Zacznijmy od podstaw, moi mili, bo coś, widzę, że coś wiecie, ale no niestety ulegliście poważnej dezinformacji. Zacznę może od podstaw, żeby wam naświetlić pewne sprawy. No i można nam wytłumaczyć, jak naprawdę jest. Może czegoś nie wiemy po prostu. No, mamy prawo nie wiedzieć. Prawda?
1: Nie zapominaj, że Zenon Skition pozostała pod wpływem Sokratesa, potem cyników, Krates Step, których obyczaje go zraziły. Jego szkoła miała być odpowiedzią na ogród Epikura. Widzisz, Darth Viper... To jest ta ironia losu, bo ja jestem epikurejczykiem tak naprawdę, a tą ksywę sobie dałem, no bo wtedy Zenek Martyniuk jakoś po prostu gdzieś tam działał i nie miałem pomysłu, jaki sobie nigdy dać na czata, więc tak chamsko napisałem Zenon Skition i już zostało, nie? Aha. A ja w gruncie rzeczy, jakbyś mnie do jakiejś filozofii chciał dopasować, to jestem epikurejczykiem, umiarkowanym. W sensie nie, że tam kurde wszystko i odważnie próbować, tylko po lekku, spokojnie. Mniej ryzyka, mniej cierpienia, a takie spokojniejsze te rozrywki.
0: A ja sobie wczoraj do snu słuchałem Fryderyka Nietzschego znowu po raz kolejny, tako rzeczę Zaratustra i no chyba to jest moja bajka trochę. To jest moja bajka. Bardzo mi się podoba w ogóle to, w jaki sposób to jest napisane. Jak pięknie, jak poetycko i tam więcej... prawd znajduje niż, przepraszam bardzo, no w Piśmie Świętym, no przepraszam bardzo, no, ale tam dużo fajnych rzeczy jest, polecam.
1: Za co ty przepraszasz? Ola rzuciła dzisiaj na czata fajny filmik, jak jacyś rycerze Chrystusa w X-lecie tam Bitwy Warszawskiej robili sobie jakąś przedstawienie mszy i jakiś biskup pomocniczy wyskoczył i powiedział, że no i wtedy nad polem bitwy ukazała się Maryja. w towarzystwie husarii. I to nie są jakieś pobożne opowiastki. To naprawdę tak się stało. Ja po prostu pierdolnąłem, jak zobaczyłem tych łysych delikwentów, nie, w stylu NSDAP. Mówię, no kurwa, nie, no jasne, nie. Szczerze? Ja nie wiem, jeżeli jest coś takiego jak obraza Wojska Polskiego, no to powinno się chyba im przyłoić, nie, że w sensie, że to był cud? Nie, to Wojsko Polskie wygrało, a nie, że tam były jakieś, na kodach grali i jakieś tam rzeczy z kosmosu, kurde, im pomogły, jakaś Żydówka sprzed 2000
0: lat. Nie z kosmosu,
1: lat.
0: Tylko z zaświatów, Matka Boska, taka wielka się zrobiła, Matka Boska Dragon Ballowa.
1: Cześć, Dark Viper i Pior przedtem mówią, że twoje czyny mówią co innego, ale epikurejczycy potrafili być impulsywni, no na litość boską, to jest ta różnica. Szkoła stoicka właśnie gardziła impulsywnością, a epikurejska nie gardziła impulsywnością. Natomiast w takich ogólnych życiowych osądach się były takie dwie podszkoły, czyli że jedziesz na całego i idziesz się ostro tam tarabanić do swingers klubu, albo masz kurde jakiś swój kochany spokojny związek, nie? No to ja jestem z tej szkoły. I o to chodzi. A to, że czasem wybuchnę, oczywiście, że wybuchnę, no. Epikurejczycy, wiesz, żywioł, nie? To była szkoła filozoficzna oparta o żywioły. Atomistyczna, nie? To koncept atomu się tak jest powiązany ze szkołą epikurejską. No.
0: To dlatego taki jesteś.
1: Taki jestem. No.
0: A czemu nie wierzysz, że Matka Boska mogła się objawić i wystraszyć komuchów?
1: Komu chyba nawet nie wiedziało, co to jest. Ty patrz, ale tu puścili film, nie? Jakieś dziwne chłopy. Co oni mogli wiedzieć? Jakie kody kulturowe te komuchy rozumiały, żeby się przestraszyć Matki Boskiej?
0: Ale to nieważne są tutaj kody kulturowe. Pamiętasz Watchmenów i doktora Manhattana, który tam Wietnamczyków niszczył? Taki wielki no. się zrobił, taki gigantyczny i ich tam deptał laserami z oczu i błyskawicami z dupy rozwalał. No to może coś takiego, nie? Taka Matka Boska gigantyczna i zrobiła się, jakby się przed tobą objawiła taka olbrzymia postać i jakimś takim głosem, który się ciągnie echem, wypowiedziała jakieś dziwne słowa. Jam służebnica pańska i pif, pif. I sandałem, wiesz, na miazgę komucha.
1: Nie wiem, jakby powiedziała, że dajcie donate na nocne radio, to bym się zastanowił, nie? Ale nie powiedziała niczego takiego.
0: A udowodnij mi, że nie było tam ingerencji Matki Przenajświętszej.
1: Nie. Udowadnię się, że coś było, a nie, że czegoś nie było.
0: Idź ty. Nie gadam z taką osobą nieprzebudzoną w ogóle.
1: No... Dobrze, no. Zegar mi tyka, jak zwykle przy telefonie. Mam 10 minut, bo muszę coś ogarnąć, ale Matka Boska, no słuchaj, fajnie, nie? Ale ja naprawdę wierzę, że to Wojsko Polskie jakoś tak ledwo cudem sobie poradziło. Natomiast trzeba powiedzieć, że wywiad zrobił 100%, nie? W tej bitwie całej. Nie, ten koci to nie jest dla mnie zajęty. I... Wszystko po prostu, co tylko mogło być do obczajenia, wywiad polski obczaił. I to był klucz, nie? Do zwycięstwa w tej bitwie. Plus tam kilka błędów u ruskich.
0: Ja akurat dopuszczam, że to mogła być ingerencja Matki Przenajświętszej. I ona miała takie specjalne moce i jasnogórskie pięści zagłady. Częstochowa Special Combo Mark II. Mogła mieć takie.
1: Najciekawsze jest to, że znam dość trochę ludzi z Częstochowy i to są prawie sami ateiści. Bardzo nie lubią tego kościoła. No ale pewnie dlatego, że nie mieszkałem w tym ringu dookoła Jasnej Góry, nie? Gdzie się zarabia na tym.
0: Czekaj. Częstochowa, Jehowa, Anodaj. To wszystko się odnosi do dóbr materialnych, do ofiar. Nie,
1: jeszcze
0: chyba
1: jak?
0: Coś pomieszałem.
1: Częstochowa. I są, wiesz, takie właśnie kody kulturowe, które powodują to, że są możliwe przepływy kapitału, nie? Częstochowa jest jednym z takich kodów kulturowych, który właśnie powoduje odpowiednie przepływy kapitału, nie? I to jest tylko w połowie żart, bo w gruncie rzeczy cały ten patriotyzm i te wszystkie inne bajki temu służą, nie? Żeby kasa leciała z ręki do ręki. Z odpowiedniej do odpowiedniej ręki.
0: Gdyby ktoś.
1: Pior, jak jeszcze raz wycofiesz komentarz, to ja cię wycofię w ogóle z czata. Dobra?
0: A co, on cały czas wycofuje, faktycznie.
1: Tak, no. Ja cię wycofię z czata.
0: A może nie, no bo może on coś takiego pisze, że YouTube mu automatycznie kasuje.
1: Nie. Bo patrzę.
0: Jest też takie dziwne zjawisko się ostatnio pojawiło na czacie, że niektórych nie widać. To znaczy jedni ich widzą, a inni ich widzą i są, a jakoby ich nie było. Ktoś tu się chce do nas przyłączyć. Przepraszam, odbija mi się, zapowietrzyłem się, ale jest nocna zmora, to może...
2: Halo, jaki temat audycji?
1: Jaki chcesz?
2: Jaki chcę? To odnośnie tej bitwy warszawskiej, to wcale nie był taki cud. Po prostu mieliśmy trochę szczęścia, bo szanowny towarzysz Stalin miał w dupie pomoc głównym wojskom.
1: Dokładnie. Dziadek mi to zawsze powtarza. Słuchaj, dlatego tak nas Ruscy nienawidzą, bo Stalin przeszarżował i dostał po dupie.
2: Nie, Stalin nie dowodził w tej bitwie. Stalin był chory na władzę i chciał samemu zdobyć Kijów.
1: Tak. Ja nie mówię, że w bitwie.
0: Zenon, trochę ja nie słyszę, co do końca mówi zmora, bo niczym taki szur z wybujałym ego się wcinasz po prostu i jedziesz ze swoim.
2: Znaczy, Zenek mówi dokładnie to samo, co ja, więc...
0: Bo on jak wyczuje, że wie, co chcesz powiedzieć i też to wie i też się z tym zgadza, to musi cię wyprzedzić, żeby było, że to on taki mądry.
2: To ja będę przytakiwał, będę mówił tak.
0: Nie, tak. Jak on cię wyprzedzi i powie to, co ty chciałeś powiedzieć, to mu przytakuj i powiedz, o, ale mądry jesteś właśnie.
1: Teraz Szura jeszcze dwie audycje temu mówię, że to są osoby... Osoby nadinteligentne, ale ja oddaję głos Radkowi.
2: Znaczy ja tylko tyle chciałem dodać, nie? Bo tu tam jakieś mity cudów, niecudów, matków boskich i innych tam Jezusów, dzieciątków, a to tak naprawdę nie był żaden cud, to po prostu była trochę szczęścia i dużo, dużo dobrej roboty, jaką zrobił, tak jak to mówiłeś, wywiad, który się wtedy dopiero rodził. I czytał w ruskich rozkazach jak z kartki, tak? Czy jak to tam się mówi.
1: To jest ta szkoła lwowska, o której być może zapomniałem ostatnio wspomnieć, kiedy mówiłem o pulsacyjnym napędzie termojądrowym, czyli napędzie, które może nas rozpędzić do 1/10 albo nawet więcej prędkości światła. Stanisław Ulam między innymi, nie? Ja z matematyki jestem słaby, ale fajnie by było, gdyby ktoś kiedyś nam te meandry przybliżył, nie? Tej lwowskiej szkoły matematycznej.
2: Znaczy, nie wiem, czy to była szkoła lwowska. Chyba też jakaś Politechnika Warszawska, jakaś, albo łódzka wtedy, która z tych uczelni. W tym udział w każdym razie dowodzącym polskiego wywiadu, tych koderów całych, były główny, nie szpieg, tylko były główny dowódca tego samego działu, ale w Wojskach Austro-Węgierskich. To tak a propos podejrzewania Piłsudskiego i wszystkich, którzy z nim współpracowali o kolaborację z innymi wywiadami. No niestety współpracowali z nimi, bo do tych czasów, kiedy nie było polskiego państwa, służyli w tamtych armiach, dzięki temu później mieliśmy takich specjalistów w swoich dziedzinach. No okej, to tyle ode mnie, to trzymajcie się.
1: Szkoda.
0: Cześć.
2: Słucham? To znowu szkoda.
1: Mógłbyś coś więcej powiedzieć, nowy temat, zagaić i tak dalej. Ja zaraz muszę schodzić na to, chłopie.
2: Powiedziałem tyle, ile wiedziałem. No dalej się nie będę w to zagłębiał, bo jeszcze mnie ktoś tam skontruje ostro i mi pójdzie w pięty.
0: A czemu musisz schodzić zaraz, Zenon? Czemu musisz schodzić? Masz COVID-a, czy co?
1: Jeszcze nie wiem. Będę wiedział o 22 najwcześniej. Aha. No. No, drugi test, nie? To już też wspominałem. To właśnie jest to, że niektórzy nie wiedzą, jakie to są testy i jak wygląda procedura, a ja tego na własnej skórze doświadczam. Teraz fenomen jest taka grupa na Facebooku, która nie ma COVID-a czy coś takiego, fake demia, i oni twierdzą, że nikt w tej grupie nie zna nikogo, kto zachorował albo umarł, nie? To dla mnie to jest dziwne, bo ja znam kogoś, kto umarł i zachorował, znam wielu ludzi, nie? Ciekawe.
0: No, wśród słuchaczy Nocnego Radia, słuchaczek się coraz częściej pojawiają ludzie, którzy kogoś znają, kto zachorował albo umarł i wcześniej się dziwiliśmy. No a czemu to tak jest, że nikt nie zna nikogo, kto by znał kogoś, to coś, jakaś ściema. No ale okazało się z czasem, że jednak są takie przypadki. No więc...
1: No ja liczyłem, że w przeciągu półtorej roku od lockdownu szkoły każdy, kto ma dziecko w szkole, będzie słyszał o takiej osobie. Więc odliczamy.
0: No coś tam zabzyczało, chyba już cię ścigają.
1: Mówię, że jak się zaczął lockdown w Polsce, to powiedziałem, że z moich wyliczeń przy tamtej śmiertelności każdy będzie za półtorej roku znał kogoś, komu umarła babcia albo ktoś starszy, nie?
0: No rozumiem, szkole, ale nie? Chodziło mi o to, że telefon usłyszałem, że zabrzęczał, więc tak sobie zgaduję, że cię tam ktoś ściga.
1: To nie u mnie, to coś innego. No dobra, mniejszy.
0: To może u mnie, cholera jasna. Dobra, nieważne.
1: Tutaj Pior już cały czas mnie próbuje zaczepić, że będę wybuchał. Pior, ty sobie pisz co chcesz, tylko nie kasuj, nie? Na litość boską. Żeby sobie zapisanie głupot na bana zarobić, to trzeba się dobrze zapracować, szczególnie na YouTube. Nie przejmuj się. Tylko nie wycofuj tych rzeczy, bo to ludzi wkurza.
0: Zenon już sobie zdał sprawę, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. Przeczytał Spidermana numer 128, monolog Szakala i już wie, że wielka moc to wielka odpowiedzialność. I najpierw prosi, potem ostrzega, potem grozi, a na końcu wybucha i kasuje, i wyrzuca. No.
1: Chorują, umierają ludzie chorzy, czyli szybcy tacy, bo przez rzecz z kropką jest napisane. Później chorzy tacy, że słabo, białaczka, raka i tak dalej. Ludzie umierają, nic nowego. To nie jest takie proste i nie chcę po raz enty tego tematu wałkować. Krajowcy chyba też nie.
0: Mi to się w ogóle nic nie chce, tak wam się przyznam. Im bardziej nic nie robię, tym bardziej mi się nie chce robić czegokolwiek. Jak trochę jak Tomasz, filozof, brzmi znowu, ale tak jest. Więc przypuszczam, że będzie taka krótka audycja, takie wejście. W sumie to tak z Zenonem chcieliśmy sobie pogadać, a wy jesteście tak trochę na doczepkę, zdradzę wam. Ale może wejdę o 21. Mam witaminę D3, mam. I zapoznam się też z tym kanałem Szarpanki z życiem, który tak reklamujecie. Zapoznam.
1: No, nowy guru Inceli, nie? I to nie jest taki koleś do końca Incelowy, nie jest znowu tak jakoś mocno pojechany. Natomiast ja tylko czekam, aż na niego siądą, tak jak na Marka z Radia Samiec Świetli. Zobaczymy. Marek ostrzej trochę jechał i bardziej taki blackpillowy dawał obraz sytuacji. Z kolei Szarpanki nie jest taki mizoginistyczny, że tak powiem, ale jedzie po różnych personach i już się zawiązują grupy na Facebooku, które po prostu myślą, jak mu dojechać, nie? Krawiec, co ty tak milczysz? No jak to tak?
0: Odpalam sobie papierosa. Już odpaliłem. Mam witaminę D3, właśnie sobie też zaaplikowałem.

0: No, nie, lepiej takich rzeczy nie mówić, bo są ludzie okrutni, zawistni, którzy odbiorą to za afront osobisty.
1: No, wszystko jest kwestią, wiesz, zazdrości takiej materialnej.
0: A tu akurat nie ma czego zazdrościć zupełnie, ale może czasem warto poświęcić dobra materialne dla świętego spokoju, dla tego, żeby sobie spokojnie żyć.
1: Pęko ci mówi, Zenon, powiedz proszę Krasowi, co zrobił Kamil Bednarek, ten śpiewak. To ja zacytuję papieża i powiem. Nie wiem.
0: Nie wiem. Nie wiem.
1: Słuchajcie, ja będę miał zaraz inwazję na chatę, wjazd na chatę i to taki konkretny, więc mała prośba. Jak chcecie, żeby krawiec jeszcze jakiś pitolił Androny, to niech ktoś się wdzwoni i mnie zastąpi. O.
0: Albo wyślę donata zacnego.
1: O! To też jest opcja.
0: Tak. No, ale to też, czy audycje muszą być długie, czy musimy tutaj na siłę siedzieć i ja nic nie mam do powiedzenia, więc nie będę tutaj udawał mądrego.
1: Kto powiedział, że na siłę? Kto powiedział, że na siłę? Człowieku, królu złoty, nic na siłę, nie? Dobrze tutaj temat ogarniesz, zagaisz, jakoś tam rozwodnisz i będzie fajnie, nie? Tym bardziej, że powiedz, jaki masz sok z gumy jagód teraz?
0: Soplica pigwowa.
1: A widzisz, zawsze coś się znajdzie. Pingwinowa, jak to powiedział ten, kto to, Konon, tak? Soplica pingwinowa. Dziewczyna go zostawiła na chwilę, po czym wróciła zapłodniona, a on ją przyjął. Kamil Petarek to nie jest, tam muszę się zapoznać, ale to i tak nie przeskakuje Eweliny Lisowskiej, która być może, ja nie wiem, to jest allegations i tam takie, wiesz, tego, na pudelkach przez chwilę było, że jej chłopak zdradził ją z Rafalalą, nie? To była dopiero krzywa akcja.
0: No.
1: No.
0: Tak
1: Dobra,
0: to jest.
1: kończę. Z Panem Bogiem, nie?
0: Dobra, no to tam trzymaj się i czekamy na wyniki.
1: No dawaj, no dawaj, no hej.
0: Cześć, cześć.

O, przepraszam ogółem, ale to... To dobrze, to nie szkodzi, bo... Żołądek pracuje. Właśnie, muszę sobie pierogi zrobić. Ze smażonką. Czekają. Strasznie się szybko jedzenie psuje. Nie macie takiego odczucia, że coś kupujecie i już na drugi dzień takie jakieś wymiętoszone, spleśniałe. Trzeba ciągle do sklepu biegać. A co by to było, gdyby nie było tych różnych konserwantów, chemii, to już w ogóle trzeba by co 5 minut do sklepu biegać. I wszystko by było droższe, bo by się psuło. Trzeba by doliczyć do kosztów jedzenia, które kupujemy, to, które się zdąży zepsuć, zanim ktoś je kupi. Tak więc no ta chemia, no zło, takie mniejsze zło jakby, wydaje mi się trochę, nie? Chemia w jedzeniu. I różne tam utrwalacze, przedłużacze. No, ale i tak, mimo nawet tej chemii, tych konserwantów różnych, strasznie się szybko wszystko psuje. Wstydu oszczędź, kończ waść. No to źle napisałeś. Kończ waść, wstydu oszczędź się pisze. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Tak jest, stare dobre powiedzenie. Zresztą, jeśli prawdą jest to, że doświadczamy właśnie schyłku cywilizacji, no to co my się tak przejmujemy chemią w jedzeniu? To tym lepiej dla nas, dobra nasza. Kupimy sobie taniej trochę w tych ostatnich dniach, w tych dniach ostatecznych. Czy kupiłem modę?

Dafinil. Jeszcze nie, Dawidzie, jeszcze nie. No ale tak reklamujesz. Niektórzy twierdzą, że to takie, że to przereklamowane, że to wcale tak nie zadziała z taką siłą, a Dawid reklamuje, że to właśnie dobra rzecz. Nie no, muszę kupić. Często właśnie wpadamy w taką pułapkę, że słuchamy jednych, słuchamy drugich, a może tak, a może nie. Weź spróbuj, przetestuj i tyle. To nie było do ciebie, krawiec. No dobra, to spoko, to się nie obrażam w takim razie. No, zachęcam właśnie, żeby mieć bardziej takie nastawienie, że działa, nie działa, to cache na przykład, nie? Ile było rozmów, ile zmarnowaliśmy czasu, całe lata w sumie na gadanie o tym, a nikt nie zrobił i nie przetestował. No to jakiś absurd, jakieś szaleństwo. Więc nie będę się zastanawiał, kto ma rację, czy ci, którzy twierdzą, że ten modafinil działa, czy nie działa, czy przereklamowany i tak dalej, tylko po prostu sobie kupię i sprawdzę i tyle. A tam drogi, tam jest dużo tych kapsułek, nie? Masz za 150 zł można już kupić coś koło tego i tam masz tych kapsułek, nie wiem, 60, 90, tak czy owak dużo, spory zapas, więc myślę, że to nie jest aż tak strasznie drogo. Zioła najlepsze. A jakie zioła? No, się zgadzam, tak, oczywiście, zioło jest najlepsze. Zioło. Kurde, jak mi się nic nie chce. Właśnie może ten modafinil. Modafinil. A może się zrobię bardziej modny od tego modafinilu. Będę wyglądał bardziej modnie, bo na razie to tak słabo trochę. Jak Mr. Rogers, tak chodzę w jakichś sweterkach, w jakichś takich obskurnych trochę ciuszkach. Ciągle tych samych. Nie nadążam za modą, zdecydowanie. A wiecie, kto to był Fred Rogers? To był taki typ, który prowadził program dla dzieci. Przez około 40 lat prowadził taki program w amerykańskiej telewizji, CBS, tak się nazywa, CBS chyba. I to był taki program bardzo nietypowy, oryginalny, bo już w tamtych czasach w telewizji leciało dużo westernów, kreskówek z superbohaterami, dup, jeb, nur, brzdęk, dużo bodźców, nie? Dużo się dzieje, dużo się strzelają i tak dalej. A program Freda Rogersa, Mr. Rogers and His Neighborhood, nie pamiętam dokładnej nazwy, to było takie show, które było bardzo spokojne, ciepłe, skupione na takich prostych rzeczach ważnych dla dzieci. Proste jakieś zabawy z kukiełkami, jakiegoś żółwia przyniósł. I ten pan Rogers, on też mówił w taki bardzo spokojny sposób. Hi the neighbor. Witam was, sąsiedzi nocno-radiowi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, czy to fajnie mieć zwierzaka, zwierzęcego przyjaciela, którym możecie się zaopiekować, a być może ten zwierzak też was czegoś nauczy. I potem pan Rogers śpiewał jakąś piosenkę fajną, na pianinku grał. Bardzo takie, coś takiego, czego dzisiaj brakuje, nie? Dzisiaj to jest przeładowanie bodźcami i dzieci od tego mogą nawet ADHD dostawać, jak się naoglądają jakichś Batmanów, Supermanów i tak dalej. No, a to było takie bardzo ciepłe, spokojne, fajne show. Można było spędzić z tym panem Rogersem czas jak z dobrym wujkiem,
jak wizyta u dziadków trochę, nie? To może się wydawać śmieszne, ale to jest taka szkoła robienia show dla dzieci typu Ulica Sezamkowa. Z polskich produkcji to mi się najbardziej to kojarzy z Piątkiem z Pankracym. Piątek z Pankracym to było z kolei takie przedstawienie. Jeszcze kiedy telewizja była czarno-biała, to się zaczynało, potem to przeszło na kolor, ale to też było takie bardzo spokojne. Pioseneczki, zabawy. Nie wiem nawet, czy Piątek z Pankracym nie był przypadkiem trochę inspirowany tym Mr. Rogersem, ponieważ komuniści często podpatrywali różne rzeczy, które są na Zachodzie i robili to po swojemu. To taka trochę komunistyczna... Znaczy, nie wiem, czy to jest takie charakterystyczne dla komunistów, bo takie inspirowanie się to wszędzie jest, nie? No, a dzisiaj to się producenci różnych show dla dzieci nie inspirują, nie patrzą, co tam robi Walt Disney i nie starają się dorównać. W każdym razie pan Rogers był bardzo ciekawą postacią. Zapraszał jakieś dzieci, często one coś pokazywały, co potrafią. Jakiś murzynek pokazywał, jak tańczy breakdance'a. Ale też było w tym coś takiego niesamowitego, że to był jeszcze taki czas, gdzie nikogo nie raziło, ani nie dziwiło, ani nie było czymś takim, że to się nie sprzeda i w ogóle. Zaproszenie na przykład dziecka niepełnosprawnego. Taki mały Stephen Hawking na wózku, troszkę taki, no wiecie, skrzywiony, niepełnosprawny mały dzieciak. I pan Rogers sobie z nim rozmawiał. Super sprawa, nie? Naprawdę fajna rzecz. No, a dzisiaj co mamy? Dzisiaj to już by się nie sprzedało. I dzisiaj to, gdzie to takie dziecko zapraszać? To brzydko wygląda, nie? Takie czasy. I czy to świadczy o tym, że staliśmy się lepsi? No chyba nie. Chyba gorsi raczej. To jest takie show, które być może by się spodobało adwokatowi, który często jest za takimi treściami właśnie bardziej rodzinnymi. Dziecku da drewniane klocki do zabawy i każe mu grać w piłkę temu swojemu bąbelkowi właśnie. No takie podejście zdrowe, no myślę, nie? I coś, czego brakuje dzisiaj. Tak więc możecie sobie zobaczyć, wpisać na YouTube na przykład Mr. Rogers i zobaczyć, jakie to było show. Ciekawe doświadczenie.

Fred Rogers był też postacią trochę tragiczną, ponieważ jego spotkała wielka właśnie tragedia. Dzieci mu zmarły. I on w tym show odnalazł trochę jakąś odskocznię, jakiś sposób na przezwyciężenie z tej traumy, depresji straszliwej. No chyba ciężko o większą tragedię, nie? Niż jak wam dzieci umierają. Czy tam chłopiec, jedno dziecko, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie no to tak dużo nie zmienia. Tak czy owak jest to wielka tragedia. No i on jakoś tam odnalazł sposób na poradzenie sobie z tym wszystkim właśnie poprzez prowadzenie tego show. No, dziś już świętej pamięci, już nie ma z nami pana Rogersa i ludzie tak trochę tęsknią właśnie za takimi spokojniejszymi programami dla dzieci, gdzie pokażą żółwia, żółwia, to też takie symboliczne, żółwia, jakąś kolejkę, ktoś tam przyjdzie, porozmawia. U nas kiedyś były takie show, typu jakiś tik-tak czy coś, ale to już to nie było to, no bo to było już, to była próba jakby łączenia ze sobą tej starej szkoły robienia show dla dzieci z jakąś tam nowoczesnością i pokazywanie już, jak tam ktoś gra na komputerze, ktoś trenuje karate, ale to też było fajne. Nawet dzisiaj już może ktoś stwierdził, że nie opłaca się robić show z żywymi aktorami, z zaproszonymi dziećmi, tylko wyrenderować wszystko, nie? Sterylnie na komputerze, myszkę Miki wyrenderować i podłożyć głosy i jedziemy, zarabiamy.

Widzę, że temat was w ogóle nie zainteresował. Ludzie tutaj się odłączają od streama. Kolejni. Zero jakichś komentarzy o panu Rogersie, ale mnie wkurwiliście teraz po prostu. Rzucanie pereł przed wieprze po prostu. Ja wam zrobię audycję taką, że wam wpięty pójdzie. Ale się wkurzyłem teraz. Nie wiecie, co dobre. Zupełnie nieprzebudzeni ludzie. Żyjecie w tym Matrixie i chłoniecie jakieś gówna i nawet nie wiecie, kim był pan Rogers. No i tu Jimmy'ego Sevilla reklamuje Zenon. No pięknie. Jimmy Savile też robił programy dla dzieci. Tyle, że okazał się trochę mniej sympatyczny niż pan Rogers. Z panem Rogersem też były jakieś kontrowersje. W pewnym momencie zarzucono mu, że jest trochę, że ma jakieś rasistowskie ciągoty, coś takiego, ale nie znalazłem potwierdzenia tego za bardzo w jakichś faktach. Tylko takie, wiecie, oskarżenia. Może, nie wiem, może producenci jakichś innych show chcieli go zdyskredytować albo coś. No, co do Jimmy'ego Sevilla, to trochę inna bajka, nie? Nagle po jego śmierci wyszły na jaw jego niecne uczynki. Okazało się, że strasznie perfidny zboczuch, że tam dzieci molestował, starców i zwłoki, i drzewa, i psy, i wszystko. Taki po prostu odjechany, zupełnie odklejony. No, a nikt nic nie wiedział. Nikt, co, naprawdę, to? Kilkaset ofiar na koncie, ale nikt nic nie wiedział. Nie Roger Waters, tylko Mr. Rogers, Fred Rogers. No i on z 40 lat około prowadził to show. Strasznie długo. I zaczęły się jakieś problemy z finansowaniem tego, on się ubiegał o jakieś pieniądze dla telewizji NBC, a nie CBS, co ja mówię, tutaj sprawdzam sobie NBC. NBC, CBS, ABC, to nieważne. No ale świat się zmienia, niestety.

No ale tak czy owak muszę wam powiedzieć, zwrócić uwagę na to, żebyśmy nie zapominali jednak, że aktualna struktura trzeciego sektora w regionie zmusza nas do przeanalizowania systemu edukacji odpowiadającego wytycznym unijnym. Pamiętajcie o tym, to jest ważne, to chciałbym podkreślić.

Nikt nie dzwoni, to ja się chyba zapiję na śmierć. Jak nikt nie dzwoni. Zapiję się na śmierć. I pochowajcie mnie z mikrofonem w ręku. Niech umrę. Posadźcie orchideę na moim grobie. I spalcie mnie tak, jak Rzymianów palili. Rzymianów. Zaproś go proszę na gościa do audycji. Kogo? Pana Rogersa? Już nie żyje. Na chruście, o właśnie. Dobra, to ja sobie idę w takim razie. Może wrócę o 21:00 znowu na jakąś audycję, jak się zastanowię o czym tu zrobić, bo to takie luźne gadki, właśnie to bardziej dla was, żeby ktoś tu coś, jakiś temat rzucił, zadzwonił, a nie tylko brać. Czemu jesteście takimi biorcami tylko, a nie dawcami? Pamiętajcie, że dając możecie też brać. Mać. No. Spalić czy pochować? Pochować na chruście i spalić. No. Dobra. To do usłyszenia. Się z wami ewentualnie o 21:00, jak mi się będzie chciało. Żadnego donata nie dostałem, nawet 3 złote. Nawet nikt mi nie dosrał w donacie, że tam krawiec, ale pierdolisz. 3 złote. Nic. Zero w ogóle. Co wy jesteście tacy? Co z wami ludzie? Tylko Nocna Zmora zadzwonił i uratował honor słuchaczy. Dziękujcie mu za to. To jest wielki człowiek Boży. Nocnik. Wielki nocnik. Chodzi o to, żeby ten nocnik był pełny. Nie pusty. Pełny. Ja nie mam zdrowia do was w ogóle. To ja was tu chwalę, zachwalam, że taka aktywna społeczność, tacy fajni, mądrzy ludzie, weseli, na których zawsze można liczyć, że tu zadzwonią, coś skomentują, a tu takie, przyszli tego, tu. Nic, zero w ogóle. Nie wkurzajcie mnie, bo walnę focha, zniknę na 2 miesiące i potem będzie czemu nie ma krawculka? Gdzie nasz krawculek? I te rączki tak. Jak gej. Gdzie nasz krawculcia? A ja wtedy powiem... Co ja wtedy powiem? Powiem... Sami sprowadziliście na siebie klątwę. Wasz język nie był ani tak, ani nie. Dlatego nie ma mnie dla was. I obłożę was klątwą i słuchaczy do 7. pokolenia. I nie będzie audycji, powiadam wam zaprawdę. No, co prawda namawiam tutaj, co po niektórych. Co najmniej 2 osoby, żeby poprowadziły takie luźne gadki, bo luźne gadki to jest taka audycja przechodnia trochę. Ona miała służyć różnym nadającym. W międzyczasie nam się trochę grono tutaj redakcyjne wykruszyło. Nie było też specjalnie chętnych, żeby może jakoś to ciągnąć. No taka audycja, gdzie się po prostu gada z ludźmi. Jesteśmy tu ze sobą, śmiejemy się. No i może ktoś się zdecyduje na taką audycję. Zobaczymy. Namawiam. No, a ja tymczasem borem lasem idę sobie, wymachując sobie, już nie powiem czym, bo jest akurat jeszcze przed 23:00.

No dobra, to w takim razie nawinę standardowy tekst o tym, że lepiej zostawić niedosyt niż przesyt i tak dalej, i tak dalej. I pożegnam się z wami. Do usłyszenia, ewentualnego usłyszenia dzisiaj o 21. A jak mnie nie będzie, to znaczy, że sobie wziąłem do serca bardzo i wziąłem do siebie bardzo to, że nikt nie dzwoni, nie ma donate'ów i nie podrzucacie ciekawych tematów. Zapoznam się może z tym kanałem, który tu reklamowaliście. Może mnie natchnie jakoś. No i cóż. O właśnie, rekordy można też bić w drugą stronę. Najkrótsza audycja. Ile to wyszło? O, godzinka. No to jak na nocne radio. To nawet nie jest trzepnięcie skrzydeł motyla. Idę sobie, może się położę i sobie posłucham Fryderyka Niczego. I nie będzie niczego. Do usłyszenia.

I to już właśnie nastał ten czas, kiedy witam Was w audycji Nocny Marek, godzina 21, poniedziałek, więc to jest właśnie najlepsza pora, żebyśmy się tutaj spotkali, prawda? Pogadali obyczajnie i też pożarcili, prawda? Pożarcili. Ja już odpowiedziałem na w pewnym sensie na zapotrzebowanie widowni na wasze uwagi dotyczące tego, iż mniej smęcenia, więcej żarcenia. No i zażartowałem już wcześniej na czacie. Było, że Furiat napisał ej, jutro ostatki, a ja mu odpowiedziałem nie, o samoloty. To właśnie, gdzie potrzebę? No właśnie, to jest z kolei ta smutna wiadomość. Miałem nie mówić, ale po prostu o, ale powiem, bo jak mu się głos łamał, jak ze mną rozmawiał, po prostu, bo po prostu nie, bo po prostu Danusia ze Szwajcarii, tak, no, jej komentarz zupełnie zniszczył potrzebę i napisała mu, że brzydko śpiewa, że atmosferę psuje, że ale najbardziej go zabolało to, że jak napisała, że nie pasujemy do siebie. Jak on był smutny, mówił, on już chyba nie wróci do radia. Przepraszam. No, żartuję, zalał pałę po prostu i nie będzie go. Czy coś tam, czy pracować musi, nie wiem. Nie ma. Po co drążyć, że tak powiem, bo powiedziałbym nawet ostrzej, ale jest przed 23. No nie ma, no trudno, ale na pewno będzie w piątek, w przerwie technicznej. I wam zaserwuję znowu jakieś popularno-naukowe wynurzenia swoje. A może w międzyczasie nawet się zdarzy tak, że będzie, że powie sprawdzam. I sprawdzi właśnie, rozwieje jakąś kolejną miejską legendę albo przejedzie się po jakimś foliarskim fake newsie, o którym wszyscy myślą, że to jest prawda objawiona. Też może tak być. No, także nie lękajcie się, jak mawiał nasz wielki rodak, o którym też nie omieszkam dzisiaj pewnie wspomnieć. A oczywiście będzie też przegląd newsików. No, ja w ogóle chciałbym tutaj powiedzieć, że mój apel o wzięcie udziału w akcji Dokarm Krawca spotkał się z fenomenalnym odzewem, co pewnie słychać po moim radosnym głosie. Aż dwie osoby przejęły się moim losem smutnym, żałosnym i wspomogły. Bardzo dziękuję. I co ciekawe, są to dwie przedstawicielki płci pięknej, że tak powiem.

0: Ja to nawet czuję się trochę tak jak taki jeden z tych dyktatorów, którzy... No taki dyktator polskiego podcastu jestem trochę, w sumie tyle lat, prawda? Znany, lubiany. No i właśnie oni mieli taką żeńską obstawę często. Ja też mam taką żeńską obstawę tutaj. Lubią, no lubią mnie kobiety. Sam nie wiem dlaczego w sumie. To, że jestem seksowny, że mam jakiś tam głos radiowy, co to jest, że dowcipny, przystojny. No to dzisiaj wielu jest takich, no, że inteligentny, prawda, że zdolny. To przecież to nie jest najważniejsze, prawda. No i cóż, no. No, co? Proszę tu, nie, muszę znowu zbanować to słowo na E. Bo mnie tu prowokuje. Umo to jest troll, to jest taki mały, sapiący trolik. O, taki malutki, on tak zawsze wyskakuje jak pajac z pudełka i mnie chce tak sprowokować, ale to po mnie to spływa jak woda po gęsi. Wcale mnie nie zdenerwował tym. No, także tak. No, więc pozdrawiam serdecznie Danusię ze Szwajcarii i Kasię. I tutaj dowcip sytuacyjny zrozumie Danusia przypuszczalnie właśnie, że Kasię też pozdrawiam. Ale to nie o tym, nie o tym, prawda? A wy co? Ja będę dzisiaj wywoływał z nazwiska po kolei wszystkich słuchaczy i pytał się, dałeś? I nie ma, że sarnie oczy, że ja nie mam, że ja też biedny. Nie ma. Będę wywoływał i będzie przepytywanie. Wymienię wszystkich, którzy nie dali, czyli 99,999%. Skończyło się po prostu. I właśnie kończę audycję, przechodzę do strefy premium. Nie no, żartuję, aż taki to nie będę. Ale któregoś dnia się zdenerwuję i będę... Zmienię sobie ksywkę na Krawiec Premium. O, albo krawiec ten, krawiec 50%. Albo się zrobię tak jak Etam, będę nadawał na 60% tylko. I zadeklaruję to. A 100% będzie dla sponsorów. Będzie smutny krawiec dla wszystkich i wesoły krawiec dla sponsorów. O. Ja no żartuję, no już zostawmy te tematy, prawda. Jeszcze mi się odbija po tej konserwie, chociaż dzisiaj pochwalę się, że zjadłem dobre pierogi ze smażonką. I to nimi mi się odbija. No, tak więc przegląd newsików dzisiaj. A w ogóle, no słuchajcie, cieszyłem się, że znalazłem w końcu ciche, spokojne mieszkanko. A tutaj... wiercą i pies szczeka. I to wszystko pode mną. I już trochę wychodzę z siebie. I nie wiem, po prostu... Chyba wojna. Wojna? Wojna! Wojna! Wojna! Nie wiem, chyba tam wpadnę i krzyknę This is Sparta! Kopnę nogą, po prostu rozwalę, kopnę w głowę. Pójdzie spać. Nie no, na pochybel tym wiercącym skurwysynom. Po prostu, nie wiem, ci Polacy to są takie bulderdasze. Po prostu muszą ciągle się gdzieś tam wiercać, kopać, wiercić. Takie Janusze po prostu. Człowiek na poziomie to mu wystarcza, nawet cztery ściany mu wystarczają. Taki Steve Jobs. On sobie właśnie siedział na środku, medytował, kwiat lotosu, prawda, i sobie medytował, tu książeczki se na podłodze leżą, żadnych mebli, a taki Janusz to po prostu musi robić cały czas w tym mieszkaniu. Nawet jak ma wolne, to on po prostu będzie siedział, nie pojedzie nigdzie, tylko będzie siedział po prostu i tam wiercił te dziurki kolejne, po prostu szpachlował, kafle zrywał i kładł nowe, lepsze. To jest po prostu masakra, ale nie no, po prostu... Nie wiem za bardzo, jak to rozwiązać. Jeszcze mam pewien pomysł na pewnego psikusa. Pomyślałem, żeby to rozegrać tak. No dobra, zdradzę wam, żeby skłócić ze sobą tych wszystkich z tego piętra. Po prostu napiszę taką karteczkę, wywieszę tam na drzwiach. tam mają takie dodatkowe drzwi jeszcze, żeby wejść w ogóle tam, gdzie są te mieszkania, to trzeba jeszcze jedne drzwi, mieć klucz do jeszcze jednej drzwi, więc tam nie wejdę. Ale wywieszę właśnie na tych drzwiach taką kartkę. No, szczeka to szczeka i na chuj drążyć temat. I nie sapać mi tutaj, bo jeszcze w ryj możecie dostać. Pies jest od tego, żeby szczekać. Jak żeśmy na wsi mieszkali, to szczekał i nikomu nie przeszkadzało. Kufa. I tak napiszę taką karteczkę i wszyscy będą myśleli, że to ten sąsiad tak napisał. I go tam dopadną. Wszyscy się na niego grupowo rzucą. A ja sobie będę tam mykał gdzieś tam z boku i się śmiał tylko. Więc taki mam sposób. Pstryknę wam fotkę, to pośmiejemy się. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. A fajnie by było, nie? Jak tam znowu usłyszę tylko takie: co? A ja to w ryj dać nie mogę dać? Ty śmieciu, a masz ty w ten głupi ryj? Gdzie z tymi gałęziami mieczu? A masz kopa w dupę głupią? I po prostu i się tam biją, no się tam bili, ja się będę śmiał. Ale jak ja nie lubię psów, w ogóle psy to są, coraz mniej lubię psy, naprawdę, no z całym szacunkiem dla Maxa etamowego, ale po prostu psy to są takie debile trochę, nie? Po prostu ten pies siedzi w tym domu i szczeka po prostu, bo nie wiem, bo chce wyjść, tak? Nie może sobie coś tam pospać, telewizor pooglądać, tylko po prostu siedzi. Kot się potrafi zająć sobą. Kot sobie przycupnie, pobawi się piłeczką, popatrzy sobie przez okno, gdzieś sobie tam się powspina, a pies tylko łazi, sra i szczeka. I to tam jeszcze takie szczekanie, takie wiecie, jakby się krztusił aż. Takie... Po prostu jakby go ktoś ze skóry obdzierał, nie? I nawet jak widzę czasami, jak kot się patrzy na psa, to po prostu tak uszy lekko tak w dół, nie? I tak mruży oczy i pogarda taka. Widać taką lekką pogardę na twarzy tego kota, jak patrzy w ten głupi psi ryj. Po prostu, bo psy to takie są, no, takie, temu właśnie stopy, do wylizania stóp to pierwsze, nie? I dla pana to w ogóle to wszystko, jak pana nie ma, to on z nerwów sra po prostu. A jak pan przyjdzie, to... Mogę ci stopy wylizać? To straszne są psy. Ja kiedyś sam miałem psa, ale to był akurat dumny bokser, no. Na sankach mnie nawet ciągnął, to po prostu, no. No to ja też się dziwię, jak można mieć psa. Rozumiem, jak można mieć kota na punkcie kota, na przykład, to zupełnie co innego. No, zgadzam się z profesorem Leniuchem, że pies to pomyłka. No. Pomyłka Boża i w ogóle taka pomyłka. Pies no powinien w naturze, pies jest z natury ścierwojadem, tak? On sobie jakieś tam truchło znajdzie, jakiegoś trupka, jakąś kupę sobie czasami zje też pies, bo dla psa to jest zdrowe, tak? Pies czasami je odchody i on powinien sobie w naturze tam biegać właśnie gdzieś w jakiejś dziurze siedzieć, jaja sobie tam wylizywać, tyłek sobie tam walić jeden do drugiego, bo psy to są geje też niestety często właśnie. No i a wśród kotów nie ma gejów. Koty są w ogóle zacne, prawilne, dobrze wychowane, heteroseksualne, inteligentne. No a psy, to wiecie, no jeszcze się szczepią te psy i potem tak po prostu nie mogą się odczepić od siebie i tak biegają śmiesznie, jeden do drugiego przyczepiony, nie? Albo atakuje nogę pana. Widzieliście, żeby kot coś takiego robił? Dobra, ja tu już nie będę nic mówił, bo może ktoś ma pieska, bardzo go kocha i może się czuć urażony. No bo to nie jest tak, że jak pisze Aldona, że z wychowaniem kota to ciężko bywa. Kota można wychować, tylko kota się wychowuje tak, jak się wychowuje człowieka drugiego. To jest inteligentne zwierzę i to nie jest tak, że mu kapciem w dupę dasz i on od razu tam... Tam, gdzieś tam spierdala, tylko po prostu kota trzeba szanować. To jest inteligentna istota. I z kotem trzeba na spokojnie porozmawiać, wytłumaczyć mu, on zrozumie i też on oczekuje pewnej takiej wzajemności, trzeba po prostu być, ty jesteś wobec kota w porządku, on jest wobec ciebie w porządku, no a psu właśnie tam kapciem w dupę dasz i on już wie, że źle robi i się słucha, no. Tak to wygląda trochę. No, i siedzą. Ja czuję, że to takie Janusze tam są znowu na dole i że to wiercenie będzie trwało rok, bo on, powiedzmy sobie, tam musi wszystko zrobić sam, tak? On nie kupi nic gotowego, tylko będzie wszystko kupował, półfabrykaty jakieś i wszystko wiercił, piłował. No i tak to mniej więcej brzmi, o. Od 8 rano.
1: Piły, szwagier, piły, kurwa, trzeba zrobić, jeszcze kupa roboty przed nami, kurwa. A te meble, na połysk czarne, takie piękne, kurwa. A to Grażyna dobrego pomysłu miała, żeby tu właśnie, kurwa, te uchwytaki takie ze złota, kurwa, piękne, to czarne, takie na połysk pełen, kurwa. Ja zaproszę tego badziewiaka znowu, ja go nie lubię, kurwa, to jest taka menda, ale zaproszę, żeby tak na chwilę, żeby zobaczył, jakie tu ładnyśmy tu włoski orzech, kurwa, parkiety, on ma klepki, kurwa. Kurwa, bez porównania, kurwa. I teraz jak w Licheniu tu jest pięknie, kurwa. Oko mu zbieleje, kurwa. Jeszcze z 2 lata będę to robił, kurwa, ale jak zrobię, kurwa, to będę miał, kurwa. Niech wią, kurwa, niech wią, że ja nie psu spod ogona jakiś, panie, kurwa. Kurwa, piękne, aż się płakać chce, takie piękne, kurwa. Kurwa, żeśmy tą plazmę za tego 500 plusa kupili, czy to plazma, nie plazma, te LCD jakieś takie, a to płaskie, takie piękne, kurwa, żyleta, panie, żyleta. Tylko nie ma gdzie serwetki, kurwa. Teraz położyć, jak na telewizorku pięknie taka serwetka była. Kurwa, i Jan Paweł II figurka, kurwa, i Maryja. Matka Polski, królowa. Kurwa, pięknie. No, tak to kiedyś to było właśnie, kurwa, teraz takie płaskie, ale dobra, może być. Jeszcze portret tu teraz wisi Jana Pawła II, kurwa, piękny, taki błyszczący, kurwa. Kurwa! Ojciec Święty, Jan Paweł II wielki, kurwa. I portret też wielki, kurwa, obok piękne poroże, kurwa, z Łosia, kurwa, żeby uszczelił, kurwa, bohatersko. Z Ambony, kurwa, żeby ze szwagrem. Kurwa, żem wtedy spadł z tej ambony, kurwa, żem tam sobie popyli, kurwa, że mnie dzik mnie dopadł, mnie poszarpał, kurwa. Kurwa, ale żem wtedy, jak żem spadał, to żem krzyknął, Matko Boska Częstochowska, jak tak leciałem i krzyczałem, Matko Boska Częstochowska. I ten dzik mnie tylko raz dziabnął i poszedł. I ja wierzę, że to był cud. Że to dzięki wstawiennictwu Jana Pawła, Polaka drugiego wielkiego. Kurwa.
0: Dobra, no, tak sobie imaginuję, że takich mam sąsiadów na dole. No, niestety, tak trochę to wygląda. Ale co zrobić, no... muszę obmyślić, tym razem muszę jakiś dobry plan obmyślić, nie pójdę tam na dresa znowu i nie będę groził i się szarpał, tylko po prostu muszę jakoś to sprytnie zrobić. Właśnie podoba mi się ten plan, żeby skonfliktować ze sobą sąsiadów i żeby inni go dopadli po prostu. Albo myślałem też, bo on mieszka pode mną, jakbym się wychylił przez okno i rzucił kamieniem mu w szybę, to zbije mu okno I od razu, cyk, zamknę okienko i on nie będzie wiedział, kto mu zbił to okno. Będzie myślał, że ktoś tam z zewnątrz, nie? I potem on się tam pewnie nie zreflektuje, ani nic, dalej będzie wiercił, pies będzie szczekał, ale za tydzień znowu się wychylę przez okienko i pyk, znowu mu kamyczkiem zbije szybkę I ten, i... No, i... I tak po pięciu tych zbitych szybach wywieszę tam karteczkę mu, że żeby się pan poprawił, bo znowu pójdzie szybka i coś. I on wtedy zrozumie. No i co? I tak trzeba załatwiać. Tak trzeba załatwiać. A w ogóle... O, ktoś dzwoni. Czekajcie, muszę to przyciszyć. Telefon analogowy dzwoni. Halo? Tak? O, witam słuchacza. Dzień dobry, dzień dobry. A z czymże? Tak? O, nie działa? Ale jak to? Player FM na Androidzie nie odświeża nocnego. Ja poprawię. Ja mu zaraz napiszę. Tak, ja go opierniczę tak, że mu w pięty pójdę. Ja przepraszam. Ja wiem, że sponsorował pan. Ja... Będzie naprawiony. Być może jeszcze dziś. Tak, na pewno dzisiaj. Zaraz po audycji. Ja go tak opierniczę, że mu w pięty. No miał... On powinien... Ja się zgadzam, że on powinien to go przypić. Ja najserdeczniej, jak najuniżeniej przepraszam. I życzę miłej audycji. Do widzenia. Oj tam zaraz chuj takie brzydkie na mnie. Ja jeszcze raz do widzenia. Dla małżonki pozdrow. Dziękuję. Przepraszam. Do widzenia. Jezus Maria, ale... Ale ja mu po prostu dam, bo to on miał przypilnować. Ten po prostu szkodnik 19. Ja się nie dziwię, że wy go nie lubicie. On o was nie dba generalnie. On po prostu wszystko ciągnie... On mnie ciągnie w dół. Mnie całego za nogi po prostu w dół ciągnie. I potem się na mnie to odbija i ja ponoszę konsekwencje. Po prostu ja muszę sobie z nim porozmawiać. To tak nie będzie. Skończyło się. Nie no, jakieś RSS-y nie działają po prostu czy coś tam na jakimś playerze, na Androidzie się nie odświeżają RSS-y z feedem. Może jest nienakarmiony ten feed, jakoś trzeba go nakarmić czymś, jakimiś linkami. Ja nie wiem, ja się nie znam. Miał zrobić. Jedyne co miał zrobić i nie zrobił. Profesor Leniuch pisze, że działają. Ciekawe. No. A to dzwonił ten. Pan Balkaenes, czy jakoś tak. No i... Tak. No nie wiem. No dobra. A co tam w ogóle się w Polsce dzieje? Ciekawego. Wkleję wam interesujący filmik, który mnie zastanowił bardzo. Jestem ciekaw waszego zdania. Zobaczcie sobie go tutaj. Wklejam na czata linka do filmu. No i powiedzcie, co myślicie. No, wygląda to autentycznie. Tym, którzy słuchają z offline'u, nie mogą sobie akurat tam luknąć, to wytłumaczę, że jest to film, który pokazuje ponoć autentyczne UFO. Normalnie myśliwce są, jacyś rybacy na kutrze, przerażeni. No, stary już filmik, stary, ale ja dopiero teraz się na niego natknąłem. No i ci rybacy obserwują dziwny obiekt nad wodą, myśliwce zaczynają lecieć, ten obiekt nagle się chowa pod wodę, to ten Nol. No i potem helikopter się pojawia i tam przez megafon krzyczą, przeganiają tych rybaków, no niesamowite, niesamowite. Ciekaw jestem waszego zdania. No, napisane jest, że dobra jakość. No jakość, co prawda, znowu taka kijowa, jak to w przypadku większości tych filmów z UFO. Nigdy nie ma dobrej jakości. Zawsze każdy miał tylko aparat Nokia stary 240p. I ustawił kompresję na maksa dodatkowo, no niestety. No ale dziwnie, dziwnie. Pytajmierz twierdzi, że fake news. Przez J i przez K i przez znowu przez J. Fake news. No właśnie, potrzeba mógłby ocenić tutaj, jak on to postrzega, jakby. No ja jako grafik stwierdzam tutaj, że no ciężko by było takie coś podrobić. To jest dziwne takie. Ale może ktoś deklem od blaszanej beczki rzucił i pstryknął i albo co? Nie wiem, albo może to jest przerobione zdjęcie, tam wieloryb akurat wyskoczył nad wodę i zrobił się ten plusk, bo plusk ciężko zrobić. No i... O, tu mam głosy, że działają RSS-y. No ale to czy wy używacie playera na Androidzie jakiegoś specjalnego? No nie wiem. No może sobie nie potrafi, no będziemy to wyjaśniać jeszcze, ale potrzebę i tak zjadę, bo to na pewno jego wina, zawsze jest jego wina. To trzeba tak zawsze zakładać, że jest jego wina, bo tak. Bo taka jest jego rola. Ja jestem, żeby zbierać pochwały tutaj, żebyście mnie chwalili. On jest takim dyżurnym tutaj chłopcem do bicia, to go opierniczymy go, żeby też sobie nie myślał za bardzo, bo on się rozbestwi, jemu głowa. Głowa sodowa do wody uderzy. Naprawdę, nie chwalcie go za dużo. Ja go znam. Jemu woda sodowa do głowy uderzy. No i właśnie, patrzę na ten film i no dziwne rzeczy. Coraz więcej takich filmów jest, nie? I no sam nie wiem. Ciężko by było takie coś podrobić, nie? Trzeba by rybaków tam poustawiać jakoś, przekupić, wynająć kuter, helikopter... No ale z tym, myślałem, że może było ten, że wieloryb. Profesor twierdzi, że wkręcam, bo że widać, że fake. A po czym ty widzisz, że fake, profesorze? No, słucham. Czemu twierdzisz, że fake? Co tam jest takiego fejkowatego? Ja nie wiem. No i... Może to wieloryb wyskoczył, a potem podmienili, wykasowali wieloryba i UFO wstawili i plusk był, że ono pod wodę szybko znikło. A ruskie myśliwce z gry komputerowej mogli jakieś takie wkleić czy coś. Ja nie wiem. Co... Krawiec, powiedz lepiej, co potrzebie na walentynki kupujesz. No... Szczerze mówiąc, to byłem na poczcie właśnie i pani z okienka, miś z okienka się pyta, może kartkę na walentynki? Ja tak głowę spuściłem, mówię, nie mam komu dać, nie, dziękuję. Ona, może ubezpieczenie samochodu? A ja tak jeszcze bardziej głowę spuściłem, mówię, nie mam samochodu, mam rower, miałem. I tak... Ona, to może ubezpieczenie mieszkania? A ja jeszcze tak bardziej głowę spuściłem po same kule i mówię, nie mam mieszkania, wynajmuję. I poszedłem i się rozpłakałem na zewnątrz. Też miałem zabawną sytuację ostatnio, bo wychodzę sobie z sklepu i jakiś tam pan żul do mnie, kierowniku, daj piątaczka, nie? No, 2 złote chociaż, nie? Ja mówię, człowieku, zapomnij, mi kto daje? Mi kto daje? A potem tak idę sobie i tak się zastanowiłem. Tak się w język ugryzłem. Ale już nie wróciłem i nie dałem. Ale tak mi się głupio zrobiło trochę. Bo jednak czasem ktoś mi daje. No. Pozdrawiam słuchaczki, chociaż nie powinienem używać słowa daje, że ktoś mi daje i że słuchacz... Ojej, co ja tu... Znowu poobrażam sponsorki kochane, najlepsze. Ale jednak ja faktycznie taki jestem, to coś przyciągam kobiety, jak magnes. Taki Johnny Bravo trochę, nie? Hi, hot sexy mama. Hu-ha, hu! Taki jestem trochę właśnie. A mówiłem wam kiedyś, że gość, który podkłada głos pod Johnny'ego Bravo, ponoć gada na dworcu jakimś... ten. Tak sobie wyobrażałem, jak to mogłoby wyglądać. Jakaś taka fajna niunia sobie tam stoi, czeka na pociąg. Tam w tle słychać przez megafon: pociąg osobowy do Pcimia Dolnego odjedzie za 5 minut. Hu-ha, hu! Ale jak i zobaczył ją tam przez okienko i od razu tak przy niej się zjawia i mówi coś w stylu: może wolisz pociąg do mnie? Hu-ha, hu! Johnny Bravo. No i tak by mogło trochę to wyglądać w sumie. No dobra, zdradzę wam z tym UFO. Faktycznie jest to fake news. Wkleję wam drugi filmik, tym razem na Vimeo, który pokazuje kulisy tworzenia tego filmu. To jest jakaś taka produkcja niskobudżetowa, takie wiecie, mini Hollywood, mikro Hollywood sobie zrobili. No i po prostu to jest taki fake. No oczywiście w wielu miejscach można znaleźć, że chińscy rybacy widzieli UFO i a wszyscy: o, no i co, szachmat, septole, no i co? No i co? No to już w ogóle nie ma co dyskutować. No a się okazuje, że jakaś po prostu produkcja filmowa. No ale w każdym razie fajnie to zrobili nawet. Przyznam, że sam się na początku zdziwiłem troszkę, bo no nieźle zrobione, nie? Wygląda na autentyczne. Co prawda tam te myśliwce, które lecą, lecą i dziwnie znikają, ale to akurat jest efekt bardzo wysokiej kompresji. Niebo zaczyna po prostu dominować i się rozpikselowuje troszeczkę, zbyt mały obiekt, szczegół się rozpikselowuje i zlewa się z niebem w pewnym momencie. No i to stąd taki dziwny efekt, zbyt wysoka kompresja. Wygląda to nienaturalnie, bo myśliwce tam lecą i nagle pyk i nie widać ich, nie? Tak, więc pamiętajcie, jak robicie fejkowego filmika z jakimś UFO, czy z jakimś zjawiskiem paranormalnym, to ustawcie kompresję na 100%, żeby było maksymalnie skompresowane, żeby były piksele jak cegły. No i niska rozdzielczość, maksymalnie 360p wystarczy, prawda? No, i co? A podobno można zarobić nieźle na takich filmikach, no bo one mają zawsze dużo odsłon. Bardzo dużo osób wpisuje sobie jakieś tam UFO nad Polską albo dziwny obiekt, nie? Troszeczkę tak jak z tymi śmiesznymi kotami, że można sobie po prostu na tym nieźle zarobić. Igrzyska w Korei Północnej teraz są zimowe, olimpiada zimowa. No i były jakieś problemy z pogodą. Teraz z kolei afera, ponieważ cheerleaderki Kim Jong-una zrobiły dziwny myk. Tańcowały, pląsały i nagle zakryły sobie twarze maskami, które, jak twierdzi wiele osób, w tym i sami Koreańczycy, część z nich oburzona, te twarze bardzo przypominają twarz wielkiego, umiłowanego przywódcy Kim Il-sena, którego oni tam czczą mniej więcej tak jak u nas Jana Pawła II, a nawet 10 razy bardziej. Tak więc, afera trochę, bo nawet Koreańczycy są oburzeni tym, ponieważ oni tam, oni bardzo tak jakoś czczą tego Kim Il-sena. Przypominam, że to jest dziadek obecnego umiłowanego przywódcy Kim Jong-una i ojciec Kim Jong-ila. I o ile Kim Jong-il był taki bardzo twardy, taki wojskowy przywódca i z ludźmi się nie spotykał, taki wiecie, zimny, dosyć okrutny, no to Kim Il-sena oni pamiętają, przynajmniej w głowach mają wbity taki wizerunek, że to był taki dobry dziadzia, taki opiekun i roztaczał i w ogóle jak piernął, to fiołkami pachniało, a jak szedł, to trawa rosła lepiej tam, gdzie stanął i tęcza się pojawiała w miejscu, gdzie był przed chwilą, a jak tupnął,

sportowcowi w ogóle we wszystkich dziedzinach. Bobsleje, hokej, ten, skoki narciarskie, snowboard. I można by od razu wytłumaczyć czemu. Bo nasz... Oni zawsze tak się egzaltują i w ogóle tak się wzruszają. Nawet w wiadomościach, jak oni tam mówią, to po prostu takim, taka pani z tymi wielkimi oczami, zawsze tak ubrana w kimono, mówi... I... Kiedy nasz umiłowany przywódca Kim Jong-un urodził się, to już jako noworodek przy odcinaniu pępowiny miał taką siłę, że jak walnął lekarza, to zabił jednym ciosem. Ale on jeszcze nie wiedział, że źle robi, bo był małym dzieckiem. Ale już był tak silny, a przy porodzie z macicy swojej umiłowanej matki wyskoczył z taką siłą, że poleciał na 100 metrów i miał taki pęd, że rozbił 4 ściany i był tak po prostu celny, że już jako dziecko małe na łyżwach swoich malutkich, które dostał w prezencie, ten, po prostu jednym krążkiem, z jednym strzałem 4 bramki trafił i wygrał wszystkie mecze. Oni dosłownie, jak, a jak on, jak ten, jak Kim Jong-il umierał, to oni płakali wszyscy w wiadomościach w ogóle, nie? To jeszcze gorzej niż po śmierci Stalina było, bo jak Stalin umarł, to też tak było, że lektor takim grobowym głosem mi tam mówił: dziś w godzinach popołudniowych, efektowna pauza, stanęło serce Józefa Wisarionowicza Stalina. Kurwa, taki lektor. Mógłby horrory czytać albo fantazy. Jakieś... Aldo napisze, że Hania Smoktułowicz Lis za Wałęsą też na wizji się popłakała, ale co, jak umarł ten Kim Jong-il czy Józef Stalin? No tak jest, no. Ale czy my możemy im odbierać prawo do tego, żeby mieli swoje autorytety? My się śmiejemy z nich, że oni tak czczą, że kult jednostki, tak? A u nas co jest? No kult Jana Pawła II dokładnie taki sam. No oczywiście można powiedzieć, że to jest nieporównywalne, bo nie porównujmy zupełnie jakiegoś krwawego despoty do wspaniałego, wielkiego rodaka, naszego świętego człowieka, który zawsze, który łączył, który wszystko, co powiedział, było bardzo mądre i pamiętamy to wszyscy, to ja co prawda nic nie pamiętam, ale to było mądre, bardzo mądre. Akurat nie potrafię nic w tym momencie zacytować, ale to przez wzruszenie, przez tą wspaniałość po prostu, ja przepraszam, się wzruszyłem. No i też jak te artefakty, kropelka krwi Jana Pawła II z wielką mocą, no to czym to się różni? No, oni wierzą, że Kim Jong-un potrafi latać i że w dwóch miejscach jednocześnie być, no i co? No, ale można by mu w każdym razie wszystkie medale dać i tak wszyscy by inni sportowcy wrócili smutni sobie, nie? A propos fake newsów, to też same właściwie fake newsy. Jest jakiś zalew fake newsów. W ogóle coś takiego jak prawda, jak jakaś rzetelność dziennikarska, przestało się liczyć. Wszyscy zawsze mocno narzekali i narzekają na media głównego nurtu, że to taki syf, kiła i mogiła, zakłamane, sprzedane, poziom żenujący, kto to tam pisze, w ogóle jacyś studenci. No ale wiecie co, jak patrzę sobie na to dziennikarstwo obywatelskie, czy dziennikarstwo niezależne, no to po prostu płakać się chce, bo właściwie 90% newsów, jak przefiltrujesz, jak sprawdzisz jakieś inne źródła, jak podrążysz trochę temat, to dojdziesz do tego, że połowa z tego to jest ściema, połowa to miejska legenda, no nie wiem, po części ściema, po części legenda, po części ktoś sobie coś dopisał, po części wymyślił i w ogóle to nie chodziło o to. No i tak z każdym newsem jest. Spróbujcie kiedyś zrobić eksperyment i na jakichś tam blogach, gdzie ktoś coś pisze, sobie to posprawdzajcie, zobaczycie, że ludzie tak fantazjują. Chyba chodzi o to, każdy chce być pisarzem science fiction i bajkowym.

0: pisarzem teraz, a nie dziennikarzem, więc ja nie czuję tego jakiegoś zachwytu takiego przed tymi wolnymi mediami, przed tym YouTube'em, którym każdy się może wypowiedzieć i nie będzie nam zakłamany lis pluł w twarz. Po prostu... Naprawdę. Chociaż z drugiej strony, no jak popatrzeć na te nasze media publiczne, na dziennik telewizyjny, to troszkę to taka Korea Północna, nie? Już niedługo też będą się tak egzaltować. I wtedy Jarosław Kaczyński rzekł, i tutaj cytat będzie, były to słowa, które poruszyły serca Polaków, prawdziwych Polaków, a na twarzach komunistów, pedofili i faszystów widać było smutek, wstyd, kiedy przemawiał nasz umiłowany wódz Jarosław. I rozpłacze się na wizji w ogóle prezenterka. Ciekawe, jak będą postrzegać tych, co dzisiaj tam robią dla reżimowej. No ale z drugiej strony też te media niezależne, YouTube, Facebooki prywatne, to też jest takie źródło fake newsów. No ale o czym miałem powiedzieć? To taki przykład pierwszy z brzegu, ciekawy znalazłem. Filmik, na którym... stoi sobie autobus, dzieci, wycieczka, dzieciaki wyskakują zza tego autobusu, chcą przebiec przez jezdnię, a tu ciężarówka pędzi, nie? Volvo, to ważne, Volvo. No i hamuje w ogóle ta ciężarówka w ostatniej chwili i to bardzo jest krótka droga tego hamowania, co wszystkich zadziwiło. No i rozeszło się, że to dzięki wspaniałemu nowemu systemowi hamowania Volvo. Awaryjny system hamowania, że on po prostu zahamował, rozpędzona ciężarówka zahamowała w tak krótkim odstępie drogi. No, okej, okay, trochę też właśnie od razu myślę, a posprawdzam, zobaczymy, nie? No i okazuje się, że to wcale nie ten awaryjny system hamowania, tylko refleks kierowcy sam tutaj sprawił to, że dzieciak żyje, bo samo Volvo gdzieś tam potem wydało oświadczenie, że ten system nie rozpoznaje sylwetek ludzkich, tylko samochody, inne i obiekty jakby, a człowiek zostanie rozjechany, przejechany, rozsmarowany. No więc to po prostu refleks kierowcy i to wszystko, nie? A może wygodniej jest często takiego fake newsa rozpowszechnić, no bo to świetna reklama dla Volvo. Nawet sami komentujący zauważyli, że o, pewnie sprzedaż ciężarówek Volvo podskoczyła wtedy zajebiście. No, kasa jest kasa. Chodzi o to, żeby jak najwięcej zarobić, nie? Jak w tej apokalipsie, jak ostatnio mówiłem, że to jest znak czasów ostatecznych, że wszyscy chcą zarobić jak najwięcej, bo kiedyś chcieli jak najmniej. No i co? I okazuje się, że znowu plotką pogania po prostu w tym internecie. Więc ja już jestem sceptyczny. Naprawdę trzeba dzisiaj tak wszystko filtrować, sprawdzać każdego newsa po 5 razy, żeby się nie narażać na to, że rozpowszechnimy dalej jakąś ściemę. No przykre to jest troszeczkę, że to się tak zdewaluowało i jakoś zeszmaciło. Spsiało. No. A tutaj wkleję wam na czata kolejną ciekawostkę. Na pewno kojarzycie takiego mema. Poczekajcie, muszę sobie tutaj niestety go z dysku załadować, bo mam tu przyszykowany. Ale to dosłownie chwileczka. Aż tu myszką szybko operuję. Jest już wybrany obrazek. Uploading. No, na czata możecie też swoje obrazki wklejać, nie? Nie trzeba koniecznie tych z internetu. Można też swój z dysku, proszę bardzo. I charakterystyczny mem, bardzo znany. Widzimy na nim grupkę śmiesznych gostków, wyglądających na geeków, nerdów, w zabawnych sweterkach, którzy siedzą sobie przy stole, na którym jest cerata. Już komentarz, impreza u bajta. No właśnie, tak właśnie, takie są komentarze. To zdjęcie doczekało się naprawdę wielu różnych przeróbek, wariacji. Dorabiane są dymki komiksowe. Na akurat tym, na który wam wkleiłem, Są podpisy. Jeden tutaj geek w okularkach mówi do drugiego, do pozostałych geeków w okularkach. Nie no, jeden jest bez okularów, ale to zaraz do niego wrócimy. Mówi: ej, chodźcie, zrobimy coś szalonego. Drugim mówi: niby co. A trzeci: to jest to, biorę laptopa. A czwarty: może wyjdziemy na dwór. Czyli to ma być to szalone właśnie, że wyjdą... No taki przykładowy mem, nie? A teraz pytanie, czy wiecie, kim jest drugi nerdzik, geek od lewej, ten w niebieskim sweterku bez okularów? To jest mianowicie człowiek, który dzisiaj pracuje dla... no nie dla Google'a, tak jak napisał Grzesiek, tylko... wystrzeliwuje rakiety dla Ilona Muska. Także nie Google, tylko SpaceX. No i właśnie, no wszyscy się śmieją, nie, że śmieszne sweterki, a ponoć teraz kobiety często lecą właśnie na takich geeków, nerdów, i ja się wcale tak bardzo nie dziwię. No tak, właśnie, słynny sweter geometryczny, nie? Jak to nazywają sweter Kononowicza ostatnio, sweter geometryczny. I... wiecie, wcale się tak znowu nie dziwię, no bo tak, jak kobieta ma do wyboru mieć jakiegoś chłopaka, który może jest trochę dziwakiem, ale przez to, że jest tym dziwakiem, może być ciekawy też, może być jakimś indywidualistą, może się fajnie wyróżniać. No i są duże szanse, że do czegoś dojdzie, że będzie pracowity, że nie będzie jakimś takim, wiecie, sebiksem, dresem, który będzie swoją kobietę źle traktował, który będzie ją bił, z którym może liczyć co najwyżej na wyjazd na Mazury jakieś, tylko ją zabierze w świat też, może zostanie szefem jakiejś firmy. Więc no i... A też może zapewni dziecku dobre geny pod tym względem, że dziecko będzie inteligentne. Na przykład lepiej je wychowa i dziecko zostanie kimś. Kobietom często zależy właśnie na dziecku też, żeby dziecko było jak najlepsze, jak najlepiej wychowane i żeby miało dostatnio i tak dalej, i tak dalej. No więc gdybym był kobietą, też może bym wybrał nerda albo geeka. A czy na przykład Jacek Blacha, który się dodzwonił właśnie, witam cię Jacku, czy zainteresowałby się kobietą, dziewczyną, nerdem, jakąś taką, wiesz, w okularkach z dziwną fryzurką, taką nietypową bardzo.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Coś bardzo dziwnie cię słychać, tak jakby coś cię przerywało.
0: To spróbujmy się tutaj, przerywało, a nie, to już nie mogę nic tu poprawić. Może się ustabilizuje zaraz. Raz, dwa, trzy, próba mikrofonu, szedł Sasza suchą szosą.
1: Być może, no ja u siebie sprawdziłem, jeżeli to jest po mojej stronie, to jest coś bardzo dziwnego w takim razie.
0: Ja cię dobrze słyszę.
1: Ale być może to jest wina, Skype'a.
0: Możemy spróbować się połączyć szybko jeszcze raz, to może będzie...
1: Nie, to nie jest konieczne, to nie jest konieczne, jakoś to zniosę, nie jestem aż takim... Aż takim
0: faszystą radiowym? Aż takim faszystą radiowym nie jesteś,
1: nie? Nie, aż takim nie, no bo to wiesz, jakby też trzeba, że tak powiem, swój poziom faszyzmu troszeczkę dostosować do realiów, tak? To tak jakbym cię obwiniał, dlaczego nie masz procesora dźwięku jak w Tok FM-ie, dajmy na to, tak? No to nie jesteś temu winien, tak? To jest skala możliwości, tak? Oni jakby zupełnie inny pułap finansowania i tak dalej, i tak dalej. Czy ja bym był z taką nerdzicą, tak? Mhm. Powiem ci, że kilka razy się nad tym zastanawiałem. W sumie to powiem ci, że nie wiem. Powiem ci, że nie wiem, bo nie mam żadnego takiego przykładu, żadnego punktu odniesienia, nie mam pojęcia. A może to dlatego, że teraz jestem w związku i ciężko mi to sobie wyobrazić? Nie wiem.
0: Mhm. No,
1: naprawdę ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo
0: rozumiem.
1: Nawet nigdy nie flirtowałem z taką, także ciężko mi tutaj, to mam wrażenie, że to w ogóle nie jest mój target, natomiast a propos tych nerdów, no to ci, którzy znają historię internetów, no to zapewne zdają sobie sprawę z tego, że można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim chichotem historii, a to z tego względu, że to już wiemy chociażby po gdzieś tam latach młodzieńczych takiego Billa Gatesa. Kiedyś, za czasów właśnie tych lat młodzieńczych Billa Gatesa, informatyka to był kierunek, który był wyśmiewany. To byli ludzie, którzy gdzieś tam, prawda, siedzieli przy jakimś dziwnym sprzęcie, który nieraz zajmował pół pokoju, nieraz cały pokój, wklepywali tam jakieś dziwne rzeczy, w ogóle jarali się czymś, co było w ogóle jakieś takie... No, wręcz bym to nazwał obsceniczne, tak? Z czymś, co w ogóle nie było trendy, tak? Mieli jakieś tam właśnie takie powyciągane swetry. Zresztą podobnie było w przypadku Jobsa, tak? Przecież to też możecie sobie przeczytać w jego biografii, że Jobs za czasów młodzieńczych to był taki śmierdzący hippies. Mało, że śmierdzący, to jeszcze do tego nieprzyjemny w obejściu, bo on tam miał jakieś takie swoje totalnie wyabstrahowane spojrzenie na świat. Ileś tam kilometrów na boso chodził do jakiegoś, już zapomniałem jak to się nazywało, do jakiegoś stowarzyszenia Hare Krishna czy coś takiego, po darmowe żarcie, potem stopy mu śmierdziały, no strasznie, strasznie dziwny, strasznie, strasznie dziwna postać, tak? Te stopy gdzieś tam w jakiejś rozmowie biznesowej potrafił komuś walnąć na biurko, tak? Ni stąd, ni zowąd potrafił się rozbeczeć, tak? Bo coś mu się nie podobało. Więc mamy troszeczkę do czynienia z takim, chichotem historii, gdzie właśnie kiedyś ci nielubiani, ci wyśmiewani na swój sposób, tak, ci w tych rozciągniętych swetrach, ci, którzy do dnia dzisiejszego właśnie funkcjonują jako takie groteskowe postacie z memów, tak, to dzisiaj są często bogowie biznesu i posiadacze wielkich, wielkich fortun. I to oni ciągną za sznurki. Przecież to nie jest jakąś tam już teraz żadną tajemnicą, to też taki, też taka krótka historia odnośnie jakby rozwoju internetów. To wielki gigant handlowy e-commerce'u Amazon, to było dwóch kolesi, którzy na początku byli wytykani palcami za to, że jakąkolwiek sprzedaż wprowadzają do sieci. Nie wiem, czy słuchacze wiedzą, natomiast w swoich początkach Amazon to była sieć wymiany gratów, znaczy dwóch kolesi na samym początku zupełnie dla fanu, zanim jeden z nich jeszcze dobrze nie opanował Excela i nie zauważył tego, jaką to może mieć skalę, tak, ta wymiana gratów, to oni po prostu wymieniali się towarami w takich na większe odległości w takiej modzie, czy w takim zwyczaju, która ponoć w Stanach Zjednoczonych już gdzieś tam wymiera, takich wyprzedaży garażowych. To nie miało nic wspólnego z tym, co obserwujemy dzisiaj, gdzie tam jakieś laptopy Della fruwają i w ogóle markowe sprzęty, samochody i w ogóle wszystko, co tylko i wyłącznie możecie, że tak powiem, normalnie kupić w sklepie stacjonarnym. To było groteskowe, to było śmieszne i z takiego świata akademickiego, który wtedy głównie gdzieś tam dysponował jakimś szerszym dostępem do sieci i miał wyobrażenie o tym, dokąd ta technologia może nas zaprowadzić. To było święte oburzenie, tak? Że w ogóle jak to możliwe, że tutaj do takiego wynalazku naukowego ktoś ośmielił się sprzedawać jakieś graty. No i się okazało, że dwóch kolesi, którzy zaczęli sprzedawać te graty, dzisiaj, że tak powiem, rządzą całą branżą e-commerce i tak naprawdę no nikt nie jest w stanie im dorównać. Choć chociaż i tutaj zrobię taki ukłon w stronę tych takich wylewów polskości Etama, że być może jakiś Polak będzie w stanie ich pokonać, a to dlatego, że Amazon, podobnie jak eBay, w momencie jak wszedł do Polski, to się okazało, że to w ogóle nie jest dla nich rynek, ponieważ Allegro tak mocno się przyjęło, że takie właśnie giganty e-commerce'u. Ponoć jest jeszcze jakiś inny kraj, który właśnie też ma jedną taką platformę sprzedażową i ci wielcy międzynarodowi gracze kompletnie nie są w stanie się do tego rynku dorwać, bo tam jakby sprzedaż przez internet kojarzy się z jedną konkretną lokalną marką, tak? I tam nikt nie chce... Ja też podejrzewam, że to jest wynik troszeczkę bariery językowej, poniekąd takiego braku zaufania w sprzedaży, bo to, co różni dla tych, którzy nigdy nic nie kupowali na Amazonie, to, co różni Amazon i na przykład takie Allegro, to jest to, że Allegro nie chce się tykać towaru klienta. I to już od wielu, wielu lat oni sobie przyjęli taką politykę, że oni żadnych magazynów, żadnych dodatkowych benefitów w stronę klienta nie będą kierować. Oni tylko i wyłącznie są takim internetowym pośrednikiem. A na przykład to tak właśnie z tej nerdowskiej perspektywy. Kiedyś się dowiedziałem od człowieka, który był, no i nadal pewnie jest, inżynierem oprogramowania, to był jeden z moich wykładowców na studiach, że na rynku poznańskim na Allegro mówi się odkurzacz. I teraz pytanie do ciebie, Krawiec, jak myślisz, dlaczego? Halo? Krawiec?
0: Halo?
1: Zadałem ci pytanie.
0: A ja akurat tak szybko po lizaka pobiegłem do kuchni pod koniec chyba tej wypowiedzi 10-minutowej, bo tak wyczułem, że to jest ta chwila, że zdążę tak szybko. Mimi, czy mógłbyś łaskawie powtórzyć to pytanie?
1: To może zacznę jeszcze raz.
0: Nie!
1: Przepraszam słuchaczy za to, że muszę powtarzać, ale tutaj jakby pretensje możecie kierować do Krawca. Adres e-mail jest w sekcji kontakt. Mówiłem o tym, że swego czasu to był mój wykładowca podczas studiów, doktorant z inżynierii oprogramowania. Mi opowiadał, że właśnie na poznańskim rynku, na tamtejszy oddział Allegro mówi się odkurzacz. I do ciebie było pytanie, jak myślisz, dlaczego? To tak wracając do tych nerdów jeszcze na chwilę.
0: Nie wiem.
1: Na Allegro mówi się odkurzacz, a to z tego względu, że lokalnie wysysa wszystkich specjalistów z rynku. Znaczy, ponoć nikt nie jest w stanie, czy też prawie nikt nie jest w stanie zapłacić za najlepszych specjalistów na rynku tyle, co właśnie Allegro jest w stanie zapłacić. No i nie ma się co dziwić, gdzieś tam informacje o ich rocznych przychodach funkcjonują w internecie. Czy jest krach na rynku, czy się giełda wali, czy nie, oni cały czas konsekwentnie rok rocznie i ileś milionów ściągają z rynku i są w tym absolutnie bezwzględni, są naprawdę dobrzy.
0: No to nieźle.
1: Tak zacząłeś ten temat o tych nerdach, dlatego troszeczkę opowiadam, jak to było dawniej i jak to się właśnie pozmieniało. Przypominam sobie. Dobra, to może innym razem, bo po twojej stronie nastała jakaś taka dziwna cisza, a to mnie zaczyna niepokoić. Czy mnie w ogóle słychać teraz?
0: Słychać się doskonale.
1: Okej, to może ja już się pożegnam. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć, trzymaj się. Dobra. Jadę dalej z tematami. Nie, może to może powiem, czemu tak nie zabieram głosu za bardzo, bo w tego typu rozmowach, kiedy ktoś jedną wypowiedź 15 minut wykłada jakby przed nam tutaj, to wiem, że to potem ja powiem dwa słowa i potem będzie znów 15 minut komentarza, bo coś powiem na przykład, no ale wiesz, ale to, że on tam, a to będzie, nie, bo to krawiec źle mnie jakby zrozumiałeś i będzie znowu 15 minut, więc i to się nagle zrobi w pół do, nie, i a tu jeszcze trochę tematów jest, dlatego jakby nie ciągnę rozmowy. Co nie zmienia faktu, że wypowiedź Jacka była ciekawa, tylko to jest po prostu wypowiedź solo. To jest... no monolog taki po prostu, monolog, którego fajnie się słucha, ciekawie. Są ciekawe informacje, ale ja daję się wypowiedzieć komuś, kto ma coś ciekawego do powiedzenia i nie czuję się jakby trochę na siłach, bo ani nie mój temat za bardzo. Dobra, co się będę tłumaczył? Można na różne sposoby tutaj brać udział w audycji, do czego zachęcam oczywiście. Można dzwonić na Skype'a Nocne Radio. Przypominam też, że audycja jest troszkę taka bardziej luźna. Są luźniejsze troszkę newsy. Więc na przykład na półgodzinną dyskusję o Amazonie czy Allegro, o handlu elektronicznym i tak dalej, troszkę nie ma czasu. Tak to wygląda mniej więcej z mojej strony. Dobra, wójt z Pcimia został nowym prezesem Orlenu i to akurat nie jest fake news. Naprawdę tak się stało. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Jasińskiego, dzięki któremu akcje Orlenu wzrosły o 50% aż podczas jego kadencji i w sumie... A ciekawe jest też nazwisko tego wójta z Pcimia. Nazywa się Obajtek. Obajtek. Jakiś tam Zdzisław, tylko nazwisko zapamiętałem, nie zapisałem sobie. I pan Obajtek, to jest no, cała ta sytuacja, wydaje mi się, brzmi troszkę jak zarys scenariusza do nowego filmu Smarzowskiego. Tak trochę to wygląda. Daniel Obajtek? Aha. No wiecie, wójt z Pcimia, nie? Zostaje prezesem Orlenu nagle. Ciekawe jest też to, że u nas zawsze jakieś rekonstrukcje rządu, jakieś przetasowania w rządzie kończą się wymianą w ogóle wszelkich ekip w różnych spółkach Skarbu Państwa. W ogóle tak jakby, no to dowodzi chyba jasno tego, że wszystkie stanowiska są z nadania czysto politycznego, że nie chodzi tutaj o kompetencje, nie chodzi o wyniki. No też nie wymieniano by chyba tak łatwo. W żadnej normalnej korporacji prywatnej nie wymieniano by nagle prezesa, który sprawia, że spółka się rozwija doskonale, nie? A tu wiadomo, no trzeba wymienić. I to na kogo? Na wójta z Pcimia Dolnego, pana Obajtka. No to ciekawe. No i faktycznie brzmi to jak scenariusz filmu. Można by nawet zrobić taką komedię w sumie, że przychodzi taki wójt ze świnią na sznurku, nie? Kapelusik słomkowy, gumofilce. I no, siemata, gdzie opy? No ja tu właśnie, ja tu teraz prezes BD, macie się słuchać. Przede wszystkim, po pierwsze primo, to zmieniamy to hasełko wasze, tam pod logo widziałem, jak tu wejszłem właśnie, że kierunek Warlen było napisane i strzałeczkę daliśta, no i to... Jak na mój rozum, to jest... Głupie to je, no. No bo co to tam tego, kierunek Warlen i strzałeczka, a i co, i pójdzie tam to strzałeczka, a tam co, nie ma Warlena, bo to nie jest jeden Warlen, tylko dużo tych Warlenów dookoła, i co, on pójdzie, a tam nie ma, i co to takie, to z ludziów głupków robita. I ja tu, że mam nową propozycję, przyniosłem tutaj, tak, żebym narysował tutaj na serwetce, właśnie tu mam zapisane, o, nowe hasło, zatankuj do pełna, o, i tu zdjęcie mojego szwagra z butelką, prawda, bo jak żeśmy ze szwagrem szli się właśnie napić, to że tam Grażyna nam właśnie, zawsze nam powiedziała wtedy, że to znów idzie ta tankować, no to ja takiego, żem żarta wymyślił, bo to z humorkiem teraz trzeba, żem czytał, że teraz to reklama, to z humorkiem, nie? No i to i zatankuj do pełna, no i mój szwagier będzie z butelką, zdjęcie mamy się zaoszczędzi, tu parę złotych, bo to gotowe, te kupne, to drogie, no i już, i, no i aleluja, i do przodu, no, jak mawia ojciec Tadeusz, kurde. No i tak sobie wyobrażam mniej więcej wójta z Pcimia, jako prezesa Orlenu. No i jeszcze mój tajny informator tutaj donosi, że właśnie pan Obajtek, wójt z Pcimia, będzie też zmieni te słynne hot dogi orlenowskie na kapuśniak na świńskim ryju, zamiast tych hot dogów. No, będzie polski kapuśniak na świńskim ryju. Już, kurde, i sztama, hopie. Także, tak to wygląda. Też z takich troszeczkę nieco poważniejszych rzeczy, nadal mnie zadziwia ta histeria wokół tego, że PiS zmienił ustawę, że nie wolno mówić teraz o tych polskich obozach śmierci, ani też negować zbrodni wojennych, na przykład tych Ukraińców, nie? Upadupa, nie? I Bandera, te sprawy. No to jak ktoś tu, już mówiłem, jak ktoś tu zamierza przyjeżdżać i na przykład mówić, że to był bohater jego wielki, który nas krzywdził tak bardzo, w taki bestialski sposób, to niech stąd może spierdala, na kopach jeszcze najlepiej. A absolutnie, ja sobie nawet nie jestem ani żadnym patriotą, ani nic, ale też głupio bym się czuł, gdyby ktoś taki tu przyjeżdżał, wygadywał takie rzeczy i jeszcze chciał tu zarabiać, nie? Niech spierdala po prostu. Jeszcze wryj dać mogę dać, jak trzeba takiemu. No, bo co to ma być, co to ma być? No i tutaj jakieś wielkie znowu larum, że PiS nam popsuł stosunki w ogóle z całym światem i że to jest zbrodnia wręcz. To mówi były szef MSW, Bartłomiej Sienkiewicz. I cały artykuł jest tutaj, jak to PiS nam zaszkodził, jak to teraz w ogóle Rosja to wykorzysta przeciw nam, Amerykanie się od nas odwrócą, Niemcy już w ogóle nas nie lubią, nikt nas nie lubi, wszystko przez PiS. To przepraszam bardzo, to my mamy mieć takich przyjaciół, że jak my sobie powiemy, żeby nie kłamać na nasz temat, żeby nas szanować, to oni nas znielubią, tak? To co to jest? Wy też macie takich kumpli i takie przyjaciółki, takich przyjaciół, że jak powiecie w towarzystwie: ej stary, no nabłociłeś mi tutaj w mieszkaniu, popatrz, naniosłeś syfu, ja tu wyczyściłem podłogę. To nie wolno tak powiedzieć, bo oni się obrażą na was i już do was nigdy nie przyjdą, tak? Czy o co chodzi? Bo ja tak trochę postrzegam tą sytuację. Czy my jako naród nie mamy prawa niczego od świata oczekiwać, że będzie się nas szanowało, że nie będzie się kłamało na temat naszej historii, że nie będzie się przy nas przynajmniej ani jakoś publicznie wychwalać zbrodniarzy wojennych, którzy nam narobili bigosu. Zresztą jak się tą ustawę dokładniej przeczyta, to wychodzi, że ona nie jest taka straszna. O tym też mówił Kuba z kanału Niepoprawny. On tam gdzieś sięgnął właśnie do źródeł tej ustawy i wyszło, że ona wcale nie jest aż taka straszna, że zaraz kogoś z zagranicy będą ściągać tu, bo pochwalił, bo powiedział o polskich obozach śmierci, albo gloryfikował, nie wiem, Banderę. po prostu znowu zostało to troszeczkę wyolbrzymione, tak? Więc ta nasza opozycja mało, że jest histeryczna i poddańcza w stosunku do... że włazi wszystkim w dupę, wejdzie w dupę Amerykaninowi, Anglikowi, Rosjaninowi, Żydowi, wszystkim wejdzie w dupę, a o nas będzie się wypowiadać, tak? No właśnie, taki te Polaki, nie? Taka to opozycja nasza. Nie wiem, no jak się nie czują tutaj jakoś związani z tym narodem w ogóle, no to w sumie nie wiem, czy oni się nadają na polityków, bo przydałoby się, może nie, żeby ktoś był jakimś wielkim patriotą i bogoojczyźnianym jeszcze czy coś, ale żeby jakoś się identyfikował z naszym interesem, żeby dbało o nasze interesy, żeby nasi dyplomaci to nie byli tacy tołdi, którzy wszystkim będą tylko komplementować, włazić w dupę. Właśnie Bartoszewski był taki, nie? Że gdzie nie pojechał, to tam przy tych Żydach siadał i nawet nie pisnął nic w ogóle, nie? Nie pisnął, tylko siedział i patrzył się, nie? I świat często chwali takich tych naszych dyplomatów, którzy siedzą cicho, którzy są ulegli, którzy będą przyznawali rację, tak. Mistrzu, dobrze mówisz o tych Polakach, o nas. My to jesteśmy tacy właśnie do dupy. No i takich to lubią i mówią, to bardzo dobry polski dyplomata. Bardzo go szanujemy. Taki właśnie rozsądny człowiek, taki wyważony. No, to fajnie, nie? A jak jest taki PiS, który bardziej traktuje nas właśnie tak na poważnie, który stara się przynajmniej, no jak wychodzi, tak wychodzi, nie? Ale stara się przynajmniej jakoś dbać o tą polską rację stanu, który to potrafi się postawić trochę bardziej, no to zaraz źle, nie? Źle, bo my to jesteśmy, my mamy być dla świata takimi podnóżkami, takimi właśnie tołdimi, przytakiwaczami i mamy dużo mówić o swoich błędach, odszkodowania płacić chętnie, nie? Wszystkim bez w ogóle nawet nie pisnąć nawet nic, że się tam, że coś, że porozmawiajmy. Płacić grzecznie, karnie, do konta i mówić, że ludzki pan jeszcze, że ludzki pan, dziękować. A może nam coś skapnie, jakiś okruch z pańskiego stołu, nie? Nie podoba mi się takie coś. Nie podoba mi się, jestem przeciwko i tutaj będę na pewno wspierał jakoś te partie, które... starają się bardziej z podniesioną głową jakoś tak, nie? Może to hasło właśnie, żeby wstać z kolan, tyczy się trochę tej sytuacji. Jeśli tak, to okej, to ma sens, nie? Tam się trochę śmieję, że właśnie, że jak tu powstań z kolan, jak coraz bardziej na kolana w sumie, nie? I aleluja i do tyłu, i na kolankach, nie? Do Częstochowy. Ale w sumie, no dobra, no... Ci ludzie też chcą się z czymś identyfikować. To jest taka społeczność, nie? To może nawet czasami nie chodzi o to, że tradycja, że wiara, że coś, że tak bardzo to kochają, że bardzo dla nich to jest ważne, tylko że mają jakiś wspólny punkt zaczepienia ci ludzie, wierzący, katolicy. I że to jest taki ich klub, że to ich łączy, to jest ich wspólny temat, to jest coś, co ich scala. I od tej strony jestem w stanie jakoś to uszanować, byle tylko... poprawiła się trochę sytuacja. Słuchajcie, gdyby kapłani, gdyby ci księża katolicy nie byli takimi po prostu takimi łajzami, nie? To bym inaczej patrzył, ale teraz znowu jakiś ksiądz odmówił pogrzebu 15-latka, bo ten nie chodził na religię. Dzieciak został przejechany przez pijanego kierowcę i ksiądz się nie zgodził na pogrzeb, bo nie chodząc na religię, drodzy państwo, drodzy rodzice, ja oczywiście szanuję tragedię, tak, i pochylam się nad waszą tragedią, ale no, trzeba sobie powiedzieć, że nie chodząc na religię, no, dawał zły przykład. Niestety wyrzekł się swojej wiary, więc pogrzeb się nie należy. Do widzenia. No i gdyby tutaj była jakaś koperta, prawda, gruba, to pewnie by zmienił zdanie. Łajzy, po prostu takiemu bym napluł w ryja, po prostu tfu, pluję w ryja takiemu księdzu. I to jest dla mnie śmieć, powiem szczerze, dla mnie to jest śmieć, tak? Pyszny, zagryziak, po prostu mściwus, przekonany o swojej jakiejś wyższości, wstrętny buc zapyziały. Naprawdę, nie wahałbym się, żeby... takiemu napluć w ryja. nienawidzę takich ludzi i to jest w ogóle niezgodne jakoś z ideą chrześcijaństwa, bo Pan Jezus przecież mówił o to, żeby grzesznikom wybaczać, że nie najważniejsze są te faryzejskie zasady, że ponad zasadami, że one są jakoś tam ważne, ale że ponad tymi zasadami są inne rzeczy, takie jak miłość do bliźniego, jak jakieś wybaczanie, nie? O tym jest ta cała historia trochę. A księża żyją w ogóle jeszcze jedną nogą w średniowieczu są, gdzie ksiądz to był pan w ogóle, pan i władca, wszystko w ogóle nie można mu było podskoczyć i oni jeszcze tak trochę żyją. Paradoksalnie myślę, że dużo lepsi księża byli za komuny. Trochę się mówi o tym, że tam współpraca ze służbą bezpieczeństwa, że mogli kapować. Na pewno trochę było takich, ale ogólnie założę się, że księża byli lepsi trochę w tych czasach, bo musieli się bardziej starać. Koniec tej historii jest taki, że kuria przeprosiła, tak? Ale wiecie, czemu przeprosiła i zadeklarowała, że upomni tego księdza, który odmówił pogrzebu dzieciakowi, bo nie chodził na religię? Powód jest prosty i to naprawdę nie trzeba być Jackowskim, bo to jest bardzo zły PR. Wszystko, co dotyczy dzieci, jakieś tragedie i tego typu sytuacja, to nawet katolicy będą oburzeni, tak? No i trudno, żeby Kościół nie potępił tutaj, no. Gdyby tylko czuł Kościół, że ci hierarchowie, oni są najgorsi. Hierarchowie są najgorsi. Im większa czapa u tego krasnoluda, maga, kapłana, tym gorszy jest. No, tak dla niepoznaki ten na samym szczycie papież ma taką malutką czapeczkę, ale generalnie im ważniejszy, tym ma wyższą tą czapę, nie? A jak jest taki całkiem szeregowy ksiądz, to nie ma w ogóle tej czapy. Dopiero potem ma jakąś tam myckę, potem jakąś tam czapeczkę, potem z pomponikiem, potem z większym pomponikiem, potem taką czapuchę, a na końcu taką czapę jebitną, kurwa, że nie może przejść przez bramę wielką nawet. No i co? I ja wiem, że są też jacyś fajni księża i porządni i tacy, którzy by też się złapali za głowę albo facepalmy walili na takie coś, ale jest ich, myślę, nie tak dużo znowu. Jest zbyt dużo tych właśnie pysznych, tych zagryziaków i pazerniaków na kasiorę i tak dalej, i tak dalej. I Kościół powinien dostać jako instytucja, wydaje mi się, po rajtach, żeby po prostu spokornieć. Powinny się cały ten konkordat, całe to takie im naskakiwanie i to takie płaszczenie się przed nimi sprawiło, że oni się poczuli jak półbogowie jacyś, nie? I w ogóle i nie szanują ludzi, bo no okej, można też powiedzieć, że dzieciak sam jakby zadeklarował, że się odcina od wiary, no to mu się pogrzeb może i faktycznie nie należy, ale w takiej sytuacji, w tragedii, gdzie przejechał go jakiś pijak, rodzice zrozpaczeni, chcą pogrzebać, chcą z tym księdzem, dzieciak może by nawet nie chciał, tak? Może tak jak ja by wolał mieć pogrzeb świecki, żeby przyszedł ktoś i powiedział przynajmniej coś o zmarłym ciekawego, a nie odbębnił jakieś tam zdrowaś Mario, łaskiś pełna i poszedł i wziął pieniądze. Też bym wolał pogrzeb świecki, do którego ktoś się przygotuje, coś powie fajnego, a nie będzie tam stękał i jęczał. Do widzenia. I co łaska plus VAT. Dziękuję bardzo. I też bym wolał, ale dzieciak pewnie też, ale to pogrzeb w tej sytuacji jest bardziej dla rodziców, dla bliskich, dla rodziny, nie? Dla babci, dla ciotki i dla nich to jest ważne, dla nich to jest cholernie ważne, że ten ksiądz przyjdzie, czy nie przyjdzie, a on nie. Nie należy się, niestety. Dziecko się odcięło od wiary. Kurwa, nie wiem, nawet Jan Paweł II, gdyby żył, to tymi samymi ustami, którymi całował polską ziemię, by napluł w ryja temu księdzu. A Pan Jezus by po prostu rybami go spoliczkował, wytrzaskał po tym głupim ryju. Nie podoba mi się takie coś, nie podoba mi się. A na YouTubie coraz bardziej gorąca atmosfera i te różne drunk streamy, różne popijawy i gapienie się do kamery głupkowate, jedzenie ciastek przez 2 godziny i zbieranie donate'ów staje się jakby bardziej tłem. A coraz więcej w ogóle takich ostrych dymów, wiecie, dram. No dzieje się. Pierwsza sprawa to taka, że Rafonix, słynny tam youtuber jakiś, tam się tak bardzo nie orientuję, ale wiem, że jest znany. Rafonix ma taki głos trochę taki taki gejowski, no nie jest gejem, ale ma taki głos, takim głosem cały czas mówi właśnie. Będzie się bił w klatce MMA w ogóle z Danielem Magicalem. To ciekawe. Jakoś tam sobie podpadli od słowa do słowa, w końcu stanęło na to, że wyzwali, któryś tam wyzwał drugiego na pojedynek. No i będzie gala, normalna MMA, będą się trachać, nie? No taka walka freaków troszeczkę. W sumie nie jest to głupie, bo raz, że coś się dzieje, są emocje. Sam jestem ciekawy, jak wyjdzie ten pojedynek. Oni sobie tam ciągle coś dogryzają, komentują. Są różne rzeczy związane z tym, że przychodzą do nich umowy od federacji. Tu jest też ciekawostka, bo na przykład Rafonix dostał teraz aneks do umowy, w którym ma zastrzeżenie, że jeśli się zgodzi występować w jakimś tam czasie, w przeciągu roku czy coś, czy pół roku, dla innej federacji MMA, jakieś tam, to ma zapłacić, uwaga, 1 000 000 złotych kary. No i chłopak się wystraszył, nie? No bo tu nagle macie, nieważne czego to dotyczy i nieważne, że nie macie zamiaru coś kręcić, ani łamać umowy, no to samo podpisanie czegoś takiego, że grozi wam 1 000 000 złotych kary, człowieka potrafi sparaliżować. No i on się w ogóle wystraszył, a Daniel Magical to podpisał, nie? Że ten 1 000 000 kary. Co ciekawe, Rafonix przeczytał na streamie tą część tej umowy, za co podobno grozi 20 000 złotych kary. To jest po prostu też ciekawe, więc niewykluczone, że dostanie teraz po rajtach. No i chłopaki trenują, przygotowują się tam, ćwiczą, Daniel musi tam schudnąć, Rafonix jakieś tam odżywy je, walą w te worki. No zobaczymy, co wyjdzie z tego. W każdym razie walka youtuberów, normalna. Ten bonus BGC, też to taki youtuber jest, walczył z jakimś zawodnikiem w klatce, jako walka freaków było to właśnie, no i dostał bęcki troszeczkę, bo w ogóle miał coś z nogą, nie mógł chodzić, tak człapał po tym ringu, dostał parę ciosów i się tam i poddał walkę. Także tak. Inna sprawa. Największy patus na polskim YouTubie, Rafatus i jego dziewczyna Marlenka, pojawili się na Show Upie. Show Up to jest, dowiedziałem się dopiero teraz, nie znałem tego, to jest taki serwis streamowy porno. Normalnie po prostu się ruchają na streamie, tak? No i ten youtuber, który jest po prostu no taką patologią, jest tak jakiś taki nie tyle zdemoralizowany, co taki po prostu zdegenerowany, o to jest dobre słowo, zdegenerowany, bo on jest tak cały czas narąbany w trzy dupy, ledwo co mówi, słania się na nogach, bije tą swoją dziewczynę, niektórzy twierdzą, że to wszystko jest ustawione jakoś tam. Kiedy stream Nocnego Radia na Show Upie? No właśnie. Ktoś chętny? A kogo byście najchętniej zobaczyli właśnie na Show Upie? Tutaj z ekipy Nocnego Radia. Nie muszą być nadający, może mogą być jacyś tutaj stali słuchacze. W każdym razie straszna patologia, ponieważ ja nawet natknąłem się na artykuł, gdzie było to nagranie, jak oni uprawiają seks. I normalny taki pornol, tak? Ona go tam ujeżdża, on oczywiście narąbany tak, że tylko leży i tam ledwo się rusza. I za co to zrobili? Za 500 zł. 500 zł. Adwokat z koniem, propozycja. Krawca i blachę. Adwokata jak wali konia. Właśnie, adwokat, on chyba się znęca nad zwierzęciem, bo sam się przyznał, że wali konia właśnie ostatnio. Nie pierwszy raz zresztą. No, dręczy zwierzę. Trzeba... Słuchajcie, może napiszemy list, donosik do animalsów, że adwokat wali konia. No i... No tak, no, żyga na antenie, przeklina, psiarnia do niego przyjeżdża co chwilę. On sobie nic z tego nie robi, wrzeszczy. W ogóle, słuchajcie, mieć takiego sąsiada, który się non-stop drze japę, awanturuje się, rzuca czymś o ścianę, kopie, to jest tragedia, tak? To jest dla innych lokatorów, to jest tragedia, bo macie cały czas za ścianą wrzaski, ta laska, ta... ta Marlenka cały czas też drzejape, płacze, wyje, wrzeszczy, piszczy, on w ogóle tam też śpiewa sobie, rapuje na całe gardło. No masakra po prostu, no taka już patologia stuprocentowa, bo non-stop narąbany, widać, że facet jest już alkoholikiem, młody chłopak w sumie, nie? Młody chłopak, a jest alkoholikiem już. Mówi się, że go te streamy zepsuły trochę, że on na początku nie był aż taki i to, że facet se siedzi, nic nie robi, a ludzie mu zostawiają naprawdę kupę hajsu, bo ci streamerzy, oni potrafią na jednym posiedzeniu zarobić dwa koła, tak, że se siądzie, nic nie robi, gada pierdoły i ludzie mu wpłacają dwa koła na przykład, tak? No i widać, że oni sobie kupują potem jakieś monitory w ogóle panoramiczne od razu, krzesełka gamingowe, najnowszy sprzęt, konsolki, alkohol się leje strumieniami. Albo tak jak Daniel Magical, ile by nie zarobił, to cały czas siedzi w tej kanciapie swojej zaszczanej, zasranej, z tą skrzyczącą swoją mamuśką. No i tak jakby udawał, że cały czas ta bieda jest, żeby mu wpłacali chyba trochę, tak to wygląda, nie? Bo nic się tam nie zmienia. Zarobił już pewnie z kilkadziesiąt tysięcy na tych streamach i nie widać, żeby cokolwiek się tam zmieniło, nie? To chleją, siedzą, cieszą się. Dymy, oczywiście muszą być dymy. Dymy, dramy, tym żyje polski YouTube w dużej części, chociaż nie jest tak źle, bo jest też, odkrywam jakieś tam fajne też serwisy, gdzie autorzy robią coś takiego fajnego, konstruktywnego, porządnego, merytorycznego, przygotowują jakieś materiały, ale to się nie cieszy zbyt dużym uznaniem i ludzie zdecydowanie w swojej masie wolą te właśnie te dymy, te dramy, kto z kim, kto kogo obraził. No i dzieje się, no, Krzysztof Kononowicz skonfliktowany ze wszystkimi już w ogóle jest, wzywa tam na policję, dzwoni, coś, donosi, te donosy pisze. No wygląda na to, że ostatecznie sprowokował swojego kompana, majora Suchodolskiego, ogółem, prawda, jak to mawiają, całe te, do opuszczenia domu, że go z domu tam w końcu nie tyle wygonił, bo on bardzo chciał, żeby ten major został, no ale major się w końcu wkurzył i teraz pewnie się skończą te streamy, on gdzieś tam ucieknie, gdzieś może u kogoś innego zamieszka, u słuchacza może jakiegoś. Tymczasem ich kompan, ten Meksikano, który zastąpił Czeczetkowicza, starego redaktora, to też bardzo kontrowersyjna postać, człowiek, który właściwie wypromował Kononowicza, to on sprawił, że w telewizji Yard pojawił się Kononowicz ze swoim słynnym przemówieniem, że nie będzie niczego i trzeba karać kierowców za alkohol, za narkotyki, za wszystko. I mam plany budowy dróg. Plany budowy dróg. Powtarzam, plany budowy dróg. No, słynne, charakterystyczne przemówienie w sweterku geometrycznym. A wygląda na to, że Kononowicz już zwariował całkiem, że już jest psychicznie chory troszeczkę, więc może wyląduje w Choroszczy. Meksikano, który tam z nimi się, ich tam jakby znowu wyciągnął Kononowicza, znowu go wypromował, sprawił, że Kononowicz miał swój comeback. Razem z tym majorem, którego Kononowicz przygarnął jako bezdomnego i tam mieszkali razem. No to Meksikano teraz nagrywa, jak pije własne siki. Na przykład. Chociaż niektórzy twierdzą, że to był trik, że podmienił butelki i wcale nie pił własnych sików. No ale on twierdzi i namawia, że swoje własne siki to, prawda, można pić. To jest nawet zdrowe. Urynoterapia, ale uwaga, no, słuchajcie, nie pijcie nigdy cudzych sików. To taka bardzo cenna rada. Nie pijcie cudzych sików, tylko pijcie swoje siki. I pokażę wam, to nie jest nic takiego. Tu, o, mam tu butelkę, to, o, mam tutaj to. No i mi się nie nagrało przed chwilą. I on mówi tak, nie nagrało mi się, słuchajcie, cały mi się wykasował, a na poprzednim filmiku miałem z pół butelki wypiłem, a teraz mówię, tylko trochę mam, bo już mi się tak nie chce. No i tam ogluk, no i proszę, no i co, nic takiego, takie słonawe trochę, no. No i zaraz od razu ochrzczono go Meksikano, nie? Rosiki pije. I mówią, że w następnym filmiku zje własne gówno z cebulką bożą. I to będzie takie filmy. No cóż, z kolei inny youtuber, Gural, został pobity przez nieznanych sprawców. No i to już taka sroga sprawa. Tutaj może fragmencik.
2: No i tylko zdążyłem się odwrócić. Trochę niżsi ode mnie, ale szerocy w kominiarkach. Tylko usłyszałem dźwięk, że otwierają się drzwi, że otwierają się drzwi tej drugiej windy. No i tylko zdążyłem się odwrócić, spojrzeć w oczy i od razu z buta zostałem kopany kolanami, rękami w twarz. Także no cóż, no trochę mi z twarzy krwawiło mocno, zdążyłem się jakoś mniej więcej ogarnąć, obmyć. No, w każdym razie to na tyle, ja wyłączam kamerkę i ZW. Jak wrócę, to wrócę. Dobra, na razie.
0: No, nie wygląda to na fake, wygląda na to, że faktycznie dwóch typów pobiło Górala. Góral to jest z kolei taki koleś, który bardzo często obrażał innych. On teraz tam się zastrzega, że o, tam obrażałem, ale jak tylko jak mnie obrażali, bo oni mnie obrażali. No i w końcu dostał bęcki. Dziwne to jest, niby nie wygląda na fake, ale z drugiej strony, no ja wiem, jak wygląda złamany nos. Miałem złamany nos i to tak troszkę gorzej wygląda niż on wyglądał, więc nie wiem. No, pierw posądzano niejakiego Adriana Polaka. Adrian Polak to taki cwaniaczek, taki troszeczkę tego lafifarafa, który już się bił chyba z tym Góralem kiedyś gdzieś tam na jakimś zlocie youtuberów, szukał go tam i dał mu w ryja. Trochę się tam bili. No a potem ten sam Góral podejrzewa teraz z kolei Daniela Magicala, nie wiadomo czemu, bo gdzieś tam dotarł do jakiejś informacji. No w każdym razie nie wygląda na fake, bo sprawa ponoć na policję już trafiła, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tak więc, no, dlaczego ja wam o tym mówię? Wiem, że nie dla każdego te newsy są ciekawe, tego typu, ale tak chciałem wam pokazać, jak to się dzieje na polskim YouTubie, jakie są dymy, nie? Taka ciekawostka. No, zazwyczaj wam nie opowiadam tak dużo, co tam się dzieje, ale macie teraz taki wgląd w to, jak tam się kotłuje, nie? Jak wszyscy są ze wszystkimi skonfliktowani. Jak wiemy, i różni foliarze są ze sobą skonfliktowani, i wróże, i cudotwórcy, i pewnie też i ci nagrywający popularno-naukowe też się nie lubią nawzajem, i te patostreamy, bo tak to się mówi, patostreamy, czyli patologia po prostu się nagrywa, dwóch tam sebów, jakiś tam łysy i siwy. No to też się wzajemnie obgadują ciągle, atakują, a jak widać i biją się ze sobą. No tak więc, no myślałem, że najgorszymi tam dymami, jakie się przydarzają w YouTube'owym świadku, to są jak jakaś tam dziewczyna, Bazyliszek Chan chyba, czy jakoś tak, czy tam Bazyliszek, nie wiem, no, zdradziła jakieś tam informacje poufne związane ze świadkiem Chanowym, tak publicznie o tym gadała i doczekała się jakiejś tam zemsty, że jej tam okno wybito i ją tam spróbowano skompromitować, wywieszając jakieś ogłoszonka czy coś w tym stylu i ona tam się tym przejęła, czy też nie pamiętam, tak się nie wnikałem, no to myślałem, że to już jest taki trochę maks, no ale widać, że są też inne tego typu akcje. Dobra, lecimy dalej. Z takich luźniejszych newsów była sobie sytuacja, że kobieta, no tam na drodze kobieta, rowerzystka przejechała tam pierw na zielonym, potem na czerwonym, w efekcie zajechała drogę kierowcy Jeepa. Mężczyzna wyhamował w ostatniej chwili, no ale ze swoją laską tam w samochodzie zwyzywali tą rowerzystkę, ona im pokazała środkowy palec, odjechała, ten się kierowca zdenerwował. No, tak trochę jak na ruskich drogach, nie? Tam jest takie dosłownie GTA, że tam się potrafią z baseballami ganiać dookoła samochodu, bić się. No, u nas też ludzie, jak widać, zdenerwowani, krewcy. No i wyskoczył z samochodu, zaczął szarpać za rower, grozić. Ona mu tam wcześniej pokazała ten palec środkowy, międzynarodowy znak dezaprobaty. Ona zagroziła, że na policję zadzwoni, co zresztą zrobiła później, no i facet ma problemy teraz, że szarpał za rower i zwyzywał, a co ciekawe, kobieta nie ma żadnych problemów za to, że pokazała środkowy palec. I że złamała przepisy, no bo to w sumie chyba gorsze, nie? No i znowu mamy sytuację, że zapowiedzenie dupa, albo ty murzynie, albo coś, to po prostu... No, dostaje się karę srogą, no może nie taką srogą, bo tu musi zapłacić tam 3000 zł zadośćuczynienia, no ale uważajcie, z drugiej strony jak tu się nie zdenerwować, jeśli ktoś wam w ostatniej chwili zajeżdża drogę, tam jak nie powinien, łamie przepisy, albo dziecko wyskakuje, już niedługo będzie tak, że tak, wy sobie będziecie jechali, dziecko wam wyskoczy w ostatniej chwili przed samochód, z głupim wyrazem twarzy se stanie, wy wyhamujecie,

dla mnie to jest kuriozum trochę, że takie, no taka skrajność, że strasznie się dla nas liczy to, jak się do siebie odzywamy i czy powiemy dupa i czy demoralizacja i jakieś takie głupie zasady, nie? A nie tak faktyczne jakieś zagrożenie, no dzieciak wyskoczył, rowerzystka o mało co nie zginęła, a tu o, bo tego, bo powiedział brzydko do kobiety. Co to jest w ogóle, nie? Tak więc taka tragikomedia się robi z tego. Coraz bardziej jakiś taki abstrakcyjny świat, nie? Rodem z jakiegoś Monty Pythona czy Barei, no tego się doczekaliśmy niestety. A z kolei Ukraińcy chcieli przekroczyć, no Rzeszów, czemu mnie to nie dziwi, to takie miejsce ciekawe. Stamtąd pochodzi Pawcio, Pawełek, który mnie wyrolował, przyjaciel zasrany. No i widać, że to jest takie miejsce, gdzie ludzie mają ułańską fantazję właśnie do różnych przekrętów, do oszukiwania. No ale tym razem Ukraińcy chcieli, no bo tam jest tak jakoś, że żeby przekroczyć granicę, to trzeba mieć ileś tam gotówki, nie? No ci nie mieli, to wpadli sobie na pomysła, że wezmą banknoty z gry Monopoly. To trzeba mieć fantazję, nie? Bierzemy sobie grę, ty popatrz, no podobne, no, tylko tu kaczor Donald, nie? Zamiast prezydenta amerykańskiego kaczor Donald i jest United States, ale i takie tutaj ukraińskie, no, ale to się nie połapią. To. Wierzyć w to, że się celnik nie połapie, który ogląda te banknoty 100 razy dziennie i dać mu jakieś z Monopoly, no naprawdę. Ale w sumie tak wyglądają dosyć ciekawie te banknoty. Ja nie wiem, czy to w rezultacie są euro, czy to są dolary. To są jakieś takie euro-dolary chyba. Jeszcze z jakimiś ruskimi napisami. Napisane jest euro, ale czemu jest United? Aha, bo to są euro, a to są niby dolary chyba. 100 dolarów rumuńskich transferowych to jest chyba. Tak to wygląda. Co my tu mamy jeszcze za ciekawostki? Aha. Patrzę. O, mogę wam polecić. Jeśli ktoś lubi dramaty obyczajowe, ja na przykład lubię dramaty obyczajowe. I czasami lubię sobie właśnie spokojniejszy film obejrzeć, znaczy spokojniejszy. Nie można powiedzieć, że film dotyczący na przykład tematu przemocy w rodzinie czy walki o dziecko, że to są spokojniejsze filmy. No ale trochę takie inne, nie? Tym razem mamy francuski film, ponoć bardzo dobry, zbiera same pozytywne opinie, pochlebne recenzje ma. To jeszcze nie koniec. Od 16 lutego w kinach, więc jak chcecie się przejść na jakiś taki trochę mądrzejszy film, który ponoć jest bardzo przejmujący. Ludzie wychodzą tacy, no, bardzo zszokowani tym filmem. O, Furiat lubi dramaty obyczajowe. To jest miła odmiana, nie? Miła odmiana od tych wszystkich sensacyjnych filmów i tak dalej. Chyba teraz mam taki plan, żeby przygotować spoilera następnego i poświęcić go konkretnemu aktorowi. Co byście powiedzieli na spoiler poświęcony w całości Harrisonowi Fordowi? Myślę, że to jest na tyle dobry aktor, na tyle ciekawy aktor i w tylu naprawdę dobrych filmach grał, że i różnorodnych, nie? Bo on grał i w filmach takich bardzo właśnie no i w takich obyczajowych, i Twardziela grał, i kosmicznego pilota przecież, i poszukiwacza skarbów, archeologa szalonego, podróżnika. I no, myślę, że Harrison Ford, tak jak tu profesor Leniuch pisze, Ford zawsze na propsie, dokładnie, zgodzę się, to jest chyba jeden z lepszych aktorów. On w ogóle zaczynał swoją karierę w Hollywood jako stolarz. Był stolarzem, robił dekoracje, scenografie takie, no zbijał z desek po prostu i ktoś tam zwrócił na niego uwagę tam, że przystojny, coś tam, zobaczył go jakiś reżyser gej pewnie, tam dużo tych gejów pewnie chodzi, zobaczył Forda bez koszulki i się za...

chwycił i... No i skończyło się tak, że to chyba pierwszą taką wielką rolą Forda był właśnie Han Solo, nie? Przypominam, że właśnie jest... wejdzie lub już weszło, nie wiem, tam się, już mi się nie chce na to iść. Solo, Gwiezdne Wojny, nie? Historia Hana Solo. Oczywiście już bez Forda, bo to jest młody Han Solo. Nawet taki, no, pasujący aktor, nie? Jak ktoś lubi wybuchy i lasery i roboty, to na pewno będzie zadowolony, a jak kocha Gwiezdne Wojny, to już w ogóle. A ja, szczerze mówiąc, wolę sobie obejrzeć na przykład Ściganego. Ścigany jest świetny. To jest film sensacyjny o lekarzu. Gra go właśnie Harrison Ford i on zostaje wplątany w śmierć własnej żony. No i tam i zostaje aresztowany, skazany do więzienia. Z tego więzienia tam ucieka, ścigają go jacyś agenci. On właściwie przez cały film się gdzieś kryje, ucieka. Film fenomenalnie trzyma w napięciu. Taki film sensacyjny, stara dobra szkoła filmów sensacyjnych, gdzie nie ma jakichś Matrixów, nadprzyrodzonych zjawisk, jakichś gadżetów super fur. A mimo to oglądamy z dużym zainteresowaniem, wartka akcja, duża dynamika, fajne dialogi, dobre aktorstwo. No, świetny film i postacie ciekawe, nie? Jakiś taki zagryziak, agent, zastępca szeryfa go tam ściga. Naprawdę fajne. Furiat poleca francuskiego łącznika, jedynkę i dwójkę. Uznany za niewinnego z Fordem. Kurczę, no nie kojarzę. To z kolei Swawolny Kucharz tutaj poleca. No, to sobie aż sobie zapiszę. Może sobie nawet po audycji włączę dla odpoczynku. Tak nie mogę od razu do roboty. Muszę za chwilę odsapnąć po audycji, się zrelaksować. No, także myślę, że Harrison Ford... Postaram się przygotować jakoś, żeby zrobić sobie jakiś taki przegląd, przypomnieć sobie, w czym on tam grał, jak jego kariera wyglądała, przygotować trochę ciekawostek o Harrisonie Fordzie. Jeszcze tutaj newsik, że Polacy, większość Polaków jest za tym, aż 81% pytanych jest za tym, żeby odebrać przywilej 500+, na każde dodatkowe dziecko, plus jeden. Jak macie więcej niż jedno, to dostajecie 500 zł. No to żeby odebrać ten przywilej najbogatszym. No i myślę, że tutaj faktycznie, no słuchajcie, to ma być nie jakaś nagroda sama w sobie za to, że się rozpłodziłeś tam, rozmnożyłeś, jakiś taki medal pieniężny i gratyfikacja pieniężna, że w lędźwiach jeszcze siła drzemie, czy coś takiego, ja nie wiem. Bez sensu zupełnie dawać to bogatym. To jest strasznie jakieś w ogóle zniechęcające do wszystkiego innych, nie? Tych, co pracują, tych, co się starają. Może i zachęcające do rozmnażania się, nie wiem. Ale dużo osób na przykład nie ma nawet... nie ma warunków, nawet jakby dostali to 500 zł, no wiadomo, że trzeba pierwsze dziecko zrobić, tak, potem dopiero drugie. Wydatki są przeogromne, no, przedszkole samo, wózki, środki różne tam, pieluchy, warunki dla dziecka, łóżeczko, zabawki, szkoła, wszystko, to jedzenie, to ogromne wydatki są. Mało kogo dzisiaj pewnie stać takiego przeciętnego człowieka na dziecko. Zawsze ludzie, myślę, że w dużej mierze ludzie wcześniej, jeszcze przed tym 500+, liczyli ci biedniejsi, albo ci, co skromniej troszkę żyją, może nie biedni, ale no, jakaś tam niższa klasa średnia, liczyli na pomoc rodziny, babci, ciotki, tam dziadków, nie? Bliskich trochę i jakoś się udawało. Fajnie, że ci ludzie mają teraz jakoś łatwiej. Ja nawet się zgodzę na to. No, okej, dobra, niech będzie. Przynajmniej nie jest to tak wyrzucone w błoto. No, nie zakładam, że wszyscy chleją, nie zakładam, że patologia dostaje, ale czemu ci bogaci mają dostawać, ci co zarabiają po powiedzmy 10 tysięcy i on ma jeszcze dostawać z naszych pieniędzy, mamy się zrzucać na niego, żeby on miał jeszcze nagrodę, że się rozmnożył. A on będzie się śmiał jeszcze z nas, nie? I powie, o, będę miał na Johnny Walkera, dawno nie piłem. A ty będziesz miała Jola na waciki, jak to było w tym filmie, co nie? Ona...
I ona się będzie śmiała. Hi, na waciki będę miała. Hi, tylko gdzie ja takie tanie waciki kupię? Hi. Kurwa. Po prostu ona nóż się w kieszeni otwiera. Ale okazuje się, że część Polaków jest też 19%. Reszta się nie wypowiedziała. Nie no, to 19, tak. Chyba 19. Nie, właśnie jakoś tam mniej było. No nie, no tak, 19% jest przeciwnego zdania, czyli wszyscy się wypowiedzieli. No i jest za, że powinno się. Czyli wynika, no nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby ktoś inny niż ci właśnie zamożni i bogaci głosowali inaczej, że tak, że należy się bogatym też, jak wszyscy to wszyscy. No więc wynikałoby z tego, że 20%, około 20% Polaków to osoby zamożne, które właśnie, no co, ja mam nie dostawać tylko dlatego, że jestem bogaty, że się staram, że się rozwijam, że pracuję nad sobą, że przynoszę państwu dochody, że płacę podatki, to ja mam nie dostać, tak? Tylko te Janusze całe, tak? To nie, ja też w takim razie, jak wszyscy, to wszyscy. Rzekł pan nowobogacki jakiś. No, a może są wśród was tacy, którzy są zamożni, a uważają właśnie tak, jak teraz powiedziałem, że jak wszyscy, to wszyscy. Dobra, no też możemy podyskutować, nie? Czemu nie? No ja w każdym razie nie mam co liczyć, bo i tak nie mam jak za bardzo. Nie mam warunku, nie mam możliwości na razie. Nie wiem, czy nie mam osoby zainteresowanej tym, żeby się ze mną rozmnożyć chwilowo. W razie czego proszę pisać na priwa, prawda? No. Także tak. Co my tu jeszcze mamy? No, świętowaliście Tłusty Czwartek, tak już z luźniejszych rzeczy. Kto jadł ponczusie? Kto z rana biegł do piekarenki po ponczusie? Ja trochę z opóźnieniem kupiłem sobie trochę później dwa ponczusie z różą, moje ulubione. Chociaż z adwokatem też są moje ulubione. No i... O, a furiat aż 7 zjadł, o. Magiczna liczba, 7. I zjadł 7 pączków furiat. I 7 bobków zrobił. I 7 razy pierdnął. I 7 dni potem odpoczywał po tych pączkach. I 7 dnia... No, nie wiem, co. Potem jeszcze 7. Różanego nie lubi. No, jakby was to interesowało, to furiat różanego nadzienia nie lubi. A Aldona jadła chrusty. Oj, to chyba tak też trochę się nie przelewa, jak chrust jadła. Ale sobie ten, ale pisze, że tłuste, takie z pudrem. To co, ten chrust sobie tak pudrem biedna posypała, żeby jakoś to weszło, tak? Żeby taka atrapa, że niby coś słodkiego, ale ten chrust... No, przykre, aż się serce kraje. Najlepsze z Biedronki. A i to nie napisał Etam, tylko adwokat. A z adwokatem? Ciekawe, czy adwokat jadł z adwokatem na przykład pączki. Ciekawe. No. Ciekawe, z pączkami jest ten problem, że one już po jednym dniu, ja mam właśnie takiego już dwudniowego, czy tam jednodniowego, już nie pamiętam kiedy. No ale taki już, właśnie to już takie za bardzo. Chociaż jak sobie może go w herbacie wymaczam, czy coś. Zauważyłem, że ostatnio jak piję herbatę, to mi się żygać chce. W ogóle jakoś mi nie wchodzi herbata. Nie wiem, kawa, po kawce wszystko spoko, nie? A wypiję herbatę, to po prostu takie lekkie mdłości, wiecie, tak? Nie, że się żygać chce, tylko taka lekka mdłość. Ma ktoś z was też tak, że herbata tak za bardzo nie wchodzi? Niedobrze się czuję po herbacie, tak. Bo to zła herbata była, pisze Bydlenie. Tania. No właśnie, może Tania, może faktycznie. Tanie gówno, no, tak jak Leniuch pisze. Bo pamiętam, że jak sobie kupowałem porządną herbatkę właśnie, taką, wiecie, co wam odsypują na wagę w herbaciarni, no to pycha, to faktycznie, bez porównania do tej parzochy, takiej w tych torebeczkach
no to bez porównania, to jakaś taka mieszanka czarnej herbaty, kawałków owoców i nazywa się to jakiś tam wschód słońca nad Ibizą czy coś. No to pyszne, to ja to piję, delektuję się faktycznie i nie ma po tym takich lekkich mdłości faktycznie. Nie piję już tej parzochy w tojebkach, to po prostu niech się walą na ryj. Tanie mięso to psy jedzą, takie powiedzonko jest. To mój staruszek tak gadał kiedyś. I to jest prawda. Lepiej kupić coś sobie lepszego, a mniej, niż nakupować wielką pakę tanich herbatek, nie? Lepiej sobie kupić troszkę, ale za tyle samo nawet, ale sobie po prostu się podelektować, chwila przyjemności, jakiś taki rytuał się tam zaparzy, powąchać sobie, jak ładnie pachnie taka herbata, nie? Owocami na przykład. Ja najbardziej właśnie lubię ten. A Furiat pisze, że pił herbatę z napletków mrówkojadów. No, ale troluje tutaj. ładnie pachnie. Właśnie te mieszanki lubię, gdzie jest trochę owoców takich zasuszonych i to wtedy ma ładny zapaszek taki owocowy. Chyba w ogóle wolę owocową herbatkę, tak stwierdzam. No, a zaraz sobie chyba zrobię kawusię. Mam tu lizaka przygotowanego. Ja przepraszam w ogóle Jacka, trochę tak nieładnie wyszło, że tak uciekłem, ale ja naprawdę słuchałem z zaparciem aż do samego prawie końca, tylko tak w ostatnich, bo tak liczyłem, że szybko wybiegnę do kuchni, mało się na głupi ryj nie wywaliłem, po tego lizaka. Ale co ja właściwie chciałem z tym lizakiem? Przecież nie będę go żarł na antenie. Co, z lizakiem w gębie? Głupi człowiek jednak, nie? I tak, no poza tym wiecie, no to nie tylko dla mnie Jacek przemawia, nie? I mówi coś, tylko do was wszystkich, więc no to wysłuchacie, a ja większą część wysłuchałem, tylko z tego ostatniego pytania, bo tak szybko wybiegłem, coś pędzi wiatr. No, w każdym razie przepraszam cię, Jacku, jeśli poczułeś się urażony. I mam nadzieję, że się nie pogniewasz, no po prostu, no troszkę nie mój temat, no i tak dalej. No, pozdrawiam Jacka, no znieważyłem, no co zrobić, no. Zgadzam się, że się trochę nieładnie zachowałem, to fakt. No ale wiecie, no czasami tak bywa, nie? Co zrobić, no. Jak się jest chamem, no cham z człowieka tak łatwo nie wyjdzie, no. No, ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że że często jestem chamski, dla różnych osób, no, więc Jacek nie powinien się czuć tutaj wyróżniony, że akurat tak, no. Poza tym zwykle staram się być miły dla Jacka, a tak mi się dzisiaj jakoś tego... Myślałem, że się nie zorientuje, no, że mnie nie ma przez 5 sekund, no, tak wyszło jakoś. A potem się w ogóle rozregulowałem, rozproszyłem i w ogóle nie wiedziałem, co powiedzieć. No, dobra. Idę sobie 2 godziny audycji i wystarczy. Lepiej pozostawić niedosyt niż przesyt, prawda? No, jak to mawiają słabi podcasterzy, którzy wytrzymują tylko 30 minut na antenie. Albo godzinę. Bo są międcy. No, a tutaj zawsze macie dłużej. Zapisujcie się czasami do... No bo tak jakoś stanął licznik naszych patronów, niestety, na 22. A 22 razy 2 to ile jest? No, 44. Tak. No i właśnie 44 jest tą liczbą, na której powinno stanąć, tak żeby to fajnie wyglądało. Właśnie 44. Wtedy może stanąć. A tak, to tak właśnie, tak na pół gwizdka, no bo to taka bez sensu liczba. 22, co to w ogóle za liczba? No, tak więc dopisujcie się, a dostaniecie dostęp do strefy premium naszej facebookowej póki co. Tylko, wiecie co, tak naprawdę powiem wam jak jest, no byłaby już normalna webowa strefa premium pewnie, już gotowa. Wszystko by działało jak trzeba. Tylko my mamy teraz problem, no nie mogę się doczekać po prostu odpowiedzi, szczerze mówiąc, od Kloda, który w ogóle już mi nie odpowiada, nie ma go już od
od świąt, jeszcze przed świętami się starałem od niego odzyskać tą domenę Nocne Radio, no i na razie widzicie nic, tak jakoś to wygląda, nie? No, mam nadzieję, że w końcu to załatwię z nim i wtedy możemy dopiero zadziałać z serwisem, nie? W ogóle no, potrzebujemy dostępu do domeny, żeby różne fajne rzeczy tutaj dodatkowe zrobić. Nazwa nam może nas w każdej chwili wywalić z serwera, co będzie takim małym dramatem, bo były już takie ostrzeżenia. I nie miejcie wtedy pretensji do potrzeby na przykład, bo to nie będzie jego wina, że on czegoś nie dopilował, że zepsuł. Oczywiście wy i tak powiecie, że to potrzeba prawda, spierdolił tu coś i popsuł i specjalnie jeszcze to zrobił. A tak naprawdę to on by już bardzo chętnie przerzucił tą stronę na serwer, który właśnie na nasz grześkowy, który mamy od Grześka, naszego tutaj platynowego, bursztynowego, mitrylowego sponsora. No i tylko, że nie możemy tego zrobić, no, bo po prostu nie można jej przekierować, tej domeny, na serwer inny niż na nazwie. Tak to wygląda. No i nie wiem, chyba Klot nie zamierza mi już odpowiadać, czy coś, schował się, czy coś. No widzicie, a takie gadanie, nie, o tym, kto tu uczciwy, kto nieuczciwy, i tak się zawsze to kończy trochę na gadaniu, więc po prostu nic, no dramat trochę, jak to mawia on sam. Jeśli słuchasz tego, Michał, odezwij się do mnie w końcu, bo powoli robię się niecierpliwy, wiesz, i nie będę czekał rok. Ja wiem, że ty też czekałeś, ale ciebie zaparkowanie naszej domeny nic nie kosztowało, nie było dla ciebie żadnym kłopotem i takie, wiesz, jakieś takie mszczenie się teraz, że teraz, a teraz ty zaczekaj, rok. I jakieś w ogóle nieodpowiadanie całymi tygodniami, nic. To jest bardzo nieeleganckie i takie gówniarskie, uważam, więc apeluję po raz kolejny. Znajdź chwilę, odezwij się, napisz tego maila, gdzie trzeba. Nie jest to dużo roboty, naprawdę. I zakończmy to jak dżentelmeni, a nie jak gówniarze. No i tyle miałem do powiedzenia. Jeszcze raz wielkie dzięki dla tych, którzy wsparli akcję Nakarm Krawca, czyli dla Danusi i dla Kasi. Wielkie podziękowania dla was i tak nie wiem, czy całuski to niezbytnie spoufalanie się. Niech pomyślę. Chyba nie. No. Dobra, idę sobie. Trzymajta się Barry White'a i za Majty się trzymajta. I do usłyszenia się z wami pewnie jakoś w tygodniu się odezwę. A jutro może będzie Bite Eater. Pewnie będzie. I w środę Lewym Okiem oczywiście audycja z Błażejem. Weźcie tam, nie gadajcie, że Błażej jakiś komuch, że coś. Co to takie zagadanie? Słuchajcie, on może ma jakieś tam ideały swoje komunistyczne, mu tam się podobają, ale on sam podkreśla, że jemu się nie podobają różne tam nacjonalistyczne reżimy komunistyczne, że nie popiera wcale tych, którzy tam zło czynili. O, nie będzie w środę Błażeja. No to może ja się zjawię, a może potrzeba odrobi na przykład, bo dzisiaj go nie było, prawda? To może on się pojawi. Albo jeszcze ktoś inny wejdzie na antenę. Słuchajcie, jak jest taka sytuacja, że ktoś nie nadaje, to wiecie, no, jest tu parę osób, które mogłyby coś ponadawać, to się tam nie krępujcie, pogadajcie coś do ludzi, nie? No, a Błażej, no słuchajcie, to, że ktoś ma jakieś ideały takie bardziej właśnie komunistyczne, sam komunizm w teorii nie jest czymś złym, tylko w zły sposób go wprowadzono, tak? I nawet to, że nie ma jakichś zbyt wielu przykładów komunizmu, który fajnie jakoś i działa, i ludzki jest, taki bardziej na świecie, że to się najczęściej źle kończyło albo kończy, no to też można powiedzieć na przykład, że nie latajmy w kosmos, bo a podaj mi przykłady skolonizowanych przez człowieka planet i się nie udało się jakoś nigdy jeszcze, nie? No to co ty mi tu opowiadasz? A może jest to możliwe, stworzyć jakąś komunistyczną utopię jednak, w której która mogłaby być przynajmniej jakąś alternatywą
dla kapitalizmu, nie taką strasznie złą, tak, że ludzie by się szanowali, że władza by nie nadużywała swojej siły, że nie rządziłby ktoś koniecznie żelazną ręką i że nie byłoby tak, jak to najczęściej się kończy, że ten, co miesza w tym garze, to najwięcej sobie nalewa, a wszyscy dostają tak tylko pół miski. Może się da, może się da. Poza tym Błażej opowiada o różnych podróżach też, o innych kulturach i o takich rzeczach. Aha, no i pracujemy nad powiadamianiem na maila o audycjach dla patronów. Więc no, myślę, że warto. Były też pytania takie, czy ktoś, kto wspomoże Krawca, takie o maila, czy ktoś, kto wspomoże Krawca normalną drogą, to może liczyć na dopisanie do strefy premium. No to jest ciężka sprawa, no bo wiecie, to jest taki, to działa na abonament troszeczkę, tak? A no ktoś jednorazowo wpłaci i by chciał mieć już dostęp na stałe, tak? No chyba, że ktoś wcześniej jakoś większymi kwotami wspomagał, no to tak deklarowałem, że będzie dostęp do premium. No na pewno nie tak, że ktoś 10 zł wpłacił 2 lata temu i teraz by chciał na przykład, nie? To wtedy to odpada. No nie wiem, jest to taka ciężka sprawa, bo trzeba by potem pilnować, ile to miesięcy, przeliczyć to jakoś, tak wiecie, i to takie dziwne, nie? Więc może dla świętego spokoju jakoś się dopisać do tego Patronite'a i macie z głowy, nie? Może w ten sposób, ale no nie wiem, muszę to obgadać w końcu jakoś tam z potrzebą. Na razie to sami nie wiemy, jak to ukryć troszeczkę, nie? A no muszę teraz niestety konsultować to, znaczy nie niestety, no stety, niestety, no po prostu nie decyduję tu sam, tak? Więc gdyby to ode mnie zależało, to może bym jakoś tam lekką rączką nawet ciachu machu i niech tam se będzie, nie? A potem bym żałował czy coś. No nie wiem. Muszę to jeszcze tam poustalać z drugim tutaj kapitanem. Zobaczymy. O, pojawił się Kunrad, sam on. I twierdzi, że dobrze mówię o komunizmie. Bo komunizm to jest system najlepszy i najstarszy i najpierwotniejszy. No w pewnym sensie ma rację chyba Kunrad, że najpierwotniejszy. Bo ludzie kiedyś żyli właśnie w komunach takich, nie? No i robotnik też, ten kto pracował fizycznie, był najważniejszy. Chyba, jakoś tak. No nie wiem zresztą. Czy ja mam jeszcze jakieś ogłoszenia parafialne? No nie wiem sam. No i Kunrad poleca Ustrój 44. No mogę jeszcze tylko dodać, że gdybyście chcieli sobie pogadać jakoś jeszcze po audycji w trybie bardziej afterowym, no to można oczywiście na naszego Discorda wpaść. W razie czego, gdyby to była dla was jakaś nowość, to zagadajcie na czata, to jak zauważę, będę zaglądał co jakiś czas, to wam może zaproszenie wkleję, bo to trzeba za pierwszym razem mieć jakieś tam zaproszenie do dopisania się, nie? I polecam jednak instalować tą aplikację. Mniej problemów jest troszeczkę z tym niż z używaniem przez weba, przez wersji webowej, przez www wersji, więc aplikację można sobie zainstalować. O, Wódz się pojawił, wielki przeciwnik komunizmu, no ale jego dyskusje z Błażejem zawsze są bardzo fajne, ciekawe, no i co ważne, kulturalne, a jednocześnie nienudne i nie ma wrażenia w dupę, a jest kulturka, więc to jest dla mnie taki fajny kompromis i fajnie się słucha i nie tylko ja jestem tego zdania. No właśnie, a w czwartek być może pojawi się na przykład Max ze swoimi bajerami i będzie po raz kolejny starał się was zbajerować. Niektórzy bardzo lubią słuchać Maxa, inni coś tam niekoniecznie. No, każdy z prowadzących ma swoich fanów i tych, którzy troszkę mniej. No, ale generalnie chyba myślę, że jest spoko. Ja w każdym razie lubię. No, a w piątek oczywiście przerwa techniczna, audycja nasza tutaj popularno-naukowa, którą poprowadzi Potrzeba i potem o 12:00, no właśnie, co to będzie? Czy czasy ostateczne, czy czasy łostateczne? Wygląda na to, że oczekujecie ode mnie więcej zabawy, więcej humoru i więcej audycji na wesoło, więc pewnie tak to się skończy. No, ale
Zobaczymy. Na pewno będę też liczył na jakieś potwierdzenie tego, że w tym kierunku iść, a najlepszym sposobem na potwierdzenie jest na przykład dopisanie się do naszej strefy tam premium na Patronite'a. To od razu wtedy widzę, o, dobry kierunek. Także tak. No, profesor Leniuch, zapominam, bo... zapominam o profesorze Leniuchu, bo profesor Leniuch pojawia się nieregularnie i z offline'a. Wrzuca swoje audycje. Teraz jest cała seria o druku 3D, więc jeśli kogoś takie tematy interesują go drukarki 3D, to jakie są tam techniki różne, jakie są sposoby tego drukowania, jakie są komponenty, materiały, wszystko się tam dowiecie od profesora Leniucha, który się tym tematem zajmuje od lat, ma jakąś tam firmę, że tam coś drukuje, tym 3D, no to wie co mówi, tak? Także macie też na stronie głównej audycję profesora Leniucha i Etam się też pojawia właśnie tak nieregularnie i spontanicznie ze swoimi luźnymi gadkami i spacerami i rozmowami kuchennymi, sklepowymi, ale też takimi obyczajowymi, gospodarczymi, życiowymi. No, to taki nasz troszeczkę Big Brother. Czasami towarzyszy mu Karolina i wtedy to już w ogóle dla mnie to jest miód na moje uszy. No, i co jeszcze? No, Bajta już reklamowałem. Epicentrum jutro, albo Proste Zwierciadło, to zależy. No... A dziś było o tym, jak to jest miłe cycki. No coś tak dziwnie napisał. Że co, jak miłe są cycki? No miłe są, bardzo miłe. Fajne, mięciutkie, pachnące, elastyczne, seksowne i feromoniki jeszcze wydzielają. Bardzo dobrze. 20 jest specjalne wydanie u Bajta. No tak, chodzą właśnie jakieś takie słuchy, że jakieś specjalne wydanie jest 20 faktycznie. Czyli nie jutro, tylko za tydzień, w następny wtorek. Coś tam było na Facebooku. Możecie sobie poszukać na Facebooku, poszperać trochę. Na pewno na profilu Bajta coś tam będzie. Krzysztof Bajtiter, Krzysztof Maczyński Well Bajtiter, tak się on przedstawia, więc w ten sposób sobie możecie poszukać Krzyśka właśnie na Facebooku i na pewno coś tam będzie. Jak to jest mieć cycki? Aha, czyli Etam o swoich cyckach. A to już ta audycja. A to właśnie, tak. Tutaj też o tym wspominał jakiś czas temu Jacek Blacha, że coś takiego się tu szykuje. No tak, audycja z nagrodami ma być. To już? O proszę. Nie, no to koniecznie, ja jeszcze tutaj będę powiadamiał i w tygodniu i nawet jeszcze może jakiś wpisik zrobimy. No trzymajcie rękę na pulsie, bo będzie się działo. Oj, będzie się działo. No, fajnie. Naprawdę, to będzie coś. Ja wam na razie tutaj wszystkiego nie zdradzam. A profesor Leniuch tutaj prostuje, że od 2018 roku podcast profesora Leniucha jest regularnie co tydzień w piątek. O 21 czasu polskiego. Aha, czyli jest wrzucany co tydzień w piątek o 21. Aha, w ten sposób. No to, czyli to faktycznie, to babola walnąłem, czyli możecie liczyć na regularność tutaj ze strony Leniucha. Wpadacie sobie w piątek o 21 i podkaścik już jest. No faktycznie, to teraz już rozumiem, czemu Leniuch mówił, że o, muszę tam iść nagrywać. Muszę. No jak muszę, to muszę. No i dzięki temu właśnie jest regularnie. Czyli jak widzicie, dużo fajnych rzeczy. Czasem Etam jeszcze wrzucam różne dodatkowe audycje amigowe. Pojawiają się luźne gadki niezapowiedziane. Chyba wszystko tu wymieniłem. Wszystko. No nie wszystko, bo oczywiście jest jeszcze Jacek Kuchmistrz z audycją Anusz Widelec, ale ostatnio go nie było i też nic nie napisał, no to ja nie wiem, co to się dzieje z Jackiem.
może sobie rzepkę skrobię na przykład sam teraz, coś, nie wiem. No, w każdym razie czekam na jakąś wiadomość, muszę się skontaktować z Jackiem i zapytać, co tam u niego, czy ma dużo pracy, czy coś, i się dowiemy, co tam jest. Także, no, pełne spektrum audycji, już niebawem nowe rzeczy jakieś też pewnie się pojawią, bo ja się trochę tutaj rozpędzam, staram się trochę, żeby więcej było. No, zresztą widzicie, nagrywam 3 razy w tygodniu teraz, nie? Więc jest czego posłuchać. Tak więc trzymajcie się, rzućcie jakiegoś donejcika i tyle. Do usłyszenia, cześć.

0: Everybody out! Everybody out!
1: W niedzielę jest korwa zamknięte. Wypierdalać korwa. Tak to se korwa możesz mówić korwa do swojej starej korwa. Przyjechaliśmy, aby kupić dwie skrzynki piwa. Wiem, że dajesz dopy za Biedronką i codziennie chlejesz pod społem z kolegami.
2: Na niedzielę korowa, ja ujedu w Komarowa. Поглядеть одним глазом на Балтийскую волну и на море буду разом кораблем и водолазом сам себя найду в пучине, если часом затону.

No, halo, halo, halo. Drodzy słuchacze, drodzy słuchaczki, już jestem lepiej. Nie mam tego, co mi się zrobiło pod językiem, także mogę mówić lepiej. Ale tak sobie wymyśliłem, że mówić więcej niż do godziny 23 nie zamierzam. Przynajmniej nie słychać. Kto nie słyszy? Dobra. Przynajmniej do godziny 23, tak bym chciał przy 23 co tydzień kończyć, bo ostatnio jak tak zasiedziałem się, dobra, odświeżyłem, może teraz będzie słychać, no, w Irlandii słychać, a w Polsce, czyżby już odcięto ta Polska od internetu. Niech ktoś napisze, czy słychać, czy nie słychać. Adwokat. Bo zresetowałem i połączenie. Aha. Dobra. To nic nie ruszam. Teraz to jest jak czytam czat i nie wiem, o co chodzi. Dobra, jak jest ok, to ok. Także do 23 chcę, jak ktoś zadzwoni, to zadzwoni, jak nie, to nie, ale muszę przyznać, że telefony przy północy doprowadzały do tego, że każdy czwartek jestem straszliwie niewyspany w pracy. Jest to co prawda jakaś tam ofiara, jaką jestem w stanie ponosić na rzecz radia, aczkolwiek no jutro chciałbym być wyspany tam. Mam, no dużo się dzieje tutaj u mnie, że tak powiem, w życiu prywatnym. Dom będę oglądał, żeby kupować, będę miał piekarnię najpewniej, ale zobaczymy. Piekarnię na parterze. Bo akurat takie coś jest do dowiedzenia. Może piekarzem zostanę, kto wie. Będę wypiekał w czerwone gwiazdy. No, takich tortów ze swastyką jak ten, to raczej nie. Także trochę się tam u mnie dzieje w nowym roku, w nowe życie. Dobra. Tak, sobie dzisiaj w ogóle z rana myślałem o czym tu pokazać. Zresztą ostatnio znowu z jednym tu słuchaczy się uwikałem w dyskusję o upadającym zachodzie spowodowanym przez tam zalew uchodźców, whatever. Rządu jeszcze w Niemczech nie ma póki co. Deszczowa nadrenia pogrąża się w anarchii. No, są rozmowy koalicyjne. Głównym tematem niezgody jest łączenie rodzin tych uchodźców, ale coś wychodzi na to, że przyjedzie ich jeszcze trochę w ramach łączenia tych rodzin. Zenon, którego już tak nie ma dłuższy czas z nami, z tego co widzę, dostanie zawału, że tu jeszcze więcej się zjedzie różnych takich syryjskich. Nawet i ja mam uchodźcę teraz w pracy, muszę się przyznać. Chociaż on taki dawniejszy uchodźca. No, ciekawa postać, ale bardzo, bardzo, bardzo denerwująca. Tak, jaki mały, starszy pan wyglądający jak taki, jakby to powiedzieć, podręcznikowy urzędnik Saddama. I tak, i był urzędnikiem Saddama. Po wojnie się przeniósł do Niemiec jako uchodźca. Ciężko powiedzieć, czy dostał status uchodźcy i tak dalej. Ja w każdym razie musiał tam uciekać, zabrał jakieś pieniądze. No i u nas pracuje, gdyż mamy projekt w Iraku. Mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi dane tam jechać. A jak będzie mi dane jechać, przyjdzie taka propozycja, to pewnie wypowiedzeniem rzucę. Nie ciągnie mnie tam. No ale w ramach tego projektu w Iraku, jaki mamy, to właśnie mamy uchodźcę w pracy. Jest bardzo denerwujący z takiego powodu, że w Arabów dystans socjalny w naszej kulturze, a jeśli pytacie o chiński Nowy Rok, to jest 16, nie? To jeszcze nie teraz. Jest dystans, przepraszam, muszę musiałem na coś odpisać. No tak, to jest tak, takie małe mam
problemy życiowe. No nieważne. W każdym razie nasz kochany uchodźca jako Arab ma o wiele mniejszy dystans socjalny, jak tu niż jest w kulturze, i jak ze mną rozmawia, to tak staje 20 centymetrów i to każdego tutaj w okolicy denerwuje. Nawet naszego Palestyńczyka, który zresztą nasz Irakijczyk siedzi naprzeciwko Palestyńczyka, ale Palestyńczyk to jest taki zniemcowany w ogóle, że, no, że też już złapał ten dystans socjalny niemiecki tutaj zachodni i też to takie 20 cm zdenerwujące, ale poza tym jest cichy, że nie mówię wysadzić chyba nie, bo raczej urzędnicy sadamowscy to nie byli tacy bardzo religijni, także nie należy go się bać. Na razie nie rozmawiam na tematy polityczne. Także rządu jeszcze nie ma, choć na pewno przyjadą, jak się koalicja zmontuje. No i zauważyłem, co tam wertując sobie, bo jako że prowadzę audycję do Polski, to sobie tam ten polski internet przeglądam, zauważyłem straszne bóstwo ze strony prawicy. Znaczy nie, dobrze, nie, bo operowanie takimi kielkami prawica-lewica, dobra, to bym chciał się tego wyzbyć, bo a to jeszcze dojdę, bo tu mam takich, widzę swojego wibiciela, który odsłuchuje moje audycje i tam sobie czasem jakimś mądrzejszym lub głupszym komentarzem zarzuci w archiwum. Ale co do tego później. Także zauważyłem, że po tej takiej stronie bardziej narodowej, czy takiej stronie jakieś tam hurdur uchodźcy, czyli Atorowej, czy tam innych polskich youtuberów, takich dziwniejszych, zawsze istniała narracja i to też w polskich mediach, że tutaj na Zachodzie istnieje wielka cenzura, że jak coś się powie przeciwko jakimś tam uchodźcom, przeciwko tam, w ogóle jest super politpoprawność, czy kastrowanie ludzi i w ogóle nic nie wolno powiedzieć na żaden temat, jak się coś powie, no bardziej, że tak powiem, skrajnie prawicowego, to zaraz się wyląduje w więzieniu. No i taka sobie narracja istnieje, no ale potem wracając jeszcze do słynnego występu naszych cudownych narodowców tam gdzieś w lesie, gdzie sobie obchodzili urodziny tego tam pana z wąsem, no to zauważyłem, że pojawiła się wysyp komentarzy i w ogóle jakieś tam no, nagrywają memy i w ogóle pod tytułem a u was na Zachodzie się chodzą neonaziści pełno marszy tam we Francji, ile ich tam jest, ile w Niemczech tam, no i ogólnie, że wysyp tutaj mamy neonazistów. No i skoro ta skrajna prawica tak się dobrze miewa tutaj na Zachodzie, a z drugiej strony jest cenzura, jak się tylko coś powie. No, chłopaki, drogi Krzysztofie Woźniaku i reszta tego tam na tamtego, że wszystkie takie gówno portale kończą się z 24, nie? Na końcu. Jakieś tam w temacie 24, w Żopu 50, czy in.pl, czy inne takie. No, to drodzy koledzy redagujący, to ogarnijcie się i powiedzcie mi, to w końcu, bo już nie wiem, co tu wierzyć, mieszkając w swoich Niemczech, czy jest taka straszliwa cenzura, że jak tylko powiem coś złego na uchodźców, to pójdę do pierdla, czy jest tak, że tutaj ulicami codziennie chodzą marsze na nazistów. Tak jak ktoś jest w jakimś, no... No, jak ktoś chce zadzwonić mi wytłumaczyć, jak to jest, to z chęcią posłucham. Zresztą jak zwykle zachęcam do dzwonienia i tak jak mówiłem, gdzieś tam, zresztą ja to nie jestem taki wygadany dzisiaj do końca, także no, godzina 23 pewnie zejdę z anteny. I by było fajnie, jakby ktoś wcześniej zadzwonił. Ja wiem, że wszyscy mamy dzieci. No, ja nie chcę zapeszać. No, nieważne, dobrze, to zejdźmy z tego tematu dzieci, bo to straszne. No. Takie jakieś ból dupsa wyszło. No i
widzę, co by tu lewa strona mogła powiedzieć na temat nazywa tego naszego wielkiego sporu z Izraelem. O Jezu, to jest straszne. Poruszyć temat w ogóle Izraela na tej antenie, obawiam się tego. No. Jest sobie ustawa. Dobra, to chciałbym jakby to powiedzieć. Dobra, popełnię przestępstwo. To ogłaszam przyjemnie. Powiedz, jak ktoś chce donieść do Ziobry na mnie, to proszę zgłaszać przestępstwo. Przeczytam taką historię. No, i czytając tą historię, popełnię przestępstwo wedle nowej ustawy, która niebawem wchodzi w życie, czyli to było w roku 27 maja 1945 roku, parę dni po zakończeniu wojny II światowej, w miasteczku Przedbórz. Przedbórz w powiecie radomszczańskim nad rzeką Pylicą. Było sobie, mieszkało całych 9 Żydów. To byli wszyscy ocaleli i oni wyszli tam, gdzie jest ukrycia, gdzie przetrwali tą wojnę. Tak sobie bez sensu łyczyli się po tym miasteczku i wtedy sobie wparował oddział niejakiego Władysława Kołacińskiego, pseudonim Żbik, członka, a jakże, Narodowych Sił Zbrojnych. Wziął sobie on tych 9 Żydów ocalałych, zapakował na ciężarówkę, wywiózł to, czy tam na furmankę, wywiózł do lasu, zastrzelił, a wszystko, co jeszcze posiadali, zostało przez niego skonfiskowane. I tym sposobem popełniłem wedle nowej polskiego ustawodawstwa jakieś przestępstwa. No, musi zejść na żydowskie, to musi. Popełniłem przestępstwo, ale to nie chodzi o tylko żydowskie, bo to jeszcze tam te NSZ-y i w ogóle to sobie tam, no to cała, kiedyś miałem audycję na temat wyklętych, tam opowiadałem, zresztą to same IPN-owskie dokumenty były, zresztą IPN także musi na siebie donieść niebawem do prokuratury. Czemuż to? No bo to nawet w śledztwach hipenowskich wyszło, że istniała sobie organizacja Toma, która współpracowała z Gestapo w ramach, ale to nie akurat w ramach walki z Żydami, tylko tam jakieś tam bardziej pekturalne interesy były. To wszystko w ramach tej świętokrzyskiej niesławnej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych, która tam sobie z Niemcami kolaborowała. Dużo robowa i w ogóle. No i to IPN też powinien donieść sam na siebie, gdyż ogłaszając w swoich raportach tam ze śledztwa i tak dalej, że dochodziło do tej kolaboracji przez wojny, no podpadają pod ustawę i tam chyba lat pozbawienia wolności do 3. No, ale jakby to powiedzieć, Izrael zachował się, no to mi się akurat zachowanie, zresztą no, co się spodziewać po Netanyahu i obecnej administracji z Likudu, która jest, no, jest to partia nacjonalistyczna, bardzo prawicowa, sam Netanyahu jest nacjonalistą. No, nie lubię ich. No i czego mogliśmy się potem spodziewać? No, reakcja czysto w stylu takiej, jaki znamy zresztą z Polski. Wiem, że historycznie wielokrotnie polska administracja na różne rzeczy reagowała. No i także rząd Izraela, ten taki niestety nacjonalistyczny. Podejrzewam, że gdyby Partia Pracy rządziła w Izraelu, to by wyglądało inaczej, no ale niestety Likud jest u władzy i no i doszło do takiego spięcia dyplomatycznego. I o ile jest to spięcie według mnie całkowicie niepotrzebne i sam Izrael to strasznie rozmuchuje właśnie przez to, między innymi przez to, że rządzą idioci, jacy są tam. Jak powiedzieć,
przez to zamknięto buzię tym, którzy chcieliby krytykować tą ustawę, bo wiadomo, jak coś tam o Żydach w Polsce obecnie, to jak się da dobry pretekst, żeby można było tam na lobby żydokomunistyczne i inne szkolujące Polaków naskoczyć, to można i wtedy można łatwo gębę zamknąć wszystkim, którzy by się nowe prawo nie podobało. No, a nowe prawo zostało stworzone pod tą politykę historyczną, jaką obecny rząd i poprzednie zresztą także, bo to od tworzenia IPN-u to ta polityka historyczna wygląda mniej więcej podobnie. Należy to sankcjonować, puścić to w odpowiednie tory i zamknąć gębę wszystkim, którzy by śmieli myśleć inaczej. Gorzej ci, którzy by chcieli przedstawiać inne fakty, bo jak wiadomo, jak fakty tutaj się nie zgadzają, to tym gorzej dla faktów. Fajnie jest, gdy w dyskusji umiemy powiedzieć, no historia to nie jest to supermarket, w którym możemy sobie wybierać, co chcemy i tak tworzyć. No są fakty historyczne, które istnieją. Historycy zajmują się ich badaniem. Przedstawiają je mniej lub bardziej obiektywnie i tak dalej. I w momencie, w której tworzymy taką ustawę, jaką tworzyliśmy, no to w jakim to celu? W takim, żeby ciężko mi to sformułować myśli, bo właśnie ja czytam, to jest kwestia otwartych nacisków zmiany ustawy obcego państwa na jej kraj. Jak najbardziej my także takie naciski kiedyś w stosunku do Ukrainy robiliśmy. Ale no tak jak mówiłem, no co się spodziewać po prezydencie Netanyahu? No jest on gdzieś tam na powiedzmy poziomie umysłowym PiS-u czy gorzej polskich narodowców. Także ja się też odżegnuję od tego, co tej całej ofensywy dyplomatycznej, jaką ta nacjonalistyczna prawica izraelska prowadzi i rządzący obecnie tam. I to też jest śmiech na sali. I boli mnie najbardziej to, że właśnie przez tą całą ofensywę dyplomatyczną, którą Izrael stworzył i durny Likud dało to wodę na młyn właśnie w Polsce, polskim narodowym środowiskom, i ucięliśmy krytykę, ucięto krytykę w Polsce tej ewidentnie durnej i szkodliwej ustawy, jaką noweli ustawy o IPN-ie. Zresztą cała ustawa o IPN-ie jest można by ją tam wrzucić do śmieci. Bo jak wiadomo, no, IPN to IPN. Nie, IPN to jest instytucja, która już od wielu, wielu lat zajmuje się pisaniem historii na nowo. Wedle zamówienia politycznego partii rządzącej lub i nie, bo IPN jest dosyć, no tam takie różne indywidua sobie, nie wiem, czyżby Targalski nie był członkiem IPN-u, ale aż to sprawdzę. Zobaczymy, czyżby on pracował, nasz jest historyk. Nie był członek zarządu Polskiego Radia, także w IPN-ie nie pracował. Ale mamy tam na przykład takiego Żaryna, że no mamy takich ludzi jak Żaryn i inni podobni, także trudno wymagać tego, żeby badania IPN-owskie były prowadzone jakoś rzetelnie czy z zachowaniem chociaż jakiejś tam rzetelności pozorów, ale właśnie nowela tej ustawy, abstrahując od tej całej tam naszego spięcia z Izraelem dyplomatycznego, to sama ta ustawa poniekąd klębuje usta IPN-owi paradoksalnie, bo parę no właśnie, dobrze, Wódz Wielki wrzucił. Dobra, artykuł 55 akto publicznie i wbrew faktom przypisuje narodowi polskiemu i odpowiedzialność, że współodpowiedzialni za zbrodnie niemieckie, nazistowskie, określone w atuwaniu, bla, bla, bla.
do lat 3. No i teraz pytanie, czy... Bo tu pojęcie przypisuje narodowi polskiemu lub państwu polskiemu. No państwa polskiego wtedy nie było, więc trudno jest jakiekolwiek działania przypisywać nieistniejącemu tworowi w czasie II wojny światowej, więc to, żeby odrzucić, tutaj nie będzie, ale przypisywanie narodowi. No i mamy ten piękne pojęcie narodu, znowu wprowadzone do ustawodawstwa, które no, w ogóle wprowadzanie takiego pojęcia do ustawodawstwa tak niejasnego i rozmytego jest dla mnie no, psuciem prawa. Tak samo jak z tymi uczuciami religijnymi, nie? Tam gdzieś było też o obrażaniu narodu, jak, uczuć narodu. Jak twór nie mający żadnej osobowości może mieć uczucia, nie? Jakieś pojęcie. Pojęcie aksjologiczne może mieć swoje własne uczucia. No, ciężko. No ale też był przepis o, obrażaniu uczuć narodu. Nie narodowych, ale narodu. No i ciężko jest powiedzieć właśnie tutaj, bo to, jest takie, każdy jak tworząc taki durny przepis, który posiada tak niejasne pojęcia w sobie, można praktycznie podpiąć pod wszystko. Bo czy przypisywanie na przykład jednej osobie, takiej jak o jakimś już mówiłem, no jest jakiś kolektyw, ale jak go definiujemy i to jest właśnie teraz pytanie, czy to jest przypisywanie całemu narodowi, czyli to, że dokładnie 100% musiało ludzi uznających się za naród polski coś czynić, czy też jednostkom należącym do tego narodu i tak dalej, i tak dalej. Także mamy tutaj niesamowicie niesamowicie szerokie i takie rozmyte pojęcie. Zresztą

0: sami, czy to było, a może to było spontanicznie i nie było w przedziale i wtedy, że sędzia może mnie nie skazać, czy oni byli częścią narodu, a teraz jest pytanie, czy jeśli będziemy... Witam cię, wodzu. Jeszcze tylko dokończę myśl. Właśnie, jeśli będziemy mieli sobie tych tam w getcie żydowskich policjantów, którzy byli, może byli częścią narodu, a tylko byli wyznania innego i zabijali innych Żydów, to stwierdzenie, że ci policjanci żydowscy w getcie no, zabijali to. Dobra, no to mamy cię na antenie, to chętnie podejmę dysputę.
1: Czy na początek pozwolę sobie wygłosić jakby własne stanowisko w kwestii tej ustawy. Zgodzę się z tobą, że jest ona szkodliwa, jak każde zresztą ograniczenie wolności słowa. Natomiast no to, co mówisz w tym momencie jakby, co mówisz przed momentem a propos tego przykładu z tym, jak miał pseudonim, ten...
0: Żbik. Nie kapitan. Panu...
1: no to nie popełnił żadnego przestępstwa.
0: No, no ale...
1: Pokazy jest no, nieudane, kurde. Mogłeś to lepiej to wymyślić.
0: No ale no to już przytaczałem jedwabne na przykład, nie? Czy na przykład, nie wiem, no IPN sam opublikował działania Brygady Świętokrzyskiej, która aktywnie i świadomie współpracowała z Niemcami, kolaborowała, wymieniała się Niemcami, korzystała z infrastruktury szpitalnej ich i tak dalej.
1: Przez dwa miesiące w 1945 roku, nie rozśmieszajmy tutaj.
0: No ale czyż ktoś, kto powie, no podpada ewidentnie pod ustawę, nie?
1: Nie, właśnie to chodzi, że nie.
0: No jak nie?
1: Oczywiście, że nie. Przeczytaj dokładnie treść ustawy. Kto publicznie i wbrew faktom.
0: No, a co?
1: Jeżeli są fakty, to z faktami się nie dyskutuje. Co więcej, w dopiskach do tego artykułu jest bardzo wyraźnie podkreślone, że osoby, które prowadzą badania naukowe oraz które wyrażają w ten sposób sztukę, tak? Czyli dzieła artystyczne oraz naukowe są wykluczone z tego artykułu.
0: A chciałem jeszcze tylko tak...
1: Nie powielajmy nieprawdziwych mitów na jej temat.
0: Przepraszam, ale chciałem jeszcze tylko tak ad vocem, co temu i wbrew faktom zostało dodane przez komisję bodajże, przed uchwaleniem tej ustawy.
1: Nie, to zostało dodane przez komisję sejmową w trakcie prac.
0: Dokładnie, także jeśli by tam...
1: Uwaga, na wniosek ambasadora Izraela i USA.
0: No, a jakby ustawa weszła w życie w oryginalnym brzmieniu, to by było jeszcze gorzej.
1: No, utrudniałoby to na pewno sprawę. Natomiast, tak jak mówię, aby wyczerpać znamiona tego artykułu, znaczy popełnienie przestępstwa z tego artykułu, no, należy... Wbrew faktom, tak jak właśnie ów cały autor tej gównoburzy, zarzucić całemu narodowi, a nie pojedynczym osobom, no. Udział w zbrodniach III Rzeszy lub innych, które wyczerpują znamiona zbrodnią przeciw ludzkości.
0: Ale zgodzisz się ze mną, że używanie tak rozległych pojęć jak narodowi, gdyż można to podpiąć wszystko pod to, pozostawia niesamowicie szerokie pole do interpretacji sędziom
1: i sądom. Właśnie nie. Właśnie nie, dlatego że widzisz, naród jest jakimś kolektywem. Da się go sztucznym, to się zgadzamy obaj, szkodliwym, stworzonym po to, aby reprezentować tak naprawdę czyjeś elity. Jak ktoś się cofnie do twojej audycji dotyczącej tych narodów, gdzie też miałem przyjemność na chwilę zadzwonić, to wszystko to, o czym teraz moglibyśmy powtarzać zupełnie pewnie niepotrzebnie to, co powiedzieliśmy wtedy.
0: Dokładnie, można zapraszamy do archiwum.
1: Natomiast, co by nie mówić, istnieje możliwość w tym momencie jakby zdefiniowania tego narodu. Co to jest za kolektyw? Więc gdyby, żeby móc mówić o tym, że naród polski aktywnie uczestniczył w procesie Holokaustu, należałoby wykazać, że przynajmniej naprawdę spora część tego narodu, nie wiem, 20, 30, 40, 50% faktycznie aktywnie w tym procesie uczestniczyło i

0: nosiło z niego korzyści. A to jest nieprawda.
1: Ale to jest twoja wykładnia tego przepisu.
0: No nie. No, ja próbuję w tym momencie dotrzeć do definicji. No, wiesz, nie można stwierdzić, z całą pewnością nie można stwierdzić, że naród polski współdziałał czy kolaborował z niemieckim okupantem w jakiejkolwiek kwestii jako naród.
1: No i znowu, dobrze, to nie będę się z tobą kłócił, bo bym musiał znowu do tych pojęć. W każdym razie moje stanowisko jest takie, że tworzenie prawa przy używaniu tak abstrakcyjnych pojęć jest nie jest dobre. I jak dobrze wiesz, w Polsce jest to nagminne. Tak jak...
0: Wiesz co, ja tu widzę inny problem z tą ustawą. No, dla mnie przede wszystkim jest to karanie za słowa nie z czymś, co jest absolutnie niedopuszczalne. Słowa nie czynią krzywdy.
1: Nie wiem, która to ustawa jest, ale była ustawa mówiąca o obrażaniu uczuć narodu.
0: No, czy bo uczuć też religijnych, ale także uczuć mniejszości narodowych, ale także uczuć mniejszości rasowych czy seksualnych, to nie są dobra, w związku z tym nie powinny być chronione, a
1: bo pytanie...
0: krzywdę słowa nie są aktem agresji fizycznej, wbrew temu, co lubi twierdzić lewica, bo pamiętajmy o tym, że aktualnie największymi przeciwnikami wolności słowa jest właśnie...
1: Przepraszam, ja jestem wielkim przeciwnikiem takich
0: oczywiście,
1: reliktów.
0: Ale ty jesteś, zwróć uwagę na to, że ty nie jesteś lewicą, tylko ty jesteś pojedynczym człowiekiem o lewicowych poglądach. Tak samo jak całość narodu polskiego nie uczestniczyła w Holokauście, ale były jednostki, które się do niego dołożyły, tak samo ty nie jesteś całą lewicą, jesteś tylko jednostką, która ma inne zdanie niż zdecydowana jej większość.
1: Dobra, ale bo tam jest jeszcze, wiesz, to nie jest tak, że to ja jestem uzasadniony w moich poglądach, jest po mojej lewej stronie jest dużo ludzi o takich samych poglądach, które twierdzą na przykład w Polsce istnienie tak absurdalnych ustaw jak obrażanie głowy państwa.
0: Oczywiście.
1: Za co można iść, tudzież organów tak konstytucyjnych.
0: Ale czy pytanie brzmi, czy te same osoby, w tym także ty, będą protestować przeciwko prawu, które penalizowałoby negatywne wysławianie się na temat ludzi o orientacji homoseksualnej.
1: I oczywiście do momentu, kiedy właściwie to nie chciałbym, bo ja jestem przeciwnikiem tworzenia prawa, które nie jest uniwersalne, jestem zwolennikiem prawa jak najbardziej prostego i uniwersalnego i jestem zwolennikiem wprowadzania przepisów, które penalizują głoszenie tam podżeganie do czynów zabronionych. Podżeganie do agresji. To jestem jak najbardziej za tym, żeby to penalizować, ale nie chciałbym
0: czyli
1: tego...
0: Czyli innymi słowy karałbyś za stwierdzenie pedały do gazu?
1: Tak, ale karałbym także za stwierdzenie na przykład narodowcy do gazu. Tak.
0: No, okej.
1: Okay. Bo uważam, że prawo powinno być uniwersalne i proste.
0: Okej. Okay. Jest to na nawoływanie do popełnienia przestępstwa, ale rozumiem, że stwierdzenie pedały są chujowi, już absolutnie nie podnosi, nie powinno być według ciebie penalizowane.
1: Każdy ma prawo do swoich poglądów, głupich czy mądrych, ale każdy może swoje poglądy posiadać i na tym polega demokracja, by za nie nie karać w momencie, w którym...
0: Nie na tym polega demokracja.
1: No, na tym polega państwo prawa, żeby za poglądy, no i demokracja, żeby był...
0: Nie na tym polega.
1: No, dla mnie na tym polega i...
0: Na tym polega wolność słowa. I żadna z tych wymienionych przez ciebie rzeczy nie jest nierozerwalnie związana z tym
1: jest,
0: prawem.
1: Nie jest, ale dla mnie prawo powinno być uniwersalne i nie powinno się odnosić, jeśli na przykład tworzymy prawo, które zakazuje podżegania do czynów zabronionych. Nie jest konieczne tworzenie specjalnego prawa dla jakichś konkretnych grup. Jeśli jest jedno uniwersalne prawo, ono powinno obowiązywać wszystkich i równość wobec prawa.
0: Ja całkowicie się z tobą tutaj zgodzę. Co prawda nie zgodzę się z podżeganiem do przestępstwa. To znaczy uważam, że słowa, gdybym mógł, to bym ich wszystkich zajebał, cytując bodajże jakichś swin Pasikowskiego, nie spełnia moim zdaniem znamiona jakiegokolwiek przestępstwa.
1: No dobrze,
0: ktoś nie sięgnie po broni.
1: Tak,
0: Moim zdaniem taką
1: potem
0: samą
1: są
0: powinno być prawo.
1: sądy, by interpretować, żeby zaszły fakty, bo słowo, a ja bym ich wszystkich tam zajebał, wiadomo, może sobie być od tak rzucony, ale może też, jeśli to będzie jakaś sformalizowana organizacja, to może doprowadzić do
0: Zbyt szeroka
1: gorszych
0: interpretacja,
1: rzeczy.
0: moim zdaniem. Absolutnie, absolutnie za słowo nie powinno być kary pod żadnym pozorem. Ludzi, którzy po prostu wypowiadają pewnego rodzaju rzeczy, należy ostracyzmować, należy ignorować, należy ich ośmieszać, należy ich wytykać palcami, należy ich potępiać, ale absolutnie nigdy nie należy ich karać. I dokładnie tą samą broń stosowałbym wobec osób, które na przykład rzucają obelgami w jakieś mniejszości seksualne, czy w jakieś konkretne narody, czy obarczają jakieś kolektywy odpowiedzialnością za czyny, za które owe kolektywy odpowiedzialne
1: A
0: praktycznie nie są.
1: jeśli już wracając do tej nieszczęsnej ustawy, to właśnie jej uniwersalizm, chciałbym to powiedzieć, bo mamy tutaj, no wiadomo, no w Polsce przez Polaków uchwalana ustawa, jest mowa o narodzie polskim, ale wiadomo, inne narody też nie kolaborowały, były takie i też powinno być karane przypisywanie im, czyli po prostu mówienie nieprawdy, a to można wytoczyć w procesie cywilnym i dlatego uważam, że ta ustawa jest zbędna, bo jeśli ktoś chce się procesować o nieprawdę, to są ku temu istniejące już rozwiązania prawne.
0: No, tak jak mówię, też nie będę bronił tej ustawy, tak jak powiedziałem, bo uważam ją oczywiście za błędną i szkodliwą. Natomiast
1: Ale chciałbym
0: znaczy
1: jeszcze,
0: nie tyle cała ustawa, bo całej ustawy nie znam,
1: Wodzu, nie
0: mówię
1: wiem,
0: o tym
1: czy,
0: ośmiu artykułach.
1: tak, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to takie ustawy i tworzenie prawa takiego, jakie widzimy, to chyba zmierza w kierunku tego, żeby sobie historię napisać od nowa. W tym sensie, że najpierw zakażemy jednego, z czym wszyscy się zgodzą, bo to naród polski i tak dalej, szkalowanie, ale potem zakażemy mówienia złego, co było już chyba gdzieś tam próba uchwalenia złego mówienia o jakimś tam wyklętych, potem będzie mówienia złego o czymkolwiek i skończymy na tym, że będzie ustawa zabraniająca złego mówienia o rządzie. I to chyba w tym kierunku wszystko idzie, nie?
0: Obawiam się, że masz rację. Nawet napisałem, ponieważ jestem akurat fanem muzyki rockowej, więc w momentach, kiedy sobie słucham po prostu radia, włączam sobie antyradio. Jej profil tej stacji niestety jest coraz bardziej z polityce, że tak powiem, coraz bardziej politycznie odchyla się w lewo. Trudno, ale to jest generalnie przypadłość całej muzyki rockowej. Zdecydowana większość muzyków rockowych to lewacy. Trudno.
1: No, ja się wychowałem jako pańczur i muszę powiedzieć, że to zawsze było lewackie
0: No,
1: towarzystwo.
0: ja też i w jakimś tam stopniu zawsze byłem wielkim fanem Dezertera. Nadal jestem jako anarchista z bardzo wieloma rzeczami, które oni w swoich tekstach poruszają, się zgadzam, ale na niektóre rzeczy po prostu patrzę już inaczej. Natomiast nie w tym jest jakby rzecz. Jednym z ludzi, którzy występują w tym radiu, jest również Jurek Osiem. I on prowadzi taką audycję, która się nazywa Zaraz będzie ciemno. I tam od czasu do czasu poruszane są jakieś tematy, w których i Jurek Osiem zachęca słuchaczy do wyrażania swojej opinii na ten temat. I właśnie między innymi było o kwestii wolności słowa. Któryś ze słuchaczy napisał tam bardzo mądrze, że wolność słowa nie powinna być w żaden sposób ograniczana i to była kwestia właśnie A, tej ustawy, B, urodzin Hitlera. Bo to się te sprawy się akurat zazębiają i obie się dotyczą mniej więcej właśnie tam tego samego, czyli wolności słowa i wolności światopoglądu. I właśnie tam słuchacz, któryś bardzo mądrze moim zdaniem napisał, że no nie możemy pozwolić na to, aby ktokolwiek ograniczał wolność słowa. Ludzi, którzy są debilami, należy traktować jako debilami, debili. Ale nikt nie powinien zabraniać nikomu mówić to, co sądzi. Co więcej, tutaj fajnie Marek Zemsta znowu z kontestacji wczoraj chyba powiedział właśnie coś takiego, że nawet wolałbym osobiście wiedzieć, że ktoś ma debilne poglądy, bo będę musiał od niego odciąć. Przynajmniej jest wiadomo, że ci ludzie przychodzą z otwartą przyłbicą. Ma to swoje zalety, co by nie mówić. W każdym razie, no Jurek tam oczywiście się nie zgodził, że no przecież wolność słowa tak, wolność słowa jest konieczna, no ale tylko i wyłącznie w ramach, ale ta wolność słowa chyba działa w ramach prawa. I to jest właśnie Postanowiłem uświadomić w tym momencie Jurkowi Owsiakowi swojemu maila, nawet go odczytał na antenie. To jest właśnie coś, co stanowi pierwszy krok do totalitaryzmu. Jeżeli tylko pozwolimy państwu decydować, co wolno mówić, a czego nie wolno mówić, niezależnie od tego, czy są to rzeczy dobre, czy złe w naszym odczuciu, czy według naszego poglądu na rzeczywistość, automatycznie dajemy im możliwość do sznurowania ust wszystkim, bo od tego się zaczyna właśnie. Zakażesz krytykowania, zakażesz promowania faszyzmu dzisiaj, jutro krytyki rządu, trzeciego dnia będziesz mógł głosić już tylko jedynie słuszną prawdę. Dlatego wolność słowa bezapelacyjnie i do końca.
1: Ja się tu trochę z tobą nie zgodzę, bo...
0: No to dziwne, bo przecież musisz pamiętać o tym, że w gruncie rzeczy twoje poglądy również są objęte kodeksem karnym.
1: Oczywiście, ale tam jest też taki przepis mówiący o totalitarnych praktykach, nie? O ile założenia obu tych zakazanych ideologii są skrajnie różne, tak tym właśnie faszyzm jednak, tamten totalitaryzm jest już zapisany od początku, ale abstrahując od tego, wolałbym jakoś to ograniczać w ten sposób, że no wolałbym, żeby nie dochodziły do władzy partie, które potem
0: ale to zakażą. To się nie wiąże z dojściem do władzy. Przecież nauczeni doświadczeniem doskonale wiemy o tym, że takie, jak, do czego mogą doprowadzić tego typu poglądy. Czy naprawdę nie wolałbyś wiedzieć, że twój kolega jest faszystą, zamiast wypędzać go do podziemia? Bo ja bym osobiście wolał. Ja bym osobiście wolał, bym na przykład takiego człowieka zwolnił. Tacy ludzie nie powinni być karani z punktu widzenia prawa karnego, bo oni nie popełniają przestępstwa wobec życia i zdrowia, czy mienia. Oni popełniają po prostu, no, znaczy, oni po prostu są głupcami. A głupców należy nie zabijać, czy nie zamykać w więzieniach, tylko odizolowywać od społeczeństwa poprzez ostracyzm i koniec.
1: Problem z tym, że społeczeństwo ich samych, bo wiesz, że większość jest głupich, a nie mądrych w społeczeństwie i tak się zdarzy, że to są takie bardzo lotne idee i zresztą sam widzisz w Polsce, co się dzieje, jakie to jest atrakcyjne. I to ci powiem, takie moje praktyki, bo ja w rekonstrukcji robię. No niestety to całe środowisko jest tym splamione, że jest wielka banda idiotów, którzy ciągną do tej rekonstrukcji tylko z tego powodu, że mogą sobie na legalu nosić czarny mundur ze swastyką. I często też się nie kryją z tymi poglądami, to stwierdzam, że no jest dużo tego dziwnego, niezrozumiałego dla mnie w polskim społeczeństwie właśnie nostalgii za tym ustrojem, który no, chciał nas puścić przez komin także, nie?
0: No, dla mnie to jest też niezrozumiałe, ale to nie zmienia faktu, że uważam, że wiesz, nie masz, musisz pamiętać o tym, że nie jesteś w stanie mieć posiąść kontroli nad umysłami innych ludzi. Nieważne od tego, jeżeli zakażesz czegoś i będziesz karał za pewne poglądy, ci ludzie nie przestaną przez to tych poglądów mieć. Oni po prostu będą się chować po piwnicach, będą się chować po kanałach, ale oni się będą odnajdywać, a w dobie internetu jest to wiele prostsze.
1: Dobrze, ale czy jesteś w stanie zaakceptować istnienie partii politycznej, która byłaby partią na przykład nazistowską?
0: No ale nie widzę, znaczy, czy jestem w stanie zaakceptować jej istnienie? No tak. To nie jest kwestia zaakceptowania jej istnienia.
1: Tylko zobacz, to jest właśnie samobój dla państwa prawa i demokracji, bo jeśli taka...
0: Nie jest.
1: Tak, bo ona może dojść, ta partia, do władzy i wtedy ona zlikwiduje. Zlikwiduje, słuchaj, wszystko.
0: Słuchaj, jeżeli naród byłby tak głupi, aby ponownie dać się omamić, co więcej, ktoś musiałby na to zagłosować, tak?
1: Obawiam się, że znalazłoby się bardzo dużo takich osób.
0: Jeżeli większość ludzi byłaby faktycznie nazistami czy faszystami, to w jaki sposób chcesz się przed nimi obronić? Oni po prostu pod płaszczykiem innej partii, trochę mniej trochę bardziej liberalnej, dojdą do władzy, zmienią prawo, będą mogli z otwartą przyłbicą zacząć maszerować pochodniami po sprawie. To co, na Węgrzech mniej więcej z tym mieliśmy prawie...
1: Właściwie tu wodzu ci przyznał rację, bo to, co się w Polsce dzieje, to dokładnie to, co opisałeś.
0: Więc może, może lepiej niech idą faktycznie z otwartą przyłbicą. Przynajmniej wiemy, kim oni są. Faktycznie, kim oni są. A nie kryją się pod płaszczykiem ładnie brzmiących nazw typu Prawo i Sprawiedliwość. Bo ani Prawo, ani Sprawiedliwość w efekcie końcowym.
1: No to nasze Prawo i Sprawiedliwość piękne. Ale widzisz, jak w ogóle nasza ta narodowa prawica, która tam zawsze twierdzi, że na Zachodzie, to co mówiłem na początku, tutaj mamy niesamowitą cenzurę słowa i nic nie wolno powiedzieć, a dzisiaj się okazuje, że podobno tu mamy otwarcie tolerowanych i maszerujących nazistów wszędzie.
0: Nie wiem, czy słuchaj, wszystkie media realizują, zresztą no po co mówić rzeczy oczywiste, no doskonale wiemy, że wszystkie media realizują i agendę swoich właścicieli. Dzisiaj wszyscy będą mówić o tym, że w Polsce są sami naziści, bo marsz, albo bo paru idiotów spotkało się w lesie, a jutro będą mówić, nie wiem, że Polacy to są na przykład fajni ludzie z jakiegoś tam powodu. I to samo z Niemcami. Dzisiaj Niemcy mają tutaj marsze neonazistów i wzrost zagrożenia skrajną prawicą, a jutro będą mówić, że tolerują gejów i tak dalej.
1: Ale nie, mówię akurat o tych...
0: W danej chwili.
1: Mówię o tych takich, wiesz, tych niezależnych tak zwanych portalach z tymi, co się kończą na 24 te wszystkie nazwy, nie? Wiesz, jak co tam w temacie, jakieś, wiesz, tam w temacie...
0: Nie, nie czytam takich portali, więc nie wiem, no...
1: No ja nie... Ja niestety taki nawet kiedyś słuchałem Radio Maryja, bo to warto wiedzieć, co ta druga strona, właśnie jak mówiłeś o otwartej przyłbicy, to warto wiedzieć, co tam się, czym tam się ta druga strona raczy. Wiedzieć, z kim się walczy, bo bez tego to ciężko.
0: Jasna sprawa. No, reasumując, w każdym razie, to nie powtarzajmy, nie twórzmy wokół tego artykułu niepotrzebnych mitów. Ten artykuł de facto nie zakazuje żadnych badań naukowych, nie ogranicza swobody wypowiedzi artystycznej i aby spełnić, że tak powiem, znamiona przestępstwa z tego artykułu, naprawdę trzeba się postarać. To znaczy, trzeba naprawdę powiedzieć coś w stylu naród polski, nie wiem, mordował Żydów. To wtedy tak.
1: Ale co? Wtedy zobacz, jaki mamy ten piękną walkę teraz po tej ofensywie dyplomatycznej Izraela. Mamy walkę polskich nacjonalistów z nacjonalistami z Izraela. Jak to jednak ta międzynarodówka nacjonalistów, to ciężko.
0: Tak to działa. No. Pytanie brzmi tak naprawdę, bo znaczy ja podejrzewam, że tu jednak agenda za tym wszystkim jest troszeczkę inna. To wszystko jest gra pozorów. To wszystko jest jakaś przykrywka tak naprawdę pod coś, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, a coś, co ma wspólnego o wiele więcej z rozmowami Netanjahu z Putinem czy Netanjahu z Trumpem. To jest kwestia tego, moim zdaniem, znaczy, bo wiesz, pytanie jest, dlaczego sojusznik USA, Izrael nagle zaczyna atakować sojusznika USA, Polskę? Dlaczego nagle pojawia się kwestia tej ustawy, która upoważnia amerykański rząd do jawnego lobbowania w kwestii, czy nie tyle lobbowania, tylko używania legalnie nacisków w kwestii restytucji mienia żydowskiego? No,
1: to jest bardzo proste, bo mówisz o sojuszniku USA. My nie jesteśmy żadnym sojusznikiem USA, my jesteśmy podmiotem. Przedmiotem, sorry, ich polityki, a nie sojusznikiem. Nie jesteśmy. No nie jesteśmy krajem, z którym oni biorą na poważnie.
0: Że jesteśmy junior partnerem, jest oczywiście faktem. Natomiast tak samo jak Japonia, tak samo jak Korea, mamy pewne znaczenie dla Ameryki, biorąc pod uwagę nasze położenie, i oni potrzebują Polski jako sojusznika. Ja się obawiam, że jeżeli...
1: Ale oni mają świadomość taką, że cokolwiek pierdną, to my zrobimy, bo o ile...
0: Właśnie nie.
1: No jak nie?
0: To jest to, co robi Kaczyński. Ta ustawa jest po to, żeby Amerykanom pokazać, że nie będziemy grali za każdym razem, jak nam...
1: Rakiety bierzemy po dowolnej cenie?
0: Już się tam wycofują z odpowiednich zapisów. Zresztą to, co wiemy na temat tych przetargów, to są tylko te rzeczy, które ktoś chce, żebyśmy wiedzieli. Także
1: No nie, nasza pozycja akurat geopolityczna w tej, no jest dla mnie, ty się nie zgodzisz ze mną, ale no, dla mnie jesteśmy raczej przedmiotem dla nich, także...
0: To znaczy, no słuchaj, no, prawda jest taka, że nasze miejsce w geopolityce to jest trzeci rząd. To nie, bezapelacyjnie i do końca. Natomiast...
1: Jeśli USA będzie miało do wyboru, wiesz, sobie tam zrobić złe stosunki z Izraelem, a z Polską, no to oczywiście wybiorą Polskę, nie? Bo Izrael jest im niepotrzebny bardzo i do tego mają własne lobby żydowskie u siebie. No i Izrael posiada broń nuklearną i może im tam trochę namieszać na Bliskim
0: Ale
1: Wschodzie.
0: Izrael nie pozwala im szachować Europy, nie pozwala im robić ekspozycji siły na Rosję, a my im pozwalamy. My też mamy znaczenie, tak samo jak Korea, jak Japonia, jak Izrael, mamy znaczenie dla USA. I to ogromne. Tylko i cały myk polega na tym, że w tym momencie jeszcze nikt nie podjął ostatecznej decyzji, czy w grze politycznej opowiadamy się po stronie chińskiej, czy amerykańskiej. I o to się toczy tak naprawdę rozgrywka. Po to jest ta ustawa o mieniu żydowskim, bo Amerykanie nam grożą, że jeżeli się opowiemy po stronie chińskiej, oni zaczną robić takie, a nie inne rzeczy. Po to jest ta ustawa,
1: no już,
0: żeby pokazać Amerykanom, że my sobie w kaszę dmuchać nie damy.
1: No nasz drogi, chciałem tutaj zauważyć, że członek tego rządu obecnego, już były członek, niejaki Macierewicz już Chińczyków pogonił i Chińczycy przenoszą swój hub logistyczny do Budapesztu.
0: A nie zastanawiać się, mój drogi, dlaczego Macierewicz wyleciał z tego rządu?
1: Nie mnie zastanawia, czemu on w nim był. To mnie zastanawia.
0: A nie zastanawia, no dlatego, że się próbowaliśmy orientować proamerykańsko. A teraz nie zastanawiacie, dlaczego Macierewicz wyleciał z tego rządu, dlaczego jego kontrakty zaczynają być anulowywane, dlaczego na premiera desygnowano wychowanka Deutsche Banku.
1: Chociaż wodzu, to trochę ci przyznam rację, bo o ile Amerykanie będą bardzo potrzebowali Rosji do zablokowania jedwabnego szlaku nowego, no to Macierewicz tak już nawet nie... Nie wobec tych tajnych powiązań, ale raczej był prorosyjski i działał w interesie Rosji. Także Macierewicz na tej pozycji z jednej strony jest proamerykański i działa prorosyjsko, czyli w interesie stanu, który muszą przeciągnąć Rosję na swoją stronę. No, ma to sens.
0: No właśnie. Także uważam, że to wszystko jest jedna wielka ściema, jeden wielki teatr.
1: A co powiesz o tym, jak Amerykanie dają wolną rękę? Teraz to wielkie demokratyczne mocarstwo daje wolną rękę Turcji do rozmontowania namiastki państwowości Kurdów i tam wymordowania ich na terenie obcego państwa, bo wojska tureckie weszły na teren Syrii, która no, jest cały czas niepodległym tworem państwowym, posiadającym rząd i tak dalej.
0: No co, Amerykanie potrzebują Turcji, bo jeżeli Polska powie im, aby poszli sobie gdzie indziej, to muszą gdzieś pójść. A z Turcji mają możliwość ekspozycji siły na teren Rosji.
1: A Turcja jest sojusznikiem Rosji.
0: Ale może przestać nim być.
1: I wiesz, że Turcja jest sojusznikiem Izraela największym w okolicy.
0: No, ale tylko...
1: Mało ludzi o tym wie, ale stosunki...
0: Ale posłuchaj się. No, skoro Turcja jest sojusznikiem Izraela, to czym jest sojusznikiem? Jest sojusznikiem...
1: No nie, tylko, to tylko tak słuchaczom chciałem przypomnieć. Okay. Turcja jest sojusznikiem Izraela także w regionie, także to akurat rozmontowywanie tego biegnego...
0: I wszystko się ładnie składa w logiczną całość. Nie uważasz?
1: Ten, i Amerykanie teraz chcą przyciągnąć Rosję na swoją stronę, no musieli pozbyć się tego tam państwa islamskiego i chyba już przestali go finansować i dostarczać broni, bo jednak się skurczyło, nie? To dano Rosjanom chwilę oddechu, żeby tam sobie mogli ich bombardować. Tylko szkoda mi trochę tych Kurdów, nie? Biednych w tych, co jednak... Co jak co, ale walczyli ostro z tymi najemnikami tam amerykańskimi z tego IS i no a teraz dostają ostro w tyłek od Turków.
0: No cóż mogę ci powiedzieć.
1: Chociaż ciebie to powinno cieszyć, bo przecież Rojava to taka utopia socjalistyczna, nie? Tam stworzona. Bo to jednak Partia Pracy Kurdystanu.
0: Wiesz co, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie sobie się gotowali we własnym sosie, jak mają ochotę. No, praktyka pokazuje, że ludzie raczej emigrują z republik socjalistycznych do takich trochę bardziej prowolnościowych miejsc jednak.
1: No ale jednak nie jest miłe, jak aspiracje niepodległościowe, tudzież sobie budowania tego socjalistycznego kraju, czy tam równościowe republiki są rozjeżdżane czołgami Erdogana, który no, jest jakby zaprzeczeniem wszelkich wolnościowych idei.
0: No tak samo szkoda, że na niepodległość nie postanowiła się jednak wybijać Katalonia. No, no to szkoda, no ja też żałuję.
1: No a tam ten ich premier jeszcze tu siedzi w Brukseli, ale powiedział, że będzie rządził nadal. Co tam? Tak.
0: Wiesz co? Dobra, no.
1: Oni chcą go zamknąć. A może słyszałeś, tutaj się rząd niemiecki bardzo oburzył. Deutsche Bank, znasz taki bank? Znasz na pewno.
0: Jawohl,
1: ponosi gigantyczne straty rok w rok, nie? Tam umoczony jest.
0: Jawohl.
1: W milion jakichś lewych biznesów. Otóż w tym roku przeznaczy 1 500 000 euro na bonusy dla zarządu. I to już za dużo nawet dla Frau Merkel była.
0: Das ist gut. Oni ciężko pracowali na swój geld, ja. Das ist gut.
1: No, ale tak, żeby jeszcze, że w ogóle bank Deutsche Bank ma z tym Deutsche nie za dużo wspólnego, bo większościowymi udziałowcami są fundusze gdzieś na Kajmanach zarejestrowane, także powinien to się raczej nazywać Kajman Bank niż Deutsche Bank.
0: Tutaj bym akurat uważał, bo to, że jest to zarządzanie, że tak powiem, pod kuratelą kajmańskich spółek, wcale nie oznacza, że jej i właścicielami tych spółek nie są Niemcy.
1: Pewnie Żydzi, ale to już inna sprawa.
0: Tak też może być. Tak też może być. Cyklon B też wynaleźli Żydzi.
1: Tak, ale widzisz, jakaś. Tutaj akurat to rynek słabo w tym TB działa, bo ci menadżerowie, dzięki którym ten bank przynosi straty, no nadal będzie tam po parę setek milionów na UBAM wpadnie.
0: Słuchaj, no, gdyby rynek działał wbrew, to znaczy gdyby pozwolono rynkowi działać, to ten bank przestałby po prostu istnieć. A że ma gwarancję od kapitana państwo, no to może łupić dalej. Proste i logiczne.
1: Nie ma wotu, nie ma, bo sama Merkelowa parę, no z pół roku temu czy rok temu się wycofała z tego, bo wyszło na to, że jeśli państwo niemieckie by zaczęło gwarantować nadal DB, to państwo niemieckie by się nie wypłaciło. I to był taki ich problem. Więc sama Merkel oficjalnie oświadczyła, że nie będzie ratować, gwarantować niczego związanego z Deutsche Bankiem. Miał upaść, no nie upadł. Nadal tam łupi ostro nas.
0: Nie no, my nie, owszem, bo ja mam szczęście, nieszczęście być jego klientem, ale...
1: Byłem. To taka wyższa kultura bankowości, ci powiem, tak cytując slogan to innego banku. To jeszcze jak mieszkałem w Polsce. No liczyli mi opłatę za konto, mi się to nie podobało. Także postanowiłem się wsłuchać w głosy wolnorynkowców, stwierdziłem, rynek jest, to ich zaszantażuję. O ile w przypadku telefonii komórkowej to działa pięknie, bo jak byłem tam klientem, już nie pamiętam czego, T-Mobile, whatever, i jakiś tam telefon chciałaby i powiedzieli, że mi nie dadzą, no to ja zadzwoniłem na tę infolinię i mówię, że chcę, to pan mi tak po cichu powiedział, to pan zadzwoni, tu przełączę pana do działu zerwania umów, pan powie, że zrywa umowę. Aha, no to zadzwoniłem, powiedziałem, że zrywam umowę, natychmiast dostałem to, co chciałem, pani mi zaproponowała poza cennikiem. W banku to nie zadziałało. Poszedłem do DB, powiedziałem, nowy klienci mają za darmo, ja mam tutaj, jestem 10 lat klientem i mam 10 zł co miesiąc. Mówię, co to jest? Zamykam konto. A pani tam pogrzebała w szufladzie, proszę tu wypełnić, podpisać się na dole, dziękuję. O, tak to działa niestety.
0: Usługi no, mnie jeszcze bank złupił właśnie na kosztach utrzymywania konta, bo konto miałem za darmo. Ale w którymś momencie wprowadzili opłaty za karty, przy czym postanowili mnie o tym nie poinformować, tylko wyświetlili jakiś komunikacik, że wprowadzają nową tabelę, Oczywiście ten komunikat wyświetlał się tylko w ich systemie informatycznym, czyli musiała się zalogować do na stronę banku, żeby, znaczy na konto banku, żeby ten komunikat wyświetlić. No i oprócz tego komunikatu było jeszcze 40 innych zupełnie nieistotnych. Już nie mówiąc o tym, że zmiana w tabeli, no żeby ją wyczytać, to musiałeś sobie ściągnąć tą tabelę i znaleźć zmianę, że od tego momentu wprowadza się opłatę za kartę, jeżeli nie wyrobisz limitu. No więc w ten sposób, a że niezbyt często sprawdzałem to konto, to mnie w ten sposób parę miesięcy złupili na dobry hajs. Tak, reklamacja na razie nie przyniosła skutku, ale podobno polski regulator tutaj się już zajmuje tego typu przypadkami, więc będę ponawiał. Więc tak, ci mnie okradli i to tak autentycznie i faktycznie.
1: No, ale to ja mam nadal pieniądze. No, mam zero pieniędzy właśnie na koncie, już tak będzie z siódmy rok z rzędu. Mam zero pieniędzy na koncie w Wielkiej Brytanii, w banku HBC i do dzisiaj mi nie naliczałem żadnych opłat, a co miesiąc wysyłają mi zestawienie, na którym jest, że mam 0 funtów, do Polski listem poleconym z Wielkiej Brytanii. Jeszcze dołączałem.
0: Polecony?
1: Tak, jeszcze dołączałem różne tam promocje, nie? To taka ciekawa sprawa, no i nic sobie na to nie liczą. Także to jest chyba tak gigantyczny bank, że ma to wszystko w D.
0: No słuchaj, no City jest bogate, może ich stać na taką...
1: HBAC, ten taki...
0: Ale mówię City w znaczeniu londyńskim.
1: No tak, tak. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale to HBAC zajmuje się czymś, co ci się podoba, czyli prywatny bank emituje pieniądze.
0: Ale własne?
1: Własne pieniądze emituje w Hongkongu, ale tylko nominały 50 i setki chyba bodajże. Moje kochanie mi przywiozło z Hongkongu, także mam ten ciekawy przypadek prywatnych pieniędzy. W Hongkongu jest tak śmiesznie, że rząd Hongkongu drukuje tylko dziesiątki, a 50 i setki są wydawane przez HBAC i jest tam ładnie logo banku.
0: Ale one są akceptowane w sklepach na przykład?
1: Oczywiście, to jest legalny środek płatniczy w Hongkongu.
0: Fajnie. Znaczy, nie mogę tutaj jakiegoś specjalnego zachwytu nad tym, że tak powiem, wyrazić, bo to ciągle jest jednak gwarantowane przez jakiś bank Hongkongu, podejrzewam, nie?
1: Nie ma banku Hongkongu, właśnie na tym to polega. I czekaj, to jest coś, co powinno się podobać. Wezmę sobie, tylko to ściągnę, bo inaczej nie mogę wrzucić na czata, to sobie na czacie tutaj wrzucę obrazek i będziesz widział, jak to ładnie wygląda. Z lwem i jest. Idzie, się uploaduje. Nie, to tylko po prostu, to chyba nawet nie jest gwarantowane przez nic, po prostu jest tak sobie akceptowane. Jakoś zwyczajowo, bo to wiesz, że prawo zwyczajowe jest coś takiego w tych wszystkich dawniejszych koloniach brytyjskich. Wrzuciłem na czata, tam możesz zobaczyć w prawym dolnym rogu, jest logo banku. Tak, i w Hongkongu chyba zwyczajowo jest tak, że te dolary są w użyciu i sobie drukuje, jest chyba upoważniony chyba tylko HBC, jako to się nazywa Hong Kong Shanghai Banking Corporation, do drukowania swoich banknotów, a rząd Hongkongu też drukuje, ale tylko dziesiątki. To jest właśnie takie, no takie śmieszne. Ci sobie pięćdziesiątki, a ci dziesiątki. No, ale w Irlandii Północnej i w Szkocji to wygląda podobnie. Tam są drukowane przez szkocki banki, przez irlandzki też funty, które są w użyciu tylko w Szkocji, tam są akceptowane i wyjadę 1:1 z funtem.
0: Ja się muszę przeprosić na chwilę, mały problem tutaj w ofie. Zaraz wracam.
1: Dobra. Wodę sobie poszedł na chwilę. I gdzie ja tu byłem z tym, co jeszcze chciałem rozmawiać? Nie, ja w ogóle to w Hongkongu właśnie ten system monetarny jest dosyć śmieszny. No bo w ogóle status Hongkongu jest śmieszny. Jest ta ustawa w chińskim prawie pod tytułem Jeden kraj, dwa systemy i taka ciekawostka, to w ogóle nie zostało wymyślone dla Hongkongu, bo za czasów jak ta ustawa była przeprowadzana, czyli w latach 80. pod rządami, wtedy Chiny były Yang Zemina bodajże, nie, w ogóle nie myślano o tym, że Hongkong kiedykolwiek wróci do Chin, bo podejrzewano, że raczej Brytyjczycy nie będą chcieli oddać swojej administracji, to dzierżawa była, nie będą chcieli oddać tej dzierżawy od państwa chińskiego i tą ustawę jeden kraj, dwa systemy przewidziano dla Tajwanu, bo wtedy jeszcze rozważono całkiem na poważnie to, że Chiny przeprowadzą zbrojną inwazję gdzieś na początku lat 90. Planowano, przeprowadzą zbrojną inwazję na Tajwan i wtedy chciano, gdyż gospodarka Tajwanu była bardziej zaawansowana niż gospodarka chińska, co się zmienia obecnie, chciano przechodzić w miarę, bo jednak chiński komunizm wtedy to było coś innego jak jest teraz, gdzie jednak jest to kraj całkowicie kapitalistyczny obecnie. Chciano przechodzić w miarę delikatnie pomiędzy tymi dwoma systemami, dlatego wymyślono tą ustawę jeden kraj, dwa systemy, ale że jakimś cudem się okazało, że Brytyjczycy oddadzą tą dzierżawę Chinom i Portugalia w międzyczasie oddała też swoją dzierżawę Makau z powrotem do Chin, to zastosowano tą ustawę dla Hongkongu, dlatego Hongkong do dzisiaj ma swój własny rząd, swoje własne sądy, które wyglądają bardzo śmiesznie, bo one zgodnie z brytyjskim zwyczajem noszą peruki i ci Chińczycy w tych brytyjskich togach i perukach na głowie się zajmują sądzeniem. Tak samo rząd Hongkongu też nosi te peruki, wygląda to śmiesznie. No i nadal Hongkong zachowuje swój własny system monetarny, gdzie właśnie jest urząd, który się nazywa Hong Kong Monetary Authority, który zajmuje się regulacją tego rynku pieniądza i on wydaje licencję na druk pieniędzy i wydał tą licencję dla HBC właśnie, Bank of China i Standard Chartered Bank, które działają w Hongkongu.
0: No to się nie różni, powiem Ci, zasadniczo od tego, z czym można się spotkać w Europie. No, różnica jest tylko i wyłącznie jakby techniczna. To znaczy banknoty Narodowego Banku Polskiego są emitowane tylko i wyłącznie przez Narodowy Bank Polski. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość kreacji pieniądza, to ma taką możliwość każdy bank, więc...
1: Dlatego tu zostało to outsourcowane jeszcze, o ile w Polsce banki właściwie, bo nie może kreować bank narodowy pieniądza, nie, bo tam jest, mamy w konstytucji zapis, no, który tobie się może, nie wiem, wodzu, właściwie jak ty odnosisz się do tego zapisu, który mamy w konstytucji, że państwo nie może pożyczać pieniędzy od banku narodowego?
0: Znaczy moim zdaniem z punktu widzenia jakby utrzymywania takiego utylitarnego, no to jest on jakby najbardziej słuszny, no bo w tym momencie
1: no dla mnie ten państwo... przepis jest właśnie, powinno się powiesić za jaja ludzi, którzy taki przepis...
0: No, ale to czekaj, no ja widzę jego sporą zaletę, mianowicie hamowanie pożyczko apetytu na kredyty ze strony rządu, czyli coś, co będzie wymuszało jakąś dyscyplinę budżetową z jednej strony, bo pieniądze trzeba pożyczyć na rynku i zapłacić za nie rynkową cenę i automatycznie jest to bardzo elegancki hamulec przed hiperinflacją, z którą no, w przypadku, gdyby takiego zapisu nie było, bardzo prawdopodobnie moglibyśmy już w tym momencie mieć do czynienia, no bo to są takie właśnie zjawiska, jakie miały na miejsce na przykład w Republice Weimarskiej, czy w PRL-u.
1: I jak najbardziej.
0: W Wenezueli.
1: Aczkolwiek...
0: Znaczy ja wiem, że ty lubisz tego typu...
1: Nie, ja lubię, ale ten jakby mechanizm stopowania rządu jest dla mnie troszeczkę za bardzo kosztowny, bo nie wiem dlaczego w ramach tego mechanizmu mamy płacić komuś, żeby nas stopował. Bo przecież, powiedzmy tak, tam jakiś ten deficyt budżetowy jest dosyć stały, nie, w Polsce. On tam się waha między 50 a 40 miliardów co roku, tak?
0: Załóżmy.
1: No, on jakoś tak specjalnie nie rośnie ani nie
0: Dobra, ale
1: maleje.
0: okej, okay, ale mam pytanie do ciebie inne. Czy biorąc pod uwagę doświadczenie z takich krajów jak, czy te, co wymieniłem historyczne, czy takie właśnie kraje jak Wenezuela czy Białoruś dzisiaj, a także Zimbabwe i kilka innych, czyli państw, gdzie hiperinflacja zniszczyła całkowicie tamtejszą gospodarkę, to czy biorąc pod uwagę to, że w tamtych państwach nie było takiego hamulca i stało to, co się stało, czy nie oznacza, że ten hamulec jest skuteczny jednak?
1: Nie do końca się zgodzę, bo chyba właśnie ten hamulec istniał w paru z tych krajach z tą hiperinflacją. Ale to bym musiał sięgnąć do źródeł. Ale ten hamulec on nie został wymuszony przez nas samych. Nie został wymyślony, tylko to było wymyślone przez Bretton Woods, który tam.
0: No, w porządku,
1: Tak,
0: wiesz,
1: który zmuszał kraje
0: naśladuje.
1: do pożyczania w bankach komercyjnych, co jest z korzyścią tylko i wyłącznie dla banków komercyjnych, które
0: Wiesz,
1: są
0: no i
1: jedynym kreatorem pieniądza w państwie.
0: mi się o wiele bardziej podobają rozwiązania takie jak w tym momencie. Całkiem niedawno zresztą wprowadzono, czy w Wielkiej Brytanii, zdaje się chyba też w Niemczech, a to jakie postulował Korwin-Mikke, aby wprowadzić w Polsce na początku lat 90., czyli całkowity zakaz uchwalania deficytu budżetowego. No,
1: Dobrze,
0: to
1: ale
0: jest
1: to ja
0: prostszy hamulec, zdecydowanie.
1: też tak można, ale tu chciałem właśnie z tobą przedyskutować jedną sprawę na antenie. Może jakiś słuchacz się dołączy i będzie miał swoje zdanie na ten temat. Ale tak kiedyś sobie nad tym rozmyślałem i zobacz, tak od jakichś, będzie 10 lat, 15 lat, jak w Polsce ten deficyt budżetowy jest kreowany co roku mniej więcej na tym samym poziomie, nie? I on właściwie, jeśli wzrasta albo jest cięty, to jest związane z wahaniami naszego właśnie.
0: Jeżeli mogę wejść w słowo, masz rację, on jest za każdym razem na podobnym poziomie, to znaczy w procencie PKB. I zawsze jest on kreowany na maksymalnym dozwolonym,
1: Nie, nie,
0: praktycznie
1: nie, nie, nie, nie, nie.
0: prawie na
1: Tu
0: maksymalnym dozwolonym poziomie.
1: się z tobą nie do końca zgodzę. On jest nominalnie podobny. Ficyt.
0: Nie. Nie.
1: Nie, to właśnie też bym musiał sięgnąć, ale z tego co pamiętam, on nawet jest niższy teraz, nie?
0: W tym roku masz
1: Nominalnie.
0: pierwszy raz sytuację od 2011 roku, kiedy masz do czynienia faktycznie z nominalnie mniejszym zadłużeniem, deficytem budżetowym.
1: On tam chyba ma wynieść około 44 miliardów, nie?
0: Możliwe.
1: I ten deficyt też jest, nie, teraz nawet 60, ale on tak gdzieś koło 55, 40, 60 miliardów, on tak był kształtowany pomimo cięcia wydatków, pomimo cięcia i zwiększania w różnych budżetach to się kształtowało, ale ten deficyt budżetowy też jest kształtowany przez wahania kursowe, bo większość naszego długu jest sporą częścią budżetu obsługa długu zagranicznego. Tam, gdzie to zaciągamy i to są wahania kursowe, jest spłata tego długu, rentowności naszych obligacji ITP i TD, czyli ten deficyt jest ściśle związany także z obsługą naszego długu, nie?
0: Jasne.
1: I na obsługę tego długu musimy zaciągać nowy dług, nie? Bo tych pieniędzy nie mamy w budżecie.
0: Jasne.
1: I teraz jest takie pytanie, no, jeśli to wychodzi na to, że mamy mniej więcej pomiędzy 40 a 60 miliardów złotych za mało pieniędzy.
0: Jasne.
1: Powiedzmy na rynku przy tych podatkach i mniej więcej tam stabilizacji tego rynku. No mamy tyle za mało pieniędzy, nie? I teraz moglibyśmy, co sądzisz o takim pomyśle, jakby rzeczywiście
0: Żeby
1: za.
0: dodrukować.
1: Nie, to dodrukowujemy codziennie pieniądze, przecież
0: Tak,
1: to banki komercyjne to robią, nie Bank Narodowy, tylko banki
0: to ale
1: komercyjne.
0: jest bardzo ważne. No, ale kontynuuj.
1: NBP też działa na zasadach banku komercyjnego w pewnym sensie, bo pożycza pieniądze, nie Polsce, a innym krajom. Kraje między sobą też pożyczają, przecież między bankami
0: Ale
1: centralnymi.
0: NBP robi to na podstawie nie swoich złotówek, ale swoich rezerw.
1: Rezerw walutowych, tak. No bo
0: Więc
1: niestety dolar jest gwarantowany przez
0: no,
1: armię
0: rezerw
1: USA.
0: złota i różnych innych także walutowych. No ale kontynuuj, no i co?
1: No, można by uchwalić prawo zakazujące uchwalania budżetu z deficytem, nie?
0: To byłby
1: Jednocześnie
0: dobry pomysł.
1: finansując jednorocznie ten deficyt na poziomie tych pomiędzy 40 a 60 miliardów to już sprawa techniczna. Te, które brakuje tam od wielu, wielu lat właśnie tej kwoty mniej więcej. Finansując to z banku centralnego, nie banków komercyjnych. I od tego momentu nie uchwalamy żadnego budżetu z deficytem. Koniec.
0: Znaczy, obawiam się, że bardzo szybko przepis o zakazie uchwalania budżetu z deficytem by zniknął, a złe prawo, które pozwalałoby pokryć potrzeby pożyczkowe państwa przez Narodowy Bank Polski, a więc przez emisję pieniądza z banku centralnego, by pozostało. No to tak zazwyczaj jest niestety.
1: No, to może jakoś
0: cały myk, się kłócić. Cały myk z kreacją pierwszej pieniądza przez banki, a niestety ja nie będę udawał, że się na tym jakoś bardzo dobrze znam. Tu mam jeszcze dużo do przeczytania i mam tu spore braki, ale jeżeli dobrze rozumiem mechanizm działania, przynajmniej na tej podstawowej warstwie kreacji pieniądza przez banki, to banki kreują nowy pieniądz tylko i wyłącznie z kredytu, a kredyty przez banki udzielane są na podstawie potrzeb, tak? Jakichś, to znaczy potrzeb inwestycyjnych, więc w gruncie rzeczy pieniądze wytwarzane są z powietrza na bazie dóbr, które zostaną wytworzone później, czyli nie tak jak w normalnej sytuacji masz najpierw do czynienia z wytworzeniem pracy, tak? Ta praca dopiero potem zamieniana jest jakby w pieniądz. A tutaj mamy już odwrócenie tej sytuacji, to znaczy najpierw masz tworzony pieniądz, dopiero potem masz wytwarzaną pracę.
1: Też nie do końca, bo potrzeby inwestycyjne państwa także istnieją, nie?
0: Ale potrzeby inwestycyjne państwa to nie są potrzeby konsumpcyjne państwa. I tak jak można by na przykład dojść do wniosku, że potrzeby inwestycyjne państwa jak najbardziej można na nie pożyczać, tak znowu na konsumpcję pożyczać się absolutnie nie powinno, bo to sobie przypomina bardziej sytuację kogoś, komu z miesiąca na miesiąc brakuje stówki na jedzenie, a jednocześnie na przykład pali papierosy. Rozumiesz? O, więc to pada się w spirale zadłużenia.
1: No właśnie, pala papierosa.
0: No smacznego.
1: ale kreacja pieniądza przez banki komercyjne też wiąże się z tym, że no, Bank Narodowy zajmuje się obecnie jedynie legalizowaniem tych pieniędzy wytwarzanych przez banki komercyjne, bo bank centralny kreuje pieniądz, który jest mocą ustawy zwalnia z zobowiązań, tak? Bo tak to jest przyjęte, to nie jest środek płatniczy, tylko po prostu banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski mają siłę zwalniania z długów, nie ze zobowiązań. Tak to jest bodajże zapisane. I po prostu te zobowiązania, które zaciągamy w bankach komercyjnych, czy to państwo także zaciąga zobowiązania
0: nie.
1: w bankach komercyjnych?
0: Nie, jest różnica. To znaczy państwo korzystając znaczy swoje potrzeby pożyczkowe nie kreuje nie bierze i nie realizuje ich kredytem w takim znaczeniu, jak im robi to kredyt, czy robi to człowiek, kiedy bierze kredyt hipoteczny czy komercyjny. Bo banki nie dają mu pożyczki ze stworzonych pieniędzy, tylko to jest pieniądz, który jest ściągany tak naprawdę z rynków, na przykład z oszczędności, bo państwo swoje pożyczki nie realizuje kredytem, tylko emisją obligacji.
1: Tak, ale obligacje są procentowane, tak? Czyli,
0: ale to nie jest kredyt, To jest zupełnie inny instrument finansowy.
1: Nie, no bank pożyczając państwu na jakiś czas, nie? To nie jest tak, bo państwo zaciągając kredyt tak samo na 10 lat na przykład, kreuje zobowiązanie, które jest też tylko podpisanym papierem.
0: Cała rzecz polega na tym, że to jest inne zobowiązanie.
1: Ale ono tak samo się przekłada na automatycznie te pieniądze, które istnieją tylko w sferze zobowiązania, nie faktycznego pieniądza, które bank posiada, mogą być już udzielone jako kredyt, gdyż wchodzą w skład rezerwy banku częściowej. Także no nie.
0: Te obligacje, znaczy tak, one pieniądze.
1: No, które, system Bretton Woods jest taki.
0: Pieniądze, które bank posiada w postaci depozytu, za które potem bank kupuje obligacje, stanowią dla niego zabezpieczenie pod emisję pieniądza na kredyt. To jest prawda.
1: I to jest właśnie system Bretton Woods, który nas uwalił, całe państwa, i ludzi w tą niekończącą się spiralę zadłużenia. I
0: absolutnie nie będę tego systemu bronił, jak doskonale wiesz, że jestem jego zdecydowanym przeciwnikiem. Ale chodzi mi bardziej o to, że jakby no, jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu to nie jest to samo. To znaczy banki pożyczając pieniądze państwu nie kreują nowego pieniądza.
1: Tu się z tobą nie zgodzę, bo te pieniądze wchodzą w ich rezerwę częściową, czyli są w stanie wykreować więcej nowych
0: długów. Nie. One dają fundament do kreacji pieniądza później na rynku. Ale całe właśnie my.
1: Nie, no każdy dług daje fundament.
0: No nie, tylko obligacje.
1: Nie, no jak ja pożyczę pieniądze z długu, to nie wiem, wezmę kredyt hipoteczny, to moja umowa, czyli moje zobowiązanie do spłaty tam 100 tysięcy, to te 100 tysięcy jest już zapisywane przez bank jako aktywa, które służą do udzielania następnych pożyczek. No tak działa system Bretton Woods i system banków centralnych. Niestety. I tak jesteśmy uwaleni w to i nie wiem, wodzu, czy się zgodzi.
0: Nie jestem pewien tutaj, ale nie będę się z tym wspierał.
1: Zobacz, jaki mamy ten. W ogóle właśnie się zagłębiłem w tej historii ekonomicznej świata Madisona. Polecam wszystkim do przeczytania i nie wiem, czy wiesz, że ale do czasu wynalezienia tego Bretton Woodsa, to wzrost światowy gospodarczy był naprawdę na niezauważalnych poziomach. Nie wiem, wiesz, ile wynosił wzrost na przykład dochodu narodowego w Anglii podczas rewolucji przemysłowej?
0: Nie wiem.
1: No, on oscylował poniżej 1%.
0: Jesteś tego pewien?
1: Tak.
0: Bo poziom życia rósł dziesiątkami procent rocznie.
1: Tak, ale wzrost dochodu narodowego był w granicach 1%. Między rokiem 0 a rokiem 1500 bodajże wzrost dochodu narodowego w Europie był na poziomie 0,25 czy nawet 0,13. Rocznie.
0: Znaczy, biorąc pod uwagę ograniczenia w możliwości szacowania tego wskaźnika, jestem sceptyczny.
1: No właśnie, Madison zrobił naprawdę tytaniczną robotę. Udało mu się opracować metodologię, która pozwala na przeliczanie tego wszystkiego na dolary międzynarodowe. Polecam poczytać.
0: Aczkolwiek biorąc pod uwagę tempo rozwoju cywilizacji wtedy, nie będę tutaj się specjalnie, znaczy nie będę tutaj zarzucał komuś jakiejś manipulacji. Jest to możliwe, brzmi to realnie. Mniejsza o to.
1: I widzisz, bo właśnie mówię o tym, bo chciałem powiedzieć, czemu mamy taki wzrost obecnie. Musimy mieć. Bo jeśli kraj rozwija się w jakimś tam 0,5, tak jak kiedyś rozwijał, no to się zwija, nie? A to wszystko właśnie przez ten system Bretton Woods, który zadłużył wszystkie kraje, niesamowicie nie wiadomo gdzie u Saturna, w jakichś, wiesz, bankach komercyjnych i...
0: No nie, no...
1: No tak, ale przez to zadłużenie w bankach komercyjnych, gdzie wiesz, to też zależy oprocentowanie. No, w eurozonie te obligacje są prawie nic oprocentowane, ale na przykład kraj, który ma obligacje gdzieś tam rentowności 3-4%, no to on musi mieć te 3-4% minimum wzrostu gospodarczego rocznie, by po prostu być w stanie obsługiwać swój dług, nie?
0: No... Okej, nie, bo dywagujemy trochę w tym momencie. Ja bym jednak wrócił do kwestii tej kreacji pieniądza przez banki. To znaczy, tu będę jakby, no to starając się odrobinkę bronić. Właściwie do kwestii możliwości pokrywania długu poprzez tak naprawdę emisję pieniądza z Narodowego Banku, znaczy z Banku Centralnego. To tak jak. Przewagą, że tak powiem, kreacji pieniądza przez banki komercyjne jest to, że one kreują go tylko i wyłącznie tyle, ile rynek potrzebuje pieniądza. Czego nie da się powiedzieć o potrzebach pożyczkowych państwa, bo potrzeby pożyczkowe państwa, szczególnie państwa demokratycznego, są nieograniczone.
1: No nie, potrzeby ludzi też są nieograniczone.
0: Ale potrzeby ludzi są nieograniczone, to jest oczywiste, ale banki nie będą pożyczać każdemu i byle na co.
1: Będą. Bo skąd mieliśmy sławetny kryzys subprime? A mieliśmy go właśnie dlatego, że banki pożyczały każdemu i na wszystko.
0: No tak, no okej. Okay.
1: No właśnie, i kreowały ten pieniądz z powietrza na, wiesz, na sfinansowanie nieruchomości, które miały w nieskończoność rosnąć ich wartość bezrobotnym ludziom w Alabamie, nie?
0: Zgadza się, ale to mamy do czynienia znowu z negatywnym skutkiem dawania gwarancji bankowych przez państwo. Jeżeli ktoś oglądał taki film, który miał tytuł Margin Call bodajże, czyli po polskiemu chyba chciwość, tam bardzo fajnie, tak łopatologicznie jest wyłożone i w bardzo takiej przyswajalnej, przystępnej i sympatycznej i rozrywkowej formie jest wyświetlone, jak ten cały kryzys z kredytami subprime został stworzony, więc to nie jest takie jakby proste, to nie jest takie proste zjawisko, tak?
1: Ale wodzu, to widzisz, bo ty jesteś takim przeciwnikiem wszelakiej regulacji i tak dalej, ale no, żyjemy w świecie, jakim żyjemy, stworzyliśmy takie gigantyczne instytucje.

0: pieniądzem. Czyli pozbyły się właśnie regulacji i władzy nad jakąś częścią
1: Właśnie, ta,
0: gospodarowania.
1: właśnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że jakby nie. Bo w gruncie, bo pierwotnie państwo nie miało bezpośredniej władzy nad pieniądzem. W momencie, kiedy miałeś pieniądz kruszcowy, zasoby finansowe państwa, a więc znaczy możliwość kreacji pieniądza przez państwa praktycznie nie istniała. Pieniądze mogły być kreowane tylko i wyłącznie ze złóż naturalnych.
0: O, i to, i to, i to. I to jest właśnie naturalny, jakby powiedzieć, naturalny hamulec w zapożyczaniu się państwa w banku centralnym, jak i w bankach komercyjnych, oparcie pieniądza na czymś, co istnieje. Bo obecnie to mamy pieniądz, który jest oderwany nawet od dóbr istniejących na rynku, przez to może być hiperinflacja. No i dlatego pieniądz powinien być, ja tu wiesz, jako socjalista, przecież socjalizm nie twierdzi, że pieniądz ma być oderwany, w ogóle pieniądze miało nie być, ale jakiś to miało być powiązane z jakimiś wartościami, typu praca i tak dalej, ale nikt nie postulował oderwania pieniądza od jakiejkolwiek realnej wartości, czegokolwiek, a system Bretton Woods odrywa pieniądze od powiązania z czymkolwiek fizycznym.
1: No, to
0: I
1: zgadza się
0: pieniądz
1: i to jest.
0: kruszcowy, nieważne czy emitowany przez bank centralny, czy przez banki komercyjne, jest pieniądzem, który no, stawia ograniczenia. I jeśli byś miał pieniądz, który by był denominowany w czymkolwiek, czy to byłby muszelki, kamienie, czy złoto, platyna, czy nie wiadomo co.
1: No, za niedługo wychodzi kryptowaluta Petro. Zobaczymy,
0: A właśnie.
1: jak pohula.
0: Czy nawet w kryptowalutach, co może jest dobrą
1: No czekaj,
0: alternatywą.
1: czekaj, czekaj, czekaj, to jest kryptowaluta, uwaga, wenezuelska, uwaga, państwowa, uwaga, z parytetem ropy, uwaga.
0: Kto wie, może coś z tego wyjdzie.
1: 200%, jak wszystko co państwowe.
0: No nie, no są dobre rzeczy państwowe, na przykład. A
1: Co
0: potem
1: to?
0: właśnie ci podam taki ten przykład dwóch poczt działających w
1: Już kiedyś
0: dwóch.
1: na ten temat
0: Ale
1: rozmawialiśmy,
0: nie, bo
1: tylko
0: tu
1: ci
0: mam, to
1: powiem.
0: jest przykład z życia z bardzo, bardzo niedawna. Moje drogie kochanie tam sobie ma kupę ciuchów, przywiozła z Chin i tak dalej i stwierdziła takie filozoficzne podejście do życia, teraz ma po co mi tyle rzeczy w życiu. Rzadko zdarza się u kobiety. No to dlatego niech się ożeni ze mną, bo to rzadko, żeby kobieta się ciuchów pozbywała. No ale dobra, i tych ciuchów się pozbywa i tam na jakiejś tam platformie nimi handluje i sobie wysyła, nie? Okazało się, że taka zależność. 99% paczek, które wysyła, to chyba za granicę, ale nie jestem pewien, czy to też te holenderskie, które wysyłała na początku bez tego kodu śledzącego, nie? Wszystkie zaginęły. Znaczy, nie wszystkie, bo te, gdzie były tam jakieś naprawdę niewartościowe rzeczy, to nie, ale już na przykład, jak wysyłała tam portmonetkę od Prady czy coś takiego, to już to zaginęło i to naprawdę 99% rzeczy wartościowych zaginęło. Żadne z tych trackingowanych nie zaginęły. A na Państwowa Poczta Niemiecka, to urzędy nigdy ci nie wyślą tutaj poleconego, bo nie muszą, bo list zawsze dostarczony i. Jeszcze nie miałem w ciągu 4 lat, a naprawdę dużo wysyłam, żeby cokolwiek zaginęło. Także, a poczta holenderska została sprywatyzowana, jest prywatna obecnie. No, coś tu jest nie tak, jednak państwu się coś w Niemczech udało bardziej niż prywatnemu w Holandii.
1: No, komory gazowe na przykład.
0: No.
1: Że tak wrócę na początek naszej rozmowy.
0: Które były produkowane przez prywatną firmę także.
1: Nie, mój drogi. System gospodarczy Rzeszy Niemieckiej był systemem gospodarki centralnie sterowanej. Właścicielstwo firmy było
0: Nie.
1: pozorne. Było pozorne.
0: Do końca
1: Miało
0: wojny, do 45 maja,
1: było.
0: każdy nabój musiał być przez rząd Rzeszy kupowany za złoto od właścicieli firm, które to produkowały. No tak było.
1: Wszystkie firmy w III Rzeszy realizowały plan, produkowały to, co im nakazano i to, co państwo potrzebowało, a właściciel pełnił tam właściwie rolę figuranta. Jeżeli wykonywał rozkazy z góry dobrze, to miał się dobrze, jeżeli stawiał opór, to go wysyłano na wcześniejszą emeryturę. Więc
0: Ale
1: opowiadanie o tym, że III Rzesza była budowana przez prywatny biznes, jest zrobieniem kurwy z logiki, I to inaczej się nazwać nie da.

0: No jak? Przepraszam cię, te wszystkie wielkie firmy nie dosyć, że przetrwały wojnę przy starych właścicielach, to jeszcze całkiem się dobrze mają do dzisiaj.
1: Wszystko się zgadza, ale w tych czasach, kiedy...
0: Już nie mówiąc, że po co był...
1: W czasach III Rzeszy te firmy nie realizowały swoich rynkowych celów.
0: No jak nie?
1: Robiły to, co kazał im państwo. Znaczy, no w pewnym sensie tak, no skoro był rynek zbytu na amunicję.
0: A właśnie! Był... Skoro był rynek zbytu na czołgi, to produkowali nie, czołgi. Po nie. Co innego?
1: Trzecia, tak jak mówię, bardzo byłbym daleki tutaj od atakowania właścicieli firm III Rzeszy. Oni naprawdę nie mieli wyjścia.
0: A no to inna sprawa, że można było przez komin wyjść, ale właśnie. Nigdy się...
1: Ale gdybyśmy chcieli poszukać tych, którzy naprawdę wzbogacili się na produkcji na III Rzeszy i robili to dobrowolnie, to należałoby przede wszystkim ich szukać
0: w USA.
1: Królestwie Szwecji. Podczas już wojny USA nie dostarczało do Niemiec niczego.
0: Ale firmy...
1: Ja owszem, w ogromnych ilościach.
0: No to Szwedzi w ogóle handlowali ze wszystkimi, nie? No i Szwajcarii też szukajmy tych. Ale nie wiem, czy wiesz, ale spotkałem się nawet nie z teorią, tylko właściwie oparte to jest na faktach. Ten taki cud gospodarczy, który zaraz tam po wojnie był, jak rozregulowano tą niemiecką gospodarkę, nie? No to jacyś tam byli autorzy tego cudu Enharda, którzy jeszcze przeżyli i tam bardzo nieśmiale się wypowiadali, że to rozregulowanie gospodarki, które tam trwało 5 lat, czy no około 5-7 lat po wojnie, bo potem Niemcy wrócili do tych swoich tam socjalnych zdobyczy i tak dalej, ale to taka właśnie bardzo wolnorynkowa gospodarka, która tam miała miejsce 5 lat.
1: Tak zwany ordoliberalizm.
0: Tak, to było wprowadzone tylko z jednego powodu, by upłynnić aktywa, które były po wojnie zrabowane i gdzieś tam sobie ukrywane, żeby nie było nad tym żadnej kontroli i mogło to sobie się upłynić w gospodarkę i potem można było to, gdy już one się jakoś zalegalizowały, te aktywa, można było bardziej to skonsolidować.
1: Ciekawa to, ja nie spotkałem się z nią.
0: No ja tu nawet chyba w Szternie czytałem właśnie wywiad z jednym, który był w rządzie Adenauera wtedy, tam pracował dla Enharda i tak się nieśmiało właśnie wypowiadał, że taka była idea tego wszystkiego. No bo jednak potem wrócono do tej słynnej niemieckiej socjalnej gospodarki i miała się nadal dobrze i te pieniądze się wzięły właściwie w tej gospodarce znikąd, bo plan Marshalla, jak sobie tak popatrzysz właściwie, jakie to były pieniądze, no to była naprawdę kropla w morzu tego, co Niemcy potrzebowali. Potrzebowały do odbudowy i potem wpompowały w tą gospodarkę, nie wiadomo skąd.
1: Ciekawa teoria, kiedyś ją zgłębię, nie spotkałem się z nią. Natomiast wracając do tematu kreacji pieniądza przez banki, to tak jak już mówiłem, to co jest w tym chorym systemie, co można uznać za zdrowe, jest to, że potrzeby pożyczkowe rynku realizowane przez banki, prawda? W gruncie rzeczy wynikają właśnie z tego, że są to autentyczne, faktyczne potrzeby pożyczkowe o charakterze głównie inwestycyjnym. Bądźmy sobie szczerzy, skara...
0: Dobrze, wodzu, jeszcze raz ci podam przykład z mojego
1: własnego. Nigdy nie skończę myśli, no.
0: No ale mówisz o tym, że one tak jak... To coś mówisz o bankowości islamskiej, nie? Że,
1: bo tam... Nie mówię nic o bankowości islamskiej.
0: No ale tam też się wdaje pieniądze za to, że będzie miało się udział w inwestycji, nie?
1: Banki mogą pożyczać pieniądze w różnej formie, także w sposób islamski. No, część banków woli po prostu stałe oprocentowanie, bo jest dla nich pewniejszy zysk. Natomiast jeżeli firma upadnie, to bank nie będzie miał tego, bo, no bo skąd odzyska? No, już tylko i wyłącznie z zabezpieczeń potencjalnych kredytów. No, no ale dobra, to już nie to jest istotne. To, co chciałem ci powiedzieć, bo próbuję wrócić na temat do tego podstawowego pytania, które zadałeś w połowie audycji, mianowicie dotyczącego, czy nie lepiej by było, aby potrzeby pożyczkowe państwa były realizowane nie przez komercyjne banki, tylko przez emisję przez bank centralny. No, więc właśnie próbuję ci pokazać, dlaczego jest lepiej, że potrzeby pożyczkowe rynku są realizowane, znaczy, że rekreacja pieniądza jest realizowana tylko przez prywatne banki, aniżeli przez bank państwowy. przez właśnie zobrazowanie ci tego, że banki tworząc pieniądz na potrzeby rynku odpowiadają na prawdziwą potrzebę tego pieniądza, a jeżeli pieniądze pożyczane są przez państwo, to muszą być pożyczane właśnie przez z rynku, ściągane z rynku, co ogranicza apetyt państwa i gdyby to scedować, tak jak ty proponujesz, na pokrywanie potrzeb pożyczkowych na bank państwowy, to automatycznie państwo zacznie drukować pieniądze w nieskończoność. I są przykłady empiryczne tego.
0: Chory pomysł. Nie wadzą, bo bank centralny, przynajmniej nie tak jak w Zimbabwe, ale w Polsce jest to instytucja niezależna, która jest...
1: Która? O niezależności Narodowego Banku Polskiego świetnie wypowiedział się prezes Banku Polskiego, pan Belka, w trakcie kolacji w Sowa i Przyjaciele.
0: Dobrze, mówię o sytuacji idealnej, dobra, nie mówmy o tej polskiej demokracji, która jest jaka jest, ale powiedzmy Bundesbank.
1: Dobrze wiesz, że tam również jest restauracja Urlich und coś tam.
0: Ośmierniczken.
1: Dokładnie. I tam jest każde państwo działa dokładnie tak samo.
0: Dobrze, ale jeśli... Bo pieniądze, mówisz o ściąganiu pieniędzy z rynku, nie? No to tak jak ci mówiłem, państwo pożycza na zasadach komercyjnych od banków i tak samo... Sięgnij tam, jak to wygląda ten system Bretton Woods, państwo pożycza tak samo jak osoby fizyczne i tak samo ten pieniądz służy kreacji nowego pieniądza. Nie jest kreowany z powietrza.
1: Nie jest to prawdą. Państwo pożycza w postaci emisji obligacji.
0: Obligacje są tym samym, co podpisana umowa. Jest to zobowiązanie do spłaty długu. Tak samo jak ja podpisuję umowę, to jest weksel. Moja umowa z bankiem to jest taki sam weksel jak obligacja. Tylko, że obligacja nie jest umową, a jest o stałym nominale, wydrukowanym papierem. Czy nawet nie wydrukowanym. Także państwo pożycza na tych samych zasadach. I teraz jest pytanie, bo ono pożycza na oprocentowanie jakieś. Czasem nie, tak jak to się w eurozonie obecnie dzieje, że przy tak niskich stopach oprocentowania to nawet one są ujemnie oprocentowane, ale to jest powiedzmy taki wyjątek potwierdzający regułę. Ogólnie państwo pożyczają na procent. Pożyczając z banku centralnego i nie mówię o druku pieniądza, tylko o tym, że mogłyby pożyczać z banku centralnego pieniądze, tak samo je oddając, z tym, że oddając je bez tego zysku dla banku komercyjnego, który musi być ściągnięty z nas wszystkich po to, żeby dać zarobić bankowi komercyjnemu. Tyle. Pieniądz cały czas by był ściągany z rynku, ściągany przez z państwa. Tylko bez tego nawisu procentowego. Zatkało cię.
1: Nie, bo nie do końca mi to po prostu hule, że tak powiem. Znaczy, próbuję, przede wszystkim tak, próbuję znaleźć powiązanie obligacji z długiem, że tak powiem, z kreacją pieniądza, ale obawiam się, że możesz mieć rację. To znaczy obligacje także będą stanowić także są formą i to są zresztą, no tak, także są formą kreacji pieniądza. Więc tu możesz mieć rację. Nie wiem, muszę sobie to na ten temat doczytać. Natomiast mówisz, jeszcze raz, jakbyś przedstawił tą swoją propozycję, że tak powiem od nowa, jak ty to widzisz?
0: Mówię, jeśli bank centralny jako instytucja niezależna, już tam to pomimo ośmiorniczki, załóżmy, że istnieje świat idealny i jest bank centralny, który jest instytucją niezależną i działającą na zasadach banku komercyjnego praktycznie, z tym, że stuprocentowo udziałowcem jest państwo, pożycza państwu pieniądze, tak samo jak banki centralne, z tym, że korzyść dla państwa, czy dla naszej zbiorowości, w której żyjemy w kraju, jest taka, że nie jesteśmy zobowiązani do spłaty odsetek, bo pożycza ten bank, który jest, może sobie drukować te banknoty przecież, pożycza te pieniądze bez oprocentowania, przy czym oddajemy te pieniądze tak samo, tą samą ilość, którą pożyczyliśmy, oddajemy. Przez to obsługa tego długu jest o wiele tańsza i możemy nawet ograniczyć podatki.
1: Wiesz co, znaczy wygląda to tak, jakbym tak to wygląda, jakbym ja miał pożyczać pieniądze samemu sobie.
0: No to jest trochę tak. Oczywiście.
1: To brzmi, to znaczy brakuje tu jakiejś logiki.
0: Nie, to jest ten twój hamulec, tak jak masz konto oszczędnościowe, które jest tam jakoś blokowane przez bank i tak dalej, to jest taka blokada, którą psychicznie sobie zakładasz sam na siebie i pożyczasz sam sobie pieniądze i potem oddajesz na to konto oszczędnościowe, coś w tym stylu, nie? Bo mówiłeś o blokadzie, która musi istnieć, by nie doprowadzić do nadmiernej podaży pieniądza, no to jest ta blokada, nie? Że pożyczamy od siebie, oddajemy samemu sobie, ale bo uważam to za kurestwo, że my wszyscy jesteśmy zobowiązani jako obywatele tego kraju z własnych podatków finansować właśnie nowe jety właścicieli banków, którzy pożyczają te pieniądze, podczas gdy każde państwo posiada swój bank centralny, z którego by mogło pożyczyć, nie mówię wydrukować sobie, tylko pożyczyć pieniądze bez odsetek i bez finansowania tych miliardowych bonusów, jakie dostaje na przykład Deutsche Bank, nie? Od którego niemieckie państwo pożyczało kiedyś pieniądze, bo już nie pożycza.
1: Znaczy, tak, obawiam się, że ten hamulec po prostu nie będzie działał. To znaczy nie ma moim zdaniem możliwości, żeby będąc właścicielem drukarki i jednocześnie, że tak powiem, użytkownikiem tej drukarki, tak? Żeby cokolwiek powstrzymało cię przed tym, żeby drukować to w nieskończoność. I
0: żeby uniezależnić bank centralny bardziej od państwa, to proponuję coś takiego, jak ty, jako wolnościowiec, proponujesz, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak są wybory bezpośrednie szeryfów w Stanach, czy miałyby być w Polsce wybory bezpośrednie sędziów i prokuratorów, to czemu nie wprowadzić wyborów bezpośrednich na prezesa banku?
1: Bo ludzie wybiorą tego prezesa banku, który obieca zwiększenie wydatków na potrzeby socjalne.
0: Tak się stanie, raz, drugi, trzeci, a potem już nie.
1: A potem będzie Republika Weimarska i oszczędności wszystkich ludzi zostaną zjedzone w ciągu jednego roku. Katastrofa gospodarcza i budowanie wszystkiego od nowa. No nie, nie. To nie brzmi dobrze. Czy moim zdaniem po prostu nie masz możliwości, aby w demokratycznym państwie, przy tak skonstruowanym prawie, cokolwiek byłoby w stanie zahamować spiralę zadłużenia i hiperinflacji.
0: No ale jak już mówiliśmy wcześniej, mamy te 60, między 40 a 60 miliardów deficytu co roku, mniej więcej nominalnie takiego samego. Czyli brakuje tyle pieniędzy na rynku, po prostu.
1: No dobra. No, no,
0: państwu.
1: Znaczy, no, nie, na państwo, nie na rynku. Tylko widzisz.
0: Chociaż dobra, to pójdźmy na kompromis. Pożyczanie pieniędzy z banku centralnego ok, ale na inwestycje. Czyli na przykład na budowę infrastruktury, która infrastruktura może sama z siebie nie przynosi zysków, ale przynosi społeczności.
1: To już brzmi sensownie, no nie? Tylko to pytanie jest, dlaczego po prostu. No, nie wiem, bo zastanawiam się, nie? Wiesz, państwo tworzy pieniądze. Znaczy, w gruncie, powiem ci tak, w gruncie rzeczy to co mówisz, może mieć, powiedzmy, jakiś ograniczony sens.
0: No to był New Deal, nie? Który tam Eisenhower prowadził budowę tych interstate'ów, nie? Całych. Tylko on znowu, tam jest system rezerwy federalnej i to wszystko musiało być oddane z nawiązką tym bankom komercyjnym, no bo bank centralny w Stanach jest prywatny, co jest takim ewenementem na skalę światową.
1: Wiesz co, bo zrozum, jak to by działało. Załóżmy, że państwo wydaje pieniądze i zbiera podatki, tak? I w tym momencie, czy tak, siła monopolu państwowego pieniądza polega na tym, że państwo przyjmuje płatności podatków tylko i wyłącznie w pieniądzu, które samo emituje. Prawda? Czyli możemy sobie na przykład założyć, wymyślić sobie teraz teoretycznie istnienie państwa minarchistycznego, które oprócz tego, że posiada, że funkcjonują jakieś inne systemy pieniężne dowolne, czyli banki na przykład tworzą własne banknoty, emitują własne pieniądze. Zresztą każdy tak naprawdę w tym momencie ma prawo tworzenia pieniądza tak zwanym wekslem, więc to nie jest też tak do końca, że państwo ma monopol na produkcję pieniądza. Znaczy, w gruncie rzeczy to wygląda w ten sposób, że państwo pobiera podatki tylko i wyłącznie w pieniądzach, które samo wyemitowało, prawda? I teraz państwo zapewnia jakieś usługi społeczeństwu. W jaki sposób? No, na przykład opłacając wojsko, załóżmy policję, sądownictwo przykładowo, tak? No i na przykład budowę infrastruktury, tak jak mówisz. I wszystkim ludziom, którzy realizują te funkcje dla państwa oraz budują tą infrastrukturę, a także firmom budującym tę infrastrukturę, to państwo płaci w tych swoich własnych pieniądzach, tak? A następnie te pieniądze są wymieniane na rynku za jakieś inne dobra po to, aby potem ci ludzie, którzy chcą, bo ludzie chcą dostać te pieniądze państwowe tylko po to, żeby zapłacić państwu podatki. No, bo w gruncie rzeczy tak to musiałoby działać.
0: Dochodzimy do istoty pieniądza w ogóle fiduacyjnego, który jest wielkim nieszczęściem dla świata. Ale jeśli chodzi o tą budowę infrastruktury, nie? Do tej całej autostrady pięknej A2 i to, co się stanie niebawem w Niemczech, bo tu też będą przechodziły pod koncesję. To taki temat, ale wiesz co, chciałbym cię, mógłbym cię zostawić na minutę słuchaczami, bo muszę tam, gdzie muszę.
1: Uciekaj.
0: Dobrze.
1: Moja rada Błażej generalnie jest taka, żebyś nie pił w trakcie audycji, bo twój pęcherz nie daje rady po prostu. Zresztą też audycja może na tym tracić merytorycznie, jeżeli przegniesz w trakcie jej trwania. Nie? Trzeba się pilnować. I to tak dość solidnie. No i jak zwykle zdywagowałeś oczywiście. Mieliśmy tu rozmawiać o wolności słowa, a rozmawiamy jak zwykle o czymś zupełnie innym. Tak na marginesie, to miałeś jakieś plany opracowywać na tę audycję i coś to nie bardzo działa, muszę rzec.
0: No jestem.
1: Słyszałeś mnie, czy?
0: Nie, no byłem tam gdzie być musiałem.
1: Aha, okej, okay. Myślałem, że przynajmniej jesteś w stanie słuchać. Nie,
0: niestety, jako widzisz, żyjący w bogatym kraju, mamy separację między WC-tem a sypialnią.
1: Wszystko zależy od odległości.
0: No jest jeszcze korytarz pomiędzy, także tak to buduję.
1: O, mam dla ciebie pomysł, który mógłby pomóc i rozwiązać ci ten problem. Kup sobie słuchawki bezprzewodowe na przykład.
0: O, jest to pomysł, tu się plączę ciągle, nawet chciałem sobie ostatnio kupić, ale tak się ten właśnie wprowadziłem...
1: Albo kaczkę.
0: Tak, wprowadziłem program oszczędnościowy, żeby tu się tam nie w spirale zadłużenia wciągać. Właściwie kupuję dom i z piekarnią na parterze.
1: Ale kupujesz dom z piekarni?
0: Tak.
1: Masz zamiar zostać piekarzem?
0: Nie, to w ogóle śmieszna historia, bo tak wyszło, wiesz, z moją sobie tam coś planujemy, no tam różne rzeczy wynikają, nie chcę nic tam mówić, prywatnych spraw, ale w każdym razie na razie stanęło na tym, że coś szukamy dokładnie pomiędzy, gdzie ona pracuje, a ja, czyli tam w odległości 30 km od niej, 30 km od mojej pracy, no i tam jest taka wioska i szukamy czegoś i jedyny dom, który jest tam do kupienia, to jest nawet za nieduże pieniądze, właśnie ma piekarnię na parterze. No i chyba będę siłą rzeczy przez rynek zmuszony do wejścia w posiadanie piekarni.
1: No brzmi fajnie, to jest...
0: Tylko co ja z tą piekarnią zrobię, nie?
1: To co, zostaniesz kapitalistą.
0: No nie chciał być. O, Leniuch dojeżdżał 100 dziennie. A ja chyba największy dystans, jaki w życiu dojeżdżałem, to było 60 km przez rok dojeżdżałem do roboty. No właśnie, dojazdy to jest rzecz straszna. No i taka w ogóle ten, ciekawostka, bo to jest to, co mi się nie podoba w działaniach państwa i to będzie miód na twoje uszy. Bo jestem, wiesz, wielkim przeciwnikiem do tego, żeby ludzi zmuszać, tylko jestem do tego, żeby zachęcać. I wiesz, Holandia jest takim krajem bardzo eko i w ogóle, i oni tak starają się, żeby ludzie raczej na rowerach, transportem publicznym, niekoniecznie samochodami, czyli zamykają drogi, nie wpuszczają samochodów do centrów miast, tudzież dowalają gigantyczne podatki do tych samochodów, nie? I z drugiej strony transport publiczny w Holandii jest super niewydajny, w sensie takim, że rzadko jeżdżą pociągi, rzadko jeżdżą autobusy i jest super drogi. I moje kochanie teraz dojeżdża jakieś 40 km do pracy właśnie pociągiem i autobusem. Kosztuje ją to w okolicach 100 euro tygodniowo. No i powiedz, jak ma to działać? Jak masz ludzi zachęcić, jak... No, transport publiczny kosztuje 100 euro tygodniowo.
1: No to generalnie to jest dość trudne zagadnienie, powiem ci.
0: Ja jestem za, a ty to na pewno jesteś przeciw, ale ja jestem za rozwiązaniem, jakie zastosował Tallinn. Tallinn bardzo szybko pozbył się korków i w ogóle zachęcił ludzi do korzystania z tej komunikacji publicznej. Stwierdził, że jakiś tak dopłaca co miesiąc do tej komunikacji, żeby, bo wszystkie kraje w Europie mniej więcej dopłacają mniej lub więcej, no to stwierdził, że będzie dopłacał troszeczkę więcej, a zrobi ją darmową i tyle. I naprawdę to zredukowało i smog, i korki, no. I ogólnie polepszyło jakość życia ludzi.
1: Jest jakieś rozwiązanie, no, ma swoje poważne wady. Przede wszystkim takie, że na przykład nie, z punktu widzenia moralnego realizuje się potrzeby jednych ludzi kosztem innych. Nie wiem, czy to jest fajne.
0: Tak, ale dostajesz coś za coś. Na przykład, no, jeśli byś był mieszkańcem Krakowa, podejrzewam, że nie jesteś mieszkańcem Krakowa. Jesteś mieszkańcem Krakowa. No to jak jesteś mieszkańcem Krakowa, to wyobraź sobie, że na przykład, no już pomijając tamte, odetnijmy to, że tam sobie ludzie palą oponami w tym centrum, czy tym miałem i tworzą smog, ale na przykład smog by był tworzony jak w zagłębiu rury, głównie przez samochody. Wprowadzasz komunikację darmową i pomimo, że ty z niej nie korzystasz, a jeździsz samochodem, bo na przykład dojeżdżasz gdzieś tam na Balice, czy whatever, poza Kraków, to korzystasz z powietrza bez smogu, dzięki temu, że komunikacja jest darmowa. Na przykład tak. Ty też masz korzyść z tego, pomimo, że nie korzystasz z tej darmowej komunikacji, płacąc na nią w podatkach, to korzystasz na przykład z czystego powietrza w centrum miasta.
1: No, też są, tak jak mówię...
0: Też masz korzyść niewymierną i na pewno, no, zdrowie jest bardzo ważne.
1: To się akurat to powinno sprawę zapieść inaczej, nie? No, czy jeżeli ktoś komuś szkodzi, to powinien za to ponosić odpowiedzialność. A to już jest jakby temat na długą debatę, do której jestem absolutnie nieprzygotowany.
0: No ale załóżmy, że nam są ci bogaci mieszkańcy mieszkający na przedmieściach, dołożą się na to, żeby założyć w podatkach do gminy, złożą się na to, żeby doprowadzić te rury z CO w centrum i oni wtedy też idąc sobie na spacer gdzieś na plantach będą korzystali z tego czystego powietrza, a ludzie żyjący w centrum będą mogli mieć to CO i niekoniecznie musieć się wyprowadzać przez to, że albo żyć w zmrożonych mieszkaniach przez to, że nie mają czym napalić.
1: No istnieje kilka prostszych sposobów na to, żeby sobie poradzić z zagadnieniem. Chociażby na przykład, nie wiem, zmniejszając obciążenie podatkowe na czystsze paliwa. To już jest jakiś pomysł na początek. I w tym momencie nikt nie będzie zmuszony kosztować kosztem innych ludzi tak naprawdę. Wiesz, co do darmowej komunikacji, ja mam tu kilka obiekcji. To znaczy, wiesz... Nie jestem pewien, czy ludzie by korzystali z tej komunikacji w sposób racjonalny. To znaczy, w pewnym sensie ludzie przemieszczają się z miejsca na miejsce z tego powodu, że w gruncie rzeczy potrzebują. Większość z nich nie robi tego jakoś specjalnie dla jakiejś specjalnej
0: raczej
1: przyjemności.
0: To jest odsetek znikomy tych, którzy jadą sobie autobusem po to, żeby, nie wiem, się przejechać. A jak nawet chcą się przejechać po to, żeby, nie wiem, przejść się gdzieś w parku na drugim końcu miasta, to też jest jakaś ich potrzeba po to, żeby, nie wiem, zrzucić kilogramy, przejść się, poddychać się z tym powietrzem. To też jest to potrzeba.
1: To czego bym się najbardziej... Znaczy, problem polega na tym, że w momencie, kiedy ta komunikacja jest płatna, tak czy siak problem jakby istnieje. To znaczy, komunikacją jeżdżą ludzie, którzy ewidentnie psują wszystkim podróż z różnych powodów.
0: No bo ten, który nie zapłaci, to on i tak nie zapłaci, czy ona jest płatna, czy niepłatna, bo nawet jak mu dowalisz codziennie po stówce mandatu, to on i tak tego nie zapłaci i tak sobie będzie jeździł.
1: No zgadza się. No i w tym momencie faktycznie jedynym sposobem jakby finansowania tej komunikacji, to znaczy tak.
0: A na przykład w Stanach Zjednoczonych koleje nie były nigdy dofinansowane połączenia pasażerskie i one nie istnieją praktycznie, bo one, no jak pokazuje historia świata i jak pokazują wszystkie doświadczenia, komunikacja kolejowa, pasażerska jest zawsze nieopłacalna.
1: Znaczy to wynika z wielu powodów. Wiesz, nie da się uwspólnić celów, że się tak wyrażę. To znaczy każdy, kiedy wsiada w środek transportu, ma zupełnie inny cel, do którego zmierza. W związku z tym ciężko jest opracować tak naprawdę, wiesz, optymalne sposoby komunikacji, które każdemu zapewnią dotarcie z punktu A do punktu B, dokładnie do tego, do którego potrzebuje. I jeżeli tak jak ja mam taką sytuację w tym momencie, że żeby dojść do przystanku, który mam stosunkowo niedaleko, tak czy siak muszę iść 10 minut i droga samochodem zajmie mi nawet w tych korkach jakieś te 20 czy 30 minut, a przez to, że muszę iść do tego przystanku dość daleko, mój tramwaj jedzie naokoło, to moja łączna trasa tramwajem wynosi ponad 40 parę minut, prawda? A jadę i mówię o jeździe bezpośredniej, to gdyby jeszcze dorzucić sobie to, że bardzo wiele ludzi po drodze jeszcze musi załatwić inne rzeczy, czyli na przykład odwieźć dziecko tu lub tam, a każdy ma dziecko w innym, wiesz, ludzie mieszkający na osiedlu A nie jadą tylko i wyłącznie do osiedla B, tylko jadą, mają szkołę na osiedlu C, szkołę, przedszkole na osiedlu D, a pracę na osiedlu F. A nie jesteś w stanie stworzyć takiej siatki połączeń, która jest w stanie zrealizować potrzeby wszystkich ludzi. Z tego powodu komunikacja samochodowa jest z punktu widzenia czasowego najbardziej efektywna.
0: Ale jest dla ciebie czasem, jeśli masz do wyboru, nie wiem, na przykład mieszkając w Londynie, dla mnie komunikacja metrem była lepsza kosztowo i czasowo niż jazda samochodem.
1: No tylko wiesz, żeby to było bardziej efektywne czasowo, to musiałbym mieć tak gęstą sieć przystanków.
0: Ale to niekoniecznie musi być czasowo, może być dla ciebie pieniężnie na przykład, bo...
1: No ale to czas i pieniądz to jest to samo.
0: No nie, gdy masz termową komunikację...
1: I to dalej jest dla ciebie to samo.
0: No nie, no czasem jesteś...
1: Dlatego, że wolisz dopłacić 50 zł przykładowo i w ciągu miesiąca i oszczędzić w skali miesiąca 10 godzin, bo ci wychodzi koszt godziny 5 zł.
0: Na przykład.
1: A ty zarabiasz więcej.
0: Ale nie zawsze możesz wykorzystać tą godzinę na pracę, za którą ci zapłacą.
1: Dobrze, ale czas, który spędzasz w domu na realizowaniu swoich pasji czy zainteresowań jest dla ciebie cenniejszy niż te 50 zł.
0: No dla niektórych nie.
1: Ale dla sporej większości tak. I cała rzecz polega właśnie na... To jest cały problem z transportem.
0: Zresztą jeśli chodzi o tą komunikację szynową, która jest taka najtrudniejsza do prowadzenia po mieście, a z drugiej strony jest najbardziej efektywna, jeśli chodzi o ilość ludzi i tak dalej, no to
1: ale
0: jest...
1: Ale też najmniej efektywna z punktu widzenia przestrzeni i kosztów.
0: Tak, i jako, że jest ona głównie elektryczna, to nie generuje ci, ona generuje gdzieś tam w elektrowni, a nie w centrum miasta.
1: No, outsourcinguje tak, emisję, tak.
0: A jednak i tak będę zawsze twierdził, że elektrownia, która posiada wyspecjalizowane filtry i tak dalej, będzie...
1: Jest bardziej efektywna, to prawda.
0: Tak.
1: Ale nie bierzesz pod uwagę strat na koszty przesyłu i kosztu infrastruktury.
0: To też, ale nie mówię o zatruwaniu, o tym, że jednak ilość filtrów, która może elektrofiltrów założona być w tej elektrowni i będzie na pewno bardziej efektywnie czyściło niż to, co możesz upchnąć w samochód, jednak mały, no to ta komunikacja szynowa może być rozwiązana tak jak w Kutrybie i czy w wielu innych miastach, gdzie główne arterie masz skomunikowane tym, które prowadzą cię do hubów, a te huby rozprowadzają tam małymi samochodami. A w ogóle to taka ciekawostka właśnie w tym, w Guangzhou, gdzie skąd pochodzi moja dziewczyna, 10-milionowe miasto, przesiadło się całkowicie, chińskie miasto, całkowicie na elektryczne autobusy. Także trochę w tyle już jesteśmy za... Właśnie po to, żeby nie generować smogu. To nie było kosztowo uwarunkowane, tylko jakością powietrza w mieście.
1: No tak jak mówię, biorąc pod uwagę to, co powiedziałem o niemożliwości uwspólnienia celów, do tego, jeżeli się...
0: Dlatego można je jakoś uwspólnić, ale tak wiesz, pomiędzy, że jeden będzie miał 10 minut, drugi 5 minut dojścia, nie, niekoniecznie musi dupę wieść spod domu.
1: Nigdy to tak nie będzie wyglądało.
0: A po drugie no, jeszcze miejsce parkingowe, to jest inna sprawa.
1: Okej, okay, miejsce parkingowe, ale widzisz, Marek, miejsce parkingowe, nawet jeżeli codziennie... Ja ci powiem, jak wygląda mój przykład, bo on jest akurat dość dobry, powiem ci szczerze. Ja nie miałem samochodu przez całe swoje życie, dopóki nie urodziło mi się dziecko, bo mimo mi faktycznie mi on nie był potrzebny. Mi się wyjątkowo wystarczająco dobrze jeździło komunikacją miejską. Nawet teraz, kiedy dalej odprowadzam dziecko do przedszkola na nogach, bo mam taką możliwość, jadę potem tramwajem do pracy, nawet pomimo tego, że tracę na tym około 20 minut dziennie, a więc w skali miesiąca około 400 minut, a więc w skali czyli jest to około 7 godzin, tak? Więc nie wiem, no licząc, no to tracę na tym dużo pieniędzy. Mówiąc szczerze. Ale powiedzmy, że ciągle jest to dla mnie o wiele bardziej komfortowe, że tak powiem, niż dojazd samochodem, tak? Ale ja dalej muszę mieć ten samochód. I to jest problem większości ludzi, że tak powiem. Dalej tą infrastrukturę, czyli miejsce parkingowe musisz mieć, samochód musisz zapłacić, ubezpieczenie musisz zapłacić, przegląd musisz zapłacić, bo ten samochód jest ci potrzebny do tego, żeby pojechać na wakacje, pojechać odwiedzić rodziców, pojechać odwiedzić krewnych, bo masz dziecko. Bo już nie wsiądziesz polskiego busa, bo już nie wsiądziesz pociąg, bo wanienki nie weźmiesz stary na plecy. Więc niestety w tym momencie zaczyna się pojawiać problem taki, że komunikacja miejska że tak czy siak musisz mieć to wyposażenie, które jest potrzebne do jeżdżenia, więc automatycznie musisz ponosić tego koszty i wtedy komunikacja miejska już wcale nie wychodzi tak bardzo efektywnie. Jeżeli się jeszcze doda czas stracony na to, żeby dojechać, dla niektórych dodatkowy, szczególnie jeżeli jeszcze musisz jechać nawet nie tylko z punktu A do B, tylko z punktu jeszcze po drodze do punktu B, C, D, D i E, jeszcze za każdym razem iść z przystanku i na przystanek, naprawdę, komunikacja miejska po prostu się nie sprawdza.
0: Ale znowu adwokacie, mówimy o jakichś tam, bo mówisz o tych okazjonalnych wyjazdach, ale jednak jeśli spojrzymy na przykłady miast, których jest coraz więcej, tak bardzo silnie zurbanizowanych, jak nawet ten wolnorynkowy Hongkong, czy Singapur, czy nawet Londyn, który jest dosyć rozległy, to jeśli byś miał wszystkie dojazdy na modłę Stanów Zjednoczonych zlikwidować, gdzie miasta są zupełnie inne, bo w Nowym Jorku, czy w tych takich bardzo skomensowanych miastach, to ta komunikacja istnieje miejska, ale w tych takich dużych, ale rozległych miastach, jak nie wiem, Indianapolis i tak dalej, to ona nie istnieje. To jeśli byś skupił w tych takich skupionych miastach ten ruch samochodowy w centrum, pomimo, że ludzie posiadają samochody do okazjonalnych wyjazdów poza miasto, do innego miasta i tak dalej, ale jeśli byś skupił ten codzienny ruch dojazdów do pracy, im więcej samochodów będziesz miał w tym centrum, tym to będzie bardziej niewydajne, bardziej zanieczyszczało środowisko i tak dalej, a ludzie z wygody będą mi takie jeździli lub z potrzeby takiej, że zlikwidujesz komunikację miejską.
1: Wiesz co, przykład z Krakowa. To znaczy tak, moja odpowiedź na to jest taka. Gdyby w tych miastach amerykańskich, o których mówisz, był potrzebny transport, że tak powiem, publiczny, to rynek na pewno by go dostarczył. Bo rynek nie znosi próżni. I w Krakowie, wyobraź sobie, jest bardzo, bardzo rozwinięta prywatna komunikacja miejska, bo jest ona potrzebna. To znaczy miasto nie pokrywa tych połączeń, które ludzie potrzebują, tak jak powinno, że tak, nie jak powinno, tylko no nie, połączenie dostarczane przez miasto nie pokrywają potrzeb mieszkańców, szczególnie jeżeli chodzi o dojazdy z sąsiednich gmin i miejscowości, które przylegają do Krakowa, bo autobusy jeżdżą raz na godzinę, z reguły spóźnione itd., itd. W zamian za to, dzięki temu, wykształciła się ogromna ilość małych firm przewozowych, które jeżdżą takimi tak zwanymi busami.
0: Ale no, to jest oczywiście taki trochę symbol trzeciego świata, bo tam w całym dawnym Związku Radzieckim, tam gdzie ta komunikacja miejska zniknęła, jak Lwów, czy tam gdzieś w Kazachstanie, czy whatever, w tych wszystkich miastach masz te marszrutki słynne, nie? Które sobie jeżdżą z miejsca do miejsca tymi busikami, milion firm transportowych.
1: No więc sam
0: tworzą niesamowite zanieczyszczenie powietrza, niesamowite zagęszczenie. O, no niestety tak jest, nie? W
1: przeciwieństwie. Jeżeli rynek będzie czegoś potrzebował, niewątpliwie to dostarczy.
0: Więc... Ale no, dostarcza to w o wiele gorszej jakości niż to ma miejsce no, w takich miastach jak Londyn, Berlin.
1: Wiesz, oczywiście, że tak, bo tu wychodzi właśnie kolejne to, co powiedzieliśmy wcześniej a propos realizacji potrzeb pożyczkowych przez państwo poprzez emisję państwowego pieniądza. Jeżeli miasto ma do dyspozycji o wiele większe środki niż racjonalnie dysponującymi zasobami finansowymi przedsiębiorca, to może sobie pozwolić na to, żeby zrobić z autobusy choćby ze złota.
0: No właśnie, ale potrzeby ogółu są troszeczkę inne niż potrzeby jednostki w tym momencie, bo faktycznie tam przedsiębiorcy wyjdą na swoje, wyjdzie na swoje ten, który chce dojechać w jakieś miejsce, ale na przykład to się przekłada nad zwiększenie korków, czyli na taką rzecz jak dewastacja środowiska przez te kopcące małe marszrutki.
1: No, to znaczy nie, no czekaj.
0: Potem ci jeszcze prawo...
1: Jakie zwiększenie korków? No, jeżeli jedzie autobus marki Scania, który ma 40 miejsc siedzących i 20 miejsc stojących. I ten autobus
0: jedzie za każdym razem,
1: ale nie opłaca się do podkrakowskich miejscowości prowadzić tramwaju.
0: No właśnie, dochodzimy, nie opłaca się. No, nie opłaca się finansowo na pewno.
1: Bo jest to zdecydowanie zbyt drogie. Miasto nawet na to nie stać. Gdyby miasto miało...
0: Ale mówię o centrum.
1: To pewnie tak.
0: Na przykładzie Lwowa.
1: Ale ja nie mówię o centrum. Ja mówię właśnie o tym, jak to akurat działa w Krakowie, no bo to no, obserwuję z pierwszej ręki i sam byłem przez długi czas klientem tych busów.
0: We Lwowie na przykład te marszrutki jeżdżą sobie po centrum miasta w gigantycznej ilości właśnie z tego powodu, że miasto nie zapewnia transportu.
1: Okej, powiedz mi, jak bardzo zmniejszyłyby się te korki, gdyby miasto zamiast zrobiło tym firmom konkurencję i zaczęło dawać swoje autobusy, bo moim zdaniem nie zmniejszyłyby się te korki ani trochę.
0: No nie, ale jakbyś puścił linię tramwajową w miarę, no to w takim tramwaju zmieścisz około 200 ludzi, jak on będzie trochę dłuższy. W marszrutce zmieścisz 10 ludzi, no to...
1: Okej, powiedz mi...
0: Eliminujesz 10 kopcących.
1: Mam takie pytanie. Ustaw, mamy tramwaj, zajmuje on, nie wiem ile ma długości metrów taki tramwaj, tak?
0: No tam 70 powiedzmy.
1: No załóżmy. Ustawmy na tym samym areale busy i twierdzisz, że w tramwaju zmieści się ile razy więcej ludzi niż w tych...
0: 10 powiedzmy, 10 razy.
1: Nigdy w życiu.
0: Zmieści się.
1: Nigdy w życiu nie jechałeś busem w takim razie, bo uwierz mi, że tam potrafią cuda ludzie robić.
0: O i właśnie następna rzecz to jeszcze bezpieczeństwo.
1: Bezpieczeństwo to już jest zupełnie osobny temat.
0: Dobra, ale jest jeszcze prawo Louisa Mogridge'a, takie prawo urbanistyczne, polecam, jakby ktoś chciał zobaczyć, mówiące o tym, że im więcej pasów zbudujesz autostrady, tym większe będziesz miał korki. I to nie jest teoria, tylko to jest prawo i ono się sprawdza przy wszystkich urbanistycznych założeniach. Im więcej będziemy dobudowywali pasów w mieście do dróg, tym większe będą korki.
1: Nie będę z tym polemizował, bo nie znam się na urbanistyce, natomiast brzmi to co najmniej nielogicznie.
0: Ale to jest paradoks, który no niestety występuje. Im więcej pasów, tym więcej będzie samochodów, gdyż ludzie będą zachęceni wręcz do używania tego. I...
1: Aha, tak. To mi się podoba. Znaczy...
0: Tak, i zgodnie z tym prawem, ale słuchaj mnie, bo to działa na świecie. W Holandii czy w Niemczech masz takie tablice nad autostradami, które wyświetlają ograniczenie prędkości. I ono nie jest koniecznie skorelowane z tym, że jest jakieś zagrożenie na drodze. Je się wykorzystuje do tworzenia zatorów. Tak, dobrze słyszeli słuchacze. Tworzy się korki i zatory na drogach w Niemczech i w Holandii specjalnie po to, żeby zwiększyć przepustowość drogi w danym momencie. Jeśli na przykład przepustowość danej drogi wynosi 20 tysięcy samochodów na godzinę, a mamy jedną godzinę dziennie, gdzie natężenie ruchu jest około 50 tysięcy, Tonę tam po co dobudowywać następny pas, który zgodnie z prawem Lewisa Mogridża wygeneruje kolejne 10-20 tysięcy samochodów na godzinę, bo to jest prawo i tak się dzieje zgodnie z tym prawem. Możemy wprowadzić ograniczenie do 50, kiedy te samochody będą jechały nawet nie 50, a 40 przy tym, ścieśniały się i wtedy uzyskamy przepustowość tej drogi około 50-60 tysięcy samochodów na godzinę. Dokładnie na tą jedną godzinę. I to jest racjonalizacja ruchu, wymuszając, no, poniekąd. To, co nie lubisz, ale no, to...
1: No, to nie brzmi racjonalnie, jeśli mam być szczery.
0: No, ale tak to działa. No, będą wolniej jechać, ale się ścieśnią, bo przy 120 km na godzinę odległości między samochodami masz około 100-120 metrów. Jeśli zredukujesz to do 50, no to one będą mogły jechać jakieś 20 metrów od siebie. Zobacz, ile samochodów...
1: Tylko jest to, mam w tym jeden problem. Jeżeli poruszam się w ciągu samochodu, który jedzie 100 km na godzinę, to ja bym tego nie nazwał korkiem.
0: Nie, mówię, korek się tworzy, no korek, zator, czy zwolniony ruch. Jeśli spowalniasz tam autostradę do tych 50-40 km na godzinę, wtedy wzrasta jej przepustowość z jednej strony.
1: W jakim sensie wzrasta jej przepustowość?
0: Zmieścimy większość samochodów na tym samym... No bo nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, czy to w Polsce...
1: Znaczy, ja wiem, o co ci chodzi. Znaczy, rozumiem, że...
0: Tak, płynność ruchu, bo jeśli...
1: To jest jakieś wąskie gardło, które na przykład jest zjazdem, tak? I w związku z tym...
0: Nie, masz kawałek drogi, na którym występuje dobowo jedną godzinę dziennie, na przykład przy dojazdach występuje zagęszczenie 60... przepustować ilość ruchu 60 tysięcy samochodów na godzinę, podczas gdy cały dzień jest 20 tysięcy, nie? I ta droga może przenieść te 20 tysięcy, nie jest w stanie 60 przy projektowej prędkości 120. No to musisz zagęścić jej, po to się wprowadza te ograniczenia czasowe, na przykład na godzinę. Zgęszczasz samochody, one jadą te 50, bo będą musiały zwolnić przy ograniczeniu, inaczej im dasz mandat, nie? I one, to w Holandii działa pięknie. I one jadą sobie 50, jeden za drugim, zmniejszają się te odległości. Czasem ta droga stanie, ale to już jest efekt uboczny, bo ludzie czasem...
1: Dobra, ale moje pytanie jest pierwsze. No. Skąd w pierwszej kolejności w ogóle tworzy się ten zator na samym początku? Bo gdzieś musi być jakieś wąskie gardło. Inaczej te samochody po prostu tak samo płynnie jak wjechały,
0: przy ilości...
1: rozpędziły się, tak samo by zjechały.
0: Nie. To tak nie jest też do końca. Przy braku ograniczenia powstają duże dysproporcje między jednym a drugim. One muszą hamować. I jeśli będziesz miał duże zagęszczenie samochodów, to się tworzą takie... No to jest tam teoria ruchu. Ja to też tak piąte przez dziesiąte studiowałem, ale mało tego miałem. One będą się w jednych miejscach zagęszczały, jak będą większe grupy tych samochodów, one będą zmniejszały dystans, a zmniejszając dystans zmniejszały prędkość. Samochody najeżdżające z tyłu, jadące z o wiele większą prędkością, będą hamowały i te samochody za nimi znowu będą hamowały, jeszcze bardziej wytracając prędkość i tak się powstają samorzutne korki, które naprawdę możesz ich milion zauważyć tutaj, w okolicach, gdzie nie ma ograniczeń żadnych. Po prostu jeden hamuje, następny hamuje, potem tamten hamuje już do zera, tamten hamuje do zera i tak dalej.
1: No
0: tak
1: gdzieś dalej. Chyba nawet robiono kiedyś jakiś taki eksperyment, że ustawiono samochody na rondzie w kółko i kazali ludziom w kółko jeździć i koniec końców skończyło się korkiem.
0: Tak, i wprowadzając, wyświetlając 150 na godzinę gdzieś nad drogą, kiedy wszyscy wyhamują do tych 50, jest większa płynność ruchu, mniejsze dystanse i droga jest w stanie przenieść o wiele większe natężenie ruchu i tak to działa. Także na przykład zwężanie ulic w mieście też prowadzi do tego, do zwiększenia płynności. Tak, z własnego doświadczenia, jak jeżdżę po Holandii, gdzie jest odgórne ograniczenie do 120, czasem przejeżdżam szybciej niż w Niemczech, gdzie nie ma żadnych ograniczeń, ale się tworzy o wiele więcej korków niż w Holandii, gdzie wszyscy jadą płynnie 120, dokładnie tyle, nie ma takich, wiesz, tych, co muszą hamować jeden za drugim, bo jeden jedzie 100, drugi 150 i wszyscy jadą równiutko 120. Pięknie to działa. No, wymuszone, ale no, nie musisz rozbudowywać autostrad, nie musisz, wiesz, niszczyć środowiska i tak dalej, wydawać pieniędzy z budżetu, wystarczy postawić 50, jest to zmuszanie, jest to agresja państwa na ciebie, ale doprowadza do tego, że dojeżdżasz do pracy, może troszeczkę wolniej, ale bezpieczniej i mniej to truje i masz nadal fajne środowisko wokół.
1: Znaczy moje pytanie brzmi, czy to w ogóle jest jakikolwiek zysk, to znaczy jeżeli się posumuje czas, który musisz spędzić jadąc 50 na godzinę, to czy czasami nie wychodzi na to samo, albo nawet jeszcze gorzej, gdybyś stał w korku jednocześnie mogąc jakiś tam fragment pędzić 120 lat.
0: No właśnie obliczono to i jest to około 60-70% czasu zysku na tym. Jedzie się szybciej w tym 50-kilometrowym.
1: Nie będę się z tym spierał, bo po prostu nie mam tej wiedzy, więc...
0: Korki w Niemczech i to właśnie tylko tam, gdzie nie ma tych tablic, bo Niemcy też już to wprowadzają, żeby sobie tam w godzinach szczytu redukować prędkość, to tam, gdzie nie ma tej redukcji, korki się tworzą po 10, po 15 kilometrów bez żadnego problemu.
1: Ale rozumiem ograniczanie prędkości, bo widzę tu pewnego rodzaju sens. To znaczy ogranicza się w ten sposób napływ nowych samochodów w miejsce, gdzie jest wąskie gardło i to może mieć sens. W kwestii sterowania ruchem. Przy czym tu od razu, żeby nie było, nie uważam, aby ograniczenia prędkości były formą agresji. To jest po prostu...
0: No jest to państwowe działanie.
1: Nie. To tylko i wyłącznie pod warunkiem, jest to państwowe działanie, jeżeli państwo buduje drogi. Drogi po prostu powinny być prywatne, a właściciel sobie ma prawo na swojej drodze ustalić takie zasady, jak mu się podoba. Ale to nie w tym jest jakby rzecz. Natomiast logiki w ograniczaniu, że tak powiem, przestrzeni, czy w utrudnianiu wjazdu, czy w zwężanie dróg i jednocześnie twierdzenie, że to w jakikolwiek sposób poprawia przepustowość...
0: To działa na tej samej zasadzie, na której działają te czasowe ograniczenia, tylko stałe. Nie,
1: to jest jakiś absurd.
0: Nie, naprawdę to działa.
1: W takim razie jak to działa?
0: To działa na tej samej zasadzie, na której działają to właśnie znaki, tylko one działają okresowo, zmniejszając te odległości między samochodami, a wprowadzając zwężanie dróg i uspokojenie ruchu w centrach, po pierwsze zmniejszasz napływ samochodów, gdyż dużo ludzi wybierze komunikację właśnie miejską, a z drugiej strony zwiększasz płynność czasem ruchu. No, zwiększasz płynność ruchu poprzez to, że ludzie jadąc 30 jeden za drugim będą powoli, ale jechali. Gdy tak jak samo, jak mówiłem, na autostradzie, gdy istnieje ta duża dysproporcja między kierującymi, w prędkości będą hamować i tworzyć korki.
1: Wiesz co...
0: Tylko to jest w tych miejscach, gdzie nie jesteś w stanie stworzyć...
1: Ja ci powiem, jak to działa z praktyki sklepowa, okej? Okay? Na ulicy Kamińskiego, to jest ulica, która jest starą obwodnicą, pierwszą obwodnicą Krakowa. To jest obwodnica, która się ciągnie, jest w ciągu Alei Trzech Wieszczów, zaczyna się od mostu Dębnickiego na Wiśle, tuż pod Wawelem i prowadzi w stronę Wieliczki. Dotychczas była ta droga dwupasmowa, teraz na prawym pasie wprowadzono buspas. Jak dotąd nigdy nie było tam korków, tak teraz kurwa są, więc ktokolwiek stworzył to prawo, to zapraszam do Krakowa do obserwacji w praktyce i niech się przy okazji, jak już tu będzie, weźmie rozpęd i walnie którąś z baszt. Polecam.
0: No bo niestety w Polsce to tak jest, że wszystko się jakieś tam rozwiązania czasem z zachodu, czasem ze wschodu bierze bezkrytycznie, nie analizując wszystkich skutków, czy dlaczego te rozwiązania zostały wprowadzone i jeśli masz drogę, która ma jakąś przepustowość i ilość ruchu na tej drodze jest w miarę, trzyma się tej wartości, to każde zwężenie oczywiście będzie prowadziło przy zachowaniu tej samej ilości pojazdów, tudzież prędkości na tej drodze, no będzie prowadziło do tworzenia się korków. Jeśli stworzysz buspas, kiedy ta droga była w miarę przepustowna, no to oczywiście, jeśli nie przerzucisz tych ludzi z samochodów do tego autobusu na tym buspasie, no to będziesz miał przepis na korek. I wiesz jak to Ameryka, a tu akurat pochwalę Amerykę troszeczkę. Wiesz jak te buspasy zostały rozwiązane w Stanach? Masz coś takiego jak HOV lane, to się nazywa, i HOV lane to jest, czy tam HOV lane, How Occupancy Vehicles, czyli buspas, bo tam jeżdżą tak samo autobusy, ale ten buspas jest tak, że może być używany przez samochody, które przewożą więcej niż 3 pasażerów. I tym samym promujesz tak zwany carpooling, nie zmuszając nikogo do tego carpoolingu, tylko po prostu zachęcasz i do tych, że jeśli wjedziesz kolegę z pracy, dowozisz czy tak dalej, jedziesz więcej osób w samochodzie, użytkujesz go bardziej racjonalnie, możesz sobie wjechać na ten pusty buspas i nim jechać wedle prawa. Pięknie to działa.
1: Znaczy, tak jak mówię, no problem z carpoolingiem jest znowu. nie da się wspólnić celów.
0: Tu jest no, czasem się daje, jakby ten sąsiadem pracował.
1: Jak jest prawdopodobieństwo, że będziesz akurat z sąsiadem pracował? No, bądźmy poważnymi ludźmi. To akurat pomaga faktycznie rodzinom zjeść.
0: To pięknie działa w mojej pracy na przykład, bo no, Aachen jest dosyć małym miastem i jest parę, ja akurat sam dojeżdżam, bo ja tam w piątki i soboty jeżdżę gdzie indziej, ale jest parę osób, które po prostu mieszkają po trasie, się zbierają i przyjeżdżają do roboty te 30 km w 3-4 osoby w samochodzie i to ładnie działa.
1: No jeśli faktycznie wiesz... No,
0: to jest po trasie.
1: Masz taki zbieg okoliczności, że tak powiem, że rzeczywiście taka grupa osób się znajdzie, to jest to stosowane i to bez zachęcania ludzi do carpoolingu. Bo to
0: no ale czasem człowiek może przemyśleć sobie bardziej, o może wezmę kogoś tam, wiesz, przejadę te 2 minuty więcej, gdzieś tam skręcę, wezmę tą osobę, ale przejedziemy sobie buspasem. Wtedy ten buspas ma bardzo ładny sens. On ściąga samochody, no bo już przy 2-3 osobach w samochodzie masz 2 samochody mniej.
1: No nie, moim zdaniem sensu to nie ma, jednak zdecydowanie...
0: No ale to empirycznie działa już w paru miejscach na świecie, to działa po prostu. Redukuje ruch.
1: Czy wiesz, jeżeli ma na zasadzie fakt, że właśnie utrudnimy wszystkim życie, utrudnimy innym wszystkim innym życie, no to nie jestem...
0: No nie, nie działa, jest to utrudnienie wszystkim innym. Ja nie mówię tak jak w Krakowie.
1: Załóżmy... Nie wiem, można powiedzieć, poczta państwowa działa lepiej niż prywatna, no nie, ale jednocześnie wprowadźmy takie obostrzenia, żeby absolutnie żadnemu prywaciarzowi nie opłacało się wchodzić w rynek. No to nie, to nie można powiedzieć wtedy, że poczta działa, albo będzie się dawało dotacje. To znaczy, wiesz, gdyby coś, żeby można było stwierdzić, że coś działa, to należałoby temu pozwolić działać.
0: No dobra, niemiecka poczta...
1: Bez warunków.
0: Tak? Niemiecka poczta działa, list ze Stanów przychodził do mnie w 2 dni, wszystkie listy w 1 dzień tu dochodzą, żadne nie giną, pięknie to działa, naprawdę lubię pocztę niemiecką, działa, państwowa.
1: Tak jak mówię, no...
0: Nic więcej nie oczekuję od poczty, tylko żeby list przyszedł na następny dzień do nadawcy i nie zginął. To jest, to wszystko.
1: Działa dlatego, że prawdopodobnie, bo się nie interesowałem tym nigdy, ale prawdopodobnie ma odpowiednie wsparcie ze strony państwa, czy w postaci jakichś intratnych kontraktów, czy w postaci jakichś dodatkowych uprawnień, monopoli na listy o władzę albo coś. Nie chcę mi się na ten temat...
0: Nie, oczywiście państwo... To nie ma sensu. No to nie ma sensu, to na inną audycję. Ale nie, co do tych właśnie... rozwiązań komunikacyjnych, to niestety wodzu to cię rozczaruje, bo to działa i ja nie mówię o wiesz, bo są patologie w tym, tak jak mówiłeś o Krakowie, gdzie po prostu weźmiesz, wyłączysz jeden pas i zrobisz to buspasem, bo tak najłatwiej. No ale możesz zrobić to tak jak w Stanach czy w Niemczech to jest robione, że po prostu dobudowujesz ten jeden pas i wtedy pozwalasz jako bonusowo używać ludziom, którzy przewożą więcej ludzi w tym samochodzie ten pas. Po pierwsze, upłynniasz ruch na istniejących pasach, bo jest mniej samochodów, a ci ludzie, co jadą w paru, mniej zanieczyszczają środowisko, jadą sobie w paru taniej, jadą szybciej troszeczkę niż ci ludzie, którzy i tak szybciej jadą już na tych istniejących pasach. No to działa i ma sens.
1: Wiesz co, znaczy, tak jak mówię, ja
0: empirycznie.
1: Osobiście wolałbym po prostu nowoczesne miasta dostosowane do odpowiedniego natężenia ruchu samochodowego. Uważam to, że byłoby to o wiele bardziej skuteczne i efektywne.
0: No, zgodnie z prawem,
1: i ekonomicznie.
0: Z prawem Lewisa Mordridge'a, prawem, które sprawdza się empirycznie w 100%, nie dostosujesz żadnego miasta obecnie do ruchu samochodowego, bo jeśli będziesz zwiększał ilość pasów, tak będzie ci wzrastało natężenie ruchu. I tak.
1: No, ale
0: masz piękny przykład Warszawy.
1: Po pierwsze, jest to bzdura, ewidentnie jest to bzdura.
0: No nie jest to bzdura, to w Warszawie to pięknie działa. Im więcej się wyznacza pasów w centrum do ruchu i zwiększa się prędkość ruchu, tym większe korki powstają. No, tak to działa.
1: Wiesz co, żeby można powiedzieć, że to działa, należałoby zbadać zagadnienie warunków Ceteris et Paribus. Wziął ktoś pod uwagę to, że na przykład jest 4 razy więcej samochodów na drogach, albo że jest dużo więcej miejsc pracy. Nie bądźmy poważni. Traktujmy
0: w Berlinie to też działa. I to działa dlatego, że pasy ruchu niestety pośrednio generują ruch, bo to jest
1: To jest tak bzdurne, ale dobra, wiesz.
0: No to nie okay, jest bzdurne, dobra. Bo zachęcasz ludzi do wjeżdżania do centrum.
1: Dobra, dlatego należy po prostu rozwiązać problem i zlikwidować wszystkie drogi. I będzie się to spokój. No.
0: Tak.
1: Nie będzie niczego i nie będzie.
0: Nie, z likwidacją wszystkich dróg to w paru miastach to już jest przeprowadzone, między innymi w Holandii i
1: bardzo
0: póki dobrze. Co się sprawdza.
1: Nie, no dokładnie. Korków na nie ma. To jest stuprocentowo rozwiązany problem korków.
0: No w Krakowie też rozwiązano w ten sam sposób. Czyli zakazano w ogóle wjazdu samochodów poza ludzi Krakowa, czy tam zameldowanych, do tego ścisłego centrum. Nie wiem, tam poza planty.
1: Czegoś takiego.
0: Nie. Poza planty nie możesz wjechać.
1: No tak, ale to mówimy już o rynku i tam to już...
0: No nie, i planty, nie? To jest poza dawniejszymi murami miejskimi.
1: No to planty są zbudowane w miejscu dawnych murów. Miejskich.
0: No dokładnie. I tam poza tą drogę, która idzie wokół plant, już nie można.
1: Tam mogą wjeżdżać tylko mieszkańcy, tak, zgadza się.
0: Dokładnie, czyli wprowadzono to. No bo.
1: Okej, okay, ale rynek krakowski jest specyficznym miejscem, specyficznym.
0: No nie tylko rynek, a też te ulice. Nie?
1: No mówię, cały ten teren jest specyficzny. Tam akurat to rozwiązanie jest dobre ze względu na specyfikę tego miejsca, ale. Nie,
0: aha,

0: jeżeli nie ma odpowiedniej podaży miejsc parkingowych, ludzie przestaną jeździć samochodami do centrum. Nie trzeba im tego zachęcać w jakikolwiek specjalny sposób. Zresztą, słuchaj, bo nie dajesz mi jakby tutaj dojść jakby do puenty, a ona jest taka, że w gruncie rzeczy samorządy doskonale wiedzą, co powinny robić. Z jednej strony widzę pewnego rodzaju sensowność w komunikacji miejskiej. Nie mogę jej potępiać w czambuł, bo z punktu widzenia utylitarnego może mieć ona jakiś sens. Z drugiej strony uważam, że wojna wytoczona kierowcom i samochodom jest też trochę bez sensu. Należałoby tu moim zdaniem jednak szukać jakichś złotych środków. To prawo, o którym ty mówisz, że dla mnie absurdalne jest z punktu widzenia, nie wiem, moich doświadczeń empirycznych, to tak na pewno nie działa. Ono może być prawdziwe dla pewnych wyjątkowych jakichś sytuacji, ale nie chcę, wiesz, ciężko mi jest o tym dyskutować, bo po prostu nigdy specjalnie się ruchem samochodowym jego organizacją nie interesowałem. Mój kolega jest doktorem na Politechnice Krakowskiej, który się w tym specjalizuje. Kiedyś wybiorę się do niego na korepetycję i chętnie o tym z tobą pogadam. A na ten moment, mówiąc szczerze, to już jest taka pora, że chyba będę już kończył.
1: Nie, też się.
0: Więc ja cię zostawiam samego.
1: Aha, żeby nie było, nie? To prawo nie mówi wcale o tym, że te drogi natychmiastowo zostaną zakorkowane, ale w przeciągu miesiąca, dwóch wzrasta ruch na tyle, że one zostaną.
0: Tak, ale to jest, słuchaj, no to jest tak. Jeżeli pozwolisz, jeżeli powiem ci tak, załóżmy, że jesteś producentem jakiegoś dobra, no nie? Produkujesz tego 100 sztuk miesięcznie, to prawda jest taka, że będziesz zużywał, że tak powiem, 100 sztuk, ale jeśli i sprzedawał 100 sztuk, ale to dobro, ten produkt będzie świetny, on będzie dobry, on będzie bardzo rzadki, ale będzie świetny, będzie dobry i wszyscy będą chcieli go mieć. Jak zaczniesz produkować 200, to twoja sprzedaż będzie jego rosła. I to jest to samo z ruchem samochodowym. Jeżeli zaczniesz oferować ludziom większą przepustowość, to oni zaczną z niej korzystać.
1: Więc... No właśnie, ale jeszcze mamy coś takiego, że mamy limitowane miejsce i limitowaną planetę i miejsce na niej.
0: Akurat do planety i limitacji to naprawdę...
1: Jeśli chodzi o miasta, takie jak masz na przykład...
0: Pani na wakacje na Podkarpacie i pogadamy na temat miejsca.
1: Tak, ale ludzie nie żyją na Podkarpaciu, ale żyją po 5 milionów w Hongkongu, w Singapurze, w Londynie.
0: Zgadza się.
1: I tam się...
0: I tam jest samorządy problem. Muszą znaleźć sposób na to, jak sobie właśnie z tymi problemami radzić.
1: Przecież ja nie mówię ci, wodzu, żeby robić komunikację publiczną darmową na Podkarpaciu, tylko mówię, żeby to robić w Londynie, w Singapurze, nie wiem, w Berlinie, gdzie to ma sens. Bo...
0: I być może tam to ma sens.
1: No to się dogadujemy, bo już... chyba źle mnie zrozumiałeś. Bo prawo Lewisa Morgridge'a też dotyczy tylko dużych aglomeracji, a nie jakichś tam autostrad na Podkarpaciu, bo to nie ma zastosowania tam.
0: I zostaje tylko i wyłącznie kwestia, w jaki sposób finansować tego typu rzeczy w sposób jak najbardziej zbliżony do moralnego. Ja tu mam problem pewnego rodzaju, to znaczy uważam, że za usługi powinni płacić ci, którzy z nich korzystają.
1: Ale jak już mówiłem, dostajesz usługę w postaci czystego powietrza czy odkorkowanego miasta. To też jest coś...
0: I w tym momencie jest pytanie, jeżeli ludzie, nie wiem, na przykład w jakimś demokratycznym głosowaniu, referendum bezpośrednim dotyczącym właśnie tego, w którym opowiedzieliby się, czy chcesz z własnych podatków, które musiałyby zostać podniesione, finansować bezpłatną komunikację? Tak, nie? Oraz ci, którzy zagłosowali na tak, ale tylko i wyłącznie ci, pokrywaliby potem koszty tej komunikacji, czyli dobrowolnie tak naprawdę zadeklarowaliby się do partycypowania w tych kosztach. No ja nie widzę w tym już nic złego. Proszę bardzo.
1: Okej, będziemy. Nie będę cię trzymał, bo ja też już miałem do 11:00, przedłużyłem.
0: Włączam się na.
1: Dzięki ci wielkie.
0: No, trzymaj się zdrowo również. Cześć.
1: No, z wodzem jak zwykle się nie do końca zgadzamy, ale to fajnie, że możemy poprowadzić sobie taką kulturalną dyskusję, o czym nie mogę powiedzieć o paru ludziach komentujących na

komentujących moje audycje tam w sieci, ale dobra, też z nimi sobie też dyskutuję, może w trochę mniej kulturalny sposób na ich poziomie, ale to trochę paradoksów, ale to miałem też o tym mówić dzisiaj, ale no, a tak na koniec, bo miałem do 11 rozmawiać, już się zrobiła 11.30, jutro będę niewyspany, a tam mam swoje problemy na głowie jeszcze, rodzinne i prywatne, oby się rozwiązały, życzę mi tego. No, ale zostawię was na noc, jak już tak zeszliśmy na te urbanistyczno-drogowe tematy. I tak chyba to wrzucę na archiwum z takim, że była rozmowa o kreacji pieniądza. W ogóle dziękuję Wodzu ci jeszcze raz za tą długą i owocną dyskusję na antenie, że miałem z kim pogadać i naprawdę fajnie, kulturalnie i świetnie. I dziękuję ci Wodzu jak zawsze. Nie lubię cię za poglądy, a lubię cię jako człowieka. Chociaż się czasem zgadzamy. To zostawię was na noc właśnie z zagadnieniami ruchu ulicznego w miastach. O tym prawie Lewisa Murgidzia, o którym mówiłem, to ono ma tylko przełożenie w aglomeracjach dużych miejskich. I tak samo kolejne paradoksy, o których powiem. Także prawo Lewisa Murgidzia mówi, że natężenie ruchu samochodów i poszerzenie nie prowadzi do zmniejszenia ich zatłoczenia, ponieważ liczba samochodów korzystających z takiej drogi powiększa się tak, aby maksymalnie wypełnić dostępną przestrzeń. I zgodnie z tą teorią poszerzenie drogi poprawi przepustowość, ale to trwa tylko kilka tygodni do kilku miesięcy, a korki wracają do zamierzonego celu. Jest też paradoks Dawsona Thompsona, który mówi o tym, że średnia prędkość transportu indywidualnego, czyli jazdy samochodami w tym przypadku, jest determinowana przez średnią prędkość od drzwi do drzwi, czyli z przejściem do przystanku i od przystanku i jazdą, transportem zbiorowym, ale rozumianym w tym sensie, że transport zbiorowy jest realizowany w oddzieleniu od ruchu samochodowego, czyli przez koleje czy tramwaje z wydzielonym torowiskiem, czy jakieś tam szybkie tramwaje, tudzież bus pasami. To jest paradoks Dawsona Thompsona i jeszcze jest paradoks Barresa, mówiący, a Barres to był matematyk niemiecki, który opracował model mówiący, że w pewnym modelu ruchu drogowego czasy podróży pojazdów mogą ulec wydłużeniu po dodaniu do sieci drogowej nowego połączenia. To też jest taki paradoks matematyczny. Także zachęcam do lektury na ten temat ludzi zainteresowanych tematykami miejskimi i realizacją ruchu drogowego w miastach. No, a ja już jestem tak śpiący i już przestaję kontaktować, bo ostatnio to jakieś niewyspane chodzę, a będę chodził chyba jeszcze bardziej, ale to zobaczymy, jak mi tam wyjdzie. Dobrze, dzięki za to, że byliście, dzięki za niedokonane telefony. Mam nadzieję, że za tydzień ktoś z tych ludzi, którzy nigdy nie dzwonili, zadzwonią. Zachęcam do tego. Zachęcam też do Patronite, żebyście sponsorowali radio, Krawca i w ogóle, no. Trzymajcie się miłej nocy i słodkich snów, ale jako, że leniuchu, jesteś na antenie, to jeszcze na koniec coś dla ciebie, bo siedzisz tam sobie w tej Irlandii, a ja jakoś jestem sympatykiem Irlandii w tym sensie, że kiedyś tam też siedziałem i polubiłem tych ludzi i tam taką ich wolę wolności, coś takiego. To dla ciebie, Leniuchu.

No to tak na zakończenie z pozdrowieniami dla Irlandii było. Drogi adwokacie, no jak to zbrodnicza ideologia, to polecam przeczytać jej założenia, a tak się niestety zdarzyło, że zawsze gdzieś tam ten nacjonalizm się do niej przykleił i wtedy jak to za Mao, czy za Stalina, czy za tych innych nacjonalistycznych ideologów, którzy się podczepili pod tą moją ideologię, by swężać ulice i uspokajać ruch i dawać ludziom kąty pieniądze, to zawsze gdzieś ten nacjonalizm się zakręcił i doprowadził do milionów ofiar, ale to tak jest z nacjonalizmem, także. A zresztą, no chyba ci wszyscy tacy wielcy antykomuniści, tak samo Żydów, nie lubią i syjonizmu, a syjonizm to też jest nacjonalizm żydowski, czyli każda ideologia, do jakiejkolwiek się nie podepnie nacjonalizm, to prowadzi do ofiar. No tak na przemyślenie, na koniec wieczoru. Miłej nocy wszystkim i dobranoc.

0: Cześć, tu jeszcze raz Krawiec. Postanowiłem rozpocząć trochę wcześniej, takim biforem, przed audycją, która będzie poradnikiem Etama. No, Etam i Krawiec, Krawiec i Etam, poradnik, jak postępować z kobietami. No, oczywiście Etama będę tutaj pytał o szczegóły, bo to on jest ekspertem, jeśli chodzi o stosunki z kobietami. No, to taka audycja zamówiona przez sponsorów wcześniejszych. Takich jak na przykład AK. Albo Enki też, albo Radus, albo Znachor. No właśnie, za parę donate'ów więcej. Dzisiaj zbieram donate'y i nadaję, ile tylko fabryka daje. Pięknie rymuje. Nadaję tyle, co fabryka daje. Siedzimy sobie wieczorową porą. Gadamy. Znowu jakaś nudna audycja. Tak, właśnie znowu. Na przekór wszystkim, którzy twierdzą, że nocne radio to jest jakieś tutaj zły wilk, jakieś gówno, jakieś złe media, zimne, a nie ciepłe powinny być, zimne. No, to właśnie na złość wam przychodzę i nadaję dla was. Tylko nie wiem, bo właśnie jest we mnie z jednej strony ten cowboy, widzicie tu na planszy, a z drugiej się właśnie zapisałem do klubu Gender. I co powstaje z tego? Ano takie trochę tajemnica tej Break, Broke, Mountain, jak to się nazywało? Tajemnica o tych kowbojach gejach, no. To właśnie taki cowboy gej z tego się trochę rodzi. Witam serdecznie Andrew na czacie i Homo Superior. No, już się ludzie zbierają i ten drugi wymieniony pisze na przykład, że jakby wszyscy postępowali z kobietami tak jak Etam, to gatunek ludzki by wyginął. O, to gatunek ludzki by wyginął. Tak napisał. To gatunek ludzki by wyginął. Co chodzi? No ale też pojawia się tu Are Lamson i inni tutaj właśnie jak sraka dla lewaka. I Klapaucjusz. Pozdróweczka dla was wszystkich i... A słuchajcie, no Etam. No Etam będzie o 22.00. To jest before, przypominam. Więc moje tutaj nudne sprakloki, wyziewy, narzekania. Może ktoś zadzwoni, a może nie. Może ktoś donate'a wyśle, a może skażecie mnie na śmierć głodową. Dobrze, ja mogę nie jeść, tak? Ja mogę nie jeść. Ja nawet jak nie będę miał co jeść, to ja będę nadawał. No. Także... O, telefon od Edyty. Se odsłuchałem dwa razy, pisze Are Lamson. No proszę. No, co myślicie? To dzisiaj się działo się, nie? Dzisiaj, no, kolejna drama chyba można powiedzieć. Kolejna drama w nocnym radio. Znowu się tutaj nawyprawiało i znowu ja jestem jakby trochę w centrum tego wszystkiego i to na mnie wszystko spływa, skapuje. We mnie wszystko wybucha, ja to zawsze, jaka by nie była drama, to krawculek biedny musi zostać podeptany, sponiewierany, zawsze opluty. Nie no, opluty to nie. Zauważcie, słuchajcie, Edyta, kulturalna osoba, bardzo... O, właśnie, tutaj dostaję powiadomienie, że Skype'a nie włączyłem, właśnie. No i... Dramne radio, proponuje Ogon Konia, dramne, dramiszcze. No to może na tym, może podczas tego biforka, ja już tu się loguję, niecne radio, niecne... I hasło: najlepsze kremówki są na placu Świętego Piotra. Jan Paweł zjada je tylko w sobotę. A, to dobra. I ktoś się tutaj dodzwonił, halo?
1: O Boże, szanowny profesorze redaktorze, po pierwsze chciałbym porozmawiać na temat właśnie naszej ostatniej pracy naukowej, nad którą wspólnie pracujemy. Skrócę to do prostego pytania. Dostał pan linki?
0: To słabo tutaj, to raczej coś w stylu, halo, dostał pan linki? Coś tak bardziej tak takiego, a ty tak prosto jakoś mówisz, dostał pan linki? Nie, to musi być... Halo?
2: Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Halo? Czy mnie słychać? Halo? Dostał pan linki?
0: Stały słuchacz tak się nie zacina, no co ty?
1: Jak to nie? Oczywiście, że się zacina. Tylko w taki jakiś zupełnie inny sposób. No ale dawno nie
0: widzę, że taki słaby jesteś ze stałego słuchacza. Ja myślałem, że ty się tu znasz.
1: No
0: ja
1: weź.
0: Wiesz, słabo się znasz na stałym słuchaczu trochę, tak widać pewne braki, mógłbym cię tutaj doszlifować, myślę, trochę.
1: No to czekam z całą swoją mastką, żebyś mnie doszlifował.
0: No właśnie tutaj, ale popatrz, jakie to ciekawe to nocne radio, jakie to fajne medium, jakie to naprawdę wyjątkowe miejsce, prawda, że tutaj się dzieją takie różne niestworzone rzeczy. Ludzie, wiesz, przychodzą, odchodzą, znowu przychodzą, wracają, odchodzą, potem ich nie ma, potem... Powrót, to jak w jakimś Hollywood, wiesz, powrót tutaj i wraca ktoś nagle. Już mamy tyle osób, które kochały nocne radio, nie bójmy się tego słowa, kochały, ale w pewien sposób pojawił się kryzys. Co pan na ten temat myśli, panie profesorze, jako znany seksuolog radiowy?
1: No, Ramzes umarł, a kryzys żyje, jak to mawiali wielcy osiemnastowieczni myśliciele. No takie rzeczy się zdarzają i będą się zdarzać, ale to znaczy przede wszystkim, że to wszystko budzi emocje i że jesteśmy otwarci niczym usta Saszy Grey na wszelkich słuchaczy.
0: Tymczasem Sraka dla Lewaka pisze na naszym czacie tutaj wewnątrz nocno-radiowym. O, jaka drama! Ja nic nie wiem! Dziubacy, co się stało? Kochana, powiedz, co się stało w tym nocnym radiu? Znowu jakieś ploteczki dawajcie!
1: A to się stało, że nie wiem, ja tutaj chyba muszę przygotować swoje własne expose, bo takie wspaniałe, pyszne expose zostało wygłoszone. I ogółem to mi się wydaje, że to całe expose to było takie bardzo, ważne, tak, ważne. I ogółem myślę, że to były poruszone bardzo ważne sprawy i ogółem, żebyś mnie teraz widział, jeszcze kurde taką łapę strusią sobie wystawiłem i ogółem...
0: Pokrzywiony tam potrzeba.
1: I to expose i ogółem całe te, to tak, no dobrze, że się stało, lepiej żeby się stało niż żeby się nie stało, no bo ogółem, no wiadomo, że lepiej żeby się stało, a no całe te dobrze, że są słuchacze i dobrze, że jest radio i ogółem ja myślę, że no tak.
0: Zupełnie, ale ty jakoś, słuchaj, ty chciałeś tutaj jakoś nawiązać, sparodiować nawet być może, tak troszkę złośliwie, wystąpienie słuchaczki Edyty?
1: Nie no, skądże? Gdzie ja bym śmiał się śmiać?
0: Ja to trochę inaczej to odebrałem, jakby wydźwięk, charakter, wiesz, tak coś bardziej w stylu... Spędziliśmy w tym radio wiele miłych, ale i także i smutnych chwil. Człowiek się zmienia, ale czy krawiec się zmieni, to raczej nie nastąpi, gdyż jest on głupkiem patentowanym. I na górze róże, a na dole fiołki. Kochajmy się jak dwa aniołki, ktoś by powiedział, ale nie w tym radio, w którym nie znalazłam jakby pocieszenia i w krawcu zabrakło przede wszystkim wszystkiego. Gdyż okazało się, że nie jest on ani empatyczny, ani mądry, ani głos też taki głupawy teraz mi się wydaje, na początku seksowny, teraz głupawy. I w ogóle nie ma, w ogóle nic, nie ma, nie, panie.
1: Hej, co wypuchacze kruki i my nie znajmy litości, szarpajmy jadło na sztuki, a kiedy jadła nie stanie, szarpajmy ciało na sztuki, niechaj nagie świecą kości.
0: Tutaj ktoś ci zarzucił, że potrzeba nie robić pauz między słowami, a nawet sylabami, to jak to...
1: Ale o co chodzi? Już taki, wiesz, taki totalnie cyborg gdzieś tam spod przestrzeni, ale myślę, że gdybym robił pauzy dostatecznie krótkie, to wtedy mógłbym wystarczająco szybko mówić, tak jak mi się zwykle zdarza.
0: Ja bym powiedział, że potrzeba to raczej robił pauzy nawet tam, gdzie nie trzeba, tak teraz mówił, cały czas robił pauzy. Jego mowa to jedna wielka pauza była. No a to chyba ty masz na myśli Edison i takiego, na przykład, nie wiem, jakiegoś zestresowanego słuchacza, słuchaczkę, którzy zadzwonią tutaj pierwszy raz i tak na jednym wdechu: dzień dobry, zadzwonię pierwszy raz i chciałem powiedzieć, że bardzo fajne radio, pozdrawiam Krawca kochanego, który nadaje wspaniałe audycje, że mogę słuchać nieskończoność, tak fajnie gadacie. I to...
1: No ale nie, chyba wydaje mi się, że rozumiem, że tutaj w tym expose faktycznie można było dostrzec taką dozę lekkiej przynęty, można powiedzieć, że w każdym momencie można było przerwać, można było się wbić, przytulić do swej piersi matczynej, nakarmić krawcową piersią, no tak pogłaskać po główce, a krawiec tylko głupie dźwięki puszczał w tle.
0: Aha, no to być może właśnie taki błąd trochę popełniłem, no właśnie, taka gapa trochę, bo nie chwyciłem, tak mówiąc w cudzysłowie, za tego cyca, tak?
1: No,
0: tak,
1: mogłem
0: tak podchwycić trochę, wgryźć się na chwilę chociaż, właśnie tak.
1: No. No. A skoro jesteśmy w temacie, co dzisiaj jest tematem audycji?
0: Tematem audycji są różne sprawy związane z nocnym radiem, to takie medium właśnie, być może słyszałeś, aha, ty jesteś też tutaj współwłaścicielem.
1: Nie, pierwsze słyszę, ale wiesz co, ale bardzo czekam, bo od czasu do czasu nam się pojawiają takie właśnie meta audycje, że rozmawiamy w nocnym radiu o tym, co się działo w nocnym radiu i naprawdę, wiesz co, powinniśmy kiedyś sobie wziąć taką audycję, w której się rozmawia o stanie radia i zacząć ją komentować, a w następnym tygodniu wziąć tę audycję, którą zrobiliśmy tydzień wcześniej i tak, wiesz, podnieść ten poziom meta o kolejny level w górę, no i dyskutować o tym, o czym dyskutowaliśmy, komentując komentarz do sytuacji w trawiącej nocne radio, tego złego antykatolickiego pro-marihuanowego nowotworu.
0: Też takiego medium, które niszczy przebudzonych.
1: Znaczy, wiesz, ja lubię się wyspać, więc nie wiem, czy to się liczy jako niszczenie przebudzonych.
0: Dogryzamy przebudzonym. Ludzie się przebudzili, odkryli różne moce, w tym moc Kesze, która została u nas strywializowana, sprowadzona, wiesz, do żartu jakiegoś.
1: Myślę, że to jest dużo głębszy przypadek, ponieważ my nie tyle mamy problem z tymi przebudzonymi, tylko taki przebudzony obudzi się o 6 rano, a tutaj najbliższa audycja będzie, nie wiem, może jakiś live o 18, może o 21, no to on tak, wiesz, on tak się budzi, przebudził się, otwiera oczka i tak: po co ja się budziłem? Tutaj Biedronka jeszcze zamknięta, tutaj urzędy zamknięte, no może pójdę do pracy, ale nie chce mi się. Może tutaj coś, nie wiem, pogram z kimś gierkę, ale wszyscy śpią, a tylko ja jestem przebudzony. Obudźcie się, ludzie!
0: No a może tutaj właśnie nawet my, nocniki tutaj nocno-radiowe, okazaliśmy się takimi śpiochami, gapami i tak naprawdę, no tak jeszcze nawiązując do dzisiejszej tutaj dramy, to Edyta z nami tutaj się bawi i troluje nas i to jest pewien scenariusz, pewna gra, tutaj pewna rozgrywka, a wy nic nie wiecie, no.
1: Założę swój binokl, nabiję fajkę.
0: Sherlock mi się włączył. Słuchajcie, zaraz będzie tutaj sztuki dedukcji używał. Mogę być twoim Watsonem?
1: Oczywiście, Watsonie. Więc wydaje ci się, że to może być trollowanie, że to może być coś kreatywnego, że to całe zachowanie może być w pewien sposób celowe, ale każde celowe zachowanie ma w sobie pewien cel. Jaki cel mógł osiągnąć morderca z kandelabrem, który próbował zabić nocne radio?
0: chciał być może, drogi Sherlocku, odwrócić naszą uwagę od czegoś innego, ale ja nie wiem, bo ja jestem tylko głupim sidekickiem i tak tylko tutaj błaznuję, żeby pokazać twoją wielkość tutaj, sztukę dedukcji twoją.
1: No dobrze, więc Watsonie, uklęknij. Tutaj gramy sobie w takiego wisielca, tylko takiego naszego wisielca.
0: Dugały,
1: takiego...
0: nie.
1: No, Watsonie, mi się wydaje, że w każdym człowieku istnieje pewna potrzeba. Jaka potrzeba mogła istnieć w tym przypadku?
0: 19. Nie, znowu coś głupiego powiedziałem.
1: Blisko, ale zastanówmy się tak, spróbujmy się wczuć. Przychodzisz do baru, który funkcjonuje już, z tego co wiem, 10-12 lat, jak to udało nam się ustalić dzięki naszym researcherom, którzy za miskę ryżu dla nas harują.
0: A to nie pewien medioznawca tak twierdził? Nie. Chyba nie.
1: Nie, no kurde, przecież nie wolno kłamać na YouTube. YouTube to takie radio, tylko że z telewizją, więc nie to jest ciepłe medium, to nie wolno kłamać.
0: YouTube jest zimne medium, można kłamać. Radio nie znosi kłamstwa, bo to jest ciepłe medium.
1: No dobra, ile jest 2 plus 2?
0: Coś około 4.
1: No i widzisz. A jesteśmy na YouTubie?
0: Jesteśmy.
1: No właśnie, i gdybyśmy nie byli, to wtedy może ewentualnie byś powiedział coś mądrzejszego, ale nie, nie można kłamać. Zauważ, to twój pierwszy pomysł. Twój pierwszy pomysł, Watsonie, to była... jedna szczera prawda. No ale zastanówmy się głębiej. Gdybyś napisał takie exposé, to musiałbyś poświęcić swój czas, musiałbyś poświęcić trochę swojego jestestwa, musiałbyś przeanalizować całą historię. To wymaga pewnej pracy. A wiadomo, no, praca nie hańbi, no ale ktoś stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem jest poświęcić trochę czasu na to, żeby stworzyć tę ekspozę. Mhm.
0: Czyli to podstępna kobieta gra z nami tutaj i tak naprawdę... A, teraz przejrzałem, Sherlocku. Nie, no, ja nie wiem w sumie, co... Nie, ja nie wiem w ogóle. Ktoś tu nas próbuje wpuścić w maliny, być może... Ale właśnie, no, trzeba się tu zastanowić. Ja w zastanawianiu jestem...
1: A maliny, drogi Watsonie, jakiego koloru są?
0: Było mówione, po owocach ich poznacie też. Malinowego koloru.
1: Malinowego koloru. I jeżeli zbierasz maliny, to ten kolor zostaje ci na palcach. Tak? A ten kolor malinowy podobny jest do...
0: krwi.
1: Więc Edytka chce nas wrobić w morderstwo.
0: Brawo! Brawo, Sherlocku! Rozgryzłeś tę niewiastę! Tą podstępną niewiastę! Brawo, Sherlocku!
1: Sukces, kolejny fantastyczny odcinek do puszczenia na Netflixie. Już za tydzień dostępny w języku hinduskim, chińskim i japońskim oraz północno-koreańskim.
0: Ale ty powinieneś mieć takie, jak taki nowoczesny Sherlock Holmes, takie jakieś spowolnienie czasu, takiego bullet time'a dedukcyjnego.
1: Wiesz co, to się nazywa depresja.
0: Że wiesz, że nagle następuje takie po prostu i ty nagle doznajesz olśnienia. Przygotowane exposé, wygłaszane w trakcie największej oglądalności, świadczy o tym, że i tak bla, bla, bla, bla, i tak jedziesz po prostu.
1: Nie wiem, tak. No, tutaj możemy się oczywiście zastanowić. Mógłbym się wczuć niemal, tak być pokazany w tle tego ciemnego pokoju, gdzie to expose jest pisane, i tak wiesz, tak przyglądać się w tych swoich kręconych włosach, tak patrzeć przez ramię niczym duch i analizować. No, to tutaj użyto takiego słowa, co by świadczyło o tym, że prawdopodobnie słuchaczka kiedyś jeździła konno, ponieważ poruszyła tutaj taką pewną istotną kwestię słabości i siły, co właśnie bardzo mi się kojarzy z moimi młodocianymi doświadczeniami ze stadniną, kiedy to koń się o mnie oparł, kiedy czyściłem mu dupę i połamał mi rękę, więc tak. Tak, myślisz, że to jest jakiś taki spisek jeździecki?
0: Być może. To by nam tu coś podpowiedziało, bo byśmy patrzyli na konia, a jaki jest koń, to każdy widzi i tak dalej. A tu Homo Superior pisze, że błaznujemy, nieudolne błaznowanie, że się słuchać nie da, jak dzieci po prostu. I to mówi nasz stały słuchacz w sumie. A
1: jak dzieci, tak? Czyli tutaj takie porównanie do dzieci wskazuje nam trochę na historię dzieciństwa Homo Superiora, który być może próbuje pokazać nam przez swój krytyczny komentarz, w jaki sposób, czego mu brakowało w jego dzieciństwie.
0: Czyli sugerujesz, że się po prostu zniesmaczył, zdenerwował i poczuł się urażony, kiedy mówiliśmy o tym ciągnięciu cyca i on nagle sobie przypomniał o swoich nieuregulowanych stosunkach z matką i syndrom Edypa mu się włączył, tak? I
1: zapragnął... syndrom Edypa! Wygrałeś.
0: Kompleks, przepraszam, kompleks. Taki duży kompleks wybudowany Edypa.
1: Kompleks Edyta, który posiada drukarki, na których drukują się expose. Podejrzewam, że to byłby bardzo dobry scenariusz do Doktora Who, który trafia na jakąś czasoprzestrzeń, albo do Ricka i Mortiego, gdzie właśnie jest taka jakaś wielka sztuczna inteligencja w wymiarze 404, który można zobaczyć sobie na HBO Go. W finałowym odcinku też z specialu swoją drogą świątecznym jest opisany przypadek, gdzie psycholożka jest wezwana do centrali bodajże NSA, gdzie jest właśnie taka kupa mięsa, która analizuje te wszystkie dane spływające ze wszystkich śledczych narzędzi NSA, no i ona się zacina w pewnym momencie, ponieważ nie potrafi zrozumieć, dlaczego ktoś komuś daje prezent na święta Bożego Narodzenia i popada w depresję. I przestaje szukać, bo ma oprócz tego takie zadanie jak właśnie rozgryzienie planowanego ataku terrorystycznego, ma nagrania wideo, ale się tym nie chce zajmować, bo chce zrozumieć, dlaczego mąż tutaj swojej żonie chce dać jakiś taki gówniany prezent i nie rozumie, bo jest tylko kupą mięsa. No, bardzo polecam. Wymiar 404 na HBO Go. Fantastyczna produkcja. Mam nadzieję, że jeszcze jest, bo oglądałem to z rok ten.
0: Widzicie, potrzebie jest wesoło, a mi się tak trochę na melancholię zbiera, wiesz? Powiem ci, potrzeba, że tak po prostu mi się zbiera. Nie wiem, może to ta jesień, może coś, a może to ta historia z Edytą, bo wiesz, to jest... Wiesz, no ona tak powiedziała od serca, nie? A my tu się śmiejemy, wiesz, ja tutaj taki głupek, dziewczyna miła, sympatyczna. Chociaż są też inne opinie tutaj, niektórzy twierdzą, że wariatka, że borderka, że psychopatka, że psychofanka, że zakochała się w Krawcu, a teraz go zabije, że pajęcza wdowa, że czarna wdowa, agentka. Różne są tutaj opinie, że agentka Watykanu też było, że rzuca tymi, że różańcami rzuca, oplątuje i skopa jak na Matrixie, że agentka Watykanu, taka zakonnica w skórzanym, obcisłym ubraniu. Fantazje mi się uruchomiły.
1: Oj, to może tak pójdźmy dawnym nauczaniem Kościoła i zabijmy wszystkich, Bóg pozna swoich. Co mnie bardzo dziwi, dlaczego nikt nigdy nie powiedział, kochajcie wszystkich, Bóg pozna swoich.
0: No to fajnie, tak idzie taka chmara zabitych bez powodu, bo Bóg pozna swoich, a Bóg tam patrzy. Ciebie znam, ty mi jakoś dziwnie z mordy wyglądasz, chyba cię kiedyś widziałem, ale nie pamiętam. Nie? Ale dobra, przechodź. O, tobie jest głupi ryj masz, strasznie, i zeza, spierdzielaj tam, bo cię nie pamiętam, nie znam cię. A ty, chodź, Dzisiu, chodź, to jest Dzisiu mój kolega. Myślisz, że tak może być? W niebie? Halo? Potrzeba zamilku.
1: Nie, wyciszyłem się przypadkowo.
0: Myślałem, że panu wątroba poszła.
1: No poszła już dawno. Na szczęście mam wielu znajomych wśród studentów młodych lat, więc póki co przeszczepy, tak, polecam naprawdę bardzo, ale to by było dobre. Sobie wyobraź, że wtedy mówisz, że nie wiem, czy jesteś jakimś tam ziomeczkiem papieża Innocentego XIII, a jemu się nie chce szukać tutaj w kadrach. Mówi, dobra, ziomek, to wejdź. Tak jak wiesz, tak jak było ukrzyżowanie w żywocie Briana. A pan tutaj na co? No, ukrzyżowanko. A no to proszę. A pan tutaj na co? A nie, ja tu jestem z przypadku. A to proszę iść. A nie, żartuję. Ja tu jestem jednak na ukrzyżowanko. Zapraszam.
0: Pierwsze drzwi po lewej, jeden krzyżyk dla każdego. Czy mogę pomóc? No właśnie, ale widzisz, my tak sobie żartujemy i to też trochę tutaj Edyta ma o to pretensje, że są bardzo chamskie żarty z tego, co dla innych jest ważne, bo wiadomo, że to, co jednych śmieszy, drugich smuci. I co ty na to?
1: No cóż, no zawsze nie przypominam sobie, żeby w Konstytucji było zapisane, że należy słuchać nocnego radia. Zawsze można sobie znaleźć jakieś inne, ciepłe, bardziej medium, które będzie lizało nam części ciała, które uznajemy za pobożne do lizania. Ale wczoraj przeprowadziłem w ogóle sobie taką małą analizę, bo nie wiem, czy chce się uruchamiać, ale mamy jeszcze 15 minut do wielkiego wejścia Etama. Aż tak słyszę, tak...
0: Woda się w szklance nawet już tak tutaj u mnie. Pum, pum.
1: Jest coś takiego jak grzech przeciwko Duchowi Świętemu, gdzie Jezus Chrystus właśnie w kilku różnych Ewangeliach jest zapisane, że słowo powiedziane przeciw Synowi Bożemu może zostać wybaczone, ale słowo, które powiedziałeś przeciw Duchowi Świętemu, nigdy tobie wybaczone nie zostanie. No jak się okazuje, zostało to później przez papieża w 1908 roku, przez papieża Piusa X, sekundka, muszę to znaleźć, bo to wczoraj wrzucałem, o już mam. No właśnie, czyli taki grzech śmiertelny, którego ci nawet nie odpuszczą na, nie wiem, na jakiejkolwiek spowiedzi, na jakimkolwiek odpuście, na żadnej mszy. I tutaj się okazuje, że są bardzo ciekawe punkty, że przykładowo, jeżeli uważasz, że jesteś człowiekiem tak bardzo złym, że Bóg nie może ci pomóc, no to wtedy już popełniasz grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Ale co bardzo ciekawe, jeżeli świadomie grzeszysz, mimo tego, że nie wiem, chodzisz regularnie do kościoła, ale uważasz, że jest coś takiego, że na ostatnim namaszczeniu zawsze ci walną ten krzyżyk na czole i będzie już wszystko pozamiatane. No, gówno prawda. Jeżeli na tym się opierasz, no to według katechizmu Piusa X z 1908 roku, no niestety jesteś potępiony na wieki, ale najbardziej mi się podoba punkt, w którym jest powiedziane, że uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać. Papież, jako namiestnik Boga, jako namiestnik Jezusa, jednego z Trójcy Świętej, jest też słowem Chrystusa, więc sprzeciwianie się papieżowi jest właśnie tym grzechem, który na wieki was zamknie i nie pozwoli wam doznać jakiejkolwiek łaski. Wobec czego statystyczny ateista, który ma w dupie te wszystkie konwenanse i sobie chodzi, kupuje paprykarz i pasztet za złote 60, ma większe szanse na zbawienie niż chrześcijanin, który no tam od czasu do czasu stwierdzi, że papież Franciszek to w ogóle jest jakiś tam, nie wiem, ja go nie lubię, a tak w ogóle to jeszcze się mogę trochę pobujać, mogę sobie tutaj pójść na dziwki, mogę sobie tutaj walnąć odrobinkę czegoś tam, mogę tutaj kogoś, nie wiem, komuś krzywdę zrobić i mi i tak później to zostanie odpuszczone. To jest bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu.
0: Kurde, to ja mam przerąbane trochę, bo kiedyś się śmiałem. Mówiłem tak, no ale... Duch Święty, nie, Święty, no
1: ale właśnie, właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli tak powiedziałeś, to tego nie ma na tej liście, która została wprowadzona przez namiestnika Jezusa Chrystusa, czyli Piusa X.
0: Kurde, to niezłe jaja, słuchajcie się potrzeby, to jest człowiek, który prawie został papieżem.
1: Znaczy się jeszcze zostanę, tak, ale po prostu czytam. Jeżeli coś widzę, to czytam, tak? Mhm. I staram się to jakoś sensownie pozwolić sobie zrozumieć. Więc no, jeżeli powiesz, miłować Ducha Świętego tylko bardziej wulgarnymi słowami, nie popełniasz grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ zostało to zdefiniowane przez namiestnika Jezusa Chrystusa i tam tego nie ma na liście. Więc no, moi drodzy, przykro mi, jesteście zbawieni prawie nikt. No.
0: Kurde. A czym właściwie jest Duch Święty? Jakbyś tak miał najprościej powiedzieć, bo znalazłem tyle różnych definicji, że już sam nie wiem.
1: Wiesz co, jeszcze tak sobie wspomnę czasy, kiedy wierzyłem. Duch Święty jest tą taką bezosobową jakąś, nie wiem, ciemną materią, jakbym to teraz współcześnie nazwał.
0: Kurwa, jakimś... 44 słuchaczy nas teraz ogląda na YouTubie, więc potrzeba mówić coś bardzo mądrego, tak biorąc pod uwagę naszą tradycję tu, że jak się pojawia 44, to jest magiczna tutaj chwila.
1: Wiesz, bo mamy Boga Ojca, mamy Syna Bożego i mamy Ducha Świętego, tak? Mhm. I ten Duch Święty jest zawsze tak, wiesz, tak zawsze z boku, on się nigdy nie zdradził, on się nigdy nie pokazał. Był Bóg Ojciec, który tam zbombardował Sodomę i Gomorę, który zburzył wieżę Babel i pomieszał im języki, który wymordował mnóstwo ludzi, który sprowadził potop. Jest Jezus Chrystus, który wprowadził pakt miłosierdzia, ale też pod pewnymi warunkami. I jest w końcu taki Duch Święty, taki koleś, tak jak wiesz, tak jak kojarzysz ten... Dobra, może inaczej. Tak jak siedzi kierowca, tak? Taki Bóg Ojciec i Syn Boży na siedzeniu pasażera, a z tyłu jest Duch Święty w bardzo bogatym garniturze, pali sobie cygaro, ma kapelusz, ma ciemne okulary, nic go nie widać, ale to on mówi Bogu Ojcu, dokąd jechać. To jest największa kwintesencja Boga, jaką tylko można sobie wyobrazić. To jest jakiś stan równowagi, to jest jakiś, nie wiem, stan energetyczny. Duch Święty, o nim jest bardzo mało i oczywiście to pozostawia dzięki temu bardzo duże pole do interpretacji, no ale to jest, to, wiesz, ja mam wrażenie, że ten gołąbek, kurde, trzyma ich wszystkich za ich pióra.
0: Kurczę, to przedstawiłeś Ducha Świętego jako taką szarą eminencję w tym wszystkim trochę, nie?
1: No, ale stary, no sobie wyobraź, jak my jesteśmy tutaj we dwóch, wyobraź, że byłoby nas trzech, tak? No to podejrzewam, że byłoby tutaj nas dwóch, którzy są na froncie, a Grzesiek, który rządzi naszymi... Dobra, może za dużo powiedziałem.
0: No, nie cię... Tak jakby powiedzieć na przykład, duch Grześka jest w tym radio.
1: No trochę tak. On, wiesz, on tutaj się nie angażuje, on tutaj nas obserwuje, bacznie patrzy, ale jednocześnie jest tym, który może w pewnym momencie wyciągnąć wtyczkę i powiedzieć... Trelelele.
0: A ja się zbedowałem teraz, bo zażyłem czegoś, nie powiem co, i się mam takie lęki, że potrzeba, to jest taki naprawdę nasłany diabeł w postaci się tu objawił w radio, i że on mi to wszystko mówi, bo ja właśnie mnie przygotowuję, żeby mi na końcu powiedzieć ha, ha, ha, właśnie tu zapraszamy, tutaj... Do pieca i do piekła pójdę i to jest potrzeba. Tak se wkręciłem, że to jest diabeł 666.
1: Ale wiesz co, tutaj możemy się śmiać, ale jeszcze wracając do grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to według piątego punktu zdefiniowanego przez papieża Piusa X w 1905 roku i więcej cyfr już nie jestem w stanie wrzucić w to jedno zdanie, pozdro dla kumatych, na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce. Oznacza to, że Duch Święty czy Trójca Święta działa bardzo dziwnymi drogami i może nam podrzucać nawet takich, wiesz, nawet jakichś takich satanistów, jakichś takich, wiesz, jakieś takie brzydkie przykłady, którymi nie będziemy chcieli iść, żebyśmy poszli we właściwą stronę. I jeżeli nie skorzystamy z tego, to również popełniamy bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, dzięki czemu i wobec czego nie dostąpimy nigdy jakiejkolwiek łaski pańskiej i będziemy się smażyć do końca życia w piekle, a nasze dusze będą potępione, że aż nas kukle będą bolały i szatan nie będzie was jebał tak, jak was jebała Platforma. Albo w drugą stronę. Albo jedno i drugie.
0: Może dymać w jedną i w drugą stronę, albo naraz z dwóch stron nawet. A ja przypominam, że my tutaj... że nocne radio to jest takie radio, w którym nie drzemy łacha, nie ciągniemy łacha, jak tu napisał Krystian Rajski, to z tych rajskich?
1: Nie chciałem tego głośno mówić, to ty powiedziałeś, okej, okay, cała odpowiedzialność spadła ze mnie.
0: No, bo tu są pretensje, że za mało drzemy łacha z tego, ze świata alternatywnego. To ja się tu pytam was, w którym innym radio tyle się po prostu tak sobie toczą bekę, tak sobie po prostu łoją, tak sobie stroją żarty i robią podśmiechujki z rzeczy ze świata alternatywnego. No, pokażcie inne takie medium. No,
1: no myślę, że tutaj jesteśmy naprawdę w topie, nawet wliczając w to jakieś blogi popularno-naukowe, nawet jakieś fanpage'e, które są skierowane, nie wiem, jakieś antyukryte terapie bzdury Jerzego, które no dobra, robi jakąś tam robotę, no ale wiesz, wali w jeden bęben, a my tutaj sobie na spokojnie sobie po gansiku wypijemy i potem kręcimy Magrawa, swoją drogą Magraw właśnie zaległ mi na kolanach, a mi się bardzo fiku chce, więc zobaczymy, co jest silniejsze, koci sen czy mokre futro.
0: A co ty myślisz o takim czymś, jak się gdzieś tam w jednym radio pojawiło, że się zaprasza na przykład kogoś z tego świata alternatywnego, ale się go troluje i go się raczej tak traktuje, wiesz, jako obiekt do pewnej zabawy, nie? No to mi tak nie do końca takie coś się podoba. Albo kogoś zapraszamy, wiesz, na uzgodnionych warunkach, albo z przyczajki i robimy z kogoś głupka na przykład sobie trochę też, nie? No bo tak, wiesz, na granicy nawet, jeśli to się dzieje, to tak trochę nieelegancko, nie?
1: Nie, wiesz, tutaj to powinno być uczciwe, tak? Bo mimo wszystko nawet jeżeli, no dobra, no zakładając, że robimy sobie jaja ze wszystkiego, no ale nasze czyny mają pewien wpływ na rzeczywistość, tak? Osoby tam, ruskie trole, które pisały w 1908 roku, jak to się nazywało, protokoły mędrców Syjonu, na pewno oni nie myśleli, że w 2019 cały czas ich praca, która jest w ogóle plagiatem jakiegoś paszkwila z 1856 roku, że to w dalszym ciągu będzie używane do antysemityzmu. I my, jeżeli bym taką osobę zaprosił, tak, i on tak strollował, no będzie fajnie przez chwilę, ale my zarówno w nim, jak i w jego wyznawcach budujemy syndrom oblężonej twierdzy. My im udowadniamy, że taką postawą, że faktycznie są tu jakieś ciemne służby, jacyś sataniści, jacyś Żydzi, jakieś Bilderbergi, które mają tylko jeden cel, żeby ich zniszczyć, upokorzyć, upodlić i splunąć im w twarz. I tylko nakręcamy ich niedoskonałość. No nie chcę mówić chorobę, tylko niedoskonałość. Chociaż myślę, że to też jest pewna taka choroba. Tak samo jak religia, tak samo jak otyłość, tak samo jak alkoholizm. Taka, wiesz, taka choroba z wyboru. Ale my tylko i wyłącznie dajemy im wówczas argumenty, że faktycznie, no skoro oni się tutaj z nas śmieją, no to potem będą nas słuchali, a potem będą nas się bali. Co powiedział, jak się okazuje, nie Gandhi, ale jakiś, nie wiem, jakiś komunistyczny wataszka z czasów rewolucji bolszewickiej. Nie pamiętam, musiałbym dokładnie to sprawdzić. No, jest to szkodliwe absolutnie dla wszystkich. To daje po prostu trochę ognia, trochę paliwa do tego pieca.
0: No, dokładnie, dokładnie. A też przypominam, że macie tu dosyć komfortową sytuację, ludziska, no bo z nas dwóch tutaj ja jestem na przykład bardziej otwarty na rzeczy niezbadane, alternatywne i tak dalej. Czasami nawet kogoś tam pochwalę, czy za kimś się wstawię, a potrzeba to jest ogólnie straszny zagryziak. Słuchajcie, chłop żywemu nie przepuści po prostu. On to jak słyszy zięba, to wpada w szał, zaczyna rozwalać sprzęty. W ogóle trzeba go w pasy wiązać. Słuchajcie, to jest niemożliwy człowiek, no w ogóle z nim nie ma rozmowy.
1: Jak mi się kot przestraszył, jak krzyknąłem. Jak tylko usłyszał nazwisko Zięba, to od razu poszedł. No dobra, to za chwilkę będzie tam, także będzie już właściwa część audycji, więc może się spuszczę z anteny.
0: No nie wiem, czy będzie, bo napisałem oczywiście, tutaj się kontaktuję jako profesjonalista, radiowiec, tutaj ja zakładałem i w ogóle, to się tu kontaktuję, już ustalam, ale na razie tutaj jest cisza w eterze, więc może Consuela trenuje te skoki jumbo teraz tam i jest...
1: Wiesz, to za dużo gram ostatnio w Monster Hunter World, żeby mi się to jakoś źle nie skojarzyło. Taki potwór, który wiesz, gdzieś jest pod śniegu wydobywa i...
0: Może przy odrobinie szczęścia nawet uda nam się tutaj zobaczyć. O, tutaj dzwoni niestety jako konferencja do mnie. Dobra, no to dzięki potrzeba w takim razie, że tutaj pomogłeś mi wypełnić czas na antenie.
1: Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć. Cześć, cześć. A już za chwilę. Słuchajcie, to ja się na parę sekund dosłownie rozłączam, żeby nie było to samo nagranie i zaraz do was wracamy.

Witam wszystkich serdecznie, witam słuchaczy Nocnego Radia, witam słuchaczy kontestacji. Jestem na streamie YouTube'owym, jestem na streamie radiowym, przy mikrofonie Jacek, a to jest z prawej strony mapy. Z prawej strony mapy audycja, która miała być już jakiś czas temu, tydzień temu, ale cóż, zdarzyło mi się po prostu zaspać. To jest zawsze problem z tym moim nadawaniem, bo u mnie aktualnie 5 rano. Cześć wszystkich, witam Nocną Zmorę. Obserwuję czata YouTube'owego i po cichutku też czasami obserwuję to, co się dzieje na Discordzie. Jak ja się za wami stęskniłem, słuchajcie. Jak ja się stęskniłem za tym, żeby nadawać, bo miałem być, a mnie nie było. Dzisiaj audycja trochę trudna, trochę kontrowersyjna, a może taka, która zupełnie przejdzie obok. Audycja o tym, co zawdzięczamy chrześcijaństwu, ale do wszystkiego dojdziemy. Wiecie, zrobiłem sobie mały odpoczynek od internetu przez ostatnie parę dni. Odpoczynek od Discorda, odpoczynek od YouTube'a, odpoczynek od wszystkiego, co ma wspólnego z elektroniką, coś. To były piękne kilka dni. Śpiewała Irena Santor, że nie ma już dzikich plaż, na których zbierała bursztyny, a się okazało, że jeszcze jakieś dzikie plaże na świecie się znalazły. Powiedzcie, kiedy ostatni raz zrobiliście coś zupełnie na spontanie? Kiedy ostatni raz zdarzyło wam się zrobić coś od tak po prostu, coś, czego nie planowaliście? Mi się to już zdarza niezbyt często, ale w ostatnim tygodniu się skusiłem, żeby znowu spróbować. Jak za dawnych, dobrych, akademickich czasów. Najpierw w niedzielę, po tym jak zaspałem na audycję, obudziłem się rano trochę zły na siebie. W sumie może dobrze zaspałem, bo w sobotę był Zenon z Kozą Nocną, a audycje Zenona, no dla mnie to są prawdziwe delicje radiowe. Więc może się dobrze nawet złożyło. W każdym razie obudziłem się rano zły na siebie i mówię, coś muszę zrobić. Nie mogę tak przesiedzieć niedzieli w domu, coś zrobimy. I zapakowałem moją rodzinę do samochodu i pojechaliśmy 300 km na południowy wschód zwiedzać dzikie wybrzeża południowej Walii. Nowej południowej Walii. Zupełnie na spontanie. Trafiliśmy do niedużego miasteczka, kilkaset kilometrów na południe od Sydney, już niedaleko granicy stanu. A tam są piękne, naprawdę piękne i puste plaże. Piękne zatoki i małe kraby łażące po nich. Udało nam się trafić nawet

W pewnym momencie trzeba stracić jakieś 800 metrów przewyższenia na dystansie 10 km, więc są górskie serpentyny i wiszące palmy dookoła. Naprawdę piękne widoki, pięknie to wygląda. No, jeżeli się jedzie motocyklem, i gdybym jechał motocyklem tak jak lubię, to w ogóle byłoby wspaniale, no ale był jeden problem. Miałem 7-latkę jadącą z tyłu. No i cóż, na szczęście tym razem nie skończyło się to czyszczeniem samochodu, ale pamiętam, że rok temu w tamtym kierunku troszeczkę bardziej na północ się wybierałem i niestety choroba lokomocyjna dała sobie znać. Tak to jest, jak musicie co chwilę skręcać w lewo, w prawo i zjeżdżać w dół. Cały czas na biegu, żeby hamować silnikiem, bo inaczej spalicie hamulce. Naprawdę wspaniała rzecz i muszę przyznać, że to było mój pierwszy wyjazd, taki zupełnie na spontanie, od bardzo wielu lat. Polecam wszystkich. To też znowu pokazało mi, jak pusta jest Australia, bo wracałem taką drogą, no taką mniej więcej jak polska krajówka mniej więcej, tej klasy. Do przejechania było znowu 300 km, było już ciemno, ale nie tak późno, powiedzmy 21. I była to... Mieliśmy jechać przez miejscowość, która jest Kuma, nazywa się tak fajnie Kuma, nie Yuma, a Kuma. Jest to stolica gór śnieżnych, bo w Australii są też góry śnieżne, w których normalnie zimą można jeździć na nartach, a na razie było gorąco i wisiały. I wisiały niestety wszędzie Mikołaje. Dziwnie to wygląda. I wyobraźcie sobie, że musiałem dojechać taką drogą, która łączy autostradę A1. Autostrada A1 to jest w ogóle bardzo ciekawa autostrada, która idzie dookoła Australii. Dookoła absolutnie całe, ma wiele tysięcy kilometrów. I od tej autostrady musiałem dojechać do Kumy. I na dystansie 90 km, wyobraźcie sobie, wieczorem, już po zmroku, nikogo nie wyprzedziłem, nikt mnie nie wyprzedził, a minąłem się, liczyłem, z jedną ciężarówką i 6 osobówkami. Jaki ten kraj jest niesamowicie niezaludniony. Polecam do przemyślenia wszystkim, którzy wciąż wierzą w to, że na Ziemi jest za dużo ludzi. Nie, wciąż jeszcze nie ma i naprawdę jestem z tego dumny. A potem, 2 dni później, we wtorek rano, zrobiliśmy to samo, ale większe. Wstaliśmy rano i stwierdziliśmy, że skoro są wakacje, bo w sumie są wakacje, zaczęły się wakacje, to trzeba gdzieś pojechać. No i okazało się, że pogoda za kilka dni się spsuje. Aktualnie na całym wschodnim wybrzeżu pada. Tak naprawdę często latem na wschodnim wybrzeżu u mnie pada. Niestety, wschodnie wybrzeże jest dość deszczowe. Więc tym razem zapakowaliśmy znowu samochód i pojechaliśmy na południe do sąsiedniego stanu, do Melbourne, do Wiktorii. No, najpierw do przejechania jest 800 km autostradą. Z jakiegoś dziwnego powodu jest głupie ograniczenie do 110, ale no cóż, nie każdy musi jeździć zgodnie z przepisami, prawda? I dojechaliśmy sobie do Melbourne, tam zostaliśmy jeden dzień, a potem pojechaliśmy zobaczyć jedną z najsłynniejszych atrakcji, jakie są tutaj w kraju, czyli autostradę, która idzie wzdłuż wybrzeża. Tak naprawdę to nie jest autostrada, tylko zwykła droga. Nazywa się z angielskiego Great Ocean Road. No i znowu wijąca się droga, która idzie wzdłuż oceanu. Jak się jedzie po lewej stronie i jedzie się na zachód, tak jak my, to cały czas po lewej stronie ma się po prostu ocean. Pięknie to wygląda. Naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie tutaj w tych rejonach, trzeba się tą drogą przejechać. No, znowu ten sam problem. Wszystkich mdli w pewnym momencie, szczególnie tych, którzy siedzą z tyłu, nie prowadzą. Ale dojechaliśmy do 12 apostołów. Nie chodzi mi tu wcale o to, że spotkaliśmy Pana Jezusa i 12 apostołów, bo aż tyle nie wypiłem i tyle nie wypaliłem, żeby ich zobaczyć. To jest po prostu, to jest zespół skał. To są skały, które stoją przy wybrzeżu australijskim. Tam na południu wybrzeże jest bardzo skaliste i są bardzo duże klify i woda, która wypływa, wypłukuje te klify, a część twardsza tych skał zostaje w wodzie. I te stojące skały w wodzie dawno temu, jeszcze w XIX wieku, nazwano 12 apostołów. Tych apostołów teraz jest trochę mniej, bo woda już je trochę wypłukała. No ale wciąż wygląda to pięknie. No i wszystko na spontanie. Świetnie to się udało. Widzieliśmy parę miejsc, w których nawet nie wiedzieliśmy, że takie miejsca istnieją. I wszystkim polecam wyjazdy spontaniczne. Pomimo tego, że powoli, acz nieubłaganie dobiegam do 40. To jest spontan, to jest coś super. Witam serdecznie WB na czasie. Witam KG Bieruta, Psycho, Gosia, o, nawet Stany Zjednoczone są dobrze reprezentowane. Cześć wszystkim. Jak spędziliście święta? Czy dostaliście

0: dostaliście prezenty, jakie chcieliście dostać? Czy te święta były lepsze niż inne, czy gorsze? Jakie mieliście najlepsze święta w życiu, a jakie najgorsze? Możecie do mnie zadzwonić, jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Także dzwońcie do mnie śmiało. Nie muszę wcale się rozgadywać, chociaż tematu mamy całkiem sporo. Ja miałem... No właśnie, niestety nie poszliśmy na żadną mszę, więc mieliśmy mszę w domu z tabletu. Może się śmiać, ale tak to wygląda. Pasterkę obejrzałem od Dominikanów z Łodzi. Okazało się, że streamują to do internetu, na YouTube'a, tak jak my, audycje, i można to sobie potem obejrzeć. Ale powiedziałem mamie, że można tak zrobić i nie wiem, czy pamiętacie, były kiedyś w kinach takie noce reklamożerców, że można było zostać całą noc w kinie, a w kinie puszczano reklamę. No i teraz nie wiem, czy moja mama nie została czasem, nie zrobiła sobie nocy pasterkożerców, bo tych pasterek trochę na YouTubie jest dostępnych. No cóż, co kto lubi. Wiecie, najlepsze święta, jakie ja miałem, tak sobie myślę, jak sobie przypominam, to były wtedy za młodu. Za młodu było nas bardzo wielu. Jeszcze moja prababcia żyła, wpadaliśmy do niej i było z 20 osób na Wigilii. Miałem wtedy chyba z 5 lat, gdy były takie naprawdę autentyczne, rodzinne, wielkie Wigilie. I było to po prostu super. Psycho się pyta na czacie, jak tu się dzwoni. Tak jak zawsze, Psycho. Skype, Nocne Radio. Ja jestem na Skype'ie i myślę, że będziecie dobrze słychać tym razem. Wiecie, że kiedyś przed świętami wygrałem namiot i śpiwór w RMF-ie? Pamiętam, tuż przed świętami, 2 tygodnie. To były jeszcze czasy, gdy RMF-u dało się słuchać, gdy RMF było radiem dla młodych, które organizowało różne ciekawe konkursy. I od 12 do 3 w nocy, w roku 99 chyba, byłem w pierwszej klasie liceum, w radiu organizowano jakiś konkurs, który już nie pamiętam, jak się nazywał, ale trzeba było ułożyć coś śmiesznego na minutę i to opowiedzieć przez radio, przez telefon. Pamiętam, próbowałem się dodzwonić do Krakowa przez godzinę. Powiedziałem to, co miałem powiedzieć, co napisałem i pani do mnie oddzwoniła, że wygrałem namiot. Tydzień później zrobiłem ten sam numer, to już było tuż przed świętami i znowu pani powiedziała, że wygrałem namiot. No, na szczęście RMF FM nie przysłał mi 2 namiotów. Nikt nie chciał w to wierzyć, że to zrobiłem w nocy. Wszyscy mówili, że przestał się wygłupiać, przestał siedzieć po nocy i wymyślił sobie jakiś lepszy powód niż wygrywanie rzeczy w RMF-ie, ale tuż po Nowym Roku przyszedł namiot i śpiwór, dlatego że RMF stwierdziło, że skoro 2 razy z rzędu wygrałem, to zamienią mi namiot na śpiwór. Super sprawa. Wygraliście coś kiedyś? Mi się tam zdarzyło chyba raz w życiu, ale moja mama to jest dopiero niezła aparatka. Kiedyś moja mama pracowała w sklepie, zwykłym sklepie spożywczym. Też to było tuż przed świętami, w listopadzie chyba. Pamiętam, że była jesień. I próbowała wygrać kosmetyki. W jakiejś takiej gazecie, Galach się chyba nazywała, albo Viva, już nie pamiętam, jakiejś takiej gazecie plotkarskiej. Jak się rano gdzieś zadzwoniło o 6 rano, to można było wygrać kosmetyki. Mama zadzwoniła, spróbowała i wygrała. Ale nie kosmetyki. Bo pierwszą nagrodą był wyjazd na MTV Music Awards. To są takie nagrody, które nie wiem, czy są do dzisiaj jeszcze przyznawane, ale w 2001 roku MTV Music Awards były we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. I mama przez przypadek, chcąc wygrać kosmetyki, wygrała wyjazd na wycieczkę na MTV Music Awards. A ponieważ no, miała pewne swoje problemy zdrowotne, nazwijmy to, zamiast pojechać autobusem, MTV było tak miłe, że polecieliśmy samolotem. Bardzo fajna rzecz. Wtedy poznałem całkiem sporo, znaczy na tym wyjeździe, kilkoro znanych ludzi ze świadka dziennikarzy muzycznych. Bardzo to było kształcące dla mnie, bo okazało się, że sporo tych ludzi, tych dziennikarzy, których znamy z radia i telewizji, jest powiedzmy, nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy są bardzo nienachalnie inteligentni, co bardzo mi się podobało. A Gosia pisze, że raz w życiu wygrała $20 i na tym się skończyło. No rewelacja. Dla mnie super. No Jakub z Warszawy życzy mi wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, kochani. To jest pierwsza audycja z prawej strony mapy w Nowym Roku. Możecie do mnie dzwonić. Możecie tą audycję sponsorować. I tak więc dzwońcie śmiało. A najgorsze wasze święta? Kiedyś, dawno, dawno temu, moi rodzice kupili sobie samochód. Jaki? Ktoś powie. Może Mercedesa, może BMW? Nie. Fiata Palio Weekend. Czy ktoś z Was jeszcze pamięta te auta? Fiaty Palio Weekend? To było coś. Pamiętam jak dziś czerwony, w kolorze, który się z włoska nazywał Rosso Starter. Samochód miał może z 2 tygodnie na święta. I wracając, kogoś wyniosło na łuku i zderzył się lusterkiem z tym samochodem. Nowy, pierwszy w historii rodziny nowy samochód ze zniszczonym lewym lusterkiem. Dramat. Koszmar i makabra. I co gorsza, okazało się, że ten ktoś sobie po prostu uciekł z miejsca wypadku. Nie wiem, może jechał po jakimś tanim winie. A propos taniego wina, jako prawdziwy chrześcijanin, że przychodzi niedziela, no i poza tym mamy już karnawał, zatań ze mną czarne Alibabo. Mam tu wino, tanie wino chilijskie i trochę chleba. Chlebo, chleb i wino. Przepraszam jeszcze raz wszystkich, którzy ze mną na mnie czekali tydzień temu. Po prostu najzwyczajniej w świecie zaspałem. Przypominam o tym, że można głosować w naszym plebiscycie na nocników roku w różnych ciekawych kategoriach. Ciąg Bolunga widzę wkleja na czacie link. No, oczywiście możecie też głosować na audycję z prawej strony mapy, jak najbardziej, ale nie we wszystkich kategoriach na szczęście. Ja już zagłosowałem, nie zagłosowałem na siebie. Na siebie nie głosujemy, taka zasada. Pamiętajcie, na siebie nie. Psycho, ty też na siebie nie głosuj, bardzo cię proszę. Boję się, czy ta audycja nie wywoła mojego flejmu w komentarzach, a może przejdzie bokiem. Kto wie. Tak sobie postanowiłem, że na tą audycję ściągnę kapelusz katolika i założę kapelusz filozofa i historyka. Czekajcie. Mam tu taki śmieszny kapelutek. Nie mam jeszcze włączonej kamerki. Nie wiem, czy w ogóle się decydować na nadawanie z kamerką. Tak trochę się czuję dziwnie z tym, żeby wszyscy się na mnie gapili. Wiem, że Błażej się odgraża, że zrobi audycję z kamerką. Fajnie ta zapowiedź mu wyszła. Błażej zrobił z siebie takiego generała sowieckiego w takim sowieckim mundurze. Fajnie by było i z takim czerwono-pomarańczową poświatą w tle. Może ja bym zrobił takiego generała amerykańskiego w takim razie z taką niebieską poświatą w tle, byśmy mieli prawą i lewą stronę. To mogłoby się udać, ale nie jestem pewny co do tej idei jeszcze. No ale trzeba przyznać, że na przykład taki kolega Enki, który pokazuje swoją buzię, ma więcej odsłon i z jakiegoś powodu ludzie chcą się gapić na innych, jak na innych facjatę. No dobra. Ściągnąłem ten kapelusz katolika i dlaczego lubię chrześcijaństwo? Bo wiecie co? Ja jestem nie tylko chrześcijaninem, ale nawet katolikiem i dużo ludzi się temu dziwi, a dużo ludzi stawia się dlaczego. I chcę powiedzieć, że moim zdaniem w chrześcijaństwie są pewne cechy, które można znaleźć w innych religiach, ale nie ma żadnej innej religii, która łączy te wszystkie cechy. I kilka takich cech postanowiłem wymienić. Wiem, że jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to bardzo proszę dzwońcie. Albo chociaż komentujcie. Moim zdaniem aktualnie mamy mały problem w zachodniej cywilizacji. No, mamy tych problemów wiele, ale takim jednym problemem są słynne szury. Szury, które się rozmnożyły w internecie jak króliki w Australii. W Australii zbudowano płot na króliki. Nie wiem, czy w internecie trzeba by zbudować płot na szury, bo od czasu, gdy YouTube i inne media internetowe się upowszechniły, to mam takie wrażenie, że szurów jest jakby więcej. Chociaż z drugiej strony przypominam sobie lata 90. i gazetę Skandale. Nie wiem, czy pamiętacie o UFO wielkim, który krąży wokół Ziemi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc już wtedy były zapowiedzi tego, co się stanie wkrótce, ale chyba nikt się nie spodziewał, jak w pewnym momencie zrobi się źle. Jest coraz więcej ludzi, którzy z pełną pewnością się wypowiadają o rzeczach, o których nie mają zielonego pojęcia. Jak nie wiecie, to o czym mówię, ale na pewno wiecie, o czym mówię. Przeczytajcie na przykład wypowiedź Eda Etama pod audycją o cyberpunku, albo wypowiedź Edyty w czasie audycji o cyberpunku. Nie, ja Etama bardzo lubię, ja już to kilka razy mówiłem, to jest złoty człowiek. Nawet mam Etama audycję gdzieś tutaj na komputerze, stare audycje z lat, tak 2016 mniej więcej. I bardzo lubię go słuchać. Jest w ogóle fajnym gościem, ale czasami zdarza mu się opowiadać bzdury. Floki się pyta, czy pamiętam gazetę Zły. Gazeta Zły to chyba była wydawana przez żonę Urbana i tam były takie jakieś drastyczne zdjęcia, czy coś takiego. Straszny syf, koszmarny wprost. Ja tego nie kupowałem, ale no, jak to byłem wtedy w podstawówce, jak to było popularne i dużo moich kolegów to oglądało to z wypiekami na twarzy. W ogóle mi się nie podobało, szczerze mówiąc. Psycho się pyta, czy Szury to te katoliki. Czasami też, ale nie zawsze. Ale Gazeta Zły to chyba były autentyczne rzeczy, a nie szurskie, tylko po prostu drastyczne, z tego co pamiętam. Ale może coś mi się pomyliło, to 20 lat temu było. W każdym razie, na przykład Edyta, która mówi na audycji o cyberpunku, że lepiej by wyszło CDPR, gdyby zrobili grę katolicką. Wiecie, mamy cały sztab planistów, menadżerów, marketingowców CD Projekt Red. To na pewno, to wszyscy na pewno idioci i pojawia się Edzia i mówi, więcej zarobicie na grze katolickiej. Albo Etam, który opowiada o programowaniu, albo o tym, że trzeba napisać coś w języku niskiego czy wysokiego poziomu. Ktokolwiek z was zajmował się w życiu jakimś takim bardziej skomplikowanym tematem, ten wie, że jest mnóstwo problemów po drodze i mnóstwo rzeczy jeszcze wyskoczy, których się nie spodziewacie. I że mnóstwo rzeczy może pójść nie tak, więc pojawia się mnóstwo ludzi w internecie, którzy kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, którzy nie przedstawiają żadnych dowodów, ale to słynne dowody to się skacze. I wydaje mi się, że takie trzy zalecenia, jakie Bóg zostawia w Biblii, trzy, zaraz do nich dojdę, są istotne. Po pierwsze, czyńcie sobie ziemię poddaną. A po drugie, sprzeciw wobec magii. Do trzeciego zaraz dojdę. I dlaczego to jest takie ważne, tak mi się wydaje? No, nie da się sobie czynić ziemi poddanej w inny sposób, niż albo czyniąc magię straszliwą, przerażającą, albo poprzez naukę. No ale magia nie działa. Jeżeli odrzucimy magię, to zostaje nam nauka. I ta nauka zachodnia, która wyrosła na chrześcijaństwie, to okazało się, że to jest najlepsza nauka, dlatego że doprowadziła nas najwyżej. Nauka zachodnia ma kilka cech. Na przykład to, że jest wiedza eksperta, który ma wiedzę i doświadczenie. Informacje przekazywane są z pokolenia na pokolenie, w książkach, artykułach, teraz nawet w internecie. No i taką jedną z podstaw zachodniej nauki, którą ciężko znaleźć w innych naukach, jest powtarzalność, dowody, to znaczy dążenie do wytłumaczenia, skąd się dany wynik eksperymentu wziął i jak go powtórzyć. I o ile w magii wiedza eksperta, doświadczenie i informacje przekazywane można by zauważyć, to już powtarzalności raczej nie. Ani tędy do dowodów. Na przykład w nauce takiej prawdziwej zachodniej nie ma znaczenia, jakie macie intencje. Intencje. Mówi wam to coś? Intencje. Ani na kogo głosujecie, ani w co wierzycie. To nic nie ma znaczenia. Przyczynowość. Jedno wynika z drugiego i kompletnie nie ma to nic wspólnego z waszymi uczuciami. No jakby nie było przyczynowości, to świat to byłby po prostu, to byłaby wielka zupa zdarzeń, które nie mają sensu. Tak trochę jak z kreskówki. W Smurfach Gargamel zmiesza oko żaby, nogę renifera, dupę pawiana i już jest jakiś sok z gumy jagód, którym łapie Smurfy. Smurfy to w ogóle była moja ulubiona bajka z dzieciństwa. To mnie chyba łączy z Krawcem. Jeżeli jakiegoś doświadczenia nie da się powtórzyć, albo przynajmniej odtworzyć danych z jakichś pomiarów, które gdzieś tam zostały, to taki eksperyment nie spełnia warunków bycia nauką. A Szury kompletnie nie interesują się ani dowodami, ani powtarzalnością. I to jest właśnie magia. To, co Szury proponują w necie, to jest magia. Czyli wystarczy coś powiedzieć, coś wymyśleć, a ostatnio coś poczuć, albo mieć dobre intencje, i już coś się stanie. No, wiemy, że nic takiego się nie stanie. Dlatego i to na chrześcijaństwie właśnie wyrosła ta nauka, dzięki której ja gadam do was siedząc z drugiej strony ziemi dosłownie, a wy mnie wszyscy słuchacie. Jeszcze jeden cytat, który widziałem, że Zenon wynalazł, który bardzo mi się podoba. Ufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Jak to ogarnąć? Jak to się ma do tego, co przed chwilą powiedziałem? Moim zdaniem to jest furtka, którą Bóg sobie zostawił, żeby robić właśnie cuda na świecie. On i tylko On może to robić. To tak jak administrator w kompie. Może zrobić, napisać sudo coś tam i tyle. I może zrobić, co chce. No i okazuje się, że medycyna i nauka w zachodnim stylu rozwinęła się właśnie pod wpływem tych idei. Bo nie było w historii świata takich sukcesów nauki i medycyny przed chrześcijaństwem. Jak spojrzycie na historię, jak wyglądała Ziemia, tak mniej więcej 2000 lat temu, to mieliśmy Europę, w której było Imperium Rzymskie i dużo, dużo barbarzyńców, którzy mieszkali w jakichś lasach. Nawiasem mówiąc, jedną z rzeczy, jak Rzymianie odróżniali barbarzyńców od ludzi cywilizowanych, to, że barbarzyńcy nie rozcieńczali wina wodą. Nie wiem jak wy, ale ja nie rozcieńczam wina wodą. Ja w ogóle nie lubię wina, ale dzisiaj sobie nalałem. A co tam? I nie rozcieńczam go wodą. No i w Europie tak naprawdę był jeden wielki las, po którym oprócz Imperium Rzymskiego hasali barbarzyńcy, czyli Germanie i Celtowie z wielkimi mieczami, a jeszcze częściej z wielkimi siekierami. Gdzieś daleko na wschodzie była cywilizacja chińska, gdzieś tam w Indiach była cywilizacja indyjska, a w Amerykach były cywilizacje Amerykanów, tych wczesnych Amerykanów. No w Australii były aborygeni. Polecam wszystkim moją audycję o aborygenach, jak wyglądała tamta cywilizacja. I okazuje się, że ta cywilizacja europejska 2000 lat później chyba zwyciężyła. No, jak dotąd przynajmniej. Jest taka świetna książka, którą mam. Dlaczego Zachód rządzi, w nawiasie na razie, która świetnie to opowiada, jak to się wszystko wydarzyło. No i Europa zdominowała. Ameryki, Australię, sporą część Azji, sporą część Afryki. Właśnie dzięki temu, że ta cywilizacja, która wyrosła na tych europejskich wartościach, które w pewnym momencie najważniejsze zaczęło być chrześcijaństwo, wygrała. Zaraz ktoś może przyjść i powiedzieć, a co tobie daje prawo do tego, żeby decydować, żeby iść narzucać innym cywilizację? No i coś w tym jest, coś w tym jest, ale są pewne takie parametry, którymi możemy zmierzyć cywilizację. Na przykład to, jak długo ludzie żyją, albo na ile mogą sobie pozwolić. Albo jak często umierają dzieci, albo jak często dzieci głodują, albo czy dzieci muszą pracować. I okazuje się, że w tej cywilizacji zachodniej chyba te parametry są najlepsze. Więc obiektywnie, przynajmniej dla mnie, ona jest najlepsza. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, to dzwońcie śmiało. Etek się pyta o lechitów. Nie wiem, co na ten temat powiedzieć, ale spróbowałem ten temat zgłębić. O turbolechitach i lechitach. I moim zdaniem, z tego co ja widziałem, nie ma żadnych dowodów na to, że dawniej jakby chcieli turbolechici i turbosłowianie przed chrześcijaństwem, przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka, była tutaj jakaś wspaniała cywilizacja. Dlaczego? Dlatego, że nic prawie po niej nie pozostało. Nie pozostały po nich żadne zapiski, żadne odkrycia, żadne budowle. A wiem, że wszyscy zaraz powiedzą, że Kościół wszystko zniszczył, no ale nawet w Ameryce nie udało się zniszczyć wszystkiego po Indianach. Nawet w Afryce są jakieś stare, tajemnicze budowle po jakiejś cywilizacji, która istniała nawet 10 tysięcy lat temu, a u nas nie ma nic. Kiedyś był posąg światowida gdzieś na Arkonie, chyba na Rugi i tyle. Nie ma żadnych danych, żadnych zapisków. Jeżeli ktoś z was coś na ten temat wie, to dzwońcie do mnie śmiało. Ja chętnie o tym posłucham. Tak więc to podejście do nauki, które zaproponowało chrześcijaństwo, wydaje mi się, że zrobiło dużo dobrego. I tak, macie rację, że była prawda grecka i prawo rzymskie i to wszystko prawda, ale trzeba było to jakoś połączyć w jedno. I wydaje mi się, że to właśnie chrześcijaństwo połączyło te wszystkie rzeczy w jedną całość. Kolejną taką cechą, która mi się bardzo podoba, jest świętość życia ludzkiego. Nie chcę, żeby ta audycja zamieniła się w dyskusję o aborcji, bo wiem, że była już audycja o aborcji. No i ten temat w jakiś tam sposób naturalnie pociąga, czy porusza ten temat aborcji. Ten temat już jest tak wiele razy wałkowany, nawet w nocnym radiu, że nie chcę mi się o tym gadać, szczerze mówiąc. Jak ktoś chce, to niech posłucha sobie kilka audycji wcześniej. Gdy wybuchły te słynne protesty w Polsce, to ten temat był bardzo mocno wałkowany. Ale w starożytnym Rzymie na przykład, tylko obywatele mieli mocne prawa. Mogli podróżować dowoli po imperium i byli chronieni przez prawo. Kto z was kiedyś mieszkał za granicą bez obywatelstwa, ten zna ten ból. Być może niektórzy nawet mieszkali gdzieś nielegalnie, no ale to jest tylko moment tego, co było dawniej. Ja mieszkałem w Danii przez kilka lat bez obywatelstwa, a w Australii wciąż mieszkam bez obywatelstwa. Mam tylko prawo stałego pobytu. Dopiero w przyszłym roku mogę dostać paszport. Więc tak to było w starożytnym Rzymie. Obywatele mieli dużo praw, nieobywatele Rzymu mieli mało praw. I ludzkie życie nie znaczyło wiele. Ani w Rzymie, ani w cywilizacji chińskiej, ani w japońskiej, a już zupełnie najmniej znaczyło w Ameryce, w Amerykach, szczególnie w Ameryce Południowej. W Rzymie taką kwintesencją braku poszanowania dla życia było na to, że jeden z dowódców wojskowych postanowił wymordować wszystkich swoich jeńców wojennych na schodach Senatu, po to, żeby pokazać, jakim jest twardzielem. No i nikogo to w sumie nie oburzyło, bo to nie byli Rzymianie. Walki gladiatorów słynne w Rzymie to było tak naprawdę, czy nawet taki sposób wykonywania egzekucji, że ludzie musieli walczyć do śmierci ze wściekłymi bestiami, wściekłymi zwierzętami, głównie z lwami. Na przykład wszyscy jeńcy wojenni byli albo zabijani, albo sprzedawani na niewolników, albo po prostu dla zabawy zabijani na arenach. Tak to było kiedyś. Jeszcze gorzej było u Wikingów. Niestety Wikingowie mieli podobne podejście. Szczerze mówiąc, zupełnie nie rozumiem zachwytu niektórych nad Wikingami. Nie chodzi tu o to, że jestem jakimś skandynawosceptykiem, ale Wikingowie to tak naprawdę byli tacy ówcześni terroryści. Od czasu rozpoczęcia wypraw Wikingów i ataku Wikingów, to było już kilka wieków później, ale od ataku Wikingów na Lindisfarne, na wybrzeżu Anglii, rozpoczęła się era ataków Wikingów. I tak naprawdę to byli ludzie, którzy przychodzili, porywali, bili, gwałcili i kradli. Ewentualnie czasami na przykład słynne oplężenie Paryża, gdzie próbowali zdobyć Paryż, w końcu wynegocjowali jakoś z Paryżanami, że za ileś tam złota, ileś kilogramów złota odpuszczą. Wyobraźcie sobie, że za 1000 lat ktoś na przykład będzie grupą rekonstrukcyjną, która będzie rekonstruowała jakichś terrorystów, będzie wjeżdżała ciężarówką w tłum albo wysadzała się. No, gdybyśmy się przenieśli w czasie do przodu, uznalibyśmy taką grupę rekonstrukcyjną za idiotów. I dziwi mnie czasami rekonstrukcja Wikingów. To tak jakby robić grupę rekonstrukcyjną terrorystów. No ale każdemu jego porno, jak to mówi, potrzeba. KG Bierut mówi, że prawo rzymskie obowiązuje do tej pory. No, sporo części prawa rzymskiego obowiązuje do tej pory. To jest bardzo ciekawe. Mr. Baranek pisze, że nic nie wiem o tym, nie ma żadnych pozostałości po wcześniejszych cywilizacjach. Zwoń, Baranek, opowiedz coś o tym. Chętnie o tym posłucham. Bardzo chętnie o tym bym posłuchał. Tak więc to, że zaczęto szanować ludzkie życie bardziej w chrześcijaństwie, bardzo mi się podoba. Tak naprawdę cały spór o aborcji, jakbyśmy mieli nie dyskutować na ten temat, ale zarysować, w którym miejscu jest to pęknięcie, bo zawsze dobrze w jakimś sporze zarysować, w którym miejscu ludzie się nie zgadzają, to chyba o to. Niektórzy twierdzą, że po prostu, że człowiek to człowiek od samego początku, a inni, że trochę później. I to o to się tak naprawdę ludzie kłócą z tym prawem do aborcji. Tak mi się wydaje. Tu można zarysować to główne pęknięcie. No i wreszcie temat, który jest chyba najbardziej kontrowersyjny i co jest moim największym problemem z Kościołem katolickim obecnie w Polsce, bo chrześcijaństwo to była pierwsza religia, która tak naprawdę stworzyła separację Kościoła od państwa. Pierwsza religia, która otwarcie mówi o tej separacji. I to jest to, co ja lubię i nie lubię w Kościele katolickim, bo jakoś ostatnio zgodzicie się chyba ze mną wszyscy, szczególnie w Polsce, Kościół katolicki łamie tą zasadę. Chrześcijańscy duchowni, moim zdaniem, powinni być odseparowani od instytucji państwa tak bardzo, jak to możliwe. W tym sensie, że nie powinni być od państwa zależni, no, głównie zależni finansowo. Dawniej było tak, że inne prawo obowiązywało księży. Ja nie poszedłbym tak daleko. To jest bardzo kontrowersyjne i trzeba by to przemyśleć, ale moim zdaniem finansowanie kościoła przez państwo to jest dramat. I to mówię jako katolik. Na przykład ta wielka wyciskarka do cytryn, czyli Świątynia Opatrzności Bożej, to, że państwo to sfinansowało, to moim zdaniem fatalny pomysł. Z drugiej strony ludzie się często czepiają wielkiego posągu Chrystusa gdzieś tam pod Świebodzinem, ale ja do tego nie mam pretensji. poza tym, jak, czy, jakie to wzbudza jakieś tam estetyczne uczucia w ludziach. Moim zdaniem jest niezły estetycznie. Widziałem go kilka razy z autostrady, czy gdzieś tam przejeżdżając obok, ale to jest zbudowane za prywatne pieniądze przez prywatnych ludzi na prywatnym gruncie. Okej, spoko, nie mam z tym problemu. Ale to, że państwo coś finansuje, na przykład finansuje księży w szkołach, to mi się nie podoba. Uważam, że to jest złe i na dłuższą metę to się chyba nie sprawdzi. Grinder mówi, powiedz mi kolego, kto posiadał największą ilość niewolników w Europie Środkowej. Dzwoń, dzwoń Grinder i ty opowiedz. Dlaczego? Dzwońcie na nocne radio. Śmiało, ja jestem otwarty na absolutnie każdą dyskusję. Tak jak mówiłem, nie podoba mi się to, że Kościół się w Polsce tak bardzo mizia z naszą partią. Ja wiem, że czasami nie da się tych dwóch rzeczy odseparować. Nie ma rzeczy idealnych, bo jak na przykład ktoś chce sobie zorganizować Światowe Dni Młodzieży, to jest impreza, która no, w jakimś sensie musi kosztować państwo, tak jak organizacja olimpiady też coś kosztuje państwo, okej. Ale jednak uważam, że w Polsce mamy zbyt bardzo spięty ten chrześcijaństwo, nasz katolicyzm z państwem. Dlatego bardziej mi się też podobają rozwiązania katolickie niż protestanckie, no bo u protestantów tego się nie da już rozerwać. U Anglikan głową kościoła jest głowa państwa. W Danii, w której mieszkałem, to królowa jest głową kościoła. No i dlaczego w sumie to jest takie ważne, ta separacja? Moim zdaniem dlatego, że kościół może dzięki temu opowiedzieć się przeciwko władzy, jeżeli oczywiście duchowni mają jaja. Władza lubi być niemoralna, władza lubi być obrzydliwa. No niestety, władza ludzi deprawuje. No i władza lubi zabierać zbyt dużo wolności i dzięki temu biskupi mogą przynajmniej teoretycznie przywołać władzę do porządku, przynajmniej moralnie. W historii Polski takim przykładem był święty Stanisław. Nie wiem, czy pamiętacie świętego Stanisława. Często podaje się przykład tego świętego Stanisława ze Szczepanowa z XI wieku jako przykład knowań Watykanu przeciwko państwu polskiemu. Że święty Stanisław niby zdradził króla, ale moim zdaniem nie chodziło o zdradę, bo święty Stanisław upominał Bolesława Szczodrego, śmiałego, o złe postępowanie ze swoimi podwładnymi. No i Bolesław Szczodry wezwał biskupa przed sąd i skazał na śmierć, chociaż teoretycznie nie powinien tego robić, bo nie miał prawa tego zrobić. I w końcu biskup Stanisław został zamordowany. Takim przykładem jeszcze innym może być na przykład to, co robili duchowni i to protestanci i katolicy w czasach II wojny światowej, którzy otwarcie występowali przeciwko Niemcom, bo tacy się też zdarzali. I moim zdaniem, no takim jeszcze świetnym przykładem, to jest to, co było w PRL-u. Chyba ciężko znaleźć w polskiej historii taki okres, kiedy Kościół miał taką dobrą prasę, tak dobrze był widziany w społeczeństwie jak za czasów PRL-u. I wtedy kościoły były, ja tego nie pamiętam, ale tak słucham, że kościoły były pełne, że ktoś, kto chodził do kościoła, ten sprzeciwiał się władzy. W czasie PRL-u miałem gdzieś wypisaną listę ludzi, których PRL zamordował, listę księży, których PRL zamordował chociażby w latach 80., ale już nie chcę tym epatować. No, najsłynniejsze morderstwo Popiełuszki, prawda, w 84 roku i jeszcze kilkudziesięciu księży, jak się okazuje. Wtedy właśnie to odseparowanie kościoła od państwa dało o sobie znać pięknie, moim zdaniem. No a teraz widzimy pisowców, którzy przyjeżdżają na urodziny Radia Maryja. Nie podoba mi się to. Po prostu mi się nie podoba. Tutaj jedną rzecz muszę dodać, która jest moim zdaniem ważna, że chrześcijaństwo do kościoła katolickiego ma się tu posiągadę, jak to mówią Francuzi, jak matematyka do matematyków. Jeżeli wasz matematyk z podstawówki lubi sobie popić albo jeździ na dziwki, to nie znaczy, że twierdzenie Pitagorasa jest błędne. Tak samo, jeżeli wasz proboszcz jest beznadziejny albo nawet jest przestępcą, niech będzie, to nie znaczy, że zasady chrześcijaństwa są złe. Proboszcz z mojej rodzinnej parafii został kiedyś zatrzymany przez prokuraturę za przekręty. Słynna afera o Boże, gdzie moje zboże. Nie wiem, jak się ta sprawa skończyła. Szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to, ale wiem, że takie coś się działo. Na Discordzie wklejaliście link do czasów tak zwanej pornokracji, czyli rządów prostytutek, a Zenon często mówił o Jasenowacu i zacząłem badać ten temat i stwierdziłem, że on jest chyba trochę za duży i zbyt poważny, żeby go wcisnąć w tą audycję. I przy następnej okazji, gdy zrobię audycję bardzo podobną jak ta dzisiejsza o tematach bardziej społecznych, to poruszymy temat kontrowersyjnych historii z czasów Kościoła. Między innymi Jasynowac, ale dzisiaj nie chcę o tym mówić. Kolejna cecha, która jest bardzo charakterystyczna dla chrześcijaństwa, która mi się bardzo podoba, to to, że jego powszechność. Znaczy, każdy może zostać chrześcijaninem. Każdy może być wyznawcą tej religii i każdy może się poczuć jej częścią. Dawniej większość religii to były religie plemienne. Po prostu większość religii była plemienna. Nie była taka powszechna, że każdy może przyjść i powiedzieć, ja chcę to wyznawać. A chrześcijaństwo takie właśnie się zrobiło. Jezus robi wyłom w tej zasadzie, kiedy daje przykład. To jest w Ewangelii świętego Mateusza. Wiara kobiety kananejskiej. Pierwsza zapowiedź, którą znalazłem w Biblii. Polecam wykłady księdza Pawlukiewicza, jeżeli ktoś go nie zna, świętej pamięci. Świetny, naprawdę bardzo dobry ksiądz z kościoła z Warszawy, z krakowskiego przedmieścia. Nie pamiętam, chyba kościół świętej Anny. I ten Jezus wtedy mówi do tej kobiety, to wiara cię ocaliła, że to wiara ocala. Potem święty Paweł był orędownikiem tej zasady. Każdy może zostać chrześcijaninem, absolutnie nie tylko Żydzi. To była ta kobieta, która przyszła do Jezusa, to była kobieta kananejska. Podobno Kananejczycy i Żydzi się nienawidzili, po prostu się nie cierpieli. Wojowali ze sobą i no było to coś jak, nie wiem do czego to porównać, Chińczycy i Japończycy w czasie wojny. Po prostu nie znosili się. A Jezus tą kobietę spełnił jej życzenie. Podobno jej córka była dręczona przez złego ducha. Na przykład dlatego ja uważam narodowców za zło, za niemalże raka. Znaczy, chodzi mi o narodowców, którzy uważają, że tylko narodowość etniczna się liczy. Pamiętacie, że tak naprawdę Polska była największą potęgą wtedy, kiedy była bardzo tolerancyjna. W Polsce dlatego było tylu Żydów i że znajdowali tutaj schronienie przed prześladowaniami. I bardzo mi się to podoba. Przy czym ja nie jestem internacjonalistą. Narodowość taka jak amerykańska czy australijska bardzo mi pasuje. Bardziej mnie interesuje, dlatego że tu mieszkam, dobro ludzi żyjących w Australii niż tych żyjących w Indonezji na przykład, czyli konkretnie kolejny duży kraj. Z tej zasady, że wszyscy są częścią religii, wyrósł na przykład abolicjonizm, czyli zaprzeczenie niewolnictwa. Abolicjonizm to jest cecha kultury zachodniej, kultury chrześcijańskiej. I bardzo mi się to podoba. Każdy może przyjść i powiedzieć, chcę być tutaj z wami. Republikanizm, czyli to, że wszyscy jesteśmy równi, narodził się właśnie na Zachodzie, wyrastając gdzieś tam z nurtów chrześcijańskich, purytańskich, że wszyscy jesteśmy równi w jednym kraju. Dawniej tak nie było w Europie. No, Polska była tego przykładem. W Polsce szlacht, no ale w Polsce była szlachta równa między sobą. Chłopi i mieszczanie już mniej. Zielony mówi ludzik i dlatego upadła. A myślę, że to nie jest takie proste. W ogóle wiecie co, ostatnio sobie badam temat, bardzo mnie to zainteresowało. Zawsze mnie interesowała historia XX wieku, a ostatnio badam historię XVIII wieku. Słucham sobie jakichś wykładów na YouTubie i to jest pasjonujące. Dlaczego Polska upadła? XVIII i XVII wiek, jeszcze wcześniej. Co doprowadziło do tego, że taki wielki, wspaniały kraj upadł? Co go tak naprawdę stoczyło? Super sprawa. Znaczy super sprawa, nie to, co się wydarzyło, ale to, jakie procesy do tego doprowadziły. Jest taki profesor, który jest bardzo dobrym historykiem, bardzo dobrze, chociaż taki mocny pisowiec, ale mi to nie przeszkadza, bo po prostu nie zwracam uwagi na jego poglądy polityczne. Andrzej Nowak, który ma bardzo fajne wykłady na YouTubie właśnie z tamtego czasu. Co się stało z Polską, jak Rosja wyrosła na potęgę wtedy. Jeszcze 100 lat wcześniej to Polacy zdobyli Moskwę, a 100 lat później rosyjskie wojska stały już w Polsce, już na początku XVIII wieku. Dlaczego tak było i dlaczego to się stało? Polecam wszystkim badanie tego tematu. No i Polska była inna trochę niż cała reszta Europy. I to też z Polski można powiedzieć, w jakimś tam stopniu wyrósł republikanizm, to co jest tak istotne, na przykład dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, gadam. Dzwońcie do mnie. Dzwońcie na nocne radio, bo chętnie bym się z kimś na ten temat pokłócił. A wiem, że nasze radio, kontestacja może trochę mniej, no, ale nocne radio jest uważane czasami za radio lewicowe, albo nawet antychrześcijańskie, czy niechrześcijańskie, a może po prostu antyklerykalne. No i myślę, że trochę ludzi się znajdzie, którzy ze mną się nie zgodzą. Skype, nocne radio. Czekam na telefony. Kolejna taka historia to moralność, taka zupełnie już seksualna. Coś, co niektórym się bardzo nie podoba w kościele katolickim, czy nawet w chrześcijaństwie, bo w sumie są takie nurty chrześcijaństwa, które są nawet bardziej purytańskie niż chrześcijaństwo, niż katolicyzm. No i do czego to doprowadziło? Moim zdaniem w sumie doprowadziło to do dobrej rzeczy, do tego, że ludzie są, powinni mieć jedną żonę albo jednego męża. I rozwiązłość seksualna moim zdaniem robi więcej złego niż dobrego na świecie. Ludzie mniej żyją w mniej stabilnych związkach, bardziej się przenoszą choroby. Nie wiadomo, kto jest czyim tatą albo kto jest, no, czy o mamą to zawsze wiemy, ale kto jest czyim dzieckiem. I to wyrównanie życia rodzinnego, które doprowadziło chrześcijaństwo w Europie, dało nam dużo dobrego. Spowodowało, że jest po prostu, no, to było, przyniosło dużo uspokojenia takiego życia społecznego. Wiem, że czasami niektórzy na to narzekają. Na przykład często się zarzuca papieżowi to, że zakazał prezerwatyw w Afryce, to znaczy zakazał. Zniechęcał, no tak naprawdę Kościół nie może nic zakazać, ale powiedział, uznał prezerwatywy za grzech. I moim zdaniem to jest chybione. Moim zdaniem to jest chybiona krytyka, dlatego że jednocześnie Kościół mówi, że seks pozamałżeński to jest zło. Więc jeżeli ludzie, którzy żyją w Afryce, słuchają się papieża i nie używają prezerwatyw, to w takim razie muszą też nie uprawiać seksu na boku albo uprawiać tylko seks małżeński. Tak nie jest. Więc coś tutaj moim zdaniem nie gra z tym zarzutem. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Po prostu ja też nie końca nie rozumiem, dlaczego Kościół tak zabrania antykoncepcji. Nie jestem w stanie tego, mówiąc szczerze, zrozumieć sam sobie. Tak jak mówiłem, zgadzam się z tą aborcją, ale nie do końca rozumiem tego zarzutu. Zielony mówi, ludzik mówi, że Skype jest, no tak. Czy ja wiem? O, a Zenon mówi, że mam wytrzymać kwadrans. Ja mogę wytrzymać i dłużej niż kwadrans, ale wolałbym, jakby kto inny to zrobił. Zenon, przecież ty jesteś naszym pierwszą kozą antyklerykalną. Dzwoń śmiało. Dzwoń natychmiast. Ustawiłem Skype'a, poziomy, będzie się świetnie słychać. Dzwońcie śmiało. Psycho mówi, że pastafarianinem też sobie mogę zostać. Tak. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo dobre. Każdy, nie jestem za absolutną wolnością religii. Kompletnie nie rozumiem ludzi, księży, którzy na przykład bronią się przed apostazją. To znaczy, przychodzi do nich ktoś, mówi, dzień dobry, chciałbym wystąpić z kościoła, a księża robią problemy. Wolałbym, żeby w kościele byli tylko ci ludzie, którzy naprawdę tam chcą być. Nawet jeżeli liczba tych ludzi spadłaby, nie wiem, do 10% albo do 15%. To co? Przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Tak samo jestem bardzo za tym, żeby ukarać wszystkich tych w kościele, którzy nabroili, a chyba nabroiło sporo. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, ilu księży trzeba by z kościoła po prostu wyrzucić. Za wszystkie takie rzeczy, o których robił filmy Sekielski, po prostu trzeba tych ludzi wyrzucać z kościoła. Nie wiem, ile trzeba by ich wyrzucić. 50%? 20%? A może 75%? Nie interesuje mnie to. Nie powinno być pobłażania dla tych ludzi. Trzeba ich po prostu wyrzucić z tej instytucji. Moim zdaniem kościół, a szczególnie polski kościół, musi się po prostu oczyścić. Nie wiem, jak to jest dokładnie z tą... No i jeszcze temat, słynny temat religii w szkołach. Myślę, że bardzo wielu księży by się sprzeciwiło temu, co teraz chcę powiedzieć, dlatego że dochód z prowadzenia religii to jest jeden z głównych dochodów parafii. Podobno wielu parafii w Polsce. Ale religia w salce katechetycznej ma swój urok. To jest naprawdę fajna rzecz. A to, że się przychodzi na lekcje, ksiądz sprawdza obecność, nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba. Kiedyś zrobiłem doświadczenie i nie chodziłem na religię przez chyba pół roku. Dlatego szczerze przyznam się wam, dlaczego. W liceum taka jedna dziewczyna nie chodziła na religię, a bardzo mi się podobała. No i mogłem wtedy przez całą lekcję posiedzieć sobie z nią na świetlicy. Ale nic z tego nie było, więc wróciłem na religię. Ale rozmawiałem ten temat z księdzem, który miałem całkiem fajnego księdza w liceum. I on powiedział, że przecież to nie ma... Znaczy, jeżeli ktoś nie czuje tego, że chce chodzić na religię w szkole, nawet jeżeli jest katolikiem, to nie powinien chodzić. Po prostu. No ja się zgadzam. Zgadzam się z tym. Wolałbym, żeby to wróciło gdzieś tam do salek katechetycznych. Byłoby to bardziej prawdziwe. Tak myślę. Tak samo uważam, że fatalnym pomysłem jest to, co niektórzy forsują jako super rozwiązanie z zachodu, czyli to, że to państwo powinno zbierać podatki na Kościół. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Tak jak mówiłem wcześniej, państwo się powinno od Kościoła odstosunkować. I Kościół od państwa. W tym sensie, że w sensie finansowym. W Danii tak było, że można się było zadeklarować. O, dzwoni ciągu. Halo, halo, ciągu, cześć.
1: Hej, hej, hej.
0: No, słyszę cię dobrze.
1: Chciałbym się odnieść do tego, do tej kwestii z tym zarzutem o prezerwatywy.
0: No, jasne.
1: Że co do nierozumienia zarzutu, ale to wiesz, to nie jest tak, że prezerwatywy się przydają tylko tym osobom, które gdzieś tam mają rozwiązłe życie seksualne, ponieważ jak najbardziej, wiesz, prezerwatywy są też środkiem zabezpieczającym przeciwko chorobom wenerycznym. Nie każdym, ale jednak. A te mogą się zdarzać nawet w przypadku wierności małżeńskiej.
0: No tak, oczywiście, że tak. Zgadzam się.
1: Tu jest ten problem właśnie. I o to chodziło w tym zarzucie generalnie.
0: Czyli o to, że na przykład żona jest zakażona HIV i załóżmy, że ludzie żyją zupełnie, że tak powiem, po Bożemu, ale ona jest zakażona HIV w sumie dlaczego? Z tego, że się urodziła z tym? Czy, bo może się też urodzić z tym, czy używała narkotyków?
1: Albo na przykład pracowała w szpitalu na przykład. Aha. I gdzieś się kujnała i tak dalej. Można na naprawdę wiele sposobów złapać.
0: No tak.
1: A w Afryce HIV jest jednak sporym problemem.
0: No są takie kraje, gdzie jest 60% podobno ludzi zarażonych HIV. Mnie to przeraziło kiedyś, jak to przeczytałem. To prawda.
1: No właśnie. No ja głównie z tym zarzutem, ale też co do tego, że nie ma śladów kultur, no na pewno nie ma tych śladów tych tak zwanych lechitów, ale jest masa różnych śladów poprzednich kultur tutaj na naszych ziemiach. Warto zgłębić temat. Tutaj wspominałem o naprawdę w śladach starej kultury, bo tych tak zwanych piramid wielkopolskich, to jeszcze, nie pamiętam, który wiek przed naszą erą, epoka brązu, generalnie rzecz biorąc, unietycka kultura, ale tego jest naprawdę sporo, warto sobie przeglądnąć. No i nie ma powodu, żeby wymyślać jakichś turbolechitów, bo historia nasza jest dużo ciekawsza niż nam się mówi, ale nie w tą stronę.
0: Ale myślisz, bo o co mi chodzi? Mówi się, że w Polsce, czy na terenie Polski była jakaś wspaniała cywilizacja, którą przyszedł Mieszko, wziął chrzest, a Kościół to rozpieprzył, za przeproszeniem, w drzazgi. I to mi się wydaje nieprawdziwe, bo to, że istniało jakaś tam cywilizacja, na pewno tak. Chociaż o tych piramidach wielkopolskich, szczerze mówiąc, to jest dla mnie nowość. Chociaż ja sam uważam się za przyszywanego poznaniaka. Wiem, że na przykład w moim mieście, koło mnie, w takim moim rodzinnym mieście, była osada, która nazywała się Palupe. I to Palupe było jakoś tam bardzo dużą, mocną osadą. I to jest to wszystko prawda. Ale czy było tak, że to była cywilizacja na miarę, nie wiem, na przykład Niemców czy Czechów sprzed naszego chrztu? Czy myślisz, że to jest możliwe?
1: No, raczej wątpliwe. Raczej po tak dużej kulturze zostałyby ślady. Tym bardziej, że po wiele mniejszych zostały ślady. Przecież po kulturach, które gdzieś tam się, wiesz, osiedlały w bardzo małych osiedlach przy rzekach, no, pozostały ślady. Te piramidy wielkopolskie to są kurkany, tak naprawdę, tylko są po prostu nazywane piramidami wielkopolskimi.
0: Super temat, a wiadomo skąd, to już epoka brązu, tak? Czyli to jest, no, jeszcze wiele wieków przed naszą erą, prawda?
1: No tak.
0: No ciekawe.
1: 1800-1500 przed naszą erą. To kultura unietycka.
0: Super, a to byli Słowianie, czy to byli Celtowie?
1: Czekaj, znajdę ci. No, jak ktoś mi dzwoni.
0: Bo Słowianie na naszych ziemiach pojawili się, no tak mniej więcej z czasów wędrówki ludów, prawda? Z czasów Hunów. Bo my się wywodzimy gdzieś tam z nad Wołgi, wszyscy Słowianie, najprawdopodobniej. A te ziemie to Kraków na przykład podobno był założony przez Celtów. I to nie jest Szuria, to podobno jest No rzeczywiście tak było, tylko że te czasy giną nieco w mrokach, bo nigdy tego nie spisywaliśmy, co tu się działo.
1: Nie potrafię, nie widzę tutaj informacji o jakimś tam kulturowym pochodzeniu tej kultury. Nieważne, ja bym musiał sobie dłużej poczytać, już tego nie pamiętam. Interesowałem się jakiś czas tym tematem. Teraz na szybko sobie znalazłem ponownie te informacje, ale tutaj nie widzę, ale faktycznie, no tak, z podróży Hunów, Celtów i tak dalej, to tutaj dużo, dużo tym przemieszczeniom się tych ludów zawdzięczamy rozwój wielu tutaj kultur tak naprawdę. I też właśnie nas Słowian.
0: Ja po prostu chciałem do tego taki kontry dać, bo ja to słyszę wiele razy o tych, ja wiem, że mówiłeś, że to jest też, zgodziłeś, to jest bzdura, ale ci turbosłowianie, którzy mówią, że to była jakaś wspaniała kultura, najwspanialsza na świecie i nagle przyszedł Kościół i to wszystko zniszczył. To mi się wydaje jakoś mało prawdopodobne. Nie ma chyba za wiele na to dowodów.
1: Na przykład od Hunów, z osadnictwa Hunów wywodzi się tak zwana kultura praska. Od 5 do 7 wieku naszej ery.
0: Tutaj 5 do 7, terenach. No tak. Czyli to jeszcze było przed przybyciem Słowian, prawda?
1: No.
0: Ciekawe.
1: Także i on, tutaj ta kultura się właśnie od Hunów wzięła, więc...
0: Ciekawe. Bardzo. A ty jak myślisz? Jak myślisz, skąd Słowianie się wzięli? Przyszli też ze wschodu? Czy nie? Przygnani przez Hunów.
1: Pamiętam.
0: A powiedz, no dobra, to powiedz mi taką rzecz w ciągu. Czy uważasz, że to dobrze, że Mieszko przyjął chrzest, czy nie? Co by było, gdyby nie przyjął? Tak cię może zapytam.
1: Co by było, gdyby nie przyjął? Kurczę, się bawimy tutaj
0: historię alternatywną. Co by było, gdyby? Ja bardzo lubię się w to bawić. To tak zapładnia mnie intelektualnie.
1: Myślę, że byłoby duże prawdopodobieństwo, że nasza kultura by zwyczajnie nie przetrwała.
0: Czyli byś tak jak Prusów na przykład.
1: No tak. Żebyśmy zostali w jakiś inny sposób wchłonięci lub po prostu wybici.
0: No, to jest możliwe. Tak jak przecież Prusy i Prusowie to tak naprawdę są Niemcy, a nie ci Prusowie, którzy wtedy żyli na tym terenie. Ja się zgadzam z tym, że tak naprawdę trochę weszliśmy do Europy przez ten chrzest Mieszka. No a ty jak myślisz, co sądzisz ty o chrześcijaństwie? Bo ty jesteś agnostykiem z tego, co mówiłeś, prawda, ciągu?
1: Tak, tak, agnostykiem.
0: Bo wiesz, są tacy agnostycy i tacy, powiedzmy, ateiści, którzy w ogóle odrzucają całe chrześcijaństwo, że to jest dupy i w ogóle się z tym nie identyfikują, a są tacy, którzy mówią, jestem agnostykiem i ateistą, ale jakoś tą chrześcijańską kulturę, dziedzictwo, podoba mi się to. A ty na której stoisz? Po której stoisz stronie?
1: Powiem tak. Jestem agnostykiem, owszem, już od dawna. Gdzieś od liceum. Ale też działam sobie na grupce katolickiej na Facebooku, też bardzo często gdzieś tam się udzielam w takich gdzieś społecznościach tego typu i kiedy gdzieś występuję jakakolwiek krytyka chrześcijaństwa, to raczej jestem po stronie broniącej. Nawet tutaj w radiu się zdarzyło, że Klot z Krawcem się tutaj jeszcze Klot był w Nocnym Radio, zasadzili faktycznie na jakieś takie, na samą Biblię, zapisy w Biblii, chrześcijaństwo i tak dalej. I no, ja zadzwoniłem właśnie w postaci takiego obrońcy tegoż, ponieważ mówili no, dość spore bzdury i się uciekali do takich niefajnych sztuczek, czego na pewno nie lubię. A jednak nie można powiedzieć z góry, że to chrześcijaństwo jest takie straszne i wszystko, co z nim związane, jest złe. Owszem, są czarne karty historii chrześcijaństwa, ale skreślanie z góry jest krzywdzące.
0: No tak, ja chciałem właśnie zrobić taką audycję o tych czarnych kartach, bo bardzo mnie to interesuje. A to była słynna audycja Lucifer Causa chyba, którą prowadził Krawiec z Klodem. Chyba o tej audycji mówisz. Z tego, co pamiętam. Ale to było w czasach, kiedy ja jeszcze bardziej słuchałem kontestacji niż Nocnego Radia.
1: Chyba tak.
0: Tak, no mamy różne. Na przykład kontestacja wyrosła na chrześcijanach, nie katolikach, bo z tego, co wiem, Hugo i Martin, którzy stworzyli kontestację, to byli tacy chrześcijanie. Krawiec często się do tego przyznaje. Mówi, że był chrześcijaninem, takim jezusowym, ale nie katolickim. Także jest całkiem sporo. Co jest ciekawe, że całkiem sporo nie katolików, a chrześcijan działa w necie i coś robi. Bardzo mnie to ciekawi. No ale, ale zgadza się. A co to, jakbyś jeszcze, tak cię pociągnę, jak już jesteś w ciągu, jakbyś miał z tych rzeczy, które wymieniłem, albo coś od siebie dodał, co według ciebie jest takie najmocniejsze w chrześcijaństwie? Co trzeba po prostu brać i czerpać, pijcie z tego wszyscy, tak jak ja piję to tanie chilijskie wino teraz. Co według ciebie jest taką cechą, która jest najlepsza?
1: Aż się uczepił tego wina, co ono się zrobiło. Co jest najlepsze? Kurczę, no ciężko mi tak teraz nieprzygotowanym zupełnie gdzieś wyskrobać z mózgu te takie kwestie, tym bardziej, że dzwoniłem tak stricte z czym innym zupełnie. No nie wiem. Na pewno bardzo mi się zawsze podobało, że mimo tego, co się mówi w ogóle o akurat o katolicyzmie, mimo tego, co się mówi, że ten katolicyzm to swego czasu bardzo tak ograniczył nasz rozwój, to jest trochę nieprawdą, dlatego, bo właśnie dużo myślicieli gdzieś tam z tego kościoła katolickiego pochodziło, więc tutaj rozwijanie tej myśli swego czasu było naprawdę bardzo fajne, co nie wychodzi stricte z chrześcijaństwa, co z samego kościoła akurat, a samo chrześcijaństwo, no nie wiem, tak się trochę zestresowałem próbą tego, że mam teraz odpowiedzieć. Tak.
0: Nie, no spoko, jasne, nie ma pośpiechu. No to może łatwiej ci skrytykować, za co byś najbardziej, bo ja bym skrytykował na przykład naszych polskich księży za bardzo wiele rzeczy. W ogóle taka moja uwaga, polski kościół katolicki, i nie mówię tu o polsko-katolickim kościele, tylko naszej polskiej odmianie tego rzymskiego katolicyzmu jest zupełnie inny. Zupełnie inne ma się wrażenie, jak się obcuje z naszymi księżami w Polsce, niż na przykład kościół katolicki w Australii. Są dwie zupełnie różne bajki. A ty byś w ciągu, za co najbardziej tych naszych księżulków dobrodzieli skrytykował? Jakbyś miał ich powiedzieć, to robicie bardzo źle i to się musi zmienić.
1: Na pewno za taki, to znowuż nie samych księży z osobna, bardziej samą organizację kościoła, że nadal jest takie, wiesz, ten cały mechanizm rozliczania się z pewnych swoich grzeszków, z grzeszków kościoła, poszczególnych księży i tak dalej, nadal działa raczej słabo. Nie wiem, czy jest to zła wola, być może czasem tak, ale zwykle jest to zwyczajnie biurokracja kościelna w dużej mierze.
0: Zgadzam się.
1: I właśnie biurokracja w kościele mi się nie podoba strasznie.
0: Moim zdaniem jeszcze gorsze od biurokracji jest ta pobłażliwość właśnie. To, że ludzi, których się powinno, przepraszam za wyrażenie, wypieprzyć na zbity pysk z kościoła, się tam trzyma. A ludziom, którzy dużo robią dobrego w kościele, tak na przykład świętej pamięci ksiądz Kaczkowski był bardzo dobrym księdzem i on też opowiadał w swoich wykładach, ile miał problemów. To jest moim zdaniem największy mój zarzut do księdza. A Krawiec się pyta na czasie, mówił, że to on prowadził to ze Skałą, a nie z Klodem. I mówi, że chętnie by się dowiedział.
1: Nie, ja mówię o audycji, która była akurat z Klodem. Ja wiem, że to na pewno nie było ogólnie na ten temat, ale zeszło na ten temat zwyczajnie. I było jak najbardziej z Klodem, pamiętam, bo Klod tam mocno się gdzieś tam ze mną kłócił. Już nie pamiętam, naprawdę, to było bardzo dawno temu.
0: Jasne. Krawiec mówi, że prosi o przykład, gdzie jest pochwała mądrości albo rozwoju inteligencji, albo rozwoju technologicznego. No to, co poddałem, ten przykład, który podałem, nie wiem, czy słuchasz od początku, o tym, żeby czynić sobie ziemię poddaną, a jednocześnie unikać magii. To jest moim zdaniem to, co bardzo popchnęło całą chrześcijańską cywilizację do przodu. Zresztą to tam właśnie tak naprawdę był to chrześcijański świat, rozwinął współczesną naukę. No, temu się zaprzeczyć nie da. Moim zdaniem, i tu można dyskutować, właśnie dzięki chrześcijaństwu to się stało. Tak się po prostu wydarzyło. No dobra, ciągu, coś jeszcze?
1: Nie, nic więcej. Już miałem się sam żegnać. Dzisiaj jestem taki raczej troszeczkę poddenerwowany. Być może po mnie słychać i tak średnio. Starałem się składnie.
0: Nie, bardzo składnie. Dzięki wielkie, bo jesteś pierwszy odważny, Który zadzwonił. No dobra, trzymaj się i
1: ale
0: dzięki
1: trochę, trochę gubiłem w głowie informacje, więc...
0: Nie, no jasne, tego jest tak naprawdę tyle, że ja się do tego przygotowałem trochę długo, szczerze mówiąc.

0: to mam bardzo mieszane uczucia. Do stop aborcji się zgadzam. No, tak jak mówiłem, nie chcę tej audycji zamieniać w dyskusję o aborcji. Była fajna część o aborcji w audycji Chińskie Piekiełko, która to w pewnym momencie zeszła. O, dzwoni krawiec. Halo, halo, cześć, krawiec. I w tym samym momencie dzwonił Zenon. Mamy Zenona i Krawca, dwóch papieży na Nocnego Radia Antenie. Cześć.
1: To się nie zgraliśmy trochę. Może oddam głos Zenonowi i zadzwonię za chwilę w takim razie. Co?
0: Ale to byłeś pierwszy, szczerze mówiąc.
1: Aha. To może tak szybko.
0: Jasne.
1: Pojadę. Wiesz co, bo nie rozumiem tego do końca z tą magią, że to tak, że to jakaś niby zachęta do tego, żeby wierzyć nauce czy rozumowi, bo to nie w tym kontekście chyba było. To było bardziej, wiesz, że żeby nie skłaniać się ku konkurencji, ku innym cudom, demonom i tak dalej. Chrześcijaństwo dosyć mocno kładzie nacisk na to, bo nie pozwala wierzyć w innych bogów. No tylko te religie właśnie wywodzące się z judaizmu. Islam, judaizm i chrześcijaństwo tak mają, że roszczą sobie monopol do, jeśli chodzi o wierzenia. U pogan to było trochę inaczej, nie? Oni tam się nie przejmowali, że ktoś sobie wierzy w co innego i nie był to powód, żeby kogoś zabijać na przykład. A za czarostwo jest chyba kara śmierci, jak za wiele rzeczy, jak za homoseksualizm. Wspomniałem też o kobietach, które były traktowane jako część inwentarza w zasadzie trochę. Do tego się to sprowadza. W Biblii jak fajnie było, jakbyś podał może jakieś inne przykłady, gdzie ceniony jest rozum, inteligencja.
0: No na przykład przypowieść
1: Salomon i to wszystko, ale te salomonowe mądrości to taki, wiesz, takie mądrości dziadziusia, nie? Który ci tam mówi, nie mów hop, dopóki nie siup, nie? Takie mądrości, to nie wiem, czy to jest, się kwalifikuje. To może...
0: Ta przypowieść o na przykład o pannach roztropnych wydaje mi się taką pochwałą rozumu i tego, żeby działać. Na przykład tak samo pochwała o robotnikach w winnicy jest pochwałą wolnego rynku. Dosłowną pochwałą po prostu wolnego rynku. Tak mi się wydaje. Czy pochwała o talentach, tym, żeby być pracowitym. Ale moim zdaniem to, co mówiłeś o tych czarownicach, to spowodowało dobrą rzecz, dlatego że jeżeli mamy czynić sobie ziemię poddaną, no to albo możemy używać nauki i rozumu, albo możemy używać czarów. Czary, jak wiemy, nie działają, przynajmniej moim zdaniem.
2: Czekaj,
0: działają.
2: Powiedz mi, Jacek, jedną rzecz, niech będzie pochwalone.
0: Będzie pochwalony.
2: Powiedz mi taką jedną rzecz, bo ten taki zombie powiedział, że niech wasza mowa będzie prosta, tak, tak, nie, nie. I teraz jak tak patrzę na to coś, co się nazywa nauką, tego raka właśnie do nauki przyklejonego, nazwanego teologią, to jest po prostu całe ogromne od wieków istniejące ciało, które lukruje ten szajs i próbuje tym bezsensownym bajkom niektórym nadać jakiś sens. I czyńcie sobie ziemię pod damą i tam nie używajcie magii, to znaczy się tylko tyle, że i podbijajcie wszystkie kraje i kurde, nie ten, no, nie używajcie innego mzimu, nie? Tylko naszym mzimu się liczy.
0: No to jest trochę twoja interpretacja, bo ja zawsze uważałem, że...
2: Pośrednia interpretacja, tak jak kazał to zrobić sam Bóg, Jezus, nie? Co więcej, to jest herezja po prostu.
0: Ale skąd wiesz, że tak jest? Ja zawsze słyszałem, że, znaczy tak mi się wydawało, że czyńcie sobie ziemię poddaną. Naprawdę, tak zawsze to rozumiałem. Czasem, gdy usłyszałem to pierwszy raz, to jest to, żeby siły przyrody działały w naszym, ja to tak rozumiałem, w naszym, dla naszego celu, żeby to byli nasi służący, a nie odwrotnie. Żebyśmy to nie my uciekali przed falami, tylko żeby fale nas niosły. Żebyśmy to nie my uciekali przed wiatrem, tylko wiatr produkował nam prąd. Ja to tak rozumiałem zawsze.
2: Najlepszym dowodem na to jest to, że chrześcijaństwo cofnęło Europę o kilkaset lat, zaraz po tym, jak zdobyło władzę w Imperium Rzymskim. Praktycznie zapaść technologiczna, filozoficzna i moralna się idealnie pokrywa z tym, kiedy katolicy przejęli władzę nad Imperium Rzymskim, które się skruszyło.
0: Tylko, że... A tu się z tobą nie zgodzę. Dlatego, że to,

0: jest takie powiedzenie angielskie correlation doesn't mean causation. Czyli rzeczywiście można to skorelować w czasie, ale wie, że to nie było przyczyną. Tak naprawdę upadek Cesarstwa Rzymskiego był przyczyną tego i te powody były... Przyjęcie chrześcijaństwa miało być receptą na to. Okazało się, że to się rozpadło i rzeczywiście potem były te wieki ciemne, chociaż one tak naprawdę nie były aż takie ciemne, bo te młyny cywilizacji mielą powoli i przejęliśmy wtedy sporo wiedzy od Arabów, wyparliśmy Arabów tak naprawdę z Europy i potem dopiero, tak mniej więcej od X wieku zaczęło się to wszystko dalej popychać do przodu właśnie dzięki jeszcze wtedy moim zdaniem chrześcijaństwu, dzięki instytucji Kościoła.
1: Wręcz, ja bym powiedział wręcz przeciwnie, bo widz polega na tym, że rozwój naukowy, metoda naukowa się nie pokrywa z czasami, kiedy Kościół miał coraz to więcej siły i ludzie bardziej się z nim liczyli, tylko dokładnie odwrotnie. Nie? Wtedy, kiedy jest zapowiedzenie, że no ja tak nie do końca jestem katolikiem, może tam jest jakaś siła sprawcza, ale to nie jest ten Bóg chrześcijański, to wiesz, że ci wtedy nie zabijali, jak to mieli w zwyczaju i mają, kiedy daje im się siłę, odpowiednią i władzę, to z tym się pokrywa, tak? Pragnę zwrócić uwagę, że owszem, może i Newton był teistą, ale jego kariera to też jest świetny przykład tego, że im bardziej się fascynował religią, tym mniej nauki tworzył. W pewnym momencie i to dość szybko, nawet chyba przez 30, praktycznie przestał cokolwiek tworzyć sensownego, tylko fantastyką.
0: To o Newtonie jest sporo bajki w tym. Słyszałem tą historię, że on przestał działać, dlatego został bardziej księdzem. On tak naprawdę przestał działać z zupełnie innego powodu, dlatego że zajął się polityką. Newton przecież długo siedział.
1: To jeszcze
0: gorzej. Newton długo siedział po prostu w parlamencie angielskim. Słynne jest powiedzenie, że jedyną rzecz, którą Newton zrobił, to było otworzenie. To jedno, o co kiedyś poprosił, to nagle Newton wstał i zapytał się, czy coś może zapytać. Wszyscy się zdziwili, bo Newton od kilku lat nic nie mówił. Zapytał się, czy może otworzyć okno, bo mu jest duszno. Ale dlatego zajął się polityką. Ale właśnie Newton był bardzo mocno wierzący. Kopernik był księdzem. Kopernik zadedykował swoją...
2: Polnikiem.
1: Był taki problem, bo to też kwestia jego tam kolikacji rodzinnych, kwestia tego, że no, akurat Kopernik to na tych rejonach jest. Lepiej było być księdzem i jak się zajmowałeś nauką, bo jak nie, no to mogłeś dostać w papę, nie? I dużo osób papę dostawało.
2: Albo skończyć jak Hepatia, nie? Rozszarpana przez chrześcijan.
1: Miłosierdzie. Ale ja nie chciałem,
2: To była kobieta, która się zastanawiała w tamtym czasie z innymi naukowcami nad ruchami ciał niebieskich, a chrześcijanie, no to taki... wściekły tłum, który chętnie ukamienował każdego, kto się takim szataństwem zajmował, nie? A te panny roztropne, no to jest cały czas taka pochwała takiej mądrości, nie wiem, to się chyba nie kwalifikuje jako mądrość. No weź sobie lampę, bo będziesz miał ciemno. No i weź oliwę do lampy, bo nie będziesz miał czym zapalić.
1: Po to masz krawiec teologię, żeby takim prostym historiom dla prostych ludzi nadać jakieś wielkie łohohohohoho, nie? I powiedzieć, jakie są cudowne i niesamowite. Cały ten, tą taką nadbudowę musisz nad tym stworzyć. Co wcale nie jest takie nadzwyczajne, nie? Po to masz teologię. Po to ogromną kasę ładuje.
2: A wieża Babel, dlaczego ją zniszczył Bóg? Bo była zbyt...
0: No wieża Babel to jest tylko legenda tak naprawdę, ale moim zdaniem wieża Babel pokazuje coś bardzo mądrego.
1: Tak, że jest spora szansa, że przez wiele set lat istnienia chrześcijaństwa za stwierdzenie, że wieża Babel to jest tylko legenda, to by cię zabili.
0: No to zgadza się, to dlatego...
1: Po katolicku.
0: Poczekajcie, bo dwie sprawy poruszmy teraz. Ja wcale nie twierdzę, że chrześcijanie zrobili wszystko w historii dobrze, i należy ich tylko głaskać po główce. Nie. Kościół katolicki ma tyle trupów w szafie, że jakbym miał o to czyścić, to bym zrobił audycję od teraz do nowego roku, podejrzewam. Oczywiście, że tak.
1: No ja myślę, że też nie ma sensu cały czas pochować, bo to robimy regularnie. Jak to ktoś powiedział na Discordzie, przynajmniej dwa razy na miesiąc jest taka audycja, że jedziemy po chrześcijaństwie. Więc nie ma sensu. Ja cię tylko chciałem spytać o ten Jasenowacz i coś faktycznie dobrego powiedzieć o tym kościele. Ale najpierw Jasenowacz, proszę cię.
0: Ale nie. Poczekaj, bo ja chcę odnieść się do tego, co poprzednio powiedział Krawiec, bo mi się wydaje to bardzo mądre. Otóż moim zdaniem wieża Babel, gdyby nawet istniała tak naprawdę, to Bóg, mówi się, że w tym czasie pomieszał ludziom języki. dzięki temu, że on pomieszał ludziom języki, dzięki temu, że tyle języków powstało, to jest tak naprawdę pochwała różnorodności. To znaczy tego, żeby każdy mówił w swoim języku, każdy miał swoją cywilizację, podzielić ludzi na narody i niech one się nawzajem, nie nawzajem ze sobą konkurują. I to moim zdaniem jest bardzo chrześcijańskie, to, że mamy tą konkurencję, a nie tak jak na przykład w cywilizacji chińskiej mamy jednego Konfucjusza, który mówi nam, i cesarza, który mówi nam, jak żyć. To jest na przykład w tej książce Dlaczego Zachód rządzi, moim zdaniem jest bardzo dobrze opisane, że ponieważ nastąpiła ta separacja państwa od kościoła, to mieliśmy różne państwa, które działały w jednej religii, one ze sobą konkurowały. Dlatego Europa tak dobrze żyła. Dlatego ta wieża Babel jest oczywiście legendą, ale gdyby nawet nie była, to moim zdaniem jest dlatego dobra. Tak moim zdaniem odpowiem Krawcowi, jakby to należy widzieć.
2: Słyszałem wiele razy, znaczy tą właśnie interpretację, ale to jest tak, że w różnych wiekach na pewno różnie to interpretowano, tą wieżę Babel. Raz, że jest to próba złapania Pana Boga za nogi i nie buduj tak wysoko, bo żebyś nie był taki pyszny i nie próbował tam się do Pana Boga dostać, nie? Innym razem jeszcze mogli to rozumieć, że Bogu się nie podoba, jak ludzie coś robią razem z jakiegoś powodu, jak się bardzo mocno jednoczą i wolałby, żeby oni tak jakoś byli osobno, no różnie. Właśnie to jest problem moim zdaniem bardzo duży z chrześcijaństwem, że można je sobie na tak wiele sposobów interpretować, jest mało określone. Jak było niewolnictwo w Stanach, to można było się powołać na zapiski o tym, jak traktować niewolnika, co jest o tym w Biblii i można było temu czarnuchowi zamknąć gębę, nie? I powiedzieć, no co, tu masz tu w świętej księdze, jak należy bić niewolnika, jak mocno i ile, żeby nie umarł. No to co, to niewolnictwo jest złe? Dobre, skoro sama Biblia o tym te sprawy reguluje, nie? Co do tej ziemi i czynienia jej sobie poddanej, no to też można to różnie interpretować. A moim zdaniem się liczy efekt. I efekt jest taki, że dziś się chrześcijanie powołują na właśnie ten fragment i są przeciwko ekologii, że to widzą w tym jakieś zagrożenie i sprzeciwianie się temu dogmatowi, że to Pan Bóg nam dał zwierzęta, rośliny, ziemię, żebyśmy to eksploatowali do bólu. I też spotkałem takich chrześcijan, którzy tak do tego podchodzili, że nie ma co się przejmować, że zabraknie nam surowców, że wyeksploatujemy ziemię, że zanieczyścimy środowisko, ponieważ trzeba zaufać Bogu, że skoro On nam to dał na nasz użytek, to jak to nawet zdewastujemy, kto tam tak szura?
0: Strasznie szumisz, bo dołączyłem Aga do nas, ale coś tam szumi strasznie w tle.
2: To po prostu to Bóg nam da nową ziemię jakimś cudem i trzeba Mu zaufać. I to jest taka... I moim zdaniem się liczą efekty, a ty, Jacek, jesteś trochę chyba w mniejszości. Podchodzisz do tego tak, że... No po prostu jakoś tak mądrze, nie? Ale większość chyba nie. Dobra, dziękuję.
0: Jasne, dzięki. Jeszcze tylko zaraz odniosę, Krawiec, bo tu bardzo dużo ciekawych tematów poruszyłeś. Ale jest z nami Ag. Cześć, Ag.
3: Cześć. Dobrze mnie słychać?
0: Bardzo dobrze. Cześć.
3: Cześć. Mam na imię Adam, jestem protestantem.
4: Wyrażasz poczucie.
3: Chciałbym... dziękuję. Wzajemnie. Chciałbym wyjaśnić... temat wieży Babel, dlaczego Bóg postanowił ją zburzyć i rozproszyć ludzi.
0: Jasne.
3: Musimy się wrócić na początek Biblii i Bóg nakazał ludziom zasiedlić ziemię, a Nimrod z innymi ludźmi zaczął się skupiać w mieście, co nie było wolą Boga, sprzeciwił się Bogu. Dlatego Bóg kazał zburzyć wieży Babel i rozproszył ludzi, mieszając im języki.
0: No, ciekawa interpretacja.
1: Bóg to jest jakiś zdrowy psychicznie, czy niezdrowy, bo ja nie znam w sumie nikogo, kto by tyle dzieci zabił. No, może Darth Vader, słuchaj, z postaci fikcyjnych to może Darth Vader jak Alderaan zniszczył. Okej, to może więcej zabił dzieci niż Jahwe. Ale co z tym mordowaniem dzieci u Jahwe? Wiesz, niedźwiedzie, powodzie, wysyłanie wojsk żydowskich, żeby zabijać dzieci, wypruwać flaki.
0: Mogę ci, Zenon, odpowiedzieć? Bo to jest coś, co się pojawia bardzo często, że Bóg zabija ludzi. Ale jeżeli tego Boga weźmiemy w ten sposób, jaki on jest przedstawiony w Biblii, to dla Boga zabicie ludzi jest tak jak dla w filmie Matrix odłączenie kogoś od Matrixa. Dosłownie wyjęcie wtyczki.
1: No my Boga tak mamy.
0: No ale tak de facto, jeżeli Boga bierzesz nie tak, jak sobie wyobrażasz, tylko tak, jak jest w Biblii, to jest dosłownie on bierze tego kogoś do siebie. Dla nas, dla ziemian, to jest tragedia. Ale Bóg ma prawo zabić, bo to jest tak, jak odłączyć kogoś od Matrixa i powiedzieć, jesteś już ze mną.
1: Co ten niedźwiedziami szczuł? Mógł zrobić takie, wiesz, pstryk i zostawić, kurde, jakiś hologram z napisem, dobra, wylogowałem i z gry, nara.
0: A chyba
1: naprawdę
0: dla...
1: było konieczne dla... pokazać, że się wszystkich rozstał? Czy konieczne było wysłać tych Żydów, żeby tym innym ludom wyrywali żywcem z ciężarnych kobiet, wiesz, dzieci z bebechów? I gwałcili...
0: Żydzi wyrywali innym kobietom dzieci z bebechów? To jest opisane w Biblii? Tego szczerze mówiąc nie znam. W którym miejscu?
1: O Jezus Maria, mam ci poszukać.
0: Nie, jasne, nie, bardzo chętnie, bo ja naprawdę nie znam tego fragmentu. Nie mówię, że broń Boże, że nie mylisz się, że się mylisz, ale...
2: Jego dzieci, to znaczy Mojżesz i jego ekipa tak dostali taki przykaz, że mają noworodki wrogich plemion roztrzaskiwać o skały. To na pewno to pamiętam.
0: Ciekawe bardzo. No, tak to było przed przyjściem Jezusa, że ten Bóg był, nie był w przyjaźni
1: z nami. Kurde, się bije, Jacek, ale to, wiesz, nie chcę, mi się znudziło, już tyle razy żeśmy to jechali, ja, wiesz, też się uruchomię, pojadę, to i
0: ale uruchom się, Zenon, po to jest ta audycja, żebyś się uruchomił, żebyś mógł się na spokojnie uruchomić, bo masz do tego prawo tutaj. Uruchom
2: się. Miała być taka właśnie dzisiaj wyjątkowa audycja, gdzie będzie coś... dobrego i pozytywnego o chrześcijaństwie, a my tutaj wchodzimy i kolejny raz wściekłe ataki. Ja bym z tego zrezygnował. Będą jeszcze inne audycje, to tak bez sensu. Właśnie tak trochę się wahałem, czy psuć, no bo to jest takie psucie trochę audycji, myślę. I to tak...
0: Ja chcę powiedzieć, że po prostu moim zdaniem chrześcijaństwo, chyba temu jest ciężko zaprzeczyć, że te cywilizacje, które wyrosły na chrześcijaństwie, one opanowały świat. Okazało się, że te zasady, które chrześcijaństwo proponuje, są najlepsze. No bo chrześcijaństwo, Europejczycy, bo to tak naprawdę chrześcijaństwo najbardziej wyrosło w Europie, opanowali, tak wiecie, Ameryki, Australię, połowę Azji i połowę Afryki. I to pokazało, że te wszystkie zasady, które to niesie, okazały się najlepsze. Moim zdaniem przynajmniej. Najbardziej skuteczne.
2: Najlepsze. Najbardziej ekspansywne się okazało, nie? A niekoniecznie najlepsze. To tak jakbyś powiedział, że disco polo jest najlepsze, bo opanowało całą...
1: Dokładnie.
0: Ale wiesz co, tak jak mówiłem, nie wiem, czy słuchaliście od początku, że są pewne parametry, które pokazują, że ludziom żyje się lepiej albo gorzej. No i na przykład to, że ludzie żyją dłużej, że mają że są po prostu bogatsi, że mogą sobie na więcej pozwolić. Albo że mamy naukę, która... leczy
1: to
0: raka.
1: To jest krajów protestanckich albo ateistycznych, nie katolickich, jak popatrzę.
0: A na przykład Bawaria według ciebie to jest albo Francja, to są kraje protestanckie czy katolickie?
1: Francja jest ateistyczna w dużej mierze.
0: No poczekaj, ale Francja, gdy się najbardziej rozwijała, była katolicką. Bawaria do dzisiaj jest katolicka. Południe
1: Jezus
0: Niemiec...
1: Maria, jak Francja się najbardziej rozwijała, to bym tam nie chciał nigdy żyć.
0: Południe Niemiec, które jest bogatsze od północy Niemiec, jest katolickie, a nie chrześcijańskie. Ja nie mam przeciwko protestantom. Jak bardzo kocham protestantów. Jak najbardziej, ja jestem za ekumenizmem, ale w każdym razie to są wszystko chrześcijanie.
1: Dobra, to... okej, Jacek, niech ci będzie tak, proszę, ja tutaj mówię stop, prosiłbym cię na kiedyś indziej o tym Jasenowaczu, żebyśmy pogadali.
0: Tak, ja jak najbardziej.
1: Nie chcę znowu robić tego, co zawsze, że przychodzi wkurzony Zenon, Krawiec czy ktoś tam i tutaj, wiesz, prozelityzm ateistyczny robimy. Powiedz, co dobrego zrobiło to chrześcijaństwo twoim zdaniem i dziękuję.
2: To przepraszam, to ja też już się zamykam, tylko chciałbym podrzucić taki temat, że chrześcijaństwo uznawało przez bardzo długi czas coś takiego jak sekcja, która była bardzo potrzebna ludziom nauki, żeby wynajdować nowe sposoby leczenia. Nazywano to nekromancją i było to zakazane. Nie? No to jest właśnie to wstrzymywanie raczej nauki i w tym, a w innym czasie inne ludy były bardzo do przodu tutaj, nie jakoś, bo nie miały może takich zakazu. Chociaż to było w islamie też, nie?
0: Dobra, no właśnie.
2: To ja już nie mędrzkuję. Dziękuję bardzo za głos i przyłączam się na odsłuch.
0: Dziękuję. To był Krawiec i Zenon. I Ag, który jeszcze z nami chyba jest. Ag, jesteś z nami? Jesteś.
3: Jestem, ale co dobrego zrobiło chrześcijaństwo, nie mam w tym temacie za dużo.
0: Ale ty jesteś protestantem, jeżeli mogę się zapytać, bo protestantów jest wiele różnych odmian, wyznań i tak dalej. Jesteś luteraninem, czy ewangelikiem, czy...
3: Nie, zielonoświątkowcem.
0: A, zielonoświątkowcem, świetnie. No i dlaczego, powiedz mi, jakbyś tak miał wkrótce powiedzieć, dlaczego trwasz przy chrześcijaństwie? Dlaczego jesteś wciąż chrześcijaninem, a nie, powiedzmy, powiedziałeś sobie, ach, to wszystko bzdura i zostanę ateistą?
3: Ja byłem ateistą. Do 2015 roku byłem ateistą. Ale w 2015 przyszedł Bóg i mnie zbawił. To jest zbawienie. Co to jest? To jest nowonarodzenie. To, co powiedział Pan Jezus, że musisz się narodzić na nowo. W praktyce to wygląda w ten sposób, że Bóg przychodzi do ciebie w duchu, bo Bóg jest duchem i wybacza ci grzechy. I wtedy rodzisz się na nowo. I od tego momentu stajesz się chrześcijaninem. I masz wybór. Albo podążasz drogą i idziesz do nieba, jesteś posłuszny woli Boga, albo odpadasz i idziesz do piekła. I w tym świetle, bardzo mi przykro, ale Kościół rzymskokatolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Ma tylko tak się nazywa. Nie wszystko złoto, co się świeci.
0: A dlaczego myślisz, że nie jest chrześcijański? Co jest taką główną cechą, co powoduje, że on nie jest chrześcijański, powiedz?
3: Definicja. Mhm. Powiem definicję. Chrześcijanin jest naśladowcą Jezusa, dla którego wykładnią wiary, życia, postępowania jest Biblia. I w tej definicji Kościół rzymskokatolicki się nie mieści.
0: Czyli mówisz, że to, że ta sola scriptura jest taka ważna, a nie interpretacja jakby tego, tak? Czyli to samo pismo.
3: Nie. Najważniejsze, choćbyś nie wiem, jak dobrze znał pismo, mhm. cytował i wszystkie wersety znał na pamięć, to cię nie czyni chrześcijaninem. Musisz narodzić się na nowo. To jest pierwszy krok.
0: Dopóki no dobra, ale tak praktycznie, to na czym by to polegało, takie narodzenie się od nowa? To praktycznie na czym?
3: To co ci mówiłem, że Bóg przychodzi do ciebie i przebacza ci grzechy. To wszystko dzieje się w duchu. Nie możesz tego udowodnić, nie możesz tego zważyć, zmierzyć. Wiesz tylko o tym ty i Bóg. Nie ma żadnych pośredników.
0: Czyli na przykład, jeżeli katolicy to robią podczas spowiedzi, to już jest złe, uważasz wtedy. Bo w katolicyzmie to się podczas spowiedzi dzieje, powiedzmy.
3: Spowiedź to ja się nie zajmuję katolicyzmem, nie? To mnie zupełnie nie interesuje, nie? Katolicyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Tutaj się nie czarujmy.
0: Ale mówisz, że zupełnie nic? Myślę, że...
3: Nic. Tylko tyle, że ksiądz proboszcz pomacha Biblią z ambony i to wszystko. Ale tak naprawdę to trzeba robić tak, jak tam pisze w Biblii.
0: Czyli mówisz, że ekumenizm to nie dla ciebie rzecz? Czyli to porozumienie jakieś...
3: Nie. Przecież w Biblii pisze wyraźnie, że trzeba się odłączać, że to jest lud wybrany, święty.
0: No dobra, ale...
3: Nie będzie tak, że wszyscy będą zbawieni, będą nieliczni. Pisze wyraźnie w Biblii, że nieliczni będą zbawieni. Większość ludzi idzie do piekła. Przykro mi.
0: Aha. No, brzmi to źle, ale ja szczerze mówiąc trochę w to nie wierzę, że aż wszyscy, że większość pójdzie do piekła. To ciężka sprawa będzie w takim razie. Czyli i na przykład, ja powiem ci szczerze, że wiem tyle tylko, że mój kolega był zielonoświątkowcem. Znam kilku ludzi, którzy byli zielonoświątkowcami. Czyli wy na przykład uważacie, że tylko zielonoświątkowcy mają szansę się zbawić?
3: Nie. Mhm. Jest dużo chrześcijan, dużo denominacji. Baptyści są najwięksi, nie? Jako denominacji, nie? Jako chrześcijanie. Przy czym nie wszyscy baptyści będą zbawieni.
0: Nie, no jasne, to jest oczywiste.
3: To są baptyści i baptyści, nie wiadomo, nie? Każdy może sobie krzyczeć, że jest baptystą. Tak samo jest z zielonoświątkowcami. Kościół zielonoświątkowy jest chyba drugą co do wielkości na świecie. Poza tym są jakieś małe, niezależne zbory domowe. Dużo jest chrześcijan, to Bóg wie, my tego nie wiemy, my nie liczymy.
0: Mhm. Wiem, że Anglikanie na przykład wierzą w tak zwaną predestynację, że człowiek już się rodzi i w sumie wiadomo, czy on będzie zbawiony, czy nie. Tak wierzą Anglikanie.
3: Też źle wierzą. Aha. To nie jest biblijna doktryna. Mhm. Musi być tak, jak pisze w Słowie Bożym. To jest instrukcja od Boga. No,
0: no rozumiem.
3: Zakładając, że istnieje Bóg ten, który jest opisany w Biblii, to mamy instrukcję i trzeba tak robić. Nie ma innej rzeczy. Jak będziemy tak sobie skakać po różnych książkach historycznych i jakich tam Konfucjuszach czy Allachach, to do niczego się nie dojdzie. Trzeba założyć, gdzie jest prawda. Być może, a podam przykład, większość ludzi nie rozumie, co tam pisze w Biblii, nie? Ja też tak do wszystkiego nie rozumiem. Moja wiedza jest cząstkowa, tak jak każdego człowieka. Ale na przykład tutaj krawiec miał problem, dlaczego Bóg kazał zabijać dzieci. Nie? To bardzo wielu ludzi ma ten problem. I to jest dosyć trudno wyjaśnić, bo największym mordem na ziemi był potop. Ocalało tylko 8 osób. Wszystkich innych Bóg zabił. Ale zanim to zrobił, ostrzegał ludzi, że to zrobi, jak się nie nawrócą od swojego grzechu. Bo Bóg jest właścicielem nieba, ziemi i wszystkiego, co tutaj jest.
0: No tak, to chrześcijanie generalnie z tym się akurat zgodzą, to prawda. Dlatego ja z jakiegoś stopnia to usprawiedliwiam, prawda? Że dlaczego Bóg zabił ludzi, bo dla mnie to jest tak, jak mówiłem, jak wylogowanie z Matrixa, chociaż to jest może nieco koślawy przykład, ale trochę obrazujący to.
3: Nie zabił ich, dlatego że miał taką zachciankę. Musieli nabroić po prostu. Żeby to zrozumieć, trzeba... Mamy historię Lota, Sodoma i Gomora, prawda? Mhm, znamy tak. Tą historię, znaczną historię?
0: Tak, tak, oczywiście. Oczywiście.
3: Do Lota przyszli dwaj aniołowie i chcieli go wyrwać z Sodomy, bo Bóg zapowiedział, że ją zburzy, prawda? A mieszkańcy Sodomy przyszli do Lota i powiedzieli, wydaj nam tych aniołów, bo my chcemy się z nimi psykać. Lot powiedział, nie, nie, nie, tam wam córki są dziewicami, a ich zostawcie w spokoju. A oni jednak napierali na tych aniołów, że oni chcą uprawiać seks z tymi aniołami. Dlaczego? Trzeba się wrócić do Księgi Rodzaju, na sam początek, gdzie jest opisane, jak upadli aniołowie, brali sobie córki ludzkie za żony i z ich związków rodziły się olbrzymy. A to nie było wolą Boga. Wolą Boga rozmnażajcie się według rodzaju.
0: I myślisz, że rzeczywiście, ale przecież myślisz, że rzeczywiście tak było na ziemi, że byli tacy olbrzymi i tak dalej? Tak. Że to, ciekawe.
3: Jeśli nie wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, to nie czytaj jej. Bez sensu jest.
0: No jasne, ale to jest ten problem, że jeżeli na przykład mamy naukę, która mówi, że powiedzmy Ziemia ma 6 miliardów lat, czy 4 miliardy lat, a w Biblii jest napisane, że ma powiedzmy kilka tysięcy lat.
3: 6.
0: Na przykład 6. To myślisz, że ona rzeczywiście ma te 6 tysięcy lat?
3: Tak, i to łatwo policzyć.
0: No dobrze, ale czy to uważasz, że Bóg na przykład dając nam rozum, który nam mówi coś innego, robi takie sobie z nas jaja, czy o co tu chodzi?
3: Pamiętaj, że istnieje diabeł, który ci miesza między uszami. Diabeł i demony, który wykorzystuje technologię, technikę, te wszystkie telewizory, smartfony i internety też diabeł doskonale używa.
0: Mhm. No ale też na przykład...
3: Czyli... Patrzcie, no mów.
0: Na przykład fizyka, no bo jeżeli mamy... W prosty sposób to wodnie, na przykład, że wszechświat istnieje dawniej, bo wiemy, że jakieś tam, na przykład gwiazda jest daleko od nas i światło od niej biegnie tyle to a tyle, prawda? Więc to musi istnieć dłużej niż kilka tysięcy lat. Więc myślę, że to jest dzieło diabła. Znaczy, ja się dosłownie pytam w tym momencie, jak jest, broń Boże, z tego nie kpię, ale jakie jest wasze podejście do tego, jako zielonoświątkowców?
3: Jako jest moje podejście, mogę powiedzieć, bo mój brat czy siostra może mieć inne. Mhm. Powiem tak, w szkole podstawowej, a to było już 40 lat temu, przyszła na zastępcę fizyki taka młoda nauczycielka, jakaś zaraz po studiach, i napisała na tablicy E równa się EC kwadrat, nie? i była tak podniecona i mówiła, że to jeszcze jest teoria, ale za chwilę to ona zostanie udowodniona. No i do tej pory nie jest udowodniona. Więc tak to wygląda.
0: Znaczy, mówisz, że R równa się MC kwadrat jest nieudowodnione?
3: No spróbuj to udowodnić.
0: No ale na przykład rozpad jądra, które wiemy, ile materii się rozpada, ile energii z tego powstaje, to chyba jest udowodnione.
3: To jest moja wiara w człowieka, który to mówi. Tak samo dotyczy to płaskiej czy kulistej ziemi.
0: Tu się z tobą nie zgodzę, bo ja ci się przyznam do czegoś. Ja się trochę znam na lotnictwie i wiem na przykład, że jak lecę z jednego miasta do drugiego, bo ja mieszkam w dosyć dużym kraju, to wiem, że łatwiej jest lecieć po takiej trajektorii, która wskazywałaby na to, że Ziemia jest kulą, niż na to, która wskazywałaby, że Ziemia jest mapą. Więc mam, można powiedzieć, ja to sprawdziłem na własnej skórze, że Ziemia jest kulą.
3: Ale nie znasz prędkości wiatru, ani prędkości przelotowej.
0: No jak to nie znam? Znam, oczywiście, że znam. Matko, Boże, oczywiście, że znam.
3: To, co ci podają.
0: No to, co mi podaje ktoś z wieży, no ale to dlaczego miałbym je kłamać? No przecież chyba nie dlatego, że diabeł go mówi, że tak nie jest.
3: To jest wiara w człowieka, to jest twoja wiara człowieka w wieży. Załóżmy, że istnieje Bóg i że widzisz Boga i widzisz naukowca.
0: Tak.
3: Przed tobą stoi dwóch ludzi. Mhm. I naukowiec mówi, że to jest czarne, a Bóg mówi, że to jest białe. Komu wierzysz?
0: Nie wiem, jeżeli to byłby Bóg, no to pewnie miałby rację, ale myślisz, że naprawdę Ziemia jest płaska?
3: Wierzę, że jest płaska, dlatego że tak pisze w Biblii.
0: Aha, rozumiem. To bardzo ciekawe. Ja jednak sprawdziłem i śmiertelnie, że sprawdziłem, że Ziemia jest okrągła. No dobrze, a powiedz tylko na końcu, czy twoja ksywa to się bierze z tego, że ze srebra, czy to po prostu inicjały?
3: Inicjały. Mam na imię Adam.
0: No rozumiem. Dziękuję ci bardzo, Ag. To był Ag, protestant, zielonoświątkowiec. Dzięki wielkie za telefon.
3: Dzięki, cześć.
0: No na razie, cześć. Super. Słuchajcie, nie ma co się denerwować o to, że się ze mną nie zgadzacie. Ja szczerze mówiąc bardzo liczyłem na to, że się będziecie ze mną nie zgadzać. To, o czym mówiłem, co moim zdaniem jest dobre w chrześcijaństwie, jest tak naprawdę na początku audycji, czy w pierwszych 30 minutach audycji, a potem liczyłem na to, że będzie pewien spór. Nawet wiedziałem, że taki spór będzie. Ja wam powiem jeszcze jedno. Szczerze mówiąc, liczę na to, że w Polsce, czy w ogóle na świecie, ale skupmy się na chwilę na Polsce, nastąpi pewnego rodzaju sklejenie, wielkie sklejenie. Nie da się ukryć, że przez 30 lat niepodległości po komunizmie w Polsce dorobiliśmy się wielkiego podziału. Nazywajcie ich jak chcecie. Prawicowców kontra lewicowców, katolików kontra ateistów, pisowców kontra peowców, czy kogokolwiek tam chcecie. A ja się upieram, że Nocne Radio to jest, i dlatego jestem dumny, że jestem częścią Nocnego Radia. To jest jedna z pierwszych mediów, gdzie nastąpiło wielkie sklejenie. Gdzie nastąpiło to, że mogę sobie być ja i Zenon, ja i Krawiec, Krawiec i Etam i tak dalej. Ludzi, którzy mają zupełnie różne podejście do pewnych poglądów, zupełnie różne podejście do różnych spraw, a jednak lubią się, szanują, dyskutują i z tego powodu, że dyskutują, że mają różne zdania, nie zależy o to, żeby jeden drugiego zaorał, jeden drugiego przekonał, jeden drugiemu powiedział, udowodnił, że drugi jest idiotą, tylko żeby wymienili spokojnie swoje poglądy, a jednocześnie wciąż, żeby mogli ze sobą pójść na lunch. Ja wiem, że ja to opowiadałem już kilka razy. Zenon mówi, że mam syndrom Etama, gdy o tym opowiadam, bo opowiadam o tym wiele razy, ale opowiem o tym jeszcze raz. Kiedyś, gdy pracowałem w Danii na uniwersytecie, miałem kolegę, który był z Chin, miałem kolegę, który był z Polski i kiedyś na jakimś spotkaniu bardzo się pokłóciłem z kolegą z Polski o jakąś drobną sprawę, nieważne jaka ona była, ale dyskutowaliśmy przez pół godziny mniej więcej. No, powiedzmy, była dosyć gorąca dyskusja na jakiś temat, nie zgadzaliśmy się z czymś, ale gdy w pewnym momencie stwierdziliśmy, że dzisiaj nie rozwiążemy tego problemu i już kończymy tą dyskusję, to kolega zapytał się, czy idziemy na lunch. Ja powiedziałem, że tak, oczywiście, że tak, idziemy razem na lunch. I ten Chińczyk bardzo się temu zdziwił, nie rozumiał. Jak to jest możliwe, że my dokonujemy pewnej separacji tego problemu, tego, że nie zgadzamy się w jakichś sprawach profesjonalnych z naszym życiem prywatnym. Uważam, że to jest cecha właśnie naszej zachodniej cywilizacji. To jest coś, co jest piękne, że możemy się nie zgadzać, możemy sobie z czymś nie na jakiś temat dyskutować i wciąż się szanować, wciąż się lubić, wciąż dochodzi do jakiegoś przynajmniej kompromisu. Nie da się stworzyć nowoczesnego państwa, nie da się stworzyć nowoczesnej, moim zdaniem, nowoczesnej żadnej organizacji bez pewnego rodzaju kompromisów. Nocne Radio to jest takie miejsce, gdzie ten kompromis, wydaje mi się, nauczyliśmy się jakoś tam wypracowywać. Mówił to Misiu, że założy się o to, że do 45 roku życia zmienię poglądy. Przyjmuję zakład, Tomisiu. 45 lat skończę za 8 lat i 9 miesięcy. I cóż mogę powiedzieć? Któreś z nas będzie drugiemu wisiało $1000. Umówmy się, Tomisiu, że to $1000 będzie się zmieniało tak, jak zmienia się inflacja w Stanach Zjednoczonych, bo $1000 za prawie 9 lat to będzie inna kwota. To mi się też mówi, że mylę się, bo większość socjologów uważa, że takie tendencje plemienne na całym świecie będą narastać, a nie maleć. I mam zapomnieć o wielkim sklejeniu. Nie zapomnę o nim, bo uważam, że to, co socjologowie myślą, że się wydarzy, no to socjologowie myślą, że się wydarzy, ale czy rzeczywiście się wydarzy, to się okaże. Agi, jak zwykle tutaj sobie lekko ironizuje, mówiąc, że to był wspaniały głos słuchacza. Agi, ja myślałem, że ty coś powiesz na ten temat, że ty się wypowiesz. To mi się też możecie zadzwonić jeszcze, bo chętnie bym jeszcze z kimś porozmawiał. Także dzwońcie do mnie śmiało. Taką dobrą słuchaczką, która często komentuje coś pod audycją i którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jest Nina, która jest teraz na czacie. Gorące pozdrowienia dla Niny, która często się w komentarzach jakoś tam udziela. Także dzwońcie, jeżeli chcecie coś dodać jeszcze. Myślę, że ten temat chrześcijaństwa, no, dla mnie takim argumentem nie do zbicia jest to, że cywilizacja zachodnia, dopóki trzymała się chrześcijaństwa, to chyba wygrywała. Piotr, dziękuję mi za odwagę w poruszaniu takich tematów. Dzięki wielkie. Nie da się mieć odwagi w poruszaniu takich tematów, które są naprawdę kontrowersyjne, bez tego wiary w to wielkie sklejenie. Ja naprawdę w to wierzę i mam nadzieję, że to się wydarzy. A jeżeli nawet Nocne Radio będzie tylko takim miejscem takiego sklejenia, to wciąż jest to bardzo wartościowe. Dlatego uważam, że przed Nocnym Radiem jest po prostu duża przyszłość, bo jedyne wśród ludzi, którzy mają różne podejście, jedyne tak naprawdę, jedna wartość, która powinna być niezbywalna, jest to, żeby się nawzajem szanować i żeby ze sobą rozmawiać. Także pojadę trochę pośpieszarskim, ale warto rozmawiać. Tak więc dzwońcie jeszcze śmiało. No wiem, że wielu z was ma dużo pretensji i do chrześcijaństwa, i do katolicyzmu. Ja zresztą też do katolicyzmu w Polsce. Często jakiś ksiądz was potraktował źle, ktoś, kto uważa się za chrześcijanina, potraktował was źle. Opowiedzcie o tym, jeżeli chcecie. Możecie też opowiedzieć, bo święta Bożego Narodzenia tak naprawdę przecież wyrastają z chrześcijaństwa. Wierzymy w to, że, czy chrześcijanie świętują to, że narodził się Jezus Chrystus, człowiek i Bóg, który, bez którego nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby tego wszystkiego, co się wydarzyło na świecie przez ostatnie ponad 2000, no czy powiedzmy 2000 lat. Agi mówi, że nie może, ale słucha. Tomisiu, ty na pewno chciałbyś zadzwonić i coś na ten temat powiedzieć. Dzwoni Piotr. Halo, halo. Cześć, Piotrze.
5: Cześć, Jacku. Właśnie tak słuchałem o tym, co teraz, do jakich wniosków doszedłeś, o tym sklejeniu właśnie twoim. Ja myślę, że tego właśnie brakuje teraz. Także podziwiam, że widzisz taką nadzieję, że tak dojdzie do tego, ale właśnie wydaje mi się, że idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż te twoje spostrzeżenia. Nie masz takiego wrażenia, że szczególnie w Polsce właśnie zmierzamy dokładnie w odwrotnym kierunku niż ty mówisz?
0: Myślę, że tak. Myślę, że masz rację i trzeba jakoś ten trend odwrócić, przynajmniej spróbować odwrócić. Ja wiem, że zaraz ktoś mi powie, że nie zawrócę kijem Wisły, ale tak, ja bez dwóch zdań to widzę. Ostatnie 15 lat to jest dramat.
5: Ja myślę, że nawet ostatnie 2 lata, z tego co widzę, wyprowadziłem się 2 lata temu z Polski i jak wracam teraz, jestem przerażony tym, co się w Polsce dzieje, bo ten podział tak naprawdę narasta na lewaków, prawaków, proaborcyjnych, antyaborcyjnych, no i to, dokąd zmierzamy, to tak naprawdę większy podział społeczeństwa, a to nikomu nie służy. I właśnie tego brakuje, o czym ty mówisz, właśnie tego sklejenia społeczeństwa, nawet przeciwko naszej władzy aktualnej, bo to, co się dzieje, myślę, że nie zmierza w dobrą stronę.
0: Tak, ja myślę, że to jest coś, co jest bardzo trudne, ale jeżeli ktoś na przykład nie lubi PiSu, to powiedzieć mu, żeby spróbował się dogadać z PiSowcem, z kimś, kto wciąż będzie kochał PiS, Morawieckiego, Kaczyńskiego i tak dalej, jest bardzo trudne nawet do przyjęcia. Podobnie ktoś, kto jest PiSowcem, ma powiedzieć nagle, że spróbuj się dogadać z Tuskiem, jest bardzo trudne. Tak, tak mi się wydaje. Dodałem Tomisiu. Tomisiu jest z nami. Witamy Kalifornię. Cześć.
6: Cześć, cześć. Witam.
0: A co ty o tym sądzisz, Tomisiu? O tym wielkim sklejeniu, o którym mówię.
6: Wiesz co, ja bardzo cię podziwiam za optymizm. Ja też jestem takim urodzonym optymistą i też staram się w to wierzyć, aczkolwiek no, na razie wszystkie sygnały raczej mówią, przeczą temu, że to nastąpi, przynajmniej nie szybko. Tak wiesz, obserwuję w różnych krajach sytuację, bo się, przyznam się, że się bardzo interesuję polityką tutaj w Stanach i poza Stanami, też w innych krajach. I raczej raczej nie widzę żadnych takich sygnałów, które byłyby na tyle optymistyczne, żeby można było się tego szybko spodziewać. Aczkolwiek, tak jak mówię, no jestem optymistą i staram się wierzyć, że jakieś dobre rzeczy, które nastąpią, żeby po prostu ten swój optymizm zachować, nie, w sobie. Sama Ameryka jest bardzo ciekawym też zjawiskiem, bo był to kraj taki, nawet bym powiedział, jeżeli chodzi o nie wiem jak to powiedzieć, ale no, powiedzmy pod względem zachowania się społeczeństwa, był taki kraj, jeden z takich modelowych, że wiesz, tolerancja i tak dalej, te wszystkie cechy. Natomiast to wszystko, jak teraz obserwuję, idzie w zupełnie w innym, w drugim kierunku i są niesamowite podziały. Rośnie ignorancja, rośnie taka, nawet bym powiedział, ta plemienność. Ludzie się strasznie podzielili. Jest coś takiego, że rządzą, coraz bardziej w ludziach rządzą emocje. Ludzie nie potrafią zachowywać tej zimnej krwi w relacjach ze sobą. I wspomniałeś o nocnym radiu. Wiesz, ja też uwielbiam nocne radio za to, że skupia w sobie dużo ludzi o różnych poglądach. Natomiast nie dawałbym tego jako przykładu, bo jest to bardzo małe radyjko. Nasza społeczność jest bardzo liczebnie bardzo mała i trzeba też wziąć pod uwagę, że to nie jest takie odzwierciedlenie, które by można było zrobić na społeczeństwie, bo u nas jest dosyć taki zlepek ludzi dosyć inteligentnych na naszym radiu i taka jest tendencja, że ludzie bardziej inteligentni są w stanie swoje emocje gdzieś tam, no zdarza się, że są te emocje, no ale w większości są w stanie te emocje sobie gdzieś tam schować i się kierują w relacjach i w wymienianiu jakichś spostrzeżeń bardziej jakimiś faktami, jakimiś rzeczami, że to wszystko, wiesz, te całe nasze spory i tak dalej jest na jakimś pewnym takim poziomie. Natomiast ciężko to, wiesz, odzwierciedlić w społeczeństwo, bo jednak społeczeństwo nie jest takie jak nocne radio.
0: No na pewno nie jest. To jest prawda, ale gdzieś to się musi zacząć. To wiadomo, że się nie zacznie w jednym momencie, to się nie zacznie w jednym miejscu, ale moim ambicją jest, żeby przynajmniej nocne radio było jedną z takich ziaren, w których to się rozpocznie. Masz rację, tu są ludzie inteligentni, ale wszyscy chcemy, żeby to radio się rozwinęło, wszyscy chcemy, nawet Krawiec o tym wspominał, żeby to radio rosło, żebyśmy jednak mieli troszeczkę większe zasięgi. A Piotr jest też z nami. Piotr, ty mieszkasz w Norwegii, to Misiu mieszka w Kalifornii i mówi o tym, że... O co chcecie zapytać? To Misiu mówi o tym, że Stany Zjednoczone robią się coraz bardziej podzielone i rzeczywiście tak jak ja słucham i obserwuję, staram się obserwować to, co się dzieje w Stanach, Stany się dzielą bardzo. Ten podział na demokratów i republikanów jest chyba mocniejszy niż gdziekolwiek indziej. A jak ty z perspektywy kogoś, kto żyje w Norwegii, co się dzieje w Norwegii, bo to jest kraj bardzo różny od Stanów Zjednoczonych, mniejszy i chyba zupełnie inny. Czy tam też jest ten podział tego typu?
5: Tutaj przede wszystkim jest duży pragmatyzm i tutaj społeczeństwo działa znacznie lepiej, jeśli chodzi o dogadywanie się w różnych kwestiach i znajduje się jakieś rozwiązania takie, o które w Polsce jest ciężko. Na przykład właśnie tak jak w sprawie tej aborcji, nie chcę tego tematu już poruszać, bo wiem, że to drażliwy temat, ale są rozwiązania gdzieś, żeby spotkać się w środku po prostu. Ja myślę, że społeczeństwo nasze jest odwzorowaniem takiej krzywej w kształcie dzwona po prostu i najwięcej ludzi jednak jest w środku, a my słyszymy te skrajności i właśnie w Polsce kierujemy się emocjami, I problem jest jeszcze taki, że myślę, że właśnie, widzisz Jacku, ty mówisz teraz z Australii, Tomisz mówi ze Stanów, ja jestem w Norwegii, że dużo ludzi właśnie, którzy chcieliby coś w tym kraju zrobić, niestety z tego kraju wyjechali. I w Polsce jest potem tak, jak jest, przez ten wentyl bezpieczeństwa. Wkurzeni ludzie wyjeżdżają i potem jesteśmy tu, gdzie jesteśmy po prostu. Nie ma tej debaty takiej społecznej, której właśnie, która jest na przykład właśnie tutaj w Norwegii.
0: Mhm. No, to jest ciekawy głos. Ale z drugiej strony internet powoduje, że jesteśmy coraz bliżej siebie, prawda? Niby nas nie ma w Polsce, ale tak jakbyśmy byli. Więc może to jest droga do tego, żeby, że kiedyś te dystanse geograficzne przestaną mieć znaczenie. To jest może...
5: Tak, że właśnie te podziały społeczne się zwiększają teraz, że właśnie mówię, nie wiem, czy to wynika z władzy, która nas tak dzieli i oni do tego zmierzają po prostu, że jesteśmy coraz bardziej podzieleni, czy takie mam wrażenie, może błędne tutaj mieszkając, ale mam wrażenie, że te podziały właśnie idą coraz bardziej, to, że nie zatrzymuje się, nie jesteśmy sklejeni, tylko właśnie to idzie jeszcze bardziej te podziały. Maseczkowcy, antymaseczkowcy, proszczepionkowcy, antyszczepionkowcy i tak dalej, to długo by wymieniać tak naprawdę i to chyba nie tędy droga właśnie, nie wiem, co wy o tym sądzicie.
6: Zauważ, Jacek, że teraz praktycznie wszystko się upolitycznia, że nie ma takich świętych rzeczy, które ludzie starają się nie upolityczniać i naruszać, tylko wszystko praktycznie się teraz, wszystko prędzej czy później trafia w tą szufladę tej polityki i to jest najgorsze, że jest taka tendencja właśnie do szukania podziałów za wszelką cenę, a nie szukania tego, co nas łączy za wszelką cenę. Ja raczej tutaj w tym nie jestem optymistą, tutaj akurat jestem realistą i uważam, że tutaj nie będzie lepiej, tylko będzie chyba trochę gorzej. Zanim będzie lepiej, będzie po prostu gorzej.
0: Obawiam się, że możesz mieć rację.
5: Także ja uciekam, także udanej audycji życzę dalej.
0: Dziękuję Piotrze, dziękuję za telefon. Pozdrawiamy Norwegię, szczególnie północną Norwegię. Cześć. Dzięki wielkie, to był Piotr z Norwegii. Tomisiu jest wciąż z nami. Tomisiu, tak tylko chcę potwierdzić, czy ty też w Kalifornii widzisz ten podział na demokratów i republikanów? Czy też widzisz to, że ludzie przestają się nawzajem do siebie odzywać albo przestają się ze sobą kolegować, bo ktoś głosował na Trumpa, a ktoś głosował na Bidena?
6: Wiesz co, tak widzę to. Ja raczej nie utrzymuję kontaktów z Polonią tutaj teraz. Moja żona była taką osobą, która utrzymywała kontakty, się bardzo mocno udzielała i po prostu ja zawsze byłem, że tak powiem, tylko taką dostawką i tam oczywiście brałem udział w różnych, jak to się nazywa, w różnych rzeczach, które były organizowane przez Polonię, natomiast jeżeli chodzi o te podziały, to widzę to na Facebooku, bo tylko Facebook, Instagram czy te wszystkie social media zostały u mnie takim medium, żeby się z tą Polonią w jakiś tam sposób, nie wiem, łączyć czy patrzeć, jak ona tam się zachowuje. No i podczas wyborów...
7: Sponsorowanie złych mediów, osoby, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
6: Na wakacje razem gdzieś jeździli, to się pożarli, pokłócili, także byłem zniesmaczony tym. Ja między innymi też zrezygnowałem. Zrezygnowałem z Facebooka, zrezygnowałem z tych wszystkich mediów społecznościowych, bo po prostu nie podobało mi się to, szczerze mówiąc. Nie podobało mi się taka rzecz, że po prostu ktoś, kto się świetnie z kimś dobrze dogadywał i na tematy polityczne jakoś tam nie było nigdy problemu, to nagle jakieś osoby, których nie znasz, no bo wiesz, trzeba założyć, że ani Trumpa, ani Bidena, ani czy w Polsce, czy Kaczyńskiego tak naprawdę osobiście nie znasz. I ta osoba z tym, co mówi, te rzeczy, które wypowiada w telewizji, ona jest w stanie podzielić swoją całą rodzinę. To mnie strasznie denerwuje, Jacku, że takim świętem, nawet bardziej szanowanym, no powiedzmy obchodzonym w Stanach jest święto dziękczynienia, bardziej niż święta wielkanocne, czy też Boże Narodzenie. I to jest takie święto, gdzie Amerykanie bardzo sobie czczą rodzinę, bycie razem ze sobą. Oni wtedy najwięcej właśnie podróżują, przemieszczają się z jednego wybrzeża na drugie, żeby spotkać właśnie, żeby się zobaczyć, żeby razem usiąść przy stole i razem ten czas spędzić, podziękować za to, co się w minionym roku działo, za dobre rzeczy i tak dalej. I po tym święcie widać, jak to wszystko się zepsuło właśnie przez tę politykę. I to jest właśnie dla mnie takie... Tutaj jeszcze dosyć dużo socjologów i psychologów na ten temat pewnie lepiej by wypowiedziało, bo są w tym temacie bardziej... lepiej się na tym temacie znają, ale to jest dla mnie zawsze taka zagadka, dlaczego te rodziny się tak strasznie podzieliły, że nie potrafią przy jednym stole usiąść i jakoś, nie wiem, spędzić ten czas wspólnie, tylko zaraz pojawią się takie tematy, że się wszyscy pokłócą i spojrzą na siebie z taką nienawiścią. A tak jak mówię, nie znają tych osób osobiście. I te osoby, których w ogóle gdzieś tam z telewizji widzą czy z gazet, one są w stanie tak te osoby, takie emocje wzbudzić i tak te osoby podzielić. I to ci powiem, że to mnie strasznie, strasznie od jakiegoś czasu bardzo denerwowało, dlatego ja się po prostu z tych wszystkich mediów społecznościowych też odłączyłem przez to. Nie?
0: Ja się z sobą zupełnie zgadzam i te podziały, to, że nie umiemy już nawet rozmawiać z tą drugą stroną, jest bardzo dziwne. I kiedyś jest w Polsce człowiek, który jest, dam ci taki przykład, jest w Polsce ktoś, rzecznik praw obywatelskich, człowiek, który jest raczej utożsamiany z lewicową stroną i kiedyś zapytano go o to, kogo on szanuje w PiS-ie. I on powiedział coś bardzo, co mnie uderzyło, bo powiedział, że szanuje najbardziej, że bardzo szanuje, może nie najbardziej, ale bardzo szanuje panią Pawłowicz, która jest takim no, infant terrible PiS-u, kogoś, kto się przedstawia jako posłankę z PiS-u, która jest jedną z najbardziej antypatycznych osób. I ten człowiek, który jest rzecznikiem praw obywatelskich, powiedział, ona jest bardzo dobrym prawnikiem, chociaż sam jest naprawdę lewicowym człowiekiem, pan Bodnar, teraz sobie przypomnę, pan Adam Bodnar, ale czytał jej pracę habilitacyjną i jest bardzo dobra i nikt jej habilitacji za darmo nie dał. I ja go za to bardzo szanuję, że on, chociaż jest politycznie przeciwny PiS-owi, absolutnie stoi z drugiej strony, to pani Pawłowicz, która jest posłanką, no każdy się chyba zgodzi, antypatyczną, oddał to, że po prostu jest dobrym prawnikiem. Bardzo tego kogoś za to szanuję. My możemy kogoś nie lubić, możemy kogoś uważać, że jest nieboży, albo boży, albo jest katolem, ateistą i tak dalej, ale to, że możemy posłuchać to, co on ma do powiedzenia i się z tym zgodzić, to jest wielka, uważam, wielka wartość. I zgadzam się z tobą. To, co mówisz.
6: Co, Jacek? Mhm. Ja ci trochę powiem, że jak wyjechałem z Polski, troszeczkę zmieniłem takie podejście do tytułów, do tego, kto jaką szkołę skończył, kto jakie ma osiągnięcie naukowe, bo u nas w Polsce bardzo się mocno do tego podchodzi. Nie?
0: Tak, tytułomania jest problemem.
6: Że, tak, tak, jest coś takiego, że jak się wypowiadasz gdzieś, to zaraz się ktoś ciebie spyta, a jaki masz tytuł naukowy, że się w tej kwestii chcesz wypowiedzieć, a co wiesz i jest taka tendencja, że się ludzi strasznie ocenia po tytułach i na przykład w Stanach jest trochę tego mniej i powiem ci tak, jest dużo ludzi bardzo dobrze wykształconych i ja nie przeczę, że pani Pawłowicz jest słabo wykształcona, bo jej nie znam, więc zakładam, że to, co teraz powiedziałaś, jest prawdą, że ona może być dobrze wykształcona. Natomiast tytuł nie daje ci, nie sprawia, że jesteś lepszym człowiekiem, że masz lepszy charakter i że chcesz coś dobrego dla społeczeństwa zrobić, dla wszystkich wspólnie, wiesz? I ja się trochę tego wyzbyłem, bo ja zauważyłem, że bardzo dużo bardzo fajnych ludzi nie ma tytułów, nie ma wykształcenia, natomiast mają bardzo fajne charaktery i mają bardzo dobry wpływ na otoczenie i mówię tutaj o innych ludziach, nie o przyrodzie. I tak zauważyłem, że to mi bardziej odpowiada, żeby się tym kierować, wiesz. Ja zacząłem troszeczkę mniej ludzi oceniać po tym, kto jaki tytuł ma i co w życiu, w nauce osiągnął, a bardziej oceniam po tym, jak on wpływa na otoczenie, na innych ludzi, czy ich potrafi podbudować, czy potrafi łączyć, czy ma coś takiego, że ma w sobie jakąś taką zawiść czy coś i potrafi wtedy dzielić i zniechęcać do działania. Bo jest troszeczkę, tak można powiedzieć, że to jest trochę tendencyjne, co powiem, ale bardzo dużo inteligentnych ludzi wykształconych ma w sobie, są, zapomniałem się ta cecha po polsku nazywa, nie że złośliwi, ale mają coś takiego, że mają takie zachowanie, które właśnie u nich, że lubią właśnie ludzi dzielić na tych lepszych, gorszych, swoich, nie swoich. Ja tego nie lubię. Ja tego właśnie nie lubię i powiem, to trochę zmienię temat. Teraz powiem
0: to jest sekciarstwo, tak. To jest sekciarstwo.
6: Dlaczego też Kościół w Polsce mi się nie podoba, bo od jakiegoś czasu po prostu instytucje Kościoła w Polsce, Kościół stał się po prostu następną partią polityczną dla mnie, która się albo się trzyma, powiedzmy, promuje układ rządzący lub nie, w zależności jakim tam pasuje, ale w sposób, w jaki oni działają, to przypomina mi bardzo partię rządzącą. A ja jakoś tak nigdy nie lubiłem przynależeć do żadnej partii, nigdy się nie utożsamiam z żadną partią, dlatego mi się na przykład to nie podoba, że Kościół w ten sposób zaczął działać, jak partia polityczna. Metody, które stosuje, sposób, w jaki się do swoich wiernych odwołuje, nie podoba mi się to, powiem ci szczerze. I może dlatego mam taką niechęć do tej instytucji. Natomiast ja tutaj obserwuję chrześcijan w Stanach. Ci ludzie zupełnie są inni. Zupełnie to inaczej wygląda. Co prawda jest też te instytucje się ostatnio, przez ostatnie lata też trochę upolityczniły. To jest związane z pewnymi głosowaniami, które są bardziej, powiedzmy, dla tych ludzi korzystne teraz, wierzących, więc to też się trochę upolityczniło. Natomiast nie widać tej takiej, jako takiej instytucji, która by po prostu tak działała, tak jak to widać na przykład w Polsce, nie?
0: No tak, tak. No w Polsce niestety ja się z tym zgadzam. To, co robi Kościół katolicki w Polsce, uważam obecnie przynajmniej, to kumanie się z władzą, tak jak mówiłem zresztą. Katolicyzm zawsze promował rozdzielenie, przynajmniej powinien promować rozdzielenie Kościoła od państwa. To była, nawet uważam, siła chrześcijan. No niestety w Polsce to działa w ten sposób, że aktualnie Kościół się, moim zdaniem przynajmniej, za bardzo kuma z władzą. I tak jak mówisz, jest to pewna partia polityczna, przynajmniej jeżeli nie partia polityczna, to pewien ruch, który rozdaje poparcie partiom politycznym. Tymczasem tak naprawdę ludzie wierzący są i na lewicy, i na prawicy, i w centrum, i uważam, że Kościół tego nie powinien absolutnie robić. Tu się z tym w 100% zgadzam.
6: Jest w ogóle taki paradoks, że jak spojrzeć na przykład na nasz Kościół w czasach Solidarności, który był w opozycji do władzy, powiedzmy, generalnie, tak generalizując, wtedy on miał większe poważanie i więcej
0: tak,
6: ludzi
0: tak, bez dwóch zdań.
6: Właśnie oparcia w Kościele. Natomiast kiedy Kościół się próbuje z rządem w jakiś sposób dogadywać i ugrywać jakieś tam swoje interesy, to strasznie zniechęca. Ja ci powiem, że znam przykłady wielu rodzin, które wróciły do Polski ostatnio i oni tutaj bardzo kultywowali swoje, wiesz, tradycje, wierzenia, tutaj byli w Stanach, chodzili do kościoła i tak dalej. Wiesz, w ich rodzinie oczywiście były komunie, chrzest, komunie i tak dalej. Natomiast jak wrócili do Polski, tak ich ta sytuacja zniechęciła, że często stawali się, naprawdę, teraz nie wymyślam, często stawali się prawie że ateistami. I właśnie to tak troszeczkę z zewnątrz widać, jak ten Kościół w Polsce sobie sam tą gałąź, na której tam sobie wygodnie siedzi, podcina teraz, nie?
0: Tak, ale to jest przykład typowy takiego algorytmu, jak my informatycy mówimy, który jest algorytmem, po angielsku się nazywa greedy, czyli zachłannym, że jeżeli zrobimy coś, żebyśmy mieli większe dochody przez najbliższe dekadę, to prawdopodobnie przez kolejne dekady te dochody i ilość wiernych będą spadać i skompromitujemy się. To, co zrobił Kościół katolicki przez ostatnią dekadę, niestety spowodowało, że wielu ludzi się od tego Kościoła odwraca. A tak jak mówisz, w Stanach jest wiele różnych religii, większość z nich oczywiście to są religie chrześcijańskie, ale żadna w sumie nie ma takich układów z władzą, jak ma polski Kościół, prawda? No tu się chyba zgodzimy. Mysterious Bloop jest na czacie, który mówi, że nie ma sensu dyskutować. Zadzwoń, Mysterious Bloop. Dzwoń jak najbardziej. Chętnie bym na ten temat porozmawiał z tobą. Mówisz, że nie ma sensu dyskutować. Dlaczego nie? Zadzwoń i ja chętnie bym porozmawiał. Wiesz co, Domisiu, dzięki wielkie za telefon.
6: No dobra.
0: Trzymam się, ja już będę powoli kończył audycję.
6: Przepraszam, u mnie teraz jest trochę rano, znaczy rano, już popołudnie się zbliża i mam parę rzeczy do zrobienia, także będę uciekał. Dziękuję za to, że mogę się wypowiedzieć.

0: Nie chcę czegoś zaczynać, co wiem, że gdzieś by mi tam, wiesz, by miał się czuł winny, nie? W stosunku albo do rodziny, albo do was potem, że regularnie nie nadaje. Także na pewno w przyszłym roku, w tym roku, przepraszam, już jest ten rok, na pewno w tym roku coś zacznę robić, jak troszeczkę czasu więcej znajdę, także na pewno gdzieś tam się jeszcze spotkamy, czy na twojej, czy na mojej audycji, także pozdrawiam i dziękuję. Nie?
1: Dzięki wielkie, to mi się pamiętaj, że możesz robić tak jak ja, prowadzić audycję raz na 2 tygodnie. To się trochę sprawdza. Chciałem prowadzić częściej, ale też tak, też nie mogę tak często. Dzięki wielkie, to mi się trzymaj się. Do usłyszenia.
0: No, na razie.
1: A ja dziękuję serdecznie Maharadży z brzegu za no, naprawdę wyjątkowego donata. 3 zł na wykupienie mnie z tej mojej australijskiej kolonii karnej. Cóż, kto wie, może 3 zł wystarczą, ale obawiam się, że mogą nie wystarczyć. Jest taki pomysł, który miał prowadzący Błażej, prowadzący lewym okiem, żeby rzucić 100 euro na promocję nocnego radia w internecie. On mówi 100 euro, pan mówi 100 euro, ja mówię drugie 100, to mamy razem 200 euro. I kto wie, może założymy taki lewicowo-prawicowy fundusz wspomagania czy promocji nocnego radia. Dzwońcie, jeżeli ktoś chce jeszcze się wypowiedzieć. Trochę audycja zeszła na to, jak dogadają się ze sobą prawa i lewa strona, czy też liberałowie i konserwatyści. Ja bardzo chętnie bym posłuchał waszego zdania na ten temat. Moim zdaniem, jak najbardziej mamy jeszcze szansę to wszystko skleić. Mamy jeszcze szansę o tym porozmawiać. Tak jak mówiłem, ja uważam katolicyzm, czy raczej, przepraszam, szerzej chrześcijaństwo za najlepszy ustrój pod tym względem, bo wydaje mi się, że te wszystkie ustroje, które jakoś próbowały to sklejać, wyszły z zachodniej cywilizacji. No a zachodnia cywilizacja jest w naturalny sposób jakoś tam oparta na tym naszym chrześcijaństwie. Widzę, że E. Marcins mówi, że wysłał donata, a ja nie przeczytałem. A ja bardzo chętnie bym przeczytał, ale niestety takiego donata nie widziałem. Adam mówi, że przestał żebrać, idź ta do racy. Nie wiem, kto to jest raca. Nie znam racy, chociaż raca jakiś był taki w kontestacji. Adam mówi. Także nie wiem, Adam, zadzwoń, opowiedz, kto to jest raca. No dobrze, poopowiadałem trochę na temat chrześcijaństwa. Myślę, że niewiele jest audycji w nocnym radiu, które mówiły jakoś pozytywnie o chrześcijaństwie. Myślę, że ta była dosyć wyjątkowa. Tak jak mówiłem, ja jestem chrześcijaninem, zostanę chrześcijaninem, chyba zostanę katolikiem, chociaż na mój zakład Stomisiu rozwiąże się w 2029 roku. Na pewno zostanę konserwatystą, co nie znaczy, że nie mogę się dogadać z jakimś socjaldemokratą, prawda? To, o czym mówił Piotr z Norwegii, ja to widziałem w Danii, że w Danii bardzo dużo opierało się na kompromisie, bardzo dużo opierało się na tym, że związki zawodowe dogadywały się z pracodawcami, pracodawcy gdzieś tam dogadywali się z rządem i ci ludzie, dla tych ludzi w Danii umiejętność dogadywania się była bardzo ważna. Jednocześnie umiejętność dialogu. To, co my robimy na Discordzie tak naprawdę. My sobie dyskutujemy. Polecam wszystkim Discorda Nocnego Radia. O, dzwoni jeszcze Zenon. No, witam kolegę.
2: No, hej, tak myślałem, co takiego, wiesz, względnie obiektywnie dobrego dało to chrześcijaństwo. Mhm. I nie wiem, bo nie wiem, czy czytałeś, czy opominałeś, czy ci się pominęło po prostu, ale tak sobie myślę, że chrześcijaństwo, co dało dobrego ludzkości, to masoneria.
1: No, co ciekawe, co mówisz. To jest dobre według ciebie i to dało chrześcijaństwo.
2: No to dało chrześcijaństwo bez wątpienia, tak? Bo to byli przede wszystkim budowniczowi katedr, nie? Od tego ruchu ten ruch się wziął, tak? Nazwa sama na to wskazuje, to też nie jest jakaś tajemnica. Mhm. A masoneria jakoś przyspieszyła ten efekt erozji i wyrzucania religii z życia ludzkiego, nie? Pozwoliła na rozwój technologiczny i dzięki temu przestaliśmy być niewolnikami tej fantastyki żydowskiej. Więc może to dało chrześcijaństwo dobrego, właśnie masonerię i miejsce dla ateizmu, bo do dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie, i teraz już naprawdę

0: bez grama uszczypliwości. Do dzisiaj są miejsca na świecie, gdzie ja za mój światopogląd dostaję czapę.
1: Ale na przykład, podaj przykład takiego miejsca.
0: No co, Arabia Saudyjska, tak?
1: Ateizm, no tak, ale to jest islam, to nie jest chrześcijaństwo. To jest wszystko, to jest islam,
0: no ale
1: prawda?
0: Dobrze, no to mówimy, że chrześcijaństwo, nie, co dało, nie? Ten, no, to wiesz, to ogólnie tak w porównaniu z całym światem. Więc w porównaniu z całym światem, to myślę, że to pierwsze było, tak? Bo jednak za ateizm można było nawet w starożytnej Grecji dostać czapę, nie? Sokrates na jego liście rzeczy, które miał, za co miał dostać czapę, był ateizm, nie? Też.
1: No tak, tak, tak, to prawda. To prawda, zgadza się. Ale właśnie to chcę powiedzieć, że jeżeli spojrzysz na inne kultury, w których chrześcijaństwo nie było tą podbudową, na przykład Chińczycy, na przykład niektóre kultury afrykańskie, czy islam, no w islamie to nie chrześcijaństwo jest podbudową, ale w pewnym sensie raczej chyba judaizm, to ja się upieram, że tam się ludziom żyje gorzej. Że z jakiegoś powodu kulturze zachodniej, która wyrosła na chrześcijaństwie, żyje się lepiej. Ty mówisz, że to przeszło przez...
0: To słuchaj, nieważne, już to może być bardziej skomplikowane, ale no gdzieś tam na początku tego ciągu logicznego ten kościół katolicki, czy tam chrześcijaństwo jest, bezsprzecznie, nie? Czy to de facto to opóźniło, czy przyspieszyło, to do tego nie dojdziemy, bo nie mamy maszyny czasu. Nie wiemy, czy gdyby, wiesz, gdyby w starożytnym Rzymie ten cesarz apostata, którego zawsze zapewne Julian, tak, apostata, gdyby udało mu się przywrócić religię właściwą, tą, te poprzednie religie, politeizm, który też się zmieniał już do jego czasów, to byłoby lepiej, czy byłoby gorzej. Nie mamy jak tego stwierdzić. Jedyne, do czego możemy odnieść, to tak jak mówisz, inne religie, które już teraz istnieją, tak? I na drugą sprawę, no, jedynym miejscem, gdzie tak organicznie i samemu z siebie ten ateizm i ten scjentyzm, to odklejenie się od tej religii i taki pluralizm właśnie, to co jest Nocnym Rady też, miało miejsce, to dojrzało do tego tylko i wyłącznie chrześcijaństwo. Wszędzie indziej to albo w ogóle się nie zaszczepiło, albo zostało przyjęte przez jakieś konfucjańskie myślenie na zasadzie, dobra, oni nas pokonali, więc dlatego też troszeczkę spróbujemy goli coś zrobić. Tylko i wyłącznie chrześcijańska kultura doszła do tego pluralizmu, który no, też właśnie jest Nocnym Radiem.
1: A tak, tak właśnie o tym chciałem. Dobrze to ująłeś, zgadzam się z tobą. Chociaż z drugiej strony ten pluralizm też, żeby nie było tak słodko, powoduje tą polaryzację. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Myślę, że w Chinach w tym momencie nie ma takiego wstępu do wojny domowej, jak jest w Stanach albo w Polsce.
0: Może, ale też nie wiem za bardzo, co jest w Chinach, nie? To jest pierwsza sprawa. Nie wiemy, czy coś tam się nie gotuje pod spodem i gwałtownie nie strzeli. Ciężko się wypowiadać. Możliwe, że tak to wygląda, ale systemy despotyczne mają to do siebie, że w przeciągu bardzo krótkiego czasu potrafią się załamać całkowicie. O ile, wiesz, w niektórych sprawach mogą się wydawać dużo bardziej trwałe niż demokracja, to też są zdolne do tego, żeby się dramatycznie i szybko po prostu załamać.
1: Tak. No. To prawda, że często się mówi o tym, często o tym mówi Korwin, że lepsza niż demokracja będzie dyktatura, bo wiadomo, kogo powiesić, ale to, co się stało z dyktaturami w 1914 roku, powoduje, że jak już się walą, to się walą na maksa. Moim zdaniem to jest...
0: No, jest jeszcze kasus buddyzmu, który był takim, nie wiem jak to powiedzieć, frameworkiem, nadbudową jakąś i buddyzm się rozprzestrzeniał, wiesz, wywodził się z hinduizmu, który jest starszy niż judaizm, wywodził się z tego hinduizmu. No jest tak... Ja nie wiem, czy buddyzm jest jakoś wybitnie stary, on jest chyba gdzieś mniej więcej taki jak chrześcijaństwo, o ile nie młodsze. I tam było coś takiego, że ten buddyzm się pojawiał i niektóre, wiesz, on jak gdyby łączył się z religiami, więc to chodziło do rzeczy, że były na przykład dwa systemy religijne. Do dzisiaj masz w Japonii na przykład ludzi, którzy wierzą w Shinto i w buddyzmie, czyli w jedne święto idą do buddyjskiej świątyni, w drugie święto idą do świątyni, znaczy buddyjskiej i do Shinto, jak tam komu pasuje, nie? Natomiast ja nie wiem, to też jest troszeczkę podobne do tego znowu synkretyzmu, który był w starożytności. Są różne podejścia do tego, jak widać, jak historia pokazuje, natomiast jakaś taka jasna separacja, że jesteśmy inni, ale to nie jest powód, żeby się zabijać, to jest domena chrześcijaństwa.
1: No właśnie, to jest to, o czym mówię, że to nasza wolna wola może to zrobić. Zenon, czy ty chcesz coś powiedzieć może na temat głosowania na nocniki? Coś ogłosi, dlatego że ja niestety chcę jeszcze chwilę poprowadzić, a za chwilę mi oko wypchnie i muszę cię zostawić na antenie na minutę. Wiem, że ty sobie z tym poradzisz.
0: Miłego wpychania oka.
1: Dziękuję bardzo. No. Zenon, teraz wam powie coś o nocnikach, a ja będę za minutę.
0: Jacek pójdzie skorzystać z nocnika. Co mam powiem o nocnikach? Są pewne przecieki od pana Ciąga Balunga i to jest bardzo złe, bo wpływa na wyniki tegoż głosowania. Mianowicie ja zostaję prawdopodobnie marudą w roku. Z ciekawostek dodam wam, że pan Marcin, cwaniaczek wielki z bańką w nosie, postanowił dzisiaj udzielić głosu sobie na Discordzie. I pewnie będzie, jak znam życie, grał gwiazdę w tym roku, żeby być znowu najlepszym debiutantem w 2021 na moje oko. Ale to czas pokaże. Co tam jeszcze ciekawego? No, na Discorda przybyło kilka nowych osób. Nasza ulubienica Edyta, rzecz jasna, się na nim pojawiła. Przyjmujemy zakłady, jak długo tam wytrzyma? Bardzo jestem ciekaw, czy to będzie tak, jak mówi Maharadża, 2 tygodnie, czy może będzie jakoś dłużej i więcej, mocniej teraz. Ja w ogóle zapraszam pewne osoby, znaczy pewne osoby, kurde, różne osoby na Discorda. Nie bójcie się, że tam jest, może się wydawać troszeczkę herbetycznie, ale jeżeli jesteście otwarci na dyskusję, bez problemu się tam odnajdziecie. Jest miejsce dla każdego. Nie sądzę, żeby był jakiś tłum. Naprawdę, naprawdę nie bójcie się. To nie jest jakiś klub zajęty adoracji. Przybyło sporo nowych osób po prostu z marszu i jak najbardziej się odnalazły w tym naszym towarzystwie. A jest to takie jak gdyby drugie życie nocnego radia. Też pojawiły się głosy, że jest to coś w rodzaju jakiejś konkurencji do klasycznego radiowego streama, ale nie odbierajcie tego w ten sposób. Owszem, krawić jest tam rzadziej, natomiast pojawiają się tam różne pomysły, zajawki, można zobaczyć przede wszystkim dyskusje. Nie? Ja w nich nie partycypuję najczęściej, bo w takich godzinach, w których mnie nie ma, no ale tam do bladego świtu potrafią się toczyć jakieś dysputy na tematy przeróżne. Ja, jeżeli wam brakuje jakichś tak zwanych szurskich tematów i szurskich opowieści, no to hej, właśnie KGB Rut bardzo często na Discordzie nadaje i myślę, że to jest dobra opcja, żeby sobie posłuchać tematów szurskich. Ja osobiście mam nadzieję, że pan Bierut w końcu poprowadzi jakąś audycję w tematach takich lekko szurskich i alternatywnych. No i moja propozycja na nazwę to właśnie szurskie opowieści, nie? Jacku?
1: Zgadzam się z tą w 100%. Bierut i szurskie opowieści. Jestem bardzo chętny, żeby tego słuchać. Bardzo, bardzo cię pozdrawiam, Bierucie, i prowadź, bo z tego, co nie słuchałem wiele tego, co się dzieje na Discordzie, ale to, co słuchałem Bieruta, chcę się tego słuchać. Także uważam, że to jest świetny pomysł.
0: Nie ma tego takiego nadęcia, nie? które u innych różnych przedstawicieli sceny alternatywnej jest takie, że o Jezus Maria, zaraz ci oczy wytrapię, tylko się ze mną nie zgodzisz, nie? Że przecież wiadomo, że ludzki organizm we krwi robi fuzję jądrową, no, zimną fuzję, głupku. Tylko przestań myśleć o tym wszystkim, co się w szkole nauczyłeś, to już będziesz wiedział, będziesz mądrzejszy. Czego się nauczyłeś.
1: To jest ciekawe, że dla tych ludzi otwarty umysł to jest tak naprawdę przyjmowanie wszystkiego bezkrytycznie. To jest według tych ludzi otwarty umysł, a nie to, że być może ja się mylę i być może gdzieś się pomyliłem, tylko masz przyjmować wszystko bez dowodów. To jest otwarty umysł. Dramat.
0: To, co jest trudne, wymaga jakiejś, wiesz, ekspertyzy, czy poświęcenia temu czasu. To jest zły Babilon, zły mainstream i ta zła szkoła, która cię urabia. To nie, nie, nie. To tutaj trzeba kwestionować, zadać milion pytań, nawet jeżeli one są bezzasadne. Natomiast jak ktoś opowiada jakieś kompletne pierdoły, no to wtedy okej, to bierzemy to tak na sztryk, nie?
1: Dokładnie tak, nawet jeżeli to się na logikę nie sprawdza. No jest to naprawdę koszmarne. To jest typowe w szurach.
0: Ważne, że się na chłopski rozum dodaje.
1: Dokładnie, ale o to pytał Ciosany z Kartofla na Discordzie, żeby zrobić taką audycję, gdzie są granice szurii, w którym miejscu, miejscu zaczyna się szuria. Właśnie tu. Właśnie tu, jeżeli przestajecie prosić o dowody, a co im bardziej coś wymaga waszego wysiłku, tym bardziej jest głupie. Jeżeli coś wymaga udowodnienia albo wymaga zrozumienia, to nie ma sensu. Wystarczy tylko o tym bajać, opowiadać baśnie. To jest większa prawda według szurów.
0: Tutaj jest jeszcze jeden problem. Problem jest taki, że w obaleniu jakichś wszystkich twierdzeń, no to chyba od potrzeby pierwszy raz słyszałem, że żeby bzdurę obalić, to potrzebujesz rząd wielkości więcej czasu i energii, niż żeby tą bzdurę opowiedzieć, nie?
1: Zgadzam się tu z potrzebą. Myślę, że to bardzo ładnie to ujął.
0: To sposób Zenka na dostanie czapy od Etama, a że wczoraj wpadłem na genialny pomysł Jarmułki z sterownikiem srem, to mój prototyp wyśle na karę. Ja bym tak prosił cię tylko tam, żebyś zszedł troszeczkę ze mnie w kwestiach takich, że tutaj ten Discord to zrobiłem, żeby tobie zaszkodzić czy coś. Nie, mój drogi narcyzie, nie wszystko się koło ciebie tworzy, po prostu jest to technologia, która u wielu osób działa, nie? I każdy może mieć na komórce takiego Discorda, robiąc kilka kliknięć, nie? I myślałem, że przesiadka z tych czatango i tajni czatów to był najwyższy czas, żeby to zrobić. I jak widać, miałem rację, przykro mi, nie? Ha, ha, ha. Dobra, zwijam się.
1: Powiedz mi kością rzeczy, powiedziałeś, kiedy będzie rozwiązanie plebiscytu na nocniki 2020?
0: W piątek o 21, także wyniki ciągu zliczy gdzieś w czasie trwania audycji. No i gdzieś tak po 21 przyzwyczajowej audycji Krawca będą mu te wyniki przesłane.
1: Super, ja spróbuję namówić nawet tutaj innych moich domowników, żeby słuchali, także mam nadzieję, ja będę słuchał na pewno.
0: Dobra, no i może tak troszeczkę też stonować z tym jechaniem, pobajcie, bo ostatnio poszedł tekst, że jest tańszy niż dziwka na rocie, no kurde ludzie. Bez przesady, ja rozumiem, że człowiekowi się troszeczkę ten źle stało, ale jednak ma jakiś dorobek tutaj i dużo dla nas zrobił wszystkich.
1: Podpisuję się po tym, co mówi Zenon. Zgadzam się. I nawet do tego za chwilę chciałem może nawet.
0: Dobra, to ja lecę się myć, ogarniać i słucham jeszcze z zaparciem. Hej.
1: Dzięki wielkie. Cześć Zenon. Cześć.
0: Cześć.
1: Słuchajcie, z bajtem nasze drogi rzeczywiście się rozeszły. To, o czym mówiłem ostatnio na audycji na pustynnych tajemnicach, pewnych sprawach z Bajtem chyba nie możemy się dogadać, ale Bajt wciąż nadaje w Nocnym Radiu, nawet możecie znaleźć jego najnowszą audycję na stronie Nocnego Radia. Ja bym, szczerze mówiąc, chciał poprowadzić tę audycję z kimś. Chciałbym, żeby z prawej strony mapy to była audycja prowadzona w duecie, tak jak jest Lewym Okiem prowadzą Błażej i Zmora. Jeżeli ktoś z Was czuje się chętny, żeby poprowadzić tę audycję razem ze mną, chociaż kilka razy w roku, chociaż ktoś z Was chciałby może pierwszy raz spróbować poprowadzić audycję, to zapraszam serdecznie, odezwijcie się do mnie, najlepiej na Discordzie. Myślę, że ponieważ u mnie już 20 minut po 7 rano, tak to jest, dlatego ja właśnie muszę prowadzić tę audycję raz na dwa tygodnie, bo prawdę mówiąc, żeby poprowadzić audycję w miarę normalnego polskiego czasu, po prostu muszę zarwać noc. Dlatego u mnie już 20 po 7 rano. To była audycja o chrześcijaństwie. Poruszyliśmy sporo różnych tematów. Audycja z prawej strony mapy żyje. Oczekujcie luźnej strony mapy, bo na pewno się pojawi w najbliższym czasie. No i cóż, słuchajcie Nocnego Radia, słuchajcie Kontestacji. Dziękuję Wam wszystkim za słuchanie. Ja jeszcze nie słuchałem audycji sylwestrowej. Wszystko przede mną. Mam nadzieję, że będę miał niedługo czas, żeby przesłuchać. Na pewno jest świetna, tak jak każda audycja sylwestrowa Nocnego Radia. No i wpadnijcie w piątek na rozwikłanie, kto został nocnikiem 2020. Pamiętajcie, że możecie głosować w tym również na tą audycję. Czy doszedł przelew za głos na osobowość Discorda? Tak, doszedł. Marcin, dziękujemy wielkie. Pozdrawiam Marcinsa serdecznie, mojego krajana z Poznania. Trzymajcie się, drogie nocniki, drodzy słuchacze. To była prawa strona mapy, audycja Jezus jest cool, czyli co jest dobrego w chrześcijaństwie. Na pewno temat chrześcijaństwa jeszcze się przewinie przez Nocne Radio. Dzięki wielkie za słuchanie. To był Jacek. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.

0: Dobry wieczór, witajcie. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki piątkowe. Szczerze mówiąc, to nie chce mi się dzisiaj prowadzić, naprawdę. Ale czasem trzeba się trochę przymusić. I mam taką jakąś nadzieję, że może coś jednak z tego wyjdzie. Wypadałoby pomówić o śmierci Nawalnego, ale czy ja wiem, chyba to przełożę na inny czas. Zawsze można podać jakieś tutaj dobre informacje, o, na przykład takie. Dostałem od Czektula takie statystyki. Przekroczone 400 tysięcy, no. Zapytałem się go, ile, czy dużo jeszcze zostało. No to, o, no dużo, dużo niestety. Kropla w morzu potrzeb, chciałoby się powiedzieć. Jak wam się podoba tło, które przygotowałem na DaVinci Resolve? O, ponagrywałem sobie trochę takich oto widoczków. A powiem wam, że to też jest jakaś sztuka, coś takiego przygotować. Niby, no wiadomo, z gry Cyberpunk. Ale tak naprawdę musiałem doinstalować mody różne, żeby móc takie zabawy z kamerą robić na przykład. Musiałem znaleźć ciekawe miejsce, nagrać je w jakiś fajny sposób. Koniec końców musiałem te różne ujęcia pomontować właśnie na DaVinci Resolve. Stwierdzam, że jest to naprawdę świetny program do montażu. No, niestety tylko do montażu, właśnie do postprodukcji szerzej rozumianej, jakby się chciało robić jakieś efekty specjalne, no nie wiem, niekoniecznie. A jeśli już, to jest on lata świetlne, no, może nie lata świetlne, bo to sugeruje, że jest jakiś zapóźniony, to jest nowoczesny program, ale jest on do czego innego po prostu. No, After Effects jest programem, którym można robić różne cuda, cudowności, efekty bajeranckie. Takie efekty, no wiecie, kreatywne różne. Zenon pisze, fajnie wygląda, nowoczesne kompy są zajebiste. No tak. Tak, tak, bez nowoczesnego komputera to ciężko by było robić takie różne bajerki. No i co chciałem powiedzieć, że trochę żygam już polityczką, a temat śmierci Nawalnego pewnie zejdzie na tematy sowieckich szpiegów w Polsce, na przykład Kaczyńskiego, albo Macierewicza, albo innych. No. I to różnie może być.
1: Jedynym polskim politykiem, o którym wiadomo, że przez kilkanaście miesięcy pił wódkę z sowieckim szpiegiem w jego mieszkaniu, dając mu się filmować lub nagrywać dźwiękowo, był Jarosław Kaczyński. Jedynym. Natomiast i to jest bardzo dziwne, właśnie tak jak zauważyłeś, że pisowcy wyciągają jedno zdjęcie Tuska z Putinem na molo, bo kiedy się spotkali zupełnie oficjalnie, i to jest sztandarowy element ich opowieści. Natomiast my boimy się przyznać, że Kaczyński pracuje dla Rosji i jest zagrożeniem nie tylko dla demokracji, także dla naszej niepodległości. Strasznie boimy się tego tematu, no ale to niestety czas przestać się bać.
0: No, tym bardziej, że władza się zmieniła i już zamówienie takich rzeczy nie grożą. Różne represje, że wam komputer zabiorą, wsadzą do pierdelka i potraktują trochę jak opozycjonistów rosyjskich na przykład. No, zamęczyli człowieka, tak trochę to wygląda. Po prostu męczyli, aż sobie umarł. No. Ale można kogoś zabić, na przykład nie pomagając mu albo doprowadzając do sytuacji, w której sprzyjające okoliczności zabiją takiego człowieka. Sam Batman raz jednego z Walla nie uratował po prostu i w ten sposób go zabił. No. Ale o czym właśnie chciałbym pogadać? Może o science fiction sobie pogadamy dzisiaj, co? O ulubionych naszych filmach science fiction, o tym, co tam jest przedstawione. Może pokażę wam trailer do Fallouta od Amazona, który się właśnie ukazał. Jest całkiem niezły, ciekawy. Robi dobre wrażenie. Może zahaczymy o temat gier science fiction. A przypominam, że jutro o 20 na kanale przy mikrofonie spotkamy się z Zenonem, znaczy spotkamy, ja się spotkam z Zenonem, u Zenona. I będziemy sobie rozmawiali też o fantastyce, ale pod kątem seriali z lat 90. No, ale myślę, że dzisiejsza audycja to jakoś nie będzie specjalnie się pokrywała, no bo... No, może, bo będziemy rozmawiali o trochę innej twórczości, może o książkach właśnie też, nie? Albo możemy też o czym innym zupełnie pogadać, bo życie w Polsce to jest w ogóle science fiction. Orgonity, promieniowanie, orgonity, science fiction. A adwokat pyta, czy właśnie znamy jakiś odpowiednik After Effectsa. No właśnie nie bardzo są te odpowiedniki, wiesz? To jest zaskakujące trochę, ale ten program nie znalazłem, przynajmniej do tej pory. Znalazłem same programy do montażu. A After Effects to taki jest właśnie Photoshop do animacji bardziej. Jakbym miał robić jakieś efekty specjalne, typu spróbować zrobić takiego animowanego grida na przykład, nie? Który a la retro, lata 90., 80., jakiś taki cyber grid z kresek się przesuwa, no to zrobię go na After Effectsie, a na DaVinci Resolve niekoniecznie. Jakbym chciał zrobić jakieś sztuczne chmury, które się przesuwają, nie zrobię tego na programie do montażu. Zresztą do After Effectsa są świetne wtyczki, które pozwalają na morphing jednego kształtu w drugi, albo do sprawienia, że statyczne zdjęcie, mamy jakieś niebo z balonami latającymi, nie? Ludzie latają na balonach i chcemy, żeby to nagle zaczęło się ruszać. Są do tego wtyczki, ale do After Effectsa. No, nie ma trochę konkurencji After Effects. Photoshop się doczekał, ale After Effects... Niekoniecznie, chyba że ktoś zna, to zawsze można powiedzieć. Kahir się pyta, czy można dzwonić. Jak na szybko, to jak najbardziej. Właśnie taki mój apel, że w tej początkowej fazie audycji to są najlepsze, trochę krótsze telefony. 10 minut, 20 minut, a potem im później, tym dłuższe telefony i tym bardziej mile widziane są nawet telefony, jak dzwonicie po raz enty, to też tak może być. A na samym początku, no wiecie, jak ktoś zadzwoni, I będzie chciał tutaj się rozsiąść na 2 godziny, no to trochę kiepsko, bo wtedy może inni nie chcą się przyłączyć, albo chcieli coś powiedzieć i czekają, i tak różnie może być, nie? Nie wiem, czy geekowska audycja. A psycho, a jakie na przykład ty tematy lubisz? Tak ciekawy jestem, wiesz, serio, nie? To może z trailerem do Fallouta, który sobie może skomentujemy, poczekamy jeszcze moment, bo może Kahir zadzwoni. Jak się tu zapowiadał. A tymczasem krótkie pozdrowienia od Tumisia jeszcze.

0: Ja myślałem, że on pozdrowi nas tutaj, a on tylko, bo napisał, że pozdrawia tutaj, ale wysłał w zasadzie tylko, jak sobie jeździ na snowboardzie, cwaniaczek. No to przekazuję w takim razie pozdrowienia, bo przekazał je pisemnie. Chciał się pochwalić, jaki sportowiec, patrzcie, o, jak pawiana świruje, o, machnął rączką i tak pozdrowił. No dobra, może być. Może być, niech będzie. Dobra, odbieramy. Halo, halo, Kahir.
1: Halo, halo, cześć. Pozdrawiam wszystkich, no i ciebie oczywiście, kapitanie.
0: No, pozdrówka, pozdrówka, co tam?
1: No właśnie, wspomniałeś o Falloutie. Widziałem jeden krótki trailer i bardzo, bardzo jestem podjarany.
0: A ja który?
1: Wiem, że wizualnie zostały.
0: A który, przepraszam?
1: O, nie
0: a
1: wiem, który? Nie wiem, nie wiem, bo to było jakieś kilka miesięcy temu.
0: A jak kilka miesięcy temu, to wiadomo, który. Ten pierwszy, a teraz wyszedł drugi. To sobie go później jeszcze zobaczysz.
1: Muszę go zobaczyć.
0: No, to zobaczymy sobie za niedługo. A ten pierwszy, no, też był przyjemny, ale taki bardzo skromny, nie? Taki dosyć krótki, to taki teaser w zasadzie troszeczkę.
1: No tak, ale wprowadza w klimat. Pokazuje mniej więcej, jak to będzie wyglądać. Ja się niestety obawiam, że mogą tam wplątać pewnego rodzaju motywy, które mi nie odpowiadają w tym klimacie. Rozumiesz, Disneyowe zmiany i tak dalej, tak? Te wszystkie woke rzeczy.
0: No.
1: No, jeżeli to będzie wplecione tak jak, nie wiem, czy ktoś oglądał Star Trek Discovery, to ja się wyłożyłem chyba na drugim sezonie, powiedziałem już dosyć, już mam dosyć tego.
0: Mówisz?
1: No nie wiem, czy oglądałeś. Oglądałeś?
0: Star Trek Discovery, chyba nie, tak. Chyba nie. Gdzieś tam Star Trek mi się chyba w pewnym momencie znudził, nieco ci powiem. I przestałem, gdzieś tam się na tych starszych zatrzymałem, jakieś tam Deep Space Nine, jakieś...
1: O, właśnie,
0: To było nawet fajne, potem jeszcze jakieś, a potem weszły takie nowoczesne Star Treki, silące się na bycie bardziej trochę realistycznymi, takimi, wiesz, bardzo współczesnymi i to już mi nie do końca jakoś pykło i sobie tak dałem spokój.
1: Czyli rozumiem, że te długometrażowe, te filmy pełnometrażowe, kiedy wybuchła gwiazda i tam Romulus został zniszczony i tam takie rzeczy.
0: O tak, coś
1: takiego. J.J. Abrams, tak?
0: To chyba tak, chyba wkroczył. Tak.
1: No tak, tak, to było zupełnie inne podejście. A propos właśnie ulubionych science fiction, no to właśnie jest mój ulubiony science fiction.
0: Star Trek.
1: Tak, zacząłem od Łysego Kapitana, tak. Następna generacja, to też znasz pewnie to. Tak,
0: tak, tak, to też. Tak. Ale tak. Wiesz co, taka ciekawostka, bo ostatnio oglądałem na YouTubie coś, jakiś panów z kanału, to nie była Astrofaz, jakiś taki popularno-naukowy kanał i tam rozmawiali o science fiction i pan redaktor powiedział, że Star Trek to space opera. I ja wtedy się żachnąłem tutaj, jak to space opera. A właśnie, słuchaj, to nie jest takie oczywiste, bo też mnie to zdziwiło, jaka space opera. A space opera to Gwiezdne Wojny, tak? Ale nie Star Trek, ale potem poszukałem i chyba nawet na Wikipedii jest, że Star Trek to space opera, bo...
1: Dobrze, ale masz jednak tych swoich pięciu czy tam iluś głównych bohaterów, kolejnych tam siedmiu, którzy się przewijają w tle, no i to wszystko się wokół nich dzieje. Pod tym względem zgadzam się, jeżeli chodzi o definicję, tak.
0: A to
1: więcej niż space opera by mówiła, bo wiesz, opera, no to nam się kojarzy jak opera medlana. A to nie jest po angielsku oryginalnie, jeżeli chodzi o znaczenie tego słowa, nie jest to takie znaczenie tego terminu.
0: No to zatrzymajmy się na terminie właśnie, bo wiesz, bo czasami nam się coś kojarzy, że space opera, no to opera taka, coś na wzór opery mydlanej w kosmosie, ale często te skojarzenia mogą być mylne. Trzeba by... dla mnie space opera na przykład to chodzi o to, że to jest to przeciwieństwo, znaczy jest to alternatywa dla takiego hard science fiction, które bazuje w zasadzie na technologiach, które już są rozwijane, które już są bardzo realistyczne, jakieś takie wynalazki i jest to na poważnie. A space opera, no to są, jak przyglądniemy się Gwiezdnym Wojnom, to mamy właściwie wszystkie cechy fantazy, bo mamy i księżniczkę, i mamy magię w postaci mocy. Ale to, ta cecha, że jest to trochę taka mydlana opera, taka baśń, czy mydlana opera, to też myślę, jak najbardziej. I Star Trek trochę taki jest. Znaczy, i w zasadzie jak się przyglądniemy Star Trekowi, to te technologie, które tam są w stylu ujemna masa, jakieś skoki nadświetlne, prędkość warpowa, to też są zupełnie z dupy tak naprawdę wyssane rzeczy, nie, chyba, nie?
1: Absolutnie. Nie? Jeżeli chodzi o prędkość nadświetlną, czyli tą warpową właśnie, to był pewien naukowiec, tak całkiem niedawno nawet, który wyliczył teoretycznie, co by było potrzeba, żeby zrobić taki bąbel ponadprzestrzenny dookoła statku, który poruszałby się do przodu, zaginając przestrzeń, czyli on stałby w miejscu, a to przestrzeń poruszałaby się dookoła statku. Doszedł do wniosku, że potrzeba byłoby bardzo sporo antymaterii, silnika, który miałby przetwarzać tę antymaterię z materią właśnie w ten sposób, jak to w Star Treku wymyślono, i nawet podstawił do tego liczby. Wyszło mu, że trzeba byłoby mniej więcej pół księżyca poświęcić, jeżeli chodzi o masę, żeby zdobyć takie natężenie pola, oczywiście silnikiem, którego jeszcze nie zbudowano i nawet nie pomyślano o nim, ale teoretycznie, gdyby to było możliwe. Matematyka mu się zgadzała. Jest to jeden z wyjątków, który pozwala na podróże szybciej niż światło, według fizyki. Mm-hmm. Taka ciekawostka. Natomiast powiem ci, że Star Trek w ogóle w życiu naszym prywatnym sporo zmienił. Pamiętasz te takie telefony z klapką? Takie, wiesz,
0: takie stare, jasne.
1: To było właśnie zaczerpnięte pomysłem ze Star Treka. Z komunikatora, kiedy kapitan Kirk wyjmował, zrobił taki flip właśnie, górna się otwierała część i on mówił do niego i tam kontaktował się ze statkiem. Serio, Motorola wypuściła właśnie pierwszy taki model chyba, mogę się mylić, ale tak mi się zdaje. I to zrobiło furorę na rynku i nie zaczęli to kopiować. To właśnie był pomysł ze Star Treka.
0: No, właściwie Star Trek ma chyba cechy różnych podgatunków science fiction, bo jest takie militarne mocno.
1: Oj nie, tu
0: porusza
1: się nie zgodzę. Właśnie.
0: Przecież tam są bitwy, ciągle.
1: Ale głównie w obronie.
0: Ale no to tak czy owak militarne jest, no to jak się nie zgodzisz?
1: Słuchaj, w ogóle Star Trek, cały statek Enterprise miał na celu eksplorację, a nie wojenny podbój. On tylko był uzbrojony, żeby się bronić.
0: Ale bitwy tak czy owak są. No są tam złole, którzy atakują.
1: To musieli strzelać.
0: Tak czy owak, no ale to ja nie mówię, że jest jakieś prowojenne czy coś. No pewnie nie, ale mówię, że jest militarne. No, ale no ma w sobie cechy też takiego science fiction, w którym są poruszane jakieś mądre tematy społeczne, więc to go trochę odróżnia od space opery, gdzie się raczej skupiasz na epickości, przygodach, wędrówkach i tak dalej, nie?
1: No w następnej generacji każdy praktycznie odcinek miał na celu przekazanie jakiejś moralnej wartości. Tam brakowało tylko Himena na tym tygrysie, mówiącego: słuchajcie przyjaciele, w tym tygodniu nauczyliśmy się, że kłamanie przyjaciołom nie popłaca. Do następnego razu, do zobaczenia. Rozumiesz, tak?
0: Okay.
1: Serio. Natomiast Deep Space Nine, jak już powiedziałeś, to już był większy taki projekt. Tam naprawdę się działo na przestrzeni sezonów i to nie był epizodyczny taki Star Trek, gdzie tak naprawdę randomowo mogłeś sobie wrzucić odcinek i wszystko miało sens, tylko tam działo się z sezonu na sezon, z odcinka na odcinek. Tam naprawdę już zaczęli kombinować pisarze, ci od skryptów. No ale dobra, tu już zacząłem rozmawiać. Matko Boska, zejdzie nam godzinę, jeżeli mam dalej tak rozmawiać.
0: A, spoko.
1: Miałem na chwilę zadzwonić. No.
0: Spoko, możemy sobie pogadać. Może Zenon się przyłączy, bo tu pisał, czy będzie można zadzwonić i z Kahirem pogadać, bo jeszcze nie miał okazji.
1: Jak najbardziej, proszę bardzo.
0: No, ja też zapraszam. Słuchajcie, jak ktoś nie lubi science fiction, jesteście trochę zawiedzeni, że są takie tematy, to się nie przejmujcie. Na przykład możecie sobie wrócić za półtorej godziny, jak już sobie pogadamy chwilę o Falloutie jeszcze, o trailerze nowym. Ktoś tam jeszcze może coś o science fiction, jakieś swoje ulubione dzieła powie i będzie spoko. To audycja Luźne Gadki zmienną jest, więc się tam proszę nie irytować, że geekowskie tematy. My jesteśmy trochę geekami w sumie, jak się zastanowić, niektórzy z nas. No, ja się uważam w sumie trochę za geeka. A czy Zenon, który do nas się właśnie przyłączył, jest geekiem? No jest, jesteś chyba trochę, co?
2: Tak mi mówią.
0: Cześć,
2: nie,
0: cześć.
2: Nie mało osób, cześć, nie mało osób mi tak mówiło. Wiesz co, jesteś tak leniwy, że nawet dzisiaj leniwego tematu nie chciał wymyślić, bo jutro będziemy o tym rozmawiać, ale będziemy rozmawiać o takim konkretniejszym troszeczkę wycinku tego wszystkiego, czyli o serialach takich z lat 80., 90., głównie 90., bo to, co u nas było w latach 90., kiedyś często na Zachodzie było w latach 80., rzecz jasna. I uchylę troszeczkę rąbka tajemnicy, co omówimy. Między innymi planuję omówić to i owo, jeżeli chodzi o Tech War. Nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. A, widzisz, no właśnie, bo to będą takie obskurne rzeczy. Captain Power, coś takiego. Nie wiem, czy
1: nie,
2: słyszeliście. Haha, widzisz, czyli dobrze.
1: Jesteś jedyny, że Amiga ja... jakąś, znaczy tą anime.
2: Nie, nic z tych rzeczy.
0: To mi to pachnie, bo też przyznam, że troszkę nie miałem styczności z tym, ale jak popatrzyłem sobie na fragmenty, to pachnie mi to troszeczkę Flashem Gordonem, a troszeczkę Jason from Star Command.
2: Zobaczycie, bo to trochę ciekawe i będę się musiał z rana troszeczkę poprzygotowywać i sporo notatek jeszcze porobić. I jeszcze poruszymy kwestię mojego ulubionego serialu. Może tak nie do końca jest klasy B, ale muszę go gdzieś podciągnąć, czyli Gwiezdna Eskadra.
0: O. To właśnie takie krapowate rzeczy będą bardziej jutro. Ja postaram się, żeby dzisiaj nam temat się za bardzo nie pokrył, bo właśnie zostawmy coś na jutro, więc prawdopodobnie przejdziemy na inne później tematy, ale a widziałeś może Zenon trailer do Fallouta?
2: Nie widziałem jeszcze, ale ja grałem, słuchaj, grałem w Helldivers, które jak już mówiłem jest oparte o żołnierzy kosmosu, ale bardziej to filmowe. I już zajebiście mi szło, miałem fajną drużynę, ale mówię, kurwa, no nie, bo on zaraz skończy dzwonić. Jebłem tym wszystkim, wylogowałem się i zadzwoniłem, nie? więc no niestety nie wytrzymałem z nałogiem głównoradyjkowym. Czekaj, bo co sądzisz, Kahirze, o tym cyklopie, który był w poprzednim intro?
1: Przepraszam, ja się musiałem wyłączyć na ostatnie 3 minuty. Powtórz.
2: Co sądzisz o tym cyklopie, który był w tym, w trailerze poprzednim Fallouta, tym kolesiu, co miał jedno oko?
1: Powiem ci, że za bardzo nie kojarzę, bo to było kilka miesięcy temu, widziałem to raz.
2: No był koleś po prostu, normalny człowiek w stroju ten Vault Dwellera i miał jedno oko. I to nie tak, że po prawej czy po lewej, tylko na środku.
1: To było normalne oko, tak?
2: Tak, takie duże, większe troszeczkę, nie? Chyba coś takiego.
1: Nie wiem, słuchaj, krypty słyną z tego, że robią różne eksperymenty. A może?
2: No a mi to śmierdzi, kurwa, skąd? No właśnie tam wtedy ludzie z Fewem nie byli. Skąd by się wziął jakiś koleś z jednym okiem? To jest coś dziwnego.
0: To było dziwne, faktycznie jakiś mutant.
2: Troszeczkę muszę powiedzieć...
1: Była jedna krypta, z której pochodzili wszyscy supermutanci, tak?
2: A że Mariposa. Yes, but actually no, tak? Byli też osobni supermutanci.
1: Ja rozumiem, to był wyjątek, tak.
2: Z tej, nie? Ze wschodniego wybrzeża, tak? I oni z Mariposy nie pochodzą, z tego co pamiętam.
1: No dobrze. Ale była taka na przykład jedna krypta, w której skupiono wszystkich ćpunów.
2: Była. No to, ale to z Biblii, nie? Ona chyba w żadnej grze nie była, tylko w Biblii była.
1: Tak?
2: Chyba tak.
0: W grze nie było. W grze była krypta, gdzie byli hazardziści na przykład, gdzie były klony, świry, różne, ale tych nie było ćpunów, nie? Chyba nie.
1: Gary?
0: Gary! Gary!
3: Gary!
0: Fajne, fajne. No, ten cyklop też jest w nowym trailerze. No ale cóż, no, jakieś tam dodatki możemy wybaczyć chyba, że coś nowego od siebie dodali.
2: Była w New Vegas, ale zniszczona, Czektur pisze. No jak ktoś tu się nie zna na temacie, to Czektur, nie? To no. Ja z nim dyskutował nie będę.
0: Tak, przypomnijmy, że Czektur, może sobie znajdziecie, nawet gdzieś prowadził taki podcast, który się nazywał Newcast i to był tylko o Falloutie. No, gratka dla fanów.
1: Fajnie, fajnie. Poszukam.
2: No, także, no to daj ten trailer, może zobaczymy sobie, nie? Tylko musiałbyś chyba nam udostępnić, albo dać znakę, żebyśmy sobie też puścili, czy coś, bo ja nie wiem, bo może
1: być opóźnienie, wiesz? Oj, ja to muszę w takim razie kończyć, bo ja tutaj tylko jestem na telefonie, wiszę, nie mam żadnego wideo.
0: To zróbmy tak, że się po prostu rozłączmy i połączmy po trailerze znowu.
2: Dobra.
1: Dobra, może być.
0: Do usłyszonka, cześć.
1: No to na razie.
0: W takim razie już za chwilę, już za moment puścimy tego trailera. Przypominam, jutro o 20 wpadnijcie. No, a Newcasta może gdzieś wygrzebiemy, cholera jasna, Czektulowego i puścimy, jak on by się zgodził. Na przykład na nocnym radio. Byśmy dodali go w formie ciekawostki. Może przynajmniej na przykład kilka najlepszych odcinków. Albo jeden najlepszy odcinek z jakimś odsyłaczem, jeśli można to znaleźć gdzieś. Ja tam nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby w nocnym radio było trochę więcej takich tematów. Co mamy ciągle o tej polityczce pieprzonej gadać, tym Kaczyńskim? O, na moim koncie jest. YouTube. O, to będziemy, kurczę, to słuchaj, zapodaj linka tutaj, może już teraz, jak masz pod ręką, a potem będziemy myśleć. Dobra, no to w takim razie zobaczmy sobie tego trailera, drodzy państwo. I cyk.
4: I know that I've lived a relatively comfortable life.

0: Okej. Dużo fajnych smaczków. Była Megatona prawdopodobnie. Był Middok. Bractwo Stali. Wszystko, co trzeba było. Krypty oczywiście. Vault-Teku. Bardzo takie, no, zachowuje jakby klimat, wydaje mi się, Fallouta. Spokojnie. Zachowuje też. No, jest zgodne z uniwersum, myślę. Fani będą zadowoleni. I jesteśmy z powrotem. Jest Zenon, zaraz
1: Ale
0: dołączymy Kahira. No.
1: to jest to, co było już.
0: Nie.
1: No, jak to nie?
0: No.
1: Już to kiedyś omawialiśmy.
0: Nie, no to jest nowy trailer.
1: Tak? A zobacz datę, kiedy dodany i z jakiego kanału.
0: Dwa miesiące temu.
1: No.
0: Kurde, czyli to nie jest no, nowy trailer. Ja myślałem, że to jest nowy. Chyba się pomyliłem, ale pisali o nim na portalach, że nowy, wiesz? Ale i mi się wydawało, że jest nowy, że tamten był krótszy. Ale faktycznie, jak 2 miesiące temu. Ale tam nie było tych scen w krypcie.
1: Były.
0: 2 miesiące temu. Czekaj, czyli nie ma żadnego nowego trailera.
1: Nie widzę nic, jestem na Prime Video i nie bardzo widzę, żeby jakiś Fallout był.
0: A, to trudno. To wtopa moja. Buu, szkoda.
1: A kiedy ten Fallout ma być, tak w ogóle?
0: Już zaraz ci powiem. April 12.
1: Aha. O, nieźle. A, zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że będzie okej, okay, jakoś jestem pozytywnie nastawiony. A to, że będą ten wokizm wpieprzać, no gdzieś tam coś wpieprzą. Myślę, że się w końcu troszeczkę zrozumieli, że przeginać pały nie mogą po tym, jak spieprzyli tego ropę, nie? Najdroższy serial w historii, najbardziej spieprzony.
2: Dobrze, ale kto to produkuje? To jest Amazon
1: Amazon.
2: chyba, tak?
0: A
2: To może się nauczyli.
0: za produkcję odpowiedzialni są ludzie od The Boys, tak tam było napisane chyba, nie?
1: Tak jest.
2: Tak, tam parę dużych nazwisk się przewinęło. No, na przykład Ted Howard, tak?
1: A, powiem tak, jednak te Fallouty 3D z epoki Bethesdy nie są takie same jak te z poprzedniej epoki. Swoją drogą, teraz Fallouty są dostępne na Epiku za darmo do odebrania. Klasyczne 1, 2 i Tactics.
2: No widzisz właśnie, bo ja kiedyś próbowałem, szczerze próbowałem, do jedynki podejść, do dwójki, do Tactics. Nie, nie wchodzi mi ten rzut izometryczny i tak dalej, nie, nie wchodzi mi. W
1: Aha.
2: ogóle bardzo dziwny interfejs, tam trzeba
1: No on
2: bardzo
1: jest
2: się męczyć, żeby
1: archaiczny.
2: kupić, sprzedać. O,
1: Ja nie miałem kiedyś w co grać i Fallout 2 był dodawany do CD Action. Nie miałem w co grać. Nagle wziąłem tego Fallouta i jako, że byłem graczem, który grał w Jagged Alliance, to mówię, kurde, zagram w tego Fallouta. Też tak jest, tu się chodzi w czasie rzeczywistym, strzelasz się w turach. Może nie będzie takie złe. Żeby cię nie skłamać, co najmniej 10 razy pamiętam podchodziłem do tego i się odbijałem. Co najmniej 10 razy do tego Fallouta
2: wytrwały jesteś, no.
1: dwójki i w końcu pykło, nie? W końcu skończyłem tą świątynię prób, poszedłem dalej, był ten den, to wszystko. Wsiąkłem okropnie. Dość nie było gdzie pochytać Fallouta jedynki jakoś i kupiłem za całkiem niezłe pieniądze, chyba za 5 dych, jak czy 8 od kupla, płytę też z jedynką. Gdzieś oczywiście ktoś mi ją przepierdzielił i miałem oryginalną jedynkę, dwójkę. Jedynkę też raz, dwa skończyłem. Świetna jest. Po prostu fabularnie tak ten świat pokazuje, o co chodzi z tym FEV, z tym Mariposa, kim jest ten mistrz i tak dalej. W ogóle
2: No tak
1: fabuła tam jest
2: słyszałem, tak.
1: świetna, nie? Fabuła jest świetna. Muszę powiedzieć, że to nie jest, wiesz, to nie jest poziom Marvela, nie? Tamte postacie są naprawdę wielowymiarowe, cały i ten świat jest mocno sensownie przemyślany.
2: No dobrze, to tak na marginesie. Pierwsze dwa światy, w które ja wsiąknąłem, to pierwszy to był chyba Half-Life 1. Drugi świat, w który wsiąknąłem, To był Morrowind.
1: Ach, to też. Ja grałem
2: Ach,
1: Morrowinda
2: no
1: długie godziny, słuchając Red Hot Chili Peppers głównie wtedy, by the way, Californication, tak na zmianę sobie podrzucałem,
2: właśnie.
1: ale też jakieś tam metale, ale to tam setki godzin przetyrałem.
2: Tak, tam dużo czytania jest i tak dalej. Ile rzeczy można spotkać po drodze. Ach,
1: Tych,
2: piękne RPG,
1: wiesz,
2: no.
1: ale też normalny soundtrack jest zajebisty. Chyba Jeremy
2: A, ten.
1: Soule się nazywa ten koleś, który to robił. I Road Most Traveled jest cudownym kawałkiem po prostu. Już do dzisiaj sobie go puszczam od tak czasami. Coś tam jeszcze z Nerevarem było, ale przede wszystkim to Road Most Traveled jest najzajebiściejsze. No i
2: Ja
1: mody,
2: kiedyś
1: nie?
2: główny motyw miałem na tym, na budziku ustawionym. Bardzo ładnie mi się budziło, wiesz.
1: Nie wiem, czy bym już nie lubił, jakbym coś miał na budziku. Tak przynajmniej kiedyś miałem. Muzyka
2: Ja widzisz,
1: cudowna.
2: ja akurat pracuję w ten sposób, że nie muszę budzić się o określonej godzinie. Chyba, że mam jakiś deadline tak zwany, tak? Ale ja
1: Aha.
2: pracuję zdalnie, mam terminy do wykonania. Jak się wyrobię, to się wyrobię. Jak się nie wyrobię, no to najwyżej po premii pojadą, tak?
1: Ja już szczęśliwie się odfreelancerzyłem i ja też pracuję
2: Aha.
1: zdalnie,
2: No
1: bo
2: właśnie.
1: jednak wolę taką regularność mimo wszystko.
2: Tak. Samodyscyplina, tak.
0: I jeszcze płacą do tego. To jest bardzo
2: A przecież no.
0: miły
2: Ale
0: dodatek.
2: tylko zaskończony projekt, tak.
0: Znaczy, właśnie przy stałej pracy częściej płacą niż przy freelancerce. A tu było pytanie, czy tam Bruce Campbell był? To chyba nie był Bruce Campbell, bo nie znalazłem żadnych informacji o tym. To był chyba aktor Kyle MacLachlan.
1: O, aż tak?
2: No
1: Myślę,
2: tak.
1: że zobaczymy na filmie, jak to wygląda.
2: No dobra, ale
0: Kyle to
2: pytanie
0: był.
2: dla fanatyków Fallouta. Jak wam się podobał nowy design drzwi do Vaultu, do sejfu, tak?
1: Fajne, one są różne, że tak powiem. W różnych kryptach
2: A nie
1: były
2: no, w
1: różne.
2: grach jednak wyglądały bardzo podobnie do siebie.
1: No, ten też jest
2: To
1: bardzo
2: wszystko było
1: podobny moim
2: fizycznie
1: zdaniem.
2: odciągane, a nie było tam żadnych mechanizmów trybikowych.
1: Nie, no. Bo ty nie kojarzysz, jak to wyglądało w intrze z dwójki na przykład.
2: A
1: Tam
2: no to
1: tak
2: faktycznie, to mogę nie kojarzyć.
1: odjeżdżały one, tak się kulały z boku, nie? Więc ten,
2: No
1: ja
2: tak, ale
1: pamiętam.
2: każdy z nich było najpierw odciągane, a później kulane.
1: Jakoś nie zwróciłem uwagi na to, szczerze powiedziawszy. Jest
2: A,
1: Kyle
2: no dobra.
1: MacLachlan, faktycznie jest Kyle
2: Dobra,
1: MacLachlan.
2: momencik. Trójkę grałeś, New Vegas grałeś, czwórkę
1: Tak.
2: grałeś, tak?
1: Tak.
2: A, fajnie, dobra.
1: Ja
2: Jak ci
1: też
2: się
1: pamiętam.
2: podoba różnica pomiędzy trójką a czwórką?
1: Czwórka dla mnie jest
2: Nie
1: gameplayowo fajna.
2: fabularnie, tylko tak bardziej technicznie, o tak.
1: Jest okej. Może być, no. Może być.
2: A fabularnie?
1: Katastrofa, bo
2: No, też tak myślę, szczerze.
1: w pewnym momencie żadna z tych grup, na którą się musisz zdecydować, chcąc nie chcąc, nie jest fajna. Jest do dupy po prostu, każda jedna.
2: Tak, no ale tak jest życie, tak? Wszyscy mają gdzieś za skórą, wiesz, jakieś, no nie wiem, szkielety w szafie, tak? No.
1: A to już nawet nie o to chodzi, one są po prostu do dupy, nie? To nie jest tak, że mają szkielety w
2: Ach.
1: szafie czy coś tam. Moim zdaniem one są po prostu do dupy. I w pewnym momencie się po prostu poddałem, bo ci Minutemeni niby byli tacy ten.
2: Nie, ale to nie, Minutemen,
1: No
2: nie.
1: właśnie, ale oni są znowu tacy miałcy i do dupy, nie? I że o, nie, no to poracha.
2: Wolność dla wszystkich, małe społeczności. A jakie to rozwiązanie jest dla wspólnoty, dla całego kontynentu całego? Nie. Dobrze.
1: To wiesz, bo to miało być
2: Bractwo stali, tak?
1: amerykańskie to miało być, ale Bractwo Stali z kolei się zrobiło bardziej rasistowskie
2: Tak.
1: niż powinno być, nie? Co też troszeczkę tak z tymi ideałami Bractwo Stali tam nie współgrało. Natomiast w
2: Podobało mi
1: jedynce
2: się
1: Bractwo Stali było
2: zakończenie
1: super.
2: tego. Podobało mi się zakończenie Instytutu.
1: A nie pamiętam, co oni tam w końcu zrobili z tymi synkami. I w ogóle tak trochę na tych synków patrzę, tak, jakoś tak na siłę mi się wydają, wiesz? Zrobieni.
2: Czy widzisz, to mi się tutaj jedna taka alegoria kojarzy, ale na razie powiem tyle, że ojciec miał dobre zamiary. Tak, miał szczytne zamiary. Ale niestety zostało to wykorzystane w sposób bardzo cyniczny. No i nie pamiętasz, jak się zakończył cały Fallout, grając, kończąc właśnie Instytutem, to ci powiem, że Instytut właściwie zamienił.

0: Jakoś mi się to bardziej podobało. Fajny był design tych robotów. Też można było mieć niektóre. Ale okej, jakoś bym wolał. Niestety Fallout później Tactics jest niekanoniczny. Jakoś bardziej mi się podobało, jak to szło w tamtą stronę. A fabularnie, czy ten Vegas jest taki znowu najlepszy? Nie wiem. Chyba trójka jest najlepsza mimo wszystko.
1: Trójka
0: Czy
1: ma swoje mocne jakby momenty, znaczy bardzo mi się podobało to, że zaczynamy od narodzin jakby
0: no.
1: i wychowując się w tej krypcie jeszcze jako dzieciak, to jest fajnie pociągnięta fabuła. Motyw tropienia swojego ojca, tak? I różne questy tam były fajnie pomyślane, ale jakby New Vegas jest całościowo takie satysfakcjonujące jakby bardziej chyba odrobinę.
2: To znaczy, historia jest o wiele większa opowiedziana. I tam są bardzo czyste granice pomiędzy złem a dobrem. Można wybrać coś pomiędzy, ale to zakończenie jest najlepsze.
1: A pochwalę
2: No.
1: się wam, taką ciekawostkę wam sprzedam, że pracując teraz nad swoim własnym scenariuszem science fiction, zatrudniłem do tego sztuczną inteligencję i się to całkiem nieźle sprawdza, kiedy mamy swoje różne koncepcje. AI dobrze to rozwija całkiem. To może o tym jeszcze później wspomnę. Czektul jest z nami. Cześć.
3: Dobry wieczór.
2: Wieczór.
0: Hej, hej.
3: No, zadzwoniłem, bo gadałeś o tych falautach, to stwierdziłem, że dołączę, bo czemu nie?
1: No, bardzo dobrze.
3: No, ale też uważam, że Fallout 3 fabularnie całkiem dobrze się trzyma. Fajnie pokazuje klimat takiego zniszczonego miasta, no bo to tam w Waszyngtonie sobie biegamy, nie? I całkiem spoko to jest. I to, co mi się ciekawe wydało właśnie względem jeszcze Fallouta 4, Fallout 3, Fallout 4, to jak Bractwo Stali w Falloutie 3 się tak otwiera w miarę na wszystkich, po czym w Falloutie 3 Maxon, który był wtedy dzieckiem, w Falloutie 4 dorasta i jest szefem całego bractwa, staje się takim właśnie ultranacjonalistą, tak, że tylko ludzie są dobrzy, a wszystko, co jest nieludziem, to jest złe. To był ciekawy zabieg, ale tak, tak jak napisałem na czacie, że dziwi mnie, że ten prydwen tam jeszcze stoi, bo pierwsze co, jak tylko miałem możliwość, to ten prydwen tam spaliłem w Falloutie 4. Czyli ten starobiec. Taki, który się tam na tym trailerze pojawił.
1: Ten Fallout to w ogóle jest troszkę taki jakby aktualny, bo niewykluczone, że jeszcze nas czeka. Możemy się zdziwić i kiedyś zobaczymy takiego grzyba. Gdzieś w oddali zobaczymy grzyba.
3: Tak. No, ale ten w Falloutie 4 tam no dużo tych grzybów widać przy każdym zakończeniu w sumie.
0: Najbardziej mi się podoba grzyb na początku. To jest dopiero
3: Tak,
0: akcja.
3: tak. No, ale to jest też inna forma tych drzwi, o których gadaliście, nie? Że to były pierwsze drzwi, które tak naprawdę były pionowe. W tych wszystkich
2: Nie, w
3: Falloutach
2: grach się
3: 3D.
2: wcześniej zdarzało.
3: Nie, no
2: Właściwie
3: jeden.
2: to większość gier do krypty była pionowych. Czy
3: Pionowe?
2: jak
3: wiem, nie, były poziome. Fallout 1,
2: Nie.
3: zaczynasz jako World
2: Czwórka,
3: Dweller.
2: 76, dobrze, były poziome. Natomiast wejścia w trójce, w czwórce były pionowe.
1: Jestem pewien, że w pierwszych
2: A i w czwórce też były
1: Falloutach
2: pionowe.
1: te drzwi w kształcie zębatki w zasadzie, one się toczyły w bok.
3: Okej.
2: Tak, ale po odciągnięciu do tyłu, do
1: Tak.
2: środka krypty.
3: Tak,
2: Tak.
3: tak, tak, tak, tak. A dobra, chodziło mi o to, że samo wejście do krypty w Falloutie 4 było windą.
2: Pierwsze tak.
3: Tak. A w Falloutie 1, Falloutie 2, to tam wszystkie krypty były tak naprawdę, te drzwi do krypty to były po prostu w bok szły, nie?
1: Bo to były z zasady drzwi, których nie dało się otworzyć od zewnątrz, po prostu.
3: Tak.
2: Chyba, że miałeś interfejs.
1: No właśnie, nie, w sumie tak niby się nie dało, ale się dało.
3: No.
2: Nie, no, musi być zawsze jakiś backdoor, słuchaj.
0: No, jakoś ta enklawa chyba się tam wbiła, nie? Nie wiem, czy oni im otworzyli, czy oni się sami otworzyli. Chyba, że sami.
3: W Falloutie dwójce wydaje mi się, że enklawa wbijała się, że ten. Inaczej, sam początek, jak się pierwszy raz odpala grę i mamy to wejście do.

0: Lego Menu, no to leci ten pierwszy filmik. No to tam jest, że tak jakby ich witają, tak, z tej krypty, nie? Że dzień doberek, witajcie. A Enklawa odpala serię z wielu karabinów Gatlinga.
1: Są skuteczni, tak.
0: Tak, więc oni w jakiś sposób się z nimi komunikowali. Jako że Enklawa była przedłużeniem rządu Stanów Zjednoczonych, to pewnie dostali tam, mieli jakieś informacje o tym, jak tam, powiedzmy, skomunikować się z kryptami, żeby oni im otworzyli.
1: No, słuchaj, w tak zwanym lore szerokim to chyba Dr. House zaczął budować te wszystkie krypty. On był całym inicjatorem
0: Mr.
1: Wolczteku.
0: House? Nie
1: Nie?
0: jestem pewien. Woltek był osobno, a
1: Słuchaj,
0: on był drobko.
1: House Limited, czy jak to się nazywało? Była taka spółka w Trójce czy w New Vegas,
0: New
1: kiedy
0: Vegas, tak.
1: była taka
0: On
1: lokalizacja.
0: był szefem Vegas, tak, więc.
1: Nie, no tak, ale to było w New Vegas.
0: Tak.
1: Natomiast przed wojną on był zaraz współzałożycielem chyba Robco, jak się
0: No
1: nie
0: tak,
1: mylę.
0: ale Robko chyba nie brało udziału w budowie krypt. Już nie pamiętam tej
1: Dobrze,
0: fabularnie.
1: ale słuchaj, House miał wtyki nie tylko w jednym miejscu. Robco, no to była jego główna firma, gdzie tam z bratem założył i tak dalej, z tego co pamiętam. Natomiast on miał również udziały w innych rzeczach. Również dzięki jego właśnie szeroko pojętym koneksjom wiedział o tym, że będzie musiał budować taką tarczę antyrakietową nad New Vegas, tak? Nad Vegas wtedy jeszcze.
0: Tak,
1: No i
0: tak.
1: tam nie udało mu się chyba 7 głowic strącić chyba.
2: Co
1: Z tego co
2: trzeba
1: pamiętam.
2: było zrobić, żeby się załapać? Bo no, wiadomo, że nieliczna część całej populacji się
1: Mieć
2: załapała na
1: pieniądze.
2: kryptę, no albo, ale niekoniecznie były też loterie, bo można było wygrać
1: Jak
2: los.
1: byłeś naukowcem, albo jeżeli byłeś fajnym obiektem do badań naukowych, bo większość krypt jednak badała coś.
0: Chyba wszystkie.
1: To było mniej czy bardziej. Nie, nie, nie, chyba jedna była kontrolna, tylko nie pamiętam, która. Natomiast na pewno miałeś szansę, żeby załapać się bez pieniędzy, jeżeli
0: Nie
1: byłeś
0: no,
1: dobry w czymś. No.
0: nie no, główny bohater Fallouta 4 tak naprawdę był po prostu wojskowym, któremu złożono propozycję.
2: Różni, bardzo różni ludzie, bo nie sądzę, żeby ci narkomani w jednej z krypt to byli ludzie zamożni, na przykład, albo
1: No tak,
2: jeszcze
1: ale
2: inni,
1: też złożono
2: jacyś,
1: propozycję.
2: albo znajomości, albo wojskowi, albo jakieś wartościowe jednostki typu naukowcy, albo ciekawy obiekt do eksperymentów, albo po prostu wygranie losu na loterii. No.
1: Powiedzmy, że jak się czymś wyróżniałeś, to miałeś szansę, żeby być wylosowanym.
2: A u nas w Polsce nie ma żadnych krypt, nie ma schronów atomowych chyba za bardzo,
1: Są.
2: prawda? Ale
1: Są.
2: tylko dla władzy są.
1: No, te przeciwatomowe tak, ale są takie przeciwnalotowe schrony. Jeżeli budynek twojej gminy, czy tam miasta, był budowany pomiędzy 50, chyba nie, 40 którymś tam, a 68 chyba, to na 80% pod spodem gdzieś tam w piwnicach jest takie pomieszczenie, które jest uważane jako schron. Może pomieścić tam od 20 do 200 osób, czy tam ileś. To było w standardzie budownictwa dla
2: W
1: PRL.
2: Izraelu każdy budynek musi mieć tak zwany bezpieczny pokój, tak?
1: Ale to jest
2: Który jest
1: Izrael, a to jest Polska, no tak.
2: wzmocniony i tak dalej. Wiadomo, bo niestety przez z bazy i bezdyskusyjnie złych ludzi, jakimi są muzułmanie, są Żydzi otoczeni, więc muszą się bronić. No ale
1: No
2: tak,
1: dobrze, ale mówisz
2: jeśli
1: o
2: tak mówisz.
1: specjalnych budownictwie specjalnym. Ja tutaj bardziej skupiłbym się na Japonii, która już od dawna, w XVII chyba czy XVI wieku, znalazła sposób na budowanie tych swoich domów wielopiętrowych, które wytrzymują spore nawet trzęsienie ziemi, bo tam
2: Tak,
1: często
2: no.
1: się to zdarza. Te wszystkie, wiesz, spoiny, one pracują ze sobą i rezonują w ten sposób, że budynek dalej stoi.
2: No dokładnie, te różne stare pagody tam dalej stoją, nie? Mimo różnych tam wstrząsów. A nowoczesna elektrownia atomowa się
1: Świątynie, nie tyle, że
2: rozwaliła.
1: pagody. Pagoda to są trzy belki. Tak naprawdę to są świątynie, całe budynki, które stoją od tam XII czy tam X wieku.
2: Hola, hola,
1: Dobra,
2: hola, hola.
1: sorry, dygresja.
2: Ktoś z nas się tu myli.
1: Tak?
2: Myślę, że tak. Ja albo ty.
1: Mogę się mylić, dopuszczam taką możliwość, aczkolwiek myślę, że mam rację.
3: Bo te trzy belki to jest to, co mówisz, ten taki szrajn, nie? Nie wiem, jak to się nazywa.
1: Tak, ale to my mu znamy bardziej jako ten, który wytrzymał bombardowanie w Hiroshimie chyba.
3: Tak? No nie wiem. Pagoda mi się kojarzy taki właśnie wielopiętrowy budyneczek z wieloma dachami.
1: To jest może pagoda faktycznie jest świątynią? Może masz rację. Tak, teraz
3: pagoda
1: sądzę, że masz
3: rację. Architekturze sakralnej na
1: tak,
3: Dalekim
1: tak,
3: Wschodzie.
1: Tak, tak, tak.
3: Wielokondyktacyjnej wieży.
1: Zwracam szacunek i tak dalej, i tak. Myliłem się.
3: A tamto to jest Izumo Shrine.
1: Oni w ogóle bardziej czczą przodków niż bogów, no ale to już Japonia.
3: A, zachowali swoją religię.
1: Nie da zrozumieć.
3: Tak. Zachowali swoją religię,
1: tak.
3: Bo o ile buddyzm tam przyszedł i był jakiś tam w miarę jeszcze... Nie, to z Izumo Shrine pieprz na głupotę.
1: Jezuici jak przyjechali, to wtedy dopiero zaczęli robić. No ale...
3: Tak, tak, tak. No ale później jeszcze Holendrzy też się zjawili i Holendrzy powiedzieli, to my wam swojej religii nie będziemy wciskać. I
1: tak,
3: wykasowali
1: tak,
3: tych chrześcijan, wyprowadzali prawie wszystkich, nie? W zasadzie.
1: No.
3: Później było coś takiego jak ukryte chrześcijaństwo i dosyć ciekawe to jest z perspektywy takiej socjologicznej, religijnej.
1: No dobrze, ale tu mówimy już o historii Japonii.
3: A
1: w Korei Północnej dalej mają ten problem, tak?
3: Właśnie, o! Czego mi brakuje w Falloutach? Zajebiście mi się podobali w dwójce ci Shi, tak? Dobrze kojarzę.
1: Nie grałem w dwójkę, nie rozszerzam daleko, nie wiem.
3: Chińczyki tak. W San Francisco. I żałuję, że tego wątku nie ma, że nie ma w San Francisco. Chciałbym, żeby następny Fallout był w San Francisco.
2: O, dobre było, no. Dobre było. I nimi właśnie rządziła sztuczna inteligencja, nie?
3: Tak jest.
0: Tak.
1: I był taki jakoś jak Cyberpunk, no.
3: To było takie. To było zajebiste z tego względu. Generalnie gry zauważyłem, że często mają coś takiego, że pod koniec to już jest dupa. W ogóle teraz się szczególnie tak
1: dobrze,
3: robi.
1: Dobrze, sprzedaj w takim razie pomysł CD Projekt albo coś. Czemu nie? Może.
3: Nie, oni muszą mieć licencję do Fallouta, nie? Nie martw się, tam community Fallouta jest ogromne.
1: Stać ich, słuchaj, stać ich. No, ale no.
3: A w sumie od biedy by mogli, tak? Obsidian kupił.
1: Nie?
3: Bo gry są robione tak, że na początku są fajne i robią wow, nie? Nawet Baldur taki był, te recenzje były niesamowite. Dopiero jakiś tydzień później, jak już ludzie zaczęli więcej grać i doszli do tego, do Wrót Baldura, gdzie się okazało, że jest niezoptymalizowany i tak dalej, to wyszło, że trochę dupa, nie? Nawet ten noszony na rękach Baldur. I myślę, że ten, w ogóle tak w grach było często, że pod koniec to już takie, nic specjalnego tam nie ma, już za łatwo jest i tak dalej, jednak mimo wszystko to San Francisco moim zdaniem było zajebiste, nie? Mimo tego, że jak już później 5., 10. raz przechodziłem Fallouta, to moją podstawową taktyką było iść do San Francisco i plątać się tam, aż się jakieś, wiesz, dwa stronnictwa zabiją nawzajem, a ja dźwignę jakiś przechuj pistolet od nich, albo karabin laserowy, plazmowy, chuj wie co, i wiesz, sprzedam i się tam wykoksam, kupię sobie pancerz i dopiero zacznę przygodę, takie robiłem też numery.
1: Rozumiem, że oportunistą byłeś, jak grałeś, okej.
3: No, nie zawsze, nie? Czasami oczywiście...
1: Ale dropy są fajne czasem, rozumiem, no.
3: Ale to różnie, zależy jaką miałem fazę. Czasami się grało tak, żeby specjalnie sobie utrudnić, nie? Więc gołymi ręcyma na przykład miałem chłopka, który tylko na karate z wszystkimi się bił, nie? I też muszę powiedzieć, że śmiesznie było, jak tego Horigana rozpierdolił gołymi ręcyma, nie?
0: No ale to też w San Francisco uczyłeś sztuk wojennych gołymi pięściami jak najlepszych.
3: Tak jest, tak jest. Jakieś tam chyba minimalne statystyki mogłeś mieć. Ja tak zrobiłem, że też podbiłem właśnie do San Francisco. Ten mnie nauczył, nazywając mnie Grasshopperem. Do tej setki on cię podbija. Jak masz odpowiednie stacje, to masz wtedy te ciosy specjalne, które są przechujne. One tam pancerz ignorują, łamią kurde ręce, nie? Łamiesz komuś w oko, to jest ślepy. Ręce połamiesz, nogi, wszystko. Jaja wyrwiesz i już tylko jest taki kadłubek, nie? I możesz go dokończyć, jak ci się podoba. No, tak to wyglądało, nie? Więc tam się poduczyłem, a później już chłopka robiłem ten dalej.
2: Zauważcie, że no, tutaj mamy takie miasto, w którym Azjaci jakoś się zadomowili i stanowią jakąś siłę, nie? Reprezentują jakby to miejsce, ich kultura i często w science fiction mamy taką rzeczywistość, na przykład w Blade Runnerze. No, mamy to miasto, w którym są te reklamy, jakieś takie japońskie właśnie, nie? Jakieś gejsze wszędzie, Japonki. Tak jakby ci Japończycy zawładnęli Ameryką, coś takiego. Troszeczkę mi się to kojarzy.
3: A mi się kojarzy z tym, że w latach 80. była jazda na wszystko, co wiesz, rzecz Japan, nie? I była jazda na rzeczy jakieś właśnie japońskie, azjatyckie i dlatego tak się to zgrało w czasie w największej popularności cyberpunka.
0: No. No bo to jakby nie patrzeć, też wtedy najlepsza elektronika stamtąd wychodziła, nie?
3: No.
0: Te wszystkie wzmacniacze, odtwarzacze, inne pierdoły, to wszystko było made in Japan.
2: Może stąd te skojarzenia z futuryzmem, z przyszłością, że Japonia taka nowoczesna, to pewnie do niej będzie należała przyszłość. Ale w cyberpunku też mamy tą korporację Arasaka japońską, tak wszechwładną, nie? Korporację, no.
0: No ale, sorry, kurde, mi na gardło siadło, sorry. Ale popatrz, że w Falloutie też miałeś bardziej zaawansowaną technologicznie, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, Chiny miałeś tam takie zaawansowane, tak? Mhm. Oni nie mieli swoich power armorów, ale mieli na przykład te wszystkie kombinezony maskujące. I w Falloutie 3, gdzie miałeś operację Anchorage, to tam miałeś właśnie tą symulację wojny i mogłeś właśnie zauważyć, że tam ci Chińczycy to tacy dosyć byli mocno też podpakowani technologicznie. Że oni
1: no
0: byli
1: dobrze,
0: takimi,
1: ale to nie było takie maskowanie, wiesz, idealne. To ale trochę jak Terminator, tak? To widać było ten cień gdzieś poruszający się.
3: No chyba tak. Predator.
1: Zmieniające się kąty, spadające światła, tak?
0: Tak.
1: No jak Predator, tak.
0: Tak, no ale to
3: gdzieś Terminator.
0: No.
1: A przepraszam bardzo. Dary natury dzisiaj weszły, tak.
3: Aha, ja też tak miałem dzisiaj taki pomysł, ale stwierdziłem, że jednak nie. I tak już nie wiem ile. Trzeci rok chyba mi się nic nie chce w tej materii. Tak, już mi się prawie chciało, jednak mi się nie chce.
1: No to ja to mam zupełnie inne podejście, ale na tym nie skończę.
0: A ten rum w końcu odpaliłeś?
1: Co, odpaliłem? Co?
0: Nie, Zenek.
3: A co odpaliłem? Jeszcze raz.
0: Rum, bo tam chyba rum coś wspominałeś.
3: Opie, rumu już dawno nie ma, nie? Ale nie, dzisiaj zero, nul wszystkiego, żadnych używek jednak, żadnego alkoholu. Stwierdziłem finalnie, że pogram sobie w Helldivers, no i jak widzicie właśnie kurwa gram, nie? Boście mnie tutaj zbajtowali tematem science fiction i innych Falloutów.
1: Kurwa, no, to ja gram akurat w grę o Harrym Potterze.
3: Przegrałem z nałogiem gównoradyjkowym. A, tak.
2: Jakoś nie wiem, czemu mnie to śmieszy, bo ty, Kahir, chyba jesteś takim dojrzałym dosyć człowiekiem, a gra w jakiegoś Harry'ego Pottera i tam biega sobie Harry.
3: Hogwarts Legacy, tak?
1: Czytałem pierwszą i drugą część. Całkiem ładnie mi się to czytało. No, faktycznie nie miałem co robić, no to przeczytałem. Nie? Ale później dorwałem audiobooki, gdzie Stephen Fry czyta. On bardzo ładnie czyta. I naprawdę miło mi się tego słuchało. Tak spędziłem chyba z miesiąc słuchając tych książek reszta.
3: Hogwarts Legacy grasz, tak? No to jest dobra gra. Ja bym to nie grał, bo taka dziecina do mnie wkurwia. Ale
1: to nie jest dziecina, to jest takie pół RPG. Takie, wiesz,
3: ja wiem, co to jest. Technicznie, mechanicznie to jest zajebista gra.
1: To się świetna. Da zagrać. No,
3: to mówię, moja kobita to skończyła niedawno i muszę powiedzieć, że była zadowolona, nie?
1: No, ja z nim się grałem, no ale dobra już. No.
0: No moja też grała w to Hogwarts Legacy, jak to wyszło i też jak na to patrzyłem z boku, to myślę sobie, kurde, sam muszę w to w końcu zagrać, bo to takie dobre, tak dobrze wyglądało.
3: No, zajebiście dobrze przemyślana gra, tak. Te mechaniki
1: próbowałem
3: są super.
1: Redemption, ale nie mogłem przejść przez mechanikę i poddałem się.
3: A jak to przejść przez mechanikę, a co tam jest do przejścia?
1: Nie, no pierwszy pojedynek tego gdzieś celowanie w ogóle nie dało się robić, nie.
3: Aha, poddałem, no to trzeba spokojnie, to jest gra.
1: Jeszcze podejdę do tego, ja wiem, tak.
2: A słuchajcie, bo tak nawiązując do dzisiejszego tutaj temaciku, jakbyście mieli krótko, bez wdawania się w jakieś tam szczegóły i uzasadniania, wymienić swoje najulubieńsze science fiction. Takie, ja wiem, że to jest ciężkie pytanie, bo to tak i to podoba się i tamto, no ale tak zabrać na bezludną wyspę coś, może macie coś takiego, do czego lubicie wracać po prostu wielokrotnie, wam się to nie nudzi, zajebisty klimat, akcja, fabuła. No jakie science fiction jest wasze takie najulubieńsze?
3: Star Trek i TNG.
2: Star Trek, okej, okay. no to nudno, bo Kahir też Star Trek, tak?
1: No dobra.
2: Weź coś innego wymyśl, nie?
1: Ale ja to mam wymyślone już dawno mam wymyślone, ale słucham reszty.
0: No to chyba tylko ja zostałem, no to ode mnie Mass Effect, trylogia. To jest, no. to, to jest

Witam gorąco i serdecznie słuchaczy Radia 357. No, tak bym brzmiał, gdybym się zatrudnił w Radiu 357 może. Co mi ostatnio przyszło na myśl, aby wysłać zgłoszenie, ale potem popatrzyłem sobie, że tu takie znane raczej osoby gadają do ludzi. Znani radiowcy, uznani, znani, więc chyba by nie chcieli takiego nieznanego krawca wziąć na pokład. Chociaż kto wie, sprawdziłem sobie zasięgi też, jakie mają na YouTubie i mniej więcej takie jak my chyba mają. Ta sama liga, więc widać, że YouTubowa część tego radia, ta bardziej właśnie społecznościowa, YouTubowa, no to tak chyba im nie za bardzo idzie. W ogóle jakoś tak włączyłem drętwę to troszkę. Na pewno trzeba by wtedy bardzo się pilnować, co się mówi, o czym się mówi i być takim bardziej wygładzonym, poprawnym, zwyczajnym, mainstreamowym. Nie bardzo można by sobie pozwalać na jakieś szaleństwa, na jakieś zaśpiewy, okrzyki i odbieranie po dwie osoby naraz i wykłócanie się. No a już nie do pomyślenia byłoby takie niekulturalne zachowanie, jak dzisiaj na przykład moje w stosunku do Edyty, która mnie wkurzyła swoją upierdliwością, nie waham się użyć tego słowa. Przez co dostała banika, ale chyba tego bana za jakiś czas zdejmę, chociaż czułem u niej taką jakąś niechęć do mojej osoby, taką złość jakąś dziwną, nienawiść, nie waham się użyć tego słowa, wściekłe ataki jakieś poszły na mnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo sobie chyba niczym nie zapracowałem na takie coś. Tak ostatnio jakoś jest, że ktoś ma do mnie nagle jakieś wąty, tak, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle, nie? Nagle ktoś się przypierdala i mi coś tam, nie wiem, grzebie w życiorysie, jakieś ma obiekcje, coś mu nie pasuje, weź się zastanów nad sobą, a co ty sobą w ogóle reprezentujesz. I tak wtedy myślę sobie, ale o co chodzi w ogóle i dlaczego i skąd i... Co ta osoba do mnie właściwie ma? Czym sobie na to zasłużyłem? Na jakąś taką niechęć, pogardę, agresję, nie? Bo rozumiem, gdybym sobie zapracował na przykład czymś, no to... Ale to wtedy można napisać na przykład, nie? Co komu tam leży na wątrobie. No a niektórzy tak ni z gruchy, ni z pietruchy zaatakują. Nie wiem, wtedy pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to człowieku, no o co ci w ogóle chodzi? Nie atakuj mnie bez powodu. Jeszcze jakbym coś zrobił, no to rozumiem, ale tak za nic. Czemu? Why? Ciąg dalszy kontrowersji wokół Matki Teresy. Wyczytałem, że byłe zakonnice teraz zaczynają opowiadać, że Matka Teresa to była jakaś popierdolona trochę, bo kazała się ludziom biczować. W ogóle no to już dawno temu wyszło, że znakomita większość tych pieniędzy, które gromadziła pod swoim tam, pod szyldem swojej działalności, no to szły do Watykanu po prostu, a znikomy odsetek to szło na biednych. To chyba odwrotnie powinno być, nie? Jakaś mała część do Watykanu, a większość tej kwoty zebranej, no to na biedne dzieci, nie? No i może stąd brakowało środków przeciwbólowych i Matka Teresa oświadczała, że to dobrze, to dobrze.

0: Že tak ješ, že bolí ma boleť, ma boleť. To vtedy, jak boli, to aniołki muskają skrzydełkami swemi. Buzię twoją.
1: No, sama jak się rozchorowała, to miała najlepszą z kolei opiekę medyczną i wszystko pod dostatkiem. Wszystkiego pod dostatkiem. Środki przeciwbólowe, wszystko wygodne łóżeczko. No i tak to jest z tym Watykanem. No ja myślę, że gdyby tak pogrzebać głębiej, to jeszcze wyszłyby inne kontrowersje. Demoniczna Tereska przewaliła sporo kasy. No, no. Też, nie wiem, gdybyście byli w jej skórze i robili coś rzekomo dla innych, tak dalej, to czy by wam odpowiadało, że stawiają wam jakieś kościoły waszego imienia, jakieś budują pomniki. Ona tak właśnie miała, nie? Taką fazę, że bardzo ją to cieszyło, że budują jakieś kościoły jej imienia za te pieniądze zebrane. No, tragedia, tragedia. Słucham cię, krawco ludzie, już od około 2 lat. Internetów bardzo cię lubię, nigdy bym tego nie napisał, ale jak tak się dołujesz, to masz małą bateryjkę pozytywu, pisze Morf. Dzięki, Morf, miło, miło, ale to też nie chodzi, że ja się nie dołuję w sumie, wiesz, bardziej złoszczę, irytuję, niż tam dołuję, nie? To bardziej w tą stronę. Po prostu denerwuje mnie, jak ktoś mi sprzedaje liścia, tak, bez powodu, na dzień dobry. Idę sobie, wyciągam rękę, uśmiecham się, a tu pach w ryja, nie? O co chodzi w ogóle, nie? No to tak nie lubię. Rozumiem, że ktoś może mieć zły dzień, ale to wtedy, jak to mawiali starożytni Rosjanie, nerwy w konserwy i się opanować trochę, a nie szurać tu do mnie, nie? Znaczy, szurać można do mnie, ale to jakiś musi być powodzik. No i tak jak się spodziewałem, z grona słuchaczy wróciła połowa. Wiem, że wolisz donate'a, pisze Morf. Wiesz co, no, lubię donate'iki, nie ukrywam. To znaczy lubię. To trochę chodzi o to, że po prostu mocno się jakby wkręciłem w radyjko, zaniedbując może jakąś tam karierę zawodową, projekty i właściwie trochę tak żyję z tego radia, więc a jednocześnie wiem, że czasem słuchaczom trzeba się przypomnieć, trochę postękać, pojęczeć, bo inaczej zapomną. Tak zwyczajnie zapomną, nie pomyślą o tym, żeby coś tam wysłać, parę groszy, dyszkę czy dwie, więc trzeba się niestety nieustannie przypominać. No i robię to w takiej formie trochę humorystycznej, no zgrywam. W dużej mierze to jest takie zgrywanie się, no zgrywam takiego pazerniaka, że tak strasznie mi zależy i tu pójdę sobie, kopnę w mikser, no to chyba jest zrozumiałe, no ale tak na wszelki wypadek może wytłumaczę, że to nie jest tak, że tak strasznie się tu trzęsę z chciwości o te donejciki i tylko czekam i bardzo jestem niepocieszony, zmartwiony, jak w poprzedniej audycji nie było ani jednego i już nie będę, idę sobie, obraziłem się. Nie, niekoniecznie. A dobre słowo, fajny telefon czasem znaczą więcej niż donejcik nawet, więc nie ma żadnego problemu. Morf, no tak w skrócie, no, no przyszła Edytka i się pultała do mnie, nie wiedzieć czemu, jakoś tam oceniając, że gadam na takie rzeczy, bo mam w swoim życiu niepoukładane i żebym się lepiej zajął swoim życiem. Jak zacząłem tutaj mówić, że jak będzie tak mi pisała upierdliwie, to dostanie bana, to powiedziała, no to zrób raz coś, co deklarujesz, raz w końcu zrób, no to zrobiłem, no i dostała bana i do widzenia, no. Tutaj mam komunikat, że nie można się dodzwonić. Może zmienię na status na aktywny. Może teraz będzie się dało, bo miałem niewidoczny. Ale na priwa mam status na Skype'ie zawsze niewidoczny i się idzie dodzwonić, więc nie wiem, czemu na nocnym radio ten status niewidoczny miałby blokować przychodzące połączenia. A no, nie mam też od osoby tutaj komunikatu, że była próba połączenia. No nie wiem, próbować, jeszcze raz próbować.

0: Ale ja znowu na trzeźwo, słuchajcie, co niektórzy pewnie nie dadzą wiary, że nie, na pewno się uchlał, znów kłamie. Otóż nie, otóż korciło dzisiaj trochę w sklepie, żeby sięgnąć po flaszeczkę i coś sobie łyknąć, tak, w trybie imprezowym, weekendowym, ale mówię nie, nie, nie, jak raz sięgnę, jak raz zaleję pałę, to potem będzie znowu powrót do picia. Zamierzam nie pić, może już wcale, może już w ogóle nie będę sięgał po alkohol. Kwestia przyzwyczajenia, do wszystkiego się przyzwyczajamy, do picia i do niepicia. Cześć, adwokat.
1: Cześć, krawcze. Ciężki temat z tym niepiciem. W sensie, że tak łatwo ten, niełatwo chyba tak rzucić, powiedzieć, że się nie będzie piło. No ale spoko, trzymam kciuki. Jeśli masz taki plan na życie, to dobrze, tylko chwalić.
0: No, piję za to energy drinki sobie, to, które też są rzekomo tak niezdrowe bardzo, a ja tak się pytam w sumie, dlaczego one miałyby być bardziej niezdrowe niż inne napoje gazowane? Co tam takiego jest? Może to taki sam mit jak z tą tauryną. Swego czasu ludzie byli święcie przekonani, to wielokrotnie od ludzi słyszałem, że taurynę się robi z byczego nasienia, że tak powiem, robi się jakąś tam esencję, kwintesencję tego byczego nasienia i stąd to nazwa tauryna w Red Bullu, nie? Składnik.
1: Nie mam pojęcia. Nie pijam nic z tego w sumie. Znaczy ani energetyków nie pijam, ani innych napojów takich, wiesz, przemysłowych. Chyba faktycznie uznałem, że wszystkie są tak samo złe. Ale spoko. Chyba nie umiałbym tego, że tak powiem, wybronić za pomocą jakiegoś wzoru chemicznego, co tam dokładnie szkodzi, ale wydaje mi się, że energetyki, wiesz, zwłaszcza dziwi mnie, że dzieciaki piją energetyki, nie? Jak widzisz jakiegoś tam dwunastolatka z litrową butlą jakiegoś, nie wiem, co tam się teraz pije, to jest zastanawiające, że coś chyba nie tak poszło w edukacji, bo myślę, że to może mieć zły wpływ, no ale każdy tam sobie...
0: A jak gadamy sobie o takich sprawach jak właśnie marki typu Red Bull, to wiecie w ogóle, że bardzo wielu sportowców, w tym nawet niektórzy całkiem znani, zginęło podczas wykonywania tych niesamowitych ewolucji. Bądź sobą, bądź bardziej sobą, bądź ekstremalny. No, takie hasła właśnie, takie hasła tego typu promuje marka Red Bull. No i okazuje się, że jest wiele takich przypadków, kiedy jakiś sportowiec chciał się wkręcić w ten klimat Red Bullowy, kręcił filmiki, jak gdzieś tam skacze z klifu, na rowerze, robi salto, no i ludzie sobie skręcali karki, sporo osób zginęło, tylko te nagrania są jakby tuszowane. Red Bull wydaje sporo pieniędzy, jak jeszcze wiele innych korporacji na pudrowanie swojej marki, opinii i ludzie normalnie dostają kasiorę za kasowanie takich nagrań z internetu, nie? Po prostu wszystkie wielkie korporacje tak działają, czy to Disney, czy który będzie kasował różne informacje, opłacał ludzi, żeby kasowali informacje dotyczące współpracy Disneya z nazistami, czy Coca-Cola, żeby informacje typu, że o Fancie, że to był taki napój dla nazistów zrobiony, bo no, jak wybuchła wojna, to nie można było składników do produkcji Coca-Coli przewozić przez granicę, no i kłopoty z dostawami byli. Więc wymyślono taką prafantę, która się różniła trochę od tej dzisiejszej, która była robiona w ogóle z odpadków, z jakiegoś miąższu, z owoców takiego, wiecie, syfiastego, ze śmieci po prostu była robiona ta fanta i ta fanta miała zastąpić Coca-Colę. Nawet wyglądała trochę jak Coca-Cola, też miała taki kolor brunatny trochę. No, dla brunatnych to brunatny napój, nie? No i takie informacje są bardzo niewygodne dzisiaj dla korporacji i robią wszystko, żeby to nie było publikowane, żeby to likwidować i tak dalej.
1: Oczywiście, znaczy, wracając do tych sportów ekstremalnych, to myślę, znaczy z mojego punktu widzenia tam duże niebezpieczeństwo jest w tym, że jakby pal licho, że ci ludzie tam giną, no jakby jest to przykre i nikomu nie życzę. Ale myślę, że gorsze jest to, że oni pokazują w łatwy sposób, bo jednak ten efekt końcowy, jak oglądasz na ekranie, to sprawia wrażenie, no nie mówię, że super łatwego, ale jednak czegoś w zasięgu ręki. No może nie dla mnie, ale próbuję się tak wczuć trochę w siebie młodszego i w ogóle w młodszych ludzi. I może tworzyć takie pozory rzeczy dostępnej i zachęcać ludzi do robienia tych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest o tyle niebezpieczne, że dzieciaki po prostu, wiesz, będą w to brnęły jak w kolejną tam jakąś epokową dyscyplinę, która im, nie wiem, jakby pozwala czas wypełnić albo zdobyć jakieś tam w środowisku uznanie. A tymczasem, kurczę, no... Nie chcę tu powiedzieć, bo nie znam liczb, ale podejrzewam, że nasze lata się charakteryzują większą liczbą dzieciaków z jakimiś wstawkami w kończynach stalowymi, nie? Których już się im nie wyciąga. Bo po prostu takie mają uszczerbki na zdrowiu. No ja sam byłem kiedyś w szpitalu, słuchajcie, i spotkałem chłopaka, który uszkodził sobie nasieniowód, w ogóle moczowód, cały tam układ jakiś. Przez to, że na BMX-ie spadł na siodełko, słuchajcie, czy na ramę, albo na rurę, na poręcz. No już nie pamiętam szczegółów. W każdym razie uszkodził sobie w ten sposób tam narządy, że no niestety chyba nawet będzie miał do końca życia problem z erekcją, znaczy ze wzwonem. Że tego nie będzie miał, nie? Więc to jest dla mnie dramat, nie? Że telewizja pokazuje piękny świat, bohaterów, super latających ludzi, a tak naprawdę w zaciszach domowych jakieś dramaty się rozgrywają. Nie?
0: Ale z drugiej strony też ciężko mieć pretensje do korporacji, że za wszelką cenę stara się wybielić siebie, zatuszować, wygumkować wszystko, co niekorzystne. Korporacja nie, się nie zachowuje się trochę jak po prostu jak człowiek, no ale taki człowiek, który robi interesy. Każdy, czy sklepikarz, czy ktoś też będzie dążył do tego, żeby się nie rozeszła wiadomość, żeby zatuszować, żeby przemilczeć. Każdy będzie do tego dążył, tylko że korporacja idzie tutaj moim zdaniem za daleko trochę i zapędzili się trochę w tym. Zero jakiejś odpowiedzialności, moralności, nie ma miejsca na właśnie takie rzeczy. Jest tylko miejsce na zysk i to już taki, nie wiem, prosty jakiś sklepikarz, właściciel zakładu, mechanik, ktoś tam, to będzie miał jeszcze jakieś resztki takiej, wiesz, moralności w sobie. Czasem się po prostu opanuje trochę, a korporacja nigdy, bo korporacja musi być zawsze na maksa, zawsze musi być w 100% skuteczna, bo dążymy do skuteczności, wszystko musi być według pewnego wzorca wypracowanego wcześniej i tak dalej. Nie ma tu miejsca na błędy. Może, wiesz, może to, że my się czasami potrafimy, no nie wiem, zgiąć kark, przeprosić, może w pewnym sensie, tak patrząc już od strony natury, ewolucji, jest to jakiś błąd, ale jest to fajny błąd, jest to fajna niedoskonałość nasza taka, nie?
1: Znaczy, wiesz co, znam takie historie, że na przykład ktoś, kto zmienił pomysł na biznes w życiu i jakby przestał funkcjonować w ramach prowadzenia sklepu z alkoholem, i zajął się czymś innym, poczuł ulgę, że zarabia, że nie zarabia na słabościach ludzkich, wiesz, jakby, że nawet w taki sposób można patrzeć na rzeczywistość, nie? Że nie chcesz być tym, który dorzuca się do tej ciemnej strony rzeczywistości. Oczywiście wiadomo, jakby alkohol jest dla ludzi, ale sklepy nocne to jest taki maks, bo można w Spoemie czy gdzieś tam kupić w mniejszym sklepie obok mleka alkohol, a taki nocny sklep, no to już jest taka, to jest tankowanie po prostu ludzi alkoholem, nie? Ale a korporacje właśnie chyba, tak jak powiedziałeś, no, moralność tam chyba nie istnieje. Ona jest dopiero jak, nie wiem, jakieś duże wartości się pojawią, że tam w ciągu roku zginie, nie wiem, 100 rowerzystów gdzieś w górach, bo wiesz.
0: Nie, po prostu korporacja przeprosi, wyrazi ubolewanie, tylko to ubolewanie zawsze będzie wcześniej starannie opracowane przez pana od opracowywania ubolewań i będzie ono wystosowane tylko wtedy, kiedy już trzeba, kiedy media chwyciły temat i wszystko wyszło na światło dzienne. Będzie to redukcja szkód, że tak powiem, nie? I pewien mus, i nie będzie to nigdy szczere, nie będzie... A odpowiedzialność, no cóż, zawsze będzie rozmyta i zawsze będzie tą odpowiedzialność ponosił ktoś, kto jest nad tobą, a nad tym, co jest nad tobą, to on też nie będzie się czuł, nie będzie się poczuwał do czegokolwiek, bo on tylko odpowiada przed tym, który jest jeszcze wyżej jego i to jest wszystko model psychopaty, no, psychopatyczny model zupełnie.
1: Ja jestem ciekaw, bo mi rowery są bliskie i takie sporty, te ekstremalne rowerowe też swego czasu... że tak powiem, atrakcyjne się bardzo wydawało. Jestem ciekaw, jaka jest granica backflipów na rowerze, nie? Ilości wykonanych backflipów. No.
0: Chyba 3, jeśli dobrze pamiętam.
1: No, nie zdziwiłbym się, jakby było już 4 albo 5, nie? Bo wiesz, to jest jakaś ściana tych wszystkich działań, no bo nie możesz się w nieskończoność zacząć kręcić na tym rowerze. No, ale to taka dygresja.
0: No, ktoś, kto żyje tym sportem, to dla niego zrobić o jednego backflipa więcej niż zrobił rekordzista do tej pory na świecie, to jest wielka sprawa, to jest wielka misja, nie? On będzie to ćwiczył przez rok, ryzykował swoje życie w sumie, bo to można sobie łatwo kark skręcić dosyć. Ja to rozumiem. Czemu nie, skoro rower jest dla kogoś całym jego życiem i całe życie poświęca doskonaleniu się? No, wszyscy to robią w jakimś tam sensie. Jeden się doskonali, kurczę, w jeździe na rowerze, drugi się doskonali w graniu na skrzypcach, a trzeci w pisaniu, nie wiem, nie? To tak, no, normalka.
1: No tak. Znaczy, ciekawe to jest w sumie, bo czy to społecznie nas ubogaca, wiesz, czy to jest sztuka na przykład, można tak powiedzieć. Kiedyś widziałem takie zawody, słuchaj, dziewczęta jeżdżą na rowerach na przykład. I to trochę przypomina taką akrobatykę na rowerze. Jest rower na tak zwany, poczekaj, jak to się nazywa, tak zwane sztywne koło bodajże, czy coś takiego. I masz 1:1, że kręcisz pedałami, ci się kręci koło. Taki wycieniony rower, jakaś taka, coś a la kolażówka. I powiem ci, że na YouTubie jest kilka takich filmów, gdzie panny robią cuda, nie? I to takie całkiem sobie spoko panne na tych rowerach. Coś a la balet. Jest to trochę nudne, ale raz można obejrzeć jakąś mistrzynię tam świata i przynajmniej mieć to ze sobą, wiesz, jakby. Słuchaj, a wiesz co, dzwonię tak, może się domyślasz, że czego dzwonię, bo chciałem w sumie ostatni raz dzwonię do Nocnego Radia. Mam nadzieję, że nie wyłamie się z tego, co powiedziałem już w tej chwili. Przynajmniej takiego Nocnego Rady, jakim ono jest w tej chwili. I w jaki sposób dzwonię, że może jakaś garstka ludzi gdzieś tam ze mną czuła jakąś więź, w sensie wspólnoty jakichś tam przemyśleń i podejść do życia. I to, z czym się dzieliłem, było im jakoś tam w miarę bliskie i zrozumiałe. Więc do tych wszystkich ludzi mówię dzięki, że jesteście i tyle chyba. Nie wiem, chciałem jeszcze coś innego powiedzieć, ale nie ma to sensu zupełnie. Też tobie, Krawcze, podziękować chciałem. Wiem, że to brzmi może trochę patetycznie, jakoś tak niektórzy żałość jakąś z tego spróbują jeszcze wysupłać. I też pewnie na czacie się nie będę udzielał, bo widzę, że każdy ruch sprawia, że po prostu piach w oczy leci, więc myślę, że za stary jestem na takie sytuacje i chyba nie mam takiej potrzeby, żeby wkupiać się za wszelką cenę w jakieś towarzystwo, które po prostu mnie nie chce. Stąd jak od początku dzisiaj słuchałem, to się już na samym początku wątek jakiś pojawił i podejrzewam, że to się mnie tyczyło. Tak więc nie wiem, tyle chyba.
0: W sumie to było całkiem sporo osób, które jakoś tam przebijały piątkę z tobą i lubiły twoje telefony. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale były takie komentarze też i to nie od jednej, nie od dwóch osób, tylko było jakieś tam grono tych, którzy trochę może wyrazili jakąś tam sympatię i solidarność z tobą na przekór tym, tej grupie, która cię nie lubi z jakiegoś powodu, też do końca tak, nie wiem skąd aż taka nienawiść, jakaś taka, wiesz, zagryziakowatość, nie? Że tak przy każdej możliwej okazji cię chcą obrazić. No.
1: Jestem tym zszokowany, bo na ogół jak komuś coś złego uczyniłem, no to czułem tą więź z tą sytuacją, z tym momentem, kiedy się to wydarzyło, a tutaj niestety nie ma czegoś takiego. Nie jestem w stanie odnieść się do żadnej sytuacji. I tak się zastanawiałem, czy ja komuś kiedyś tak w radio, wiesz, tak ewidentnie po prostu go oczerniłem, czy znieważyłem, bo właściwie posługiwanie się słowem szmata kwalifikuje się jako przestępstwo tam z jakiegoś artykułu, więc to nie jest takie, wiesz, myślę byle co i jakieś dokuczanie. Raczej ostatnio się czuję jako osoba prześladowana, może to niektórych rozbawi. Ale tak to trochę wygląda niestety. No.
0: No nie dziwię się. W sumie szmata jest to jedno z najgorszych chyba, jeden z najgorszych epitetów, jakimi można kogoś obdarzyć, jak się zastanowić. No bo nawet jak powiesz do kogoś, o ty głupi chuju, albo spierdalaj pedale, to nie ma takiej w sobie siły jak szmata. Szmata to jest już takie całkowite sponiewieranie kogoś, nie? Że to już jesteś w ogóle poniżej wszelkiej krytyki, w ogóle do niczego się nie nadajesz. W ogóle beznadzieja totalna i w ogóle to jest też coś takiego, za co ciężko powiedzieć w żartach, tak pół żartem do kogoś. Nazywając kogoś szmatą, to no, ciężko mi sobie wyobrazić, że mógłbym się o coś bardziej obrazić, niż gdyby mnie ktoś nazywał szmatą. Więc dziwię się, czym aż tak bardzo sobie podpadłeś. Między nami też były konflikty, też kiedyś nie chciałem z tobą w ogóle gadać, też mnie wkurzyłeś, czasem nadal mnie wkurzasz, myślę, że bywasz czasem trochę taki, jak to się mówi, upierdliwy, no ale to każdy z nas ma jakieś swoje lepsze, gorsze strony, każdy czasem ma lepsze, gorsze dni, nie jesteśmy doskonali i tak dalej, więc nie wiem, a ci, którzy tak cię wyzywają, to uważają się za takich super doskonałych, może... Nie rozumiem też do końca tego i ostatnio te tam wierszyki różne, adwokat szmata, tratatata i stało się to jakimś takim zabawnym memem dla niektórych. I chyba sobie nie zdają sprawy, że można kogoś mocno tak sponiewierać i urazić naprawdę i nie wiem po co to w ogóle, czemu to służy, czy ktoś czerpie energię z tego, że ci dopierdoli na dzień dobry, rzuci tym hasłem, no tak, nie wiem.
1: No musi tak być. Niektórzy oglądają seriale, niektórzy po prostu, wiesz, jakby próbują swój serial zrobić. Wiesz co, z ciekawości wszedłem, żeby też jakby uciec od jakiejś sytuacji, gdzie popadam w jakąś paranoję, na naruszenie dóbr osobistych info. Jest taka strona i tam prawnik czy jakiś doradca, chcąc pokazać różnicę pomiędzy zniewagą a zniesławieniem, przytacza różne sytuacje, gdzie na przykład właśnie jest coś takiego. Pan X został uznany za winnego tego, że w okresie od 1 czerwca, przeczytam całość, wybaczcie, 2016 roku do dnia 28 lipca 2016 roku w miejscowości K znieważył żonę słowami wulgarnymi i poniżającymi, takimi jak kurwa, łajza, szmata, puszczalska. Czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 216, paragraf pierwszy kodeksu karnego z... z W... Zapomniałem, jak to się tłumaczy. Z artykułu tam 12 kodeksu karnego, przepraszam. Umknęło mi po prostu skrót ten prawniczy tutaj. Tak więc... Ja się zastanawiam, jak coś mówię. Wiem, że też nie to zawsze jest po prostu, jestem, no coś, jestem, nie jestem szorstki. Pamiętam
2: coś, coś takiego, czego nie rozumiem.
1: Z blachą 50 złotych. Taki konflikt dobry ostry wieczór, popadłem hejkum. I powiedziałem kiedyś o nim, że jest głupkiem. Pozdrawiam, panie adwokat. Chłopak. I strasznie mi z tym niedobrze było i go za to przeprosiłem, pamiętam. Nie wiem, czy chwilę potem, czy następnego dnia. Bo sam jestem przekonany, że ludzie nie są głupkami, co najwyżej się zachowują, jakby głupio się zachowują, więc jakby staram się szanować ludzi i po prostu co najwyżej mieć zarzut do tego, jak postępują i ich czynów, więc mam nadzieję, że po prostu taki moment w czyimś życiu wystąpił, że musi. Bo inaczej się udusi.
0: No. A wiesz co, ci ludzie, którzy mają do ciebie wąty, oskarżają cię, nie jest to żadna tajemnica, o to, że używasz passive-aggressive, coś takiego, jasne. Jakoś to się ale tak nazywa. Mówi, i to miałoby no. polegać, ale czekaj chwilę, to miałoby polegać na tym, że wiesz, nie walisz z grubej rury, nie zwyzywasz kogoś, nie wytkniesz mu tak twardo czegoś, tylko tak... jak wężyk troszeczkę, nie? Tak tu cichaczem, tu się przyczepisz, tu kogoś dyskredytujesz. I owszem, widzę u ciebie takie zachowania, ale no jednocześnie kilka osób z tych, które tak mają te wąty do ciebie, to też bym mógł je przyłapać. Z kolei może na takiej bardziej otwartej agresji. I pytanie, czy to tak jakoś wielce się różni, czy no każdego z nas ponosi czasami. Mnie wkurwia jedno i drugie. Wolałbym, żeby tutaj w zgodzie jakoś w miarę żyć i w miarę kulturalnie ze sobą gadać. Przecież możemy komuś coś wytknąć, możemy kogoś nawet zbeształać, ale tak, żeby no właśnie nie robić z niego tej szmaty, nie?
1: Wiesz co, no nie wiem, ja myślę, że pasywna agresja jest super pomysłem na to, dajcie człowieka, paragraf się znajdzie, ale spoko, okej, okay, możecie się zastanawiać, jak bardzo jestem agresywny pasywnie, ale słuchajcie, no rzeczy, które słyszałem na antenie, nawoływanie do bicia ludzi w sklepach, czy do mordowania czarnych, tutaj chodzi o księży, i różne inne zagrywki w stosunku na antenie do gości. Język, wulgarność u osób, które mnie krytykują. No tak, to faktycznie. Pasywna agresja to jest największe zło tego świata, słuchajcie. No. Nie pojmuję tego. Dlatego
0: tym bardziej, widzę, że ty tego używasz nie tak znowu często. No, zdarza ci się na czacie. Jak już dzwonisz, to zwykle trochę inaczej to wygląda. Inaczej się z tobą rozmawia na żywo. Na czacie sobie pozwalasz na więcej. Ale okej, jakoś tam w obecnej formie mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Czasem trochę drażni, ale wiesz, no też każdy ma prawo uważać nocne radio za takie i owakie, że tuba, że pudło rezonansowe, że na poziomie siedmiolatka, jak to kiedyś pisałeś. Już mówiłem, że mnie wkurwia, jak ktoś powtarza ciągle jedno i to samo, jak zacięta płyta. To tak, ale to, dobra, w życiu bym cię za to nie nazwał tam szmatą, a na pewno nie publicznie. Może jakbym był bardzo wkurwiony pewnego dnia, to bym komuś na priwa tak napisał o tobie, ale co innego też trochę na priwa, co innego publicznie. Ale widzisz, też niektórzy tutaj cię pozdrawiają, na przykład Matt, który tutaj zacny, hojny sponsor rzucił 5 dyszek lekką rączką, jak to on, i pisze hejkum kejkum, polokokta dla każdego, pozdrawiam panie adwokat. Wcześniej też tutaj Furiat pisał, cię pozdrawiał, kilka innych osób też by się tu znalazło, tak wszystkiego tu nie śledzę. Ktoś tu jeszcze wcześniej pisał, że adwokat jest spoko, chyba profesor Leniuch też. Więc słuchaj, może, nie wiem, no, na pewno ostatni telefon, może Nitka też pisała, że adwokat musi tutaj zostać i wiesz, no jakoś tam się tutaj ujawniają ci ludzie, którym nie przeszkadzasz zupełnie, którzy lubią twoje telefony, więc może nie warto się przejmować, no powiedzmy sobie tak otwarcie, hejterstwem, no bo to jest takie hejterstwo. Trochę, zwłaszcza jeśli to przybiera taką formę, że są głównie bluzgi, epitety, wyzwiska, A mało jest jakichś takich konkretnych zarzutów. No, oprócz tego, że stosujesz pasywną agresję, no to takie trochę zdarta płyta się zrobiła.
1: Ale to się zmienia w czasie, bo ostatnio zarzuty były takie, że zdradzam jakieś prywatne informacje i coś jeszcze. Aha, i że chciałem zniszczyć radio. To były dwa zarzuty, które usłyszałem, jak chciałem się dowiedzieć dlaczego. A teraz doszedł trzeci zarzut, pasywna agresja, czyli jestem jakimś już recydywistą. Wiesz co, to jest dla mnie żałosno śmieszne, ale forma, którą to przybiera, sprawia, że coś mi mówi przestań. Bo ja nie potrzebuję jakiejś rozrywki dodatkowej w życiu. Jeszcze ktoś uzna, że jestem jakimś sadomaso i wiesz, i to mi sprawia przyjemność. Nie mam takiej potrzeby. A to, że są ludzie, to się cieszę nie dlatego, że ze względu na mnie, tylko że jakaś normalność jeszcze w tym radio jest i to myślę jest najważniejsze, jeśli ono ma być fajnym radiem. A coś jeszcze chciałem dodać, bo mi ta cała sytuacja, ta cała grupa, która się tak wytwarza i ją łatwo rozpoznać, bo tam takie słowa kalki się pojawiają, i zarzuty o tej agresji to już od iluś osób tam słyszałem. Trochę mi się z Władcą Much kojarzy z tą powieścią Goldinga. I to tak trochę wygląda niestety. No i tyle. Nie chcę tam wrzucać niczego. Sami to po swojemu rozpiszą scenariusz i powstanie jedyna słuszna wersja wydarzeń.
0: Tak, no szansa na to, że ktoś sobie przemyśli i powie, no może faktycznie, to są zerowe, no bo tak to już działa, że jak już jest ta grupa, która cię nie lubi, to oni będą trzymać sztamę za wszelką cenę, iść nawet w zaparte i nic nie trafi, absolutnie nic, zero, nul, nikt nawet, wiesz, nie, przez myśl nie przemknie, że może coś w tym jest, że może za dużo tutaj jakiegoś jadu, hejtu, więc nie ma co. A co do tych zarzutów, no to potrzeba się nie kryje z tym, że chciał zniszczyć radio. To sam mówi, że chciał, ale mu się odechciało w pewnym momencie. Do potrzeby też może zarzut taki, że chciał zniszczyć radio. Co do ujawniania informacji, no to wiecie, tutaj mógłbym wytknąć to i owo, co po niektórym różne w ogóle działania. Na każdego by się znalazło tutaj coś. Naprawdę, to ludzie, powtarzam, nie są idealni. Każdy ma coś za uszami, więcej lub mniej. To taki zarzut, no co, nie wiem, co ujawniłeś, nie pamiętam już, szczerze mówiąc, więc chyba to nie było aż takie straszne.
1: Nie możesz powiedzieć, co ujawniłem, bo ujawnisz to, rozumiesz, to jest po prostu super zarzut, nie?
0: Ja nawet nie pamiętam, wiesz, bo jak są jakieś takie hardkorowe rzeczy, to pamięta się, nie, że ujawnił, a ja już tak nie pamiętam, więc chyba nie było aż tak straszne. Zatem, no, pewnie mi też się zdarzyło powiedzieć za dużo i coś ujawnić też, więc... No, nie wiem.
1: W zasadzie coś możliwe ujawniłem, wiesz, przypadkiem zupełnie, za co bym pewnie przeprosił, bo nie przypominam sobie, żebym wobec kogoś jakiś próbował cios wykierować, polegający na tym, że teraz opowiem to, co było w trakcie rozmowy prywatnej, ale jak ktoś przyczai się 3 lata z takim pomysłem w głowie i wtedy wyskoczy z krzaków i powie, wiecie, co z nim zrobić? No bo to trochę tak wygląda, kurna. Peja po prostu wyszedł na scenę i powiedział, wiecie, co z nim zrobić. I wszyscy, kurna, kopują adwokata. No, gratuluję. W ogóle sonet, tak? Nie, przepraszam, satyra, jaka ostatnio powstała. No wiesz, dla mnie to już jakaś paranoja jest. To już jest jakiś obłęd. No, kurde, wiesz, jakby... I wiesz, co jest najlepsze? Że ludzie, którzy po prostu młodzi przyszli ostatnio i są prowadzącymi w tym radio, nie mają problemu, żeby kogoś po prostu... żeby do szamba jakoś sprowadzać i wywoływać i wyrzucać im, że jednak szmata. Po czym chwilę później mówią o tym, że są empatyczni, że są wrażliwi, szanujmy się.
0: No, dobra, kurwa, dobra energia men i w ogóle. No, tak.
1: No. Jak to można połączyć, słuchaj? Wiesz, ja trochę w pewnym sensie jakby patrząc z perspektywy Kloda, który jakieś zarzuty ma do radia, ja jestem w stanie jego perspektywę teraz trochę przyjąć. Niestety, nie wiem, czy cię to urazi, jak tak powiem, jak nie. Oczywiście nie mam tutaj do ciebie, tylko do

0: tylko część, my widzimy jego część. Więc spoko, no to są
1: problem, problem z nocnym radiem jest trochę taki, że jest taka jakby stara gwardia, można powiedzieć. Dziadki, jak w wojsku, albo jacyś, nie wiem, liderzy gangu, coś można by tak to przyrównać, którzy, jak się zjawi ktoś, kogo oni nie lubią, to będą go tak wyzywać, dręczyć, robić z nim memy, napierdalać na niego, torpedy wysyłać, aż sobie pójdzie. Powstało takie zjawisko. Już nie jesteś pierwszą osobą, która znika, bo nie podoba się, powiedzmy, starej gwardii, która traktuje to radio trochę jako swoje, że my tu jesteśmy, to wiesz, nocne radio to my, nie? My. I nie trzeba nam tu takich. No cóż, ja z tym niewiele mogę zrobić, bo co mam? Pójść do ludzi jak Papa Smurf się ubrać w czerwoną czapkę i nu, weźcie się, opamiętajcie, moje małe Smurfy.
0: Nie, słuchaj, ja mam świadomość pewnego bezwładu, wiesz, jakby pewne rzeczy się rozrastają, jakiś bezwład pojawia się całego, że tak powiem, naczynia czy obiektu. No ciekaw jestem, kto po mnie będzie, no bo ja zniknę, nie będę się teraz pojawiał. Myślę, że długo wytrzymam. No to ktoś będzie musiał być. Słuchajcie, matka natura próżni nie lubi, no, nie oszukujmy się. Więc strzeżcie się. Żartuję oczywiście. Ale ciekawe.
1: No to co? No nie wiem, może ci się odwidzi. Ja nie będę ci nic ani wytykał, ani wypominał, jak zadzwonisz do następnej audycji i powiesz, że a jednak dzwonię. Może się nie warto przejmować. Może ci jakoś ta rozmowa da do myślenia w tym sensie, że pomyślisz sobie, a walić tam hejty. I tyle. No, odpowiadać hejtem na hejt też nie ma co, bo się wtedy tylko zaognia i no, druga strona od razu się czuje usatysfakcjonowana, bo no, jak on tak nam, to my teraz możemy z czystym sumieniem go po prostu zajebać, bo jest agresywny do nas.
0: Wiesz, no to jest taka akceptacja, skoro już uznał, że jest szmatą, no to teraz go dojedziemy jak szmatę, wiesz.
1: Tak. Bywa też tak, widzę to czasami u ludzi tych bardziej agresywnych, takich wojowniczych, dążących do konfrontacji, że jak zaczniesz mówić ich językiem i nagle się wkurwisz, dopierdolisz im, to oni się rozpromieniają i chyba się zaczynają czuć trochę jak ryba w wodzie po prostu, jak zaczynasz z nimi w ten sposób też gadać, nie? I ich atakować, ich wyzywać, co udowadnia taką teorię, że niektórym po prostu to odpowiada, lubią takie rzeczy.
0: Sport, no. Tak się zastanawiałem, ile lat już to wszystko trwa, ale no, kawał czasu, jak nie ukrywam, kawał czasu spędziłem, dzwoniąc przynajmniej raz na jakiś czas tam do radia. Dzięki, Krawiec, słuchaj, fajna sprawa. Radio fajna rzecz, powiem ci. Ciepłe medium. Kurwysyńsko ciepłe medium. Trzymajcie się, dobrej nocy.
1: No, to mam nadzieję jednak do usłyszenia. Trzymaj się.
0: Ja mam nadzieję kiedyś też do usłyszenia. To nie jest tak krawcze, że się nie usłyszymy, mam nadzieję. Trzymaj się, hej.
1: No hej. A co to tu się stało? Nie mogę rozłączyć rozmowy? Mam nadzieję, że adwokat się sam rozłączył, bo mi tu zniknęły ikonki. Cały czas mam słuchawkę. Usuń konwersację. No dziwne rzeczy. Znów się blokuje ten Skype. Tak wiele rzeczy dzisiaj nie działa tak, jak powinno w tym komputerze. Co uruchomię coś, to działa wadliwie. To już jakaś epidemia usterek. To zaczyna być naprawdę uciążliwe. Ja rozumiem, ktoś ma starego Androida i mu coś nie działa, mu czat. Jak na przykład Nitce przez pewien czas, w pewnym momencie przestał działać czat w ogóle nocnego radia. Mieliśmy teorię, że to w związku właśnie ze starym Androidem była wymiana sprzętu. Ale to gdzie indziej też widzę. Na komórce mojej mamy na przykład, takiej trochę starszej, to jeszcze Sony Xperia, to w ogóle nic nie chce działać, słuchajcie. Nie robią się już totalnie, nie robią się już w ogóle aktualności.

aktualizację Chroma, YouTube'a, przez co nawet jak się zaktualizuje, to za chwilę znowu prosi dalej o aktualizację. Po prostu nie pykła ta aktualizacja i on chce znowu aktualizować zaraz po zaktualizowaniu, nie? I Chrome, i YouTube, i różne inne rzeczy. No, na moje oko to po prostu komórka ma zbyt stary system i to jest zbyt przestarzała właśnie i nie chwyta tych aktualizacji, jest z nimi niekompatybilna już, nie potrafi ich obsłużyć, stąd one nie działają, te aktualizacje, i dlatego prosi cały czas, no i to nie sposób używać, bo ciągle wyskakują jakieś okienka, jest nowa wersja Chrome, zamknij tam albo aktualizuj, jest nowe to i tamto, i zapycha to ekran, ciągle wyskakuje, no nie sposób używać po prostu, więc matka w końcu zmieniła komórkę na nową, nie? Bo inaczej się nie dało, nie wiem. Może Etam by tutaj zrutował komórkę, zainstalował nowszy system, zdjął blokady, wymontował, wylutował chipa tam zabezpieczającego i zainstalował specjalną ruską odmianę systemu znalezioną w gazetce czy coś takiego. I by działało. Ale też z tymi przeróbkami różnymi, z tym kastrowaniem systemu, tak jak to Etam też robi właśnie, wykastrował swojego Windowsa, no a potem się dziwi, że mu nie działa z kolei coś innego, to i tamto. Coś zaczęło działać, a coś przestało działać. To jest, wydaje mi się, nieuniknione przy takich operacjach. Na przykład, jak dostałem kiedyś taki tablecik od Etama w paczce, tam było dużo innych fajnych sprzętów, to był taki starszy właśnie tablet trochę, zrutowany specjalnie przez Etama. No i on miał taką cechę, że Etam coś tam zdjął, jakieś coś tam wykasował, coś dodał, zdjął jakieś tam właśnie zabezpieczenia, że mógł inny system zainstalować, coś. No i wszystko fajnie, tylko że nie chciał działać już Google Play, który jest właściwie takim głównym dostawcą aplikacji na ten tablet i głównie z niego się ściąga, nie? Z tego sklepu googlowskiego. Różne programiki, czy to aplikacja do YouTube'a, czy to jakaś tam przeglądarka, czy aplikacja do, jak się świeżo zarejestrowaliście w jakimś Storytel, no to ściągacie tam playera i tak dalej. No to wszystko z tego Google Play. No to taki tablet staje się trochę psu na budę, jeśli nie możemy w nim nic zainstalować z tego Google Play'a. No. No i tak to jest właśnie. Ale to jest, specjalnie tak robią, żebyśmy ciągle kupowali nowe. Jak w nowym, wspaniałym świecie. Kult kupowania nowego. A jak masz stare, to jesteś w ogóle no, szmatą tutaj, tak nawiązując trochę do tematu, do dramy z adwokatem. Mieliśmy niby nie wyciągać tutaj dram i pewnie na Discordzie pojawiły się już takie zarzuty, że krawiec grzebie w brudach, albo tam wyciąga, albo żali się ktoś tam, coś, wiecie, tego typu komentarze na pewno się pojawiły, jestem tego pewien. I spoko, no niech się pojawiają, ale chciałbym zauważyć, że w Nocnym Radio rozmawiamy dosyć otwarcie o tym, co się dzieje, a nie jak w radiu komercyjnym czy w korporacji unikamy tematów niefajnych, trudnych, drażliwych, takich, które, nie wiem, zepsują tu obraz, piękny obraz nasz i tak dalej.

0: jeszcze nie ma, donosi WB. Jeszcze, no to jestem zaskoczony. Nie ma, naprawdę? No to w sumie to dobrze, że nie ma takich akurat komentarzy. Jeśli faktycznie nie ma, to spoko, to fajnie, to się cieszę w sumie. No, witam ponownie Gambola. Halo.
1: Lubię proste rzeczy. Margarita na cienkim i schłodzona Pepsi. To, że jestem wielki, nie marudź, bo nie jeszcze ten.
0: Nie słychać cię, Gumball, przykro mi. Jest takie dziwne zjawisko, jak czasem sobie masz te swoje zaśpiewy, rapujesz coś w radiu, to za każdym razem słychać cię na początku, po chwili zaczyna haczyć, a już po 10 sekundach w ogóle cię nie słychać i słychać tylko takie i. To nie wiem, twój mikrofon nie lubi, jak śpiewasz po prostu.
1: No nic, po prostu lubię proste rzeczy. Margarita na cienki i schłodzona Pepsi.
0: Ale popatrz, jakie to dziwne. Skąd twój mikrofon, sprzęt wiedzą, że ty akurat śpiewasz? I
1: nie, ci ta... nie, to Skype wie, bo na Discordzie nie ma tego problemu.
0: Tak? No to dziwne. Czyli co, Skype nie chce, żebyśmy śpiewali do siebie. Możemy
1: nie,
0: tylko rozmawiać.
1: Nie, ma słabą kompresję. Jestem w stanie ci to udowodnić, ale to są rzeczy, na które nie mam w sumie ochoty. Chciałem przeczytać bardzo ważną rzecz, a raczej powiedzieć o tym, że zaraz prawdopodobnie będę robił sobie tego, sandwicha z kurczakiem.
0: To tak a propos tematu audycji, no to cóż, gratuluję, smacznego.
1: Nie wiem, jaki jest temat audycji, znaczy piszę MMMMMM. Nie wiem, co to znaczy. Nie, myślisz nad czymś? Może się zastanawiasz? Może nie wiesz, o czym jest ta audycja? Ja mogę z tobą podebatować, jak chcesz.
0: No, nie wiem, czy słuchałeś, co było wcześniej. No, to było w sumie... Można wywnioskować, o czym była, słuchając audycji po prostu.
1: Znaczy, co mam wywnioskować? No, przyszła osoba, rozmawiała, no i dobrze, no. No, co ja będę tu się wypowiadał? No przecież każdy ma prawo do swojej opinii różnej na różne tematy, także wiesz, ja nie będę tutaj nikomu nic zabierał. A ja po prostu tutaj sobie robię kurczaczka, zaraz będzie tutaj jakiś tam bułeczka, kurczaczek, pewnie majonez i powiem ci, że będzie pyszna kanapka. A tutaj jeszcze sobie czytałem Wikipedię na różne tematy, także wiesz, dzisiaj świetny wieczór. Ja zastanawiam się, no, miała być podobno luźna audycja, no to tak podchodzę luźno i stwierdzam, że jest kanapka do zrobienia. Jak będzie donate jeszcze dla krawca 50 zł drugi, to zaszaleję i zrobię z tym. Jeszcze dodam sera do tej kanapki, ewentualnie jakiejś cebuli prażonej. Ale to musi być za krawca donej. Nie do mnie, tylko że krawiec musi 50 zł dostać.
0: Wiesz co, z tymi luźnymi tematami to jest trochę tak, że dobrze, jeśli one są jakimś sposobem na rozmowę, na dyskusję, są jakimś takim motorem do dyskusji, no bo jeśli ty mówisz, robię sobie kanapeczkę, coś głodny jestem, no to co ja mogę odpowiedzieć? No, a ja to lubię z sałatą, na przykład mogę ci odpowiedzieć, no i może temat zejdzie na to, na przykład, jaka jest najlepsza kanapka. No ale takie, wiesz, to często rugam tutaj ludzi, więc no wszystkich tu porówno trzeba traktować. No więc takie dzwonienie, wiesz, w stylu, jaki temacik dzisiaj, bo mi się nudzi, a na wszystkim się znam.
1: Krawiec, ja ciebie bardzo szanuję, ja cię naprawdę szanuję i ja przeczytałem temat i widzę H, M, M, M, M.
0: No, taki temat. To może Dariusz coś powie bardziej tak merytorycznie, coś tu podrzuci, ale możesz Gumball zostać oczywiście, to nam potem powiesz, czy kanapeczka była dobra.
1: Jesteś... A może byśmy się tak coś napili? Owszem, owszem, w każdej chwili. Sklep monopolowy.
2: I z duchem twoim.
0: Dzisiaj tutaj widzę kółko muzyczne i kącik teatralny, kółko teatralne. Dzwonią sami śpiewacy.
1: Kurde, zjebałem. No, nie wyszło. Chciałem dobrze.
0: No. Spoko, spoko.
1: A co tam widzicie... Na Norwysz na przykład, no, rzucić jakiś alkohol.
2: Alkohol, a liczy się... A nie, to
1: procenty.
2: Taki... Mam ruskiego szampana.
1: Grickoje?
2: Tak. Ten najtańszy.
1: A to zazdro. Ja to będę się wybierał dopiero po alkohol. Tak, alkoholizacji nocnej. No i nie wiem, może do koleżanki sobie pojadę, albo do klubu gdzieś, no to jakieś techno. Co by tu porobić właśnie? Jakieś pomysły macie panowie na spędzenie tego weekendu?
2: Będę grał w grę.
1: W jaką grę?
2: Tomb Raider, nie. Będę grał w osu, kółeczka, dla ludzi, którzy nie mają życia.
3: Halo.
0: No, Michał, cześć Michał, może tutaj jakoś zainterweniujesz i zadziałasz, bo tutaj...
3: Zawała ci szatanie, mój prawdziwy panie.
2: Awe.
3: Słyszę, że Dariusz jest na czacie, mój ulubiony słuchacz. Chętnie bym z nim o UFO porozmawiał.
1: A witam serdecznie. Nie mam mnie na czacie, zostałem zbanowany jakiś czas temu i już się nie odzywam.
0: Zbanowany? Serio?
3: Na antenie jest kolega, także tego i tamtego. Chciałem zapytać, o czym jest audycja, bo trochę mi się nudzi, ja znam się na wszystkim, to bym sobie porozmawiał.
2: A znasz się na tych... a nie, to na tym się nie znasz. Nie, to nie będę pytał się.
3: A to się nie pytaj, no rzeczywiście.
0: I już?
3: No nie, no luźne gadki są, no to bym se ten, pogadałbym se.
0: Ale u was to bardziej tak bez gadek, już tak po ładnych paru głębszych, jak tak się bez gadek nagle chodzimy sobie, to u was no, bardziej bez gadek.
3: Głębszych, no. To masz rację tu akurat w tej materii.
0: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł na audycję, takie właśnie, że tutaj się zbieramy, bo nam się nudzi i tak, no i co tam? No i, a ja to no, lubię, no. Chyba się napiję, ale krawiec. W sumie to nie wiem.
3: Krawiec.
0: Takie luźne gadki, la. No.
3: Czy pyszne.pl dowozi alkohol w środę?
1: Dowozi.
0: To sobie proszę sprawdzić tam na stronie.
3: No to czemu ty chodzisz na stację po nocach, gdzieś się tam szlajasz, jak możesz sobie zamówić po prostu i ci przywożą? No to zauważyłem, to jest twój częsty argument, żeby wcześniej audycję skończyć. Mówisz, o fajki mi się skończyły, o to muszę iść na stację. Dobra, to kończę audycję, bo donate'ów nie ma. To na razie, nie? Bo mi się jarać chce. Mógłbyś zamówić i by ci dowieźli.
0: Chyba nie było takich przypadków, kiedy skończyłem audycję, bo mi się chciało iść na stacji po szlugi. Zawsze jakoś wytrzymuję do rana czy coś. Zresztą zwykle jestem zabezpieczony, a alkohol to jak już chleję na audycji, chlałem, bo już nie chleję, no to byłem zawsze zaopatrzony i kończyłem flaszkę i styka, no i koniec. No. Wypiło się te pół litra na audycji i już. No.
3: Co to jest pół litra?
0: No na jednego to trochę jest, nie?
3: A znasz ten dowcip, jak przez syberyjską tam, kurde, zaśnieżoną Syberię jadą na saniach Polak, Niemiec, Rusek i Anglik i nagle ich wilki zaczynają gonić?
0: No, opowiadaj.
3: No dobra, no to Polak, Niemiec, Rusek i Anglik jadą z saniami przez Syberię, no i nagle wilki wybiegają z lasu i zaczynają ich gonić. No i Rusek popędza sanie, popędza, no ale cała watacha biegnie, wilki są już tuż, tuż. No i nagle Rusek wziął i Anglika wyrzucił z tych sań, tam go kopnął, nie? No i wilki dopadły Anglika i go zjadły całego, ale się nie najadły, no to biegną dalej. Biegną, biegną i już doganiają te sanie, no to Rusek wziął i Niemca z tych sań wykopał, nie? Wilki zjadły Niemca. Zjadły Niemca i biegną dalej. Biegną, biegną, biegną, już doganiają te sanie, a Rusek nagle wyciąga kałasznikowa i zaczyna do nich strzelać i wszystkie rozwalił, nie? No i Polak się tak na niego patrzy i mówi, ty stary, ty, czemu ty od razu do tych wilków nie zacząłeś strzelać? A Rusek wyciąga flaszkę z kieszeni i mówi, no co ty kurwa, litra na czterech? No taki dowcip. Dlatego widzisz, no możesz sobie zawsze zamówić tam, wiesz, na online, nie, i przywożą.
4: No to taksówka czeka.
0: Ja nie, już nie piję.
3: Deliveroo, jest taka firma Deliveroo, oni się nazywają. I w Polsce, bo w Polsce się wszystko zawsze po polsku musi nazywać, więc w Polsce wymyślili nazwę pyszne.pl, ale to jest cały czas część sieci Deliveroo, nie? I to Deliveroo, powiem wam, że dowozi wszystko, nie, co chcecie, kiedy chcecie.
0: W sumie fajny pomysł na biznes.
4: Jak Deliveroo dowozi, to potem jest Delirka pewnie.
3: No nie, Deliveroo od słowa delivery po angielsku. Tak to leci.
4: Delirium.
3: Deliveroo, no. A jest takie piwo belgijskie w ogóle, się nazywa Delirium Tremens, się nazywa. Nie wiem, czy słyszeliście.
0: Nie.
3: Nie, bardzo delikatnie.
4: Delirium Tremens?
3: Delirium Tremens, no, ze słoniem chyba, tam słoń jest chyba na etykietce i taka butelka jest wielka, taka biała. Tak się nazywa, Delirium Tremens.
4: Ja bym się nabił wódki chluśniem, buśniem.
3: No to załóż firmę. Załóż firmę i produkuj, czemu nie?
2: Ja też bym się napił alkoholu, tylko ja się potrzebuję dowiedzieć, co Jezus pił.
3: Jezus nie pił nic, bo Jezus nie istniał.
2: Co pili ci, którzy w niego wierzyli, bo coś musieli w takim wypadku?
3: Nic, Jezus był tym, jak to się nazywa, Jezus był oszustem generalnie, walił wały ze swoimi uczniami tam na różnych wioskach.
2: No dobra, dobra, ale...
3: Od wioski do wioski i tam puszczali jednego niby trendowatego, czy tam jakiegoś niby ślepego miesiąc później, miesiąc wcześniej, a miesiąc później przychodził Jezus i go niby uzdrawiał. I cała wiocha wiwatowała, że o, kto to jest, tam Mesjasz jakiś wziął, ślepego tu uzdrowił, a tak naprawdę to była ściema, to była cała jak grupa cyrkowa, coś takiego.
2: No dobra, ale mieli te party co tygodniowe, tam się jakieś nazywało, i chlali coś, no walili jakieś wino, ja też chcę pić takie wino, jak
3: no,
2: oni pili.
3: Walili wino, ale rozumiesz, jak cała grupa była w zmowie ze sobą, no to mogli, wiesz, udawać, palić Jana, nie, że o, my nic nie wiemy, ojej, cud tutaj, tego wino zrobił z wody, ojej, ale kozak, no rozumiesz, no to na tej zasadzie było wszystko. W końcu to był Żyd, tak? No to nie ma się co dziwić, że tam wałyśmy.
2: Sprzedał ojca za Timexa.
3: Kto? Jezus
4: był oszustem matrimonialnym. Tak słyszałem.
3: Jezus w ogóle był oszustem. Nie tylko matrymonialnym, nie? On tam, wiesz, dzieci narobił, napłodził, nie? Bękartów różnych. Potem chodzili z apostołami i tam podrzucali tu, tam, siam, nie? Tak było.
2: Ale spryciarz tego, kurde, Jezusa, co ustawił, to taki prankster, nie? Tak, youtuberzy teraz, nie, ta ekipa popatrz, jest.
3: Ale pomyślcie logicznie, to był jeden wielki wałek i na tym wałku powstała religia, która też jest jednym wielkim wałkiem, no. No, co tu dużo mówić, no.
2: Ty, a tak się zastanawiam, ty pasuje, bo pranksterzy tak, co mają? Swój merch, czyli koszule, jakieś ubrania. Jezus miał swoją stylówę, miał ludzi, co za nimi chodzili, no miał. No i jeszcze muzyka, bo każdy dobry influencer musi mieć swoją muzykę, no to przecież co chwilę się śpiewa.
3: U niego to bardziej chodziło o fame i w ten wyłudzanie majątków, nie? Oni tam mieli taką sekcję, żeby do nich dołączyć, to trzeba było oddać wszystko, co się ma, tak? I oni sobie zawsze targetowali jakichś tam dygnitarzy, czy jakichś bogatych ludzi, jakichś tam, nie wiem, centurionów, nie centurionów, tych, co zarządzali tam prowincjami rzymskimi. Oni nie przychodzili do, jak sobie poczytasz Biblię, to tam nie, rzadko kiedy było, że oni przyszli z jakąś misją do kogoś biednego, kto nie miał nic, tylko oni zawsze byli przyjmowani przez tych właśnie bogatych, prominentnych, tych, którzy dużo znaczyli. No i potem, wiesz, oni przyszli ci apostołowie, tak, zrobili tam niby jakiś cud, potem jakiś jeden z drugim, wiesz, głupkiem dali się nabrać i przepisywali im wszystko, co mieli, bo żeby, wiesz, żeby być uczniami Jezusa, bo przecież łatwiej, wiesz, łatwiej tam wielbłądowi przejść przez bramę niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, nie?
2: Dokładnie, trzeba wszystko mieć. To prawda, tam takie ługi-bugi się działo, ja czekam teraz na drugie, jak to się mówi, wstąpienie i będzie Fame MMA. Gdzie jest Fame MMA? Jezus kontra Judasz.
3: To nie było wbrew pozorom przeciwko Judaszowi, tylko to było przeciwko drugiemu Jezusowi, ta cała farsa, to całe ukrzyżowanie. Bo nie wiem, czy wiecie, ale ten Barabasz też się nazywał Jezus.
5: Miechu warte.
3: Kojarzycie? Był Jezus Nazarejczyk, tak, czyli to nasz główny bohater. Jezus Barabasz, który jak był mordercą.
6: Wysokie przeszkody. Jakie to łatwe dla niej wskoczyć
3: Żydom się nie podobało, że chodzi Jezus, robi wały. Trzeba było go jakoś unicestwić, więc wzięli i doprowadzili do sytuacji, w której lud żydowski, bo to było, tam jest nawet w Biblii napisane, że Żydzi to zostali podpuszczeni do tego, żeby być przeciwko Jezusowi, żeby wypuścić Barabasza. To tam jest nawet, tam jest wprost powiedziane, że lud został podburzony, tak? I po prostu im nie pasowało, że oni mają tam swoje zwyczaje, swoją religię, swoich wiernych od tam setek lat, powiedzmy, setek, może dziesiątek, no setek powiedzmy. A przychodzi taki fircyk i im tam burzy ich porządek, który oni sami ustanowili. No i dlatego go wzięli i ukrzyżowali. Winnymi śmierci Żyda Jezusa są inni Żydzi, no. Bo Żydzi sobie tak potrafią tak jeden drugiego wziąć i kurwa podpuścić, albo na śmierć wydać, nie? Dobry przykład to była to II wojna światowa, tak? Gdzie Żyd Żyda wydawał tylko po to, żeby samemu zostać przy życiu, no. Nie oszukujmy się.
2: O, ja pamiętam mój kurwa nauczyciel, przepraszam. Tak, to był nauczyciel, mówił, że to było dobre, że to, co oni robili, to też było godne. Bo przecież trzeba przeżyć i w ogóle, i ja takie, no nie wiem, no kurwa nie wiem.
3: Nie wiem, czy słyszałeś, Gumball, takie powiedzenie kiedyś dog eat dog.
2: A nie słyszałem.
3: Może pies zjada psa, że żeby przeżyć, po prostu jeden drugiego weźmie i no i zje, nie? Jeżeli masz dwa głodne psy, to wygra ten, który weźmie i tego drugiego zeżre.
2: A to taki... Jak te tunele były szczurów, to się tak zmniejszały i pod koniec tylko jeden wychodził.
3: No tego akurat nie wiem, bo pierwsze słyszę o tym, co mówisz, ale to jest, wiesz, taka mentalność, że jak ja ciebie nie, to ty mnie. Jak ja ciebie nie zjem, to ty zjesz mnie, więc ja wolę zjeść ciebie. Na tej zasadzie to jest i zawsze tak było, tak naprawdę.
4: Jezus był kosmitą, arkturianinem był.
3: Jezus był felem, kurwa.
1: Jezu, jak cię obrażają.
3: Słuchajcie, polecam wam, jest taki kanał na YouTubie, wystarczy wpisać Paweł Szydłowski i on wam wszystko wytłumaczy. Odnosząc się do źródeł oczywiście różnych swoich tekstów, bo to nie jest tak, że gościu sobie coś z dupy wymyślił, tylko naprawdę możecie wziąć sobie, obejrzeć. Co na ten temat ma do powiedzenia doktor historii, nie? Doktor historii, nie jakiś tam jakiś lewy typek, co przyszedł i pierdoli swoje głupoty, tylko naprawdę jest gość, który wziął teksty biblijne, przełożył tam z hebrajskiego, z greckiego i doszedł do tego, co tam jest tak naprawdę napisane.
0: Dobra, panowie, to dzięki za... ciekawe tutaj rozmowy wasze, wietrze antenkę, także trzymajcie się.
3: Dobra, na razie.
0: Hej.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
4: Pozdrawiam,
0: hej, trzymaj się Gumball, hej, dobra. Dwa tutaj komentarze wysłane za pośrednictwem donata od Mata. Pierwszy. Spójrzcie, jak wciąż sprawna, jak dobrze się trzyma w naszym stuleciu nienawiść, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nic dodać, nic ująć, bracie Macie. Dzięki wielkie za donata. I drugi też od Mata. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa, jeśli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa? Ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy na przyszłość. Ona jedna.

0: Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest odbieranie kilku osób na antenie, no bo wtedy to musiałbym czekać pół godziny, żeby coś wtrącić i to mogłoby być takie wtrącenie na przykład. No, no, tak to właśnie jest, tak to jest. A już ktoś tam, a ja. I taka rozmowa, nie? Lepiej chyba pojedynczo. Na Discordzie to nawet jakoś jeszcze działa, bo ale tam jest no taka dyscyplina trochę i kultura rozmowy jest pilnowana, nie? No a tutaj to tak się robi bardzo imprezowo czasami. No nie wiem, czy chce mi się rozmawiać na tematy, czy o Jezusie po raz setny, po raz tysięczny. A tyle ważnych rzeczy się dzieje. Na przykład dla mnie cholernie istotną sprawą jest to, że państwo zaczyna nas traktować jako swoją własność już całkowicie, bo ma być teraz tak, nie wiem, czy to nie jest precedens jakiś, że obowiązujące prawo tu w Polsce ma być respektowane nawet jak uciekniecie z tego kraju, wyjedziecie za granicę, zrobić coś gdzieś takiego, co tu jest niedozwolone, a gdzie indziej jest. Przykładem może być właśnie aborcja Polek za granicą. No, nasz rząd wraz z sektą Ordo Iuris już szykują takie zmiany tutaj w prawie, aby Polki były karane, jak wyjadą za granicę przeprowadzić tą aborcję. No i zostawmy w ogóle temat aborcji, bo on tu nie o to chodzi akurat w tym momencie mi. Bardziej mnie niepokoi to, że może to zostać rozszerzone o różne inne prawa, czyli nie wiem, złapią was z blantem gdzieś za granicą i odpowiesz za to, nawet jeśli jesteś w Kanadzie, w Holandii, w Stanach, w Czechach, no bo jesteś Polakiem i masz się zachowywać po polsku. No to jest coś strasznego, coś niewyobrażalnego. Nie możemy już spierdolić przed opresantem, bo on nas będzie ścigał na całym świecie. Państwo wypuszcza komunikat. Jesteś naszą własnością, mamy misję wychować cię i nie myśl nawet o tym, żeby spierdolić. Nie myśl o tym, żeby założyć działalność za granicą, płacić mniejsze podatki. Nie, nie myśl o żadnej aborcji ani o narkotyzowaniu się. Jesteś Polakiem i obowiązki masz polskie i dorwiemy cię wszędzie. Nawet w dupie cię znajdziemy i wyciągniemy z tej dupy, boś ty nasz jest, Polaku. Polska krew w tobie płynie i to sprawia, że będziesz odpowiadał po polsku za wszystko. Nie wiem, czy was to nie niepokoi przypadkiem. A co do tej nienawiści, która płynie ze wszystkich stron, zalewa nas, no, też mnie to niepokoi i też mnie to marszczy, jak to się mówi. Skupianie się na jakimś tam właśnie, na negatywach ciągłe, na jakimś tam hejtowaniu, na wytykaniu, ocenianiu. No, wcześniej się pojawił temat jakiegoś tam oceniania z dupy, nie? Ktoś się pojawia i nagle zaczyna mnie tu oceniać, tak bez powodu, coś zarzucać, o co chodzi w ogóle. No to tak za dużo tego, nie wiem, może ktoś zadzwoni z jakimś pozytywnym tematem, może ktoś zadzwoni opowiedzieć, co mu się przytrafiło fajnego w życiu, albo co osiągnął, coś się komuś udało może, nie? Będą takie telefony, czy zadzwoni zaraz ktoś i na przykład powie, że ja to nienawidzę Ziutka, Ziutek moim zdaniem jest kretynem, po prostu kretynem, a w ogóle ci Żydzi to w ogóle są parchy wstrętne, w ogóle nienawidzę tych i tamtych i jeszcze siamtych nienawidzę, bym po prostu, wiecie, co z nimi zrobił, już nie chcę mówić. W ogóle Krawiec, słaba audycja, w ogóle chujowo się słucha, no wybacz, ale muszę ci szczerze powiedzieć, dzisiaj wyjątkowo słaba. Jeszcze kupiłem sobie piwo, takie dzisiaj niedobre, cholera, jakieś żydowskie chyba piwo, niedobre. No w ogóle jakoś tak smutno jest i ja nie wiem, czy będę słuchał tego nocnego radia jeszcze. W ogóle wkurza mnie wszystko. W ogóle, no i na przykład może ktoś z takim telefonem zadzwoni, nie? A może nie, może ktoś zadzwoni i coś o czymś fajnym opowie, nie? To jest trudniejsze, o wiele łatwiej jest skupić się na jakichś chujowych rzeczach, nie? Ja też tu często krytykuję, no jak teraz, no znowu tutaj ubolewam, że chcą, jakaś sekta nami chce tu rządzić i tak dalej. No chciałbym więcej może, żeby było pozytywnych audycji. Patrzę sobie na newsy, które mam tutaj zapisane i większość to są takie jakieś aferki. Afery, zarzuty kogoś wobec kogoś. Tragedie. Może więcej jakichś ciekawostek, nie wiem, naukowych, odkryć. O różnych pasjach porozmawiać. Właśnie, no, sam temat pasji, ile to można opowiadać, nie? I zastanówmy się, może to, że może sytuacja, w której w nocnym radio pojawią się same jakieś tam zarzuty, wąty, pretensje, dramaty, tragedie, to i nie wiem, i ocenianie innych zamiast coś o sobie opowiedzieć, to może to będzie świadczyło o tym, że czegoś nam brakuje w życiu faktycznie. Cześć, tam.
1: Cześć, no to ja coś pozytywnego powiem. Po pierwsze, udało mi się zachować komputer Amiga jako sprzęt, który służy mi nadal do zarobkowania, podczas gdy wszyscy inni traktują to jako zaszłości muzealne. To jest jedna dobra rzecz. Druga rzecz, znalazłem komputer. Leżał sobie taki złom. Znalazłem go i długo się zastanawiałem nad tym, czy go podnieść, bo był tam dysk twardy, co od razu kusiło, żeby zobaczyć, co na tym dysku jest, no, ale go zostawiłem. No, idę na następny dzień z postanowieniem, że go jednak wezmę. Okazało się, że już go ktoś wziął. Także też pozytywne, bo ktoś skorzystał. A co mi się w życiu udało? No, udało mi się robić to, co lubię najbardziej, czyli prawie nic. Staram się nie zwiększać zbytnio entropii wokół siebie, więc na przykład dzisiaj spałem do 17:30, po czym wyszedłem z psem, wróciłem i znowu spałem. Prawda, że fajne?
0: No, w sumie ostatnio sobie swoje życie jakoś tam podsumowywałem. Wyszło oczywiście, że masa różnych zaprzepaszczonych okazji, szans, że raczej już się pewnie chyba w życiu nie dorobię i tak dalej, ale tak sobie zadałem pytanie, czy to jest takie super ważne, żeby się, nie wiem, dorobić, osiągnąć jakieś dobra materialne, zdobyć. I czy nie można sobie tak po prostu żyć? Czy życie to jest taka gra, w której trzeba jak najwięcej punktów zebrać i na tym to polega wszystko? Czy może to jest taka symulacja, w której możemy sobie robić, co chcemy i nie ma jakiegoś schematu, jednego przepisu na życie? I wyszło, że raczej to drugie chyba, ku temu bym się skłaniał.
1: Ja myślę, że wszystko zależy od tego, jaką filozofię się przyjmie, tak? Czy życie ma polegać na po prostu istnieniu, czy może na przykład jest jakiś głębszy sens, sorki, bo trochę mnie kaszel męczy ostatnio, i czy po prostu mamy na przykład, nie wiem, eksplorować w jakiś sposób to swoje najbliższe przynajmniej otoczenie, czy mamy dokonywać jakichś zmian, czy może mamy zmaksymalizować wykorzystanie tego, co umiemy, nie? I być może kiedyś będziemy z tego jakoś tam rozliczani, nie? To wszystko zależy od punktu widzenia. Mnie się zdaje, że w moim już takim, patrząc z tych prawie 5 dekad, życiu są po prostu pewne etapy, w których jestem bardziej nastawiony na jedno, potem na drugie. Nie wykluczam, że będzie na 6 na przykład, czy na 7, nie? Zależy jak tam, jak to mówią, Bozia da zdrowie, nie?
0: Nawet jeśli mielibyśmy być rozliczani na koniec z naszego życia, to też pytanie, czy będziemy rozliczani z wyniku, tak, wiesz, z ilości zebranej gotówki, z osiągniętych celów, z tego, czy ile masz dzieci, ile sztuk. Też pytanie, czy to takie rozliczanie, nie? Na pewno. Wydaje mi się, że niekoniecznie.
1: Intuicja podpowiada, że największym rozliczaniem to jest rozliczanie przed samym sobą, tak? Bo
0: dokładnie.
1: Przed samym sobą nie masz tajemnic, nie? Znaczy, możesz udawać coś, ale jak to się mówi, to się nazywa rachunek sumienia, taki jaki robisz, no to jak sobie zaczniesz się zastanawiać sam nad sobą, no to nic sam przed sobą nie ukryjesz, nie? Chyba, że trudno jest nawet nie myśleć, nie? Także my zawsze o czymś tam myślimy, I to powoduje to, że no, najlepszą ocenę wystawiamy sami sobie, po prostu przed sobą, tak? Bo ty na przykład nie wiesz pewnych rzeczy o mnie, ja nie wiem pewnych rzeczy o tobie, mogę tylko porównywać te rzeczy, o których o sobie wiemy, tak, że pod pewnymi względami jesteśmy podobni. Wiem, że to może brzmi tak trochę górnolotnie i filozoficznie, ale ja na przykład sobie cenię to, że nie muszę nic robić i to jest dla mnie jakiś taki stan fajny, nie? Gdybym musiał coś robić, to po prostu samo to słowo muszę powoduje we mnie pewnego rodzaju stres, spięcie. Jeżeli mogę tylko to zrobić, no to już jest zupełnie inna rozmowa, nie?
0: No to cierpimy prawdopodobnie na to same, tą samą, nie wiem jak to nazwać, dysfunkcję, albo mamy podobny światopogląd. A przypomniał mi się taki żarcik twój z serkiem heterogenizowanym. No i wyobraź sobie, że działacze jakieś tam LGBT, jakiegoś stowarzyszenia LGBT, to jakieś małżeństwo LGBT zrobiło taką prowokację. Chodzili i zbierali podpisy pod tym, żeby zabronić nazywać serki homogenizowane. Właśnie, bo to jest promowanie homoseksualizmu. No i zebrali całkiem sporo podpisów. Tak się przeszli i 120 podpisików zebranych dość szybko. Co nam to mówi o społeczeństwie, że nie wiem, że nie potrafią odróżnić ironii, żartu? No, tak się mówi, że poczucie humoru to cecha ludzi inteligentnych. I może faktycznie, spotykałem w życiu takich ludzi, z którymi próbowałem tam żartować coś, a oni tacy niewzruszeni, tak wiesz, trzeba było im tłumaczyć potem, dlaczego by się wypadało zaśmiać, bo to wiesz, to rozumiesz, bo to chodzi o to, że wiesz, serek no homogenizowany to taki po prostu, wiesz, serek, a to jest taki absurd, nie, to rozumiesz, no, aha, no może i tak, no.
1: Wiesz, wpłynąłeś w pewien sposób na mój sposób myślenia, ponieważ przypomniałem sobie, że bardzo dawno nie jadłem takiego serka. Ja uwielbiam serki homogenizowane i waniliowe, jakieś tam owocowe z truskawkami i truskawek. No różne teraz można dostać. Właściwie mamy cały, że tak powiem, przestrzał, jeśli chodzi o różne owocowe. I uwielbiam te serki. Kiedyś to oczywiście był żart. Ja się zapytałem, że czy mają heterogenizowany, bo przez to, że jest homogenizowany, nie mogę jeść. Znaczy, mi jest to dokładnie oczywiście obojętne, jak to się nazywa, ale tutaj zwrócę ci uwagę na pewną rzecz i wszystkim słuchaczom. Jak się zrobi jakąś ankietę, to choćby pytanie w tej ankiecie było nie wiadomo jak głupie, że tylko przypomnę dawne amerykańskie, w jakimś stanie zrobiono dwuwodorek tlenu, znaczy można, czyli H2O, tak? Czy należałoby zakazać i tam 50 na 50 mniej więcej wyszło, że ludzie się pół na pół podzielili, czy zakazać, czy nie. Także jak zrobimy jakiś taki kompletnie głupią ankietę i będziemy zbierać, to samo to, że zbieramy, wchodzimy z jakimś pismem, spowoduje to, że znajdzie się grupa ludzi wśród tego zbioru zapytanych, pewnie mniejsza grupa, bo większość ludzi po prostu minie nas zwyczajnie nie chcąc brać w tym udziału, ale znajdzie się grupa ludzi, która nie będzie absolutnie myśleć nad tym, jaką odpowiedź ma udzielić, nie będzie się zagłębiać w to sens tego pytania, a sprawnie po prostu odpowie jakoś tam, tak czy nie. Na przykład taka ankieta, może ktoś będzie miał ochotę, na przykład, żeby kobiety chodziły w upał nago, nie? Chociażby, nie? Myślę, że pół na pół będzie, bo mężczyźni zagłosują za, a kobiety przeciw, nie?
0: W ogóle jak się tak przeprowadza różne ankiety dla zgrywy, To często się okazuje, że ludzie to są takimi imbecylami totalnymi w zasadzie, no bo a to się ktoś zapyta, jaki ma pan stosunek do homo sapiens? Nie, proszę pana, ja to nie toleruję takiego czegoś. Nie, to było inaczej. Co by pan zrobił, gdyby pana syn był homo sapiens? Wygoniłbym, ja to nie toleruję, nie? Albo nie wiem, czy słyszał pan, pani, że w naszych szkołach mają uczyć liczenia z użyciem cyfr arabskich? No to nie do pomyślenia jest, proszę pani. To naprawdę? To nie, to chyba nie. No, to jest niemożliwe, żeby takie coś było, takie coś. No. To ludzie są kretynami po prostu. Nie wiem, po co ta cała edukacja jest.
1: No cóż, na psychologii moja córa ma na przedmiocie informatyka liczenie przy pomocy cyfr binarnych, więc to świadczy o tym, że może to być bardzo przydatne również liczby arabskie, a również heksadecymalne weszły teraz, także jest temat na ten temat, czyli szesnastkowe tak zwane, nie? No, także wiesz, no, przydać się zawsze do czegoś można. Znaczy ja w ogóle miałem wrażenie w szkole, i to już za moich czasów, czyli jeszcze w latach 80. wcześniejszych, że uczono mnie bardzo dużo rzeczy, które całkowicie były oderwane od rzeczywistości. Ponieważ biernie ćpam ten cały cykl nauczania na studiach córy i słyszę te wykłady, bo ona się
2: wydaje, że posłuchuje.
1: W trybie, jak ja to mówię, za studia zaułczne to są.
3: Dobry wieczór, więc, panie Eton. Czy ma pan emeryturę, czy pobiera pan rentę?
1: No, przychodzi mi coś takiego do głowy. No, jak na przykład można nauczać matematyki w sposób oderwany zupełnie od rzeczywistości.
0: Dobra, czyli... bo Eton, muszę ci przerwać, bo dołączył do nas Peter, który chyba zajmuje się podprowadzaniem wózków pod hipermarketem. Kierowniku, odprowadzić wózeczek, bo takie jakieś... telepanie, jakieś
1: odgłosy.
4: Skąd te podejrzenia?
0: Bo strasznie tam tarabanisz się, jakieś takie odgłosy właśnie, jakbyś wózki sklepowe wkładał jeden w drugi. Nie wiem, coś tam robisz?
4: To aktualnie. Zupełnie nie u mnie, bo ja siedzę w parku, jest cisza.
0: No to może jakieś zakłócenia w takim razie.
4: Zakłócenia raczej.
1: Krawcy, muszę przerwać, bo w donacie było pytanie, czy ja mam emeryturę, jeżeli zdążyłem przeczytać, bo przez chwilę tylko widziałem. Jak możesz, to odczytaj to pytanie całe, czy ja się nie mylę, czy o to chodziło. No, nie zdążyłem zerknąć na ekran.
0: No, pytanie brzmi tak, czy pan Eton pobiera emeryturę albo jest na rencie? To znowu tutaj Matt, dzięki wielkie.
1: Nie, Macie. Ja jestem człowiekiem, który posiada dochód pasywny, także wyrobił sobie niewielki dochód pasywny. Czasami starcza, czasami nie. No. Krótko mówiąc, moja maksyma jest następująca. I to może Matowi powiem, bo mógł nie słyszeć. Jeżeli mam pracować i żyć biednie, to wolę nie pracować i żyć biednie.
0: No i git. A no, witamy na antenie chyba nowego słuchacza. Dzwoniłeś już, Peterze, do nas?
4: Peter, nie, my się już znamy. Jeśli mogę ci wspomnieć, to wcześniej się przedstawiałem bardziej jako Melon, Digital Melon, Kameleon.
0: A to pamiętam.
4: Nie wiem, czy kojarzysz. To jest z 8 lat temu, tak przerwałem słuchanie, bo byłem po prostu zajęty swoim życiem, próbowaniem go ustabilizowaniem tego, ale niestety poległem. No i tak sobie ostatnio zacząłem słuchać i znowu. Znaczy czasami słuchałem, bo lubię sobie posłuchać was, ale to jeszcze były czasy Rady na Fali, prawda?
0: No proszę, ale kojarzę. No, tutaj niektórzy mi zarzucają, że nie znam społeczności. Ja widzicie, wiele lat temu, a kojarzę człowieka.
1: A ja właśnie nie i bym bardzo chętnie usłyszał, bo chciałeś zmienić coś w tak zwany homeostat, czyli taką stabilizację. Co ci się nie udało, jeżeli oczywiście nie jest to tajemnicą?
4: Co się nie udało? No znaczy inaczej, no chciałem się dowiedzieć, dlaczego moje życie jest tak nieudane, no nie? Co mnie różni od innych, bo tak wiesz, ludzie zawsze przychodzą, mówią, ej, zrób to, a to cię uda, no nie, no i kurwa nigdy nie działa, nie, no i tam jakoś gdzieś tam doszedłem do tego, czym się różni od innych ludzi i dlaczego mi to tak idzie, no,
0: cóż, jakie?
4: Nic już na to nie poradzę.
0: I masz jakieś wnioski tutaj ciekawe, które mógłbyś zdradzić na antenie, bo to
4: wiesz,
0: może
4: co,
0: być cenne dla
4: wszystkich. Kiedy, jak dzwoniłem ostatnim razem, to parę tygodni temu, to tak jakby starałem się jakby w racjonalny ton uderzyć, ale jakby spotkałem się z oporem, także powiem ci tak, no po latach im dłużej żyję, tym bardziej się staje jakby racjonalny, co w zasadzie ma sens, no nie, bo rodzimy się nieracjonalnie, ale no jest to zawsze jakoś w tematach tutaj które są poruszane na antenach tutaj u ciebie na przykład, No i każdy krąży wokół tych tematów, ale nie umie sobie jasno powiedzieć, no, czym jesteśmy, jak to działa, jakby już to wcześniej mówiłem, no nie ma czegoś takiego, że jest jakieś tam ja czy coś, to są tylko mechanizmy, no nie, i jakby nie chcemy w to wierzyć, po prostu nie chcemy, bo tak mamy jakby perspektywę, siedzimy w takim miejscu, że tak powiem, że to nas zmusza do takiej percepcji, no nie, znaczy ona się sama rodzi jakby. Ale dziś można jakby skonfrontować swoje intuicje jakby ze współczesną nauką i jakby zobaczyć, że to nie jest prawda, no nie? Czyli wszelkie rzeczy typu wiara i inne takie rzeczy, no po prostu nie mają jakby, nie mapują się do rzeczywistości, jak to mówi jeden taki pewien doktor. Nie wiem, jak to powiedzieć.
1: No, tak, czuję, tak, że chciałeś spełnić oczekiwania według kryteriów innych osób i doszedłeś do wniosku, że nie pasujesz do tego, do tej rzeczywistości w pewien sposób.
4: Nie, po prostu nie mogę... To trochę... nie da się wszystkiego tak uprościć, no nie?
0: Jest język, też coś takiego jak pech.
4: Język to jest tylko próba uproszczenia rzeczywistości, jakby odzwierciedlenia jej, ale... No nie działa to tak w ten sposób. Ale nie to jest... wszystko się da skompresować tak, żeby uprościć w paru słowach. Czasem ludzie mówią, no ale prosta odpowiedź, ale prosta odpowiedź. No ale to nie ma, to tak nie działa. Nie zawsze się da tę prostą odpowiedź dać, prawda? No i po prostu no, różnie się pewnym detalem, kurde, że tak powiem, w mózgu i dopiero do teraz do tego doszedłem. Jakby
0: jakim?
4: Potwierdziłem to sobie, jakby czytając najnowsze jakby jakieś tam badania i doświadczenia.
0: A co to za detal? Bo mnie to właśnie ciekawi bardzo, do detal, czego detal. Doszedłeś.
4: Czym jest ten detal? No ci powiem tak. Jeśli tak... na chwilę uprościsz ludzkie działanie w zasadzie, no to można sprowadzić to, nie wiem, nie pamiętam, kto to tak fajnie powiedział, ale to masz tylko lęki i dążenia, prawda? Albo się czegoś boisz, albo do czegoś dążysz, prawda? I w mózgu w zasadzie to tak samo działa, no i no zauważyłem, że mam po prostu za dużo pewnych komórek, które jakby inicjują lęk, ale mało takich, które jakby go wygaszają. Na pewnym jakby etapie w mózgu, jakby to powiedzieć tak w uproszczeniu, bo to jest bardzo takie zawiłe, no nie? To nie jest produkt, mózg to nie jest produkt, to nie jest coś zaprojektowane, tylko to jest tak jakby na dziko wyrosło i naukowcy sobie drapią się w głowę, żeby zrozumieć w ogóle cokolwiek z tego, prawda? Także dla mnie plusem jest tego takim, że jeśli ja natrafię na jakiś problem, to go dobrze zapamiętuję i następnym razem staram się, to jest automatyczne, wziąć to pod uwagę, jakby wyeliminować ten problem, albo go rozwiązać, albo po prostu nie wchodzić w tę sytuację drugi raz, no nie? Z tym, że no, mam to może po prostu troszkę bardziej na wyrost i powoduje to, że po prostu jakby życie się przede mną zamyka, no nie? Po prostu już nie mam dróg, do których mogłem iść. Teraz już jest jakby trochę za późno.
0: Nie, nigdy nie jest za późno, stary, ale już połowa sukcesu to zdanie sobie sprawy z pewnych właśnie emocji, które nami targają, pewnych cech naszych, jeśli chodzi właśnie o myślenie, o podejście do projektów różnych, do przedsięwzięć. O wielu ludziach się mówi, że szybko się zniechęcają, że mają słomiany zapał.
4: Tak,
0: i ja myślę,
4: tak,
0: że to być może to są właśnie tacy ludzie jak ty, czy może też ja, bo u siebie też zauważam tak, takie szybkie zniechęcanie się, albo raz nie wyszło, to czemu miałoby znowu wyjść. To jest zbyt dużo obaw, zbyt dużo analizowania czasem niepotrzebnego, co sprawia, że brakuje nam powiedzmy czegoś, co można by nazwać konsekwencją, prawda? A sukces zdobywają, sukces osiągają ludzie właśnie konsekwentni. Konsekwencja to jest cecha, nie wiem, milionerów, tak? Jeden interes mu padł, drugi, trzeci. Ci milionerzy, którzy, no tak przedstawiam przykład człowieka sukcesu jako powiedzmy milionera, chociaż wiadomo, sukces można odnieść też w innych dziedzinach, ale powiedzmy, że taki milioner, no to on często jest po iluś tam bankructwach. I co? I nie zniechęcił się, szedł dalej, nie bał się, próbował dalej, a nam w mózgu już się tworzą jakieś bariery, że no nie ma co, no bo to jak nie wyszło raz, to czemu miałoby drugi raz wyjść? I zaczynamy analizować, skupiając się być może za bardzo na negatywach też i no tu zrobiłem źle, tutaj nie dam chyba rady, chyba nie jestem predysponowany, kurczę, być może i tak dalej. Wiesz, do czego zmierzam, tak, nie?
4: Jak no, najbardziej, dlatego do ciebie z tym dzwonię, bo akurat na tyle jak się znam z anteny i z tego, co mówisz sobie, to jakby przypomina mi samego siebie w pewnym sensie. Chociaż oczywiście nie mówię, że musi być identycznie, bo po prostu każdy ma swój życiorys, swoje warunki życiowe, swoje otoczenie, swoich ludzi wokoło, rodzinę, czy na przykład przyjaciół, czy coś takiego, no nie? Jakby, że nasze losy mogłyby się inaczej potoczyć, prawda? W tej kwestii. A to skupianie się na błędach, to jakby z mojej perspektywy to wygląda w ten sposób, że ja nieraz mówię o tym, to, czym zrażam ludzi do siebie, ale bo ludzie mówią,
1: Uwaga, panowie, tłusty donate.
0: Tak,
4: trudno.
0: Tłusty donate z jednej strony, a z drugiej strony padł stream i rozłączyło nas. Nie ma nas na YouTubie, jesteśmy tylko na radio, więc do donate'a może wrócimy za chwilkę. Faktycznie stuwa wpadła. Jeszcze od bezdomnego śmieciarza.
2: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Zaraz będę musiał to otworzyć jeszcze raz.
5: Poczekaj, Krawczy, momencik. Ja mam cały czas na żywo YouTube'a. Także nie wiem, dlaczego.
0: Niemożliwe, to musisz mieć z opóźnieniem słuchać.
5: Nie, jest cały czas na żywo.
0: Nie wiem, jak to możliwe.
5: Korzystam z zupełnie innego łącza internetowego do komputera i mam cały czas na żywo. Jest kolejny donate od bezdomnego tutaj. Cały czas leci na żywo.
0: Wiesz co? Wszedłem do zaplanowanych transmisji i znów się pojawił ten stream, czyli tak jakby wyłączył się, zakończyłem go, chociaż nie wiem, może to coś tutaj... No widzicie, to jest...
5: Nie,
0: to jest...
5: jak bum, cyk, chodzi.
0: Wiem, że chodzi, bo teraz już to widzę, że nadal działa, tylko no cuda niewidy się tu dzieją i to jest właśnie ten taki chaos, takie psucie się wszystkich tych aplikacji, paneli. Coraz gorzej to wszystko działa po prostu, bardzo zawodne
4: jest. Ale to frontend bardziej ci pada, ale to się zgadza, że wszystko pada, bo tak właśnie wygląda ten świat ostatnio, w takim kierunku idzie. Ja jakby zawodowo zawsze próbowałem iść w takim kierunku, powiedzmy, jak ty zawodowo, też chciałem na freelance, ale później wszystko się już, zdrowie już tak zdechło, że już teraz oram po ziemi, że tak powiem, no nie?
1: No to tak jak zdrowie, to prawda.
0: Wiesz, Peter, ale wydaje mi się, że to, że tak oceniasz swoje zdrowie, że już za późno, już trochę po ptokach, to też jest pewna rzecz, z którą możesz spokojnie walczyć i już jesteś w połowie drogi, bo zdajesz sobie z tego sprawę. Wielu ludzi tak działa, tak funkcjonuje, że no, nie chcę cię tu posądzać, że jesteś hipochondrykiem czy coś, bo może faktycznie masz problemy, ale wiesz, o co chodzi, że wielu ludzi nie jest zupełnie świadomych tego, co mogliby w sobie zmienić. A ty jesteś. I to już jest połowa sukcesu, albo nawet trzy czwarte sukcesu.
4: Niestety nie mam już, jakby straciłem już cel z oczu. Nie mam, jakby bez celu nie ma jakby do czego dążyć. No nie. No jak to inaczej można powiedzieć? No nie ma.
1: No to ja to rozumiem.
4: Nie ma co motywować, bo po prostu jakby rozumiem, co mnie otacza, ci ludzie, to wszystko. To nie jest tak, że ja na przykład winię tych ludzi, no nie. Jak już chyba kiedyś wcześniej powiedziałem, że nie wierzę w takie rzeczy jak wina, osiągnięcia czy coś, to jest tylko wynik działania różnych mechanizmów i tyle.

0: Takie zrywy staram się mieć, że biorę się tutaj, coś działam, wiesz, nadrabiam projekty, z tym się tutaj przeproszę, coś. Nigdy nie jest za późno, naprawdę. I
1: no jest... ale jednak coś robisz. Jednak coś robisz, a ja od tamtego czasu, jak przerwałem słuchać tego radia, to po prostu jestem cały czas worek, kurde, pod pachę i krążę, kurde, sobie po świecie i po prostu szukam jakby zaczepienia i już teraz się już tak zdrowie posypało, że wróciłem do tego pojebanego kraju, kurwa, i tutaj nie jestem w stanie w tej patologii, kurwa, zacząć od nowa.
0: Wiesz co,
1: nie daję rady.
0: Na pewno będziesz siebie zadręczał takim teraz myśleniem, bo to myślę, że możesz mieć depresję, większą lub mniejszą, bo depresja
1: depresja
0: nie jedno ma imię. No,
1: nie tylko tak.
0: Czekaj, sekundka, ja cię doskonale rozumiem, bo przez podobne rzeczy przechodziłem, one tam wracają, znikają. Może mi jest trochę łatwiej, bo potrafię to trochę lepiej kontrolować, już jestem poza tym najgorszym okresem i teraz, wiesz, jakby taka depresja, nie depresja, wiesz, wyjebane na wiele rzeczy.
2: To jest po
0: rzeczy.
2: Prostu no coś takiego, mogę ci... nie rozumiem.
0: Kurczę, słuchajcie, przepraszam, bo tu takie pieniądze nagle z nieba spłynęły. To może dla Petera być jeszcze takie bardziej dołujące, że siedzi taki, gada se tu, pierdoli, bo pieniądze spływają, a ja mam kłopoty w życiu, kurwa, żeby go tak obesrało. Dzięki Macie, słuchajcie, Mat rzucił tutaj stuwala, po prostu aż zaparcia dostałem i za nim mówiłem. Ja pierdolę, pasywny...
3: Życiu bezdomny, nie zapomnij.
0: Tak.
3: Teraz 96 jeszcze będziesz miał pasywny... za chwilę, bo ja mam na żywo podgląd.
0: Tak, pasywny dochód, donate dla pana Etam, to ja nie wiem, mam Etamowi przekazać tą stówę?
3: Ja nie, absolutnie nic nie biorę. Ja jak będę chciał, to już mówiłem, uruchomię swój kanał, będę nadawał i dam, zrobię tip, jak będę potrzebował, albo będę chciał wypróbować, czy coś się da.
0: Panie,
3: to jest pomysł na życie pewien. Tak?
0: Panie Macie, no mogę pójść na taki układ, że może po połowie się z Etamem jakoś tutaj podzielimy.
3: Krawcze, już następna stuwa poszła, także zaraz będzie 96.
0: Tak, jeszcze...
3: Ty jesteś opóźniony.
0: Jestem opóźniony, zgadzam się z tobą, trochę tak.
3: Z tymi odczytami.
0: Bezdomny śmietnikarz, nie śmieciarz, tylko śmietnikarz, to jakaś taka ciekawa profesja, śmietnikarz.
1: Też bym tak chciał, tak sobie tu stówkę gdzieś, wiesz, rzucić tu tam.
0: Ale wiesz, że to jest możliwe, że wszystko jest jakby przed tobą i to, że tego nie robisz, to właściwie w dużej mierze jest pewna bariera, którą w głowie masz pod tytułem no ale co ja mam, radio zakładać? Gdzie ja? Wiesz, to starsze osoby tak często mają, nie? Weź się naucz tam babciu, ciociu komputera. A gdzie ja tam komputer, człowieku? Ale wiesz, że te babcie, te ciocie, te matki, przykładem moja mama, w ogóle komputer był dla niej jakąś totalną abstrakcją. Ona ani tego nie lubiła, ani nie wiedziała, jak włączyć to w ogóle. Dzisiaj w końcu się przemogła i śmiga tam, YouTube instaluje coś, wszystko kuma. Przy laptopie siedzi, bo wykonała pewien ruch. I właściwie, wiesz, załóż takie samo radio jak ja i gadaj do ludzi i będziesz miał dokładnie tą samą sytuację, ale tylko jeśli pokonasz tą barierę w głowie. Ja wiem, że są takie przypadki, że ktoś faktycznie nie da rady czegoś zrobić, ale to śmiem twierdzić, że to jest mała część przypadków, wiesz? Więc wszystko możesz tak naprawdę zrobić. Będzie to kosztowało ciebie trochę pracy, więcej lub mniej.
1: Nie chodziło mi o to, żeby ci zakładać drugie radio albo coś takiego, tylko żeby tobie na przykład rzucić stówkę. No nie?
0: A, żeby mi rzucić stówkę.
1: Tak,
0: ale słuchaj, twój telefon...
1: Kurwa, że nie jestem w stanie ci rzucić stówki, kurwa, to jest po prostu żałosne, że czuję się żałośnie w ten sposób.
0: Ale stary, ale potrafisz zadzwonić do radia i podrzucić naprawdę ciekawy, fajny temat. I dla mnie to jest olbrzymia wartość i się z tego cieszę. I to jest fajne, wiesz, też.
1: No był taki moment, że bardzo się starałem jakby w tym jakby uczestniczyć. No nie myślałem, że to coś zmieni, no ale niestety to się później skończyło. No w sumie spotkałem się z kapitanem Tomkiem tam w Londynie. Aha. I tak to były początki i to było jeszcze przed premierą Keszek, więc jak już to widziałem, to już było... No nie wiem, to chyba nie idę w tą samą stronę, nie idziemy w tą samą stronę, no nie? Później ty założyłeś sobie tutaj to nocne radio, no nie? I tak chwilę jeszcze tam też uczestniczyłem, ale no. I siedzę, jak mówię, cały czas na walizce, cały czas mnie tak rzuca wszędzie los i wiem dlaczego już teraz, no nie?

0: i na to nie przeskoczę tego. Nie przeskoczę tego.
1: Ale masz jakąś stałą przystań, czy nie? Czy nie za
0: nie, nic, nie, nic, niczego nie mam.
1: Może to ma mniej. Dobre i plusy i minusy, nie? No, ja widzę, ja akurat mam, nie? Ale po prostu też widzę przez to barierę na przykład właśnie w takim przeskakiwaniu. U mnie z kolei zasiedziałość, nie? To jest dokładnie odwrotnie, nie?
2: Też się to
1: wszystko
2: pojawia.
1: Ma swoje plusy i minusy.
2: Często to, ta zasiedziałość, przyzwyczajenie się do pewnego sposobu życia. Mam dokładnie to samo. Przepraszam was, muszę tutaj wyjaśnić sprawę. Matt napisał, panie Krawiec, kwestia podziału jest zawarta w treści do donata. Jasne, Macie, nie ma problemu. Chętnie przekażę stówkę na Etama. Zapytam się po audycji o jego PayPola i tak dalej. I też nie chciałbym, Etam, żebyś tu jakoś oponował, bo wiesz, bo sponsor sobie życzy, to wypada spełnić.
1: Znaczy, dla ciebie też może... Nie mam konta bankowego, także no tak to przykro, żeby się w kopercie wysłać.
2: W kopercie, no nie, no człowieku na pewno jakoś się da, to załóż sobie nowe konto, PayPal czy cokolwiek.
1: Znaczy PayPal mam działający. To
2: no
1: mam,
2: to ci prześlę na PayPola, prześlę ci na PayPola, bo wiesz, bo to by było nieelegancko, gdybym teraz to zatrzymał i Matt miałby prawo być wkurwiony. Jest wyraźnie napisane
1: no dobra,
2: dla
1: PayPal,
2: Etama.
1: Mi piesek Max, to jest mój piesek Max, to jest mój PayPal, no.
2: Możesz mi tutaj na czacie go wpisać dokładnie?
1: Poczekaj, bo ja ci go wpiszę, cholera, jak ja ci mam to wpisać na tym, bo ja nie umiem, ja umiem gadać super, u mnie nic z Skype'em się nie dzieje, ale czekaj, gdzie tu jest czat w tym Skype'ie telefonicznym? Dobra, wymówcie, ja będę się zastanawiał.
2: Dobra, jeszcze chciałbym Bananowi serdecznie podziękować, 96, no ładny mi test, bo Banan tutaj pisze test donata, czy prawdziwość jest, czy jej nie ma. No to fajny test, też prawie stuwa, tak? To chciałbym takie testy sobie robić, ale dla testu przeleję stówkę tutaj. Myślę, to raczej 3 złote by bardziej pasowało do testu. No dzięki, Bananie, dzięki wielkie. Tym razem dla mnie, tylko dla mnie. Moje. Super. No,
0: przypomniało mi się, no już ten, mogę?
2: Tak,
0: przypomniało mi się, bo to wcześniej jak dzwoniłem, trochę się spóźniłem, tam mówiłeś o tych takich ankietach, o tym jak ludziom się różne dziwne pytania zadaje, to oni nie bardzo rozumieją pytanie i odpowiadają coś bez sensu, albo jak się im inaczej zada to pytanie, to odpowiadają inaczej, niż by zadać im je bardziej tradycyjnie, no nie? I po angielsku to się nazywa double speak. Możesz to po sobie poszukać gdzieś, no nie? Jest to takie zjawisko, no tak, ha, ha, tak się to mówi. To może być celowe, lub nie.
3: 21 zł, prawda? 37 groszy.
0: A to jest dosyć znane.
1: Tak wyświetliło ci się Krawiec?
3: Kapitan, ja nie wiem, ale tam twoje donaty zakłada już ze 3 lata.
1: Sorry, że tak to...
2: Matt doprecyzował tutaj, że jest wyraźnie napisane, że żebym przekazał według przelicznika nocnego radia. Tylko jaki to jest przelicznik? Że przelicznik jest taki, że wszystko bierze kapitan Pijawka, a reszcie nawet ogryzek się nie ostanie, ani okruszki
1: znaczy,
2: z pańskiego
1: stołu. No nie, to może się umówmy, że to jest dla ciebie, bo ja, jak mówiłem, ja nie mam frajdy z gadania, jak mam pieniądze. No i tyle, no.
2: Spoko, Etam, nie bądź taki tutaj nieśmiały. Wiesz co, myślę, że takim fajnym, zdrowym przelicznikiem, podziałem bardziej zawsze do tego jakoś tam dążyliśmy jest 50-50. Ja tak zawsze, wiesz, coś z kimś robię 50-50. Więc może w ten sposób, może się pół na pół po prostu podzielimy. Ty sobie za 5 dyszek kupisz jakieś fajne, nie wiem, żarcie albo dyskietki do Amigi sobie będziesz formatował tam w wolnych chwilach, co tam lubisz.
0: Może 10-10 może lepiej.
1: Nie, po prostu wiesz, nie chcę, żeby to trafiło w powietrze, bo nie umiem cholercie na tym telefonie czatować, tylko umiem rozmawiać. Jak słychać całkiem dobrze, to słychać ładnie i niech tak zostanie, niech lepiej ten Skype działa dobrze do rozmów i wyraźnie. Napisałem, ale nie wiem, czy doszło.
2: Tak jeszcze chciałbym ci, Peter, tak coś może doradzić, bo... Wiesz, w nocnym radio czasami staramy się tutaj sobie coś wzajemnie doradzić, jakoś tam kibicować sobie, wiesz. I no, ja mam trochę lepszą faktycznie sytuację, że mogę jakby swoje życie tu wyłożyć na dłoni przed ludźmi i oni mnie dopingują jakoś, wiesz, tutaj trzymają kciuki. Tobie brakuje trochę, jak mówisz, jakiegoś celu, jakiegoś motoru, nie? Dla niektórych to jest ludzi, najczęściej dla ludzi motorem jest rodzina, nie? Dzieci małe, o które trzeba tam dbać, no to taki uniwersalny w sumie.
0: No odpada.
2: Odpada, mówisz. No właśnie, więc musisz sobie znaleźć coś, co będzie cię pchało do przodu. Coś, co sprawi, że nagle osiąganie kolejnych celów, sukcesów, zmiana swojego życia stanie się nie obowiązkiem przykrym, tylko wiesz, taką nawet trochę przyjemnością, że będziesz z tego satysfakcję czerpał. To jest ciężkie, ale wiesz, może coś wykombinujesz, nie?
0: Nie, to już jest, wiesz, za długo. Problem już jest od wielu dekad.
1: W jakim ty wieku jesteś, albo który rocznik?
0: Coś jak krawiec, powiedzmy. Powiedzmy, wyobraź sobie takiego krawca, tylko kurwa w biedniejszej wersji.
1: Znaczy, ja ci coś powiem. No ja przerabiałem w życiu kilka etapów takich też. No, między to taka motywacja, o której mówiliście, to jest moje trzecie, chciałem powiedzieć tysiąclecie, trzecie trzydziestolecie, kiedy miałem między 20 a 30 lat, kiedy najlepiej mi się zarabiało, miałem motywację i w ogóle. No ale przeżyłem, że tak powiem, okres prosperity, gdzie miałem, stać mi było na zakup, powiedzmy, jeszcze jednego mieszkania i tak dalej. Mogłem to za gotówkę zrobić, ale potem to spadło, tak? Ja siebie nawet żartobliwie nazywałem tysiącerem, bo pierwszego tysiąca, jak wiadomo, nie trzeba ukraść. Także nazywałem siebie tysiącerem i byłoby mi z tym dobrze. Co więcej, nawet już tutaj parę razy to mówiłem, że jakbym miał milion, to wiele mojego życia by nie zmieniło, bo i tak by nie był w stanie tego wydać, tak? Natomiast ja rozumiem też ludzi, którzy tam żyją na takim skraju, tak, gdzie te pieniądze nie starczają i tego, ale to też się nauczyłem i to też uczy pewnego rodzaju życia. No, trzeba po prostu traktować to z wesołością i po prostu z takim jakimś podejściem, że może być lepiej, może być nawet jeszcze gorzej, bo przecież nigdy nic nie wiadomo, jak się jest w Polsce,
2: tak,
0: nie?
2: Tak, tak. Przepraszam, jeszcze sekunda, bo tutaj Matt pisze, że nie wybrzmiała treść, być może miał na myśli pytanie, które było zawarte też w donacie do Etama, czy w Szczecinie jest kamienica po pradziadku?
1: To znaczy, gdybym miał tą historię życia tutaj zacząć opowiadać, teraz byś mi krawie zaraz przerwał. Owszem, była szansa po prababci mojej na mieszkanie i to w bardzo ścisłym centrum. Dziś to mieszkanie byłoby warte pewnie z pół miliona. No niestety jakby cykl zdarzeń spowodował to, że to mieszkanie niestety nie jest w rodzinie, nie zostało w rodzinie. Natomiast po babci, a nie prababci, mieszkanie zostało w rodzinie i też w ścisłym centrum, bo 100 metrów od prababci. I to mieszkanie zostało w rodzinie. Nie wiem, ile ono jest dzisiaj warte w kamienicy, natomiast pewnie dużo. No ale to już tam dalsza rodzina od brata mojej mamy, tam ma to mieszkanie i to i zostało w rodzinie, tak? Natomiast no, nie jest to, powiedzmy, na moim koncie. Także natomiast w dalekiej rodzinie, gdyby tak szukać po moich nazwiskach rodowych od strony mamy i taty, no to my mieliśmy i posiadłości ziemskie, i posiadłości ten, tylko teraz ja bym się nie dokopał już tego. To przepadło po wojnie oczywiście, natomiast ludzie odzyskują, natomiast ja nie wiem, jak się za to zabrać, mówiąc szczerze.
2: No, ja tu jestem trochę między młotem a kowadłem, bo niektórzy się domagają, żeby tutaj więcej głosu Peterowi dać, bo ciekawa jest jego historia. Sponsor z kolei drąży temat kamienicy po prapradziadku Etama. No, i tak jeszcze chciałoby się jakoś skomentować, tak trochę nie starcza czasu antenowego na to wszystko.
1: Żeby, ja trochę zamilknę.
2: Żeby był wilk syty i owca cała. No właśnie, Peter, tak sobie myślę, dumam, że no jakiś cel, jakiś motor, ty mówisz, że już to za długo trwa. U mnie jest dokładnie tak samo, też właśnie najciężej jest ten pierwszy krok wykonać, ale to wiesz...
0: Ale ja się
2: to...
0: już kończę, fizycznie się już kończę, już mi się tak kończy, całkiem... organizm mi się już kończy. Tak całkiem... nie mam siły, żeby od pucy buta do milionera, wiesz? Wiesz, kiedyś tam sobie też dłubałem na kompie, tak jak ty tam, wiesz, Photoshop tutaj, bla, bla, bla i takie tego. Odpuściłem sobie to, że nie programuję, bo bym mi siadły już na psychę za dziecka, już tak mi tak dowalili, no nie, za to, czym jestem, albo tak po prostu randomowo trochę, nie mają szczęścia, powiedzmy, ale teraz jakbym się chciał zabrać, to tak na to patrzę, ja mówię, no, czy ja muszę walczyć, w zasadzie to musimy walczyć z innymi ludźmi, a to jest trochę bez sensu, no nie, musiałbym ich traktować jako coś faktycznie takiego, tak jak ludzie to patrzą na to, że to jest, tam w środku jest jakaś ta dusza, aktor, kurde, jest ktoś zły i dobry i trzeba go zwalczać i walczyć o swoje. A to nigdy, to nie ma gry o bilansie zero, no nie? Jest nas coraz więcej, każdy sobie wydziera z gardła. Znamy to dobrze, że wyścig szczurów i tak dalej, ale ten wyścig szczurów już jest wszędzie po prostu, no nie? To już nie jest tylko dla najlepszych, czy tam po prostu, jest tylko walka teraz.
2: Czemu z sukcesem miałoby być i celem dla ciebie dorobienie się tylko? Jest cała masa innych dróg życiowych, które mogą ci dać wiele satysfakcji, szczęścia.
0: Tak, ja chcę gdzieś mieszkać, normalnie jeździć i wiesz, płacić rachunki za prąd, kurwa, no nie? Nie ma tego, po prostu nie będzie.
4: Znaczy to, o czym ty powiedziałeś przed chwileczką, to jest dokładnie doktor Kiyosaki, Cashflow 101 i Cashflow 202, tutaj ci polecam, jeżeli zapamiętasz te nazwy. I tam jest tak zwana szybka ścieżka, to nie jest ten wyścig szczurów, szybka ścieżka, ale to trzeba troszkę tych wykładów posłuchać. Kiyosakiego znajdziesz pewnie na Chomiksie.
0: Ja rozumiem, o co chodzi, ale to jest, wciąż jest to walka, ja muszę kogoś niszczyć, żeby samemu coś osiągnąć, nie? Jeden zje, drugi nie dostanie. To jest takie idiotyczne w ogóle. Ja już jakby inaczej troszkę patrzę na całą tą planetę, no nie małp. I tego, to wszystko inne. No, jak ludzie do mnie coś mówią, to ja tak patrzę na nich i ja po prostu zawsze jestem, 100% zawsze jestem świadomy tego, że to tylko zwierzę.
2: Mam podobne rozczarowanie, wiesz, światem, rzeczywistością. Też jak byłem młody, się nie spodziewałem, że to o to w tym wszystkim chodzi, o rywalizację, o napinanie się, musisz się nastresować w życiu, żeby do czegoś dojść często, bo nie każdy, niektórym się udaje bez tego, no ale raczej reguła jest taka, że faktycznie, no taka dżungla trochę, no i przychodzi takie rozczarowanie, że stwierdzasz, what the fuck, to nie tak miało być, nie? Ja cię rozumiem doskonale, ale nie wiem, wiesz, może masz po prostu za bardzo wryty pewien schemat, do którego trzeba dążyć, znaczy rozumiem, jak brakuje pieniędzy, no to łatwo tak powiedzieć, a się nie przejmuj pieniędzmi, nie? Tutaj wiesz, zamożniejsi słuchacze mogą i słuchaczki mogą ci powiedzieć, nie przejmuj się, pieniądze nie są najważniejsze, a sam sobie gdzieś tam, wiesz, kurwa z drinkiem, wiesz, tam dwa samochody pod domem stoją, przed willą i człowieku, pieniądze nie są najważniejsze, to łatwo tak mówić, no ale...
0: Najciekawsze jest tym to, że im bardziej się będę starał, tym gorzej skończę, no nie? Właśnie to jest domena tego, to jest cecha takiego, kurde, mózgu, jak i mam, no nie? Im bardziej się będę starał, to tym bardziej mnie ludzie nie będą nienawidzić, bo ja jakby automatycznie, ja tego nie jestem świadomy, ja tego całe życie nie byłem świadomy, ale że im bardziej się staram, to staram się to zrobić dobrze, no nie? Więc więcej na tym myślę, więc, wiesz, rozważam problemy, które mogę napotkać i tak dalej, co jakby ogranicza moją skuteczność, prawda? Taką, jaką by się mogli spodziewać, no nie? Nawet w prostych zadaniach ludzi, no nie? Podejrzewam, że to jest jeden z kryteriów. Poza tym, mając coś takiego, taki mózg, to nie radzę sobie z kłamstwem, takim na dłuższą metę, no nie? Żeby jakimś kłamstwem coś przebić, no nie? Napisać CV, kurde, w którym, kurde, jestem nie wiadomo kim. Zawsze zaniżę niż zawyżę, no nie? No, a ludzie podchodzą do tego tak, aha, napisał tyle, a to i tak pewnie kłamie, to nawet połowy nie umie, no nie? Tak do tego podchodzą ludzie. Ja wiem, jak to jest, bo przecież widziałem szefów, jak oglądają CV. Także, wiesz, ten, który więcej nakłamie, ten ma lepszy sukces w życiu. A ja tego nie potrafię tak.
4: Powiem ci, że CV to jest akurat ta droga, której ja bym w ogóle nawet nie rozpatrywał.
0: Nienawidzę tego.
4: Nie obierał. Znaczy ja miałem w życiu bardzo dużo rozmów kwalifikacyjnych. W pewnym momencie się nawet w roku około 2000 w tym wyspecjalizowałem. To znaczy, gdzie poszedłem, tam mnie przyjęli. I miałem na przykład taki moment, że na przykład w ciągu jednego dnia 3 rozmowy wygrałem po 60 kandydatów na jedno miejsce. I mogłem sobie przebierać, że tak powiem, ale to była kwestia wyćwiczenia, bo co z tego, tutaj musimy sobie jasno uświadomić, co z tego, że ja potrafię przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną tak, że mnie przyjmą. Nawet na programistę, mimo że no już, znaczy ja programowałem, ale obecnie, powiedzmy, w dzisiejszych czasach jestem daleki od tego, co jest na topie, tak? Ale myślę, że w wielu przypadkach udałoby mi się dostać. Ale co z tego, że się dostanę do takiej pracy, jak ja w tej pracy po prostu no, będę musiał od razu wziąć L4, żeby mnie nie wrzucili, nie?
0: No tak. No tak.
2: Tym, którzy cierpią na depresję, to mam taką radę. Idźcie i pobiegajcie sobie, wam przejdzie. Tak. Doktor Krawiec.
0: Już nie mogę, już mi kolana wysiadły.
2: Przepraszam, że się śmieję.
4: Zawsze jeszcze spróbuj odrobiny pół miligrama na dobę benzodiazepanu. Wspomaganie chemiczne, ale daje taki spokój ducha.
0: Czy tak jeszcze tak, jak mówi Krawiec o bieganiu, no to... Tak rok temu właśnie wróciłem z Holandii i to tam było na przykład plusem to, że trzeba na tym rowerku zasuwać i to wiesz, endorfiny, kurde, lala, jesteś, nawet jak jest źle, to się czujesz dobrze, no nie? No ale wszystko do czasu, aż pierwsze kolano szczeliło, no nie? Po prostu takie no, roboty.
4: To, chociaż żeś się kontuzjował w czasie realnego treningu, bo moje kolano strzeliło i to tak już na zawsze, jak mi to chirurg powiedział, że gdybym był małyszem lub stochem, to oni by to operowali, ale ponieważ jestem zwykłym ja, no to nikt się nad tym nie pochyli, a próbowałem po prostu nie zgnieść psa, bo mi się zaplątał między nogami i tak stanąłem niefortunnie, że mam kontuzję kolana, która będzie mi się zawsze już odnawiać.
0: No ja też miałem nawet zaklepaną jakąś tam operację, zabieg w klinice, fajnie w Amsterdamie tego, no ale nie dostałem jej, bo jestem tylko zwykłym, kurde, szarym Polaczkiem, kurwa, no nie, którego można dymać, no nie. Doktor powiedział, że jak stracę mieszkanie, to spierdalaj, nie operuję. No i to już poszło, wtedy już wszystko poszło w dół, kurde, no nie, łącznie z psychiką i z pieniędzmi i teraz mam więcej długów niż jak wyjechałem, a nie miałem nic, startowałem z ulicy i nadal jestem na ulicy.
4: Czyli krótko mówiąc, bo zaczyna mi się jawić twój obraz, jak już powiedziałeś, długi i tak dalej, czyli ty jesteś zasadniczo w takiej sytuacji, że mógłbyś nabrać, co się tylko da, gdzie dadzą, wyjechać poza jurysdykcję, i żyć sobie do końca życia, na przykład w Indiach, nie?
0: Nie wiem, nie chcę. Po co miałbym tak żyć?
4: Nie wiem. No,
0: ja bym chciał coś robić, wiesz, jakoś do przodu, żeby to życie miało jakiś sens zawsze, kurde, zawsze chciałem coś usprawić, naprawić, zbudować, a nie po to tylko, żeby się nażyć, kurde, i leżeć do góry dupą, kurwa, bo to jest takie...
4: Tylko, że jesteś punktowo w miejscu, w którym masz ten dług, tak? Czyli jeżeli będziesz w Polsce, to będziesz musiał ten dług najpierw zwracać, zanim zaczniesz zarabiać. To jest, o to mi tutaj chodzi, tak? Stawiam jak gdyby takie miejsce, staram sobie wyobrazić, jakim ty jesteś miejscu, nie? Bo to są szczątkowe informacje dla mnie, te, które mówisz, ale jakąś tam wiedzę z tego destyluję, tak? I widzę jakąś sytuację, która być może jest błędna, no bo mało tych informacji jest, ale chcąc ciebie jakby pocieszyć, to może złe słowo, ale dać jakąś radę, która może będzie od dupy, zaraz będą się tutaj śmiać na czacie ze mnie, ale ja chcę dobrze po prostu, tak? W tym momencie. Po prostu jeżeli jest się w sytuacji bez wyjścia, to jak kiedyś oglądałem taki program w telewizji, gdzie była sytuacja, gdzie dziewczyna, młoda dziewczyna, wprawdzie taka około 20-paroletnia, która była po studiach, miała dług od swojej rodziny, gdzie po prostu oni te długi już liczyli w milionach, który się nawarstwił. No i pan mecenas powiedział w ten sposób w tym programie. Pani musi wyjechać poza jurysdykcję polskiego państwa i zacząć zarabiać, bo inaczej, jeżeli pani nawet pójdzie do pracy, nawet firmę swoją załatwi, to wszystko, co pani będzie zarabiać, będzie pani musiała zwracać na ten dług, więc to nie ma sensu. Więc trzeba po prostu spierdolić od miejsca, które ma jurysdykcję nad panią, nie?
2: Są ludzie, którzy, to może to jest trochę pocieszające, że są ludzie, którym się udało, mimo tego, że byli bardzo zadłużeni, już nie widzieli, ktoś inny, patrząc na nich z boku, mógłby powiedzieć, że to już jest bez szans, a oni wyszli z biedy i stali się bogaci, czyli się da jakoś czasami. No i niekoniecznie może trzeba zawsze mieć wielkie szczęście i się napracować i mieć super zdrowie. Życie czasami potrafi zaskoczyć jakoś tam i nagle pyk, coś wymyślamy, jakieś nowe przedsięwzięcie, czy poznamy nową osobę, która wejdzie z nami w układ. Ty masz pomysł na coś fajnego, ja mogę to sfinansować. Tylko najgorzej jest w takich sytuacjach, kiedy już jest depresja, zdrowie, problemy ze zdrowiem, problemy finansowe. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, bo to najciężej jest. To jest trochę jak z rozpędzaniem się takiej ciężkiej jakiejś rzeczy, którą pchamy. Na początku po prostu gramolimy, a potem jak się rozpędzimy, to już idzie jak po masełku, po prostu trzeba się rozpędzić i im dalej, tym łatwiej. Znaczy z każdym kolejnym krokiem jest łatwiej, więc może to być takie pocieszające trochę, pocieszająca perspektywa. Dziękuję bardzo Matowi. Mat tutaj szaleje znowu, kurczę człowieku, tobie się nie kończą te pieniądze, masz jakiś worek z pieniędzmi, jak ten stoliczku nakryj się, to on ma taki, że mu pieniądze na tym stoliczku się pojawiają.
4: Krawiec, ustalmy, to jest 20 teraz u ciebie widać?
2: 20, tak. Byłem na 30...
4: No to się synchronizowaliśmy czasowo wreszcie.
2: Byłem na 31 zamieszkanych planetach i studiowałem materiały dotyczące 100 innych. Ziemia jest jedyną planetą, na której wspomina się o czymś takim jak wolna wola. To chyba cytat, tak? Jakiś G-Bu. To nie znam.
0: Ten termin nic nie znaczy. A tak mi się przypomniało z czasów jeszcze podstawówki, to może nie lektura, ale była taka książeczka Chłopiec w złotych spodniach i chłopiec zawsze jak sięgał do kieszeni, to zawsze wyciągał dychę. I taka cała historia taka była właśnie. No nie, tak mi się kojarzy ze sponsorem tutaj teraz w tej sytuacji.
4: Stoliczku nakryj się, taki wieczny ten.
0: No, a tam już po jakimś czasie, bo to się później okazało, że jak on wyciągał tą dychę z kieszeni, to no, ta dycha to nie była jakaś magiczna, ona po prostu znikała komuś, kurde, z posiadania, no nie? I po jakimś czasie, jak już wszystkie dychy wyciągnął od ludzi, no to zaczęły się pojawiać stówki.
2: Czyli Matt to taki człowiek w złotych spodniach i co chwilę,
0: wyciąga. Jakoś taki tytuł to miało nawet.
4: Przypomnieliście mi pewien film, który niedawno oglądałem, tylko cholera tytułu nie pamiętam. To był film o takim magicznym pokoju, który znajdował się w posiadłości, którą w takim domu, no, który kupili na jakichś peryferiach Stanów Zjednoczonych młodzi ludzie. I był tam pokój, gdzie mogli dostać dokładnie wszystko, co sobie zażyczyli. Był tylko jeden problem, nie mogli tego wynieść poza próg, nie?
2: Wiesz, Matt, Peter, jest też taka sytuacja, że tacy ludzie jak my, no to tak powiedzmy umownie, no gdzieś tam na dnie jesteśmy. No tak brzydko trochę to brzmi, ale no powiedzmy, że jesteśmy sobie na dnie. My nie mamy nic do stracenia. My możemy tylko się odbić już od tego dna i tylko może być progres. Ja tak czasami patrzę na swoje życie, a popatrz, ile stresu miewają czasami ludzie, którzy no niby osiągnęli wiele w życiu, bo oni nad nimi ciągle ciąży widmo, że to wszystko stracą, że im nagle, tak jak teraz z tym COVID-em, bogaci przedsiębiorcy nagle bankrutują i przez to siada im wszystko. I relacje rodzinne, bo rodzina jest przyzwyczajona do życia na poziomie jakimś. Siada im rodzina, finanse, bankrutują i się wieszają na przykład. I tacy ludzie mają jeszcze większą klątwę niż tacy jak my, którzy teraz już mogą wszystko właściwie, bo już no gorzej nie będzie, tak mówiąc umownie, nie?
0: No ja przeważnie, jeśli dążę na przykład do czegoś, nie wiem, na przykład złapię jakąś robotę albo gdzieś coś, ale to nie taką jakbym, wiesz, moją ścieżkę, że tak powiem, tylko taką, wiesz, żeby coś zarobić w ogóle, żeby na chleb było, no nie, czy tak dalej. Jak to się ciągnie dłużej, to ja się sam zaoram psychicznie. To po prostu się tam wykończę, tak jak większość ludzi, kurwa, po prostu, nie wiem, jak ludzie dragi, alkohol, wszystko, kurde, po prostu się sam się zaoram, nie wytrzymam tego i tyle. I później powiedzą, ej, to jego wina, no nie?
2: Nie zaoraż się.
4: Ja cię pocieszę, bo to chyba nie jesteś jedyny, bo to ja chyba zaczynam rozumieć, o co ci chodzi. To jest coś takiego, że być może, że masz tak jak ja, że ja właściwie od 25 roku życia, czyli kiedy się wyprowadziłem z domu od rodziców, to właściwie
1: 90% tego, co ja myślę, co mam tak jakby z tyłu głowy, bo może nie tak, że myślę intensywnie ciągle o tym, to jest to, żebym miał pieniądze na bieżące rzeczy, nie? Oczywiście miałem ich więcej, miałem ich mniej, tak jak mówiłem, tak? Ale zawsze gdzieś to tam z tyłu głowy jest, tak? Ten portfel i to jest taki jakby 90% czasu, to jest męczące.
0: No niby tak, tak powiem ci tak, no czym by się to miało różnić? Ja ci powiem, no ja ten problem już widziałem jako dziecko, no nie? I jedyny sposób, jaki widziałem, to po prostu, wiesz, to, że miałem zajawkę na komputery i takie rzeczy, tak wiesz, naukowe, technika, jakieś tam takie rzeczy, elektronika, no coś dłubać, wiesz, cieszyło mnie to, że to mam, bo na przykład widziałem wśród kolegów, że oni w ogóle nie mieli czegoś takiego, no nie, i rodzice to by ich zalali pieniędzmi, żeby coś w ogóle się zainteresowali czymś, a u mnie było wręcz odwrotnie, było mi po prostu jakby zakazane, żebym cokolwiek chciał robić, nie, i mój plan jakby na życie to był taki, no, nauczyć się angielski, nauczyć się czegoś tutaj, te komputery i tak dalej, i będę miał 20, to wypadł stąd i już coś umiem, jestem mistrzem w czymś tam, czy jakimś, kimś bardzo dobrym i po prostu wyjeżdżam stąd, no nie? No ale jak czas przyszedł, to już byłem tak zniszczony, że już tak. Tylko depresja później przyszła, no nie? No
4: ja...
0: To już były...
4: Ja też ci powiem, że ja widzę, że na przykład następuje taka degradacja. To, co ja potrafiłem robić właśnie, jak mówiłem, między 20 a 30, to w tej chwili, pomimo że umysłowo pomysły bym miał na różne takie te, natomiast nie znajduję już żadnej radości, krótko mówiąc, w zdobywaniu tych papierków zadrukowanych jakimiś nominałami, tak? Już nie ma tej radości we mnie z tego.
2: Tak, bo to, co nas bardzo pcha do przodu, to chęć skoczenia kolejnego levelu, jakiś osiągnięcie czegoś, wypełnienie pewnego questa. No i też tak miałem. Za młodu bardzo mi się chciało, gdzieś tam nawet jak były przeciwności losu, zepsuł się komputer, a to pożyczę od kogoś i będę dalej tu kończył. Gdzieś będę jechał z Wrocławia do Warszawy, żeby coś tam zadziałać, jakąś umowę podpisać. Chciało się, nie? I tak. Jeszcze taki power się czuło. Ach, jadę, dobra, będzie git, nie? Nie poddawanie się, kiedy są jakieś wtopy. No do dziś pamiętam, jak pojechaliśmy do klienta, ja sobie w połowie drogi zdałem sprawę, że się ogoliłem tylko z jednej strony twarzy. Wyglądam jak debil po prostu. Ale to nic, to można się też nie przejmować, bo najgorzej to przypominać sobie takie rzeczy i sobie tak mówić, kurde, ale dałem dupy. Ja to chyba jakiś przeklęty jestem. Ja to tak chyba będę całe życie dawał dupy, już się nie nauczę.
0: No, kiedyś to jakoś się pchało, też tak było, też wiesz, większość czasu to nie miałem nawet tego komputera, bo to wiesz, stary kurwa to uważał, że ja powinienem mieć kurde totalnie przejebane i nic mi się nie należy, no nie, i w ogóle, a jakby się to coś należy, to ja to muszę opanować, kurde, wiesz, w pół godziny, bo inaczej to mi zabierze, kurwa, bo jestem chujem, no nie, no ma taki kurwa, wiesz, zryty beret, no, z innych powodów, nie wnikajmy w to, to nie jest jego wina, przecież też on się sam nie stworzył. Tak mi się trafił, kurwa, no nie? Ale powiem ci też, nie miałem komputera, to też kombinowałem wszędzie, zawsze iść do kogoś, kto ma, gdzieś, coś podpatrzeć, jakiegoś mądrzejszego kolegę, kurwa. Ale tu, wiesz, w życiu tak, że wbijali mnie w najgorsze towarzystwo, kurde, wiesz, zwykle to jest tak, że dzieciaki same się wbijają w złe towarzystwo zamiast iść do przodu, no nie? A to był, kurwa, na odwrót. Debilizm, kurwa, kompletny. Ja wiesz, zawsze się staram trzymać, jak widzimy jakiś genialny kolega, kurde, umie programować, w assemblerze zasuwa, kurde, jak mistrz, kurde, znany na świecie, w grupach, kurde, coś się do niego, wiesz, wyciągnąć od niego jakieś informacje, wyszkolić się u mistrza, no nie? A to nic, to starzy, to mnie w ogóle wbijali na przykład w najgorszą szkołę w mieście, to ludzie nie potrafili, kurde, ułamków. To wiesz, musiałem tam po prostu nie chodzić, żeby mnie wyrzucili, bo inaczej bym przeszedł, byłbym cały czas najlepszy w szkole. Jakbym tylko tam chodził, nawet jakbym cały czas oblewał.
2: Kurczę, chyba trochę się udziela ludziom tutaj taki pesymistyczny, znaczy jakiś taki pesymizm i zdołowanie troszkę, bo tu widzę jakieś tutaj na czacie takie dziwne. No, cóż.
0: Że wpłynąłem na ludzi, ale cóż.
2: Nie. Ja myślę, że niekoniecznie. To jest bardzo ciekawy temat i wartościowy, bo wielu się z nas boryka z różnymi problemami i posłuchanie sobie, wiesz, że ktoś też ma taki problem, że może tutaj coś zaradzimy, rozmawianie o tym jakoś tam może nas zbliża do rozwiązania jakiegoś, więc są to ciekawe rzeczy, myślę. No ale tak czasem też bywa, że tutaj jakieś się tworzą dziwne...
0: No, już tam pomijając. To jest w ogóle takie ciekawe zjawisko w ogóle, jak na przykład dostaniesz się wśród jakieś takie towarzystwo, które jest jakby dużo, dużo niżej od siebie jakby, no nie? No to cokolwiek byś nie mówił, to oni cię będą traktować jak idiotę, bo oni nie będą rozumieli, co mówisz. Rozumiesz, o co mi chodzi. Jest to takie zjawisko. To samo to nie wpadłem. Ktoś to podpowiedział mi, kurde. Mówię, no coś w tym jest jednak. Znaczy podpowiedział. Ja to czytałem też rozmowę czyjąś gdzie indziej, no nie na jakiejś grupie, na jakiejś social media.
2: Dam ci radę taką, jak się wzbogacić. Jak nie masz tutaj pieniędzy, czynsz, te sprawy, to słuchaj, zacznij handlować nieruchomościami, to po pierwsze. Po drugie, zainwestuj w złoto i w srebro, to jest dobra inwestycja. Nakupuj ziemi, słuchaj, to jest też bardzo dobra inwestycja, nakupuj ziemi. Zacznij spekulować, grać na giełdzie, słuchaj, nie zaszkodzi też trochę, myślę, jakieś diamenty, jakaś kopalnia diamentów, takie rzeczy w towar to inwestować, to nakupuj koparek do kryptowalut i wykopuj, no to takie rady. Krawiec Kiyosaki tutaj radzi, bogaty ojciec, brodaty, głupawy syn.
1: No, wiesz, z tymi nieruchomościami, na kółkach nieruchomościami, czyli wozami drzymały, te dwa wozy, co stały na parkingu marketowym, dalej stoją, nikt tego nie wziął, a to kurczę, patrzyłem tak po aukcjach, to kilkanaście tysięcy takie coś kosztuje, także tylko podjechać z jakimś znajomym i można to odrestaurować w własnym zakresie i kurde, odsprzedać, nie? Sam sobie się dziwię, że tego nie biorę, no ale tego komputera też nie wziąłem, jak się zdecydowałem, już go ktoś wziął.
0: Żeby coś restaurować, trzeba mieć pieniądze i zaplecze.
1: Zgadza się, dokładnie. Chociaż to nie był aż taki zły stan, nie? Trzeba po prostu, ja wiem, że trzeba, to jest właśnie problem, to się nazywa w ekonomii, ja jestem akurat magistrem ekonomii i to jest tak zwana akumulacja pierwotna, to mam tak swój autorytet zbudowałem, tutaj, że ekonomię studiowałem. Akumulacja pierwotna to jest właśnie to, że trzeba coś włożyć na początku, czy coś mieć, żeby dalej to pomnażać. I tutaj jest ten ból nieczęsto, że nie ma od czego wystartować, aczkolwiek są rzeczy, ja jestem tego przykładem, chociaż wcześniej też była inwestycja moich rodziców, że się nauczyłem na pewnej rzeczy, miałem sprzęt do tego, ale teoretycznie te rzeczy, na których ja zarabiałem, to był taki start od zera, ponieważ nie miał nic wspólnego z moim wówczas wykształceniem, a jedynie z takim dziecięcym hobby, nie?
2: A może, Peter, spróbuj sobie przeformatować głowę za pomocą substancji psychodelicznych. To może śmiesznie brzmi.
0: Przerobiłem już to wszystko, kurde. Nasłuchałem się kapitana Tomka, kurde. Chociaż cały czas się z nim nie zgadzałem do pewnych kwestii takich... bo on, wiesz, jak on do tego podchodzi, tak szamańsko i spirytualnie, a ja zupełnie od drugiej strony, od naukowej, ja po prostu wiem, jak działają psychodeliki, co one mniej więcej robią w głowie i jakie jest ryzyko i tak dalej, nie? Także tak, zacząłem od tego. Jeden gość w Londynie mi po prostu uratował, powiedzmy, że mi uratował dupę, bo w końcu nie jestem uratowany jakoś specjalnie, ale... przyniósł mi coś, co się nazywa Ibogaine. To jest takie afrykańskie. To nie jest chemicznie podobne do tego, co ty tutaj proponujesz.
2: Jakiś kwasik może, jakieś LSD?
0: No nie, to właśnie też przerabiałem wszystkie, nie? Tam, wiesz, w jakichś takich rozsądnych ilościach, czyli zawsze małych, no nie? Nie interesuje mnie żadne wizje, fazy, halucynacje, bo to jest w ogóle efekt uboczny i zbędny, wręcz szkodliwy, bym powiedział. Im mniej tego bierzesz, tym jest lepiej.
2: No nie, ale może to trzeba tak raz, a dobrze, może trzeba raz, a dobrze.
0: Otworzy w swojej głowie, prawda? Musisz mieć jakąś intencję, musisz mieć jakiś plan w głowie, co chcesz zmienić, musisz mieć jakąś barierę do pokonania, prawda? No, no to już wszystko przerobiłem.
1: A powiedz mi, co lubisz robić tak na co dzień? Takie z takich zwykłych, prostych rzeczy. Co lubisz robić?
0: No, zawsze lubiłem komputery, ale powiem ci, już od jakichś miesięcy to już nawet nie czytam. Zawsze coś czytałem, zawsze się chciałem coś dowiedzieć, zawsze być na bieżąco, a teraz już nic nie czytam, już nic nie oglądam. Czasem sobie to włączę radyjko, a tak to... Przeszło mi wszystko ostatnimi czasy.
2: No tak przychodzi, ale to można się trochę zmusić i rozpędzić z jakimś tematem, zwłaszcza jeśli widzimy progres. Możesz się uśmiechnąć do jakiejś agencji, powysyłać maile i tak wiesz, nie wodząc się zbytnio, ale opisać trochę swoją sytuację, że masz ciężko, że szukasz jakiejś pracy zdalnej na przykład, bo teraz masz dobry czas na to, bo można pracować zdalnie i się specjalnie nie tłumaczyć z tego.
0: Nie mam na czym. Mam takiego starego lapka, na którym mam taki egzotyczny tam system, gdyby w ogóle coś szło.
2: A to już jest akurat najmniejszy problem, bo sprzęt zdobyć to można, wiesz, stosunkowo łatwo. Mogę ci nawet pomóc z tym. Więc tutaj zawsze, przypuszczam, że u nas też się znajdą tacy, którzy mogliby jakoś pomóc w tym temacie. Sprzęt to, wiesz, to już jest takie trochę szukanie sobie barier, troszkę, wiesz, tak na
0: siłę. No dobra,
2: siłę.
0: Niby rozumiem, o co ci chodzi, ale po prostu no, nie potrafię się jakoś pozbierać. Ostatnio, kurwa, że jestem takim talentem, że ostatnio nawet na taksówce, żebym się, kurde, zaorał psychicznie, kurwa, i wtopiłem finansowo. To prawda nie była moja i koszty były olbrzymie, ale tak czy siak, no nie? Co to za
4: czyli
0: życie, kurde?
4: Podnajęty te tak zwane taksówki.
0: Tak, że... tak, ale ja nie mogłem wytrzymać, ja nie lubię z ludźmi tak długo robić, wiesz, gdzieś tam w zasadzie większość utargu tygodnia to robisz w sobotnią noc, czyli po prostu z menelami, kurde, no nie, i z najebanymi ludźmi.
2: Nie, no to jest bardzo, w twoim przypadku to nie jest fajna praca, bo ona dodatkowo jeszcze cię wykańcza psychicznie, tak. To trzeba mieć bardzo silną psychikę na taksówkarza. No. Więc to raczej ciężko. Taksówkarz to jest trochę taki barman, który każdy chce się z nim gadać i go zaczepia. Co pan myśli? A słyszał pan, że te covidy całe... I gadaj z takim, nie? I na siłę. Więc to nie jest dobra. Tobie by przydał się święty spokój, taki, żebyś sobie coś dubał właśnie przy komputerku, zdalnie, więc
0: tak
2: to by tutaj...
0: Tak robiłem kiedyś, prawda? Kiedyś robiłem, ale po prostu już siadła mi psychika i później później była ucieczka, no nie, za granicę, próby i w zasadzie powiem ci tak, no w tym kraju nigdy nie byłem w stanie się utrzymać samemu, no nie? Tam owszem, no nie? Ale jednak mając ze sobą problemy swoje w głowie, no to nie poradzisz, no nie?
4: Czyli krótko mówiąc, widzę już pewien obraz, że tobie by się przydało tak, no powiedzmy, no te 2000, żebyś miał takiego hajsu 2000, już nieważne skąd, żebyś miał 2000 co miesiąc, i jakoś byś sobie wtedy poradził, nie? Żebyś nie musiał się o to martwić, po prostu nic robić, żeby to dostać, te 2000, nie?
0: Pewnie tak, pewnie coś koło tego, no nie. Ale, no.
2: A długi, nie? Jola tutaj, przepraszam, że przerwę, ale Jola ważną rzecz tu podpowiedziała, że zgłoś upadłość konsumencką i prawdopodobnie ją dostaniesz. Jeśli masz kłopoty ze zdrowiem, to bardzo poważnie zwiększa to twoje szanse. A od kiedy PiS zaczął rządzić, to akurat to jest no tak, że wcześniej nie przyznawano tych upadłości za bardzo, to był mały promil, a teraz dostaje każdy, kto się kwalifikuje i to są właśnie kłopoty ze zdrowiem. Ty musisz wykazać, że nie jesteś, że jesteś w bardzo złej sytuacji, nie masz możliwości jakby, jesteś schorowany i tak dalej. I mojej mamie się udało, a była koszmarnie zadłużona w ZUS-ie, czy gdzieś tam ten dług narastał i to już było bez szans na spłacenie. Słuchaj, też by się wydawało, że koszmarna sytuacja, bo nie mogła nawet za bardzo iść do pracy. Próbowała, ale to komornik wtedy jej wszystko zabierał. Więc musisz koniecznie się tym zainteresować, tym tematem upadłości konsumenckiej. Tym bardziej, jeśli nie masz sytuacji takiej, że mogą ci zająć tam samochód, mieszkanie, coś, to jesteś w jeszcze lepszej sytuacji, no bo po prostu przyjdą, zobaczą, że nie ma co zabrać i ci nie zabiorą, no.
0: Nie mają dokąd przyjść.
2: No i też nie mają dokąd. Słuchaj, jesteś w idealnej sytuacji i masz praktycznie 100%, że dostaniesz tą upadłość i ci się wyzeruje po prostu dług, nie?
0: No, ale na pewno nie będę niczego udowadniał przez lekarzy, bo po prostu mam te mam do nich uraz taki dosyć spory.
2: No ale musisz, to no, nie ma już nie tak, ma że ja nie będę, bo mam uraz, no tych, albo się bierzesz.
0: Ja znam, do których tu można gdzieś iść, czy tak dalej, no to są tacy ludzie, co ty kupiłeś pieniążki, do widzenia, a może tableteczkę, kurwa, no nie wiem, co ci jest, ale weź sobie, nic ci nie zaszkodzi, nie? To są tacy ludzie, no nie będziesz z nimi gadał, bo oni nawet nie wiedzą, kurwa, co mi jest, nie? A tym bardziej, że nie można tego, nie nazwałbym tego chorobą, po prostu jestem jakby inny, no nie?
2: Jeśli masz depresję, to depresja też może być zakwalifikowana jako choroba. A poza tym sam mówisz, że tu kolano, tu coś, jeszcze jakieś może inne rzeczy, no to jak nie jesteś schorowany?
0: Ja to nie patrzę w ten sposób, no to kolano, no dobra, no kolano, no to tutaj do nikogo nie pójdę też, żadnego kurde Polaka nie pójdę, kurde, żeby mi kurwa w kolanie grzebał, bo póki co jeszcze chodzę, po prostu nie jest to sprawne, nie mogę jeździć na rowerze, nie mogę pracować zbyt ciężko tą nogą, nawet samochodem nie mogę za długo jeździć, bo mnie boli, no nie? Ale... Nie, a z psychiatrów czy z takich czy coś, to co? Oni są po prostu... To jest cynizm. To jest gorzej jak polityce, kurde, no nie?
2: No stary, no coś trzeba zrobić i to nie ma co się tutaj, wiesz, opierdalać. Bierz się za tą upadłość konsumencką. Sam wiem, jak bardzo długi potrafią ciążyć, jak kula u nogi, i to zniechęca do wszystkiego, takie długi, bo... Masz taką świadomość, że nawet jak coś zarobię, to nic z tego nie będę miał, bo muszę tam oddawać. Więc takie wyzerowanie to by ci dodało skrzydeł po prostu i poczułbyś się zupełnie inaczej. No stary, ja też, wiesz, już byłem w totalnej depresji, wspólnik nieuczciwy narobił mi długów, byłem w totalnej dupie bez jakichś perspektyw, a jakoś się udało, no pospłacałem, aleluja i do przodu. Trzeba walczyć, no. A jak nie chcesz walczyć, no to tak brutalnie, no to faktycznie się zawijaj w prześcieradło i kicaj na cmentarz, no. Jak nie chcesz walczyć.
0: Gdyby
2: no.
0: To było takie proste. Nie można sobie iść kupić tabletkę, kurwa, do apteki, bo nie ma. Wycofane. Nie możesz odejść jak jakoś humanitarnie, no nie, tak jak na każde inne zwierzę, można dać kurde te jakieś barbiturany i on sobie odchodzi, zasypia i do widzenia. Nie można tak. To jest jakiś dziwny, kurwa, dziwna rzeczywistość w ogóle.
1: Znaczy u nas możesz albo balkon nie jest na receptę, jak jest na wysokim piętrze, albo...
0: No to powodzenie.
1: Albo położyć się na tory, jak ja to mówię. Nie?
0: To powodzenie, to tak nie działa, kurwa. Jak pójdziesz, pokażesz, jak to robisz, skoczysz z wieżowca na przykład, czy z czegoś tam i przyjdziesz i powiesz nam, jak to było, no to powiem ci, że jesteś ekspertem. Dopóki jesteś żywy, to ja ci nie wierzę, okej?
1: Okay? Nie, no ja tylko mówię inaczej. Przykłady, bo ja akurat jestem przeciwnikiem tego.
0: A myślisz, że nie próbowałem? A myślisz, że jak to działa? Masz po prostu autonomiczny układ nerwowy, niezależny, masz kilka układów nerwowych, no nie? Który cię nie puszcza. Po prostu możesz albo, no, tak. Albo przed tym, albo zemdlejesz, albo cię po prostu nie ruszysz kończyną.
1: Po prostu jesteś tak skonstruowany, aby nie nastąpiła samodestrukcja, ponieważ jesteś ważny dla wszechświata, bo nadajesz mu sens swoją obserwację.
0: Ale dlatego jestem. Dlatego jesteśmy tu. Każde zwierzę na planecie to ma. Po prostu taki mniej lub bardziej. Dlatego się to toczy. To się nie toczy po coś, ale po prostu toczy się dzięki temu.
2: Tak, Peter...
0: Osoby, które tego nie miały, po prostu już nie obserwujemy ich.
2: Wiesz, tak, bo myślę, że rozmowa, ten temat będziemy powolutku kończyli, ale tak na koniec ci powiem, że kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, jest takie powiedzenie. No i życzę ci, żebyś znalazł w sobie, wiesz, faceta, który jeszcze chce walczyć, a wtedy wszystko przed tobą. Nie jest tak, nigdy nie jest tak źle, żeby nie dało się, wiesz, żeby nie mogło być gorzej.
0: Zgadzam się, że nie, tylko po prostu nie masz celu. Nie masz celu.
2: Trzeba znaleźć.
0: Nie rozumiem się z ludźmi, po prostu rozumiem, czym oni są, a oni będą co innego ci mówić, no nie? Będą cię oskarżać o rzeczy, które są nieprawdziwe, no nie? Ja im tego nie zripostuję, bo po prostu byłoby mi głupio, kurwa, mówić, wiesz, walczyć w ten sposób z ludźmi, w ten sposób, skoro wiem, że oni tak nie działają, to jest tylko ich złudzenie, nie?
2: Wiele osób tutaj przechodziło albo przechodzi przez depresję, się borykali z tym, wyszli, przeszli. W tym niektórzy nadający też. Myślę, że możesz dać radę. Może się trochę pozmienia w głowie na lepsze. Mam nadzieję, że nasza rozmowa może jakoś będzie takim triggerem troszkę, który cię jakoś pchnie do przodu, chociaż troszkę. No i cóż, no to powodzenia, stary, no.
1: A ja jeszcze krawiec mu tylko powiem, tak na taki cel dam na najbliższy tydzień. Zadzwoń w przyszły piątek, no o ile oczywiście będzie audycja, i powiesz nam, jak minął tydzień. O.
0: Nie wiem, czy będę miał z czego zadzwonić.
4: No to właśnie to jest ten cel.
0: Pieniążków już nie ma i kończy mi się internet. Także...
4: No to go oszczędzaj właśnie i tak, żebyś dał radę zadzwonić. Chociaż, no, chociaż na 5 minut i powiesz co i jak. No.
0: Dobra.
2: Dobra, dzięki. koniecznie zadzwoń.
0: Trzymajcie się.
2: Trzymaj się. Cześć Peter, hej.
0: No hej.
2: No i z tobą ja tam też się żegnam. Odkurzamy antenę, jak to się mówi.
4: No, ja sam się odkurzę, już uciekam w takim razie. Jeszcze tak mówiąc, wracając tylko na sekundkę do tego tam podziału, to tym się akurat nie przejmuj, tym podziałem. Ja wiem, że tam Matt zadał zadanie i w ogóle, ale ja po prostu mówię, jakie mam podejście, także tamten, nie? No, dobra, ja już uciekam też, hej.
2: No, hej.

No, gdyby tak Matt się wziął za bary... Przepraszam, Matt, czemu ja ciągle Matt? Tak mi tymi donatami zawrócił w głowie, że teraz do wszystkich zacznę mówić Matt nagle. Peter oczywiście, o Petera chodzi. Gdyby Peter sobie taką... Gdyby podjął taką misję, że coś zaczyna działać, coś robić... To ja sam się deklaruję, że pomogę chętnie, tylko musi być jakiś taki sygnał, że on zaczyna działać, że chce coś zmienić, że w ogóle chce, nie? No to wtedy ja się piszę, żeby tu jakąś zrobić akcję, żeby jakoś coś tu wspomóc. No tylko czekam, jeśli słuchasz tego, Peter, to wiesz, daj jakiś sygnał, że coś walczysz, że coś zamierzasz zrobić, no bo tak jak ktoś twierdzi, że to nie ma co, tu nie pójdę, a mi się już nic nie chce, no to tak nie rokuje, że nie widać wtedy sensu za bardzo, żeby coś tutaj wspólnie starać się przedsięwziąć, nie? Tak więc daj sygnał, jak coś się będzie tam działo. Kurczę, do kibelka mi się chce. I co tu zrobić? Jest gdzieś butelka pod ręką?

0: Much better.
1: O. Jeszcze ostatnie złociste kropelki. Już mi lepiej, już mi lepiej. Nie no dobra, zdradzę wam, że to był tylko dżingiel puszczony. Tak naprawdę nie załatwiałem swoich potrzeb fizjologicznych na antenie. Musiałbym bardzo nisko upaść, żeby tutaj nadawać i do butelki. Niektórzy kierowcy tak ponoć robią. No to może to nie wstyd? Może to nie wstyd? Przerośnięta prostata. No być może, to już wiecie, w tym wieku to już się nie siusia tak szybko. Młody to potrafi tak siknąć, lunąć, ciach, mach, tu spodnie na tyłek i biegnie dalej, nie? A starszy to już musi tak chwilkę. No cóż, no to ja was w takim razie na sekundkę opuszczę. Może uda nam się znaleźć jakieś inne jeszcze temaciki na dzisiejszy wieczór. Tak mnie dzisiaj dopieszczacie, wy wszyscy i ty, drogi Macie, ale też i Bananie, ale także i bezdomny śmietnikarzu, który napisał: żyję tylko chwilą, czas to dla mnie tylko iluzja i nie obchodzi mnie, co już było albo co dopiero będzie. Jestem zadowolony z tego, co znajdę każdego dnia na śmietniku. Znalazłem na ulicy komórkę i tak zacząłem przygodę z wami. No, widzicie, szczęśliwy człowiek, bezdomny śmietnikarz. I sprzedał puszki, zarobił 3 złote, wpłacił kapitanowi pijawce i życie toczy się dalej. Czyli jest jednak problem? Zapytuje Tomu. Ale jaki problem? Aha, z siusianiem, tak. Chyba nie, chyba jakoś tam względnie jeszcze normalnie, no ale wszystko przed nami. Też pewnie w pewnym wieku zaczną mi doskwierać różne problemy, większe, mniejsze. Na razie bym sobie chętnie naprawił zęby. I to jest jakiś cel. To jest jakiś cel. No, na początek trzeba sobie też jakiś taki fundament, dzisiaj trochę o fundamentach było, taki fundament zrobić taką, zadbać o te podstawowe rzeczy, fajnie się ubrać, zatroszczyć się o podstawowe potrzeby, jedzenie, spanie, właśnie sobie naprawić zęby, ładnie się uczesać, ubrać czapeczkę, no i wtedy możemy ruszać na misję, a bez tego to tak faktycznie ciężko bywa czasami, więc muszę zadbać jakoś o siebie trochę, a do tego są potrzebne pieniądze. Z kolei pieniądze, żeby zarobić, trzeba najpierw zadbać o siebie, do czego potrzebne są pieniądze. A żeby były... Jakieś błędne koło mi się tu robi. Trzeba iść do banku, ukraść i tyle. Nóż w łapę, giwera, idę. Ale żeby napaść na bank, potrzebna jest giwera, a do tego są potrzebne pieniądze. No to napadnę na bank, ale to potrzebna mi jest giwera, czyli pieniądze, czyli muszę napaść, czyli muszę pieniądze. Znowu błędne koło, cholera, ciągle te pieniądze zasrane, wszędzie pieniądze, cholera. Ciągle pieniądze. No zasrane pieniądze, ale też i kochane pieniądze. Kolega założył kanał Pieprzone Pieniądze. Jakoś tak. Ma tam bardzo mało odsłon. Tam widziałem kilkadziesiąt, czy tam 100. W ogóle Błażej i Zmora też założyli Bz Radio. Jak Błażej i Zmora, nie? BZ, no, niech będzie. No i też jakoś tak wolno się to rozpędza. Ciężko się dzisiaj jakoś rozpędzić, wypromować na YouTubie takim. Wszystko zawłaszczyli różni influencerzy, śmieszki, trole i patostreamerzy. Ale to taka przesada, znowu takie usprawiedliwianie się. Są bardzo mądre, fajne, ambitne kanały, które mają też setki, dziesiątki tysięcy odsłon pod jednym filmem. Wiecie, że są tacy bogaci youtuberzy na świecie, którzy mają tyle hajsu zarabiają, mają pod jednym filmem powiedzmy milion odsłon, 2 miliony i stać ich na to, żeby sobie na przykład nagrać filmik o tym, jak robią sobie własny diamentowy znaczek YouTube. Znaczy YouTube przydziela takie odznaczenia, tam srebrne, złote, chyba platynowe, jakoś tak, za przekraczanie pewnych progów, jeśli chodzi o zasięgi, odsłony i tak dalej, liczbę subskrypcji. No i jak tam masz milion, to dostajesz tam, nie wiem, srebrnego, nie? Jak masz 10 milionów, to złotego. A on sobie sam robi diamentowego, kupując prawdziwy diament od jubilera i tam szlifuje, odlewa ten cały znaczek, kupuje diament, wkłada, gdzieś tam dziurkę wierci. No tak się ludzie bawią, bogaci, nie? Zrobię sobie diamentową odznakę YouTube, nie? I nagram filmik. I będę miał 10 milionów odsłon i mi się to zwróci po miesiącu, ten diamencik, nie? No tak sobie działają. No a my tutaj w naszym małym kameralnym gronie trochę inaczej funkcjonujemy, żyjemy. Ja bym faktycznie pogadał z psychologiem. Psychiatra to wiecie, to bardziej już farmakologia, nie? Pigularz, a psychiatra no to gada bardziej, zadaje pytania zwykle. Nie będę tych zębów leczył. Może same wypadną, to se potem wstawię implanta, czy coś. Najchętniej to bym wybił młotkiem te zęby i sobie implanty powstawiał, czy coś, byłby spokój. No cóż, każdy z nas ma jakieś tam swoje przedsięwzięcia. Demony, z którymi walczy, cele do osiągnięcia i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem już naprawdę muszę się udać. To toilet. I must go to toilet now. Then please wait. I'll be back.

Czasami ludzie sobie robią coś, co nazywa się matryca marzeń, czy coś takiego, no taki plan na życie, że odkreślam kolejne rzeczy, które udało mi się. Udało mi się osiągnąć. Matt prosi o kontakt. Dobrze, tutaj już wpisuję. To jest mój osobisty mail, Macie. Jeśli masz jakąś sprawę, proszę bardzo. A kontakt do NR samego, to jest kontakt do mnie osobiście, a kontakt do radia to jest kontakt małpa nocneradio.pl. Ale to też przyjdzie do mnie jakby, bo mam forwarda. No więc walczmy, róbmy coś i z każdym krokiem będzie tylko łatwiej. No, Peter, słuchaj, jak będziesz chciał coś działać, to wiesz, a będą takie problemy, nie wiem, jak sprzęt, komputer, słuchaj, gwarantuję ci, że załatwimy tutaj. Tu, przepraszam, że mówię w imieniu ludzi, ale jestem przekonany, że jakbyśmy zrobili jakąś audycję zbiórkową, czy pogadali tutaj, ktoś by się znalazł, kto może jakiś ma na zbyciu komputerek, to nie są akurat problemy takie wielkie, to można tu coś tutaj załatwić. Osobiście się tym zajmę. Tak więc to akurat nie jest problem. Większym problemem jest znaleźć w sobie chęć, żeby działać. Trzymaj się, Maciej, trzymaj się, hej, hej, hej. Tutaj do Choroszczy posyłają. No, to ładnie, ładnie. Wiesz, słuchajcie, piszecie tutaj, że jakiś problem z dostaniem się do psychologa. Mam kolegę psychologa, no jak będzie trzeba, to przez Skype'a poproszę go, żeby pogadał, żeby coś podpowiedział. To naprawdę nie jest problem. A może i wystawi receptę na jakieś fajne medykamenty, które wspomogą. Wszystko jest do zrobienia, naprawdę. Tylko trzeba w sobie zwalczyć takie przeświadczenie, że się nie da. Właśnie największych odkryć dokonują ci, którzy nie wiedzieli, że się nie da. To po prostu nie wiedzieli po prostu i odkryli, bo nie wiedzieli, że się nie da.

To co? To co robimy? Co robimy? Ma ktoś jakiś pomysł, jak rozkręcić imprezę? Już niektórzy idą spać. Druga godzina. Młoda godzina, jeszcze wszystko przed nami. Mam nadzieję, że nie uciekniecie do dobrego wilka. Wszyscy. A nasi posłowie to z takich się czasami przyrównuje do gangu Olsena, bo wiecie co, jak są jakieś ważniejsze głosowania, takie gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że głosów będzie tak pół na pół i może przeważyć jeden głos przy przegłosowywaniu

0: jakieś ustawy, no to tak, jeden się zamyka w kiblu, nie może wyjść z kibla, drugi zaspał, trzeci miał problem z połączeniem i te internety przestały mu działać i tam nie mógł zdalnie. No tak jakoś dziwnie. Zawsze to się składa, nie? Że zatrzasnął się w kiblu, dostał sraczki. Nie wiem, może to faktycznie, jak się liczy tak każdy głos, to jest jakiś taki szkodnik sejmowy do wynajęcia, który chodzi i na przykład doleje komuś do herbatki środek na przeczyszczenie. Faszyści używali takich sposobów, żeby skompromitować swoich przeciwników, wrogów ideologicznych, że łapali takiego, dawali mu środek na przeczyszczenie, on robił pod siebie i go tam nagrywali, robili zdjęcia, żeby go ośmieszyć. I takie mieli metody faszyści Mussoliniego we Włoszech. To może u nas też jest taki właśnie, który tutaj odkręci śrubkę, żeby nie mógł wyjść z kibla, tutaj tu ktoś zaklei taśmą, żeby nie wiedział, tutaj wygumkuje, żeby do niego nie doszło, tutaj schakuje, żeby nie przesłali, tutaj doleje do herbatki środek na sraczkę i się zesrał i musi iść do domu. No to by miało sens, biorąc pod uwagę jakość naszej sceny politycznej, no to jest to niewykluczone. Chciałem zagrać z tobą w milionerów, ale pogubiłam notatki. Nie wiem, zarówno Nitka, jak i Matt mają takie upodobanie do jakichś konkursów, tutaj gier i tu proponują coś takiego. No to nie wiem, czy się tak dobrze czuję w takich grach, bo tak nie wiem sam do końca, czy tutaj chciałbym jakieś konkursy. No ale dobra, no tutaj. Matt znowu tutaj kusi tłustym donate'em i jakieś pytanie ma. Teraz się powinienem spiąć i tutaj o Jezus, być może donajcik będzie cholera, jak źle odpowiem. Może będę udawał, że mam zakłócenia, jak nie będę wiedział, to będę udawał tu. Halo? Coś się zepsuło. Taki plan łożę jakiś. Jak źle odpowiem i się skompromituję, jak on zapyta o coś prostego na przykład. Ile jest 7 razy 8, a ja nie będę wiedział. Bo naprawdę nie wiem. Właśnie, to tak jak z tą matematyką, w której miałem takie zaległości straszne i nie mogłem się już nauczyć nowych rzeczy, bo brakowało mi podstaw. Znów wracamy do tego wcześniejszego tematu. To samo było z chemią, to samo było z fizyką. Po prostu nienawidziłem tego zawsze. Nigdy mnie to zupełnie koło dupy, koło pytki to latało. Matematyka, chemia, fizyka. I zawsze z tego miałem takie braki. No to tak jakby chcieć zdać do 8 klasy podstawówki, a nie nauczyłeś się tego, co w pierwszej było. Kim był Zdzisław Mroczkowski? Pytanie od Mata. No, teoretycznie mógłbym tutaj wyciszyć mikser i sprawdzić to szybko na YouTubie, znaczy na Google'u i wykazać się tutaj fantastyczną, bogatą wiedzą na temat Zdzisława Mroczkowskiego, ale to by było nieuczciwe w stosunku do Mata. Czułbym się, że go oszukałem i więc odpowiem zgodnie z prawdą, że nie wiem. Nie wiem. Krawiec, ty frajerze jeden. Taki diabełek mi się teraz tu pojawia na ramieniu mały. Ty frajerze, denty. Co ty odpierdalasz? Trzeba było wyciszyć, masz tu gałeczkę. To po cholerę ci ten mikser. Trzeba było wyciszyć, nie byłoby słychać, jak stukasz w klawisze. Trzeba było sprawdzić. Ty w ogóle frajerskie nasienie. Wstyd mi za ciebie.
1: Ale jednocześnie tak na drugim ramieniu widzę, że taki mały, świetlisty krawculek się pojawił ze skrzydełkami. Ping! Bardzo dobrze zrobiłeś, krawcze!
0: Nie wolno oszukiwać słuchaczy, to niegodne.
1: Zamknij mordę, skrzydlaty patafianie.
0: Nieładnie tak mówić, nieładnie.
1: Zatem nieładnie, zaraz dostaniesz kopa w głowę i pójdziesz spać. Spierdalaj mnie stąd już.
0: No, chcesz wojny? Dobrze. Dmę w mą bojową trąbę i zaraz ci pokażę.
1: Ej, nie bijcie się, chłopaki, słuchajcie, no każdy z was ma po trochu rację. Ej, zostaw go, zostaw. Ej, słuchajcie, leją się ten taki czerwony mały krawculek z różkami i ten taki mały ze skrzydełkami. A niech się leją, dobra, mam to w dupie. Czy zabił? Gogle wchodzą w grę. Aha. No to dobra, no to jak wchodzą w grę.

Płocicno, mord w Leśniczówce, leśniczy Zdzisław K., ale to Zdzisław Mroczkowski, to zły wynik. No to szukamy dalej. Chyba nie powinienem tego robić tak ostentacyjnie. Kurde, nie ma nic na YouTubie. YouTube też nie wie. Wujek Google też jest. Wujek Google też jest bezsilny. Tu chyba wpadłem na trop. Tutaj wychodzi zamiłowanie Mata do klasycznego kina polskiego. I przypuszczam, że to może być jakiś bohater grany przez Rewińskiego w serialu Zmiennicy, bo właśnie Janusz Rewiński grał jakiegoś Zdzisława Mroczkowskiego w serialu Zmiennicy. Musiałbym sobie przypomnieć w takim razie serial Zmiennicy, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy zabił żonę, czy nie zabił. Może wynajął killera. Killer. Ty must kill him. Moją żonę, La Firinde. Cycki se usmasz. Ach ten Rewiński, on widać ma ciągle z żoną jakieś problemy w filmach, a to ma żonę La Firinde, graną przez Kasię Figurę, a to zabija lub nie zabija swojej żony w serialu Zmiennicy. To nic, teraz sobie raczej nie przypomnę, chociaż spróbuję jeszcze za pomocą Google'a. Zmiennicy. O, jest strona zmiennicy.com. Proszę bardzo. Hedonista pełną brodatą gębą. No tak, jak to bywało w zmiennikach, trafił nie do tego mieszkania, co trzeba.

będę strzelał, bo tutaj, ponieważ nie wie, że znalazł się przypadkowo w cudzym mieszkaniu i trup nie ma nic wspólnego z jego działalnością. Próbuje się go pozbyć. Na szczęście dla niego sytuacja rozwiązuje się sama. Znając serial Zmiennicy i klimat tego serialu, to stawiałbym na to, że to było jakieś upozorowanie może z tą żoną. Czy zamordował żonę. No właśnie takie upozorowanie, nie wiem, żeby dostać mieszkanie, coś w tym stylu pewnie. Zresztą serial Zmiennicy to serial komediowy, więc tam raczej się nie zabijali, więc stawiałbym na to, że jednak nie zabił, że pozornie zabił, ale tak naprawdę nie zabił. On jej nie kilim, jednak. No widzicie, dzisiaj na wyciągnięcie ręki możemy znaleźć bardzo dużo informacji na pstryk. Ciachu, machu i coś tam już wiemy. No ale żeby się dowiedzieć, czy zabił żonę, to musiałbym teraz serial. Ile mam czasu na odpowiedź? Jak Matt odpowie, że dwa tygodnie albo na przykład dwa dni, to myślę, że mógłbym odpowiedzieć. Po prostu bym sobie zrobił maraton ze Zmiennikami. Swoją drogą, świetny film. Nie wiem, ten serial miał jakiś taki fajny klimat, że to się po prostu fajnie oglądało, nie? Z zaciekawieniem i z radochą. Brakuje mi takich lekkich, fajnych seriali, które są o czymś. No... Ciąg Bolunga przyszedł i zrobił kupę na dzień dobry. Małpiszon jeden na czacie. Ach, ten nasz czat. Jak się nie pali tutaj, to przyjdzie ktoś, kupsztala trzepnie, wytrzącha z nogawki. No, co za ludzie po prostu. Nie mogę z wami.

Zaraz, chyba mi się pomyliły alternatywy 4 ze zmiennikami, co ja plotę. No ale tu to zmyliło mnie to, że tutaj z mieszkaniem... jakieś były perypetie, to mi się skojarzyło właśnie też z Bareją, tylko że no przecież tu są na zdjęciu zmiennicy, no kurczę. A cały czas myślałem o alternatywach 4, nie wiem czemu. Czy Zdzisław zabił, a jeśli nie, to jak miała na imię ta żyjąca?

0: nie ma nic na forum tutaj o żonie, jest tylko wymarzona. Wymarzona. Czyli taka super zajebista żona, nie? Wymarzona. Jeszcze jest Żonkill, czyli taki pseudonim dla właśnie mordercy, który pozbywa się swojej żony. Żonkill. No nie wiem, Macie, no chyba nie będę wiedział. Helenka. Koniec konkursu. Stop, panie Krawiec, gramy. Wyślę panu donata, którego treść pan wymyśli. Mat mnie tu poddaje próbom niczym sam szatan po prostu jakiś, albo Pan Bóg mi tutaj daje próby takie. Czyli mam wymyślić jakiegoś donata, fajnie go wymyślić i Mat oceni, jak bardzo pomysłowy jest to donate, to okej, okay, to w takim razie wymyślam. Cześć Krawcu, bardzo imponuje mi to, co robisz i kocham nocne radio. Postanowiłem pozbyć się całego majątku i przekazać ci ten oto skromny milionik na zdrowie, kup sobie za niego co chcesz, a najlepiej wyremontuj sobie zęby, żebyś nie wyglądał jak patafian. Elo, to możesz ocenić, Macie, na ile ten donate jest atrakcyjny.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
2: Raca. No,
0: Raca już 10 zł. Ocenił na 10 zł.
2: Czy tylko mi się wydaje, że ilość donate'ów zależy od dnia tygodnia i piątek ma gigantyczną przewagę nad poniedziałkiem? Może dla eksperymentu zamienić raz audycję? Jeżeli efekt będzie taki sam, to znaczy, że ciekawość nie.
0: No to jest też ciekawe zagadnienie właśnie. No, mam tu swoją teorię, ale obawiam się, że mogłoby to niektórych urazić, to co myślę w tym temacie. Myślę, że po prostu piątek jest przed weekendem i niektórzy już sobie troszkę tak może coś dziabnęli, no i tak łatwiej im po prostu, a co tam, rzucę Krawculkowi, a masz głupolu jeden, no i po prostu ciachu machu, nie? I to tak sprzyja trochę temu może. Bo faktycznie, no, zwykło się mówić donate'owe Eldorado. To nie wiem, to może inny pomysł na donate'a, może ten był kiepski faktycznie. To mam taki pomysł na treść donate'a. Test. Może być? Nie, to też słabe. To może... Więcej nie mam. Może taka treść donata. Więcej nie mam. Co w przypadku Mata mogłoby.
2: Praca. 5 zł. Ciekawość audycji nie jest najważniejsza.
0: Ciekawość w cudzysłowie tutaj, że to jak audycja jest ciekawa, nie jest najważniejsze zdaniem Racy. No, wychodziłoby na to, że trochę tak jest faktycznie. Może jakiś inny pomysł na donate, ale to jest, widzicie, nie jest takie proste zadanie wymyślić fajnego donate'a, nie? To może taki donate. Masz tu piątaka, ale po audycji mi oddasz. Może taki donate. Albo... Krawiec poddany stresowi, co widać. No, widać, słychać i czuć być może nawet, bo się ze stresu człowiek się poci i pies jakby tu był, to już by czuł, że jest stres, bo się pan spocił. Na wódę, seks i narkotyki. Może taki donate. Albo na przykład, jaki jeszcze, to nie jest tak prosto wymyślić dobrego donate'a. Jakoś pustkę w głowie mam. Albo taki donate. W jednej z audycji deklarowałeś, że sprzedasz swoją duszę za 5 zł. No więc jestem zainteresowany.
1: Śmiechu
0: podpisane,
1: warte.
0: Szatan.
1: Ha, ha, ha.
2: Pan prezes, 5 zł. A co mnie nie stać, masz głupolu jeden.
0: To jakiś pan prezes bardzo małej firmy. Tu 5 zł i jeszcze taka duma. No to taka jakaś, no ale wiemy, jest kryzys teraz. To panie prezesie, serdeczne Darwin zapłać. No, Matt cały czas nie jest usatysfakcjonowany tymi pomysłami. No co ja ci poradzę, Macie, że jestem jakiś wyjałowiony z pomysłów. Cała kreatywność gdzieś uciekła. No, jestem pewien, że jakbym teraz sobie na przykład...
1: Wiecie co, przestańcie taka... Ale dziękuję za pieniążki.
2: Praca. 3 zł. Co powiesz na donaty w stylu pytanie czy zadanie?
0: Pytanie czy zadanie na śniadanie. No, mój drogi panie, jak pomysłów się ostanie, to, mój drogi panie na steropianie, czekam na zadanie lub pytanie. I niech się tak stanie. Musztarda w dupie, jak w klubie, napisał Mat. To nie wiem, co to znaczy. Aha, że ostatnio taki tekst usłyszał. Musztarda w dupie. Dziwne rzeczy jakieś. To ja nie chodzę po takich klubach, chyba. Chyba nigdy nie byłem w takim klubie akurat. Ale każdemu jego porno, jak mafia potrzeba. Co by tu, jakiego tu jeszcze można by donate'a wymyślić?

Kurczę, dawno nie miałem takiej zagwozdki, no. Gdybyś oczekiwał, że wymyślę jakąś nazwę audycji, jakiś pomysł na markę nową, jak to opakować, albo jakiś pomysł na grę komputerową, to miałbym mniejszy problem niż jaką mi zagwozdkę zadał tutaj Matt, no, jaką zrobił zagwozdkę. No, nie wiem po prostu. Nie wiem, może to ta presja sprawia, że ciężko coś wymyślić. A musztarda to raczej po obiedzie ewentualnie, ale w dupie.

0: myślę intensywnie, aż się zagrzałem, kurczę, aż głowa czerwona. Myśl, Krawcze, myśl. Potrafisz. Wierzę w ciebie. Ale ja nie wierzę w ciebie.
1: Hubarte. Ha, ha, ha!
2: Praca. 5 zł. Pytanie, najbardziej żenująca sytuacja w twoim życiu lub zadanie 15 pompek w tym momencie.
0: Ciekawe, czy zrobię 15 pompek, czy jestem w takiej kondycji. No, pewnie bym zrobił, ale jak nie zrobię, ja też nie chciałbym was tu okłamywać, że zrobię tam, że tu gdzieś pójdę na boczek i a potem, zrobiłem 30 nawet, jeszcze nie jest tak źle. Hua! Tylko no, raczej bym powiedział, że no, zrobiłem 2. Więc mógłby być wstyd, a jednocześnie jak się przyznam do najbardziej żenującej sytuacji, no to się będą ze mnie śmiali. Więc nie wiem, co tu wybrać. No Matt, no kusisz, ale nie wiem, nie mam za bardzo pomysłu. No co ci poradzę? No nic mi nie przychodzi do głowy, jakiś fajny pomysł na treść donata. Nie wiem. Niestety, no, będę musiał się pożegnać z tymi 200 stówkami. Widzicie, jakie rzeczy na antenie się dzieją? Mógł zarobić, a nic nie wymyślił. Tempak jeden. No, bywa i tak w życiu. No, trzeba się pogodzić z porażką, no. Najbardziej żenująca sytuacja. Tak się waham, czy powiedzieć, czy nie. No, kiedyś mi ten... niedokładnie ubrałem kąpielówki i mi jedno jajko wystawało z kąpielówek i tak sobie wyszedłem do ludzi. To chyba, to może to najbardziej żenująca sytuacja. A wasza? Może być wystarczająco żenująca?

0: albo jak byłem małym dzieciakiem, to rozmawiałem sobie z kumplami na wycieczce o tym, że być może nasza wychowawczyni coś nachachmęciła z kasiorką, bo coś mi się tu wyliczenia nie zgadzają. Daliśmy tyle i tyle, a nie widziałem, że nauczycielka stoi za nami. Też czułem się bardzo zażenowany i głupio. Potem przepraszałem. Fuj, jakie nieestetyczne to było. No, co począć, no. Tak to bywa w życiu. Teraz będzie mi to na pewno kiedyś wypomniane. Jak będzie jakaś kłótnia czy coś, to mi przypomną najbardziej żenujące sytuacje w życiu różne. A jeszcze pewnie jakieś inne były, co tam jeszcze było?
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Buków wsi. 20 zł. Proponuję festiwal sucharów od Strasburgera. Nie musi być festiwal, ale ze dwa bym prosił. Bo są ludzie na czacie, co podobno nie znają familiady Buźka mrugająca okiem.
0: Festiwal sucharów. No pewnie gdzieś są w internecie te suchary wymienione. No, tylko wpisałem suchary, to Google już sam podpowiada, że Strasburgera, a czyje? Kot złomiarza? Puszek! Leśnik do leśnika, lekko zdenerwowany. Widziałem, jak dzik zaatakował twoją żonę. Jak ją zaatakował, to niech się teraz broni.

0: Co ma sierotka? Sierotka ma Rysia. Ha, ha, ha, śmiechu warte. Opowiem wam bajkę o napięciu. Na pięciu napadło dziesięciu. Karol Strasburger. No to była cała seria takich kawałów, nie? Kawał o powidłach. Że w powidłach to zostają dziury w plecach. No. Jak Arabowie rozwiązują swoje problemy za jednym zamachem? No to już takie pseudo-suchary strasburgerowe. To już ktoś sam wymyśla i przypisuje Strasburgerowi.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha!
2: Praca. 10 zł. Super, to może coś bardziej pozytywnego. Największy sukces w życiu, ale taki, że aż czułeś się półbogiem, albo zjedzenie pół cytryny na antenie.
0: Jakie wyzwania. No, przykro mi tutaj, Macie, że niestety nie sprostałem. No, nic mi nie przychodzi do głowy. Nadal. A jeśli chodzi o jakiś największy sukces, to nie wiem, to może... No taki, jeśli chodzi o fame, no to zdecydowanie, kiedy stronkę internetową, którą zrobiłem, to gadano o niej w Faktach na TVN-ie i pisano na Wyborczej. No to już się chwaliłem, to tak znowu przypomina taki dziadek krawiec, o, w pamiętnym roku. No to albo, nie wiem, jak dostałem dotację dużą z Unii Europejskiej z kolegami, wygraliśmy konkurs tam 300 chętnych, nie? I to była bardzo duża kasa. I wygraliśmy, ale założyliśmy za te pieniądze spółkę, robiliśmy różne takie przedsięwzięcia, no ale niestety to nie wypaliło i zbankrutowaliśmy i powinienem się zniechęcić już do wszystkiego. Już złapałem Pana Boga za nogi, a tu pyk i znowu spadam. Nie wiem, albo jak zacząłem robić projekty dla znanych marek, takich, co w telewizji się reklamują, nie? To dla dużych agencji, dla największych. Nie wiem, albo jak dostałem pracę, jak pracowałem dla najlepszych agencji reklamowych w Polsce, interaktywnych, takich jak Max Weber, czy dla największych sieciówek typu Tequila BTL Group, może to? Jakiś tam sukces. Nie mam tak dużo sukcesów za bardzo, nie wiem. I że ktoś podkradł logo z Peluny, to nie ktoś, tylko Marcin Najman. To takie sukcesy jak Michała, jak Kloda, że się przechwala, że go kiedyś Korwin wyzwał od idiotów. To mój największy sukces, że mi Najman zapierdolił logo. To są takie nasze sukcesy, moje czy Kloda. Jego sam Korwin nazwał idiotą, a mi Marcin Najman podpierdolił logo. No. To są nasze sukcesy wielkie. Black Zone, chyba zapomnieć polski język, długo mieszka za granicą już, bo pisze: siema, mam work w agencja. To gratulation, man. Gratulation, że ty masz work w agencja. To pięknie, fantastycznie. No, a wiecie skąd właśnie nazwa Fanta tego nazistowskiego napoju? Od fantastische, ja. Besten drinken. W Gestapo. Fanta, od Fantastische. No, ogłosili konkurs i coś z fantazją, no to Fantastische. Fantastische drinken, machen. No i nazistowski napój, Fanta. A dzisiaj na całym świecie, we wszystkich kolorach, tęczy. Krawiec, to był sukces tych agencji, nie twój, bo one cię miały, a nie ty A nie ty pracowałeś dla nich. Akurat strona internetowa, o której mówiłem na początku, to była, to robiła moja własna agencja. Ja miałem agencję interaktywną własną z kolegą na spółkę. I to my zrobiliśmy. Ja to wymyśliłem, ja to zrobiłem, ja zadecydowałem, że będzie to odważna dosyć kreacja nawiązująca do polityki aktualnych wydarzeń. No i to wszystko moje akurat. Teraz będzie chodził nowy dowcip, ile kosztuje zainteresowanie krawca. To 3 złote wystarczy.

0: ze speluna z blok ekipy. Nie, to moja własna speluna. No, niestety, no, ta audycja już raczej nie wróci, bo ludzie jak słyszą, że mają przyjść do speluny, to ja? Do speluny? Mój drogi panie, niezwykłe bywać w takich miejscach, doprawdy. Uwłacza mi, że pan mi, że tak powiem, proponuje przyjście do jakiejś, przepraszam za wyrażenie, speluny. Tfu, to aż brzydzę się to wypowiedzieć. Speluna. Gdy pan, gdyby mnie pan zaprosił, dajmy na to, na przykład do restauracji, dobrej restauracji, gdzie to moglibyśmy być może porozmawiać przy kieliszku dobrego wina, a tak, no niestety muszę odmówić. Speluna, nie dziękuję. Żegnam. I odchodzi gość. No nie, niestety, no, speluna spalona, tak, ja tam dobrze piszę. Dobra była speluna, szkoda, że skończyła się na pierwszym odcinku.
1: Miechu warte. Ha, ha, ha.
2: Praca, 5 zł. Pytanie, opisz swoje walki uliczne, a jeżeli nie było, to czy kiedyś byłeś okradziony na ulicy? Zadanie, przekonaj mamę, żeby pojawiła się w twojej audycji chociaż na 5 minut uśmiechnięta buźka.
0: Co do bujek, tak, to bywało. Jak byłem młodszy, to się czasem tam zdarzyło trachać z kimś. No, do tej pory mam złamany nos w sumie, znaczy tam trochę lekko przekrzywiony, delikatnie. Nie tak bardzo, coś tam pękło w środku. Dostałem strzała, no się biłem czasami, no nic niezwykłego. Czy byłem okradziony na ulicy? Też byłem okradziony. No teraz bym już raczej się nie dał, ale no jak byłem dzieciakiem, no to się bałem. Chociaż może bym się dał. No, raz mnie na osiedlu, sąsiednim osiedlu, gdzie tam co prawda znałem sporo osób, Nowy Dwór, tam miałem sporo kumpli. Mnie zaczepiło, ale takich trzech osiłków, nie? Trzech panów dresów, no to raczej nie miałbym szans. By mnie tam ostro przekopali, jakbym się stawiał. No i oddałem im, tam miałem, żeby to sytuacja taka dramatyczna, trochę jak z melodramatu, bo miałem akurat, szedłem po lekarstwa dla mamy i mama dała pieniądze. Teraz proszę melodię smutną na skrzypkach. Kiedyś mnie pod szkołą skroili z hajsu. Ale potem jak dorastałem, to już przestawałem się dawać i pamiętam, że jednym raz mnie we Wrocławiu na rynku zaczepiło trzech jakichś, też trzech czy czterech nawet, takich łebków, no wtedy w moim wieku, bo ja też byłem łebek. No i tam, no zaczęło się od tekstów tam, ej tam, kopnij szluga, nie? Nie mam. No to daj piątaka, albo dychę dawaj, nie? To se sami kupimy coś tam. Nie mam. Powinienem powiedzieć mam, ale nie dam. No ale to wiecie, jak to się mówi, nie? Że nie mam. No i w tym momencie standardowy tekst. A jak sprawdzę? No i w tym momencie się już tak wkurwiłem trochę, bo to nie był pierwszy raz, kiedy miałem taką sytuację. Mówię, weź ty wypierdałem się, zaraz strzelę w pałę i... No i tam się skończyło na tym, że tak się wahali, czy do mnie wystartować, wahali. No i w końcu rzucili tekst, coś tam, jak cię drugi raz spotkam, to ci kurwa to i tamto, nie? No ja tam machnąłem ręką i poszedłem, no taka sytuacja. Raz to się rzuciłem na cały pokój typów z sąsiedniej szkoły. Tam była Ala, była Assa, to tam się rzuciłem ratować kolegę. A tam w pokoju, nie wiem, z 6-7 osób było jakoś tak i tam kolega był podpity, tam wystartował, coś szurał i zaczęli go tam bić, no to tam wskoczyłem do tego pokoju i co było dalej, to nie pamiętam, bo tylko łup, łup, jeb, kopniak gdzieś tu z tyłu w głowę. Ale tak się za dużo to nie biłem. Raczej tak na ulicy czy coś. Raz poszedłem na ustawkę taką, gdzie centralnie się miały dwa osiedla bić ze sobą, to tam kumple mnie wyciągnęli, tak z ciekawości trochę poszedłem. No potem na miejscu zdałem sobie sprawę, że to faktycznie szykuje się niezła rozruba i że może być ostra napierdzielanka. No i w tym momencie już nie wypadało powiedzieć: hej chłopaki, ja jednak pójdę do domu, dobra? No tylko trzeba było stać i twardo i czekać na rozwój wydarzeń, ale ostatecznie wyszło takich dwóch reprezentantów naprzeciwko siebie i zaczęli gadać, bo wiecie, bo poszło o to, że ktoś tam zaczepił typa jeden z drugiego z drugiego osiedla, no i trzeba było wyjaśnić sytuację. To były takie czasy, że się osiedla między sobą biły. No i tak, słuchajcie, z kilkadziesiąt osób stało gdzieś tam za przystankiem w krzakach, koło krzaków. Ale ostatecznie jakoś tam ci emisariusze się dogadali, że nie będzie wielkiej bitwy i się rozeszliśmy. I poszliśmy grać w RPG. Żeby było śmiesznie, ja wtedy miałem reklamówkę z podręcznikami do tych gier, nie? Jakieś tam Księga Mistrza Gry czy coś. Jak taki geek trochę, nie? Nie, no tam ziomeczki, no to przyjechałem, żeby im poprowadzić sesję, no to też grali w to, ale tak mi się kojarzy, że taki geek, mogłem wyciągnąć taką ciężką knigę i tą książką tam. A masz, trolu jeden. I sobie wyobrazić, że to są orkowie na przykład i tam się bić tą książką.

0: teraz jakby mnie ktoś zaczepił na ulicy, to od razu walę w dziurę się tam, nie będę szczypał. Na szczęście, nie wiem, jakaś taka pewność siebie chyba dobrze robi. Teraz wielokrotnie gdzieś tam się szlajam po nocy, gdzieś tam sobie idę do nocnego czy coś i jakoś tak się nie przejmuję zupełnie, nie wiem. Nie mam z tym problemu. Ostatni raz tak się czułem, jak nosiłem miecza ze sobą, nie? Też kiedyś ktoś tu pytał, chyba jedna z koleżanek tutaj, słuchaczek, jak ty ten miecz nosiłeś. No normalnie, no. Po prostu miałem to przekonanie, że w razie czego nawet jak policja mnie zaczepi, to powiem, że idę na trening bractwa. Mam takie wytłumaczenie i to przeświadczenie, że zawsze mogę się łatwo wytłumaczyć, mnie zabezpiecza jakoś przed ewentualnym aresztowaniem za noszenie przy sobie broni. Przypominam sobie raz, jak jeszcze nie nosiłem miecza, tylko taki duży drewnianą pałę, bo waliliśmy się na pały drewniane, zanim sobie miecze pokupowaliśmy na treningach. No kupowało się takie trzonki do kilofa i się tam trochę je strugało rękojeść, no i z tym chodziłem. No i wracam sobie z treningu, czy gdzieś tam od kolegi wracam, bo to noc już była, z tą pałą. Przysnąłem w autobusie, wyjechałem gdzieś w ogóle na peryferia, nie wiem gdzie jestem. I wyszedłem z tego autobusu, tak się rozglądam, gdzie ja jestem, cholera jasna. No wtedy nie było jeszcze żadnych tam GPS-ów, komórek, nie mogłem sobie sprawdzić na Google, gdzie jestem. Tak patrzę, gdzie ja jestem, cholera. I widzę, jakaś kobieta idzie, ciemno już, no, noc, nie? No to chyba jeszcze jeden z ostatnich autobusów był, więc to już naprawdę późno. Idzie jakaś kobiecina. A ja biegnę w jej kierunku, bo się chciałem zapytać, nie? Po prostu co, jak? I tak biegnę z tą pałą. No wtedy jeszcze chodziłem ubrany cały na czarno, w skórę, tam w glany i tak biegnę i przepraszam, a baba zaczyna spierdalać. Zaczęła przede mną spierdalać. A takich sytuacji, gdzie było blisko jakieś tam bójki, no to sporo było, nie wiem, no jak idę i widzę, że na przystanku jakiś facet szarpie kobietę, to podchodzę po prostu i pytam się tej pani, czy jakiś problem, jakiś kłopot, a ci na mnie patrzą tak, jakbym z choinki się urwał. I tak wtedy zrozumiałem, że to są normalne relacje między nimi, że oni tam się szarpią, wyzywają i baba tam, nie, wszystko dobrze. Facet tak popatrzył, no wtedy właśnie no, zobaczył, że jakieś żelazo mam tam przy sobie czy coś i tak było widać, że pewniaczek jest, ale tak się zawahał, czy coś zapyskować i tylko usłyszałem, jak pod nosem coś tam rycerz chęt do żony, kurwa. rycerz, kurwa. Trzy lwy w tarczy, kurwa. Dwa srają, a trzeci warczy, kurwa. No i coś tam se poszemrał, nie? Ja wtedy byłem bardzo pewny siebie akurat. Jednak broń dobrze robi. Jak nosimy ze sobą broń, to nie miałem jakiegoś nawet strachu, nie wiem, jak kibole jacyś szli z naprzeciwka, wracałem sobie do domu, to też szedłem na luzaczku. Miałem takie przekonanie, że w razie czego pierdolnę jednemu w kolanko, drugiemu w kolanko i już, i nie dojdą do mnie, bo się nie zbliżą nawet. Ale tak, mimo że z tych opowieści brzmi, że tutaj jakiś kozak, to raczej taki jestem, raczej nie z takiej gliny ulepiony, żebym gdzieś tam się trachał, bił jakiś wojownik. Nie, raczej taki komputerowiec bardziej niż wojownik. Pytanie, jaki największy donate otrzymałeś? Kurczę, wiesz co, to zależy, Bully, czy pytasz o jakie donaty, czy takie, wiesz, prywatne, których raczej wolałbym nie zdradzać, bo może sobie sponsorzy nie życzą, czy takie tutaj na antenie, nie?
1: Wiesz co, przystańcie taka Ale dziękuję za pieniążki.
2: PS. 3 złote. Pytanie UE. Zadanie. Weź się.
0: Pytanie UE. Zadanie. Weź się. Znaczy, to żebym się wziął za zadanie, czy co? Matt jeszcze tutaj pisze. Panie Krawiec, odczyta pan coś? Coś za 200 warto? No macie, no chyba tak, chyba nie mam problemu z czytaniem. Czytanie całkiem nieźle wychodzi. Myślę, że tutaj już jakaś wprawa jest, więc chętnie coś odczytam, tym bardziej za 200. No zdecydowanie warto. To chyba, nie wiem, nie ma ludzi, którzy za odczytanie czegoś dostają 200. Nawet myślę, że pan Knapik czy pan Szołajski, czytał Lucjan Szołajski, to mogą tylko pomarzyć o takich stawkach, że za odczytanie czegoś 200. Więc nie wiem, tym chyba macie, tak cię strasznie korci, żeby te pieniądze mi wpłacić i tak wymyślasz ciągle nowe rzeczy. A tu Morf ma suchara, co ma krawiec z rycerza, zakuty łeb. Aha, no bardzo śmieszne, śmiechu warte. Cześć, Raca.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć. Co tam?
3: Słuchaj, właśnie, bo tutaj było pytanie jakieś o tam największy donate, ale ja się zastanawiam, kiedy tak naprawdę nocne radio jakby w jakiś sposób ciebie było w stanie utrzymywać, czy... No bo, wiesz, tak jakby przedstawię genezę mojego pytania, bo ja związany kiedyś byłem bardziej z kontestacją i ja pamiętam, że kontestacja jakby nigdy nie była w stanie się utrzymać z jakiegoś patronajta czy z jakichś tam donate'ów i tak dalej. W sensie takim, że były tam jakieś wpłaty oczywiście, tylko one jakby nigdy nie były duże, nie były regularne. I to jest, dla mnie to jest bardzo zastanawiające, no bo jakby nie patrzeć, tam jest to radio teraz już stricte biznesowe i słuchają tego radia ludzie, którzy naprawdę no, mają kasę pewnie, tak? I się zastanawiam, czy w którym momencie nocne radio jakby, czy to był taki skok, że tak powiem, że nocne radio nagle zaczęło cię w jakiś sposób pomagać ci w utrzymaniu się na takiej zasadzie, że to już zaczęła być twoja praca. Czy to było bardzo organiczne, czyli tak jakby po jednym z takim słuchaczu, który gdzieś tam płaca te donaty, to takie było efekt kuli śnieżnej, która bardzo powoli się toczy, która rośnie, rośnie, rośnie? Czy to było nagle? Bo jak to było w ogóle?
0: Początki Nocnego Radia to była taka moja no, dosyć mocna wtopa, gdzie bardzo długo pracowałem nad stroną internetową, gdzie jeszcze był Claude drugim kapitanem. No i słynna czarna strona, nie? Taka, gdzie nie było nic, tylko był link do streama, żeby słuchać. No ja wtedy się zbyt mocno zaangażowałem jakby w tworzenie kanału YouTube, w robienie różnych plansz, wprowadzenie może 3 audycji w tygodniu, wiesz. I Klot był niepocieszony, bo strasznie się przedłużała praca nad stroną. No i to był jeden z powodów, dla których on się, wiesz, zniecierpliwił, nie? W końcu. No tak naprawdę to poszło potem o inne trochę rzeczy, ale to był jeden z takich głównych, myślę, powodów. No i wtedy to w ogóle nic nie zarabialiśmy, bo nie było żadnych donate'ów podpiętych i nie było też żadnych linków do konta, do wpłat, do czegokolwiek, więc robiliśmy to wszystko pro publico bono, więc można powiedzieć, że to były takie, że początki to było zero, nie? Dla sławy i chwały. Z kolei w kontestacji bywało różnie, bo czasem te moje loremy i psumy się podobały na tyle, że ludzie nawet całkiem fajnie, tam parę stówek w miesiącu wyszło nawet z tego.
3: Kurczę, no to jednak Fresh Flash, to jednak mój największy donate we Fresh Flashu było 10 zł i to był jedyny donate kiedykolwiek. Także.
0: To tu jeszcze odpowiadam na to pytanie, bo Bully tutaj sprecyzował, że chodzi o takie na antenie. Największe takie na antenie to chyba od Sandry, takie, bo to było chyba tak 200 rzucone tak o, nie? To chyba jest rekord, tak 200 na raz. A no widzisz, no ty tutaj skromnie, no tak jakoś dziwnie jest, że... że jednemu widzisz, w jednego rzucają pieniędzmi, no tak jak dzisiaj, no tutaj, wiesz. Ale tak naprawdę to często są pojedyncze osoby, które jakoś tam słuchają cię, lubią i wiesz, w takich prywatnych wpłatach to jedna rzecz to te wpłaty donate'owe, które są też całkiem fajnie, potrafi się uzbierać fajna sumka, ale są tacy sponsorzy, którzy potrafią prywatnie, po cichutku, bez rozgłosu dofinansować tak, że to jedno z drugim się łączy i starcza mi na, może nie jakieś super, ale takie życie, że wiesz, że sobie popłacę wszystko, kupię żarełko, coś tam.
3: Serio? Nawet przepraszam, że ci przerwę, ale serio, bo ja o tym nie wiedziałem, czyli jakby są takie wpłaty jakby po cichu, gdzieś tam z boku i jaki to jest odsetek? To jest połowa, to jest większość, czy jednak mniejszość? Znaczy, jak mogę spytać, jeżeli w ogóle...
0: Nie liczyłem tego za bardzo, ile to tak, wychodzi. Ciężko mi to policzyć, bo jak się uzbiera, no tak jak teraz mam na Tipli tutaj zebrane no trzy, prawie 400, słuchaj. I to wiesz, no tylko dzisiaj wyszło 400, tak? No to jest naprawdę pieniądz, tak chyba jestem rekordzistą, wychodziłoby na to, nawet jeśli brać pod uwagę różnych innych radiowców, no bo wiesz, czy jakiś tam Klot, czy Hugo, czy ktoś, czy oni tyle zbierają? No raczej to takie rekordowe kwoty by wychodziło, nie? Więc no,
3: ale
0: jestem
3: z drugiej
0: mega
3: strony
0: happy.
3: Ja cię teraz donatuję, dlatego że, bo ja tak naprawdę cię słucham jeszcze właśnie od Radia na Fali, tak naprawdę, czy ciebie, no wtedy to była ekipa większa. No ale jakby w tym całym środowisku, to ja teraz, wiesz, przecież pamiętam jak nocne radio, to przecież też kupę czasu, żeście nic z tego nie mieli i teraz wręcz się czuję zobowiązany, no bo praktycznie słuchałem tam powiedzmy 2-3 lata. Ile w ogóle radio, znaczy nocne radio istnieje?
0: Z kilka ładnych lat. Też no, no, wiesz, szczęśliwi, szczęśliwi no, czasu niczą, nie wiem, 6 lat, 5 lat.
3: No to tak naprawdę nocnego radia z Afriko słuchałem przez 6 lat, no bo wcześniej w ogóle żeście moim zdaniem na tym nie zarabiali, chyba że już wtedy były jakieś tam, że tak powiem, donaty takie prywatne gdzieś tam poza anteną.
0: W nocnym radio na początku raczej nie. No ale wiesz, aż sam jestem zaszokowany, bo właściwie nie prowadzę jakichś, wiesz, super tu audycji, nie przygotowałem się dzisiaj za bardzo, nic. Takie luźne gadki, a tu wiesz, tyle pieniędzy, nie? I tak się aż

0: ludzi ich klepie po ramieniu, ale nikt ich nie wspomoże za bardzo, bo ludzie tak, wiesz, nie pomyślą o tym. Może tak być.
1: Znaczy, mi się wydaje, że chyba siła nocnego radia, przynajmniej mnie tym przekonałeś, to jednak tą prawdziwością, szczerością. No bo na przykład dużo osób miało jakieś tam, powiedzmy, problemy z tym, że ty byłeś pijany na antenie czy coś w tym stylu, ale mnie to właśnie strasznie do ciebie przekonuje, wiesz, że to nie jest wszystko takie wymuskane i tak dalej. No, każdy jest człowiekiem. No, ja też mi się zdarza niekiedy, że tam raz się tam ostro napiję. Chyba nawet kiedyś dzwoniłem do ciebie, jak byłem tam mocniej wypity czy coś w tym stylu. I to jest takie życiowe i dlatego ta szczerość mnie przekonała, wiesz, że ja ciebie chcę słuchać i wiesz, jakby chcę być w tym uniwersum, bo jak masz porażkę, to się do tego przyznajesz, jeżeli masz sukces, to też o tym rozmawiasz, czy tam te grafiki, które robisz i tak dalej, chciałeś się z tym podzielić, według mnie bardzo fajne i tak dalej. I to jest super, wiesz, no nigdy nie widzieliśmy się na oczy i tak dalej, ale tak jakby, wiesz, przez tyle lat ciebie słucham, albo teraz coraz więcej uczestniczę w tych audycjach i wiesz, jakbym miał kumpla takiego wirtualnego, bo wirtualnego, ale ta chyba szczerość mnie najbardziej przekonuje. I
0: no,
1: i dlatego
0: to,
1: nie wiem,
0: o
1: czemu
0: to chodzi,
1: tyle ludzi ma ból dupy o tym, że ty po prostu kiedyś byłeś tam pijany i taka audycja wyszła. No Jezus Maria, no komu się nie zdarza, nie?
0: O to akurat chyba ludzie nie mają bólu dupy, że pijany, że pijak. No tam się czasem śmiejemy, że pijak, że coś, ale to no bo taka jest prawda. No muszę z tym walczyć i nie pić. Może kiedyś wrócę, jak podreperuję trochę zdrowie, bo czuję, że mi to bardzo już nie służy, nie wiem, coś siada pewnie w środku, jakaś wątroba, czy tam nerki, czy coś tam, już tak to czuję, nie, że trzeba przestać. Więc... No, też mi się, wiesz, na gębie jakieś takie czerwone plamy robią, jak się napiję, nie chcę tego już, po prostu teraz jestem w miarę gładki i dobrze mi z tym, więc nie chcę chlać. Zresztą, co to za audycje? Wiesz co, czasami warto na coś tak z zewnątrz popatrzeć z perspektywy po prostu i ostatnio nie za dobrze mi się gada na przykład z pijanymi na antenie i przypuszczam, że jak ja jeszcze będę pijany i sobie zaczniemy tu gadać, ja cię szanuję, A ja cię szanuję. No to tak pozostali posłuchają chwilę i powiedzą, nie, no dobra, to niech se pijaczki tu siedzą, nie? Więc jest jakaś odpowiedzialność trochę, trzeba trzymać jakoś fason i tutaj kontrolować sytuację trochę, a nie się nachlać i bawimy się. Dziś taka luźniejsza audycja.
1: Ale czy jesteś właśnie pewien, że to jest dobra droga? Bo mi się wydaje właśnie, że ta twoja prawdziwość tym, co robiłeś, przyniosła ci właśnie tych ludzi, którzy chcą cię w jakiś sposób wspomóc, tak? Czy tam finansowo, czy w ogóle, czy dzwoniąc i tak dalej. Bo jeżeli ty będziesz... Znaczy, ja mówię tylko moje zdanie. Jeżeli ty będziesz zbyt bardzo wymuskany tylko i wyłącznie dla sponsorów, dla tych, którzy jakby tam wspomagają cię finansowo i będziesz robił te audycje super profesjonalnie i one będą tak poukładane, że ja pierdolę, najprawdopodobniej po prostu stracę zainteresowanie nocnym radiem i twoimi audycjami. Chyba najbardziej ludzi, to moim zdaniem to jest śmieszne, chyba nieprofesjonalizm przyciągnął ludzi do ciebie w jakimś tam sensie. Znaczy, nie mówię, i tak masz, jesteś profesjonalny w tym, co robisz, no bo masz dobry dźwięk i tak dalej, wiesz, odbierasz te telefony, jakby to wszystko dzieje się na żywo i jeszcze te donaty, teraz to wszystko musisz ogarnąć, także to i potrafisz gadać na antenie przez, nie wiem, 6 godzin albo niekiedy dłużej, także to jest wszystko super profesjonalne, to nie jest łatwe, ale z drugiej strony właśnie to taki ten flow, taki dziki czasami, no mnie to właśnie przyciąga, a takie, wiesz, gdyby ktoś zaczął marudzić, że sobie pijaczki coś tam gadają, no tak się zdarza, no wiesz, jeżeli robisz audycję powiedzmy w piątek o godzinie, nie wiem, drugiej, trzeciej, no to kto przyjdzie na taką audycję? Ktoś, kto będzie oczekiwał jakiegoś bardzo sprecyzowanego tematu, który będzie analizował każdy szczegół? No chyba nie, no to bardziej taki temat imprezowy. No nie wiem, tak mi się wydaje.
0: No wiesz, stary, no chciałbym się móc napić, ale po prostu, no jak mówię, już powoli zdrowie, wiesz, siada, już trzeba się trochę ogarnąć, bo można źle skończyć albo wpaść w alkoholizm po prostu, nie? Więc to już taki ostatni dzwonek, żeby powiedzieć, nie, stop, nie będę się tutaj pogrążał i robię sobie odwyk. No tak bardziej dla zdrowia, bo w sumie...

0: jakoś tam udaje się kontrolować nawet te audycje pijackie, żeby one w miarę były jakieś tam wesołe czy coś i to nawet może czasem na plus by wyszło. Tu cię zaskoczę, bo najlepsi, wiesz, sponsorzy, którzy tutaj najbardziej o mnie jakoś dbają i to dbają nawet dość regularnie, tacy, no, jak Danusian na przykład, to oni nie mają wielkich oczekiwań, co najwyżej takie, że lubią, jak są wesołe audycje, jak jest zabawa, nie? Żeby się trochę rozweselić, czyli to takie oczekiwania, wiesz, oczekiwania bez jakichś wielkich oczekiwań, nie? Krawiesz, wiesz, rób wesołe audycje, takie oczekiwania, a tu, jak jesteśmy, wiesz...
1: Panie Krawiec, 200, ale nie oczekuję, momencik. Lecz proszę o godne wyrecytowanie Andrzej Bursa, Fiński Nuś. Oraz interpretacja wiersz mojej młodości.
0: No słuchaj, no właśnie wpadły 200. Matt nie robi sobie tutaj z gęby cholewy. I faktycznie wrzucił lekką rączką 200, tu zbliżając się do lub, no to takie rekordowe właśnie kwoty. I też nie ma wielkich oczekiwań jakichś. Ma takie oczekiwanie, żebym wyrecytował...
1: BULI 239 500 zł.
0: Czekaj.
1: Jak chcesz, to przeczytaj to na antenie. Jestem patronem, słucham cię od początku. RNF, a teraz numer. Słucham ciebie z puszki, a dziś pierwszy raz na żywo. Dziękuję za te wszystkie lata. Nie przestawaj.
0: Nie wiem, Raca, czy ty to widzisz, co właśnie się jeszcze stało?
2: Chyba nie, bo ja jestem tylko na Skype'ie. Mhm.
0: No, stało się to, że Bully wpłacił jeszcze 500. Czyli przyszło od Mata 200 i Bully dorzucił jeszcze 500. I w tym momencie chyba czuję, że się Matrix psuje. Słuchajcie, może ktoś odłączcie w końcu ten kabel mi z głowy, bo czuję, że się Matrix psuje. Tak jak dwa razy ten sam kod przechodzi przez pokój, to ja czuję, że się Matrix psuje. Bully, może zacznijmy od Mata. Nie wiem, jak to ogarnąć wszystko. Po prostu za nie mówiłem, serio. Są takie momenty, kiedy faktycznie po prostu nie wiem, co powiedzieć. I Matt napisał: Panie Krawiec, śle 200, ale nie oczekuję, lecz proszę o godne wyrecytowanie Andrzeja Bursa, Fiński Nóż. Oraz o interpretację, w nawiasie wiersz mojej młodości. Kurczę, no dziwna sytuacja, nie? Popatrzcie, na inne streamy ktoś wysyła tam ujci w pupę twoja stara, a tutaj proszę o wyrecytowanie wiersza. Jaka kultura w nocnym radio wysoka. Będą jaja, jak nie znajdę tego wiersza zaraz, nie, to po prostu odesłał, no coś tu jest, zaraz proszę o chwilę cierpliwości, Macie. Morf pisze, wypada odczytać. No zdecydowanie wypada, ale no i jeszcze Bully, który napisał, jak chcesz, to przeczytaj to na antenie, no samo się przeczytało. Jestem patronem, słucham cię od początku, RNF, Radio na Fali, a teraz Nocne Radio, słucham ciebie z puszki, a dziś pierwszy raz na żywo, dziękuję za te wszystkie lata, nie przestawaj. No i to są chyba, nie wiem, najmilsze chwile, jakie są tutaj w ogóle w radio, bo jakie mogą być, no bo raz, że zajebisty komentarz i takie uznanie jakieś, i że komuś na tym zależy, a dwa jeszcze taka korzyść finansowa, to znaczy wiesz, no 500 to ja rzadko tyle mam na koncie, nie, no może przesada, no to może by się zebrało czasami, ale to wiesz, to są takie kwoty, że powinienem teraz siedzieć jeszcze dwa dni na antenie.
2: Nie. Krawiec, właśnie ja uważam, że to nie o to chodzi, że ty teraz masz siedzieć długo, po prostu ty siedziałeś bardzo długo wcześniej, jakby za darmo, jakby mówiłeś do nas w jakimś sensie, nie oczekując żadnej gratyfikacji i teraz to się zwraca tak naprawdę, wiesz. No bo no, nie oszukujmy się, no ja 2 lata miałem niekiedy świetny ubaw albo zastanowienia się, czy tam nawet jeszcze dłużej, tam tak jak mówisz, że nocne radio chyba z 6 lat było i tak dalej. My ci po prostu teraz w jakimś sensie, moim zdaniem, zwracamy to, twoją ciężką pracę, bo też to, znaczy ciężką pracę, no to też pewnie było jakieś twoje hobby i tak dalej, zainteresowanie. No ale chyba właśnie to powinnyś robić, wiesz, skoro ludzie chcą ci zwrócić to, co zyskali od ciebie, no to ty nie musisz aż tak dziękować, po prostu też nam dużo pewnie dałeś.
0: No cóż, tak też bez przesady, ale dzięki, to bardzo miłe. Wiesz, tak naprawdę często bywa, że pracuję wiele dni nad projektem i mam dużo mniej, wiesz, niż tutaj teraz wpadło, tylko w tej chwili. Więc no jaja, to są jakieś jaja, słuchajcie, naprawdę.
2: A może właśnie to powinnoś robić w życiu, tak naprawdę, wiesz. No. Może na boku powinnoś myśleć, żeby gdzieś pracować bardziej głosem niż grafiką.
0: Myślałem właśnie, jak już mówiłem ostatnio, żeby wysłać zapytanie do tego radia 357, żeby tam poprowadzić audycję. Miałem nawet pomysł na audycję. Spokojnie, spokojnie, już się przygotowuję też tu trochę w tle do odczytania wiersza, już momencik, za chwilę będzie. Ale zrezygnowałem z tego, bo pomyślałem, że to by było jakieś zakończenie czegoś fajnego i takie, wiesz, sprzedanie się, pójście gdzieś tam do roboty, gadaj, tu ci napisaliśmy. Więc nie. Wolę z wami tu zostać. A pewnie mógłbym dostać taką pracę, bo to może by się...
1: BULI 239. 100 zł. To jest moje uznanie dla ciebie za to, co robisz. Dziękuję.
0: Się rozpłaczę. Pytaliście, czy płaczę czasami. Tak, właśnie teraz. Nie no, to jak już mówiąc serio, znowu stuwa od bólego. Kurwa, po prostu masakra. I że uznanie tutaj, i że dzięki, no Buli, to ja dziękuję, no kupa hajsu, naprawdę. Słuchaj, Raca, to co, to ja może odczytam teraz wiersz, jak sobie życzył Matt. Zrobi się wieczorek poetycki na chwilę. A jak nie będziesz miał ochotę, to zapraszam do połączenia się ponownie.
2: Dobra.
0: Za chwilę.
2: Trzymaj się na tą chwilę.
0: Dzięki wielkie za wsparcie też.
2: Tak, nie ma tak problemu. No, ja spłacam to, co ty mi dałeś.
0: To nie tak, to tylko i wyłącznie twoja dobra wola i a nie jakieś spłacanie, nie nazywajmy tak tego.
2: Nie, no tak, żartuję, tak w cudzysłowie, wiesz, bo też dużo skorzystałem i teraz chcę się trochę odwdzięczyć po prostu i tyle.
0: Bardzo mi miło.
2: Mnie również. Trzymaj się, na razie.
0: No cześć. Okej, wypadałoby jakiś podkładzik fajny znaleźć do tego wiersza, który już mam otwarty. Wiersz z młodości Mata, który mu się jakoś fajnie kojarzy.

miałem błyszczący fiński nóż z napisem Made in Finland. Gdy zmierzch podmiejskich sięgał wzgórz, we flechtach krew tętniła. Bawoła mogłem zabić nim, ciąć na ogniska trzaski, a gdy się wlókł już gęsty dym, rzeźbić psi łeb na lasce. Aż raz, gdy noc zapadła już, szmer obcy w krwi zatętnił, więc chciałem sięgnąć po swój nóż, gdy stanął przy mnie księżyc. Piętnastoletnich głupich ust uściski wśród bzów mokrych. I zgasł jak świeczka fiński nóż. W szufladzie rdzą się okrył. Miałem błyszczący fiński nóż. Bawoła bym nim zabił. Gdy zmierzch podmiejskich sięga wzgórz, dobywam go z szuflady. W kącikach flechtów wieczór już lśni jak porzeczka krwawa. Ukradkiem z rdzy wycieram nóż i między bajki wkładam.

wybaczcie, no nie jestem tutaj jakimś zawodowcem i tak bez przygotowania trochę. Żeby dobrze zinterpretować wiersz, to trzeba się trochę przygotować, a tutaj no, nie było na to czasu. Tak więc no, przeczytałem, jak przeczytałem, no tak wyszło. Mam nadzieję, że chociaż jakieś miłe wspomnienia się przywołały. Cóż, może powinienem w tym momencie przygotować jakieś lepsze nagranie i lepszą interpretację. No to nie jest takie proste, wiecie, bo czytasz taki wiersz i nie do końca jeszcze wiesz, o czym on jest. I tak trochę idziesz na żywioł, nie? Dajesz, Danusia, dajesz. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Fajny wiersz zresztą. I między bajki wkładam. Tia. Może by się to dało zaśpiewać. Może w stylu ballad morderców Nicka Cave'a coś. Też taka tematyka może trochę. Miałem błyszczący... Nie. Miałem... Albo w stylu Kazika może by bardziej coś jak krzesło łaski. Miałem błyszczący fiński nóż z napisem Made in Finland. Gdy zmierzch podmiejskich sięgał wzgórz, we flechtach krew tętniła. Bawoła mogłem zabić nim, ciąć na ogniska trzaski. A gdy się wlókł już gęsty dym, rzeźbić psi łeb na lasce. To jakaś muzyka by się przydała jeszcze. Znowu coś tu przyszło.

Tak. Tak. Zdecydowanie muszę chwilę ochłonąć. Wracam za minutę.

0: No już jestem. No chyba widzieliście, co się stało. Wszyscy. Matowi chyba się spodobało w miarę i jak to Mat rzucił tysiaczka. Nie wiem, trochę tak nie dowierzam w to, co się dzieje, bo no, to jest jednocześnie odpowiedź na pytanie Racy, jaki był rekordowy, czy to pytał Bulli, już tracę świadomość powoli. Jak się czujesz, Krawcu? Dziwnie. No tak, bardzo dziwnie, bo od razu jakieś takie polskie lęki teraz mnie nachodzą dziwne, a może Matt jest niezrównoważony, a może on jutro powie, że był pijany i powie, że z powrotem chce. No oczywiście pewnie nic takiego się nie stanie, zresztą Matt nie pierwszy raz tutaj tak daje czadu, ale po prostu no, to jest tak niewiarygodne, że aż że aż mózg się buntuje, nie? W zasadzie to powinienem się tu zacząć drzeć, cieszyć w głos, ale nie umiem. To mnie tak w ogóle rozwaliło, że siedzę taki otępiały aż, nie? Obiecuję ci, Macie, że nagram, żeby tak jakoś się może odwdzięczyć tutaj, postaram się nagrać piosenkę, jakieś wykonanie takie, jeśli tak lubisz ten wiersz, no to chciałbym tutaj jakoś sprawić ci też przyjemność i spróbuję nagrać piosenkę z tym fińskim nożem. Mi się wydaje, że to jest materiał na piosenkę. No, przy takich donatach to można sobie wszystkiego zażyczyć, więc ja już nawet nie będę pytał, po prostu to zrobię. Jutro się za to biorę. Tak więc fiński nóż dodaję sobie tu do zakładek i spróbuję nagrać jakąś fajną piosenkę może z tego. I niezależnie, czy Matt chce, czy nie chce, no ja się będę dobrze czuł, jak coś tu więcej zrobię, bo tak za przeczytanie wiersza taka wdzięczność tutaj. Ach, dziwni ludzie z was, dziwni, naprawdę. Jednak coś w tym jest, że nocne radio to są ludzie nienormalni, ale można to różnie rozumieć. Nienormalny to ktoś nietypowy też. Cześć, Raca, jakbyś to skomentował, co się dzieje w ogóle?
1: No właśnie, ja bym to skomentował w taki sposób, że ty chyba nie do końca rozumiesz, co się teraz dzieje w tym momencie. Bo ty myślisz, że ty dzisiaj zarobiłeś takie pieniądze, tak? Powiedzmy, jakby to zsumować i tak dalej, to ty myślisz, że dzisiaj zarobiłem takie pieniądze. Ale wierz mi, że gdybyś ty dzisiaj po prostu, nie wiem, nigdy nie robił żadnych streamów, nie miał żadnego radia i dzisiaj byś wszedł na YouTube'a i zaczął streamować, to gówno byś dostał i nikt by tego nie słuchał. To jest jakby efekt całokształtu twojego. To nie, wiesz, to musisz to jakby wziąć pod uwagę, że ci ludzie to...
0: No może, znaczy, może czasami tak, trochę tak, ale w przypadku Mata on akurat słucha jakoś tak chyba od nie tak dawna. On po prostu jest ekscentrykiem, wiesz, i jest po prostu ekscentryczny człowiek, wiesz, i tyle.
1: To może zapytajmy Mata, jak długo już słucha nocnego radia albo w ogóle jako osoby ciebie, i dwa, zapytajmy, dlaczego to zrobił. Chyba nie dlatego, nie pod wpływem chwili, tylko mi się wydaje, że już trochę dłużej ciebie słucha i też docenia cię za całokształt, nie za dzisiaj. Wiesz, bo
0: nie wiem, to tak nie. Mi się wydaje, że to akurat w przypadku jego to jest trochę inna historia, wiesz. Mi się wydaje, że to jest po prostu no, człowiek no, na pewno zamożny, bo niezamożny to by sobie, to nawet jakby chciał bardzo, to by sobie nie pozwolił na takie coś. No ale z drugiej strony on jest bardzo taki ekscentryczny. On ma jakąś na przykład jakiś kaprys, coś mu tam w duszy gra, coś mu się podoba i on tak sobie wymyśla, że niech mi krawiec, wiesz, fajnie przeczyta. I mu i rzuca taką kwotę, że wiesz, że szczena opada.
1: O Jezus, krawiec. Nie, nie. Jezus Maria, wiesz co, za 1000 zł to ja bym mu kurwa zatańczył ten wiersz i jeszcze pierdolną 4 piruety i salto. Nie o to chodzi. On chciał, żebyś ty to zrobił, ponieważ gdzieś tam pewnie czujesz, że chciał to od ciebie usłyszeć i tak dalej, a to się nie wzięło mu z dupy. Równie dobrze mógł stwierdzić, że nie wiem, zadzwoni na streama do Magicala i żeby Magical mu ten wiersz zarecytował, no ale to by po prostu było tak kulawe, jeszcze bardziej niż jakkolwiek można to sobie wyobrazić, więc nie procentuje to, że ktoś jest ekscentryczny i po prostu, wiesz, surfuje sobie po sieci i nagle trafia na ciebie i stwierdza, że 1000 zł jemu wpłacę, no no to naprawdę musi być jakby, żeby komuś tam wpłacić 1000 zł, no musi być jakby wiele przyczyn do tego skutku. No, no nie oszukujmy się.
0: No w przypadku Mata, czuję, powtarzam, no wiesz...
1: Czuję, że jesteś bratnią duszą, czy coś jest z tym?
0: No wiesz, przypuszczam, że nie wiem do końca, czy tak jest. Mat jest, jak mówię, on jest po prostu ekscentrykiem. W twoim przypadku jest inaczej trochę, w przypadku wielu innych ludzi też jest inna historia trochę. Ale tutaj jest akurat, myślę, tak nie do końca wiem w sumie, co jemu tam w duszy gra. Na pewno wiem już na pewno, że bardzo lubi fiński nóż, wiersz.
1: Fantastycznie, krawiec. Wiesz, ja to trochę się czuję, że ja uczestniczę w tym czymś grubszym, nie? No bo jakby nie patrzeć, ta audycja będzie gdzieś tam zapamiętywana i odsłuchiwana. I dlatego chcę cię spytać, jak się czujesz, kurczę, jak taki, wiesz, Mariusz Max Kolonka albo Krzysztof Ibisz, nie? No, jak się z tym czujesz? Czy czujesz, że teraz, wiesz, te pieniądze są zbyt duże i nie potrafisz temu sprostać? Czy czujesz się, że w końcu to, co robisz, przyniosło jakiś skutek? Jak się czujesz?
2: BULI 239 1050 zł. Mat chyba nie chce, żeby mój donate był największy, hehehe.
0: Zwariowałem po prostu. Ty nie widzisz tego, raca, co się dzieje. No, dziwne, że rzeczy się dzieją. Nie wiem, chyba faktycznie przestaję wierzyć, że ta rzeczywistość, że to się wszystko dzieje naprawdę, bo właśnie Buli, słuchaj, znowu się odezwał i nie chcę być gorszy od Mata, więc chyba się domyślasz, co się właśnie stało. Zwariowałem, pomieszałem duszę z ciałem. Nie, no to się... Czy to się dzieje? No tak, to samo pytanie sobie zadaję. Przepraszam, Nitka, że tutaj jakby ciebie troszkę zaniedbałem. Chyba faktycznie odłóżmy to na za tydzień, bo wiesz, że od nadmiaru szczęścia można tutaj odwalić kitę i to, chyba mi to grozi. Słuchaj, no, no tak, no Buli wpłacił 1000 zł i 50 jeszcze, żeby przebić Mata. Tutaj, no i pisze, Mat chyba nie chce, żeby mój donate był największy. I się licytują. Słuchajcie, no nie było jeszcze chyba czegoś takiego w historii radia internetowego w Polsce.
1: Ale krawiec, odpowiedz mi na jedno pytanie. Czy tobie się wydaje, że jesteś randomową, przypadkową osobą, której to się przydarzyło? Czy naprawdę gdzieś tam po trochu wierzysz w to, że to, co robiłeś wcześniej, teraz przyniosło taki efekt? Jak ci się wydaje?
0: W każdym razie zdaję sobie sprawę na pewno z tego, że dzisiaj się zastanawiałem, czy poprowadzić, czy nie poprowadzić. Bo mi się tak w sobie nie chce.
1: Ja myślę, że po tym, co się dzisiaj stało, będziesz prowadził audycję nawet na kiblu.
0: Nie no, ja cały czas powinienem siedzieć i coś tu fajnego teraz robić. To Buli. Ja w ogóle tak nie do końca chyba wiem, kim jest Buli, szczerze mówiąc, bo to może zadzwoni, może się odezwie, a może Mat. Słuchaj, popatrz, to są takie dwie ciche osoby, albo kryjące się tutaj za pseudonimami, które znam jako kogoś innego. I tutaj wiesz, 1000, to 1050, proszę bardzo, tu 500, A co, to ja więcej nie dałem, aż tu jeszcze, kurwa, po prostu masakra jakaś, nie wiem. Faktycznie się czuję, jakbym miał się obudzić zaraz, tak jak tu piszecie, no, krawiec, nie kończ audycji, bo się obudzisz, pisze Etam, no. To no masakra.
1: Dobrze, to jak z moim pytaniem, czyli jak myślisz, to jest jakiś przypadek, konkurencja między dwoma sponsorami, czy jednak gdzieś to wypływa z tego, co robiłeś wcześniej, jakby tak bardzo wytrwale?
0: Nie wiem, czy wypływa, tak nie sądzę, wiesz, bo słuchaj, nie robię nic, co by aż tak strasznie jakoś wykraczało poza to, co robią niektórzy inni nadający, którzy wkładają w to masę pracy, też nadają od dawna i nie są tak docenieni, wynagrodzeni, wiesz, zasponsorowani wspaniale, no więc dziwię się, no, ale po prostu się trafiło dwóch świrów dzisiaj kompletnych, no, którym coś, nie wiem, wiesz co, nie wiem, czy tu alkohol jakoś, wiesz, no, może jutro będą po prostu walili głową o ścianę mat i buli, a za ścianą będzie słychać: stary, gdzie są nasze oszczędności?
1: No dobra, spoko, wiesz, ale no, mi się wydaje, że nadal to jest efekt pewnej twojej pracy, która była wcześniej. A to, że dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że to jest wszystko łatwe, wystarczy jednym kliknięciem gdzieś tam takie... Bo jest tak trochę, że twoje donaty zaczęły być duże dopiero od momentu, kiedy to było na Tipli i tak dalej, czy...
0: Nie wiem, stary, nie wiem. Ciężko mi w ogóle na cokolwiek teraz odpowiedzieć po tym.
1: Dobra.
0: Po prostu... nie wiem, w ogóle, co to się dzieje, co to w ogóle... Kto ty jesteś? Co to jest za radio? Kim wy jesteście? Co wy tu robicie? Co robicie w moim śnie? Ty, a może to naprawdę jest sen? I to by było przykre trochę. Nie ukrywam, że czułbym się kiepsko, gdybym się teraz obudził. Się uszczyplę.
1: Wiesz, co jest najzabawniejsze, że właśnie dzisiaj chyba gadaliśmy z jakimś, już nie pamiętam, Boże, bardzo przepraszam, nie pamiętam też imienia tego kolegi, który dzwonił, mówił, że wiesz, podróżował z workiem przez Europę, nic mu się nie udało, zdrowie mu już na nic nie pozwala, on jest zamknięty już na wszystko i tak dalej, że już nie widzi w ogóle sensu życia i w ogóle i tak dalej. No i właśnie jesteś jakby też przykładem, że jednak czasami jakieś tam, jeżeli człowiek poświęci w jakiś sposób siebie, no to pewne marzenia mogą się spełnić, czy też...
0: Na pewno jest to przykład na to, że życie potrafi straszliwie zaskoczyć, nie?
1: Ale potrafi chyba zaskoczyć tylko wtedy, kiedy wkładasz w coś, w to pudełko, wiesz, życia, nie? No bo tak usiąść z dupą gdzieś tam w parku i ja nie mam nic i mam wszystko w dupie, to chyba... No oczywiście może, prawda, podejść do ciebie milioner i stwierdzić: dobra, daję ci 100 baniek i tak dalej, no ale ty chyba dosyć wkładałeś w to pudełeczko życia i teraz to tak trochę prezencik wybuch, nie? Taki krasnalek, który wypada z prezentu tak nagle, wiesz, albo striptizerka z tortu, wiesz.
0: No, no to... Ale też popatrz, naprawdę się zastanawiałem dzisiaj, bo tak mi się nie chciało. W zasadzie to chciałem na początku powiedzieć, że tak, słuchajcie, wpadnę na godzinkę tylko, bo słabo mi dzisiaj, tak mi się nie chce w ogóle za bardzo. To fajnie pokazuje, że można w życiu łatwo tak właśnie machnąć ręką, powiedzieć: nie chcę, mi się, daje sobie luz, nie? I zaprzepaścić zajebistą szansę, no bo to...
1: I teraz pytanie, czy ten kolega, który dzwonił wcześniej, czy on też nie zaprzepaszcza pewnej szansy? Bo ja sobie stwierdziłem, jak go słuchałem, że o samym opowiadaniu o tym swoim problemie pewnie by przyciągnął bardzo wielu ludzi.
0: No, pewnie, że tak.
1: Nie musi
0: na
1: mieć
0: pewno
1: umiejętności, nie musi być, może mu zdrowie szwankować, ale to samo, jak mówił o tym problemie, który ma, jakby robił jakiś podcast czy też jakieś radio, na pewno by mnie przyciągnęło do tego, co on mówi, bo chciałem go posłuchać więcej. I teraz pewnie ten gościu zaprzepaszcza pewną szansę, bo on już jest na wszystko na nie i że wszystko jest chujowe. No więc... No. No właśnie, a ty jednak stwierdziłeś, że nie chciało ci się dzisiaj. Jednak stwierdziłeś, że i tak to zrobisz, no i efekt zajebisty, nie?
0: No, dla mnie na pewno, bo już nie jestem w stanie prowadzić nic teraz ciekawego, teraz pod takim wrażeniem pieniądze potrafią zepsuć, już się czuję zepsuty, ale wiesz co, życie też pisze zabawne scenariusze, tak faktycznie jest czasami jakby... To, co decyzje, które podejmujemy, wybory, to one układają się w jakąś całość, bo ciekawostka jest też taka, że myśląc wczoraj o tym, o tej współpracy z Radiem 357, chciałem im zaproponować, już się zabierałem do pisania maila, nie, ale się rozmyśliłem. Chciałem im zaproponować, że mógłbym prowadzić audycję w stylu telefon zaufania, gdzie każdy może zadzwonić i z jakimś problemem życiowym, z jakąś trudną sprawą i będziemy to rozwiązywać wspólnie, czy ja coś podpowiem, czy słuchacze może coś podpowiedzą, może się znajdzie ktoś, kto pomoże i czy to się nie wpisuje Kurczę. Trochę w dzisiejszą audycję, te przemyślenia, ten Kurczę. Plan?
1: Świetny pomysł, ty. Naprawdę. No ja jestem za. Nawet bym bardzo chciał też uczestniczyć w tym wszystkim, także gdyby... Jakbyśmy robili jakieś rozwiązania w grupach czy indywidualnie, to ja bardzo chętnie.
0: Tylko widzisz, problem jest taki, główny i zasadniczy, że to by miało sens właściwie tylko przy większej skali. W radio takim jak właśnie jakieś 357 czy jakieś tam radio Nowy Świat, no bo to musiałoby być dużo ludzi, a nie nasza tutaj garstka, gdzie będziemy czekali, aż wśród nas się znajdzie ktoś, kto jest na życiowym zakręcie jakimś i nam tu zadzwoni, nie? No to by nie zadziałało w ogóle. No czekalibyśmy na telefon całą audycję i nikt by nie zadzwonił na przykład. No ale dziwne jest to, że dzisiaj zadzwonił właśnie Peter jakby z takim problemem. Tak jakby życie dawało jakiegoś znaka i odpowiedź na takie plany tego typu. Nie?
1: No dokładnie, wiesz, a myślę, wydaje mi się, że no, wiesz, to jest 357, to jest jedno radio, a gdybyśmy zrobili efekt skali, czyli wysłali to do wielu rozgłośni, myślę, że któraś by się zdecydowała tak czy siak. Wiesz, bo tak naprawdę dla takiego radia ty jeszcze wnosisz sporo słuchaczy ze sobą, no nie oszukujmy się. No, ja wiem, że może nie jesteś tak gigantyczny, ja nie wiem, jak Magical czy coś w stylu, to nie chodzi o miliony, ale sam fakt jakby rozruchu tego wszystkiego, ty byś wnosił trochę rozruch na zasadzie takiej, że i tak ja przynoszę ze sobą część słuchaczy, a część słuchaczy ma znajomych, którzy są w takiej czy w takiej sytuacji, więc...
0: Nie wiem też, czy to by był w sumie jakiś wielki problem, czy może to jest znak, żeby z tego nie rezygnować, bo... W sumie, czy trzeba na to patrzeć od tej strony, że zostawiłbym tu nocne radio i sprzeniewierzył się czemuś, a może właśnie fajnie by to wyszło, a przecież nocniki mogą sobie słuchać Krawca w jakimś innym radio też, przychodzić sobie tam włączyć i dla nich to bez różnicy w sumie wielkiej, a nawet by to może było dla nich ciekawe zobaczyć nadającego w nowej roli, nie?
1: Znaczy pytanie, jakby bardzo ci tam strofowali w tym wszystkim, wiesz, no mi się wydaje, że tematyka nie byłaby zbyt kontrowersyjna, w sensie takim jakieś porady takie życiowe, czy dyskusje o tym, co się dzieje w życiu, no chyba nie miałyby jakichś wielkich ograniczeń, ale wydaje mi się, że część ludzi by mogła się odwrócić tylko w tym momencie, gdybyś poszedł do jakiegoś super komercyjnego radia i kazaliby ci, nie wiem, skrypty byś miał, co masz mówić, ale w takich audycjach wydaje mi się, że nie miałbyś żadnego skryptu, no bo, nie wiem, na problemy ludzkie nie ma skryptu.
0: Może po prostu trzeba się jednak zgłosić, tylko dać pewne warunki, że nie ma tu żadnego ingerowania wielkiego, żadnego planu. Robię to po swojemu, według swojego jakiegoś, w swoim stylu. Nakreślić im sytuację, albo będą zainteresowani, albo nie. No, ale wiesz, ludzie mają spiętą dupę i zaraz będzie takie pytanie się.
3: A ma pan jakieś kwalifikacje do tego? Przepraszam, czy pan jest psychologiem, że pan się zechce zabierać za takie coś?
0: I tacy, wiesz, wdechy ważni się nagle zrobią i zaczną tam coś... może marudzić, a może nie, a może to jest takie niepotrzebne znowu przejmowanie się. Sam dzisiaj namawiałem do tego, żeby się zbytnio tam nie ograniczać samemu, nie przejmować. Może trzeba spróbować, tylko pytanie, czy to jest w ogóle dobry pomysł. No ty mówisz, że fajny, więc może trzeba spróbować faktycznie. Może to znak jakiś. Słuchaj, no w każdym razie no, dzisiejszy dzień jest kurde niesamowity, nie? I to tutaj...
1: Znaczy moim zdaniem nocne rady robiłeś po swojemu i wyszło, więc na pewno musisz postawić warunek, że pewną audycję też robisz w jakiś sposób po swojemu i pewnie też wyjdzie, mi się wydaje, nie? Ale dobra, wiesz, nie będzie wielkiej tragedii, po prostu jeżeli nie wyjdzie, to przecież nikt się nie popłacze, nadal będziesz robił nocne radio, nadal będziemy cię wspierać i tak dalej, więc no nikt nie umrze, no a tylko rozszerzę swoje pole. I tyle. Tak samo dzisiaj nie za bardzo się chciało, powiedzmy, robić audycji. Wyszło jak wyszło. Może w jednym radiu ta audycja nie wyjdzie, w drugim nie wyjdzie, a w trzecim pierdolnie tak, że za chwilę, wiesz, będziemy, czy tam ty będziesz, czy nocne radio w ogóle, czy nasza społeczność, jakby jaka, w sensie taka, jak będziemy grupowo coś pomagali komuś, no to może za chwilę wyjdzie, że to będzie ogólnopolska audycja i tak dalej. Oczywiście to jest sfera marzeń, ale kto nie marzy, ten nie wygrywa, nie?
0: No. Trzeba, bo wiesz, tak korci, żeby nowych rzeczy po prostu spróbować, nie? W tej radiowej branży. Tak korci trochę. Żeby uciec od pewnej takiej stagnacji i no dzisiaj to zdecydowanie się dzieje, no ale wiesz, no żeby czegoś nowego spróbować, tak korci. No nic, może się popytam ludzi, co o tym sądzą, chociaż też może czasami nie należy tak wszystkich się pytać, żeby potwierdzić to, że twój pomysł jest dobry, tylko trzeba po prostu iść za pomysłem, spróbować i się nie przejmować. Zawsze i tak by został czas, to jedna audycja w tygodniu, to można i tu, nie? Ale pewnie będzie w umowie, że nie wolno konkurencji. A jak konkurencja, to ja sam, to co? Bo w sumie moje radio, to co, nie mogę u siebie po godzinach jeszcze pracować?
1: No dokładnie, więc wiesz, zawsze, ja ci zawsze to mówiłem, tak nie sugeruj się za bardzo tym, co ludzie mówią, bo to no, wyjdzie kulawo, wiesz, ty robiłeś cały czas pewną rzecz i to zadziałało, no to trzymaj się dalej. Znaczy oczywiście, no pewne sugestie nieraz są bardzo trafne i tak dalej, ale też no, na pewno no, nie zgodzisz się, jeżeli jakieś radio ci będzie dyktowało jakieś popierdolone warunki.
0: No więc to trzeba to na wstępie na pewno wszystko poustalać i chyba spróbuję może jednak, bo zastanawiam się, czy dzisiejszy dzień nie jest jakimś znakiem, że to jest jednak dobry pomysł, no bo czasem trzeba patrzeć na życie trochę jak coś, co się dzieje dookoła, jak na pewną wróżbę, wiesz, pewne takie sygnały, które może daje rzeczywistość. No i skoro dzisiaj temat rozmowy zszedł na właśnie jakieś kłopoty, wiesz, radzenie sobie z problemami, była o tym rozmowa i takie szczęście mnie spotkało, no to ja to tak odbieram, że to był dobry pomysł.
1: Nie mogę się z tym zgodzić, absolutnie. Okay. To nie jest tak, że dzisiaj cię akurat spotkało szczęście. No moim zdaniem to jest efekt. Nie wiem, czy inni się ze mną zgodzą. Nie wiem, niech wpiszą na czacie jedynkę, jak się ze mną zgadzają, a zero, jak się ze mną nie zgadzają. Moim zdaniem to nie jest efekt dzisiejszego szczęścia. To jest efekt pewnej kuli śnieżnej, którą robiłeś 6 lat temu i tak dalej, i to się dzisiaj nawarstwiło wszystko, jakby sfokusowało w jednym punkcie. I teraz, nie wiem, popatrzmy na czata, co oni o tym sądzą. Bo mi się wydaje, że to nie jest dzisiejsze szczęście, to jest jakby twoja też praca, twoja pasja, która dzisiaj najmocniej zaowocowała i tyle.
0: No, można i tak patrzeć w sumie. No, może by lepsza była odpowiedź na pytanie, czy iść do Radia 357 i dogadywać się na własną audycję tam i tam trochę poprowadzić, jednocześnie nie rezygnując z nocnego radia, ale starać się dogadać tak, żeby tam mieć jedną audycję w tygodniu na przykład i zobaczyć, co z tego wyjdzie, czy to by był dobry pomysł. No, Matt wkleja jedyneczki. Macie też odpowiedź na twoje pytanie, co ze Zbigniewem, tak, Mroczkowskim. Wiesz co, jeśli sobie życzysz, to mogę całą audycję nagrać o zmiennikach, czy o Barei, mimo że kiedyś już te tematy się pojawiały, ale może życzyłbyś sobie, mój drogi panie, takiego spoilera na te tematy. Jeśli, powiedzmy, lubisz takie klimaty, te rzeczy, to ja też w sumie lubię i chętnie bym zrobił taką audycję. Tak więc powiedz tylko słowo, a będzie uczyniona wola twoja. No Matt tutaj zachęca, pisze, iść do Radia 357 Sisior. A po co ten Sisior jeszcze? Nie wiem, to tak bonusowo jeszcze Sisior. Grzesiek też pisze, jedynka, że dobry pomysł.
4: To jest po prostu no coś... Coś takiego,
1: znaczy,
4: czego nie
1: wiem. Ja bym się trochę zdenerwował, dostawał pieniądze i Sisiora, także...
2: 50 zł. Czekaj
0: sekundkę.
2: Mogę coś podpowiedzieć. Prowadź radio tak jak do tej pory i już.
0: Krawiec, jeśli mogę coś podpowiedzieć, prowadź radio tak jak do tej pory i już. Pisze Bully, który tutaj znowu lekką rączką 5 dyszek sypnął. No, a czy można by starać się wnieść trochę nocnego radia do Radia 357 i prowadzić tam w stylu nocnego radia audycję taką luźno-gadkową, bo to w sumie niekoniecznie musi być coś taki stricte telefon zaufania, że ktoś dzwoni i mam problem, za dużo sięgam po alkohol, nie mogę przestać.
3: No to musi pan udać się do AA, znaleźć sobie jakiś może substytut tej używki, inny, więcej świeżego powietrza. Najtrudniej jest na początku. No z alkoholizmu co prawda nie wychodzi się nigdy, jak to mawiają, ale może można to jakby przestać pić. No i tak wiesz, no żeby to nie było takie, może po prostu jakieś luźne gadki na antenie już komercyjnego radia i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Zawsze można zerwać potem współpracę i sobie pójść, spakować mandżur i da sfidania. Adios, muchachos, papayos.
1: Prawda jest taka, że jak taka stacja będzie na tobie zarabiała, to absolutnie dadzą ci wolną rękę, nie?
0: Ale też w sumie gadamy o tym, tak jak to już by się stało i tu prosta droga, gdzie pójdę, to mnie wezmą. Może to taka pyszałkowatość, bo tam się zgłoszę, oni powiedzą, nie, dzięki.
1: No dokładnie, wiesz, ale no, tak samo, no dzisiaj jednak nie byłeś do końca pewien, czy chcesz jakąś audycję prowadzić, wiesz. Chuj, jakby to była taka odpowiedź, kurde, nie wiem, losu, życia i tak dalej, że takie iście za ciosem, nie? Że nagle, kurwa, tutaj się zastanawiałeś, czego zapłacić rachunek, a za chwilę, no bo chyba na dentystę już masz, no nie oszukujmy się, co?
0: No.
1: No dokładnie, więc dzisiaj, kurwa, mówiłeś o problemie z uzębieniem, tak? I ten problem już się rozwiązał w przeciągu ile? Godziny? Półtorej? Mhm.
0: No tak.
1: Być może my czasami zbyt mało sięgamy, wiesz, do życia i mało dostajemy, wiesz. Nie wiem, bo nawet teraz ja w tym uczestniczę i widzę, kurde, jak to wygląda i ja sam się zastanawiam, czy ja czasami za wcześnie się nie wycofałem z pewnych rzeczy, wiesz.
0: No tak. Zbyt często brakuje nam konsekwencji i takiego zapału, żeby coś zrobić i ryzyko, a zrobię. Albo po prostu, nie wiem, można też machnąć ręką i powiedzieć, a nie chce mi się poprowadzić, a sobie poprowadzę, może będzie fajnie. Taka lekkość ducha, nie? Można być... Lekko duchy w ogóle lepiej wychodzą w życiu. Widzę to na każdym kroku. Ludzie, którzy tak bardzo lekko podchodzą do życia, to im się jakoś układa. Tak jakby...
1: Nie,
0: tak jakby w tym... Ale słuchaj, naprawdę tak często w życiu jest, że że jak się przestajesz tak bardzo starać, nie zupełnie, ale aż tak bardzo spinać, starać, to ci lepiej wychodzi. No, jak często mamy takie sytuacje.
1: Ale czekaj, czy teraz... uważasz, że lekoduch, a człowiek, który miej wyjebany, a będzie ci dane, to jest to samo? Czy te pojęcia tak się równoważą do końca? Bo mi się wydaje, że no, nie wiem, może ja mam jakieś mylne pojęcia, ale lekoduch to jest chyba ktoś, kto się nie troszczy o pewne rzeczy, nie? A ktoś, kto ma wyjebane, a będzie ci dane, to ja to widzę na zasadzie takiej, że ktoś ma wyjebane jakby na konwenanse pewne, jak ten świat nas uczy, że trzeba tam, wiesz, tu trzeba robić tak czy siak. jak to porzucić, to, co ci świat każe i zaczniesz robić coś po swojemu, to wtedy ci to jakby będzie dane, nie? Ale kodów to mi się wydaje, że to jest coś,
5: wiecie, to przystanie taka ale dziękuję za pieniążki.
1: Albo przeinterpretuj to.
2: Przyjmujesz jeszcze małe donaty?
0: PS napisał, przyjmujesz jeszcze małe donaty? I wpłacił 3 złote. W dupie mam twoje 3 złote, jestem bogaty teraz, gdzie mi to 3 złote. Odsyłam, nie potrzeba mi. Ale, słuchaj, ale niektórzy faktycznie tak się zachowują. Jakiś tam major Suchodolski, to on potrafi tam, wiesz, w dupę nie chcę, po co mi to, ja mam... Za jednego streama tyle. Nie, za każdego donajcika jestem wdzięczny, oczywiście. Dzięki PS. Przyjmuję wszystko i złote zęby babci waszej też możecie wysłać paczkomatem.
1: Ale my właśnie kochamy te żarty, kurwa, że czasami wie, po prostu ktoś tam ci nawet większego donajta da i tak dalej. Wtedy potrafisz pierdolnąć takiego ironicznego żarta. Ja to uwielbiam, naprawdę, to jest super. Właśnie.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony jest też taki lęk teraz, że jak ktoś tak zasponsorował, to że go zawiedziesz zaraz albo że on się poczuje urażony czymś. I tu się wpada w taką pułapkę trochę, wiesz, tutaj, o, pojawił się najwspanialszy ze sponsorów, to tu muszę coś takiego zrobić, żeby był zadowolony. Witam serdecznie. A wy tam, wy słuchajcie, jak chcecie, ale tu sponsor jest nasz, kochany, witam serdecznie. Wiesz, boję się, że się zrobię jakimś ojcem ryzykiem nagle takim trochę.
1: Nie, no jest pewnie ryzyko takie, wiesz, no, ojciec ryzyk, gdy nie miał takich donatów, to pewnie też był trochę inny. Ale...
0: On tam dostaje takie... donaty może na boku od Rosjan jakieś jeszcze.
1: Być może.
0: No w końcu nadajniki mu udostępnili swoje, także może i do Ameryki nadawać, no to można powiedzieć, że dbają o naszego ojca Rydzyka.
1: Ale chyba jednak taka szczerość... Znaczy szczerość, w sensie takim, że ty czasami jak masz zły humor, to masz zły humor i kogoś tam potrafisz spierdolić i tak dalej, czy nie wiem, czy masz dobry humor i wtedy, wiesz, walisz żarcikami z rękawa, jak nie jeden stand-uper. Także mi się wydaje, że no mówię, moim zdaniem to dzisiaj to nie jest jakby jednorazowy sukces, nie? To jest, moim zdaniem to jest gdzieś tam nawarstwienie pewnych rzeczy i tyle. No. Nie, mi się wydaje, że nie powinno się tak stresować tym, że no, sam właśnie przed chwilą powiedziałeś, że ci najwięksi sponsorzy nie mają od ciebie zbyt wielkich oczekiwań.
0: Niektórzy nie mają, a niektórzy może się okazać, że mają, ale no, zarówno Matt, jak i Bully pokazali dzisiaj, że nie mają zdecydowanie, ale boję się, że im się odmieni i że się któregoś dnia tak wkurwią na maksa, powiedzą, to ja tyle tutaj pomogłem i co? I ty teraz taki do mnie? I wiesz, trochę się boję tego, bo jednak nie chciałbym, to nawet nie chodzi o to, że się boję, że nie wiem, że będą źli, że się okaże tutaj... Może się boję, że po prostu będą zawiedzeni o tego, nie? No bo jednak chciałbym, żeby osoby, które no, tak hojnie tutaj sponsorują, żeby były zadowolone, no. Taki trochę strach jest, no ale to cóż, no trzeba, nie trzeba się tak bać wszystkiego, bo to żyjąc w tej Polsce zaczynamy się bać własnego cienia nagle i wszystkiego, i co kto powie, i co sąsiad powie, a co rodzina powie, a co pan policjant powie, i tak się wszystkiego boimy nagle, nie?
1: Ja na twoim miejscu bardziej bym się bał sztuczności wynikającej z jakichś tak wysokich donatów. Mi się wydaje, że jak ty byś zaczął tutaj naprawdę, wiesz, odpierdalać jakieś maniany, że przepan tutaj największy sponsor i ja zagram, zatańczę i nauczę się grać na mandolinie, no to właśnie oni z początku pewnie by się trochę pobawili, a później wszyscy by spierdolili z tego radia, także mi się wydaje, że no, tak samo mi się wydaje, że są takie gwiazdeczki jak Magical i tak dalej, one mają bardzo, wiesz, te takie duże przypływy tych nowych osób, bardzo dużo tych sponsorów, ale dzisiaj już praktycznie o nich ludzie nie pamiętają, wiesz, a A mi się wydaje, że ty jednak tym swoim zachowaniem będziesz dłużej. Bo nie
0: aż się zarumieniłem. Aż się zarumieniłem. Dobra, już tak mnie tu nie chwal, bo się...
1: Nie,
0: bo się,
1: ale wiesz, ja ci całą prawdę mówię. No przecież było dużo jedyneczek pod moim pytaniem. Nie zer, także ja ci prawdę mówię, wiesz.
0: No dobra, dzięki, dzięki.
1: Raca cyganka ci prawdę powie, kurwa. Z ręki w róże, kurwa, z donate'ów przepowiadam przyszłość. Także.
0: No, to co, raca, robimy jakąś przerwę, muszę jakąś muzykę puścić, bo nie wytrzymię. Co prawda mieliśmy nie puszczać muzyki komercyjnej.
1: Przy okazji. Ja idę, kurwa,
5: Ale dziękuję za pieniążki.
1: Cieszę się, że tutaj jest taka fajna społeczność. Ja też bardzo lubię na Discordzie. Ja tu płacę 3 złote i od jutra. Fantastyczny temat, tylko się cieszyć.
0: Dobra, dzięki, raca. Hej, hej, powodzenia.
1: Trzymaj się. Hej, cześć, trzymaj się.
0: Naprawdę, no, tutaj podpierają na duchu, że nie będzie, o, czegoś takiego to nie będzie, na pewno, czegoś takiego nie było, na pewno, jak to major mówi. No, dobra, znaczy, w sensie, że nie będzie pretensji za bardzo, no, to różnie bywa w życiu, no, czasem się człowiek wkurzy czymś i potem sobie przypomina, to ja mu tak dobrze zrobiłem na rękę, tak mu narobiłem na rękę, a on teraz taka niewdzięczna menda. Jak to tak? No ale mam nadzieję, że nie będzie czegoś takiego. Będę się starał jakoś trzymać poziom. Jeśli tu w ogóle może być mowa o trzymaniu poziomu. Być może się też wiele osób teraz tak wkurza po cichu. To ja tu takie wspaniałe audycje nadaję. A ten menel, ten, nie waham się użyć tego słowa, ta szmata krawiec se przyjdzie, se popierdoli i takie donaty? Jak to tak? Jak to tak? Jak to tak? Co to w ogóle jest? Straciłem wiarę w ludzi po prostu. Ach. Dobra, słuchajcie, przerwa muzyczna jest konieczna, po prostu muszę złapać oddech.

0: A jakby tak wysłać kwiat jabłoni na Eurowizję?
1: Gdy wszyscy będą w łóżkach, otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta,

siedzimy sobie i dumamy, czy to życie to jest jakiś sen chyba. Albo sena, albo Matrix, panie. Panie Matrix, wszystko Matrix, panie. Panie, to co z nami rząd robi, to jest, panie, Matrix. I panie, to co lekarze robią z tą pandemią całą, to jest jeden wielki Matrix, proszę pana. A policja to też chyba w jakimś Matrixie żyje, proszę pana, bo oni, czy oni wią, że po prostu to jest eksperyment medyczny? Proszę mi, proszę się przedstawić, kim pan w ogóle jest, proszę pana. Ja mam tutaj deklarację hrabiego Potockiego, proszę pana, że ja wypowiadam posłuszeństwo Polsce. Proszę pana, to jest Matrix. Wszystko Matrix, proszę pana, to jest. No, a Polacy jakby wychodzą w pewien sposób z Matrixa teraz, bo się sprzeciwiają władzy. Teraz co drugi zaczyna się posługiwać tą deklaracją hrabiego Potockiego, że wypowiada posłuszeństwo państwu, nie chce mieć numeru obozowego PESEL, wyrzucam dowód i się legitymuje deklaracją hrabiego Potockiego, którą kupiłem za 200 zł. Ale patrzcie, jak to pokazuje, że... Tak się śmiałem, nie? Że co to papierek za 200 zł, to sobie możemy tak używać tego, tak jak pieniędzy z Monopoly, nie? Do sklepu pójść. Ale popatrzcie, coś dziwnego się dzieje. Coraz więcej osób się tym interesuje, coraz więcej osób gada o tej deklaracji i nagle to zaczyna mieć sens. Potrzeba się zjawił i pyta, co się dzieje się. Człowiek wraca do domu, a tu audycja. No co to? Nie jest taka rzadkość, że audycja o 4 w nocy jest, panie Potrzeba. Nie wiem, czy Potrzeba mnie nie znielubi teraz, słuchajcie, po tym, co się dzisiaj tu stało. Weźcie mu, nie mówcie nic, dobra? Potrzeba, wiesz, no taka audycja jak zawsze, siedzimy sobie... Dzisiaj tak krucho z donatami trochę, ale siedzimy sobie, gadamy. Nic szczególnego, wiesz? Tak po prostu nie ma o czym gadać w sumie za bardzo. Tak, wiesz, normalka dzisiaj po prostu, no. A co u ciebie? Gdzie byłeś? Co tam wyczyniałeś? A Potrzeba to taki coraz bardziej jak taki dachowiec gdzieś tam łazi ciągle. Zmienił się w dachowca. Z kota domowego zmienił się w dachowca. Ciągle gdzieś łazi swoimi drogami. No, nie odsłuchuj. Nudna dzisiaj była audycja Potrzeba, więc nie ma za bardzo, wiesz, co tu tutaj tego... oj tam na zdrowie ci, Krawcze, pisze Potrzeba, czyli chyba wie. Chyba wie, zaraz się zaciekawił, sobie poprzewijał, zobaczył coś na ekranie. Co to, kurwa? Kurwa, to teraz minie wpłacą, mił było. I nozdrza mu zaczęły tak falować, ale po chwili pomyślał, wejdę na antenę i już muszę się opanować. To ja tu takie wspaniałe audycje nagrywałem i nic. Zaraz muszę się opanować. Tak wszedł i mówi... Nic nie szkodzi, Krawiec, że ci wysłali. Bardzo dobrze, na zdrówko. A tam mu serce. Nie no, żartuję oczywiście. Ja nie posądzam Potrzeby, że taki jest zawistnik, zazdrośnik. Raczej nie, chyba. Przynajmniej nie znam go od tej strony. Więc chyba spoko. Ale pytanie, czy ktoś mnie inny tam nie znienawidził teraz. Donieśli. No, tak, takie wieści szybko się rozchodzą.

A ja takie sytuacje, nie wiem, niby jestem jakimś tam ateistą, niewierzący, no racjonalistą się już nie nazwę, bo za dużo szurania, ale odbieram tak.

0: takie rzeczy jako jakieś sygnały, znaki od losu, nie? Że takie styknięcie w nos trochę. Weź się tam zastanów, człowieku. Potrzeba pisze, nie rób ze mnie takiego pasożyta. To ja mam ksywkę pasożyt, czy tam tasiemiec, czy tam pijawka. No to wszystko jedna pasożytnicza rodzina. To bardziej ja tutaj pasożyt. Nie, naprawdę trochę mi ulżyło, jak teraz, no już tam wszyscy chyba nadający, chyba oprócz Grześka. No i w sumie Beci. Beci miałem wysłać połowę. No słuchajcie, połowę z donatów to 20 zł muszę jej wysłać, czy coś koło tego. A ona w sumie nie chciała, mówi, a weź sobie tam wszystko, ale tak głupio było. To zaproponowałem, że może się podziałkujemy. To ona tam, dobra. Masakra dzisiaj po prostu. No ale coś trzeba zmienić w życiu może. Jak nie teraz, to kiedy? Zawsze jak jest przypływ gotówki, to jest dobry moment, żeby coś zmienić. I tak te pieniądze teraz będą mi stopniowo topniały, tak powolutku i tak coraz mniejsza będzie chęć, żeby coś zmienić. Jak to się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają, ale się przydają, ale to tak mówią biedni, że szczęścia nie dają, bo ich nie mają, tak mówią. Nie, biedni mówią, pieniądze szczęścia nie dają, ważniejsze są inne rzeczy i pokazuje to, co on ma, jakąś tam rodzinkę fajną, coś tam sobie mieszkają w barłogu, mówi, to jest najważniejsze, rodzinka. Bogaty powie, no pieniądze są jednak ważne, Krawcze. Pieniądze otwierają wiele drzwi, są narzędziem do tego, aby się rozwijać, aby zapewnić sobie w jakimś tam stopniu szczęście w życiu. No i tak powie zamożny ktoś, a ktoś, kto lubi chodzić po górach, to powie góry, moje góry. Góry są najważniejsze, góry to jest wszystko, panie. A Etam, który lubi jajeczka, powie jajeczko to jest Krawcze jajeczko. Ja uważam, że w jajeczku jest wszystko, co człowiekowi potrzebne do życia. I jajeczko jest, to jest najważniejsze, jajeczko. No, każda, jak to było, każda sroka swój ogonek chwali.
1: Śmiechu warte. Ha, ha, ha.
2: Joga. 10 zł. Lubię, jak wracam i jest audycja uśmiechnięta buźka.
0: Joga. No to, a ja lubię, jak Joga wysyła 10 zł i pisze, że lubi, jak wraca i jest audycja. To ja to z kolei lubię takie rzeczy. Było też pytanie, czy koleś na zdjęciu, to już grubo wcześniej, to ja, to nie, to ktoś inny. A może ja? Nigdy się nie dowiecie.

0: Zastanawiam się, czy to nie jest w życiu trochę tak, że nasze problemy tak w dużej mierze nie przestają być nagle problemami po przełączeniu sobie małego, takiego trochę ukrytego przełączniczka w głowie i to wszystko, i to załatwia sprawę. Można też sobie inny przełączniczek uruchomić, tryb martwiącego się wszystkim. No, wiadomo też, że każdy ma swoją własną skalę jakby problemów i tego, co go tam gryzie, martwi. No i jednego martwi to, że stracił rodzinę, nie ma domu, ma raka i wszystko mu się zawaliło i spalił mu się jeszcze samochód, bo poszła iskra. A że jeździł trabantem, no to się zapaliło wszystko, bo to plastikowe przecież. I w ogóle, no, kiepsko to wszystko wygląda. Jeszcze zwierzę mi się rozchorowało. I coś, chyba, nie wiem, coś mi się z ręką dzieje. Chyba jakiś bezwład, ale nie mam na lekarza, więc no, trochę klops. No, jeszcze te długi do tego wszystkiego. Wczoraj komornik był, to mu mówię, idź pan stąd, a on mi normalnie wyjadał, ja to zgłoszę na policję, tylko że nie mogę iść na policję, bo jak zaczną mi grzebać, to wyjdą pewne rzeczy i to trochę taka patowa sytuacja, więc muszę odpuścić. No i ci komornicy, no, to
1: niektórzy mają takie problemy, a niektórzy mają z kolei problemy, tak inna skala problemu trochę. Na przykład, kurczę, no taki mi pypeć na nosie tu wyskoczył, a miałem iść na imprezę wczoraj. Fajne chłopaki miały być, może bym jakiegoś poderwał, ale mi wyskoczył pypeć, no ja se teraz się mną żaden nie zainteresuje. To jest tragedia. Przepraszam, bo nie chciałem tutaj na jakąś orientację naskakiwać, ale tak mi przyszedł. Uważam, że powinna być równość i powinniśmy sobie też móc żartować z gejów. Tak samo jak z hetero, bi, seksualnych osób i wszystkich w ogóle. No to ze wszystkiego powinno być sobie móc wolno żartować, bo żartowanie to jest taka prawda, która nas wyzwoli, jak mawiał Pan Jezus. No i ludzie mają różne problemy. Bully się pyta, będzie audycja jutro, bo może mi się uda słuchać na żywo znowu. Bully, jeśli tylko nie będzie, że tak powiem, zajęte, bo to nie wiem, czy ktoś będzie nadawał, inny ktoś, to na pewno się zjawię. Nawet specjalnie dla ciebie chętnie przyjdę i coś ponadaję. Nie ma problemu. Zrobię to z dziką rozkoszą. Zawsze jak przychodzą takie chwile szczęścia, które są trochę jak motyle, tego się obawiam. Dobre, złego początki. Jutro będzie gorzej. Po burzy zawsze deszcz. I specjalnie tak los mi dzisiaj sprzyja i ludzie i wszystko, żeby bo się coś szykuje. To zawsze tak jest na początku, że jak tutaj niby szczęście, tutaj niby radość, a jutro znów będzie tragedia jakaś się wydarzy. Tak coś czuję, nie wiem, czy wy też to czujecie w kościach. Równość, czyli obie płci będą mieć penis i cycki. No to ja tam masz cycki, no to jest równość. Krzysztof Kononowicz też ma cycki. I co? No jest równość.

0: Nitka pisze, że jest w czepku urodzona. No ale chyba też miałaś trudne chwile w życiu. Jakieś, nie? Czy nie? Czy wszystko się układa pięknie, ładnie? No raczej z tego, co wiem, to tak nie zupełnie w czepku urodzona i że wszystko pięknie, ładnie zawsze. Masz swoje też przecież smutki, różne trudniejsze chwile, nie? Jak każdy. Czasem nam się wydaje, tak oglądamy sobie jakąś osobę w telewizji, aktorka, aktor, piękni, wyglądają na zdrowych, z rodzinką się fotografują, gdzieś tam na wakacjach, wyglądają jak ze stoka wycięci, ze zdjęcia stokowego wycięci, a potem się dowiadujemy, że tam rozwody, tragedie, choroba, wcale nie jest tak słodko. Nitka pisze, że tylko w dzieciństwie. No to dobrze, to dobrze. A jak myślisz, czy to tak po prostu jest, czy to jest jakiś powód tego? Czy to takie po prostu się ułożyło fajnie, czy może to jakoś na innych zasadach działa? Co sprawia, że są szczęśliwi i nieszczęśliwi? Bogaci i biedni, bogaci i biedni, bogaci i biedni. Ha, ha, ha, ha, jak to śpiewał Kazik Staszewski. Nie wiem, nie uważacie, że Kazik trochę gorsze te piosenki ma niż kiedyś? Gdzie te wszystkie hity typu obie płyty, Tata Kazika i Tata 2, Melasa, gdzie takie super, super utwory jak Czarne Słońca i inne... Gdzie to wszystko? Teraz słucham Kazika i znowu to takie mdłe jakieś się wydaje, bez jakiegoś polotu, bez klimatu, stylu, fajnych tekstów. Tata Kazika. To była świetna płyta w ogóle. Jedna z najlepszych. Jak miał na imię, bo tu staram się znaleźć, Stanisław chyba, Stanisław Staszewski, tak, to był wybitny poeta w zasadzie, on naprawdę, czytałem jego wiersze i są, no, przezajebiste, świetna naprawdę poezja. Stanisław Staszewski, pseudonim Nowy. No właśnie, trochę problem z tym, że ten pseudonim Nowy to miał też jako, ponoć jako tajny współpracownik. Stąd zmieniano nazwy ulic i zmieniono ulicę imienia Stanisława Staszewskiego na inną jakąś z powodu tej rzekomej współpracy z bezpieką. No cóż, no, nobody's perfect. No ale wiersze bez wątpienia miał wspaniałe. Knajpa morderców, dziewczyna, co się bała pogrzebów, Celina, baranek. Kurczę, to wszystko jest takie zajebiste. Mogę tego słuchać w nieskończoność, kurczę, po raz 150 i dalej się podoba. A nowe piosenki Kazika, no to takie trochę na jedno kopyto, no tak wychodzi i śpiewa, nie? Tra-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta-ta, tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, to takie nijakie jakieś mi się to wszystko wydaje. Przecież Stanisław nie krył tego, że był komunistą i to zagorzałym. Aha, no tak. No, sam Kazik, no tak, pewnie tak. Sam Kazik mówił, że to, że zmieniono nazwę tej ulicy, to jakoś ani go specjalnie ziębi, ani grzeje, no to trochę jest może mu przykro, że to wyszło od niego, bo w jakiejś tam książce te informacje zostały ujawnione, w której palcem maczał Kazik, za przeproszeniem. No i tak trochę się przyczynił do tego, że te informacje wypłynęły na światło dzienne, bo inaczej by się tym nikt nie interesował za bardzo i by nigdy to nie wyszło pewnie. A Grzesiek pisze, Jan Niezbędny and Kazik Staszewski, upadek zapodaj, Kocham Kazika to jest nowy kawałek. No niestety Kazika wolałbym nie zapodawać, bo przy takich wykonawcach jak Kazik to audycja lubi być blokowana od razu i to całkiem, nie? Już i tak dzisiaj trochę zaryzykowałem puszczając Kwiat Jabłoni, bo to też jest dość popularny zespół. No, wydaje mi się, że bardzo dobry.
1: To, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: Urząd Skarbowy. 3 złote. Prosimy o pilny kontakt twarz puszczająca oko.
0: A ja mam deklarację hrabiego Potockiego i walę was i koło pytki mi lata Urząd Skarbowy. Jestem istotą ziemską. Indygo z gwiezdnego pyłu i proszę się zwracać moim dobrym imieniem kosmicznym kapitan Krawiec. Tak się zwę, tak mam w deklaracji hrabiego Potockiego napisane moje dobre imię ludzkie. Jestem istotą ludzką i odpierdolcie się ode mnie i z dala ode mnie ze swoimi reptiliańskimi mackami.

już mnie, powiem wam, że trochę wkurzający zaczynają się robić ci różni krzykacze, antymaseczkowcy, antykowidowcy. Na początku jakoś tak wspierałem ich misję i tak wydawało się, że o, fajny ruch, nie? Fajnie jest, można się spierać tutaj o różne rzeczy, ale dobrze, jest protest, jest bunt, dość już tego wszystkiego. Może założę taki ruch. Ruch dość, na przykład. Teraz są modne takie nazwy. Ruch dość. No ale teraz, słuchajcie, są już przeginają trochę, zachowują się jak debile. Wchodzi taki do hurtowni typ, widziałem takie nagranie, wchodzi typ bez maseczki, specjalnie bez maseczki, z włączoną już komórką. No, przewiduje, że będzie zadyma, nie? I zachowuje się w sposób taki sztuczny, w stylu, no, gada sam do siebie. Jestem w hurtowni, widać tu maseczkowców, covidiotów, zaraz pewnie ktoś mnie zaczepi. A ja tylko chciałem kupić zabawkę. Nie wolno mi? No. I chodzi tam, rozpycha się, przegląda, rozrzuca te towary. W końcu go zaczepia jakiś tam właściciel, starszy pan. Proszę założyć maseczkę. I w tym momencie widać, że się uruchamia od razu typ. I co ja? Proszę pana, pan jest idiotą, pan na mnie nie pluje, kto w ogóle pan jesteś? No, dziadek zaczyna się z babcią, bo prowadzą ten rodzinny interes, hurtownia zabawek. Zaczynają tam się miotać trochę i protestować, no bo czują, że są u siebie trochę. Ich firma, tutaj przychodzi jakiś awanturnik. No i tam, żbala, ja pana nie obsłużę, to jest hurtownia, sprzedajemy tylko firmom, pan ma działalność? A gdzie jest jakiś papier na to, że ja nie mogę kupić zabawki dla mojego dziecka, maleńkiego dziecku, odmawiacie? Już tu nagrywanie, słuchaj, ogląda nas na żywo 553 osoby, proszę pana, pan będziesz gwiazdą, nie chce mi sprzedać zabawki, pan, covidiota jebany. I dochodzi do tego, że zamykają drzwi, dzwonią na policję. Trzymaj się, buli, jeszcze raz przeogromne dzięki, milionkrotne, chciałoby się rzec. Dzięki. Wpadaj częściej. No i słuchajcie, zaczyna się awanturować typ, grozi, że im zaraz, jak mu nie otworzą drzwi, to im nasra i tak dalej. No, po prostu, no, tragedia. Ludzie się zaczynają jak durnie zachowywać. No. Ja rozumiem, że możemy się tu nie zgadzać co do zasadności tych maseczek zasranych. Rozumiem, że możemy mieć różne podejście do pandemii, do szczepień, ale jeśli jeden Polak zaczyna drugiego traktować jak szmatę, nawiązując, no to kiepsko to wychodzi, nie? Trochę. Taka wojna znowu polsko-polska. I w sumie to pogarda dla drugiego człowieka, bo nie wiem, nie ma jakiegoś takiego zrozumienia, że ten facet, mimo że nosi tą maseczkę, dobra, niech se nosi, to, że on jest takim też normalnym człowiekiem jak my, że on ma swoje jakieś tam sprawy, problemy, wyzwania, kłopoty, czynsz do zapłacenia, że mu nie tak łatwo w sumie, bo miał zamkniętą działalność długo, nie ma jakiegoś współczucia, nie? Tylko ja jestem wielki wojownik antymaseczkowy, ośmieszę typa, będę z niego drwił, groził mu, policja przyjedzie, on musi zamknąć tą hurtownię, bo czekają na policję, nikt nie może wejść, tam drzwi zamknięte. Czy to jest fair? Chyba tak nie za bardzo, nie? Jak dla mnie typ się zachowuje jak pacan totalny.

0: No, już o tym wielokrotnie mówiliśmy, dziel i rządź, nie? Bardzo dobra taktyka. My się tutaj żremy ze sobą, a po cichutku nowe łady, krajowe plany odbudowy. No, nowy ład, to czego się najbardziej boję, nie wiem czy dobrze wyczytałem, ale no, wydaje się to czarno na białym tam napisane, aż mi się wierzyć nie chce, że już nie będę mógł sobie czegoś zrobić na umowę o dzieło z klientem, tylko będę musiał mieć działalność i płacić ZUS, ile teraz już, pewnie nie 700, pewnie nie 800, pewnie już, nie wiem, 1000 coś, nie? Jak ja mam na to wydolić, projektując sobie od czasu do czasu komuś jakieś tam logo, ulotkę, stronkę, coś to raz na jakiś czas, żeby sobie dorobić, to jak ja mam opłacić działalność? No więc to jest takie ewidentne znowu zmuszanie ludzi do tego, żeby olali to wszystko, podpisali deklarację hrabiego Potockiego, że wypowiadają posłuszeństwo państwu, władzom i żyjemy w drugiej RP gwiezdnej, kosmicznej. Jesteśmy istotami galaktycznymi, a nie Polakami, nie? Mat się żegna, dobranoc lamusy, ale lamusy dużą literą, czyli tak z szacuneczkiem. Nadal się pytam, ale coś mogło mi umknąć, Macie, nie wiem o co pytałeś. Co ze sprawą Mroczkowskiego? Słuchaj, no nie wiem, no wiesz, po prostu nie wiem o co chodzi z tą żoną. Ale się dowiem, bo mnie zaintrygowałeś. To się dowiem.
1: Wiecie co, przystańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: PS, 3 złote. A filmików, na których maseczkowcy rzucają na glebę ludzi bez maseczek i dzwonią na psy, to nie ma? Po obu stronach są debile przecież.
0: Dzięki, PS. No nie wiem, czy są takie filmy, gdzie maseczkowcy rzucają bez maseczkowców na glebę. Nie widziałem chyba. Widziałem na pewno jeden film, gdzie się... Znaczy, jest dużo filmów, gdzie się dopieprzają maseczkowcy do bez maseczkowców i dzwonią na policję, ale z rzucaniem na glebę to nie widziałem. To bardziej policja, jeśli już to rzuca na glebę. Co znaczy lamus? Coś pewnie podobnego, co kiepszczak, albo... albo... nie wiem... No, lamus to lamus, no. Co ty?
3: Co ty nie wiesz? W więźniu nie byłaś? Ale... Pani wybaczy się, nie tłumaczy. No, lamus to jest lamus. I tyle. I ciach bajera. No. Miła pani wybaczy, ale to się nie tłumaczy. No, lamus jest lamus. No, i tyle.

0: Lamusa to łatwo poznać. Idziesz sobie, przykład, idę sobie i widzę, idzie taki lamus. Od razu widzę, że lamus. Podchodzę, mówię kulturalnie. Kopsnij kierowniku szluga na warę. A on mówi, no, nie palę, nie mam. No, to od razu widzę, że lamus. No. Jakiś. Lamus to dziaders albo boomer, pisze Tobu. Można i tak, no ale dla mnie lamus to jest lamus po prostu. I mówię mu, no to spierdalaj lamusie. Bujaj wory, zasysaj tam trampki.
1: Złamas, czy złamas to coś właśnie, czy to synonim lamusa, złamas, to trzeba by pana Miotka zapytać. Złamas to taki, jakiś taki połamany chyba, taki się połamał, szedł, się potknął o swoje sznurówki, się połamał, to jest złamas. A lamus, no w sumie to lamus faktycznie może być ktoś taki właśnie, taki przestarzały, taki co go do lamusa już trzeba wysłać, nie? No taki właśnie może to lamus, ale no,
0: się upierał, że po prostu lamus to jest lamus i tyle, no. Może być młody lamus, no.

0: Widać, że każdy ma tu chyba inną definicję trochę lamusa, bo z kolei Morf twierdzi, że złamas to zła siła mas ludu. No podrzućcie jakąś bajerkę. O czym będziemy bajerować, no? Już późno, już klawisze poszły spać. To weźcie mi tu, stuknijcie kubkiem. Weźcie tu, nawincie jakąś bajerkę. I będziemy jeszcze siedzieli, no. Jest tu jakiś cwaniak? Co zapoda temacik? Jakiś? No, zapodaj, który temacik, no. A mi się właśnie podobuje to, że właśnie trzeba nosić maseczkę. No bo ja to zakładam maseczkę, jak idę na robotę, no. Właśnie, żeby facjaty jeden z drugim nie rozpoznał, to zakładam maseczkę. I jest git. Bardzo dobrze z tymi maseczkami. Nie, ale serio, tak się zastanawiam, czy nie wzrosła przestępczość przez to, że jak nosili te maseczki wszyscy, no bo to łatwo się zakamuflować, nie? I się wtopić i nagle nikt nas tutaj nie rozpozna. Zmora BGC pisze. Krawiec, masz się za artystę? Co myślisz o dochodzie gwarantowanym i ogółem na ten temat podatku dla artystów? No, chyba, że już o tym było. Czy mam się za artystę? Już myślałem, że to takie oskarżenie. Ty się masz za artystę? Czy się mam? Nie za bardzo chyba. Artysta to jest artysta. Artysta tworzy sztukę, a ja tworzę rzemiosło. Ewentualnie. Jak mi się chce, to tworzę, jak mam wenę. Bo to też jest jakiś pierwiastek artyzmu w projektowaniu, ale to jest bardziej taki dodatek trochę. Więcej jest tam reguł, pewnych zasad. No ale w sumie... No, robiło się ilustracje, no, czy ktoś, kto robi, skoro też projektuje ilustracje, czy to do czasopism, czy gdzieś, no to jestem ilustratorem w tym momencie, a czy ilustrator to nie może się nazwać artystą, jak tworzy piękne ilustracje? No, tak wielokrotnie też może się wyrażałem w ten sposób o kobietach, że się jedna z drugą troszkę poczuły urażone, bo tam wymieniałem, czy niczym Korwin tutaj, że kobieta to taka i się nadaje do tego lepiej i tak dalej i średnio to... No, ale tak, mówiłem kiedyś właśnie, że kobiety są mniej jakby zdolne do podejmowania decyzji, na co się chyba WB troszkę obraziła, ale to przecież to nic złego, no... Nawet powiedzenie jest takie, podjąć męską decyzję i coś w tym jest, że kobiety są po prostu takie bardziej, a może tak, a może nie, ale z drugiej strony, no a facet częściej, bo zdarzy się facet taki, co nie potrafi decyzji podejść i kobieta, która śmiało podejmuje decyzję, no wiadomo, ale mówimy o pewnej tendencji. No więc nadal się będę upierał, że faceci częściej statystycznie będą właśnie podejmować szybko, twardą, męską decyzję, jak samo przysłowie mówi, nie? Panie Krawiec, donate, bawimy się. Macie, proszę, już tyle dzisiaj emocji było, ja już chyba nie... Rozwali mnie kolejny donate'ik. Już jest tak po prostu jak zapałeczka. Jeden podmuch donate'a po prostu zwali z nóg, więc już proponuję... Zachowaj coś na kiedyś jeszcze, żeby jakby udowodnić, że jeszcze kiedyś mnie spotka jakieś tutaj szczęście, że to nie jest tak jednorazowo, to już dzisiaj bym proponował z całym tutaj szacunkiem i wdzięcznością, żeby może tam troszkę przystopować z tymi donatami, już się nachapałem, że jestem najedzony, przeszczęśliwy i w ogóle. Ale jeszcze raz naprawdę wielkie dzięki, no będę sobie spokojnie żył przez długi czas teraz. Coś fajnego sobie do żarcia kupię, kurde, tyle hajsu, jutro sobie pójdę, kupię jakąś zajebistą naprawdę pizzę, taką najdroższą, którą smakowitą, pyszną, nie wiem, jakiś fajny ciuch se kupię. No i do tego dentysty trzeba by w końcu pójść. No, także jest pełnia szczęścia. No, aż zapomniałem, o czym gadałem. No, mam kłopot od zawsze trochę z tymi zębami. No, trzeba by w końcu to zrobić. Tylko to niestety są duże koszta, no. Strasznie drogo kosztuje leczenie zębów. I tak pójdziesz do tego dentysty, tu coś zrobi, tu popsika, tu coś powierci i nagle nie masz pieniędzy, nie? Trochę się tego, trochę boję, żeby mi się nie rozeszło zaraz. Kup sobie na przykład Eternit. Dlaczego mam sobie kupować Eternit? To jest rakotwórcze. I co, mam sobie dach wyłożyć Eternitem, tak? Świetna rada, wujku. Matt to jest jakiś szalony człowiek po prostu. Odbudowa jedynki 2700. Weź, nie strasz tu etam. Tak naprawdę to musiałbym sobie aparat na zęby założyć. I to chyba będzie mój cel jakiś. Tak naprawdę życie to jest... Często nam daje możliwości jakieś, powiem wam. Panie Krawiec, będziemy w kontakcie. Jasne. Odezwij się, Macie. Chciałbym ci jakoś, wiesz, prywatnie też podziękować, jak coś, nie wiem, no, coś zagadać z człowiekiem. Normalnie. Może się zdzwonimy, może zamienimy dwa słowa. Jeśli by ci to nie przeszkadzało. Tak naprawdę życie nam często oferuje rozwiązanie problemów naszych. Na przykład miałem kiedyś takiego troszkę jakby znajomego dentystę, z którym się tam zakumplowałem po prostu troszkę i tam przychodziłem do niego. Bardzo zdolny dentysta, jeden z lepszych we Wrocławiu. Nie najtańszy, ale naprawdę świetny. Kurczę, biedny Klod.
1: Znajdź sobie ładną dentystkę, będziesz chodził na wizyty jak na randki, buźka mrugająca okiem.
0: Na pizzę, znajdź sobie ładną dentystkę. No tak, tam u pana Rafała D. No, Rafał Dobrakowski zareklamuje, bo mu się to należy, jest naprawdę świetnym fachowcem. Jeździ na jakieś sympozja, się doskonali, szkoli. No naprawdę świetny fachowiec. Gdyby ktoś był we Wrocławiu i szukał dobrego dentysty, to polecam zdecydowanie Rafała Dobrakowskiego, jeden z najlepszych. To nie jest dentysta, który zatrudnia praktykanta, który wam wstrzyknie źle znieczulenie, wam sparaliżuje nerw. Tam nie ma miejsca na nieprofesjonalizm. On po prostu jest zawodowcem. Czym chcecie zrobić sobie mostek, czy implanta, czy kurde, nie wiem, cokolwiek tam, nie? To on po prostu się zna najnowsze jakieś techniki, wszystko. Nie jest najtańszy, ale też nie jest jakiś mega tam drogi, ale jest po prostu dobry i bezpieczny całkowicie, nie popełnia błędów. O. No ale, no i co chciałem powiedzieć, że w pewnym momencie trafiła mi się okazja, że mogę mu coś zaprojektować, on mi za to coś tam zrobi, no i zaprzepaściłem tą okazję, nie? A może jakbym fajnie mu tam zaprojektował brand, stronkę, tak dalej, to bym się dogadał, miałbym teraz wszystko ładnie zrobione, nie? No tak to jest, że często obwiniamy nasz los, życie Boga, łamane przez, nie wiem, siłę kosmiczną, karmę Józefa Stalina, co kto tam wierzy. No, obwiniamy los, nie, i wszystkich dookoła, a tak naprawdę życie nam podsuwa różne rozwiązania, tylko często z nich nie korzystamy. No, a zęby to podstawa jest jednak. Czy są ważniejsze rzeczy w ogóle? No i trochę mi to doskwiera, bo już mam naprawdę te zęby nieciekawe. Gumball się też chwalił, że też trochę zaniedbał te rzeczy. No, myślę, że są u nas osoby, jeszcze inne by się znalazły, które trochę to zaniedbały i z tego powodu cierpią, bo to jest problem potem, no i... W ogóle, wiecie, jak się już tak całkiem zaniedba, to można umrzeć nawet, bo gdzieś tam zepsuty ząb, do krwi się dostaje coś, problem z sercem. No, to nie są żarty, to nie są żarty. Więc chyba mój cel będzie taki, że ogarnąć sobie te zęby w końcu. No, te szyjki, tutaj szyjka odsłonięta, muszę drugą stroną jeść. Kurwa, po prostu masakra. Tylko że odsłonięta szyjka to nie jest taka prosta rzecz, bo tam trzeba jakoś robić coś tam z dziąsłami, nadbudowywać coś, no to kurwa, masakra. Ja muszę po prostu się wziąć konkretnie za robotę, też wykorzystać jakieś swoje umiejętności, talenty. Tak, Matt tutaj, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że zamawiał też aparat, a wypełnienie zamówiłem. Tak nie do końca wiem, co tam Matt działał. No, na pewno, żeby założyć aparat, to trzeba sobie poreperować wcześniej zęby, żeby mieć je po prostu uporządkowane, wyczyszczone, uporządkowane, no tak samo jak się nie leczy zębów, zanim się ich nie oczyści po prostu, nie? Nie zrobi tam w miarę, nie posprząta w tej jamie ustnej. Morf pisze, jasne, są ważniejsze, zęby sobie sprawisz, a duszy charakteru nie zmienisz. No nie do końca powiedziałbym ci, Morf, że tak jest, bo zaczyna się od takich elementarnych rzeczy, właśnie to, jak się czujemy we własnym ciele. Jak masz brzydkie zęby, to ciężej jest ci się, powiedzmy, nie wiem, śmiać do ludzi, zaczynasz się nie uśmiechać, to ci wchodzi w krew i to się przekłada na twoje samopoczucie, na twoje zachowanie i tak dalej, no. Więc ma to znaczenie. Matt, ale co ty jesteś, dentystą? Czy co? Czy masz na myśli coś innego? Nie wiem, że mi zapłacisz za leczenie, czy coś, bo już tak zgłupiałem. Jakiś faraon umarł na chory ząb. No, to nie są żarty. Ja musiałbym sobie zęby po prostu tak, pierw zreperować te odsłonięte szyjki, które przypuszczam trochę się wzięły z tego, że te zęby są krzywe po prostu trochę. I ząb zaczyna się wykrzywiać i tam się coś odsłania. bo nie wiem, nie szoruje jakoś tak, żeby tam sobie, nie wiem, poharatać dziąsła czy coś, to się samo tak robi chyba od krzywizny. No więc trzeba sobie wyleczyć te zęby najpierw, potem się wziąć za prostowanie. Może to jest coś, co właśnie mnie ogranicza przed, nie wiem, przed jakimś wystąpieniem, przed kamerą. Pewnie w dużym stopniu tak. To wiecie, jak dzisiaj jeszcze taka presja jest, że wszyscy tacy piękni, wygładzeni jak z Photoshopa, tu równiutko, tu wystrzyżony, tu równiutkie ząbki, no to tak wstyd, nie? Wejść przed antenę z krzywymi.

Więc nie wiem, jeśli miałbym doradzić komuś, kto ma trochę gotówki, a nie wiem, ma jakiś problem, depresję, źle się czuje, to zainwestujcie w siebie po prostu, kupcie sobie, zróbcie sobie fajnie zęby, kupcie sobie fajne ciuchy, zmieńcie otoczenie swoje. Nasze otoczenie, to co ja mam teraz na stole, chyba obrazuje, no nie chyba, tylko na pewno obrazuje w dużym stopniu to, co jest w głowie, co tam w duszy, nie? Straszny bajzel jest, mam tutaj jakieś puszki, śmieci, no i tak to wygląda trochę. Jest nieuporządkowane życie bardzo. Trzeba zacząć od posprzątania wokół siebie. W ogóle takie najprostsze rzeczy na początek, nie? Wyjść na dwór, uporządkować wokół siebie, jakieś relacje sobie podreperować, jak się da, jak czujemy się na siłach, żeby się nie martwić tam, że coś tam nam mamy z kimś niepoukładane, a potem się brać za poważniejsze rzeczy. Matt pisze, prowadzę jedną z lepszych przychodni. Kurczę. Pisze, wyleczę ci to. Znowu się Matrix psuje.

problem właśnie z krzywymi zębami jest taki, że to się rozpycha wszystko, nie? I te zęby coraz bardziej się krzywią, tak jakby. No, zaniedbałem to. Miałem kiedyś aparacik za dzieciaka, kiedy te krzywizny jeszcze nie były takie, no, małe, ale tam nie nosiłem za bardzo. Pamiętam jeszcze, jak za PRL-u się szło, robiło się odlew szczęki i tak dalej.

Nie wiem, czasami mi się marzy, żeby mieć wszędzie implanty. Po prostu cały zestaw implantów. Po prostu sobie wymienić. Wtedy by się to nie psuło, nie byłoby z tym problemu. Po prostu sztuczne zęby mieć już. Ale każdy dentysta bardzo się wzbrania przed tym, żeby w ogóle nam coś tam wyrywać. Dentysta ma taką jakby misję zawsze, żeby nam wyleczyć i zrobić z tymi zębami, które już są, ile się da. A jak poprosicie, a proszę mi tu usunąć, wyrwać i wstawić implanta, bo to krzywy ząb tutaj, to mi się nie podoba. Co dentysta powie? Co? W życiu, proszę pana, trzeba ratować tego zęba. Co prawdziwy, to prawdziwy, proszę pana. I będzie oburzony często.

Matt ma dla mnie kolejną zagadkę. Co to za... Teraz zagadka. Co to jest? Dwie kulki i armatka. No, wie ktoś? Gramy o 50? A dawaj pan. Dajesz pan. Gramy. Dzisiaj noc gier. Szulernia nocnego radia dzisiaj. Uwaga, pytanie.

O. Lolex pisze, że jego jakieś tam problemy właśnie zębami krzywymi pozbawiły kariery wokalisty. Może ze mną też podobnie trochę jest, bo też się wstydzę tych swoich zębów. I może bym był aktorem dobrym, albo bym gwiazdą YouTube'a został, kto wie. Dlatego tak podkreślam, jak to jest ważne, nie? Żeby sobie tam zrobić, uporządkować w tym ryju swoim wszystko. Trzymaj się tam. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Ja ci nogi dać nie mogę. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Ja ci nogi dać nie mogę. Daleko od szosy, panie Macie. I tutaj akurat wiedziałem. Daleko od szosy. Film o Leszku, o którym rozmawialiśmy. To był Leszek? Leszek, tak? Co wyjechał ze wsi do miasta, żeby zrobić karierę, żeby stać się miastowym. A jego dziewczyna, którą bardzo kochał, nie lubiła tego za bardzo. W niej była wieś, ona kochała wieś i to ich trochę poróżniło. Był taki właśnie, to zapamiętałem, tą scenę, był taki koleś, taki luzak, taki etam troszeczkę, taki z brzuszkiem i sobie tam gdzieś przy przyczepie kampingowej chodził, czy gdzieś tam przy jakiejś kurnej chacie i tak żonka tam jego gdzieś biegała w sukience, w kwiaty, czy coś, a on tak sobie cały czas śpiewał. Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę. Ja ci nogi dać nie mogę. Tererere, daj mi nogę, daj mi nogę. Miał jedną piosenkę swoją ulubioną.

0: Fajny serial swoją drogą. Taki oryginalny, taki inny trochę. Warto sobie przypomnieć Daleko od szosy. No to już wiem zdecydowanie, że Matt jest miłośnikiem klasyki polskiej, filmowej. Lubi Bareje, lubi fajne polskie różne starsze seriale. Ja też chyba lubię. No, na pewno kiedyś było więcej takich dobrych polskich seriali, nie? A nie jakieś takie, wiecie, gdzie rodzinka jest i tam sobie smarują kanapki margaryną i się śmieją. Ha, ha, ha, tatusiu, popatrz. Jaka pyszna kanapka z margaryną Delma, która jest zdrowa, ponieważ zabiera mikroelementy. Gówno takie. To ta Łebkowska takie pisze jakieś tam, nie? Ta królowa seriali polskich, ona to pisze hurtowo scenariusze takie właśnie, jakieś tam klany, M jak miłość, S jak sraczka, coś. Słuchajcie, nawet ta plebania, ten serial taki wyśmiewany trochę.
1: To jest po
0: trochę...
1: prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Mat, 50 zł. Lepszego Leszka być nie mogło.
0: Dzięki, Mat, dzięki. Dałbym ci nogę, ale nie mogę. Może ci podam rękę kiedyś. Ja... Chociaż, panie, ja panu to mogę podać nogę. Co najwyżej. Ja no, żartuję, nie jestem Bolkiem przecież. Leszek. Mój ojciec się nazywał Leszek. I w sumie też wyjechał tak w nieznane trochę do wielkiego miasta. To może tego tak pod tym względem przypominał trochę serialowego Leszka, bo też wyjechał i to jak miał już 16 lat, słuchajcie, wyjechał z Zielonej Góry. Małe miasteczko, nie? Zielona Góra. Wyjechał właśnie do Wrocławia. I tak wyjechał bez niczego troszeczkę, nie? I tak w nieznane. Na początku pracował w teatrze lalek, robił lalki, jakieś takie zgąbki, coś tam, no bo to miał zawsze talent artystyczny. Tam poznał moją mamę jakoś tak, bo moja mama gdzieś tam pracowała w domu kultury, coś tam, takie były klimaty.
3: A potem się pojawiłem ja.
0: W zimę stulecia, gdzie śnieg był po szyję. No i taki niecierpliwy byłem, bo się za wcześnie trochę urodziłem. Kurde. Normalnie dzisiaj szaleństwo. Szał pał dzisiaj. Jak nie mogę, to przez nogie i znowu mogę. No, tak było w Kiepskich. Panie Krawiec, lubię Dolny Śląsk. A panie Macie, pan zdradzisz skąd jesteś, czy raczej wolałbyś tutaj? No, tak ogólnie region możesz zdradzić, pan, nie? Ja myślałem, że pan z zagranicy jesteś, panie. A pan z Polanda jesteś, panie? No, tylko że tak, ale bieda żenująca? Dolnośląskie to raczej takie nie najbiedniejsze chyba jest, nie? A jakie jest najbogatsze? Najbogatsze to poznańskie chyba, tak? Zielona Góra obecnie ma powierzchnię Wrocka. Serio? Wow. Remi napisał. No nie wierzę. Przecież Wrocław to jest duże miasto, a Zielonka to taka się jakoś tak rozbudowała, że... No, znaleźliby się wśród nas tacy tutaj, którzy wyruszyli w nieznane też w pewnym momencie, nie? Czyli Matt z Polski też. No. Katowice. No nie wierzę po prostu. Ale że ty jesteś z Katowic? Czy... Bo tu nie, bo tu pisze Mat Katowice, Bielsko-Biała. Przyłączyli sporo terenów 2 lata temu. Znaczy do Zielonej Góry, tak? Katowice. Katowice, Katowice. Maszeruje górnik z biczem.
3: Katowice, Katowice.

sorry. Ciekawe, gdzie jest najbiedniej. Tam chyba na Podlasiu, nie? Chyba jest najbiedniej. Matt pisze, że wyleczy mi zęby. Macie, wiesz, ja nie wiem, kurczę, no...

powiedziawszy. Może bym, przypuszczam, że zaczął, może bym się, może byłaby to dobra okazja, żeby się ujawnić, coś zacząć występować, cholera jasna. O cholera, o cholera. Czyli no Matt pisał, że jest z tej branży, to kurczę, niesamowite, popatrzcie jaki dzisiaj dziwny dzień. Myślę sobie jednego dnia o tym, że może by zrobić jakąś audycję telefon z zaufania. W następnej audycji tutaj w Nocnym Radio robi się telefon z zaufania trochę taki, to sobie gadamy tutaj o problemach. Planuję, żeby może zrobić audycję, gdzie byśmy sobie rozwiązywali jakieś problemy ludzkie. No i taka też audycja się nadarza. Nagle spływają donaty wielotysięczne. Pojawia się człowiek, który chce mi odmienić życie tutaj, mi naprawiając zęby. Bardzo to dziwne jest i powinno jakoś dać do myślenia mi, że coś tu wiedz, że coś się dzieje. Kurczę, no jak starsza wstanie, to mi nie uwierzy, bo jest tutaj cały czas, nie? Jak jej to powiem, to zbaranieje po prostu. Kurczę. No nie wiem. A, i zaraz się obudzę i się okaże, że to wszystko się przyśniło. Jak zawsze. Za każdym jebanym razem. Nie no, nie wygląda na to na razie. Zbyt realne wszystko jest. Czasami tak jest, kurczę, w życiu, dziwnie.

aż mi się zachciało srać. Żartuję, nie zachciało mi się. Prowadź do 6 rano, bo wtedy wpada skarbówka. Myślicie, że już ktoś wkurzony jakiś. Chciałbym uprzejmie poinformować. I już donosik do płoku łatuj. Jak sobie nie przy konfidence, to chyba nie zasnę. No, dzieje się ciekawie, kurde. A gdzieś tam zawsze miałem takie przekonanie, że życie to jest takie, że się może nagle wszystko zacząć zmieniać. Oho. No, wygląda na to, że Matt nie blefuje. Zresztą, kto by go posądzał, kogoś takiego, no. Że będzie sobie robił jaja. No i tak to jest w tym życiu, że się nagle może wszystko zacząć zmieniać. No, w sumie kiedyś się bardzo, bardzo jąkałem, ale tak strasznie, nie?

0: że nie mogłem nic... miałem problemy z zamówieniem czegoś w sklepie, nie? Pamiętam, kiedyś dzwonię do serwisu, jak tam mi się monitor zepsuł i dzwonię i tam...
1: Dzień dobry.
0: No i tam zacząłem coś gadać po swojemu, nie? I tak słyszę tam... Facet myślał, że słuchawkę zatkał i mówi, który to dzwoni? Ten taki jąkający się? Tak. No tam, tak, słucham, no, co pan chciał. Straszne miałem z tym problemy. I nie do pomyślenia było zupełnie, że mógłbym gadać w radio do ludzi. To tak samo jakby, nie wiem, ktoś kulawy myślał o tym, że zostanie drugim Benem Johnsonem trochę, nie? Albo ktoś, kto jest niewidomy, myślał, że kiedyś będzie malarzem. No to takie, no, nijak się to nie kleiło. No dzisiaj sprawnie gadam w radio. No i teraz też jest dla mnie nie do wyobrażenia, że nie wiem, że kiedyś się pokażę przed kamerą, powiedzmy. A jest to niewykluczone, a zaczyna być to realny scenariusz, nie? Jakbym sobie zrobił te zęby. Też może czasem trzeba się ośmielić trochę i zacząć mówić o takich rzeczach, bo szczerze mówiąc nie planowałem wam zdradzać takich rzeczy o sobie, a widać, że czasem warto, prawda? Krawiec, bo samo życie jest cudem, codziennie przynosi nowe zdarzenia. Na miły Bóg. Nie, tak to było, coś tam. Życie cudem jest. Czy jakoś tak. Życie cudem jest. No. O, blok ekipa, co by tam nie mówić. Może i trochę to jest płytkie, może i głupkowate, może trochę na jedno kopyto, ale w zasadzie najlepszy serial animowany polski chyba, nie? Dla starszego trochę widza, no bo co lepszego? Mimo, że taki dresiarski, trochę taki, no... Wszystko się kręci wokół tych samych klimatów, no to jednak Walaszek, Bartosz, odwalił zajebistą robotę. Może też kiedyś mi się uda w końcu zrobić serial. Też były takie plany, też zmarnowałem szansę. Miałem okazję zrobić... Znalazłem inwestorów tutaj w radio, którzy mogli pomóc w końcu zrealizować marzenie ze zrobieniem serialu animowanego. Może byłby lepszy niż blok ekipa. I też nie wykorzystałem tej szansy. Tak sobie pluję w brodę, jak sobie myślę o jakichś zaprzepaszczonych szansach, nie? Życiowych. Nie będę zdradzał, kto tu się odezwał, bo może sobie nie życzą, ale była taka szansa, nie? Może wam kiedyś więcej opowiem o jakichś życiowych sprawach tego typu. Na razie jeszcze nie do końca mam śmiałość się zwierzać o tym, co mi się tam przytrafiło, ale byście się mocno zdziwili.

Panie krawiec, jakie ma pan połączenie z... Ale co, BB to bielsko-biała? Wiesz co, macie w takim przypadku, jakby się okazało, że załatwisz mi, wiesz, te zęby, to nie ma znaczenia, jakie jest połączenie, zupełnie. Po prostu się jedzie.

Christopherze, nie chodzi o to, o jakiś zarzut, że to jest płytkie, że coś. Tu nie, w sumie nie o to chodzi. Chodzi o to, że trochę na jedno kopyto zaczął to Bartosz robić, nie? I ja się zgodzę w zupełności z tobą, że to nie wszystko musi być mega ambitne. Ja bym to zrobił trochę inaczej, nie? Że po prostu zrobiłbym troszkę inaczej, ale to wynika bardziej z tego, że co innego, inny charakter, no inne mam pomysły trochę niż Bartosz, ale no też no, można to nazwać polskim South Parkiem, no też właśnie chciałbym zrobić kiedyś takiego polskiego South Parka w końcu i pomysły są, nie, i tak dalej, tylko też jakieś takie bariery, jak wtedy miałem tą szansę i zacząłem pracować już nawet nad tym, to się po prostu zakałapućkałem, nie, i trochę i takie wieczne dopracowywanie, wieczne myślenie, a może tak, a może srak, a czasem trzeba po prostu coś zrobić, a nie rozmyślać w nieskończoność, jak i kiedy i gdzie i za co i z kim, tylko po prostu trzeba zrobić, nie? Nawet nie wiesz, jak to jest realne. No, szczerze mówiąc, tak trochę mi się to nadal w głowie jeszcze nie mieści, nie? Ale no, zobaczymy, co życie przyniesie. Dobra, bo to taka monotonna ta muzyczka się zrobiła trochę. Jakoś tak mrocznie się zrobiło. Trzeba zmienić coś tutaj. Dobra.

Jeszcze może się bardzo dużo w życiu pozmieniać. Może sam kiedyś będę bogaty i będę mógł komuś pomóc. Będzie możliwość i okazja. To by było w ogóle już super całkiem. Fajnie by było.

0: Ale nie bądź na kacu. Przecież ja nie piję już teraz, Macie. Serio, jak mówię, że nie piję już całkiem, to nie piję. No. Nawet dzisiaj korciło, żeby może sobie jakieś chociaż jedno piwko na audycję, ale mówię, nie, nie będzie tutaj ani jednego piwka. I w rezultacie sobie piję napoje zwykłe. Alkohol niszczy, alkohol upadla, niszczy i oddala. Znaczy, daje wam ładne koraliki na chwilę zamiast prawdziwego skarbu, nie? I bawicie się tymi koralikami.
1: Ale fajne kulki, kurwa.
0: A prawdziwy skarb gdzieś tam koło nosa przelatuje. Patrzcie, jakbym się dzisiaj nachlał, to może bym w ogóle na audycję nie przyszedł. Powiedziałbym sobie, a se kupię jednak tą flaszkę. Już nie piję tyle czasu, ale raz na kiedyś można. Gdybym się nachlał, leżałbym i co by przeszło koło nosa? No bardzo wiele pewnie by przeszło koło nosa. Więc chyba dobry pomysł był, żeby nie pić. Wszystkim, którzy mają ten problem, to polecam się jednak spróbować. No a też już gdzieś tam się może ocierałem o alkoholizm. No nie tak, żeby tam korciło, żebym już się męczył z tym, ale już tak tutaj, jeszcze tu. Zawsze jest pretekst dobry, nie? Dla alkoholika. A to ja z koleżkami, miła atmosfera, to ogóreczki są, to fajnie. No to zawsze się znajdzie jakiś pretekst, powód i kompanii do picia. A, czy to by też, no... Mogłoby być tak, że z was bym sobie zrobił kompanów do picia, nie? I byśmy sobie tu siedzieli i rozmawiali. Nie. Żadnego alkoholu. Alkohol stał się przyczyną wielu tragedii, w tym w tragedii w mojej rodzinie także, więc to też powinno dać do myślenia. Tomu pisze, czyli gnębienie czasem pomaga. Nie wiem, czy... Tak, jeśli masz na myśli to, że o jakieś tam docinki, że pijak, krawiec pijak czy coś, to ja się tym nie przejmuję za bardzo, bo to w sumie można powiedzieć, że no tak faktycznie jest. No i o co tu się obrażać? To jakoś tak nie dopiekło mi zbytnio w sumie, tak jak mam być szczery. Zresztą w Polsce to czasem jest tak, że ludzie się chwalą i szczycą tym, nie? Ale się najebałem, a jeszcze się najebałem jeszcze bardziej. A jeszcze ja wypiłem? Człowieku, ja to taki jestem, że ciągle najebany chodzę. I ktoś tak się szczyci trochę tym jakby, nie? Że jest takim pijakiem, że ja to potrafię wypić. No, ale to jest jakiś powód do dumy chyba, nie? Raczej nie. No... Ja mam twarde postanowienie i sam jestem zaskoczony, że się dobrze trzymam tego. I nie ma picia. Nie ma takiego picia. Był czas, że niby było postanowienie, a potem się przełamałem, miałem nie pić, a piłem, ale już teraz to raczej nie grozi. No nie raczej, tylko na pewno. Ważne, że jest postęp. No postęp stuprocentowy, bo to nie ma szans, żebym teraz sięgał po wódę. Także Furiat, jak słyszysz, stary, jeszcze wszystko przed tobą, ale wiesz, może być tak, że już będzie wszystko za tobą. Więc ja bym namawiał. Zresztą widzisz, że ludzie ci kibicują, że ludzie widzą, jaka różnica jest, nie? Więc... Więc może warto. Najgorzej to jest być wysoko funkcjonującym alkoholikiem. To jest przesrane, bo to wtedy ciężej chyba jest z tego wyjść. Bo takiego alkoholika wszyscy lubią, szanują, o, klepią go po ramieniu, on jest duszą towarzystwa, jest kimś, nie wiem, ważnym, czasami bogatym, zamożnym. Ludzie go traktują, że też nie, nikt mu nie wypomni, że ma jakiś problem. O, jaki on ma problem, jak on ma firmę, żony nie bije, to co on ma za problem, nie? No i tak nikt mu nigdy nie wytknie tego nawet, nikt mu nic nie powie. Co najwyżej, no, lubi sobie się napić, no to, a kto nie lubi, no. I tyle, i on nigdy nie usłyszy nic, co mu da do myślenia, nigdy nie poczuje, że stał się problemem dla innych i tak dalej. No więc taki alkoholik wysoko funkcjonujący. Gajos takiego grał w jakimś filmie, jak to się nazywało, Żółty Szalik. Ale bardziej chyba o alkoholiku wysoko funkcjonującym to jest film Pod Aniołem. Pod jakim aniołem? Pod pijanym aniołem? Pod... Pod mocnym aniołem. W sumie sporo jest dobrych filmów o alkoholizmie polskich, no bo mamy przecież i Adasia Miałczyńskiego, który no Wszyscy jesteśmy Chrystusami, no to jest właśnie opowieść o nim jako o alkoholiku już, nie? Przyszło, Macie, przyszło. Dzięki. Jest wiadomość. Dobra. To co, to jakoś musimy się jeszcze tam dogadać, skontaktować, coś tam ustalić, bo ja nie wiem, jak to tam w rezultacie będzie. Odpiszę, nie? I będziemy tam rozmawiać. Kurczę, aż mi się w głowie kręci od tego wszystkiego normalnie. Aż mnie brzuch rozbolał chyba z nerwów. Albo z nerwów, albo z emocji, albo z niejedzenia. Jak myślicie?

Zdziwilibyście się, może wam kiedyś powiem, jakie decyzje podjąłem nie tak dawno temu, życiowe. To byście się mocno zdziwili. Niektórzy by powiedzieli, bardzo źle zrobiłeś. W głowie mi się to nie mieści, że coś takiego mogłeś zrobić. Inni by powiedzieli, brawo, brawo. Jestem zaskoczony, nie sądziłem, że ktoś może coś takiego zrobić. Ale w sumie dobrze zrobiłeś. A inni by powiedzieli, nie wierzę, coś ściemniasz. Nie ma takich ludzi.

brzuch, to raczej z głodu. No, chyba powoli będę, słuchajcie, kończył. No, wypadałoby tu pobić dzisiaj jakiś rekord, ale przy takich emocjach, co prawda, już zupełnie się nie chce spać. Ale myślę tak, że na tych 6 godzinkach może zakończymy. Chyba, że ktoś zadzwoni, nie wiem, i tutaj coś jeszcze powie ciekawego. Mogę nawet zostawić kogoś na antenie tutaj, żeby chwilę pogadał. Ja sobie jakiś bigos zjem. Stasza zrobiła bigos, ale ona robi dobry bigos. Kurczę, dostałem takiego kopa teraz, że chyba nie idę spać, tylko się biorę za sprzątanie tutaj swojego pokoju, bo żyję jak w chlewie dosłownie. Jakieś worki, puszki, jak Menel po prostu. Już starsza nic nie mówi, już chyba machnęła ręką. No, syn jest dziwny, ale on taki jest. No. To jest geniusz. To jest geniusz. Geniusze tak mają. Powołali cię do NBA i odmówiłeś. Tomu. Strzela w ciemno. Chodzi raczej o bardzo taką dziwną decyzję życiową. O zakończeniu czegoś. Bardzo istotnego. Może najważniejszego, co może być tylko. Z pewnych powodów. I odcięciu się. I zrezygnowaniu z czegoś. A nieważne, bo za dużo powiem. Widzicie, wystarczy pociągnąć za język i już się rozpruwa, nie? A nie ma. Na komisariacie się nie rozprułem, to przed wami też się nie rozpruję. Lamusy.

No, nie, to może kiedyś wam zdradzę, nie? Ale to nie są takie fajne rzeczy, o których się mówi lekko, nie? Ale na pewno znajdzie się tu więcej takich osób, które podjęły jakąś taką bardzo ważną życiową decyzję, trudną, trudną, cholernie trudną. I to jest coś, nad czym dumam praktycznie codziennie. Już nie wiem, od roku, dwóch. Wyobrażacie sobie, że można coś takiego zrobić, że się potem o tym myśli dzień w dzień, każdego dnia i nie można przestać? Ciekawe, nie? A wyobraźcie sobie, że są takie rzeczy.

Ale co z tym Mroczkowskim? No nie wiem, jakaś na pewno mroczna sprawa jest wokół Mroczkowskiego. No to, ale to muszę zbadać temat, no. Muszę założyć czapkę detektywa. Nie wiem, czy wiecie, ale Sherlock Holmes jako pierwszy człowiek na świecie nosił czapkę z daszkiem, która obrócona na drugą stronę dalej jest z czapką z daszkiem do przodu. Można było obracać ją o 180 stopni i zawsze to była czapka, zawsze miał z przodu daszek. Taką miał czapkę Sherlock Holmes. Myślicie, że dobrze bym w takiej czapce wyglądał? Jak myślicie?

Sprzedałeś nerkę czy coś? Nie, nie. Nie wiem, czy ktoś by chciał. Ale powiem ci, że podobna waga jakby. Jakbym sprzedał nerkę, to bym przynajmniej o tym gadał swobodnie. Bym przyszedł i powiedział, słuchajcie, sprzedałem nereczkę, nawet całkiem fajnie się udało sprzedać, zjawił się kupiec, no, nie było tak źle, słuchajcie, no taka blizna tutaj, ale w zasadzie to, no, spakowali do lodu, wszystko fajnie, tego sprawnie,

0: Spoko, będzie okazja, żebym sobie przypomniał zmienników i zbadał sprawę Mroczkowskiego. A swoją drogą Rewiński to trochę tak jak Kluska. On się wyłączył z życia publicznego w pewnym momencie. Osiedlił się gdzieś na odludziu. No i tak machnął ręką na ten cały show biznes. Jeden chyba z ostatnich jego występów, może to mu jakoś dało do myślenia i stwierdził, że pierdoli to wszystko, bo pamiętam, była reklama Gillette chyba. No w każdym razie jakiś tam producent maszynek, golarek, i pokazano Rewińskiego bez brody. Siara bez brody, nie? Ogolony. I mam mieszane uczucia znowu co do takich akcji. Typu pozbawimy Rewińskiego jego atrybutu głównego, tego, no, jak go ludzie widzą od lat, dla pieniędzy, nie? I zrobimy z niego taką małpę trochę. I na pewno nie było mu to jakoś wielce po jego myśli, nie? Zrobił to pewnie tylko dla pieniędzy i tutaj, myślę, jest klucz cały. Znaczy cały jakby sedno, że przychodzi do was ktoś i mówi, no ogolimy cię, zawsze byłeś z brodą, ale teraz cię ogolimy i dostaniesz za to 500 000, nie? Mówi, ale co, moja broda jest, kurde, ja jestem Janusz Rewiński, no. Ale to, proszę pana, no, trzeba coś tu wymyślić, no i pan, wszyscy zbaranieją, jak pana zobaczą bez brody.
1: No, no dobra, no to ja się ogolę, no.
0: No i już, nie? No i gdzieś tam kozy pewnie pasie, czy coś takiego, jak tam Kluska, nie? Roman. Bardzo mądry facet, on, no, dużo ciekawych opowieści gdzieś. Słyszałem jego ciekawe opowieści, na YouTubie można znaleźć. Roman Kluska. Wielka postać, nie wiem, gdyby żył w innym kraju, to by go traktowali jak taki trochę nasz Bill Gates, nie? Zdolny, przedsiębiorczy facet, któremu się praca paliła w rękach, wszystko mu wychodziło. To dzięki niemu, znaczy dzięki niemu, no, no dużo fajnych inicjatyw, akcji, no Onet, Optimus, nie? Coś tam inne rzeczy. Wielu ludziom zatrudnienie dawał. No, taki, no, przedsiębiorca pełną gębą, nie? I ktoś taki ląduje gdzieś na odludziu, zniechęcony, rozpierdolony przez państwo, zbrodnicze, opresyjne, zamęczony, wkurwiony. I to jest właśnie kraj z kartonu. Kraj, który tak traktuje ludzi wybitnych pod jakimś względem. No bo to można powiedzieć, że wybitny przedsiębiorca, nie? Czy widziałem teaser Eternals? Już nawet trailer chyba wyszedł. Nie tyle teaser, co taki trailer pełnowartościowy, nie? No, ciekawa opowieść się szykuje. Opowieść o kosmitach, znaczy o kosmitach, którzy przypominają trochę bogów, którzy nam towarzyszyli od zarania dziejów i którzy nas tutaj pilnowali, doglądali. No, takie mocno denikenowskie, nie? No i to coś nowego, jak coś innego trochę niż ci różni Avengersi, superbohaterowie, no bo to tak o ileś tam leveli wyżej, jak rozumiem, tak? Ci Eternalsi mają olbrzymią moc i przypominają trochę bogów bardziej, nie? Tacy potężni są. No, na pewno będzie ciekawa opowieść. Na razie może jakoś tak nie porywa, bo tam nie ma tej epickości, tych ciągłych zwrotów akcji, naparzanek, nie? Tylko jest taka bardziej opowieść spokojna. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak na razie wydaje mi się, że całkiem niezłe, całkiem niezły może być ten nowy Marvel, ta nowa seria cała, nie? Właśnie WandaVision. Nie oglądałem za bardzo Zimowego Żołnierza i Falcona, ale tam też są ciekawe tematy, nie? Jak na przykład nowy Kapitan Ameryka, który jest taki, no, zupełnie nie przypomina tego Steve'a Rogersa, nie jest taki prawy, nie jest takim symbolem szlachetności, odwagi. Tylko jest taki, no, taka Ameryka, nie? Bardziej taka Ameryka prawdziwa, taki trochę bandyta w nim drzemie. No i no bo to serum całe, które zmienia w super żołnierza, ono wydobywa z człowieka jego jakby esencję. Jak był, jak, no, taki jaki był, to będzie jeszcze bardziej taki. No i okazuje się, że bardzo niedoskonały jest ten nowy kapitan Ameryka, ktoś, kto przejął schedę po Stevie Rogersie, jest nowym kapitanem Ameryką. No, zobaczymy, co wyjdzie z tego Universe of Madness, czy jak to tam się nazywa, całe to zamieszanie związane z rzeczywistościami alternatywnymi. Tutaj chyba Spider-Man będzie takim największym szokiem, bo tam będą się cuda działy, nie? Jakiś alternatywny Peter Parker będzie się pojawi, prawdopodobnie ten, co grał wcześniej, ten aktor, który grał Spider-Mana, będzie jakby z alternatywnej rzeczywistości. Będzie cała masa tam postaci, jakieś alternatywne wersje wydarzeń zupełnie w stosunku do tego, co było. No coś takiego, nie? Tam się szykuje. Dobra reżyser, laureatka Oscara, Chloe Zhao. No zobaczymy, co tam się wykrzesa z tego. Dobra, kochanieńcy, no pełno wrażeń. Ale tak czuję, że to jest ten moment, gdzie trzeba by powoli kończyć. Tym bardziej, że już tu sporo osób poszło w kimono. Tak więc będziemy się żegnali. No cóż, dzięki po raz kolejny. Wielkie dzięki, że byliście i że jesteście, i że jesteście, jacy jesteście. No i powiedzieć teraz tu dziękuję za donejciki, to było trochę... Chociaż są takie gwiazdy polskiego YouTube'a, którym wpadnie 100 koła i powiedzą dzięki mordo, a tak w ogóle to cała drama z Siwym, któremu mam zamiar zajebać, skończy się prawdopodobnie w klatce, oktagon zweryfikuje. O, znowu tutaj wpadło 10 koła, dzięki mordo. Kurde, szok. No, i zajebie Siwemu, po prostu oktagon zweryfikuje. Nie wiem, może się przyzwyczaili po prostu do czegoś takiego. No, dla mnie to jest zupełna nowość, coś takiego. Znaczy, w pewnym sensie, no, nowość, bo bywają cały czas bardzo hojne tutaj donaty. Absolutnie nie mam co narzekać, no ale dzisiaj to w ogóle są pobite wszelkie rekordy. No i jeszcze ta cała sprawa z zębami. No ciekawe, co to będzie. Dobra. No w każdym razie na pewno się dowiecie, co tam się będzie działo. Jeśli takie rzeczy się zaczynają tutaj na antenie w Nocnym Radio, to uczciwie byłoby też potem wszystko to wam jakoś opowiedzieć, no. Przedstawić. Oczywiście w pewnych granicach, no, prywatności tam i tak dalej, żeby nie zdradzać tego, co zdradzone być nie powinno. No, ale... Powiem tak, robi się ciekawie. Robi się ciekawie. Co, jest jeszcze ktoś żywy? Papa, trzymajta. Trzymajta się, wariaty. Wariaty. Nocne radio, to są ludzie nienormalni. Będę przy tym się upierał. Łącznie ze mną. No. Dobra. No to do usłyszonka. Do usłyszonka. Jutro prawdopodobnie coś będzie. Nie będzie mnie tylko w sytuacji, w której ktoś inny będzie nadawał, a wtedy może też coś się postaram wykrzesać. No zobaczymy. Co to będzie. Czy będzie stream z borowania? Boli, o jak boli. Jest remake taki.
2: A teraz wjedziemy kamerą do gęby pacjenta. O, a się tu porobiło. Co my tu mamy? O, ten taki, tu widzimy takiego zielonego, tu taki brązowy gnijący, tu taki żółty pęknięty, tu taki czerwony ropiejący, tu taki pomarańczowy, o, takiego jeszcze nie widziałem w sumie. Już zajmuję się tym od 20 lat, ale takiego jeszcze nie widziałem. O, a tu jakiś tęczowy w ogóle. Tu ułamany, to wszystko trzeba usunąć. Tutaj widzę jakąś dziwną dziurę, czarna dziura. Nie wiedziałem, że dziura może być większa od zęba. Proszę bardzo, co to jakieś dziwne takie. No, taki będzie stream.
0: Dobra. No to tymczasem... tymczasem borem i lasem. I nie mam tu, nie mówię o borowaniu, tylko o Boże. O Boże.
2: O mój Boże.

Nadajemy i nagrywamy. Tak? Tak. Ok. Dobra. Witam serdecznie z 5-minutowym tradycyjnym opóźnieniem. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Spróbuję to sprawdzić. Tak, nadaję. Proszę powiedzieć mi, czy mnie słychać. Byłbym wdzięczny. Dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza. Z tego względu, że jestem bardzo zmęczony. Dzisiaj musiałem pracować, ponieważ jutro nie będę pracował. A jeszcze miałem takie parę spraw, to załatwiałem, mogę wam opowiedzieć, jak chcecie. Ale wtedy będzie krócej o jedzeniu. Więc umówmy się tak, że jeżeli ktoś zechce, to da znać. Ja wtedy opowiem, co się wydarzyło dzisiejszego dnia i dlaczego tak. Po części między innymi dlatego, dziękuję serdecznie za odpowiedź. Działacie bardzo szybko na czacie. Czasami aż trudno za wami nadgonić.

seguinte. W związku z tym, że miałem zaprosić kolegę. Miałem zaprosić chłopaka, który wygrał. Który wygrał konkurs na takiego wegańskiego burgera. No ale niestety nie zjawił się ten pan. Albo wzgardził. Albo start stream. Witam serdecznie. Po raz drugi. Okej. Dobrze, nadaję. Z tego względu, że zacząłem mówić już tutaj od 10 minut i okazało się, że się nie nagrywa. Dzisiejsza audycja będzie troszeczkę krótsza, ponieważ ja już na nogach jestem 18 godzin i nie miałem czasu odsapnąć, jak to się mówi. Odetchnąć, odpocząć. Dzisiaj pomyślałem sobie, że opowiem o... W najbliższym czasie będą audycje takie... Jakby to powiedzieć? Przepraszam. Takie audycje będą... troszeczkę techniczne moim zdaniem i pomyślałem sobie, że opowiem coś na temat tego, że ten kolega Grzesiu był zaproszony na sojowego burgera takiego burgera bezmięsnego, no a krawiec miał odebrać dotację na radio, ale tak jak wcześniej opowiadałem, to się nie stało. W związku z tym...

A, jest muzyczka. W związku z tym opowiem wam, jak się robi takiego burgera. Przepis podpatrzyłem u takich bardzo sympatycznych ludzi. Wegański burger to nie jest żadna nowość. Istnieje na niesporo przepisów, ale my, czy ja, dodatkowo utworzymy w takiej wersji bezglutenowej. Czyli powiedzmy inaczej, można zastąpić to wyrobami glutenowymi. Natomiast ci, którzy mają jakieś uczulenie, no to nie mogą tego jeść. W związku z tym zrobimy takiego bez... Uwaga. Nie. Okej. Zrobimy takiego jeszcze dodatkowo, że jak to się mówi, burger bezmięsny, to jeszcze bezglutenowy, tak? Dobrze. Do soi, która jest źródłem białka i stanowi podstawę, dodamy warzywa, aby całość była sucha i nabrała smaku. Dzięki dodamy jeszcze siemię liane i dzięki temu będziemy mogli wyeliminować jajko. W ten sposób burger. Ok, słuchajcie, to jest tak: 25 deko soi, 35 deko selera, 50 deko pieczarek, 15 deko marchewki, 20 deko buraka i 150 ml oleju słonecznikowego. Nie użyłem rzepakowego, bo mi rzepakowy bardziej odpowiada, prawda? Ale wy możecie użyć słonecznikowego. Dwie łyżki czosnku, myśmy nie używali czosnku. Dwie łyżki majeranku, używaliśmy łyżeczkę pieprzu lub pieprzu no, czarnego albo ziołowego. Łyżeczkę czarnego mielonego. Co ja opowiadam? Przepraszam. Półtorej łyżeczki pieprzu ziołowego. Jedną łyżeczkę pieprzu czarnego. Ewentualnie białego, tak to miało być. Łyżeczkę soli. Dwie łyżeczki mielonego siemienia lnianego. 12 deko mąki kukurydzianej. I dwie łyżki wody do ugotowania warzyw. Soję. Moczymy przez noc. Albo bierzemy taką namoczoną z puszki gotową do spożycia. A następnego dnia gotujemy ją na malutkim ogniu przez około 2-3 godziny. Do momentu, aż zmięknie. Wszystkie warzywa kroimy w kostkę i też gotujemy na parze do miękkości. Pieczarki dokładnie myjemy i przepuszczamy przez maszynkę do mielenia o grubych oczkach. Gotowane warzywa przepuszczamy również przez maszynkę o grubych oczkach. A do mielenia ugotowanej soli zmienimy sitko w maszynce do najdrobniejszego, czyli takiego jak się mieli mak. Wszystkie składniki mieszamy razem, dajemy przyprawy, olej, próbujemy w razie potrzeby, dosalamy, prawda? Dodajemy siemię lniane, dokładnie mieszamy i czekamy kilka minut, aż wchłonie ono wodę. Do masy dosypujemy mąkę i całość dokładnie wyrabiamy. Jeżeli mieliśmy zbyt soczyste warzywa w misce i masa jest zbyt luźna, dodajemy odrobinę mąki. Natomiast jeżeli była zbyt sucha, możemy dodać kilka łyżek wody z ugotowanych warzyw. Stąd były te dwie łyżki z ugotowanych warzyw wody. Jak podawałem przepis. No i co dalej? Z gotowanej masy formujemy burgery
o wielkości i kształcie według uznania i smażymy z obu stron na rozgrzanym oleju, aż się przylumienią. Serwujemy z brązowym ryżem lub między dwoma blinami gryczanych z dodatkiem świeżych warzyw. Polane majonezem, musztardą lub sosem majonezowym zrobionym z majonezu wymieszanego z odrobiną koncentratu pomidorowego. No i pycha. No i cudownie. I co z tego, i co nam to daje, kochani? Daje nam to 3200 kalorii. Z takich, roboty jest na 4 godzinki. Lajcik. I z tego możemy mieć około 10-15 burgerów, w zależności od wielkości, jakie będziemy je formować. I to będzie 126 gram białka, 220 gram tłuszczu, 260 gram węglowodanów. I taki to oto burgerek można sobie wstrząchnąć. Roboty na 4 godziny. Natomiast jeżeli ktoś ma mało czasu, to co? To może sobie zrobić warzywa z patelni. No i tak się przytrafiło, słuchajcie, że ja dzisiaj miałem umówioną wizytę, właśnie to miałem mówiłem na początku, ale to chyba się wtedy nie nagrało. Miałem umówioną wizytę u stomatologa. No i nawigacja pokazuje, że się będzie jechało półtorej godziny, żeśmy wyjechali, były korki i to w niedzielę. Korki w niedzielę to jest masakra. Wyjechaliśmy i no i musieliśmy jechać opłotkami, ale na szczęście nawigacja się sprawdziła i z 16 minut na początku zrobiło się 6, także było fajnie. No i w związku z tym, że ja dzisiaj byłem rano w pracy, prawda? I w związku z tym, że byłem dzisiaj rano w pracy, zaczynam o 3, a skończyłem o 11:30. Do Bedford się jedzie około 30 minut. Jeszcze zależy do której części. Czy zachodniej, północnej, czy południowej, i tak dalej. I wyobraźcie sobie, jak ja miałem pecha, jak się zrobił wypadek. I nagle się zrobiła kolejka, congestion, zatwardzenie korek. I z tych 30 minut zrobiła się godzina i mój czas się też skurczył, jaki miałem na ewentualne posilenie się przed wyjazdem do Londynu. Oj, i tak to się stało, że poza tym, co zjadłem w pracy, więcej nic nie jadłem. Na 14:45 do stomatologa, tam robótka do Lidla, żeby zrobić zakupy, bo akurat jest tak w Londynie, że Lidl ma swój parking i robi takiego myka, żeby tam ludzie nie parkowali, powiedzmy, po cały dzień, po całych dniach, a żeby było miejsce dla gości czy ludzi, którzy robią zakupy, prawda, w Lidlu. To zrobili tak, że jak zrobisz zakupy, musisz zeskanować w takiej maszynce z ekranem, zeskanować rachunek, wpisać numer rejestracyjny i jesteś zarejestrowany, że masz 90 minut darmowego parkingu. No i więc ja dzwonię i pytam się, ile czasu będzie mi robić tego zęba. No nie jestem zorientowany, dobrze, proszę pana, to umówmy się tak, że ja zadzwonię za godzinę i pani mi wtedy powie, dobrze, dobrze. No i powiedziała, że lek pan doktor powiedział, że to będzie około 2 godzin. I w związku z tym nie możemy tam zaparkować, bo tam 90 minut, czyli półtorej godziny, prawda? I co? No to okazało się, że na szczęście w niektórych rejonach Londynu jest tak, że są parkingi przy ulicach, przy chodnikach na ulicach porobione i za te parkingi płaci się, znaczy tak jest w większości, ale chodzi o to, że czasami jest tak, że jest parking, ale to jest miejsce zarezerwowane dla na przykład kogoś, kto tam mieszka, dla rezydenta. I teraz jak chodzi o opłaty, to przeważnie kiedyś jeszcze, pamiętam, powiedzmy w 2008 roku czy 2009,
Było od poniedziałku do piątku, teraz jest od poniedziałku do soboty. A może to tylko w tamtej dzielnicy tak było, już nie pomnę. Płaci się tam w maszynie tyle i tyle, a w niedzielę się nie płaci, więc dlatego przełożyłem wizytę na niedzielę. A w związku z tym, że w czwartek wróciłem, to wziąłem niedzielę do pracy, ponieważ poniedziałek miałem jeszcze pracować we wtorek w następnym dniu, ale znalazła się inna robótka. Będę woził teraz ciastka. Żartujesz? No pewnie, że tak. Zdarzyła się inna robótka, to musiałem mieć jeden dzień wolnego. No i tak właśnie było. Także przyjechaliśmy do domu dopiero o 19:00. No i szybka piłka, co tu zrobić? Ja mówię, dajesz mi pół godziny i już jest obiad na stole. Dogadłeś. I teraz tak. Ręce umyć, przebrać się w luźne gadki i do kuchni. Zapalam gaz pod patelnią, dużą, grubą. Leję oleju, tak gdzieś z 8 łyżek, może 9. Może ćwierć szklanki, ewentualnie zawsze można podlać, prawda? Czy to olejem, czy nawet wodą, czy z winem, czy coś w tym stylu. I tak, 4 ziemniaki, takie jak pół pięści dorosłego człowieka. 4 ziemniaki, 1 marchewka, pół pietruszki i korzeń selera. I to wszystko. Ciach, i po kolei tak wrzucałem. Z tym, że między ziemniakami a pozostałymi rzeczami zrobiłem 15 minut przerwy, ponieważ ziemniaki się dłużej gotują, czy dłużej się smażą. I po kolei później, prawda? Marchewka, pietruszka, seler. Do tego jeszcze było 6 małych pieczarek i jedna duża cebula, tak jak jest. I to wszystko szatkujemy, dorzucamy tą cebulę i pieczarki jeszcze zostawiamy tak. Tak po prostu rzucasz na rozgrzany tłuszcz, obracasz tam, mieszasz, po 15 minutach wrzucasz resztę i po 5-10 minutach wrzucasz pieczarki. Także to nie będzie 30, tylko 35, nie? No i smaży się, obracamy. W międzyczasie włączamy wodę i mamy wodę na herbatę i jest super. I potrawa do tego jeszcze sól, pieprz, majeranek, trochę kurkumy, jeszcze raz zamieszać, zostawić tak jeszcze może jeszcze z 5 minut, to w sumie było 45, jeszcze z 5 minut i można podawać. I bardzo smaczne, warzywne, pożywne jedzenie. Dobrze, miało być pół godziny, a się zrobiło 15 minut. A naprawdę jestem bardzo zmęczony, a nie mam takiej siły jak Claude, żeby być zmęczony i cały czas dalej nadawać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. A dzisiaj tak krótko. Życzę miłych snów i do usłyszenia następnym razem. Cześć.

Halo chłopaki, cześć. O, dzisiaj trudny był temat. Widziałem, jak powoli słuchacze znikali. Mam nadzieję, że w systemie, który tutaj Jacek wymyślił, będzie mnie słychać. Wskaźniki wskazują na to, że chyba tak. Chyba jestem słyszalny. Adwokat się uśmiecha, to znaczy, że mnie słyszycie. Czuję, że jednak krawiec się dzisiaj nie włączy, a jeśli się będzie chciał włączyć, to mi po prostu napiszę, że się chce włączyć, to ja się wtedy rozłączę. Jestem w tej chwili, tak jak mówię, na systemie, który tutaj Jacek podpowiedział, żeby poustawiać, i to chyba nawet działa. Jeszcze się tak upewniam, czy jest wszystko w porządku. Dlatego pozwólcie, że tutaj będzie przez chwilę pewne echo. Muszę przełączyć się na chwilę na radio. Raz, dwa, raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chyba mnie słychać, rzeczywiście dobrze jest. Dobra, to sobie tutaj wyłączę w takim razie radyjko. Okej. Okay. Dajcie mi chwilę jeszcze na zastanowienie się, do którego to ja właściwie mikrofonu powinienem mówić, bo mam ich tutaj trzy w tej chwili. Okej, okay, już chyba wiem, do którego. Tutaj Anon pisze, że cieszymy się, że blacha nie ma jakiejś władzy. No dlaczego? No jednak jako jedyny zadzwonił dzisiaj do Bajtita na ten trudny temat. Ja szczerze mówiąc się na początku troszeczkę wahałem, bo miałem coś do zapytania, ale no, jestem troszeczkę za słaby w temacie, jeśli chodzi o programowanie szczególnie. Chociaż kiedyś wam opowiadałem, że programistą to ja kiedyś takim byłem amatorem. Dawno temu na 8-bitowcach, no ale to się ma nijak do tego, co jest aktualnie, czyli do tego podziału, który tutaj chłopacy z potrzebą, głównie ty, jak rozmawiał Bajtiter, zrobili, czyli ci tak zwani programiści webowi od strony serwera, od strony użytkownika, i w ogóle w tej chwili te podziały się porobiły zupełnie takie, no naprawę państwa trzeba zacząć od naprawy pojęcia. W tym przypadku naprawę informatyki trzeba zacząć od naprawy pojęć, bo na pewno się nieraz przekonaliście, że pod słowem informatyk dzisiaj się rozumie właściwie wszystko, przynajmniej tacy, którzy dają ogłoszenia o zajęciu dla informatyków. Myślą, że to jest jednocześnie programista, grafik, sprzętowiec. W ogóle się w tej chwili te dziedziny całkowicie rozjechały, a w Polsce jednak ciągle się uważa to za jedno i to samo. No nie jest to prawda. Ja w ogóle programistów to dzieliłbym na takich, już poza tym podziałem, na tych programistów, którzy tworzą kod dla konkretnych maszyn, a programistów webowych, czyli ten taki

oczywiście wpisując poszczególne adresy. Zresztą podobną funkcję miały basiki w komputerach 8-bitowych. Były takie pamiętne instrukcje POK, nie wiem czy pamiętacie, POKE to się pisało. I tam się pod konkretny adres w komórki pamięci wpisywało różne wartości. Na przykład taki był słynny POK na komputerach Timex i Unipolbit, gdzie można było na ZX Spectrum jednym POKiem dosłownie uzyskać tryb, przyłączenie trybu graficznego z spektrumowego 256 na 192 piksele na 512. To był taki tryb monochromatyczny. A to moment, bo tutaj próbuję coś przeczytać, co wypiszecie. A dlaczego czat wywala? Mnie nie wywala. To znaczy ja wam przyznam, że mnie wywala czasami, jak jestem na Androidzie. To rzeczywiście, jeżeli w multitaskingu pracuje Android, to się pojawia disconnected przez co jakiś czas. To być może, jeżeli masz tablet, to może taka być sytuacja, że wyrzuci, po prostu wyrzuci z tego, z czata. No mi się to bardzo często właśnie zdarza na telefonie. Pod aplikacją tą taką standardową, która jest instalowana, czyli ten Android Web, coś tam, to się nie pamiętam, jak to się nazywa. Taka standardowa przeglądarka androidowa. Tam bardzo często właśnie się tak zdarza, że wyrzuca, jeżeli się zwinie ją na multitaskingu. Nie jest to zbyt dobrze jeszcze dopracowane w Androidzie. W ogóle ten multitasking jest taki dziwny w Androidzie. Niby się przyciskiem Home przełącza, ale to jest kolejny właśnie problem związany z programowaniem, jak podejrzewam, tych systemów. No tutaj Amiga była przez długi czas niezastąpiona. Ale tak zacząłem o tym programowaniu, bo kto teraz prowadzi? Bajcie Etam z tej strony mówi. Wszedłem. Nie powtórka. Nie, jestem na żywo w tej chwili i powiem ci, że tak kusiło mnie strasznie zadzwonienie do ciebie. Uznajmy, że to jest taka errata do twojej audycji, dobra? Tak to nazwijmy, bo kusiło mnie strasznie zadzwonienie, ale troszeczkę byłem onieśmielony tym tematem, bo po prostu ja już nie jestem dawno temu na bieżąco. Ostatnim takim próbą programowania to był Justin Basic, taki znalazłem sobie open source'owy Basic na PC-ta, który miał składnię taką trochę jak Pascal, trochę jak w Delphi, to było coś w tym rodzaju. I przyznam szczerze, że poznałem od razu pisząc aplikację pod program taki do swojej gazety w redakcji, gdzie pracowałem. To był chyba rok 2005-2006, te okolice, tam po prostu był potrzebny program, który by tworzył plik tekstowy pod inną aplikację, gdzie się wprowadzało jak gdyby teksty artykułów i tam był bardzo specyficzny software wykorzystywany, którego już dzisiaj podejrzewam, że nikt nie pamięta, to się nazywało LaTeX, pisało się LaTeX, a czytało się LaTeX, to był pod Unixa taki edytor tekstów poligraficzny, który potrafił co do jednego piksela dosłownie sterować w trybie postscriptowym drukarkami. No i tam właśnie w oparciu o tego LaTeXa była zbudowana nakładka, podejrzewam, że to była nakładka na tego LaTeXa przez polską firmę, gdzie po prostu był tryb graficzny jak gdyby wprowadzony nad tym programem i no, tam był bardzo specyficzny format tekstu, to znaczy to nie był taki czysty tekst, tam standard ASCII, który był stosowany w tekście zwykłym, był rozszerzony do całej tablicy od 0 do 255, no i trzeba było po prostu używać takich znaków diakrytycznych, sterujących jak gdyby, czyli powyżej 127 HRS-a tam na tej tablicy, nie? Dlatego trzeba było stworzyć specjalną aplikację do wpisywania. Zaraz jeszcze patrzę, co tutaj piszecie, bo ja nie mam podzielonej uwagi, od razu mówię, ja się nie nadaję na multitasking, już wielokrotnie próbowałem czytać jednocześnie. Tak, LaTeX to było pod Unixa lata 80. jeszcze, zresztą podobnież od ten Memax, który wspominałeś, on był z kolei ten edytor tekstowy, czy tam programistyczny edytor tekstowy, bo ja tak pamiętam, że to było opisywane w instrukcji, którą miałem razem z pierwszą Amigą 500. On był na dyskietkach właśnie, na dyskietce Extra, z tej drugiej dyskietce, która była z Amigą dostarczana z dodatkowymi oprogramowaniami, także tam był na systemie 3.1 Amigi był ten. A co tutaj robicie aftera na tym? To przejdźcie tutaj na chwilę, to pogadamy sobie. Jakbyście chcieli, to możecie do mnie dzwonić, chociaż nie wiem, co ja bym wam o oprogramowaniu mógł powiedzieć. Raczej pytań do mnie nie będziecie mieć związanych z oprogramowaniem, ale włączyłem się na nocne radio i jak mówię, jest w tej chwili możliwość taka, żeby przetestować dzwonienie, chociaż
Nie wiem, czy mi się to uda.

Dobra, w każdym razie wracając do tematu oprogramowania, tak jak mówię, no ja na przykład tak jako użytkownik, tak bardziej niż programista, to widzę w tej chwili taki podział programistów na koderów, których praktycznie już w tej chwili nie ma, bo myślę, że to powoli zanika. Jest jeszcze scena komputerowa bardzo silna na komputerach Atari, na przykład tych ST, na Amigach jest dużo osób, które jeszcze programują, a właściwie wróciły do tego w wieku lat 40 w tej chwili i więcej, bo też są starsi programiści. Także no, troszeczkę to ożywa z powrotem, a ci programiści są potrzebni właśnie po to, żeby napisać kompilatory języków wyższego rzędu, nie? Bo te języki wyższego rzędu później kompilują z kolei się do takiego niższego poziomu. Mnie bardzo ciekawiła kiedyś tematyka dekompilacji, czy jest możliwość, że tak powiem, zdekompilowania, czyli mając kod wynikowy, w tym przypadku jakiegoś egzeka, tak nazwijmy to egzekiem, czy można w jakiś sposób zamienić to z powrotem na kod programu. Z tego względu mnie to kiedyś ciekawiło, że próbowałem spolszczać programy na Amidze, zanim jeszcze wprowadzono coś, co się nazywało lokalizacją, czyli takimi dodatkowymi plikami z danymi językowymi do danego programu, które można było sobie po prostu wrzucić do odpowiedniego katalogu. Amiga, swój system Workbench, a właściwie Amiga OS, bo tak to się w tej chwili prawidłowo nazywa, miała taką bardzo podobną strukturę jak Linux, jak Unix wcześniej. Właściwie to jest system Unixa podobny, zresztą dwie Amigi 2000 i 3000 były w wersji UX ze specjalną wersją Unixa dla nich, wypuszczone firmowo przez Commodora. No i tam po prostu była pewna struktura. No ja kiedyś, mając starsze programy, szczególnie gry, które nie były pisane systemowo, to znaczy nie można było sobie zobaczyć takiej dyskietki pod systemem operacyjnym, tak jak normalnie się patrzy, wkładacie dyskietkę, widzicie strukturę plików, tak w Amidze coś takiego dla większości gier nie istniało. Znaczy nie dało się takiej dyskietki pokazać pod DOS-em, jak gdyby tak. Wkładając dyskietkę, po prostu mieliśmy coś, co się nazywało dyskietką niedosową. Każda grupa, każda firma, która tworzyła aplikację, nagrywała je finalnie na dyskietce, która nie miała standardowego systemu plików. No i żeby coś zmienić w takiej grze na przykład, żeby coś spolszczyć, taką grą na przykład była Cywilizacja, którą się kiedyś bawiłem, spolszczanie. Znaczy właściwie nie ją w końcu spolszczyłem, ale część sobie rzeczy przetłumaczyłem tam na język polski. Taki sport uprawiałem w młodych latach. To trzeba było wyedytować. Znaczy akurat w Cywilizacji nie było tego problemu, bo ona była DOS-owa, ale w kilku takich programach udało mi się przez edytor właśnie heksadecymalny, czyli to, co właśnie Bajt opowiadałeś odnośnie edycji plików w edytorze tekstów. Można takie pliki binarne edytować, ale to jest potrzebny do tego edytor heksadecymalny, który pokazuje te wartości właśnie w takiej jak gdyby kolumnie, gdzie po jednej stronie mamy wartości binarne, a po drugiej stronie mamy wartości w systemie szesnastkowym, czyli nie jest pełną, tak jak gdyby pełna dziesiątka, to nie jest 10, a jest 16, czyli od 0 do F. I teraz mając taki obraz, jak gdyby w takim edytorze, możemy sobie znaleźć rekordy, jakby w których pewne teksty są zawarte w tym przedziale właśnie dla tekstu przeznaczonym, czyli od 0 do 127 w tablicy ASCII. I możemy, jeżeli się zmieścimy z długością tłumaczenia dokładnie, precyzyjnie, tak jak jest długość w tym kodzie, jak gdyby kompilowanym, wprowadzimy zmiany w edytorze heksadecymalnym i zapiszemy takiego egzeka, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jeżeli nie naruszyliśmy jakiegoś znaku specjalnego, to będzie nam to działało właśnie z tym spolszczeniem. Tak na przykład spolszczyłem sobie kiedyś aplikację niemieckojęzyczne do Digitizera, który miałem do Amigi, czyli takiego urządzenia, które pozwalało na wprowadzanie obrazu z kamery i z wideo. I tam miałem aplikacje VidiChrome, VidiAmiga, które były przeznaczone pod właśnie digitalizację obrazów całkowicie po niemiecku. Dla mnie to był po prostu absolutny dramat. No i siedziałem ze słownikiem i z edytorem heksadecymalnym i po prostu bawiłem się w tłumaczenie poszczególnych opcji. Oczywiście również miałem uruchomiony ten program, bo w Amidze można było tak sobie zrobić, że można było edytować jednocześnie ten plik wykonywalny i na drugim ekranie, czyli takiej warstwie jak gdyby obrazu, to co macie w tej chwili w Windowsie 10, że można mieć dużo pulpitów,
Tak właśnie w Amidze to było już możliwe w połowie lat 80., gdzie można było mieć wiele pulpitów i sobie po prostu na pulpitach otworzyć ten sam program, uruchomić, a jednocześnie edytować jego kod binarny tego egzeka. Jak gdyby. Znaczy w Amidze to nie były egzeki, tylko to były po prostu pliki wykonywalne. No i tym sposobem na przykład sobie właśnie spolszczyłem, heksadecymalnie spolszczyłem sobie aplikację do Digitizera. Co mi bardzo ułatwiło sprawę, bo te komunikaty niemieckie były po prostu dramatyczne. Oczywiście to wszystko odbywało ze słownikiem, no w tej chwili użyłbym po prostu jakiegoś translatora, natomiast wtedy tego jeszcze nie było. Podobnie zresztą z programem do BBS-u, który prowadziłem. Tam były z kolei angielskie, też angielskiego za dobrze nie znałem. Zresztą do dziś mi to zostało i sobie po prostu radziłem takie tam teksty, które wyskakiwały w tak zwanych pudełkach dialogowych, które dzisiaj znacie jako po prostu okienka z komunikatami. Kiedyś to się nazywało pudełko dialogowe i tam były różne takie teksty, których nie rozumiałem komunikatów, a BBS postawić to było naprawdę bardzo ciężka sprawa, tak, bo to nie wchodziło w to tylko to, że trzeba było to oprogramowanie jakoś stworzyć, bo no, to było podejrzewam dosyć podobne, aczkolwiek miało ten taki smaczek dawnych lat 80., jak i dzisiaj właśnie tworzenie na serwerze. Na serwerze od strony serwera tej aplikacji. Natomiast tam jeszcze wchodziła umiejętność stworzenia grafiki, ponieważ BBS w przeciwieństwie do dzisiejszych stron www działały nie w trybie takim czysto graficznym, że można połączyć sobie powiedzmy pociętą grafikę odpowiednio dopasowaną z tekstami, ze stylami kaskadowymi i tak dalej, ale tam występowało coś, co się nazywało ANSI kod. To było takie kolorowanie tekstu. Jeżeli macie telewizor, analogową telewizją i telegazetę, to jak sobie włączycie telegazetę w telewizorze, to zobaczycie, jak to wygląda. No tak właśnie wyglądały BBS-y mniej więcej. Niektóre bazowały po prostu na ANSI kod, a były też BBS-y, które działały wyłącznie w trybie tekstowym, pokolorowanym ewentualnie. Tak, ja akurat miałem BBS-a, który bazował na ANSI kod, i taką sztukę, że tak powiem, uprawiałem, ANSI grafik to się nazywało, czyli rysowanie przy pomocy tych takich znaków semigraficznych, tak zwanych, rysowanie całego okienka, całej grafiki do BBS-u. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o takie tam dawniejsze czasy. Natomiast tak jeszcze powiem, że taka wiedza z ANSI kod mi się przydała później, bo jak już był internet, to w Polsce zaczęto wprowadzać, tak to była pierwsza połowa lat 90., telegazetę. Bardzo powszechna była telegazeta w telewizjach lokalnych. No ja między innymi właśnie dzięki znajomości grafiki ANSI przez pewien czas tworzyłem na potrzeby tutaj lokalne, w lokalnej telewizji szczecińskiej, tworzyłem taką grafikę pod aplikację dla właśnie telegazety. Zresztą tam się też wiązało to z innymi jeszcze takimi szczegółami technicznymi, no a w każdym razie to było bardzo podobne, jeśli chodzi o tworzenie, no to nie było programowanie, ale pewne tam algorytmy też trzeba było tworzyć bardziej może obiektowo, ale przydała się taka wiedza i dzisiaj podejrzewam, że już może nie jest to aż tak bardzo potrzebne, bo raczej to jest sztuka dla sztuki, tak, no ale pewne takie, jak to potrzeba właśnie mówił, myślenie takie algorytmiczne to jest... Może nie w 2 tygodnie nauczyć się da oprogramować, tak? No bo to trzeba jednak znać składnie. Jeżeli ktoś jest na bieżąco z kilkoma językami programowania, to oczywiście myślę, że to jest możliwe. Tym bardziej, że nawet ja, mimo że już tyle lat się tym nie zajmuję, widziałem pewne podobieństwa widzę między językami, jeżeli czasami mam okazję gdzieś jakiś listing przeglądać. No ale powiedzmy, no na tyle to jest taka wiedza utrwalona, że jeżeli dzisiaj byście wzięli, programowaliście, bo po prostu w Basicu w latach 90., a dzisiaj byście wzięli jakiś kod, no to będziecie w stanie jakąś tam drobną przynajmniej modyfikację przeprowadzić. Ja miałem takie zadanie kiedyś, dostałem, chyba to był Perl, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś taki programik, który tam coś tam robił, jakieś ankiety czy coś takiego, no i udało mi się doprowadzić do tego, że poznałem tą strukturę przeglądając tylko ten plik, a to było zadanie po prostu na jeden konkretny plik, tak, gdzie wcześniej nie miałem styczności z tym. Także rzeczywiście da się rzeczywiście mając tą wiedzę podstawową i potrafiąc myśleć po prostu w ten sposób, jak się układa te wszystkie algorytmy, przyzwyczaić się do innej składni. Tutaj ktoś mi napisał, bo na początku audycji Bajta napisałem taki programik prosty w Basicu dla zabawy sobie, pierwszy mój program od ho, ho, ho. A to widzieliście, tam było chyba tylko 7 linijek, tak? No i tam ktoś mi napisał to samo, tylko że chyba w C, jeżeli dobrze rozpoznałem składnie.
jeżeli dobrze rozpoznałem składnie, to było C. Natomiast no, widać od razu jakaś różnica, tak? W języku wysokiego poziomu ten zapis zajął tam raptem jedną linijkę, to co ja musiałem w 7 linijkach zrobić. Chociaż powiem wam, że taka ciekawostka odnośnie świata komputerów ZX Spectrum, tego, który kiedyś był najpopularniejszy u nas w Polsce, że tam, kiedyś o tym mówiłem, nawet chyba rozmawialiśmy z Furakiem na ten temat, że tam występowało coś takiego jak tryb kursora i pod poszczególnymi klawiszami mieliście oprócz tego, że były litery i znaki jakieś różne diakrytyczne, były również instrukcje gotowe, także nie trzeba było się uczyć tej składni w ZX Basicu, a mieliście gotowe rozkazy pod przyciskami. Tylko tych trybów kursora było bardzo dużo, bo każdy przycisk miał około 6-7 różnych funkcji. W tym właśnie 3-4 rozkazy były podpisane. I tutaj taka ciekawostka, bo ZX Spectrum było to bardzo fajnie rozwiązane, mianowicie jeden rozkaz, czyli na przykład print, powiedzmy, tak, składający się z 6 liter, zajmował nie 6 bajtów, a tylko 1 bajt, ponieważ był podporządkowany pod tablicę ASCII, był podporządkowany pod 1 bajta konkretnie. Także można było, mając 48 kilobajtów, z czego tam dla użytkownika było 38, można było bezproblemowo sobie napisać program znacznie dłuższy niż by wynikało z ilości znaków, które użyliście. W komputerach takich jak Commodore, czy Atari, czy Amstrad tego nie było. W każdym razie w takiej formie, tak, uproszczonej, bo Atari, ja akurat programowałem na Atari troszkę, bo miałem po prostu ten komputer w tamtych czasach i były tak zwane instrukcje skrócone, na przykład PR to było print, DW to był draw i tak dalej, nie? PL plot na przykład. I to wtedy zajmowały 2 znaki, ale jednak to na ZX Spectrum, mimo że to był komputer bardzo toporny, to jednak to było bardzo ciekawie rozwiązane i oszczędnie, jeśli chodzi o ten interpreter, który był wbudowany. Kwestie takie przyszłościowe jeszcze chciałem właśnie poruszyć, to jest właśnie to, co chciałem zadzwonić do audycji, ale tak troszeczkę się wahałem, szczególnie jak z potrzebą poszły te tematy takie bardziej zaawansowane. To już nie chciałem tam swoich groszy, że tak powiem, wciskać, ale ja sądzę, że już to, co będzie w przyszłości, mamy w tej chwili do czynienia i to się odbywa nie tylko na poziomie programowania, tak nazwijmy to programowania, a również obserwuję to na poziomie grafiki komputerowej. Mianowicie powstają kreatory, tak? No w tej chwili, jeżeli byście się bardzo uparli, to z naprawdę znikomą znajomością oprogramowania jesteście w stanie prostą grę stworzyć. Są kreatory, to się nazywa Game Maker. Jeżeli sobie coś takiego wpiszecie, Game Maker w Google czy w jakąkolwiek wyszukiwarkę, to znajdziecie z 50 różnych Game Makerów. One oczywiście wymagają pewnej wiedzy, no na pewno trzeba troszeczkę być grafikiem, żeby coś zrobić, aczkolwiek widziałem takie Game Maker, na przykład Game Maker XP się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam. Jest taki Game Maker, gdzie już jest pewna baza gotowych grafik do wstawienia. Jeżeli się ograniczycie do gier typu taka gierka chodzona przygodówka 2D, to możecie sobie taki prosty w miarę świat zbudować. Zresztą to już nie jest nowy pomysł, bo taką pierwszym kreatorem światów do gier 2D, jaki pamiętam, to było z roku bodaj 90, Robokonstruktor. To był taki program, który miał za zadanie poszerzanie bazy plansz do słynnej gry Robo. Tutaj Polak, nie pamiętam nazwiska, chyba Pelc się nazywał, który napisał tą gierkę właśnie przez LK Avalon. To było takie laboratorium komputerowe Avalon. Jedna z pierwszych firm informatycznych piszących oprogramowanie w Polsce na 8-bitowce. I tam była taka stworzona gierka Robo, która miała tam te swoje 32 chyba, jeżeli dobrze pamiętam, plansze. No i trzeba było po prostu czekać na to, co się pojawi dalej. Tak? Czyli stworzono takiego konstruktora, gdzie każdy miłośnik tej gry mógł bez problemu. Tak, tak, no dokładnie. Istnieją od lat 90. Właśnie to, o czym mówię, że pierwszym takim, który pamiętam, to było 56, no możliwe, że 56 mapek. Ja już w tej chwili tego nie pamiętam dokładnie, ale mam, tak się składa, że mam wprawdzie pod emulatorem na PSP, czyli na Sony PlayStation, tym malutkim takim przenośnym, mam pod emulatorem Robo właśnie zainstalowany. I kiedy skończyliśmy z córą lat temu, 10 już mniej więcej, grać w tego Robo, a ja sobie przypomniałem stare, dawne czasy, te gierki 8-bitowe, żeśmy bardzo dużo grali, właściwie tylko w nie, to ściągnąłem też tego konstruktora, czyli ten Game Maker do gry Robo.
No i stworzyła, córa moja stworzyła 32-planszową, bo tam jest ograniczenie do 32 plansz w tym konstruktorze, stworzyła sobie 32 światy, łącznie z taką malutką czołóweczką i końcówką gry, także jest jako osobna gra zapisana na obrazie dyskietki Atari, czyli XTR. Także no jest to pewna droga, którą idzie. No ja na przykład w tej chwili tworzę oprogramowanie po raz pierwszy w zasadzie, chociaż no nie, to jest drugi mój program, ale no, pierwszy tak na poważnie i od razu się rzuciłem na głęboką wodę, nie umiejąc zupełnie programować, postanowiłem stworzyć aplikację dla swojego dentysty i robię ją w tej chwili. Być może uda mi się ją dokończyć. Już w tej chwili działa na takiej zasadzie wirtualizacji, po prostu na wirtualnej maszynie. W tej chwili tylko androidowej, ale mam nadzieję, że wyjdzie kompilator też pod tą aplikację. Tak, no to między innymi to, co piszesz właśnie, IP Invector. Jest, ja akurat z niego korzystam, ale jest kilkanaście co najmniej w tej chwili znalazłem kreatorów, które są dostępne na zasadzie przesuń upuść. W zasadzie tam nie ma właściwie programowania, tylko są pewne wartości się jak gdyby ustawia dla danych klocuszków się ustawia wartości przez suwak na przykład, nie? Czy tam przez wybór z listy różnych parametrów. Można oczywiście tam sobie zakotwiczyć jakiś prosty kod, to zależy jeszcze od aplikacji, ale na przykład ostatnio znalazłem dwa chyba numery wcześniej, czyli podejrzewam tu październik lub listopad w jednej z gazet, chyba w Komputer Świecie znalazłem taki dodatek, gdzie po prostu miałem na płytce praktycznie chyba z 15 różnych takich obiektowych, ale tak naprawdę w sensie obiektowym, czyli biorę obiekt, stawiam i on mi pisze kod pod ten obiekt języków takich open source'owych. I tam jest między innymi właśnie taki zrobiony, że algorytm rysujesz w zasadzie. To nie wygląda tak, jak kiedyś było blokowe rysowanie algorytmów na kartce. Troszeczkę inaczej to wygląda. Bardziej to wygląda na zasadzie takich pasujących do siebie klocków Lego. Ale praktycznie w ten sposób się układa algorytmy i tylko się podaje na tych algorytmach zmienne, jak gdyby dla danego przedstawienia obrazowego algorytmu się zmienną, tylko tam jakoś definiuje tekstową, czy tam. No i na takiej bazie można stworzyć aplikację, a są jeszcze dodatkowe elementy, typu na przykład obiekt typu YouTube, czy obiekt typu, nie wiem, M3U, czyli do streamingu i można sobie własną aplikację, na przykład dzisiaj nie byłoby dla mnie problemem stworzenie dla nocnego radia playera pod Androida. Czy animowanej tapety pod Androida, czy tam jakiejś, nie wiem, takiej aplikacji, która informowałaby SMS-em albo jakąś wiadomością wyskakującą na pasku, że za chwilę się zaczyna audycja, tak? I byłbym już to w stanie zrobić. Oczywiście poświęcając na to czas, bo jeszcze tego nie robiłem, musiałbym się zagłębić w te wszystkie opcje, które mi są w tej chwili niepotrzebne, ale da się to zrobić. Ja naprawdę polecam, jeżeli was chociaż troszeczkę interesuje takie coś jak właśnie bawienie się, na początku pobawienie się tak w prostą rzecz, zrobienie na przykład playlisty, radiowej playlisty i plus jakieś tam logo, wlepienie, zrobienie prościutkiego interfejsu graficznego, bo to też jest ważna rzecz, to jest robota dla grafika. Właściwie osoby, które robią grafikę pod stronę, to wiedzą, o co chodzi, tak? To jest interfejs graficzny, się rysuje w Photoshopie na przykład, czy tam w jakimś programie 3D, bo też możemy zrobić jakiś ładniejszy, czyli teraz są w modzie takie fajne, wizualne, różne elementy graficzne na interfejsie i potem tniemy to odpowiednio dla tych klocków, które układamy, żeby powstał nam cały obraz na tej aplikacji, tak sobie dobrze to rozrysować, rozplanować, chociaż właściwie to już dzisiaj nie trzeba tego robić ołówkiem i kartką, bo to właściwie robi się wszystko wizualnie na takiej symulacji, jak gdyby. No musiałbym wam pokazać kiedyś w okienku, może zrobimy kiedyś taki graficzny poradnik dla lamerów, w którym sam jestem, że tak powiem, programowy, to lamer będzie uczył lamera, ale to jest naprawdę fajna sprawa i polecam pobawienie się. Można sobie stworzyć jakąś własną aplikację, jakiś własny właśnie player. To jest właściwie bardzo podobne do tworzenia strony internetowej w takim graficznym programie, który pozwala na robienie stron poprzez pewne parametry, bo właściwie dzisiaj kodowanie HTML też można uznać za programowanie, tak, bo w zasadzie cała strona, to co widzicie, jest podszyta jakimś kodem, który ustawia powiedzmy tam nawet te obrazki, czy tam jakieś elementy typu czat i tak dalej. Nie musicie się już dzisiaj interesować, jak ten czat działa, jakie tam funkcje chodzą pod tym. No i takim efektem jest na przykład takiego
niemoty, który nie umie programować, jest na przykład taki After, który zrobiłem, gdzie po prostu te elementy nie są przeze mnie kompletnie obeznane, jeśli chodzi o stronę programistyczną, ale działają, tak, powklejane są elementy w różne miejsca, tylko tyle, że trzeba po prostu to ogarnąć, że tak powiem, wizualnie, żeby pasowało, w miarę pasowało do siebie. Zresztą strona tutaj, na której piszecie teraz, tak samo u Krawca, jest też podszyta pewnymi skryptami, też, które są ułożone, tutaj nie trzeba się znać na tych skryptach, tak. Macie gotowy element, gotową bibliotekę, jak gdyby, o to jest dobre słowo, bibliotekę z takimi gotowymi gadżetami czy elementami, które można powklejać. I naprawdę, nie znając zupełnie struktury kodu, szukając gotowych rozwiązań, no dzisiaj już jest wszystko, tak? Dzisiaj już jest wszystko. Ja ostatnio nawet szukałem takiej jakiejś formy napisania czegoś w rodzaju Allegro. Jako ciekawostkę, tak, żeby coś takiego stworzyć. I powiem wam, że znalazłem gotowe, open source'owe, 3 czy 4 rozwiązania, które pozwalają na stworzenie Allegro, no dosłownie Allegro, tak, czy eBaya. Oczywiście nie tak rozbudowanego, może tam trzeba byłoby po prostu troszeczkę już bardziej się zagłębić, ale w podstawowej formie w ciągu 3-4 maksymalnie dni, może tygodnia, jeżeli ktoś jest mniej ogarnięty, byłby w stanie stworzyć swój własny serwis aukcyjny lub ogłoszeniowy, bo tam są różne opcje. Tak? To są takie ogólnie rzecz biorąc nazwane jako ogłoszeniowe serwisy open source'owe, ale jest to możliwe do stworzenia. Coś, co było dawniej nie do pomyślenia, no radio, telewizja internetowa, no wszystkie te elementy jesteście w stanie zaprogramować w cudzysłowie online'owo sobie, poświęcając na to parę godzin nauki tak naprawdę. Jeżeli macie już doświadczenie w programowaniu, to parę godzin zajmie wam stworzenie telewizji. Wystarczy wejść na dowolny serwis typu Hitbox, czy Livestream, czy YouTube nawet, bo tam też są do pobrania embed kody tak zwane, czyli gotowe iframesy, takie ramki, które się wkleja się na swoją stronę. Można sobie to później modyfikować, jeżeli troszeczkę znacie składnie HTML-a, no to czy nawet pobrać edytor typu Pajączek, gdzie składnie są, biblioteki składni są już, podpowiadają, jeżeli piszecie jakiś kod, wpisujecie instrukcję, to wam podpowiada wam jak gdyby wszystkie możliwości, które są dalej. Takie okienko iframesa można sobie dowolnie przyciąć. Są takie parametry jak absolut, gdzie możecie po prostu w zasadzie nawet wyciąć, jeżeli nie macie komercyjnego konta, powiedzmy livestreama, gdzie livestream narzuca swoje logo w formie takiego znaku wodnego w rogu ekranu, to można to usunąć. Można to usunąć, stosując bardzo sprytną sztuczkę z parametrami absolut, które występują w stylach. Także jest naprawdę pole do popisu. No jeżeli taki ziutek jak ja, który nie ma o tym zielonego pojęcia, jest w stanie to zrobić, to wy, którzy jesteście młodsi ode mnie najczęściej tutaj na radiu, to bez problemu to byście ogarnęli i zrobili, ale polecam pobawienie się właśnie tym, co tam Byteater wpisywał odnośnie programowania na Androida, zresztą nie tylko na Androida, bo jak mówię, są w tej chwili serwisy, no ja wam tutaj na przykład zapodam, zaraz w zakładkach coś powinienem mieć z tych, co testowałem. To coś wam spróbuję, o ile mi się nie zawiesi przeglądarka, bo jak wiecie, mam mało pamięci. Zaraz wam coś tutaj zapodam. No nie zapodam wam, bo nie mam akurat w tej przeglądarce. Musiałbym inną uruchomić, a to grozi zawieszeniem streamingu. W każdym razie, no jest ich, jak napiszecie sobie takie hasło w goglach Android Software Maker albo Android tam powiedzmy, nie wiem, Application Maker czy Creator, to na pewno znajdziecie ze 20 różnych i to są takie, których naprawdę w tym momencie korzysta bardzo dużo też firm komercyjnych. Ja na przykład przeglądając Google Play'a i listę tych programów, które tam wchodzą na jakichś nowych gierek, na przykład turowych strategii, widzę na przykład bardzo dużo rzeczy, które są z całą pewnością zrobione na kreatorach. Nawet możecie się nie specjalnie wysilać, nie trzeba instalować środowiska programistycznego żadnego na PC-cie, bo są gotowe game makery, które można pobrać bezpośrednio na tablet i na tablecie robić program dla tabletu. Tak? Nie jest to wygodne, ale jest to jak najbardziej możliwe. Na przykład miałem kiedyś taki bardzo duży fan na robienie tablet animowanych. Do tego akurat mogę wam powiedzieć, bo pamiętam, służy serwis onskin.com i tam macie możliwość robienia tablet animowanych w formie aplikacji. O, właśnie, a
App Inventor, tak jest dokładnie. To chyba nawet jest aplikacja, to nie jest, że online, tylko sobie chyba można to pobrać, z tego co pamiętam. Także on jest chyba trudniejszy troszeczkę akurat od tego, co ja tutaj miałem z gazetek akurat, ale to jest kwestia tego, jak dużo czasu chce się na to poświęcić, ale mówię, no w ciągu jednego tygodnia tak naprawdę na jakimś kreatorze to takie aplikacje, na przykład typu właśnie odtwarzacz radia, czy odtwarzacz

rzecz playlist, żebyście tam mieli gotową playlistę, to jesteście w stanie zrobić. Jeżeli są gotowe komponenty, no, radia najczęściej nadają w formacie M3U, to jest taki streamowany player tego streamingu, jak on się nazywa, progresywny streaming MP3, tak, progresywny streaming MP3, czyli po prostu on się doczytuje jak gdyby w czasie, że nie musi pobrać całego pliku, tylko to, co leci na żywo, jest kompresowane i w tej chwili to się odbywa akurat przez to, co mówię, tak, czyli macie streaming M3U zastosowany. Po skończeniu pliku on się zamyka jako już wtedy z CRC kodami zamyka się jako MP3. Także no, jest naprawdę pole do popisu i polecam się pobawić. Także jak mówię, no, ja dzielę akurat programistów według tego, że nie tylko do gier. Tak, znaczy ja, do gier to w ogóle jest taka ciekawostka. Ja ostatnio odwiedziłem stronkę Steamu. Steam to się nazywa, czy Stream? Steam ten serwis, Steam.com. I sobie wpisałem taki game creator, game maker i znalazłem naprawdę bardzo dużo takich bardzo specjalizowanych wręcz game makerów, na przykład do strzelanek typu, nie wiem, R-Type, jeżeli pamiętacie starego klasyka R-Type, czy na Amidze to był Battle Squadron, czy Storm Swift, to są takie strzelanki z boku albo z góry, że widać pojazdy. To są specjalne kreatory pod tego typu gierki. Ba, więcej powiem, że nie są to tylko gierki 2D, ale można użyć obiektów 3D do nich. Trzeba tylko zachować tam odpowiedni format. No tutaj jest potrzebny grafik. I powiem, że więcej tej pracy jest dla grafika w przypadku tych kreatorów niż dla programisty. Tak? Tam wszystko się opisuje pewnymi cechami charakterystycznymi obiektów z tych sprite'ów, które tam sobie latają. Mówiąc starym językiem 8-bitowym, tak, sprite'ów. Także macie tutaj naprawdę duże pole do popisu i na Steamie można sobie znaleźć, no, myślę, że do 50 euro można kupić program, na którym potem będziecie zarabiać, po prostu wystawiając swoje gierki, gdzieś publikując je na Google Playu na przykład. Nie wiem, jak to się odbywa, szczerze mówiąc, bo nigdy żadnej aplikacji na Google Play nie wystawiałem, ale z tego, co czytałem kiedyś artykuł na ten temat, pisany przez człowieka, który stworzył taką turową właśnie strategię przy pomocy kreatora, jak również był jeszcze człowiek, tam też się wypowiadał, który zrobił gierkę, która się nazywa Zombie coś, nie pamiętam, taka Zombie chyba Strategy, czy Zombie Assault, jakoś tak. Taka gierka, gdzie z góry widzimy cały świat, który jest wykreowany w 3D. Znaczy gierka udaje gierkę 2D, tylko że są użyte 3D obiekty, no i tam się biega między tymi budynkami, się tam z zombiekami walczy, także tego typu software jest do zrobienia właśnie przy pomocy kreatorów, a więcej jeszcze powiem, że grafik może jeszcze sobie kupić, bo są sklepy, które pozwalają takie elementy czy paczki takich elementów do danego kreatora dokupywać, także możecie sobie spokojnie, nawet nie znając grafiki za bardzo, stworzyć jakiś świat, bo to najwięcej roboty jest właśnie przy stworzeniu plansz, tak, przy stworzeniu tego otoczenia, w którym będą się te postacie poruszać, bo postać to jest też dużo roboty. No ale powiedzmy, to tam jest kilkanaście faz ruchów, tak, no jest to do zrobienia w miarę. Na przykład, ale cały ten świat, no to trzeba już po prostu albo się posilić zespołem ludzi, którzy będą te, powiedzmy, budowle, teren cały budować, a nie jest to rzecz prosta, chociaż jeśli chodzi o grafikę typu Terragen, tak, czyli taką generowaną budynki i tak dalej, no to jest dosyć proste do zrobienia, natomiast no jest to pracochłonne, nie? Także tu byście musieli mieć zespół ludzi, który by się tym zajmował, ale mówię, no jest w tej chwili naprawdę duża ilość narzędzi takich do kupienia, które albo darmowych, bo też darmowe takie znalazłem, tylko wiadomo, że darmowe są zawsze troszeczkę, no, jakby to nazwać, mniej użytkowe, tak, mniej przejrzysty interfejs na przykład. Ja jednak jestem zwolennikiem zapłacenia, jeżeli będziecie komercyjnie chcieli coś takiego robić. Spróbować, no, wziąć po prostu jeden kreator i spróbować sobie zrobić gierkę. Ja polecam tego Game Maker XP się nazywa. Dobrze mówię, zaraz sobie jeszcze sprawdzę, żeby was nie wprowadzić w błąd. Tylko sobie tutaj otworzę, czy ja dobrze pamiętam nazwę tego, ale to chyba było to. XP, chyba to było to. On ma bardzo bogatą bibliotekę, bo to jest popularny w Japonii program. Tak, RPG Maker XP, pomyliłem troszkę nazwę. Wkleję wam tutaj na czata, jak to się nazywa. O, to jest takie coś.
I on ma bardzo bogatą bazę różnych dodatków już przygotowanych graficznych. Natomiast świat, który budujecie, jest w oparciu o grafikę podobną, jaka była kiedyś w Pokémonach, tych takich jeszcze na Nintendo. Także kamera u góry i chodzicie ludzikiem po planszy płaskiej, widocznej jak gdyby z lotu ptaka. To jest takie pewne ograniczenie, natomiast na bazie czegoś takiego można naprawdę dużo gierek zbudować. Wbrew pozorom po prostu nawet można zbudować takie gierki typu Angry Birds na takim silniku, nazwijmy to, bo to się nazywa silnikami w tej chwili. Podobne są game makery, na przykład wyspecjalizowane właśnie w strategiach turowych. Jeżeli lubiliście kiedyś cywilizację, tą pierwszą, która była taka bardzo prymitywna graficznie, ale do której ja na przykład bardzo długo wracałem, bo jeszcze pamiętam, że jak nie na Androidzie, tylko na Symbianie miałem Nokia komunikator, to bardzo często grałem właśnie w cywilizację pierwszą. I pamiętam, że to była jedna z takich najfajniejszych gier, które najlepiej wspominam. No nie trzeba być grafikiem, właśnie dlatego o tym mówię, że w takich makerach, na przykład jak ten RPG Maker, praktycznie masz wszystkie jak gdyby te klocuszki, bo to są takie, jakby to nazwać, to jest taka szachownica, na której ustawia się klocuszki graficzne i tam, jeżeli masz bardzo szeroką bazę tych obiektów, to jesteś w stanie wykreować, mieszając jak gdyby te wszystkie biblioteki, jesteś w stanie wykreować coś, co będzie wyglądało zupełnie oryginalnie. Na przykład jest baza drzewek, baza jakichś tam płotów, baza budynków, ścian, nie wiem, tam murów, wody różnego rodzaju, tych statków, powiedzmy tam tych pojazdów, które będą się poruszały, i ludzików i tak dalej. Nie? Natomiast oczywiście pixel art jak najbardziej. No, pixel art nie jest trudną sztuką, pod warunkiem, że się wie, jak to ugryźć technicznie, tak, jak to ugryźć od strony, czy chodzi mi jeszcze jedna rzecz, o pixel art do gier, tak, bo to jest zupełnie inna zupełnie dziedzina niż pixel art w sensie sceny komputerowej. Pixel art sceny komputerowej to jest tak jak malarstwo mniej więcej. To jest tego typu przepaść, tak. Natomiast stworzenie postaci pikselowej, tam powiedzmy 32x32 piksele, która będzie się poruszała, to znając pewne zasady z Deluxe Painter, szczególnie tu się przydaje wiedza z dawnych lat Amigi, to jesteście w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić w bardzo krótkim czasie. To nie jest aż takie trudne, no ale trzeba wiedzieć, jak to ugryźć, tak? No, jak każdą rzecz. Rzeczy skomplikowane to jest 50 najczęściej, czy 100 bardzo prostych rzeczy, które są połączone do kupy. To jest rzecz skomplikowana wtedy. To się składa z dużej ilości bardzo prostych czynności. I cała magia polega na tym, to jest tak jak we Flashu, który tutaj ostatnio parę razy żeśmy się spierali z Krawcem, czy ten Flash jest dobry, czy zły. No, jak wiecie, ja jestem Flashowcem, on jest Flashowcem, chociaż ja jestem dosyć szczególnym Flashowcem, który sobie jeszcze ułatwia tutaj działanie przez to, że używam aplikacji Switch Max. Właściwie nie tylko jej, ale też Alligatora, który jest bardzo uproszczoną wersją, a wcześniej używałem czegoś, co się nazywało Corel Rave. Bo Corel też rozwijał kiedyś swoją wersję Flasha. Ja nie wiem, czy ona w tej chwili jeszcze dalej jest rozwijana. Natomiast no, te aplikacje są od Flasha dużo bardziej może nie proste, bo zasada jest ta sama, ale no, mają taką specyficzną zaletę, że to samo zrobicie 3-4 razy szybciej niż w zwykłym Flashu. Właśnie przywędrował do mnie kolega, który mi tutaj stanął nogami na tablet. Mam nadzieję, że nie wyrwał mi tutaj mikrofonu. Słychać mnie nadal, przepraszam. Aż tak się zapytam głupio, ale mi pies skoczył na tableta. Aż sobie uruchomię radio na chwilę, bo nie mam pewności, czy mi tutaj czegoś nie rozpiął łapą swoją. Nocne radio jest chyba nadal. Mocne radio jest. Słychać to dobrze, bo coś mi nie chciało zaskoczyć. Radejko. Nie wiem dlaczego mój Skype mi krzyczy tutaj, że twój mikrofon jest bardzo cicho. Z czym to jest związane? No nieważne, wyciszę tutaj wszystko, co na komputerze. Dajcie mi chwilkę, bo To, co teraz tutaj z Jackiem żeśmy zrobili, to jest dosyć skomplikowane. Leży pełno kabli przede mną i mam pewne wątpliwości co do tego, co robię. Dobra. Teraz już jest wszystko ok.
No, także mówię, kreatory na początek, albo takie online, bo tych online jest naprawdę bardzo dużo i jak mówię, no to są takie kreatory, w których stworzycie aplikacje takie no, podstawowe. Wiadomo, że one nie będą super skomplikowane, ale możecie bardzo dużo rzeczy powiązać. Ja właśnie taki system w tej chwili testuję i od razu go testuję komercyjnie. Coś tam z tego wychodzi, jak wyjdzie tam kiedyś, no to się to będzie dobrze. Jak nie wyjdzie, to trudno. No, trzeba poświęcić trochę czasu, żeby się czegoś nauczyć. Ja już siebie raczej nie widzę w programowaniu z powrotem. Chociaż jestem dosyć specyficznym rocznikiem, bo ja się nauczyłem programować, w cudzysłowie programować, bo to było oczywiście w Basicu, tak. Nauczyłem się, zanim w ogóle dotknąłem klawiatury komputera po raz pierwszy, już miałem zeszyty od polskiego i matematyki pełne programów na ostatnich stronach. Jak się okazało później przy moim pierwszym kontakcie z komputerem, takim fizycznym kontakcie, gdzie mogłem dotknąć klawiaturę, to był Unipolbit 2068, okazało się, że to działa. I to było największe, że tak powiem, szczęście. I ogromne szczęście, że po prostu ten Unipolbit nie miał emulatora ZX Spectrum, bo były trzy na sali kinowej, gdzie było 200 dzieciaków i siedzieliśmy z kolegą sami przy jednym z nich, bo nie miał emulatora ZX Spectrum, bo to był komputer wymagający emulatora, żeby można było grać. Tak by były nici z naszego programowania, by nas tam zakrzyczeli. Dobra, tutaj widzę, że się przenieśliście z tematem w kierunku inwestycji, tak? Znaczy, wiecie co, ja ostatnio troszeczkę słuchałem, już tak zmieniając temat z programowania, troszkę słuchałem, wróciłem, że tak powiem, do słuchania jednego z takich online'owych, znanych ekonomistów, analityków nazwijmy to, czyli independent tradera, czy tam tradera, tak. Troszkę sobie jego tam wykładu, bo człowiek się ujawnił ostatnio. Miał takie wykłady, gdzie było go widać tak na sali. Była widownia i zostały zarejestrowane i powiem wam, że tak słuchając tego wszystkiego, to ja mam wątpliwości, czy jakiekolwiek z poziomu takiego domowego, jakiekolwiek kombinacje tego typu tam złoto, srebro, lokaty, inwestycje ma jakikolwiek sens. Dzisiaj nie ma nic pewnego. A powiem szczerze, że na tamtym Bitcoin, tak, ale ja jestem sceptykiem, jeśli chodzi o Bitcoina i to jest dobre też na krótką metę, tylko tym bardziej, że większość ludzi jednak traktuje tego Bitcoina, też przynajmniej traktowała jako inwestycję. Ja pamiętam, że on tam kosztował chyba za sztukę Bitcoina chyba około $1000, dobrze pamiętam? Jakoś tak to było w pewnym momencie. To już była cena spekulacyjna oczywiście, no bo właśnie dużo ludzi to robiło po to tylko, żeby tam ulokować pieniądze i coś z tego wyciągnąć. Nie? Także jeśli chodzi o takich maluczkich, to ja jednak jestem zwolennikiem trzymania jakichkolwiek zasobów. Tutaj mi Hugo ostatnio zagiął, jak słyszeliście, bo zadzwoniłem troszkę niewyspany i z bolącą głową na kontestację i troszeczkę też tak zboczając z tematu, bo broniłem, jak pamiętacie, jeżeli słyszeliście tą moją rozmowę, to broniłem 500 plusa. Dzielnie broniłem 500 plus. Znaczy, może nie tak, że broniłem, bo jestem przeciwnikiem oczywiście tego typu rozwiązań, natomiast szukałem pozytywnych stron, skoro ono jest, tak? No i tutaj mnie troszeczkę tak podszedł, że no nie byłem w stanie obronić tej tezy, no zresztą tezy, której sam nie wierzę, tak? Takim założeniom. Natomiast skoro już piszecie o pieniądzach, to wam powiem, że jednak ja widzę pewne dobre strony, tylko pod warunkiem, że to nie będzie 500 plus, bo 500 to jest po prostu za mało. To jest po prostu za mało. Zaczynam być coraz bardziej zwolennikiem dochodu pasywnego, czy tego podstawowego, nie pasywnego, tylko podstawowego. Z tego względu, że to jest nieuniknione w tej chwili. Cała Europa będzie miała ten dochód podstawowy, tam gwarantowany dochód podstawowy, jak to się nazywa, ale my zostaniemy z ręką w nocniku, bo ona się będzie o tym mówić, będzie się to wyśmiewać, natomiast wyśmiewa się tak samo socjal niemiecki, wyśmiewa się socjal szwedzki, mówi się, o, zbankrutują, zobaczcie, jak zbankrutują, za 30 lat jestem pewien, że jak będzie dalej trwała kontestacja, to nadal będzie Hugo mówił, że zbankrutują i nadal będzie się śmianie z tego, ale Niemcy będą trwały i Finlandia będzie trwała z tym swoim dochodem pasywnym, a Polsce będzie dziadostwo. Zobaczycie, to minie 30 lat, się nic nie zmieni. Minęło już jedne 30 lat prawie od okrągłego stołu. Jak widzicie, nic się w tej materii nie zmieniło. Nadal jesteśmy biedakami Europy i jedynym sposobem systemowym rozwiązania tego jest wprowadzenie jakiejś dywidendy narodowej. I nie widzę innej szansy w tej chwili. To, że tam proste prace zastąpi
się robotami, a ludzie będą naprawiać te roboty, to oczywiście mrzonka. Nic takiego nie będzie miało miejsca. Przed nami jest trzecia rewolucja przemysłowa. Dużymi krokami się pojawi i tak jak wam kiedyś to tłumaczyłem, być może będzie również nowa inkwizycja, kto wie, czy do tego nie dojdzie. Trzecia inkwizycja, czy druga inkwizycja, być może do tego dojdzie. Przy starciu się tutaj wiary katolickiej z muzułmańską, która tutaj nieuniknionie w tej chwili przejmuje Niemcy, tak? Francja już przejęła. I w tym wszystkim będziemy taką wyspą, gdzie będą takie tarcia jak na granicy Izrael kontra Palestyna. Tak? I tak to będzie wyglądało. Z tą różnicą, że my tutaj będziemy tym otoczeni, tak wręcz. Także ja nie widzę, szczerze mówiąc, alternatywy ekonomicznej, jakiegoś podniesienia. No wczoraj czytałem i dalej jak wczoraj czytałem artykuł na temat wychwalający, to może źle to powiem, żartujący sobie, ale w takim pozytywnym kontekście z tego, że została wprowadzona ta taka płaca 2000 minimalna, tak? I oczywiście użyto tutaj tej kwoty 2000 zł. Jest to oczywiście bzdura, bo płaca minimalna od przyszłego roku wynosić będzie 1450 zł brutto, a nie 2000 brutto. Bo kwota netto z definicji jest kwotą, która jest już nieopodatkowana, natomiast ta 1450 na rękę, która będzie płacona niewolnikom w Polsce, to, bo tak to trzeba nazwać, tak, niewolnicy w Polsce, to jest kwotą brutto. Co innego jest kwota brutto ta u pracodawcy, co innego jest kwota na rękę, co innego jest kwota netto jeszcze, ta, która tam będzie dopiero po wydaniu tych pieniędzy, nie, bo one będą wydawane przecież. Co myślę o CETA? Jeszcze dokończę najpierw tą myśl odnośnie tych 1450. Zarabiając 1450 zł na pewno wszystko wydacie, tak? Nie wyobrażam sobie w tej chwili sytuacji, nawet przy tak oszczędnym człowieku jak ja, żeby tych pieniędzy nie wydać w ciągu miesiąca, czyli w całości je skonsumujecie. Wiąże się z tym podatek konsumpcyjny, czyli wszelkie podatki, które są zawarte. One są niepoliczalne w zasadzie, bo zależy, co robicie, czy pijecie, czy palicie, czy nie pijecie, nie palicie, kupujecie sam chleb na przykład i tak dalej. Ale możemy uznać, że mniej więcej 2/3 z tego to jest netto. Czyli nie dość, że zarabiacie w Polsce, to będzie większość tych płac. Musicie zwrócić na to uwagę, że około 80, może 70%, tak na oko teraz mówię, robotników w Polsce będzie zarabiało kwotę minimalną po wprowadzeniu tych 2000 zł. No w Szczecinie już w tej chwili tak jest, że w zasadzie na oferty, które są tutaj na lokalnym portalu praca, nie podaje się kwot, mimo że rubryka jest, tak? No jest rubryka, ale po co podawać kwotę, skoro jest to oczywiste, że to jest kwota minimalna. Te 1450 euro brutto, jak mówię, bo to tak to naprawdę wygląda, to jest około 350 euro w tej chwili. No to znajdźcie mi dziecko w Holandii, które na takich saksach, czy jak to tam się nazywa, w wakacje w McDonaldzie pracuje za 300 euro. Nie ma takich ludzi, nawet na 1/4 etatu. Nikt po prostu nie przyjdzie nikomu do głowy, żeby za takie pieniądze, tak jak wam to już kiedyś tłumaczyłem, pracować. Po prostu takich ludzi nie ma. Tam by taki człowiek stanął i się śmiał. Dlaczego? Właśnie z jednego i to ważnego powodu, i tu jest ta funkcja przelewów socjalnych. To znaczy z tego powodu, że Niemiec otrzymuje 1100 euro przelewów socjalnych w przypadku, kiedy nie należy mu się nawet zasiłek. Tam jest zasiłek dla osób, które zasiłków nie otrzymują, czyli ten Hartz 4, tak? I oprócz tego dostaje jeszcze na dziecko, powiedzmy, że ma jedno, tak? Dostaje te 200 euro, tam już mniejsza o te 3 euro różnicy, 200 euro dostaje. No i ma dopłatę do mieszkania, bo tam jest coś takiego, to się nazywa, dokładnie nie pamiętam nazwy, a to się mniej więcej tłumaczy jako tak zwane godziwe życie. Godziwe życie, dopłata do godziwego życia to jest 800, maksymalnie 800 euro do mieszkania. Ile ja na swoim kanale YouTube? Nie wiem, mam chyba nawet 20 subskrybentów, także gdybym zamieścił reklamy, to może bym z 50 centów zarobił, eurocentów czy tam czegoś tam. No i w każdym razie dzięki temu, że są tak wysokie przelewy socjalne, to tam po prostu nikomu nie przyjdzie do głowy ani oferować, ani brać pracy za takie pieniądze. A przecież przedsiębiorcy muszą się rozwijać, tak?
jest bzdurą kompletną, że ludzie pójdą

całkowicie na przelewy socjalne, bo tak nie będzie. Tak samo jak bzdurą kompletną jest to, że Niemcy są, no może Niemcy to są, ale że na przykład Irlandia czy tam Szwecja to są bogatsze kraje od Polski czy Norwegia. To jest kompletna bzdura, jest to po prostu zwyczajna nieprawda. Polska jest od tych państw o wiele bogatsza, tylko w Polsce się kradnie. Zrozumcie to wreszcie, w Polsce się kradnie w takich ilościach, że po prostu my byśmy, że co my mamy, złoża mamy większe od Norwegii, oczywiście, że tak. Może akurat nie ropy, ale węgla, tak, czy tam gazu. W każdym razie to są kompletne bzdury. No tak, adwokat powiedział, że nie ma dylematu, co zrobić z połową miliona. Ja też nie mam tego dylematu. Natomiast gdybym miał pół miliona, jeszcze tam 440 tysięcy, tak? 540 sobie wyliczyłem, to byłbym rentierem, tyle mi jest potrzebne minimum. To zostanie takim bezpiecznym rentierem. Natomiast zła wiadomość jest taka, że jak miałem działalność przez lat kilkanaście, to ponad pół miliona mnie stuknęli na samym ZUS-ie, także to jest tego typu dylemat, tak? Aczkolwiek jeszcze być może popełnię taką głupotę w Polsce, że będę miał działalność. Być może do tego dojdzie kiedyś. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jeszcze takich wariactwo może popełnię. Pewnie by w kontestacji zaczęli krzyczeć, nie, załóż spółkę w tym, w UK, albo gdzieś tam na Litwie, albo na Łotwie. Nie, no, ja się chcę interesować, słuchajcie, tym, co ja robię, a nie tym, gdzie zakładać spółkę, gdzie się bawić w jakieś kombinacje i tak dalej. To jest dobre dla ludzi, którzy lubią zabawę z papierkami. Wiesz, no, w Meksyku to może nie. Meksyk to jest już za drogie państwo. Są trzy państwa, które rozpatrywałem. To jest po pierwsze wersja ekstra, czyli wersja Tajlandia. To jest wersja najdroższa. Taka wersja pośrednia Filipiny, czyli troszeczkę gorzej niż Tajlandia. I taka wersja ekstremalna, czyli Wietnam. Wersja ekstremalna. Tam rzeczywiście jest, to jest taka Tajlandia, tylko w wydaniu właśnie takim hardkorowym. Z tego, co oglądałem, a zakładam, że tych youtuberów, których mam już tam ze 150 różnych poprzyklejanych do subskrypcji, żeby oglądać te filmy z tych właśnie państw głównie. Oni tam tłumaczą, pokazują, schodzą z tą kamerką między uliczkami. No właśnie słyszałem, że Wietnam wymiata. Znaczy jedynym dla nas, jedynym takim problemem te trzy państwa, które wymieniłem, Filipiny jednym tchem, tak, Filipiny, Tajlandia, Wietnam, to jest sezon letni, bo tam po prostu no, to trzeba mieć organizm przyzwyczajony do tego typu klimatu. Także tutaj jest jedyny problem. To nie jest kraj dla emerytów w Polsce, który mógłby rzeczywiście ten 1000, mając powiedzmy 500 złotych emerytury i wynajmując mieszkanie za drugie 1000 studentom, najlepiej trzem czy czterem i takim, którzy w ciąże nie zajdą, to mógłby tam spokojnie żyć. No ja na przykład mam w tej chwili od jednego youtubera, który tam koresponduje, tak, odpisuje na zapytania, no to mam teoretycznie możliwość udania się na stały wynajem na mieszkanie za 500 zł miesięcznie z wszystkimi mediami, tak. To jest kawalerka oczywiście, ale w okolicach 500, 400-500 zł, tak, to sobie to zależy od miesiąca, nie? Te miesiące zimowe są droższe, te miesiące letnie są tańsze, bo tam po prostu nie wytrzymuje. No i jest o tyle fajnie, że pod blokiem tam stoją, tam nie ma tak jak u nas, że sam idzie się na targowisko albo do jakiegoś hipermarketu. No nie, tam stoją pod każdym blokiem, rodzina sobie rozkłada kramik i kobieta z mężczyzną tam stoją i coś tam pichcą. I tam sobie za 3-4 zł kupujecie normalnie posiłek. Tam może nie ma tak, że jest 1 dolar jeden dzień, tak? Ale powiedzmy za te 3-4-5 dolarów jesteście w stanie przeżyć. Także mając tutaj dochód pasywny z Polski rzędu 2000 zł, to normalnie tam żyjecie, tak? No i właśnie dlatego kiedyś wam mówiłem, zdradzałem o swój pomysł, bo mnie troszeczkę dziwi taki pęd, czy znaczy dziwi, no sam też to kiedyś robiłem, słuchałem profesora Kiyosakiego, tak, czyli taka wersja bardziej amerykańska tego, co jest na kontestacji w edukatorium, tylko mówię z przekładką na to, że to są wszystko przepisy i prawo amerykańskie, tak, tam sobie nie porobicie tak z nieruchomościami, nie porobicie tak z kredytami, z pożyczkami, bo to jest państwo amerykańskie. I co ciekawe, te warunki tam są o wiele lepsze dla was, bo tam jak zbankrutujecie, to po prostu zbankrutujecie, tak? Tutaj wam nie pozwolą zbankrutować. Nie mówiąc już o tym, że tutaj na całe życie się zadłużacie, a tam się tylko ryzykuje przedmiotem, na który bierzecie kredyt, tak? To jest zupełnie, tam mają zupełnie lepsze warunki niż Polacy. Polacy to jest taka szczególna wersja tutaj eksperymentu tego światowego. Mamy tutaj
parę takich swoich specyficznych klimatów i między innymi są właśnie specyfika kredytów. Mamy najgorsze warunki na świecie. Może gdzieś w Murzynowie jakimś w Afryce jest gorzej. W każdym razie my tutaj z takich państw, nazwijmy to cywilizowanych, mamy najwyższe podatki, mamy najgorsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj Niemiec wrzucony, możecie być dumni, jeżeli macie firmę. Jeżeli tutaj Niemiec wrzucony taki mały przedsiębiorca do Polski znienacka, to by po prostu umarł z głodu. Umarłby z głodu, albo by wylądował w wariatkowie. To od razu wam mówię. Zresztą myślę, że słuchaliście parę razy profesora Leniucha, który tam firmę w Irlandii akurat tutaj opowiadał. No to doskonale sobie zdajecie sprawę z tego, że tutaj wyspiasz, tam jakiś Holender, Niemiec, Szwajcar rzucony do Polski, po prostu by zdechł z głodu zwyczajnie. A przede wszystkim padłby na nerwy, bo tam jednak jest ten komfort, bardzo duży komfort psychiczny. To jest wbrew pozorom bardzo ważna sprawa, że jak coś wam się nie uda, to macie zawsze w perspektywie to, że tam wam nie dadzą umrzeć z głodu i nie wyrzucą was na ulicę z własnego mieszkania. Tam takiej opcji w ogóle nie ma. Tam by od razu był krzyk i media by były i to by po prostu w ogóle nie przeszło. To by w ogóle nie przeszło. Po prostu Polacy są, jak to kiedyś ktoś ładnie napisał, najgłupszym narodem na świecie. Tak? Może nie najgłupszym, ale to są wrażliwe, ale rzeczywiście takie tutaj ma to takie przełożenie na to, co się tutaj dzieje, jaka jest siła nabywcza, bo to właśnie to próbowałem u Hugo powiedzieć, że to jest nieważne, bo oni się kiedyś śmiali. Z kim oni się śmiali? Już nie pamiętam, kto to był tam gościem. Z tego, że tam jakieś płace minimalne i tak dalej, no to zróbcie w Polsce, zlikwidujcie płace minimalne. Wiecie, co się stanie? Będziecie za 500 zł pracować, bo u nas jest taka mentalność ludzka. Tego się nie da zadekretować, mentalności ludzkiej, dlatego dekret o tym, o niższych, o pewnej płacy minimalnej jest potrzebny. Natomiast rzeczywiście karygodne jest, że człowiek zarabiający płacę minimalną płaci jakikolwiek podatek. To jest po prostu kompletna bzdura. Tak? Nie powinien płacić ani podatku dochodowego. Poza tym powinien mieć taką karteczkę od państwa, że nie będzie płacił VAT-u ani akcyzy w żadnym sklepie, w którym nabywa cokolwiek, bo on ma pieniądze tylko na przeżycie i to jest niedopuszczalne w ogóle, żeby taki człowiek płacił podatek. Ja w ogóle jestem zwolennikiem likwidacji, całkowitej likwidacji wszystkich podatków i po prostu wprost drukowania całego budżetu w postaci gotówki. Co się i tak robi w tej chwili. Także no, podatek od biedy. Znaczy, wiesz, no, ja dzisiaj to napisałem na Onecie. Dostałem, wyobraź sobie, przez pierwsze 15 minut dostawałem wyłącznie łapki w górę. Właśnie pod artykułem na temat, dzisiaj czy wczoraj to było? Wczoraj to chyba było. Na temat tego 2000 zł. Tak opiewali tam właśnie 2000 zł od nowego roku. Opiewali, ale z takim kontekstem nie za bardzo, bo to portal niemiecki umieścił tą informację, czyli portal niemiecki dla Polaków. Także to było takie z przymrużeniem oka chwalenie, tak. No i powiem w ten sposób, że napisałem ten tekst właśnie z takim troszeczkę drwiącym tonie, że to jest tylko te 300 euro tak naprawdę, to jest dramat po prostu dla takiego Polaka, dla podludzi, użyłem tego słowa, podludzi. Żaden Niemiec, Holender czy tam Szwajcar by nie pracował w ogóle, nawet by nie splunął za takie pieniądze, nie wstawałby z łóżka. No i po 15 minutach, jak były same łapki w górę, nagle zacząłem dostawać same łapki w dół. Co więcej, pojawili się komentatorzy pod tym, którzy ewidentnie ich nazwy, takie dosyć charakterystyczne, nie wiem jak to nawet opisać, wskazywały, że to są osoby, które mają po 100 kont założonych i są tam zatrudnieni po to, żeby właśnie dewaluować te łapki w górę, tak? No już kiedyś miałem też taką historię na portalu chyba WP albo Interia, już nie pamiętam, któryś z tych portali podaje nie tylko procenty, ale również ilość tych łapek w górę. A przynajmniej tak było wtedy. No i na jednym z moich wpisów, akurat wtedy się nabijałem z tego płemieła, jak ja to mówię, czyli Tuska, w taki dosyć żartobliwy sposób napisałem na ten temat, coś on tam zrobił, już nie pamiętam, jeszcze wtedy był premierem. Tak dosyć żartobliwie go skrytykowałem, gdzie pierwsza część wypowiedzi wskazywała na to, że to jest chwalące go, tak? Dopiero w drugiej części wypowiedzi, jak się połapali, to nagle ogólna ilość głosów na mój post zaczęła spadać. Znaczy ktoś zaczął wprost odejmować ilość, wiem, bo to obserwowałem, dokładnie odświeżałem co 5 minut i patrzyłem sobie przez pewien czas, jak to się będzie rozwijało. Jak się połapali, zaczęli mi odejmować ilość głosów, czyli ktoś tam w tym algorytmie grzebał, to jest do tego stopnia manipulowane. Także na tych portalach są ludzie, którzy mają po 100 kont, mają za to płacone i tam nie ma żadnej wątpliwości, że to jest, no ja przynajmniej nie mam tego, tak, bo to się działo po prostu z moim tekstem. Także to szkoda czasu w ogóle, natomiast nie polecam też takiej ignorancji, żeby tam nie zaglądać, bo tam macie

konta w lokatach. Wiesz co, no ja szczerze mówiąc, znaczy ja się nie mam specjalnie o co martwić, bo moje zasoby oszczędnościowe są naprawdę niewielkie i w zasadzie powiem tak, osoby, które posiadają, są tysiącerami, czyli posiadają, nazwijmy to multitysiącerami, czyli posiadają do 10 tysięcy złotych oszczędności, czyli tą taką zalecaną kwotę, żeby no, rok, no przynajmniej przez rok, przez pół roku móc na biedzie przeżyć, żeby takie zasoby mieć, no to nie warto w ogóle trzymać tego w bankach ze względu na procedurę Balinu, o której się nie mówi w ogóle w telewizji, ale w tej chwili te karteczki, które wiszą, tak sobie dzielnie wiszą na filarach w bankach w postaci takiej tabliczki, że nasz bank posiada zabezpieczenie tego funduszu niepowierniczego, tego się nazywa gwarantowanego funduszu walutowego, czy coś takiego, jakaś taka nazwa tego jest, są warte tyle, co ten papier, czy tamten drugaszka, co jest na tym napisane, czyli prawie nic. W tej chwili depozytariusze odpowiadają całym depozytem za bank, tak, i w pierwszej kolejności będą zaspokojeni duży wierzyciele, a nie tam jakieś tam osiołki, które wpłacą, a jakby doszło do bankructwa dużych banków, to owszem, oddadzą wam te pieniądze, ale one będą już po dewaluacji oddane, czyli dostaniecie wprost 40 tysięcy. Kredyty wam przeliczą. To nie jest tak, że kiedyś tak nie się spotkałem tekstem, że czy kredyciarze mają czekać na bankructwo systemu. Oczywiście, że nie, bo im przeliczą. To tak jak Amber Gold padł i nie wiem, czy wiecie, ale Amber Gold też udzielał kredytów, tak? No i taka informacja poszła, ja tam kiedyś do niej dotarłem, że jest taka sprawa, że ci, którzy tam pobrali pożyczki, to mają je przeliczone tak, żeby dalej spłacali, tak? Odpowiednio dowartościowane. Natomiast ci, którym przepadło, to przepadło. Ja krzyczałem akurat mojej kobicie, która tam też umoczyła parę złotych w tym Amber Goldzie. Jak ty reklamują, przecież to 5 minut wszędzie, gdzie tylko było, wyskakiwał Amber Gold. Jak ktoś się tak reklamuje, to wiadomo, że jak biuro turystyczne się tak reklamuje, to padnie, tak? Jak bank się tak reklamuje, to padnie, bo oni przecież kupę forsy w to włożyli, żeby ściągnąć pieniądze, bo oni za nic nie odpowiadają. Ja też w życiu raz umoczyłem kwotę pieniędzy rzędu prawie 50 tysięcy złotych. Też mi się to zdarzyło raz. Tylko ja nie podchodzę, ja nie jestem pazerny akurat na pieniądze, ale potrafię sobie wyobrazić ludzi, którzy biorą kredyt na przykład i inwestują w takie papiery, nazwijmy to jakieś instrumenty pochodne, tak? Czyli to nie wprost, jak to mówi, że w złoto, tak? Że w papier jestem złoto, nie w akcje, tylko w papierze jestem akcję. Tak? No i w ten sposób właśnie się wyprowadza ludzi, którzy nie mają szans. Tak? Tworzy się potem specjalnie jakieś sprawy takie zbiorowe, tak zwane pozwy zbiorowe, które są oczywiście sterowane, bo ten pozw zbiorowy jest po to zrobiony, żeby ludziom się wydawało, że mają większą moc. Tak? A potem się przegrywa taki proces zbiorowy i co sobie oni mogą zrobić. Ja wam wiele razy tłumaczyłem, jak jest jakiś problem, to się robi tysiące, ale to tysiące spraw indywidualnych, a nie pozew zbiorowy. Bo skąd wiecie, że to nie jest pozew zbiorowy zrobiony specjalnie, żeby zebrać tych, którzy są niezadowoleni, żeby ich po prostu pokazać im środkowy palec. Nie wiem, pytajcie się Janka Fiora, pytajcie się najmłodszego kiedyś milionera, czyli Kamila Cebulskiego, oni się na tym znają, ja się nie znam, ja jestem dziutek z ulicy, no. Ja mogę pod budką z piwem się z wami napić. Napić, powiedzieć, że butelka jest więcej warta niż wasze składki emerytalne. Kiedyś był taki filmik chyba na Superstacji puszczany, potem zresztą do netu trafił, jak to jest warto inwestować w wybite butelki po piwie. Pod warunkiem wszakże, że te butelki są skupowane, bo jak wiecie, w tej chwili, jeżeli pijecie, jesteście alkoholikami, niż tak to powiem, są tu alkoholicy, ja też przyznać się. Dzisiaj to tak czuję, może słucha nas, tak czuję, że to chyba dzisiaj krawiec był trochę na gazie. Tak? I mieliście takie wrażenie, że był trochę krawiec na gazie, może dostał pod choinkę od Mikołaja butelczynę jakiejś okowitej albo jakiegoś tego łobyrdasa zatańczył po alkoholu i tak mi się coś wydaje, że krawiec dzisiaj był nawalony. No ale dobra, już takie cicho szanic, nic takiego nie powiedziałem, to się nie nagrało, to się wytnie. Ja takie miałem wrażenie dzisiaj. W każdym razie jestem, jak mówię tutaj, przeciwnikiem dla takich malutkich ludzi lokata. Znaczy lokata to jest w ogóle bzdura, tak? 4%, no to teraz masz inflację 18%, nie? Tylko tobie tego nie ogłoszono, że jest 18%, ale popatrz sobie. Ja ci powiem konkretnie, na serku Hochland inflacja od czerwca do teraz jest 85%. Na serku Hochland, na maśle to jest 200% inflacja.

Na chlebie to nie pamiętam dokładnie, jakie były ceny, bo aż tak dokładnie tego nie notuję. Na moich jajkach, znaczy nie na moich, tych moich jajkach w spodniach, tylko na tych jajkach, które żre z marketu, inflacja poszła tak, cena była 8 coś, to skoczyło do 12, to powiedzmy około 50%, ale jajek zrobili z 25 na 20, nie? Czyli jeszcze trzeba te 20% okroić z ilości jajek. No teraz były przed świętami, bo nie schodziły im te jajka, to poszły po 5,85. Nie? No ale inflacja jest około 18%, to kiedyś się tak troszeczkę uśredniłem z tych rzeczy, które oczywiście sam kupuję, bo na przykład ja nie piję w ogóle alkoholu. Jestem abstynentem absolutnym w tej chwili. Nie palę. I radzę każdemu, zamiast tam sobie tych fajek, po prostu te 15 zł odkładać do skarbonki, do świnki skarbonki. Wiecie, jaki to jest genialny sposób? Ja ze świnki skarbonki odkładałem, takie właśnie klepaczki odkładałem sobie od połowy sierpnia i wyciągnąłem w grudniu 965, jeżeli dobrze pamiętam, złotych. 1000 zł wyciągnąłem. A poprzednio do wakacji składałem dla córy takie drobniaczki, klepaczki z portfela i złożyłem prawie 2000 zł, składałem przez rok wtedy, szkolny cały. Nie? Także tutaj musicie docenić te małe wpłaty. Przeceniacie czasami duże zyski, a nie doceniacie małych wpłat. Naprawdę składanie wszystkich klepaków z portfela, zobaczcie jaki da efekt na koniec roku, jeżeli to będziecie robić regularnie przez cały rok i zawsze o tym pamiętać. Z każdych takich zakupów wrzućcie tam sobie, czy to będzie 5, czy 10, czy 8 zł, to nieważne. Powiedzmy, że paczka fajek, tak, którą mi wypalicie, to macie 365 razy 14, to sobie szybko policzcie, ile to wyjdzie. To będzie 4000 ponad, tak? Także mówię, no ja bym po prostu widząc to, co widzę w Biedronce, przy kasach tam są takie cenniki tych papierosów, ja bym od razu przestał palić, od razu, z miejsca. Z miejsca bym przestał palić. No a jak myślisz, no to trzeba policzyć. Trzeba się umówić z panią sklepową, obiecać jej jakieś czekoladki. Pani sklepowa wymieni. W banku to niechętnie wymieniają, ale w sklepie bardzo często potrzebują. Jak się ma te 2-3 zaprzyjaźnione sklepy, dzisiaj jest nasze fostwo, takie właśnie małe osiedlowe, to oni wymienią, nie ma problemu. Tam się jakąś bombonierkę kupić, tam kawę to już teraz nie przychodzi. Kiedyś to było, kawę się kupowało za komuny. Jak pamiętacie te czasy. A, ja mam około 12 kg takich od 20 groszy do 1 grosza. Bo przez ten sam czas składałem w osobnych tych, składaliśmy z którą takie w pudełkach, składaliśmy te drobniaki od 20 groszy do grosza, nie? Bo te tych nie wymieniałem, bo to byłoby za dużo liczenia. To tak już za 12 kilo tego jest. To się zastanawiam, może kiedyś ten skarbiec zamienię na gotówkę i wyślę jakiemuś biednemu nadawaczowi audycji po prostu, albo umówić to w takiej papce. Nie myślę tutaj o krawcu, myślę o kontestacji teraz, żeby sobie chłopaki policzyli, a co? Pieniądz jest pieniądz, nie? Taki dowcip zrobić, kurde, 12 kilo klepaków wysuć. To nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom. To są takie 4 słoiki mniej więcej, no. 4 takie słoiki. Przecież nie wyrzucą, nie? No. W każdym razie, no tak myślę, że tak na oko, jeżeli to tak można policzyć, to może być 200 zł nawet. Ze 200 by może być. W Niemczech, nie wiem jak w innych krajach, ale w Niemczech, wprawdzie ja tego nie widziałem, ale czytałem o tym, zdjęcia były takie w tym. Tam są takie bankomaty, które mają wpłatomat wagowy i tam się wpłaca poszczególne nominały, można wsypać drobne. U nas jeszcze tej automatyzacji takiej nie ma, zresztą podobnie jest sprawa z butelkami. U nas zrobili frajerów, kurde, to już wam kiedyś opowiadałem, no mam nadzieję, że kiedyś zrobimy audycję z Kubą, tak jak robiliśmy na temat ogrzewania, to zrobimy na temat śmieci, a właściwie na temat śmieci ja mogę powiedzieć od strony osiedlowej takiej, bo jeszcze inny temat jest od strony domków jednorodzinnych. No mi na razie domek jednorodzinny w Polsce nie grozi, raczej nie groził, nie będzie. Natomiast tam są automaty do przyjmowania butelek. No i się wkłada tą butelkę w taką tubę jak gdyby, jest zasysana i macie 50 eurocentów za butelkę, tak? Tylko, że u nas od razu opisali to w ten sposób, mędrcy nasi. No tak, ale tam jest kaucja za butelkę. No kurwa, to co to u nas nie ma kaucji za butelkę, to Coca-Cola, przepraszam bardzo, te butelki rozdaje za darmo. Przecież oczywiście, że jest ta cena wliczona tej butelki w cenę. Tylko tam po prostu inaczej podchodzą do problemu. To jest towar. Nam co zrobili? Podnieśli opłaty za śmieci i kazali, palcem pokazali, kurwa, jeszcze macie nam segregować te śmieci. Jak to przecież, przepraszam bardzo, za surowiec się płaci.
to firma, która odbiera te posegregowane, te powinna nam płacić. Raz za te śmieci, a dwa za segregację tych śmieci. A nie, że my im jeszcze płacimy więcej. Tu się na mnie niedawno oburzył taki sąsiad, bo przyuważył, no chłopina, kurde, przyuważył, że wyrzucam do śmietnika nieposegregowane śmieci. Poleciał do mnie, panie, tutaj, kurde, śmieci trzeba segregować, pan się podpisałeś. Ja mówię, jak się podpisałem, pod czym? Ja widziałem, lista, chodziłam po bloku, że pan się zgodziłeś na to. Ja mówię, panie, po pierwsze, owszem, pamiętam tą listę, ale ja się pod nią nie podpisałem. Nie wyraziłem na to zgody, ponieważ nie mam zamiaru segregować żadnych śmieci. Poza tym w bloku jest wsyp. W bloku wrzucając śmieci do wsypu i takich nie posegreguję. Jest to niemożliwe, tak? A trzeba być kompletnym idiotą, za przeproszeniem, i mieć do siebie kompletnego szacunku, żeby dać sobie podnieść opłaty za śmieci. I no właśnie, jako, tak jak piszesz, tak dokładnie. Ale słuchaj, segregujesz te śmieci tym łochmytom, oni odbierają surowiec, być może od razu, oni być może są cwani, być może Niemcom sprzedają te butelki, na przykład po 20 eurocentów sprzedają takie zgięcione. Skąd ja mam wiedzieć? To jest przekręt, oczywiście, że to jest przekręt. Ja nie mam wątpliwości, wy możecie mieć, tak? Nie mam na to dowodu, że jest taki przekręt, ale jeżeli 20 kilometrów stąd Niemiec idzie i sprzedaje to i nie ma problemu z odpadami żadnego, a u nas zbierają to osobno, posegregowane musi być i cen, i ktoś to odbiera, im jeszcze za to płacimy, mamy podniesione opłaty za to jest chyba od metra, już nie pamiętam dokładnie nawet, mieszkania, jest podniesiona opłata, bo równocześnie z tym segregacją były podniesienie opłat i to chyba 50% tych śmieci. To jest, kurde, taki wałek, nas po prostu tak pierdolą, za przeproszeniem, to jest socjalizm analny. U nas nie ma ani kapitalizmu, ani socjalizmu, u nas jest socjalizm analny. Jesteśmy wszyscy rżnięci od tyłu równo w dupę. To jest socjalizm analny. Dokładnie. I to jest tylko jedna z rzeczy. No, to jest jedna z rzeczy. Tak jak rozmawialiśmy z Kubą właśnie na temat tego ogrzewania. Inna kwestia to jest jeszcze teraz te opłaty takie, to się nazywa opłata środowiskowa tam w tych miejscowościach. To jest kompletna głupota, tak? Zobaczycie, przekonacie się. Ja wam mówiłem o tych podpaskach dla mężczyzn. Tu już mi ktoś pisał, że już podobno gdzieś reklamy widział z podpaski dla mężczyzn, że już to nastąpiło. Okej, to ja wam powiem następną rzecz. Powiem wam taką sprawę. Zobaczycie, przekonacie się, że nie minie pół roku, może rok, może dwa lata, a to już będzie za chwilę, że wam założą liczniki na dupę i na nosy, liczący wam wydzielanie CO2 indywidualne organizmu i pierdzenie wasze, po półtora litra metanu średnio wytwarzacie. Z dupy wam wychodzi, tak samo jak świnią. Przepraszam, że tak mówię, ale taka jest prawda. A człowiek musi to wydalić, tak? I oni to jakoś to uśrednią. Oczywiście nie będzie tak źle, że was tam zakreskują i ten, ale cholera wie, tutaj wszystko jest możliwe. Tutaj każda głupota, wyobraźcie sobie taką jedną rzecz, tutaj każda głupota, jak jest, macie trzy możliwości. Jedna jest oczywista, że trzeba tak zrobić. Druga jest taka średnia, tam troszeczkę głupkowata. A trzecia jest absolutnie absurdalna, to w Polsce będzie wybrana na pewno ta trzecia. Dlatego ja mówię, kiedyś Korwin tak mi tłumaczył, czy mi, ludziom tłumaczył na spotkaniu, dlaczego nie ma ministerstwa psów i kotów właśnie. Że gdyby było ministerstwo psów i kotów, to koty by tam wymagały, tam czegoś domagały się, psy by się domagały czegoś. Ja jemu dopowiedziałem wtedy właśnie, że wie pan co, gdyby było takie ministerstwo, to z całą pewnością na czele ministerstwa kotów stałby pies, a na kasie chorych psów kierownikiem byłby kot. To z całą pewnością. No tak, no. Czy wiesz, kiedyś nie było problemu ze sprzedawaniem butelek. Ja pamiętam czasy jeszcze takie mojej podstawówki, końcówki podstawówki, to była połowa lat 80., może nawet trochę wcześniej. No pierwsza połowa jeszcze, zaraz po stanie wojennym. I byłem wtedy na takich, pod koniec podstawówki właśnie, byłem na takich w czasach w miejscowości Świeradów Zdrój, takie góry, niższe troszeczkę góry. No i w Świeradowie byłem właśnie na tych w czasach i tam miałem kolegę starszego, chyba o rok albo o dwa lata, i on zbierał butelki po winie. Tam dużo było takich pijaczków, znam te jarzębiaki kupowały, najtańsze.
i zostawiali pod takimi koszami tam dla wczasowiczów, pod tymi koszami, takimi pod ośrodkami, jeszcze wtedy to były zakładowe ośrodki wypoczynkowe, i zostawiali butelki, i on zbierał sobie. On sobie zbierał na konkretną rzecz, na taką pogodynkę kuralską, i uzbierał. Codziennie przynosił kilkadziesiąt butelek, zanosił do skupu, dostawał pieniądze i kupił w tej cepeli, kupił sobie takiej lokalnej cepeli góralskiej. To nie była tania rzecz. Także on sobie uzbierał przez te dwa tygodnie na tą pogodynkę taką. To jest góral, tam wychodzi chyba, jak ma być pogoda, albo góralka, jak jest pogoda, albo odwrotnie, nie pamiętam. Jest taka pogodynka zrobiona specjalnie, tak jakby meteo, coś takiego. No. Z tym, że zrobione takie artystycznie, tak, wyrzeźbione, podejrzewam, ręcznie, i no, taka cepelia typowa w tamtych czasach. Zresztą, jeżeli ktoś pamięta komunę, to pamięta, że były takie cepelie, notabene z takich pozostałości sklepów, ja wam kiedyś o tym mówiłem na Afterze, to jak sobie chodzicie we Franco, w tej grze Franco na Amidze, to tam jest Szczecin pokazany, właśnie te ulice z moich młodych lat, lata 90. jeszcze, i tam jest jeden sklep, który przetrwał do dzisiaj, i to jest Ars Christiana. Ja się dziwię, że jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby zrobić sieć Ars Christian w całej Polsce. Może jest, może się. Ja jeszcze tego nie szukałem, być może jest, ale jest Ars Christiana. To jest jedyny sklep, który przetrwał z tamtych czasów. Staram się czytać, ale się nie kurde, się gubię się zaraz z tym, co mówię. Muszę na chwilę przerwać, żeby o tych 5000 kary. Znaczy wiesz, w Polsce za zwykły brak dowodu, podczas jakby cię chciał policjant wylegitymować przechodząc przez ulicę, by cię złapał na czerwonym, co mi często grozi, bo ja bardzo często przechodzę na czerwonym, robię tak jak w Anglii się robi, uważam, że nie będę gorszy od jakiegoś, za przeproszeniem, zawszanego Anglika, to oczywiście jak nie sprawiam zagrożenia dla ruchu, tak, nie jestem idiotą, który tam by wskakiwał gdzieś na jakimś tam skomplikowanym skrzyżowaniu i tak dalej, nie? To za brak dowodu mogą wam wlepić 12 tysięcy złotych kary nawet. Tak, to jest oczywiście kara maksymalna. Pewnie się skończyłoby jakimś upomnieniem plus niewielkim mandatem rzędu 1000 złotych, tak, albo 500. Natomiast 12 tysięcy to jest ta kara realna, i tak sobie sprawdźcie, to za ile jest za brak dowodu. To jest do znalezienia bardzo szybko. Tak samo jak wam mówiłem właśnie kwestie... O Jezu, jak ja zszedłem z tematu, kurde. Musicie mnie przywoływać do porządku, bo chciałem o programowaniu mówić, a zeszliśmy na ekonomię. Nie mam prawka. Należy do tych osób, które bardzo często nie kończą tego, co zaczynają. Raz był na przykład taki kurs marketingu, zresztą niedaleko stąd, gdzie mieszkam, taki kurs marketingu, ja to jeszcze na studiach byłem, czy po studiach, świeżo, i chciałem ten kurs marketingu koniecznie skończyć, zapłaciłem za niego, nie poszedłem na zajęcia w ogóle. Zapłaciłem kiedyś za jeden semestr studiów, nie poszedłem na zajęcia w ogóle, znaczy przepraszam, poszedłem na jedne z tych zajęć, na pierwszą godzinę, która była, to były studia zaoczne, po czym stwierdziłem po tej godzinie, że facet gada głupoty, i po prostu wyszedł, jak wyszedłem po godzinie, już nie wróciłem, a 1600 zł wtedy zapłaciłem, to był rok 2000, któryś, nie pamiętam, drugi, trzeci, także to była dosyć duża kwota. I również za prawko zapłaciłem, odbyłem wszystkie jazdy próbne, 20 godzin, z czego jedną po pół litrze wódki, co facet się złapał za głowę, bo mu się przyznałem dopiero jak wysiadłem z samochodu, bo śmierdziało trochę. No ale nie skończyłem tego i bardzo dobrze. Powiem wam, że się bardzo z tego powodu cieszę, bo w efekcie, kiedy byłem jeszcze na studiach, zamiast zbierać na ten durny samochód, zacząłem zbierać na mieszkanie, i to było dużo rozsądniejsze. A dzisiaj wam powiem, ja tłumaczyłem wam kiedyś tutaj, teraz jeszcze raz wytłumaczę, niech się to nagra, że uważam, że w przypadku takiego miasta, nie wiem jak w waszych miastach, ale w przypadku takiego miasta jak Szczecin, gdzie przeciętny kurs taksówką kosztuje 11-12 zł, to żeby wydać pieniądze, które będę musiał przeznaczyć na samochód, który będzie czy stał, czy nie będzie stał, będzie koszty generował corocznie, to jest około 600 zł, 500-600 zł, tak już z kilkoma osobami rozmawiałem, które mają auta różnych marek, to powiem wam, że bardziej się opłaca jednak ta jazda taksówkami, bo gdybym nawet jeździł codziennie dwa razy, to ja wyjeżdżę tą kwotę dopiero jeżdżąc 30 razy w miesiącu po dwa kursy, wyjeżdżę tą kwotę mniej więcej, daję pracę zawodowemu kierowcy, no i wozi mnie mój prywatny kierowca. Co więcej, rozmawiałem kiedyś z taksówkarzem, wy możecie też to u siebie w mieście zrobić. Co by było, gdybym ja temu panu zaproponował taki układ? Prywatnej osobie, prywatnemu taksówkarzowi, nie poza korporacją, tak?
Szanowny panie, dostaje pan ode mnie 400 zł miesięcznie pensji, czyli 200 zł mniej niż bym wydał na takie taksówki zamawiane codziennie. Tak? Dostaje pan 400 zł ode mnie i jest pan na moje każde zawołanie w ramach miasta, tak, czyli nie poza strefą. Maksimum kursów 2 dziennie, tak? Bez problemu. Za 400 każdy się zgodzi na taki układ. Da ci numer na komórkę, zadzwonisz do niego wtedy prywatnie. Oczywiście wcześniej trzeba, bo zaznaczali mi, że trzeba było z pół godziny zgłosić wcześniej, żeby on po prostu nie miał kursu w tym momencie, ale można się umówić, a jeszcze jakby to było za każdym razem przez pracy do pracy, za 400 będą was zwozić. Także macie prywatnego kierowcę. I po chuj wam samochód. Oczywiście to jest wygodne. Zdarzają się sytuacje, kiedy rzeczywiście tak sobie myślę, że fajnie było mieć auto, ale to są same problemy. To są same problemy. Dzisiaj macie auto, to macie na łbie tyle rzeczy, że po prostu to w ogóle nie jest tego warte. Kiedyś być może kupię sobie wojskowego gazika. Nie wiem, no będę po prostu jeździł, tak. Bez prawka. Najwyżej mi zabiorą. A co tam? Także ten, być może wpadnę na taki genialny pomysł. No skuter tak, pozostają mechanizmy pojazdy do 300 kg, czyli nawet może być taki quad, ten quad to się chyba nazywa, taki z zadaszeniem, są do 300 kg i od 16 czy od 17 roku życia można jeździć bez prawka, chyba trzeba mieć kartę rowerową. Tak mi się wydaje, ale nie jestem teraz na 100% pewien. Nie leży to tak daleko poza moim zainteresowaniem. Ja mam wygodną komunikację, czasami się wkurwiam, bo mi ucieknie, ale wszędzie się dojedzie i szybciej się dojedzie. Wyobraźcie sobie, że tramwajem w Szczecinie się najczęściej w godzinach szczytu dojeżdża 2 razy szybciej niż taksówką. Ja to przerobiłem już na tych głównych ulicach typu Piastów, typu Wojska Polskiego, Krzywoustego tej w Szczecinie, no to tutaj jest korek zawsze w tych godzinach. Tak? A ja jadę sobie osobnym zupełnie, za darmo osobnym zupełnie torem. Także... Oj, przepraszam, bo pies mi tutaj znowu bym musiał tłumaczyć wyższość kota nad psem, ale psa nad kotem, bo się nie zgadzam z tym. Psy są fajniejsze. No, zajebisty członek rodziny sobie przyszedł tutaj. Właśnie przypomina mi się, że to już jest pierwsza i muszę go wyprowadzić na spacer. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył. Poględziłem wam tutaj, pomarudziłem trochę. Przetestowałem, że tak powiem, opcję tutaj z Jackiem, z którą żeśmy rozmawiali. Nikt do mnie nie zadzwonił, także nie testowałem sam ze sobą. Uciekam, chłopaki, bo muszę tego mojego kulfona małego wyprowadzić i jeszcze potem umyć. A mam nadzieję, że teraz, jak już metoda skajpowania jest rozpracowana, będę się częściej pojawiał, może właśnie tak po jakiejś audycji, właśnie tam Krawca, czy jak dzisiaj Bajtitera, bo chciałem powiedzieć to, co nie miałem śmiałości mówić w czasie audycji, bo to było bardzo fachowe dzisiaj i to nie przystoi, tak się tutaj kurde dzwonił jakiś kurde lamer i tam rozpraszał prowadzących, a potrzeba zadzwonił bardzo fachowo, też tutaj była rozmowa, także nie miało to sensu. Także to będzie taka erata, nazwijmy to eratą do programowania, a przy okazji pogadałem trochę o sprawach ekonomicznych. A kusi mnie, słuchajcie, temat mikropaństw, to będziemy może z Jackiem się da namówić, byśmy kiedyś się mówili, pogadali o mikropaństwach. Ja pogadam bardziej tak od strony takiego swojego spojrzenia na ten temat, on może bardziej od strony ekonomicznej, zobaczymy jeszcze. No i kusi mnie też powrócenie kiedyś do tematu, który... Nie, żadnych ramówek, bo ja takich sytuacji jak teraz, że mam w miarę spokój, to niestety mam bardzo mało i no tutaj byłby problem, tak? Byście potem się na mnie żołądkowali, że nie spełniam, że tak powiem, określonych warunków, a na balkon nie pójdę. Nie, ja mam po prostu ciasną klitkę i tutaj, chociaż lubię takie ciasne pomieszczenia, ciasne warunki. Nie potrzebuję większych, powiem wręcz przeciwnie, że za duże mieszkanie powodowałoby tylko dużo większy bałagan. I to by nas z całą pewnością znając siebie. Także będę chciał też pogadać wam troszeczkę o właśnie jeszcze wrócić do tematów płac, ale tak troszeczkę od innego, z innego kąta, że tak powiem, spojrzeć na to. I taki temat odnośnie, kiedyś już próbowałem to robić, nie wiem czy pamiętacie, to było z wideo wtedy, na temat alternatyw dla mieszkań różnych takich, co jest praktykowane w zasadzie w Stanach. Tutaj może się kiedyś tam Kuba podłączy, jak to rzeczywiście wygląda z jego strony, ale ja też obserwuję tutaj to w Szczecinie lokalnie.
czyli właśnie działki, kampery, żaglówki, na tym, no, gdzie mieszkać generalnie, jak się nie ma gdzie mieszkać, żeby mieszkanie nie wynajmować, ani broń Boże nie brać kredytu, bo jak mówię, my mamy tutaj najgorsze warunki z możliwych pobierania tego typu rzeczy, jak właśnie kredyt, tak? Znaczy największą odpowiedzialność co do tego. I generalnie jeszcze trochę o pieniądzu też chciałem, takich swoich spostrzeżeń tutaj, że tak powiem, na temat pieniądza, na temat systemu, to może już nie, bo to jest trochę denerwujące i drażniące, a nie chcę tutaj ładunków emocjonalnych, że tak powiem, z siebie wypluwać różnego, czasami mam ochotę pokrzyczeć na to wszystko, co się wokół nas dzieje, tym bardziej, że ja widzę, jestem osobą, która widzi po prostu te wszystkie takie zwichrowania bardzo wyraźnie i już tak nauczyłem, mam już taką optykę, która, zresztą pewnie tutaj dużo osób ma tego typu problem. No, sprawa tutaj Uber widzę wymieniony, jest, ja słyszałem Iber, tak, to jest umlał. To jest Iber, to jest taka tematyka, to jest fajne rozwiązanie, tak? Tylko to jednak jest mimo wszystko zagraniczna firma, to nie może być na przykład jakiś Uber polski, Uber albo coś takiego, Polacy powinni taką firmę założyć. Dlaczego to ma być akurat Uber, tak? Może być jakaś polska odmiana tego. Podejrzewam, mam pewnego nosa co do tego, dlaczego tak jest. To może tysiące firm takich być działających na tej zasadzie, stworzenie tylko aplikacji, jakiejś bazy, która by miała zatrudnionych tam kilku tam dzwoniaczy i tyle, nie? Nie. Dobra, chłopaki, to ja się zmywam, lecę na spacer z psem. Czy będę afterował na spacerze z psem? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Już tam pewnie jest jakiś after, jak podejrzewam, bo tam ktoś wklejał. On sobie tam już swoim życiem żyje. Ja tam nie muszę nawet zaglądać, muszę tylko tam parę poprawek zrobić, bo tam kilka tekstów jest nieaktualnych, które tam wkleiłem, ale to tak kiedyś tam się za to zabiorę. Już nie przed Nowym Rokiem, raczej po Nowym Roku. Dobra, bo się nie rozłączę, jak będę tak się czaił do tego rozłączenia. Hejka, trzymajcie się. Ja się tutaj zaraz kliknę i jak zwykle nie mogę znaleźć guzika rekord. O, jest, dobra. No to hej, na razie, cześć.

Czy Byte Eater jest piromanem? Takie pytanie sobie może zadają niektórzy, ujrzawszy zajawkę dzisiejszego odcinka. No więc Byte Eater to jestem ja, no a co do piromaństwa to kwestia definicji, myślę, natomiast być może sobie wyrobicie zdanie po dzisiejszym odcinku, albowiem w nim powiem wam o wielkich pożarach, o ogniu, który płonie wiekami, no wiekami to może przesada, ale latami, a przynajmniej miesiącami, takie trzy przypadki omówię. No i jest to odcinek na żywo i jest to odcinek audycji Epicentrum 68 i to taka ciekawostka, bo zwykle nie podaję numerów odcinków, ale po raz pierwszy od bardzo dawna liczba odcinków Epicentrum przegania tym samym moją drugą audycję, czyli Proste Zwierciadło, której odcinków było dotychczas 67. No tak samo jak Epicentrum zresztą, no i to jest 68. I to jest audycja popularno-naukowa, geekowska, technologiczna, no i tak dalej, o takich właśnie rzeczach. No i czasem i w takie rejony tematyczne się zapuszczam, może odległe od mojej specjalizacji, od mojego wykształcenia, tego z czego jestem magistrem, bo informatyki jestem magistrem. Niemniej jednak wiem, że wielu z was interesują takie wycieczki. I dzisiaj sobie taką wycieczkę popularno-naukową właśnie zrobimy w trzy miejsca na świecie. No a jeżeli wy chcecie, korzystając z tego, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach okoliczności geograficzne już nie stanowią takiej przeszkody jak niegdyś w komunikacji i chcielibyście też tutaj na wieki wieków uwiecznić swój głos, swoje pytanie, czy jakąś swoją dopowiedź do tego, co będę mówił, no to ponieważ audycja jest na żywo, to jak najbardziej można to uczynić, łącząc się z anteną, do czego zachęcam gorąco, piekielnie gorąco, wręcz, tak, nie, niebiańsko, może tak, niebiańsko zachęcam, z piekłem nie chcę mieć nic wspólnego. Natomiast, no, można to robić na dwa sposoby, więc przypominam jakie, telefonem oraz Skype'em. W przypadku Skype'a dodajcie najpierw do znajomych kontestacja.com takiego użytkownika, na którym siedzę. No i w radiu też kontestacja na stronie oraz w radiu Enklawa oraz na nocnym radiu, jak wejdziecie teraz, to tam też czaty są, na które czasem będę momentami może zaglądał i może coś tam też wyczytam ciekawego, jakieś pytanie na przykład. Aczkolwiek dzwonienie jest formą oczywiście pewniejszą, no i taką też wyższą. Tak więc

0: Od piekieł zacznijmy, tak, a potem będzie jeszcze coraz bardziej gorąco. Więc w Turkmenistanie, na środku pustyni Karakum, Turkmenistan był kiedyś Republiką Radziecką i w roku 1971 wiercono tam w poszukiwaniu gazu ziemnego, czyli mieszanki węglowodorów. Te węglowodory, które są gazowe, to są od metanu do butanu, tak? Bo potem od pentanu to są już w warunkach normalnych bodajże ciekłe. Jakoś tak. Okej, w każdym razie metan, etan, propan, butan, no i jakieś tam izomery, jakieś pochodne. Taka mieszanka gazów nazywa się gazem ziemnym, no i powstaje z rozkładu szczątków naturalnych, gromadzi się pod ziemią między skałami w jakichś tam właśnie szczelinach i potrafi go być bardzo dużo czasem naraz, także można podłączyć rurę i tłoczyć go, no i dostarczać do domu. I jak macie w domu kuchenkę na przykład gazową, i czy też piec opalany gazem, czy jeszcze coś innego, no to wtedy może być to jako właśnie paliwo używane także i w waszych domach. No i w związku z tym, że to jest drogie, a Związek Radziecki, no i również sąsiednie kraje są w to bogate, no to opierały na tym, dalej opierają zresztą w dużym stopniu, nawet Rosja w jeszcze większym, swoją gospodarkę. A akurat w Turkmenistanie są jedne z największych złóż tego gazu ziemnego na świecie, więc nic dziwnego, że chcieli sobie tam go wywiercić i wydobywać. No i zresztą to robią, wydobywają go, no ale akurat nie z tego miejsca, bo mieli pecha. Wzięło im się to, zapaliło. Wybuchło i zapaliło. Zapadła się ziemia, stworzyła głęboki krater, zwany właśnie Bramą Piekła. Door to Hell, lub też Gates of Hell. No i sądzili, że to się wypali w ciągu kilku tygodni, radzieccy naukowcy. No jednak się grubo przeliczyli, bo pali się do dzisiaj. Płomienie właśnie na zboczach tego krateru cały czas buzują. Czasem są, wiadomo, wyższe, czasem niższe, w zależności od tego, jakie tam jest to ciśnienie tego gazu wydobywającego się z podziemi różnymi otworami. No i to jest krater, który ma, znaczy znajduje się całe miejsce jakieś 260 km na północ od miasta Aszgabat, które, no, przypuszczam, że mało kto z was wie, co to jest za miasto, ale jest to stolica tego kraju, Turkmenistanu obecnie, który, no, oddzielił się od Związku Radzieckiego przy jego rozpadzie w 91 roku. No i ma średnicę 70 metrów ten krater. 60 metrów z tego zajmuje właśnie ogień. Tak, i około 20 metrów ma w głąb i się pali cały czas. I w nocy się pali, widać go na zdjęciach satelitarnych i widać go z daleka w ogóle. No, jest atrakcją turystyczną teraz. Odwiedzają to turyści. No i w 225 miliardów metrów sześciennych gazu w ciągu 20 następnych lat się tutaj... Zdaniem. Nie, to jest ilość gazu, jaki zostanie wydobyty z tego pola całego, tak? Bo w jednym miejscu się pali, natomiast kilka kilometrów dalej, no, w okolicy jest dużo miejsc, w których się gaz wydobywa. Tak więc, jeżeli byście chcieli do Turkmenistanu się wybrać, no to może możecie na swoim planie podróży umieścić derwezę. Czyli, no to zresztą brzmi po jakoś. Chociaż tam używają języka turkmeńskiego, który należy do grupy języków tureckich, więc nie wiem, czy to ma coś wspólnego z drzwiami, ta nazwa. Jeżeli to by było w indoeuropejskim języku, to jak najbardziej tak. Tak, owszem, po persku, to jest nazwa perska. Dobra, sprawdziłem właśnie. Nazwa jest perska, perski język jest indoeuropejski, więc jak najbardziej słusznie nazwa się z drzwiami kojarzy. Derweze jak drzwi, tak? Czy też jak door, jak dwa raz w sanskrycie. No, taka drobna wycieczka, także i językowa tutaj się należy. No, przynajmniej ciekawie jest zrobić. No to przenieśmy się może teraz na drugą stronę żelaznej kurtyny, do drugiej głównej strony w zimnej wojnie, czyli do Stanów Zjednoczonych i to do czasów też faktycznie, kiedy zimna wojna się toczyła. Otóż wiosną 1962 roku w miasteczku Centralia w stanie Pensylwania zauważono w kranach szczególnie gorącą wodę. No i teoria spiskowa mówi, że to dlatego, że pod ziemią się paliło już wtedy. Natomiast wersja taka, która no jest szerzej akceptowana, chociaż tamta też, hipotezy, że trwało to zjawisko już wcześniej, też, że ma być może pochodzenie nawet naturalne, są rozważane i akceptowane przez niektóre urzędy, agencje. Niemniej jednak najbardziej taka oficjalna wersja jest taka, że w Centrali przy drodze stanowej 61 w stanie Pensylwania prowadzono odkrywkowe wydobycie węgla kamiennego. No więc była kopalnia węgla, ale nie taka jak u nas w Polsce są przeważnie, że się wierci tam kilkaset metrów czy więcej nawet pod ziemię, tylko taka, gdzie się odkrywa takie paski, zdejmuje się wierzchnią warstwę gleby, jakieś skały się zdejmuje, no i pod spodem jest węgiel i się go wykopuje koparką czy czymś tam. No jest to prostsze, tańsze. No i tam, gdzie są takie pokłady węgla, które na to pozwalają, tak ułożone, no to się stosuje takie właśnie metody. W Polsce się w ten sposób kopie siarkę w okolicach Tarnobrzegu. No a węgiel brunatny też się tak kopie w Polsce. Z tego co wiem. No, więc oni go kopią, aż wykopią tyle, ile się da wykopać, aż reszty już nie ma lub tam są jakieś resztki, których wydobycie już jest nieopłacalne przy obecnej technologii, no i wtedy się już nie kopie i zostaje taki dół w ziemi. I taki dół się świetnie nadaje na wysypisko śmieci. No więc zrobili sobie w takim jednym dole wysypisko śmieci. I te śmieci w tamtych czasach były... No, w różny sposób likwidowane, polewane, czymś czasem były spalane, chociaż prawo stanowe tego zakazywało. Niemniej jednak są zapiski z posiedzenia rady tego miasteczka, że trzeba coś z tym zrobić. Nie jest dokładnie napisane co być. Może to była taka sugestia, ej, wynajmijmy 5 ludzi, bo tylu wynajęli. Faktycznie, wynajęli 5 ludzi, żeby to podpalili te śmieci. No i podpalili te śmieci. I okazało się, że... No i potem zgasili. Jak zwykle przy takim paleniu śmieci potem się zagasza te widoczne płomienie, aż iskierek żadnych nie widać. I zrobili to 27 właśnie maja 1962 roku. Jednak dwa dni później, 29 maja, ludzie zauważyli znowuż płomienie. No więc przyjechali znowuż je zagasić. Ale się nie udało. Płomienie po każdym gaszeniu z powrotem po jakimś czasie powracały, coś się tam tliło, coś się tam dymiło, powstawały doły, powstawało błoto kotłujące się, tak, to w Derweze też jest, powstawały gejzery takie, wydzielały się pióropusze gazu i popiołu, dymu. Zaczęło wzrastać stężenie tlenku węgla i innych gazów. Tlenek węgla to jest czad, go się nie czuje, ale się można od niego zaczadzić. No więc sytuacja wymykała się spod kontroli, poinformowano agencje stanowe, rządowe, wydano na to dziesiątki milionów dolarów, a pali się dalej. Pali się dalej i podjęto w związku z tym decyzję o ewakuacji całego tego terenu, wszystkich mieszkańców z Centrali, z miasteczka Centralia. Miasteczko Centralia jest miasteczkiem duchem już w tej chwili. Tam są jakieś budynki w ruinie, droga stanowa 61 kończy się, położone są opony, dookoła są postawiane znaki, że zakaz wstępu dla człowieka, bo tutaj mogą być, może się grunt osuwać, mogą być jakieś doły wypalone, może być no przez to, że się tam pod ziemią coś wypaliło, coś się zrobiło wolnego miejsca, więc jakieś niebezpieczne grunty, mogą być też gazy niebezpieczne, jakieś nagłe też wyrzuty gazu, jakiegoś tlenku węgla czy innych rzeczy, od których się można podusić, a przynajmniej nabawić problemów na zdrowiu. Więc rząd objął to czymś, co się nazywa eminent domain, taka jest nazwa w Stanach na taką ziemię potępioną, tak? Condemned to eminent domain, tak się nawet mówi. Budynki, wszystko, całe, wszystkie nieruchomości i ziemia i zbudowane na niej ręką ludzką nieruchomości, no po prostu nie nadają się do użytku przez ludzi z deklaracji rządowej. Prawo, na mocy prawa, z mocy ustawy, ustawą znieść zdatność do użytku. No oczywiście nie wszyscy się z tym chcieli pogodzić, niektórzy chcieli odszkodowań jakichś wysokich, no rząd oczywiście dał, ale niższe. No i w 2002 roku US Postal Service, czyli poczta państwowa w Stanach, która ma monopol na pewne kategorie przesyłek, wycofała kod pocztowy, zip tam się to nazywa, zip code, to nie mylić się z kompresorem zip do pakowania plików. Jest kod zip, czyli właśnie taki kod pocztowy, trochę inaczej on wygląda niż ten polski, ale, no ale jest. Więc nie ma już dla centrali od 2002 roku. Był on 17927, jakby kogoś interesowało, więc jak chcecie zaadresować, zrobić jakiś, nie wiem, prank taki ten, strolować US Postal Service, no to wyślijcie jakąś pocztówkę pod 17927. W 2009 gubernator Ed Rendell zaczął formalnie proces eksmisji mieszkańców stamtąd. Nie wszyscy dobrowolnie chcieli, tak jak już wspomniałem. Więc ostatni, którzy walczyli z tą decyzją w sądzie, przegrali tą sprawę w 2012 roku, chociaż przedstawiali całkiem niezłe dowody. Na przykład takie, że tam już ten pożar co prawda jest pod ziemią, ale on już jest słaby, już tych gazów nie ma. Prawie, że jak się mierzy te gazy, to przeważnie jest ich tak mało, że mniej niż niektórych zanieczyszczonych w naturalny sposób, czy też przez człowieka jakimiś fabrykami obszarach miast, gdzie mieszka bardzo mnóstwo ludzi. No więc mimo wszystko, no i że żyli tam tyle czasu i nic im nie jest, no mimo wszystko jednak państwo pozostało nieugięte, sąd im rozkazał odejść, opuścić to miejsce. A oni się jednak opierają. 7 z nich twierdzi, jesteśmy starymi ludźmi, mieszkaliśmy tu całe życie, nie będziecie nas wyganiać z naszej ziemi, nie damy się, musicie nas usunąć siłą, jeżeli chcecie. No i na to już chyba bojąc się wizerunkowych konsekwencji, że starych ludzi, którzy są związani z tym miejscem i tam mieszkali i mają tam swój dobytek, swoje domy, że będzie jakoś na oczach kamer tutaj musiał pogonić, no zrezygnował z tego. Zawarł z nimi ugodę taką, że 29 października 2013 roku doszło do tej ugody. Może te 7 osób tam do końca życia mieszkać, po czym, gdy umrą, to ich majątek wtedy przechodzi do tego eminent domain, czyli zostaje, no wywłaszczeni zostają. Znaczy, no dobra, może nie zostają wywłaszczeni, ale nie może nikt tego od nich odziedziczyć, dziedziczy to po nich po prostu rząd. Tak, no więc sam pożar oczywiście się rozprzestrzenił, 210 metrów od miejsca, którym się zaczął, tak stwierdzono w 1963 roku, że objął już tak duży obszar, że już takie zwykłe próby ugaszenia go nie będą skuteczne, więc zaczęto tam pompować wodę wymieszaną z materiałem skalnym. Różne sposoby próbowano, wybuchy takie, bo czasem się gasi w ten sposób, jak na przykład szyb naftowy się podpali i tryska nafta z podziemi i się pali od razu, albo gaz. To czasem się z tym radzi sobie w ten sposób, że się podkłada ładunki wybuchowe. No i taki wybuch zdmuchuje ten płomień w ten sposób, że on zużywa naraz, spala po prostu się coś wybuchając gwałtownie, więc pozbawia tlenu, sprawia, że stężenie tlenu staje się chwilowo bliskie zeru, przez co ogień gaśnie. Więc jakby takie gaszenie ognia benzyną, nie? To takie przysłowiowe, ale to działa. Można taki ogień, ale taki, który jest tam gdzieś głęboko pod ziemią, który jest zasilany cały czas, tak jak derweze na przykład na większym obszarze, gdzie to nie jest jakiś jeden otwór, tylko dużo takich szczelin, powiedzmy. Czy tym bardziej, jak jest to podziemny pożar kopalni węgla, no to tak nie idzie. To jest trudniejsze wtedy zrobić to w ten sposób. No i niektórzy przypuszczają, że wcale nie od tego palenia śmieci był ten pożar, tylko że on już był wcześniej z przyczyn choćby na przykład naturalnych, albo że jest to skutek pożaru, który w 1932 w Bass Colliery taki pożar węgla tam również pokładów nastąpił i został ugaszony, przynajmniej tak, został wywołany w ogóle przez wybuch, tak? Jakiś wybuch był taki w kopalni. No, czasem się zdarzają wybuchy, tak? Czasem kiedyś nawet teraz są czujniki gazu, żeby tam górnicy zdążyli się ewakuować w kopalniach. Kiedyś, jak nie było czujników gazu, to taki czujnik był żywy, mianowicie kanarek, bo ogólnie ptaki, no a kanarek zwłaszcza taki szlachetny ptaszek, nie, sobie śpiewa, no to on jest czuły bardzo na gazy, dużo bardziej niż ssaki, niż człowiek, więc on, człowiek jeszcze nic nie czuje, nie orientuje się, że coś jest nie tak, a kanarek już zdycha. Więc górnicy kiedyś zabierali do kopalni kanarka, no i on tam sobie żył w tej kopalni i jak widzieli, że kanarek jest zdechły, no to wtedy uciekali z tej kopalni, bo to znaczyło, że wzrosło stężenie gazu do niebezpiecznego już poziomu i może wybuchnąć. Albo nawet jak nie wybuchnąć, to ich podusić, czy uszkodzić ich zdrowie. No, więc taka eksplozja miała miejsce w 1932 roku w Bass Colliery i spowodowała podpalenie pokładów węgla. Ugaszono je, przynajmniej tak sądzono. Natomiast jest hipoteza przyjmowana przez niektórych, że tak naprawdę do końca nie ugaszono, że tam się to cały czas paliło, tliło pod ziemią, aż doszło właśnie do miejsca, gdzie mogło się rozpalić porządnie, czyli do centrali i zapaliło też te śmieci. Tak. No. Więc to tyle o tym ogniu. Słuchajcie, mówiliśmy o śmieciach, więc teraz będzie jeszcze więcej o śmieciach. Mianowicie w 1999 roku wprowadzono reformę administracyjną w Kanadzie. Trochę na północ się przenosimy, nawet bardzo na północ, tam gdzie jest zimno, wieczny lód, gdzie w ogóle temperatury dodatnie to jest rzadkość. Mianowicie do Nunawut. Do Nunawut, czyli do terytoriów, które w te właśnie w 99 według planu z 93 wydzielono z Northwest Territories, czyli z terytorium, bo w Kanadzie są prowincje i terytoria, więc takie największe terytorium się nazywa Northwest Territories, czyli terytoria północno-zachodnie, czy terytoria północnego zachodu. No, w każdym razie terytorium się nazywa terytoria, no, wiecie, takie to. Albo to oni mówią też po francusku, no to oni mają różne udziwnienia. W ogóle mają własne pismo, ci, co tam mieszkają. Ten lud, ci Inuici mają język Inuktitut. No i w języku Inuktitut motto tego terytorium nowego Nunawut brzmi Nunawut Sanginivut, czyli nasza ziemia, bo Nunawut to chyba znaczy nasza ziemia, tak, w ich języku. Nasza ziemia, nasza siła. No, więc no oczywiście w trzech językach to jest. W Nunawut, jak powiedziałem przed chwilą, w Inuktitut, jak powiedziałem przed chwilą, po angielsku Our Land, Our Strength i po francusku Notre Terre, Notre Force, gdzie to angielski i francuski są językami całej Kanady oficjalnymi. Dzwoni, słuchajcie, słuchacz do nas, więc go odbierzemy. I odbieramy go właśnie. I czy się już słyszymy? Jacku Welblacho, czy mnie słyszysz? Dobra, to powiedz coś teraz.
1: Teraz coś mówię.
0: I bardzo dobrze słyszę cię ja i wygląda na to, że słuchacze też.
1: To może taka garść ciekawostek związanych z ogniem. Jest taki filmik, chyba już dostępny w sieci. Niestety nie powiem wam i nie powiem tobie, Bajtiterze, jak ten filmik się nazywa. Natomiast strażacy w Polsce przy tam współpracy ze specjalistami PPOSZ zrobili taki eksperyment swego czasu i zbudowali mieszkanie z jakichś tam mebli. Generalnie tam nie był dobór tych mebli na zasadzie tego asortymentu tego mieszkania. Nie był na zasadzie, że to były same jakieś tam przedmioty łatwopalne, tylko taka średnia była, tak? Średnia, tak jak to wygląda w przeciętnym mieszkaniu według ich wiedzy. No i byli ciekawi, jak szybko postępuje ogień, tak? W sensie jak szybko to strawi. Filmik ma bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, około 5 minut. To takie średnie mieszkanie warszawskie, ten około 30 metrów kwadratowych, to w ciągu 5 minut zostało w całości pochłonięte przez ogień. Niestety nie pamiętam, jak ten filmik się nazywa, ale wiem, że z dużym prawdopodobieństwem jest on do znalezienia w sieci. To jakby kogoś interesowało, w jakim tempie może ogień zająć jego mieszkanie. No i to nie było tak, że całe mieszkanie tam było polane benzyną albo czymś, tylko normalnie był jakiś taki mniejszy ogień, który na początku zajął jakieś tam firanki, kawałek fotelika. Przy normalnym przepływie powietrza ogień przemieszczał się naprawdę bardzo szybko. Druga ciekawostka, tym razem bardziej z twojej branży, to powinieneś wiedzieć. Kto pierwszy spośród nacji na świecie wymyślił patent na odzyskiwanie danych ze spalonych dysków twardych?
0: A widzisz, to nie wiem.
1: Polacy.
0: O.
1: I to ta informacja gruchnęła już jakieś. Tak, ta informacja gruchnęła już jakieś 4 albo 5 lat temu, także to nie jest żaden ekstra news. Natomiast no, ciekawe, tak, że w odzyskiwaniu danych niektórzy twierdzą, że jesteśmy lepsi niż Google, tak? Bo Google bardziej zajmuje się przetwarzaniem. Druga ciekawostka, bardziej z zakresu takiego bezpieczeństwa pomieszczeń i tego typu rzeczy. Znowu nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo nie wiem, na ile ten człowiek, szkoleniowiec z branży BHP, miał pojęcie o tym, co mówi. A troszeczkę, jak to zwykle bywa na takich szkoleniach, no, mówi się o rzeczach takich podstawowych, fundamentalnych, ale też jest to taka gadka szmatka, tak? I też jakby ten, który jest tam prelegentem, to bardzo często promuje w jakiś sposób tam siebie, tak? No bo on ma z tego zysk, albo firma, pod którą podlega, ma z tego zysk. To nie wiem, czy wiecie, ale na przykład drogi ewakuacyjne, czy też wyjścia ewakuacyjne, być może nawet, że już w Polsce, ale w Stanach są projektowane na podstawie, ponieważ nie mogą zrobić takiego eksperymentu, żeby po postawieniu jakiegoś tam budynku, dajmy na to jakiejś fabryki, no nie mogą podpalić wszystkiego, tak? Albo poustawiać jakiś atrap i podpalić wszystkiego i zobaczyć, którymi drogami będzie podążał ten ogień. Więc robi się symulacje na bazie chmur cząsteczek. Znaczy, tak ten koleś twierdził, tak? Ja nie wiem, czy on był z branży informatycznej, czy nie. W każdym razie, no, był dosyć mocno, co mnie osobiście śmieszyło, był dosyć mocno zajarany big data, tak? Że tutaj, prawda, specjaliści od big data opracowali taki algorytm, jakby obserwując ogień w tego typu pomieszczeniach, i że przeprowadza się normalnie takie symulacje, żeby lepiej dopasować wyjścia ewakuacyjne. No, tak, żeby ludzie na przykład nie weszli w strefę, na przykład w której, nie wiem, w której są jakieś tam płyny i chwycą za nie tą klamkę i nagle, prawda, nastąpi wybuch. To może raczej dla ciebie nie będzie ciekawostka, ale część słuchaczy być może będzie to interesować, że w momencie, jak na przykład w budynku w waszej firmie dojdzie do jakiegoś pożaru i czasami tak bywa, że firma, prawda, jest ogromna, czy to jest jakiś biurowiec, wieżowiec, whatever, tak? I zdarzy wam się zbłądzić, czyli jesteście na przykład od niedawna w tej firmie, nie wiecie do końca jak tutaj wyjść, przez którą bramkę przejść, gdzie się odbić, to na wszelki wypadek lepiej zdjąć swój t-shirt albo kurtkę, albo co tam macie pod ręką, albo chociażby, nie wiem, jak jest zima i macie rękawiczki, to na wszelki wypadek lepiej sprawdzać, czy klamki nie są gorące. A to z tego względu, że jak otworzycie nie tą klamkę, to jakby potem już możesz, Bajtiterze, sprecyzować, dlaczego tak jest. Jak otworzycie nie tą klamkę, to po prostu ogień wam buchnie w twarz, tak? Po prostu ze względu na zmianę ciśnienia w danym pomieszczeniu. Natomiast to też, z tego co wiem, to też zależy od tego, już dzisiaj takie systemy w dużych firmach się montuje, systemy, które mają regulować ciśnienie w poszczególnych pomieszczeniach. Właśnie po to, żeby nie było takich sytuacji, żeby nie było sytuacji, kiedy, prawda, wszyscy się zewakuują, w środku zostanie jakiś tam trzech głupków, którzy nie mogli znaleźć drogi, czy nawet jeden, tak? I żeby nie było takiej sytuacji, że on chwyci nie za tą klamkę i nagle...
0: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jest coś, czego podstawy warto znać, co robić w przypadku pożaru. Zresztą jest taki film nawet niemiecki, Was tun, wenn's brennt, czyli co robić, gdy się pali, ale on jest chyba jednak o czym innym, bardziej taki psychologiczny. Chociaż nie oglądałem, więc może jednak coś... To jest Jacek Welblacha, który zadzwonił i opowiada o bezpieczeństwie przeciwpożarowym, o testowaniu różnych układów budynków, projektowaniu ich, o różnych materiałach, jak się sprawdza to, jak się zachowują w przypadku pożaru, no i jak ludzie się powinni zachowywać w przypadku pożaru, no bo to jest jednak ważne. No i film Was tun, wenn's brennt, wbrew pozorom, tytuł jest metaforyczny, nie o tym opowiada, tylko o anarchistach. Również film Fire Walk With Me, czyli o ogniu kroczy ze mną Davida Lyncha, który jest prequelem chyba, tak? Też sobie nie wiedziałem jeszcze. Z dwóch serii miasteczka Twin Peaks, takiego serialu. No to też jest nie o tym. Natomiast i tak warto polecić. No, tytuły są przynajmniej nawiązujące. Jakieś skojarzenia ludzi na ten temat, no, wywołujące i opierające się na nich. A to wszystko w ramach audycji Epicentrum, odcinka prowadzonego dzisiaj przeze mnie, czyli nazywam się Krzysiek Maczyński, mam pseudonim Byte Eater i dzisiaj w ogóle jest, bo tego jeszcze też nie powiedziałem, 19 września 2017 roku. No więc blacha, kontynuuj, bo to tak ci przerwały te techniczne problemy, ale możesz kontynuować.
1: To może jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Może nie tyle ciekawostka, co bardziej taka przestroga. Co się tłumaczy na takich, powiedzmy, szkoleniach z zakresu BHP czy BHP PPOSZ, a jak to potem wygląda w praktyce? Mianowicie w praktyce to potem wygląda tak, i to troszeczkę takie zniechęcające dla ludzi, którzy są strachliwi, żeby na przykład nie pakowali się do branży spawalniczej, bo tam różni psychole, że tak powiem, siedzą. I w nawyku, znaczy generalnie, żeby zacząć proces spawania, to taką pierwszą czynnością, jaką trzeba zrobić, no to trzeba sprawdzić, czy w butli jest pożądany gaz. I generalnie, żeby to zrobić, to bardzo, bardzo powoli, tak bardzo jak to się tylko da, należy odkręcić zawór na tej butli, a dopiero potem chwycić za spawarkę i zrobić tak zwaną próbkę. No tak jest w teorii. A w praktyce to jest tak, że odkręca się szybko zawór i się strzela, prawda, gdzieś tam w ziemię. No i w przypadku, jak mamy do czynienia z małą ilością butli, tudzież spawarek na hali, to nie jest problem, ale jeżeli jest to jakaś większa firma i nie ma wentylacji w środku, no to można zobaczyć miasto szkieletów. reaktorów. Później, nie wiem ile w tym jest prawda, ale podobno przed wojną, kiedy jakby te wszystkie wymogi bezpieczeństwa jeszcze nie były tak... jeszcze nie były tak szerokie, nie były tak przestrzegane, to były takie sytuacje. Były takie sytuacje, w których właśnie taka szermierka, nazwijmy to, szermierka swego rodzaju odwagą, kończyła się tragicznie. Na koniec może jeszcze dodam,

0: że w momencie, i to ty pewnie, Bajtiter, też wiesz, i jakby inne osoby, które miały jakieś tam nawet
1: To zademonstruj.
0: No nie, to nie da się, jakby organem gębowym
1: blacha,
0: nie da
1: jesteś
0: się.
1: Jesteś blacha, to on powinieneś być w stanie.
0: Łahaha, jakie śmieszne. Pozwolisz, że dokończę.
1: Pewnie.
0: To ponoć podczas ataku na WTC, w momencie jak ci ludzie, prawda, zaczęli się tam smażyć, to zanim zaczęli się smażyć, to odgłos tych, nazwijmy je umownie, bele, tak? Odgłos tych żeliwnych bel, które zaczęły się uginać pod wpływem temperatury osób, które były najbliżej takiego miejsca, przez ten odgłos traciły słuch. Znaczy, to jest swego rodzaju przerażający dźwięk. To może tym razem taka przestroga dla tych, którzy sobie, nie wiem, gdzieś tam wyobrażają, a też dotarły do mnie takie głosy: łe, jaka to jest fajna praca. No nie, nie, niekoniecznie fajna i niekoniecznie tak dobrze płatna, przynajmniej nie w Polsce, ale to chyba, Bajt, jak ty jako programista, to nawet możesz to samo powiedzieć o swojej branży, że nie jest tak kolorowo jak na Zachodzie.
1: No to zdecydowanie. To prawie w każdym zawodzie płacą więcej na Zachodzie niż w Polsce. I strażakom, i programistom. No więc, ale też jeszcze jeden chciałbym mit tutaj rozwiać, skoro już mówimy o World Trade Center. Mianowicie, no jest trochę teorii spiskowych na ten temat i nawet niektóre z nich mają dużą szansę być prawdziwe. Natomiast zdecydowanie fałszywa jest teoria spiskowa o tym, że nie mogło się World Trade Center zawalić, ponieważ ma strukturę właśnie taką metalową, wspierającą beton, która jest złożona z takiej stali, która się topi dopiero w temperaturze wyższej niż pali się paliwo, którym były wypełnione te samoloty, co uderzyły w wieżę World Trade Center. Więc owszem, do stopienia, do przejścia w stan ciekły tych beli metalowych i prętów, wszystkich tam, no to trzeba by było wyższej temperatury. Natomiast już przy niższej temperaturze staje się to miękkie. Pozostaje się stałym, ale staje się tak miękkie, że przestaje być w stanie utrzymać całą tą strukturę.
0: No to tyle ode mnie. Dziękuję, kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
1: Cześć. To był Jacek Welblacha. Jak ktoś chce pójść w jego ślady i też zadzwonić, to zachęcam. A tymczasem wracamy na mroźną północ, do Nunawut. Więc stolicą Nunawut jest miasto Iqaluit. I jest stolicą największego terytorium właśnie w Kanady, Nunawut. No i Iqaluit to leży sobie na brzegu morskim, morza, które w zimie zamarza. I jest sobie tam taki półwysep. Dobra, zaraz powiem, jaki jest półwysep, tylko porozmawiamy ze słuchaczem, który zadzwonił. Rozdzwoniliście się, więc trochę dłużej potrwa ten odcinek niż się spodziewałem. Ty mówisz mi już cześć, a mi tu jeszcze Skype dzwoni. No co za normalnie porażka ta aplikacja. W każdym razie, wy tego chyba słuchacze nie słyszycie, tylko mam przynajmniej nadzieję, jak on dzwoni, więc Łukasz, witam cię na antenie. Faraday zadzwonił, mów.
2: Bardzo słabo cię słyszę, bardzo słabo cię rozumiem, więc może zadzwonię jeszcze raz.
1: Okej. Okay. Więc Skype nam zestawił jakieś złe połączenie, bo mnie było słabo po jego stronie słychać, więc tymczasem ja będę mówił swoje dalej. Jest tam półwysep, który oni wykorzystują jako wysypisko śmieci. I no, mają tam taką górę śmieci. Wywożą wszystko. Tam nie ma już domów, tam się już nie mieszka, to jest generalnie po drugiej stronie tej zatoki niż jest ten półwysep, są budynki, miasto właśnie jest rozłożone nad, program Skype nie odpowiada, no dobra, zamknij program, uruchomimy go jeszcze raz. A w międzyczasie, no więc mają tam wysypisko śmieci, no i jak się pewnie domyślacie, te śmieci co jakiś czas się palą. Same z siebie, tak, bo jak jest góra śmieci kilkudziesięciometrowa, no to pod spodem tam jest temperatura wysoka, ciśnienie jest wysokie, raczej

0: te, nawet jak mroźne wiatry hulają na górze, to tam warstwa kilkudziesięciu metrów różnych puszek zgniecionych, butelek po oleju, jakieś właśnie oleje, jakieś łatwopalne rzeczy tam też bywają. No i oczywiście organiczne rzeczy, które się rozkładają. No i rozkładając się, rozkładają się w reakcjach chemicznych, które są egzoenergetyczne, czyli takie, które oddają energię w postaci właśnie ciepła do otoczenia, podnoszą tą temperaturę, tak jak kompost na przykład, gdzie jeżeli macie kompost i tam sobie rzeczy gniją, odpadki organiczne, jakaś trawa czy jakieś inne rzeczy, coście zebrali z ogródka, no to on jest tak o parę stopni, czy przynajmniej o stopień cieplejszy, tak? No tak to jest, jak możecie wsadzić termoalkę, wsadza się w takich profesjonalnych gospodarstwach. Natomiast no tam to zjawisko było tym bardziej na potęgę. No i jeszcze były tam dużo bardziej niż na kompoście rzeczy łatwopalne. Na kompoście to najwyżej jakieś suche liście mogą się czasem znaleźć na wierzchu. Generalnie powinno się mokre rzeczy wrzucać, ale mogą się przypadkiem, jak słońce praży, wysuszyć. No ale potem spadnie deszcz, to tam zamokną z powrotem. A deszcz, nawet jak spadnie deszcz, śnieg, to tam do środka, w głąb, do serca, do jądra ciemności, które jest pod tą górą śmieci, no to tam jest sucho po jakimś czasie i ciepło. No i może się to zapalić. No i na takich wysypiskach śmieci się co jakiś czas zapala, bo słuchajcie, to jest daleka północ. Tam morze zamarza, tam w zimie nie ma jak tych śmieci wywieźć, tam je trzeba gromadzić na wielkiej górze czy w wielkim dole. No jak się nie ma dołu, nie wykopało się albo nie ma po czymś dołu, no to trzeba zrobić górę śmieci. No, ta góra zresztą pod spodem wytapia, tak grunt powstaje, taki podkład, no, w głębienie, taka niecka. Dobra, logujemy się na Skype'a w międzyczasie. No i wzięło się to zapaliło w maju 2013 roku. Rada Miejska stwierdziła tak, no w sumie coś się pali tak raz na dwa miesiące średnio, w ogóle w naszej tutaj okolicy, tego typu śmieci się palą, a i gasną same, no to poczekamy, zgasną same, nie? No okazuje się, że nie zgasły, bo ten ogień był tak głęboko i tak rozległy i tak długo już się to nie paliło, że zaczęło się palić przez wiele miesięcy, zaczęło powodować smog, zwłaszcza jak wiatr był taki, a tam przeważa taki wiatr od tego półwyspu w stronę miasta, no ale akurat no, jak zaczęli budować miasto i potem musieli gdzieś mieć to wysypisko, to akurat umieścili go tam, pomimo niekorzystnej lokalizacji ze względu na wiatry, no to po prostu z dala od miasta, no a że może ci, co zakładali miasto, powinni byli pomyśleć i założyć je w jakimś innym miejscu, ale przecież nie przewidzieli, że kiedyś będzie tyle śmieci ludzie produkować i to miasto się tak rozrośnie, że trzeba będzie naprzeciwko od przeważnie nawietrznej postawić wysypisko śmieci. No, więc gryzący dym z palących się plastików, smog, straszny smród, szkoły były zamykane z tego powodu, czasem był alarm właśnie, ten widoczność na drogach, chmury snujące się dymu, no prawie tak jak w centrali, tam też po drogach takich opuszczonych snują się chmury czasem jakichś gazów, dymów. No i to samo było w Iqaluit, no bo w końcu we wrześniu kolejnego roku, czyli 2015, wzięli to, udało się to im zagasić. No, oczywiście były tutaj akcje społeczne. Rząd Kanady wpakował w to w końcu ileś tam pieniędzy. No, generalnie mało o tym wiemy, tak? Mało wiemy o gaszeniu wysypisk śmieci, o gaszeniu kopalń. No, jest to jedna z dziedzin, których się ludzkość uczy. Tak, to co słyszeliście, to jest wpisywanie hasła do Skype'a, tajnego bardzo oczywiście. I za chwilę będziemy mogli się połączyć znowuż ze słuchaczami, a przynajmniej z jednym, który dzwonił, bo mam nadzieję, że nie zrezygnuje z tego zamysłu. A tymczasem rzucę okiem na czata, właściwie na wszystkie trzy czaty, co tutaj jest pisane. Tak, więc tutaj jakieś fajne linki podobno lecą na czatach. Ktoś to nagrywa, pyta się Kamek. Tak, ja to nagrywam. I Blacha powiada, że słychać Skype, jak dzwoni. No to nie fajnie, nie powinno być go słychać. Powinienem tylko ja słyszeć. Pisze mi, że spadłem z anteny, ale to chyba jest stare. Dobra, to my w takim razie spróbujemy się połączyć teraz. No, dzisiaj problemy techniczne nas dość mocno tutaj dają się we znaki. Niemniej jednak wygląda na to, że jesteśmy połączeni z Faradayem. Czy to prawda? O, teraz powiedz coś, bo teraz cię będzie słychać.
1: Teraz jestem, tak? Słychać mnie?
0: Tak, słychać cię bardzo dobrze. Łukasz, czyli Faraday, się do nas dodzwonił. Co nam ciekawego powiesz?
1: Znaczy, ja dzwoniłem z małym sprostowaniem a propos tego, co mówił Blacha. Pomówił o gorących krampach i że jak się je otworzy podczas pożaru do pomieszczenia, gdzie po prostu wcześniej był ogień, to jakaś tam zmiana ciśnień powoduje, że wybucha, tak powiem, stajemy w płomieniach. Wybucha ściana ognia. A to wynika z tego, że po prostu w danym pomieszczeniu tlen został zużyty. I po prostu ogień gasi w tym pomieszczeniu z, po prostu z braku paliwa. Ale nie ma tam, że tak powiem, jakiejś tam wielkiej zmiany ciśnień. Ale istnieje zasysanie, no bo jeżeli powietrze w danym pomieszczeniu, to jest bardzo nagrzane, pod wpływem konwekcji, że tak powiem, unosi się do góry, to pod spodem widać właśnie jakby zasysanie tego, znaczy tak czytałem o tym, widać, że powinno być zasysanie dymu, więc nie powinno się wchodzić do takich pomieszczeń, które, że tak powiem, ten dym jakby się cofa. Wtedy jak się właśnie jego otworzy, udostępnia się nagły dostęp powietrza i następuje gwałtowna reakcja spalania wtedy. Wtedy rzeczywiście można stanąć w tych płomieniach, ale to nie wynika ze zmiany ciśnienia. Nie wiem, czy dobrze to wyjaśniłem.
0: No, jest to jakoś przekonujące, natomiast warto by było przećwiczyć w praktyce, oczywiście w jakichś bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, może na przykład w jakiejś wirtualnej symulacji, przypuszczam, że tak wkrótce będą się odbywać szkolenia BHP, że będą symulowane różne sytuacje takie, w których trzeba jakoś odpowiednio zareagować, żeby siebie czy innych nie narazić na bezpieczeństwo, bądź z tego bezpieczeństwa wyratować. A jeszcze tak słyszałem, a propos jak już mówimy o znajdowaniu się w pożarze, może ktoś sprostuje, może nie, że przy, że tlen jest, ponieważ jest cięższy, to on jest bliżej tego, bliżej podłogi, tak? Bliżej ziemi, bliżej podłogi. A wyżej jest czad, czy różne tam dym, czy gorące właśnie to, co się spaliło i czym się już nie da oddychać?
1: Ciężko mi powiedzieć, na jak duża to jest różnica, ale no tak, bo tlen to będzie 16, ma liczba atomowa 16, a węgiel ma 12, więc teoretycznie jest między cząstką tlenu a cząstką czadu, że tak powiem, te cztery
0: masy atomowe.
1: Cztery masy atomowe różnicy, ale wątpię, żeby to było miało aż taką wagę, jeżeli zwłaszcza wszystko jest, że tak powiem, nagrzewane i wszystko teraz unosi się coraz bardziej do góry. Ja bym nie ryzykował po prostu czołganie się w czasie pożaru. Ale nie jestem żadnym ekspertem, jeżeli o to chodzi, więc ciężko jest mi się wypowiedzieć.
0: Tak, Zenk powiada, że prędkość swobodna cząsteczek chodzi o, tak, to kilkaset metrów na sekundę, więc nie mówmy o separacji. Tak, no generalnie nie chciałbym podać jakichś tutaj złych rad, żeby ktoś potem przez ich posłuchanie się spalił w pożarze, gdy tak naprawdę należało czynić odwrotnie, więc słuchajcie, ja się podejmę z tego zadania jako odpowiedzialny dziennikarz poszukania, być może ktoś mi podeśle, jakiegoś dobrego zestawu porad na temat tego, co robić, jak się właśnie pali, bo w sumie bardziej ten odcinek był przygotowany pod kątem tego i o tym zamierzałem mówić, o takich na wolnym powietrzu właśnie pokazowych pożarach, które no, gdzieś tam po prostu ten żywioł trawi i czyni nawet atrakcje turystyczne. Nawet ten dump canoe, bo tak go nazwali tego w Iqaluit, dump canoe od słów dump, czyli właśnie landfill, jest taka oficjalna nazwa, dump to jest po prostu wysypisko śmieci. No a volcano to jest wulkan, no więc od tego to nazwali dump canoe, że się tam tli, wyrzuca jakieś płomienie, no głównie dym wyrzuca, tak? I jakieś takie gryzące gazy. No już nie wyrzuca, bo już zagasili. No ale nawet to się stało atrakcją turystyczną dla niektórych. No a Derweze czy też Centralia no tym bardziej. I dlatego też o tym, jak to żywioł po prostu potrafi sobie przez długi czas właśnie, dużo dłuższy niż się pali jakikolwiek budynek, mieć swoją obecność, zająć jakieś miejsce, opętać jakieś miejsce, mieć stałe miejsce nawiedzenia. To o tym dzisiaj miałem przygotowane, żeby mówić, a nie o pożarach i zachowaniu ludzi w zagrożeniu pożarowym. No ale że na to zeszło, to też ciekawie, więc warto było uzupełnić wiedzę też o to tutaj, czy to Blacha, czy Faraday właśnie się nami z tym podzielili. Więc Łukasz, czy jeszcze chciałbyś coś dodać?
1: Niestety nie. Nie przychodzi mi do głowy. Dziękuję bardzo za...
0: No dzięki, cześć.
1: Cześć.
0: No więc ja nie wiem, czy niestety, bo krótcy rozmówcy też są cenni, prawda? No. Dobra, no więc słuchajcie, będziemy kończyć. To był odcinek audycji Epicentrum. Prowadziłem go ja, czyli Krzysiek Maczyński, Well by Dieter. Był to odcinek 68, jak już mówiłem na początku. Poświęcony był ogniowi, który się pali przez długi, długi, długi czas, miesiące, a nawet i lata. No i takie trzy przykłady trzech miejsc na Ziemi, gdzie tak jest, podałem. I jest to Derweze, czyli Bramę Piekieł w Turkmenistanie, gdzie jest to złoże gazu ziemnego, które no, podpaliło się przypadkiem przy wierceniu w celu wydobycia przez radzieckich naukowców. Jest to Centralia, czyli pożar zapruszony prawdopodobnie przy spalaniu śmieci w kopalni w opuszczonym takim pokładzie, bo już wydobytym, węgla kamiennego w centrali w Pensylwanii, Stanach Zjednoczonych, który do dziś się pali, bo zajęła się od tego właśnie kopalnia i ogień się zaczął rozprzestrzeniać pod ziemią. Oraz niedawny, trwający ponad rok pożar góry śmieci, wysypiska miejskiego w Iqaluit na dalekiej północy, gdzie też warunki geograficzne stwarzają dodatkową trudność. No i jest to tam częste zjawisko, a to był taki największy przykład i najbardziej też groźny dla ludzi. Zęk powiada, a błędne ognie, płonący metan z bagiem, tak, i Jurek z bagiem, Jorzim z bagiem, tak, z ognikami na głowie, tak jak to w animowanych filmach. Owszem, są też takie rzeczy, są też wulkany oczywiście, gdzie cały czas coś tam bucha, jakieś iskry, jakieś te bomby wulkaniczne, popiół, kawałeczki rozżarzonych kamieni, lawa, krople lawy, które mogą no, przepalić człowieka na wylot, jak na niego spadną. Oczywiście to wszystko ma miejsce. Są też superwulkany, które wybuchają rzadko, no ale są i czasem mogą się budzić. I na przykład takim budzącym się superwulkanem, który zniszczy połowę Stanów, jeżeli wybuchnie tak porządnie, a nie tak tylko byle jak. No to jest Yellowstone. Szukali w ogóle tego na mapie, sądzili, że tam jest wulkan, i to jest aktywność wulkaniczna. Odkryli to, że to tu powinien być wulkan, nie? Ale tu jest dużo takich mniejszych, ale takiego dużego to nie ma. No i potem dopiero ze zdjęć satelitarnych odczytali. Ej, to myśmy patrzyli na większe, ale jednak nie dość większe. Jednak ta skala jest jeszcze większa. Po prostu w złej skali patrzyliśmy, za małej. Ten wulkan jest na prawie cały Park Narodowy Yellowstone. No i coś o tak potężnym kraterze, no to jakby wybuchło, to by zasypało warstwą tam metrową popiołu i skał obszar no, większy niż parę stanów. A właściwie jedynymi stanami, które by jakoś bardzo nie ucierpiały, są te najodleglejsze, powiedzmy Floryda. Tak. No za to Floryda ma swoje też problemy, no bo leży nad morzem, tam są różne huragany. Tego typu rzeczy się dzieją na Florydzie. Są też tam bagna wspomniane. Są bagna Everglades, są bagna Okefenokee. I nawet jak tam nie ma błędnych ogników, a co prawda są, to tam co roku, tak standardowo, przynajmniej do czasu uregulowania, no i potem stwierdzi, że zaburzyli ten ekosystem, więc teraz się z tego wycofują. I że normalną rzeczą tam są i powinno być, bo ekosystem jest do tego dostosowany, że powinien tam być co roku, czy co jakiś czas, pożar tego torfu, lasu, tych drzewek, co tam wyrosną. No i nowa roślinność świeża powinna wyrosnąć. No i tak się faktycznie dzieje na bagnach Everglades na Florydzie, na bagnach Okefenokee na granicy Florydy i Georgii. A co do superwulkanów, to powiem jeszcze ostatnią rzecz. Mamy superwulkan też całkiem niedaleko, bo w Niemczech jest. No i żegnam się z wami. Za tydzień, słuchajcie, prawdopodobnie proste zwierciadło, natomiast za 2 tygodnie Łukasz, czyli Faraday, ten, który dzwonił, to zapowiadam, że będzie gościem ponownie i opowie wam o tym, dlaczego jesteście grubi, jeżeli jesteście, albo będziecie, jeżeli nie jesteście, albo może nie będziecie. Może się wam uda uniknąć, no i jak to zrobić, i jakie są teorie na ten temat. I jak też teorie, które były dominującym paradygmatem, czy nadal są, no niekoniecznie są prawdziwe na ten temat. To znaczy jest to taka gałąź nauki o zdrowiu, w której istnieje pewien establishment, istnieją pewne interesy, pewne programy rządowe, pewne firmy, które oferują pewne rozwiązania, które gdyby się tak okazało, że nie do końca są naukowo potwierdzone, no to mogłoby się to wiązać ze stratami zarówno wizerunkowymi dla polityków, jak też koniecznością zniesienia pewnych programów, zwolnienia pewnych urzędników, przyznania się do błędów, czego władza bardzo nie lubi, no i oczywiście też utraty obecnej sytuacji statycznej na rynku przez korporacje, no a duże korporacje ułożone z rządem, jak wiadomo, lubią mieć sytuację taką statyczną, nie lubią, jak jest konkurencja, jak są jakieś ruchy na rynku, jak ta gra jest dynamiczna, rynkowa, lubią tak petryfikować to, co już jest, no bo mają w tym dobrą pozycję. No i o tym będzie za tygodnie dwa. Zęk powiada, nie, bo nie tylko Niemcy, ale wszyscy się usmażymy, albo udusimy, albo zamarzniemy wskutek zmiany klimatu. Gdzie w Niemczech jest super wulkan? Ja napiszę w komentarzu. Gdzieś w każdym razie na zachodzie. Napiszę dokładnie, w których to landach jest. No, to tyle. Dobrej nocy.
2: Witam wszystkich w Bajerach Maxa. Jest czwartek, godzina 21:10. Przepraszam najmocniej za spóźnienie. Pytałem się Krawca, czy mogę dzisiaj wystąpić. Nawet byłem już o 21:00 prawie z wami, ale zauważyłem, że w nocnym radiu gra coś innego. W sumie nie gra, tylko gada. W sumie nie gada, tylko i nie kto inny jak nasz Etam. Czekajcie, wezmę sobie wodę. Dobra, ta audycja generalnie jest troszkę spontaniczna, troszkę zaplanowana, ponieważ chciałem się z wami troszkę usłyszeć, zobaczyć, pogadać do was, bo dużo rzeczy się wydarzyło przez ostatnie jakieś 2 miesiące, jak do was nie gadałem. I powiem wam dlaczego. Natomiast przede wszystkim, jak już na tradycję przystało, chciałbym się z wszystkimi przywitać, bo podziękować wam za waszą obecność, bo pewnie nie wiedzieliście, że Max będzie dzisiaj występować, dlatego przyszliście. No i tak was trochę niestety rozczarowałem. Ponad 20, także witajcie wszyscy, dajcie mi się napić. Dobrze jest być z powrotem za mikrofonem live i troszkę nie przed kamerą, bo ostatnio tak naprawdę sporo przed kamerą występuję. Niestety nie jest ani dla telewizji, ani dla innych youtuberów. Tak naprawdę sam występuję przed kamerą swoją własną. Także jest całkiem zabawnie i akurat może też dlatego dobrze, że Etam był jeszcze na antenie, ponieważ jestem w takim ostrym procesie wrzucania wszystkiego na YouTube'a i tak dalej. Jest to może nieskomplikowany proces, natomiast on wymaga pewnych specyficznych kroków. Najpierw to, potem tamto, potem opis, potem thumbnail, czy nie wiem jak to się nazywa po polsku, jakiś obrazek, który będzie reprezentował to wideo. A przede wszystkim jakiś tydzień montowania i filmowania wszystkiego i zaplanowania całego odcinka, także jest bardzo dużo pracy. Wideo jest najgorsze na świecie, także nie zawiodę was. I myślę, że po skończeniu tej audycji będę je wrzucał, a dopiero będę jutro oznajmiał je osobom, które mnie za mną tam pożądają, ale podążają za mną. Język polski jest taki piękny. No, a wy w międzyczasie możecie powiedzieć na... przywitaliście się już w ogóle?
3: Ty, Lukacjusz, nowy prowadzący jakiś. Panie, ja ci dam nowy.
2: Nowy to jest rok. Toż to Max, dokładnie Anon mówi. No, ja tu jestem, moi drodzy, z wami prawie rok. Jak nie rok. Ale jeżeli chodzi o audycję live, to myślę, że zaraz pyknie rok. Będę musiał sprawdzić i może zrobię jakiegoś specjala. Także może w przyszłym tygodniu to zrobimy, jak mi się uda. Takiego rocznego specjala i wtedy puścimy fajerwerki, będą jazdy, będą akcje i będzie całkiem zajebiście. Teraz już po roku tworzenia kontentu, tworzenia materiałów na radio oraz wideo oraz różnych grafik, po prostu jak chcecie, nie wiem, być youtuberem albo radiowcem, to musicie na wszystkim się znać, tylko nie na faktach. Nie znajdźcie się na faktach, ale znajdźcie się na edytowaniu wszystkiego, to wtedy wróżę wam sukces. Witam, Trąbę Słonia, tak, poznałeś mój głos. Czy będzie o Benjaminie? Dzisiaj nie do końca, nie do końca będzie dzisiaj o Benjaminie, natomiast słusznie zaznaczyłeś, że Benjamin odgrywa dość ważną rolę w moim życiu ostatnio. Jeżeli mnie jeszcze nie znaliście, to ja jestem Max. Moja ksywka Max Frost, a na radiu jestem jako nocny Maxiol, żeby było wiadomo, że jestem z tego radia, tak? Dobrze was widzieć, no dobrze mnie słyszeć, bardzo mi miło. W każdym razie, jeżeli jeszcze mnie nie słuchaliście, to ja już się przedstawiłem. Czasami wchodzę na live'y, natomiast generalnie możecie mnie znać z ostatniego sezonu, takiego zimowego, Bajery Maxa, i to są autobiografia, czytanie, autobiografia Benjamina Franklina, która jest takim samym w sobie troszkę audiobookiem. Dość mocno w tym siedzę i dopiero po jakichś tam 5-7 częściach, czyli ktoś najwidoczniej zauważył, że jednak jestem z tym trochę na serio. Bardzo miło było w ogóle dostać jakieś wpłaty, także mega się cieszę. Bo no nie wiem, macie też takie jakieś uczucie, że no robicie to w sumie dla siebie, ale też macie takie uczucie, że że komuś to się przyda. O to mi chodziło, że komuś to się przyda, no bo ja bym też chciał coś takiego słuchać, nie zawsze mam czas, żeby czytać, ale akurat to mam, bo przeczytałem już tą książkę i uważam, że jest mega wartościowa i że nikt jeszcze nie zrobił audiobooka na ten temat i tak jak szukałem, to stwierdziłem, kurde, to może jest ta moja szansa, nie? Więc na nocnym radiu macie wyjątkowo, już wszystkie części jesteście na bieżąco, bo już jest ich 8. Jutro będę nagrywał część 9, natomiast jeżeli na przykład wyszukacie sobie Max Frost przez Z, Max Frozzt na jakimś Spotify'u czy jakiejś innej apce podcastowej, też tam jestem, tak samo jak Potrzeba ma swój podcast Sprawdzam, to też jesteśmy troszkę osobno od nocnego radia, ale razem z nim. No to tam są tylko 4 odcinki tej przygody Benjamina Franklina, jego autobiografii, więc możecie się czuć wyjątkowo nocne radio, nie ma za co. Tak, więc do Benjamina jeszcze będę wracał i was troszkę zachęcał. Możecie w międzyczasie dla rozgrzewki czatu powiedzieć, czy słuchaliście, albo na której części skończyliście, jak bardzo wam się nie podobał mój głos i jak bardzo wam się podobają przygody Benjamina. No, a jeszcze w międzyczasie ja sobie będę czytał i odpowiadał na wasze komentarze. Czy Sylwester udany? Tak, Sylwester udany. No, akurat byłem z nocnym radiem trochę i namawiałem Krawca, żeby puszczał jakieś bity fajne w trakcie Sylwestra, jak jechałem sobie autobusem na imprezę. A jechałem sobie na imprezę, która była taką polsko-włoską imprezą, takie multikulti, panie. Generalnie była całkiem fajna i była to impreza maskowa, więc jeżeli nie ubraliście się ładnie i nie mieliście maski na sobie, no to myślę, że nie zostalibyście wpuszczeni. Chociaż dobra dusza Maxa wyczuła, że ktoś może zapomnieć maski i jeszcze zostały mi jakieś maski z urodzinowe na gumkę, wiecie o co chodzi. Więc pozwoliłem sobie na zabranie tego. A ja mam teraz telefon i niestety będę musiał odrzucić, ponieważ teraz mam audycję radiową, także wybaczcie, ale w tym momencie poświęcam czas tylko wam. Trąba Słonia mówi, słucham bardzo, chwalę, słucham, może inne audiobooki w przyszłości. Fajnie by było, dobrze się czuję za mikrofonem, przed kamerą też, natomiast trzeba jedną rzecz zrozumieć, że... O, herbata. Jeżeli chce się tworzyć wideo, to rzeczywiście trzeba tworzyć ich dużo. A ja jeszcze lubię eksperymentować, lubię jak to wideo jest dobre, nie jest jakiejś takiej lipnej jakości, żeby coś sobą reprezentować, nie? To jest tak samo jak na przykład, no panie kurwa, coś tam, nie? I na przykład, no panie, tutaj było tak i ja wam teraz tak zrobię. I no nie, no jest całkiem spoko. No, myślę, że to wszystko wychodzi też w doświadczeniu, natomiast jest to mega czasochłonne. Mega czasochłonne. Ja się teraz bawiłem tym podkładem i jeszcze dla bezpieczeństwa i tego, żeby dobrze się słuchało, sprawdzę, czy on jest wystarczająco, ten podkład, cicho, ale zrobię go tak cicho, cichutko, tak sobie zrobię. Dobra. No. Więc tu chodzi o to, żeby tworzyć dobry content. No niestety ja jestem fanem tego dobrego contentu, a nie tego częstego, bo na przykład patostreamy nie nazwałbym dobrym i ambitnym contentem, a one kurde cieszą się powodzeniem i to jest takie masakrycznie słabe. No ale najwidoczniej musimy zaakceptować to, że w naszym społeczeństwie mamy różny typ ludzi i różny typ ludzi lubi słuchać różny typ kontentu i no akurat
3: też myślałem, panie, żeby kiedyś zrobić jakiś pato stream, no ale ja jestem zbyt ambitny, ja to nie potrafię.
2: No, chociaż są jakieś plany, natomiast nie chcę nic gadać, bo nie chcę etamizować. Nowe słowo weszło do nomenklatury nocnego radia i mam nadzieję, że będę jako pierwszy, który może chwalić się jego używaniem. Etamizowanie. Etam, jeżeli jesteś i słuchasz, to możesz skomentować. Wszyscy będą wiedzieć, o kim mowa. Tak.
3: Zostałeś królem balów.
2: Nie wiem, jakoś nie zależało mi na tym, natomiast mega fajnie było sobie potańczyć, bo i to akurat doceniam w imprezach jakąś ich taką niecodziennością. Na tej imprezie były normalnie, tak jakby idziesz na imprezy i są wszystkie jakieś takie hity, kawałki i tak dalej. Standard, wszyscy znają, wszyscy lubią, wszyscy tańczą. Ale jedna rzecz była wyjątkowa i tą wyjątkową rzeczą było to, że te wszystkie hity były w stylu bossa nova i kurde, rock and roll albo coś takiego, swing, o swing, dokładnie, bardzo lubię ten typ muzyki, może nie często słucham, ale jest taki mega swingowy, także życie jest spoko, jest swing, nie, aż się tak chce ruszać. Więc mega idealnie dobrana muzyka do typu imprezy, bo jeżeli mielibyście bardzo ładnie ubranych ludzi i nagle taką muzykę coś tam nawalacie, no to nie do końca wiem, czy to by pasowało. Troszkę tak w 1% czułem się, jakbym był snobem ze względu, no panie, tutaj krawat, tutaj koszula, tutaj taka poważna muzyka, takie poważne tańce. Natomiast samo to towarzystwo zadecydowało o tym, że jednak tym snobem nie czułem się przez 99% czasu, czyli było spoko. Więc tyle dobrze, bo rzeczywiście było parę Włochów, było parę Polaków, którzy mówią po włosku i tak. No i... Aha, no. Więc mniej więcej tak minął Sylwester. Możecie powiedzieć mniej więcej, jak minął wam, bo nie odsłuchiwałem audycji sylwestrowej, ponieważ jeszcze w sumie nie została opublikowana w radiu. Nie żebym tam... napędzał tutaj pana Krawcula, albo po prostu też czasami jak ja zapomniał ją nagrać. Natomiast nalegamy, ja z waszej strony też najwyżej będę nalegał. Okej, lecimy dalej. Pytanie z serii głupich. Trąba Słomonia mówi. Co u Stefana?
3: Panie, nie no, całkiem fajnie. Ja to... Po 24 to ja przejąłem 4 i Maxa, jak nie było tak, tak już nie można było go zobaczyć do 6 rano.
2: Także myślę, że Stefan przejął kontrolę wtedy i była wielka cebula, było... No cóż, jak to się mówi, w Sylwestra nie ma litości. Natomiast Jägermeister był i Stefan był zadowolony. W każdym razie to go może trochę też uspokoiło, bo pamiętacie jeszcze z audycji, kurczę, to była czerwcowa audycja, że czasami te nasze drugie ja, drugie jakieś jestestwo wychodzi na jaw, natomiast ono wychodzi na jaw, trochę sobie pokrzyczy i potem znowu się kryje takie. No chyba nawet pamiętam jeden sketch, to był Abelard Giza, który właśnie mówi właśnie o takich że wychodzą z nas takie kurwy i on mówił coś w tym stylu, że no, że jesteś normalnym człowiekiem i nagle po prostu z ciebie coś wychodzi. Tak, ja pierdolę, kurwa mać. I potem, i tak, o, dobra, okej, w porządku, już jestem sobą. Więc tak czasami jest ze Stefanem, także myślę, że na razie zakończmy jego temat, bo nie chcę go też do końca wywoływać, tak? Więc tyle, dobrze. Co mamy dalej? Pato Stream to będzie, jak wypijesz ten flachę zza pleców z tych nagrań wideo. Orzech 1111. Oglądasz mojego YouTube'a. Dobra, to powiedziałem twój nick wystarczająco głośno, żeby wszyscy wiedzieli, że oglądasz mojego YouTube'a. Także bardzo mi miło. No tak, ta flaszka jeszcze czeka. Tak, flaszka jeszcze czeka, natomiast tak jak już skomentowałem na samym YouTubie, jeżeli dojdziemy, myślę, że do jakichś 100 subskrybentów, co jeszcze jest trochę drogi, bo na razie mam jakieś, nie wiem, 33, nie przejmuję się z tym jakoś specjalnie, po prostu robię swoje, natomiast myślę, że to byłby fajny okres, w którym mógłbym zrobić jakiegoś pato streama. Oczywiście nie obiecuję, natomiast myślę, że mógłbym powiedzieć, jak smakuje i wypić go w jakąś godzinę. No bo to jest w sumie 0,7, tak? Tylko troszkę tam sobie upiłem, żeby sprawdzić, czy to jest rzeczywiście to Jim Beam, jeżeli ktoś by nie wiedział. Tak, cały czas jest za moimi plecami i czeka. Myślę, że powinienem zrobić też takim markerem, zaznaczasz, momenty, w których upiło się, ponieważ masz coraz więcej subskrybentów, albo jeżeli jesteś na nocnym radio, to masz coraz więcej sponsorów i na przykład jak stuknie kolejna stuwa, to kupujesz flaszkę i musisz znowu tych swoich słuchaczy czy subskrybentów uświadomić, że jest ich coraz więcej, że ta rzesza się powiększa i jest ona reprezentowana poprzez mocny alkohol, także może też o to chodzi. No, a jeżeli chodzi o YouTube'a, to nie wiem, przed radiem się tak uśmiecham, nie, nawet się nie uśmiecham tak na swoich wideo, więc nie wiem, może po prostu to jest też to, że nie gadałem do was przez jakiś czas i dobrze też was słyszeć. Cieszę się, że wasze podejście jest bardzo podobne. Co dalej? To była impreza dla swingersów? Powiedzieć czy nie powiedzieć? W sumie nie wiecie, kto tam był, więc nie była to impreza dla swingersów. Przynajmniej do północy. A potem nie obserwowałem ludzi. Jak to mówią Anglicy albo Amerykanie, I mind my own business, czyli zajmuję się swoimi interesami. No cóż, jest... Wow, okej, więc tak, witam Nocne Radio Admin, czyli Krawca, jest na czacie z nami i w sumie chciałbym go powitać i powiedzieć, że jeżeli na przykład nie jesteście na czacie, ale słuchacie i nie możecie się doczekać audycji sylwestrowej, to w tym momencie jest okazja, żeby kliknąć w link i już sobie włączyć albo nawet ściągnąć. Więc jest dostępna w archiwum. Dziękujemy. Dziękuję za pozdrowienie, Stefano.
3: No, panie, no dziękuję, dziękuję. Kiedy flagę pijemy?
2: No. Tak. Nocne radio admin poleca. Trzeba obrażać słuchaczy i nic nie robić. Wtedy fortunę ludzie wpłacają. Widziałem na YouTubie. No, zależy jakich też masz słuchaczy. Bo jakbym miał zdefiniować swoich słuchaczy, to tak naprawdę mało miałbym do powiedzenia, chociaż im więcej komentują, tym więcej jest do powiedzenia. A na przykład jeżeli wchodzilibyście na YouTube'a i oglądali tam filmy, to jest łatwiej to ogarnąć, bo Google daje statystyki, co jest bardzo przydatne przy materiałach, które tworzycie, bo rzeczywiście tu chodzi o to, żeby się dopasować, tak? Ja wiem mniej więcej, jacy jesteście, albo jakie materiały lubicie i jestem w stanie produkować podobne rzeczy, które spełnią wasze gusta. To jest tak samo jak lubicie pizzę albo hamburgery, no to dostajecie za każdym razem hamburgera, tylko po prostu z innymi składnikami i wasze kubki smakowe są usatysfakcjonowane, więc jesteście w stanie po każdym takim hamburgerze dać lajka i może nawet powiedzieć innym osobom, które lubią takie hamburgery, gdzie można je znaleźć. Anon, dziękuję za obietnicę, że tak powiem, zobaczymy, jak zobaczę, to uwierzę, że będzie sub. Asperol, w ogóle też chciałem powitać, bo nie widziałem cię wcześniej. 33 subskrypcja, to niedługo dobijesz do mesjańskiej liczby 44. No to wtedy się tak zatrzyma, że będę musiał zaprosić pana, jak on się nazywał, Antichristus, tak? Coś takiego. I wtedy będziemy rozmawiać o liczbie 44. Chyba, że może jeszcze szanowny pan Obama zgodzi się jako 44. prezydent Ameryki, może zgodzi się na jakiś wywiad. Myślę, że no, zrobimy mu tą przyjemność wystąpić u mnie, nie? No bo myślę, że no dajmy mu szansę, co on tam po tej prezydenturze ma, już nic, nie? Więc no, nie ten. Nie kłóćmy się o takie pierdoły. Tak, w ogóle nowy słuchacz, chyba jakiś Tuwumba, chyba że po prostu, jeżeli macie już nika no, swojego i nie jesteście Anonem, no to znaczy, że już w tym radiu trochę jesteście, więc rzeczywiście ciebie jeszcze nie widziałem i witam w gronie frościaków, można powiedzieć. Nocne radio Amin, zwany też pod tytułem Ojciec Radia, wrzucił mojego YouTube'a, także można sobie korzystać. Natomiast nie polecam słuchać teraz, może po audycji. A jeżeli zasubskrybujecie i dacie dzwonek, to przynajmniej przyjdzie wam powiadomienie, kiedy wrzuciłem ten nowy film, o którym mówiłem jakieś 20 minut temu. Także... A mówię właśnie w tym filmie o czymś dość ciekawym, bo jak już wiecie, troszkę interesuję się social mediami, troszkę też pracuję w tym zakresie i stwierdziłem, że troszkę będę więcej o tym opowiadać, jakieś newsy, jakieś takie rzeczy w sumie też dla laików, bo niektórzy z was, z całym szacunkiem oczywiście, natomiast niektórzy z was nie są na tych social mediach, bo nie wiem, wstydzą się albo nie chcą mieć znajomych, tylko po prostu czasami jest ciężko podjąć ten pierwszy krok i ja bym chciał was troszkę wziąć za tą rączkę, mniejszą lub większą, nieważne jakiego koloru skóry i pokazać wam, że social media to nie jest nic złego. No dobra, może nie jest, nie obiecuję, że to nie jest szatańskie narzędzie do szpiegowania ludzi, ale nie jest to nic najgorszego. Są gorsze rzeczy. Tak, także będę mówił tam w tym filmie o jednej rzeczy, która się nazywa TikTok. Ale będę wam troszkę, przedstawię wam mniej więcej czym to jest, ale zanim to nastąpi, to chciałbym sobie zrobić krótką przerwę, ogarnę myśli i przeczytam w ogóle też wasze komentarze. I co jeszcze? No i wrócę do was i coś sobie jeszcze poopowiadamy, okej? Okay? Umawiamy się? Panie? Umawiamy się? Dobra. No to umawiamy się.

To było Good Charlotte, amerykański zespół z piosenką I Just Wanna Live. Dziękujemy Good Charlotte i wracamy do Bayerów Maxa. Witam wszystkich, którzy pojawili się online. Jejku, jeszcze 3 i będziemy bić rekordy i będzie 30 online słuchaczy. Także zapraszajcie znajomych, będziemy bić rekordy. Nowy rok, nowa ja. W ogóle jedna koleżanka z Finlandii przesłała bardzo fajne memy. Mem, w którym je pizzę i przeważnie jest coś takiego, jest nowy rok. Nowy rok, nowa ja, a ona miała nowy rok, więcej mnie, jedząc pizzę, więc to było całkiem zabawne. Tak, i więc jeszcze raz witamy w Bayerach Maxa. Jeżeli dopiero teraz się włączyliście, o mój Boże, 29, jeszcze jeden i będzie groundbreaking, więc kurde, zróbmy to. To nie, ja wiem, że to nie jest poniedziałek, to nie jest nocny Marek, ale zróbmy to. Będzie coraz więcej nas. Nasza rzesza powoli się powiększa. To nie jest zwykłe małe radio. To nie. To jest czwartek i Bayery Maxa. Nie po to rok nagrywam, żeby mieć 5 słuchaczy. No właśnie, a propos tego, zauważyłem na przykład przy tworzeniu kontentu też taką sytuację, że bardzo dużo ludzi poddaje się po jednym, dwóch, może trzech, czy nagraniach w radiu, podcastów, czy filmach wideo, też czasami jak dzieci to oglądają, dzieci robią swoje wideo, nagrywają się telefonem, cześć, jestem Marek, i piszcie w komentarzach, o czym chcecie, żebym gadał, no wiecie, no... I na przykład widzisz, że takie wideo było, nie wiem, 3 czy 4 lata temu. Wiecie, no to jest skomplikowana sytuacja, bo tu chodzi o to, żeby też nie tylko wiedzieć, co chce się powiedzieć, ale też żeby być konstant, żeby cały czas to robić. Może niekoniecznie dzień w dzień, bo tworzenie tego kontentu też trochę zajmuje. Natomiast fajnie by było dojść do momentu, w którym można by było ten kontent tworzyć dzień w dzień. No w sumie jak ostatnio się nad tym zastanawiałem, to jest uzależniające. Na przykład teraz, inspirując się trochę PewDiePie'em, ale tylko inspirując się, bo on robi troszkę inny typ kontentu. Nie wiem, czy znacie PewDiePie'a, ale jeżeli nie znacie, to naprawdę nie jesteście na YouTubie, bo jest to YouTuber, który nie tylko złamał rekord Guinnessa, ale też jest YouTuberem, który ma najwięcej subskrypcji ever w historii YouTube'a, więc już dochodzi do 80 milionów. Natomiast o fenomenie PewDiePie'a będziemy mówić, myślę, kiedy indziej. A witam nowych słuchaczy, czy ja to widzę poważnie? 30 słuchaczy online, wow! Brawo, brawo, witamy w ogóle też Etama, o którego obgadywaliśmy wcześniej. Także witam was wszystkich, więc to jest groundbreaking. Pierwszy raz w życiu mamy 30 słuchaczy. Także bardzo się cieszę, nawet zrobię sobie zdjęcie, bo to jest niemożliwe. Ja wiem, że to jest powiedzmy mała rzecz, natomiast mała rzecz, a cieszy, ponieważ tak jak wam mówiłem wcześniej, pewnie nie byliście świadomi dzisiaj, że dzisiaj są Bayery Maxa i dlatego przyszliście. Także, o mój Boże, i to rośnie, przestaniecie już chodzić na to radio. No, więc jeżeli chodzi o ten content, no to rzeczywiście, tak jak też zauważyliście, 20-minutowe odcinki autobiografii Benjamina Franklina to jest, no mówiąc szczerze, to jest najwięcej, na ile mnie stać. Serio. Mógłbym więcej, natomiast straciłoby to na jakości. A wiem, że w porównaniu do odcinka pierwszego, odcinek 8 już jest naprawdę na nie najgorszym poziomie, a przy okazji polecam posłuchać, bo tak jak wcześniej był jakiś podkład, wiecie, jakaś taka muzyczka, taka, która robiła trochę klimat,
Tym razem było bez tej muzyki i jestem ciekawy waszej opinii, jak to wyszło bez, bo tu chodzi o to, żeby wam się lepiej słuchało, bo ja to nagrywam, ja to czytam, ja to wiem, natomiast ja to robię dla was, więc macie okazję mieć wpływ na to, więc pod tą audycją liczę na jakiś skromny komentarz, przynajmniej a propos tego podkładu, tak? A jeżeli słuchaliście wcześniejszych, to myślę, że zauważycie różnicę. Jezus Maria, zagadałem się, a wy dalej komentujecie. Tak, Max, twoja stronka na Instagramie się skiepściła. Zależy, bo ja mam teraz, czekaj, bo ja musiałem sobie zmienić. To jest www.instagram.com/maxfrost. Nie wiem, czy miałeś Loik sama wcześniej, natomiast jest teraz inaczej. Zależy, co masz na myśli. Czy content, który tam wrzucam, jest nieodpowiedni? Czy zdjęcia są za mało wyraźne, albo za bardzo? Albo o co chodzi? O co chodzi? No, zależy, bo ja na przykład jestem dość aktywny, jeżeli chodzi o stories. Powiem wam, jako osoba, która też troszkę, jak wam mówiłem, w tych social mediach siedzi, że stories na Instagramie cieszą się coraz większą popularnością, nawet niż sam Instagram i przerzucanie tych zdjęć, które wrzucacie na trwałe, na waszą tablicę. Te stories to są takie, jak już chyba wcześniej wspominałem w tej audycji o social media, ale wspomnę jeszcze raz, bo to jest wartościowa informacja. Stories to są zdjęcia czy jakieś krótkie filmiki do 10 sekund, które usuwają się same po 24 godzinach, więc one są takie aktualne, one są takie szybkie, one są nieangażujące za bardzo, a taki content, chcąc nie chcąc, jest dość popularny w dzisiejszych czasach, a to się tak szybko wszystko zmienia. Więc trzeba być trochę na czasie. Tak samo jak na przykład jesteście programistami. Wiem, że paru z was jest programistami, więc rzeczywiście trzeba się uczyć nowych języków programowania, czy jakichś zmian w tych językach. Są jakieś takie update'y tak zwane, czy update'y bibliotek, tak? Troszkę się uczyłem Pythona, więc trochę ogarniam. Więc to jest coś w tym stylu, tylko troszkę bardziej społeczne, chociaż paradoksalnie może nie, bo im więcej siedzimy na social mediach, tym mniej jesteśmy w prawdziwym życiu. No to jest naprawdę zbyt filozoficzne podejście, więc zostawię ten temat bez dłuższego, dalszego komentarza. No, nie nadążam za komentarzami, czekaj. Tak. Pan Etam. Czekajcie, muszę Etama jakoś zaimitować. Jak dobrze, że zlazłem z anteny. No, także Etam, to było z dedykacją dla ciebie. Aha, właśnie, Trąba Słonia chciał, abym powiedział coś o Marii. Tak, Maria to jest moja przyjaciółka z Finlandii, z którą robiłem raz podcast o grach, to było po angielsku. I chyba raz też drugi wystąpiła i gadaliśmy troszkę o związkach, o Tinderze bodajże i jakichś takich innych, no co nas kręci w ludziach, czego, jakie są tak jakby nasze fuck-upy, czyli takie nieudane randki i tak dalej. Myślę, że mega zabawny podcast, a szczególnie, że pojawia się w nim płeć piękna, czyli kobieta, jakby ktoś nie wiedział, i jest troszkę inaczej. No i oczywiście jest po angielsku, więc też jest troszkę inaczej. Można go znaleźć nie tylko w archiwum Bayer of Maxa. I odcinek nazywa się, żeby łatwo było wysłuchać, chyba Maria is back. No, jak dobrze pamiętam. Także dobra, zostawiamy na razie Marię. Maria jest z Finlandii, jest szczęśliwa i złożyliśmy sobie życzenia na święta. Także zamykamy temat, ale cieszę się, że poruszyłeś jej temat. Pozdrowię ją od ciebie, Trąba Słonia. Anon mówi, nowy rok, nowy urlop. Serio? Zazdroszczę. Chociaż nie wiem, ja tam lubię swoją pracę. Co tam mamy dalej? Tak, otworzę jeszcze okienko. No, zaczynacie dziwne rzeczy pisać. Tak, nowy rok, cuda się zdarzają. No, o nowym roku w ogóle też zrobiłem w zeszłym roku.
Ach, w 2018 też podcast, i to był po angielsku, który nie cieszył się popularnością. O dziwo, w polskim radiu zrobić angielski podcast. Natomiast trzeba różnych rzeczy próbować. To było New Year's Revolutions. Zamiast Resolutions to Revolutions. Chętnie sobie go też odsłucham, bo wiecie, no my też się trochę zmieniamy jako ludzie. I na przykład jeżeli sami byście, nie wiem, pisali pamiętnik, dziennik, czy mieli właśnie jakiś taki własny blog, czy coś w tym stylu, i nagle przesłuchujecie sobie, czy odczytujecie te rzeczy, które robiliście w zeszłym roku, żeby zobaczyć w ogóle, przypomnieć sobie, gdzie się wtedy znajdowaliście i czy w ogóle jest jakiś progres, czy gdzie byliście wtedy, przypomnieć sobie, że żyliście i był jakiś tam sens życia, więc może warto żyć dalej i oddychać. A jeżeli chodzi o oddychanie, to pozdrawiam osobę, która nauczyła mnie trochę oddychać ostatnio i myślę, że wie, o czym mówię. Tak. Tak, dobra, zaczynacie obgadywać. Tak, Loixam nie działał, no bo zmieniłem, przepraszam bardzo, ale Loixam był bardzo niemedialny. Max Frost myślę, że też nie jest jakiś super medialny, natomiast łatwiej to zapamiętać niż Loixam, bo to zawsze musiałem, że tak powiem, dyktować i mówić, że przez X i tak dalej, więc to jest, albo mówić, że to jest Maxiol od tyłu, więc to jest zbyt skomplikowane. Nasze umysły nie działają tak skomplikowanie. Jeżeli coś wymaga twojego przemyślenia dłuższego, a nie jest to na przykład podcast filozoficzny, no to nie będzie to sukces. Taka jest prawda, chcąc nie chcąc. No, więc na przykład też sam podcast Potrzeby sprawdzam, którego reklamuję i propsuję. On ma maksymalnie 6 minut, bo rzeczy są fajne, są troszkę z zakresu obalania mitów, jest troszkę nauki i gdyby tego było zbyt wiele, to nasze proste umysły myślę, żeby już troszkę się z tym zmęczyły, także moim zdaniem świetnie dobrał też potrzeba ten swój podcast i myślę, że to jest jego też fajna ewolucja, którą miał wcześniej, a wcześniej to była przerwa techniczna, tak, pamiętam, też słuchałem, pamiętam jak byłem w Finlandii, sprzątałem hangary i słuchałem potrzeby, no Krawca też oczywiście, natomiast wiecie o co chodzi. Na YouTubie masz linka do Loixama. Rzeczywiście, bo wtedy jeszcze nie zmieniałem tego Instagrama i to było, że tak powiem, rzecz wtedy aktualna. Natomiast bardzo dziękuję Ci za ten komentarz, Trąba Słonia, bo wiem, żeby to zupdate'ować. Tak, no widzicie, po prostu aż nie mogę się zamknąć, ale i wiem, że powinienem już kończyć, bo troszkę już jest, no może nie późno, ale no wiecie, niektórzy wstają o tej 4:30 codziennie, nie? Więc wiecie, no to już nie jest tak grzecznie. Ja miałem jeszcze wam powiedzieć, to już na koniec, dobra, żeby tak was trochę zachęcić do obejrzenia tego odcinka, który myślę, że jeżeli poprosicie Krawca, to on się zgodzi i wrzucimy go też na nocne radio, żeby łatwiej wam się klikało. Rozumiecie? Łatwiej się klikało, o to chodzi wszystko. Szybciej, żeby było, a jeżeli nie jesteście niezależnymi mężczyznami czy kobietami, to po prostu przyjdzie wam powiadomienie na YouTubie o nowym odcinku Maxa Frosta, który będzie o TikToku. Tak, TikTok, czyli apka, która no, tak naprawdę robi fenomen w dzisiejszym świecie, nie tylko zagranicznym, ale również polskim. Siedzę na niej od jakiegoś miesiąca, zainstalowałem sobie ze względu na zakup nowego telefonu, który w ogóle mógł zrobić coś więcej niż tylko mieć apkę Podcast Addict czy tam Castbox i Instagrama, więc cieszę się, że mogłem dołączyć do tej społeczności TikTokowej, a ona mniej więcej kreuje się na taką, która tworzy różne filmy wideo, które są mega krótkie, czasem nawet zabawne, i o niej będę mówił w nowym wideo, które i zachęcę was jeszcze bardziej do tego, mówiąc, że wideo jest chyba jednym z najkrótszych wideo, jakie stworzyłem, bo ma 8 minut i
Jeżeli znacie mnie troszkę dłużej, to wiecie, że ja lubię troszkę cięższą muzykę, więc jest tam jeden z moich ulubionych kawałków, Metallica. Też i nawet jeżeli dostanę strajka, czy tam demonetyzację kanału, który w sumie i tak nie jest zmonetyzowany, to nic się nie stało. Ważne, żeby to wrzucić, żebyście mogli sobie posłuchać o tym, o tej zwariowanej apce. Nawet jeżeli macie 40-50 lat i to przynajmniej będziecie wiedzieć, dlaczego te dzieci siedzą na tych telefonach tak długo. Kurde, zaspoilowałem. Dobra. Koniec, już nie będę wam nic mówił, tylko wam powiem...

podcastowe. Dzięki, że ze mną jesteście. Chciałbym jeszcze dalej gadać, ale i wy musicie iść spać, i ja muszę iść spać, także to tyle z mojej strony. Tak, tak, tak, już koniec. I jakby nie patrzeć, 50 minut, 40 w sumie, minut minęło jak ze strzelby strzelił. Także tak, tak, tak. Zostawię was z lekkim uczuciem niedosytu. Dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się, widzimy się na komentarzach, bo ja tam sprawdzam, i co się dzieje w nocnym radiu, albo na YouTubie już, także też zapraszam. A już jeszcze tak spinając się trochę i powiem, ale jakbyście chcieli na przykład wspomóc mnie, to jest na mam PayPala i pod tym adresem można podziękować mi za Benjamina Franklina, w którego wkładam dużo pracy, jakąś skromną wpłatą od 5 do 50 polskich złotych. Ja wam serdecznie dziękuję, zapraszam do odsłuchiwania i no i co, dobra, trzymajcie się, bo już nie mogę przedłużać, bo to też jest uzależniające. Trzymajcie się, hej!

0: Dobry wieczór, 24 kwietnia, 21 rok, 21.15. Dzisiaj chyba udało się bez większych przygód technicznych. Audycja lewym okiem. Ja nazywam się Zmora, ze mną jest Błażej i...
1: I Jędrzej Chmielewski z portalu francuskie.pl.
0: Witamy serdecznie.
2: No właśnie, dzisiaj tak jest tytuł przewrotny, Leguna na lawecie, bo... No tutaj... Chyba możemy sobie na tym mówić, jak już jesteśmy na antenie. Prowadzisz taki portal, będę przekorny, bo w Polsce jednak jest kult aut niemieckich. Wszystko, jakie standardowe auto Polaka, to wiadomo, albo to jest Passat 1 TDI, albo A4 Audi i nic innego. A francuskie to, jak to w Polsce się przyjęło, nic na F się nie kupuje. No a historia francuskiej motoryzacji i współczesność jednak jest to kawał historii ogólnie motoryzacji. Francuzi są pionierami bardzo wielu rozwiązań i właściwie pionierami motoryzacji, a Niemcy w wielu przypadkach tylko naśladują. Witamy na antenie.
1: Witam serdecznie jeszcze raz. Dobry wieczór.
2: Tak, i skąd ten pomysł właśnie na auta francuskie, a nie powiedzmy portal tdi.pl?
1: No więc tak, może nawiążę do tego, że rzeczywiście mało kto wie, że motoryzacja w Europie zaczęła się od Francji. Tam powstały pierwsze firmy, które bardzo skutecznie, szybko weszły na rynek produkcji masowej i chociaż sporo było różnych prób i firm w Niemczech, to właśnie Francja początkowo, przynajmniej w latach 20. stała się liderem motoryzacji. Tam były największe fabryki, tam była produkcja masowa, tam działał Citroën, Renault, właśnie Peugeot, ale też cała masa różnych innych firm. Więc rzeczywiście Francja tutaj dała podwaliny pod to, co się dzieje na naszym kontynencie i również wiele rozwiązań we współczesnych samochodach z tych francuskich samochodów pochodzi, no oczywiście z lat późniejszych, niekoniecznie z lat 20. czy 30., bo to się działo troszeczkę później. W zasadzie w 34. roku pojawił się pierwszy taki współczesny samochód Citroën Traction Avant. A skąd pomysł? Pomysł się wziął stąd, że zauważyłem gdzieś na początku lat 2000, że w polskich mediach motoryzacyjnych jest bardzo duża przewaga, moim zdaniem była bardzo niesprawiedliwa, właśnie tych marek niemieckich i stwierdziłem, a chciałbym jednak pisać o tych samochodach francuskich, zwłaszcza, że byłem ich wielkim miłośnikiem od czasu, kiedy miałem 14 lat i pierwszy raz się przejechałem Citroenem BX, w którym się zakochałem. No i tak to powstało.
2: No i właśnie, jak to jest z tą francuską motoryzacją, bo w Polsce no jednak tą królem niezawodności TDI i tak dalej. Jednak ostatnio się przebija, zauważyłem na różnych forach motoryzacyjnych, nie wiem czy zauważyłeś, ale 508 stała się takim hitem. Wśród znajomych właśnie i na forach i tak

0: dalej zauważam, że już nie jak ktoś poleca, co sobie kupić za auto, jak zawsze było, bierz Audi, bierz Mercedes i tak dalej, a teraz zauważyłem, Peugeot zaczął się wybijać na prowadzenie w polecaniu aut niezawodnych, pięknych i oszczędnych i tak dalej. To w Polsce wcześniej tego nie było. A widzę, że Peugeot zaczyna sobie coś taką budować lepszą markę.
1: No to jest w ogóle ciekawe zjawisko, że jak te samochody są nowe, to większość polskich mediów zawsze pisze w porównaniach, zawsze one z czymś tam przegrywają, a potem jak już są używane, to dziwnym trafem okazuje się, że są fajne. Jeżeli chodzi o 508, to rzeczywiście jest to pierwsza generacja, którą znam bardzo dobrze, bo przejechałem nią kilkanaście tysięcy kilometrów różnymi modelami. Byłem na dosyć długich wyjazdach i we Włoszech, i w Albanii, i w różnych innych miejscach dziwnych. To jest rzeczywiście fajne auto. Być może się podoba, no po pierwsze dlatego, że jest naprawdę dobrze wykonane, ma fajne materiały, jest wygodne, a przy okazji ona akurat z punktu widzenia osób, które się przesiadają z innych marek, ma tą cechę, że ma nieco sztywne zawieszenie w porównaniu do innych francuskich samochodów i to się może po prostu podobać. No. Nie ma takiego szoku poznawczego.
0: Dobra, ale może wróćmy do historii, bo z Francji to mamy właśnie przewrotny temat. Laguna na lawecie się przyjęło, że Laguna była taką tam królową lawet. Co samo zresztą mówiono o alfach, a miałem w życiu dwie alfy i wam powiem, że nigdy na lawecie żadna z nich nie jechała. Nie miałem żadnych problemów, czego nie mogę powiedzieć o moim jedynym w życiu niemieckim samochodzie, Mercedesie, który tam rdza gorzej na lawecie już parę razy jeździł. To ile właśnie z francuskimi nigdy nie miałem jakichś problemów z zawodnością. Gdzie ten mit się w ogóle narodził? Bo ja znałem paru posiadaczy Laguny i to były no pół na pół opinie, ale takich, że to zawsze na lawecie.
1: No tak, to może znowu wrócę na chwilę do historii, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Otóż opinie tego typu były w Polsce już przed wojną. Mało znowu kto wie, natomiast my prowadzimy na francuskie.pl bardzo rozbudowany dział historia, do którego zachęcam. Mamy bardzo ciekawe artykuły, różne ciekawostki związane z historią. I już w latach 30. w polskich mediach pisano niekiedy pisano, że francuskie samochody są tak zaawansowane technologicznie, że w Polsce nikt ich nie potrafi naprawiać. Także być może już z tamtych czasów, chociaż były wtedy bardzo chwalone i pokazywano jako rzeczywiście zaawansowane, komfortowe. Ale przechodząc do Laguny. Ta opinia o Lagunie pojawiła się w momencie premiery Laguny dwójki, kiedy pierwszy i drugi rok w szczególności były podatne na różnego rodzaju awarie. Laguna 2 była bardzo nowoczesnym samochodem, który jednak miał sporo elektroniki. Wtedy się jeszcze tej elektroniki uczono i mam wrażenie, że właśnie wtedy ta opinia powstała, bo jedynka jest samochodem absolutnie niezawodnym i do dzisiaj wiele egzemplarzy jeździ. Mam przyjemność jeden gdzieś mieć w okolicy, w zasięgu. Nie jeżdżę osobiście, ale znam dobrze użytkownika i jest bardzo zadowolony, trzyma ten samochód, bo mu się nie chce popsuć. Natomiast potem producent poszedł po rozum do głowy i zrobił facelifting i Laguna 2 po faceliftingu, a w szczególności z silnikiem 2.0 turbo, bardzo przyjemnym, no to jest dzisiaj również hit rynku wtórnego. Jak ktoś chce szybko jeździć i dynamicznie, to bardzo często właśnie jest to polecany samochód, który świetnie radzi sobie z gazem, bo to też jest w Polsce bardzo modne, ale jednocześnie jest to auto naprawdę i dosyć komfortowe i niezawodne. Także myślę, że problemem był te pierwsze dwa lata w Laguny. Szkoda, no bo to jest naprawdę udany samochód. Bardzo dobrze trzyma się drogi i przyjemnie się nim szybko jeździ. Gdzieś tam na tej naszej stronie można znaleźć test Laguny 2.0 Turbo właśnie takiej 170-konnej. No osobiście pamiętam bardzo szybkie przejazdy tym samochodem i niesamowite wrażenia za kierownicą, bo z redaktorem naczelnym Krzyśkiem Gregorczykiem dużo kilometrów spędziliśmy za kierownicą tego auta. Bardzo przyjemny samochód.
2: Wspomniałeś o Lagunie dwójce, że była autem awaryjnym, zwłaszcza przed lifciem. To był, z tego co kojarzę, chyba nie pamiętam dokładnie daty, ale to chyba był początek lat 2000, premierę miał ten model. 2004 czy 2005. W każdym bądź razie w tym samym czasie BMW wypuszczało swoje perełki rynku wtórnego, m.in. E60 i E65, które są potwornie awaryjnymi samochodami, natomiast nikt o tym tak nie mówi głośno. Dlaczego to tak wygląda?
1: Być może dlatego, że Polska jest dobrym rynkiem zbytu dla producentów niemieckich i dbają o to, żeby odpowiednia opinia tutaj była, bo jesteśmy jednak blisko jeden z największych odbiorców tego ich rynku wtórnego. Było, nie było, jest to potężna gałąź gospodarki, także być może to...
2: Czyli to jakiś lobby wchodzi w grę, tak?
1: BMW jest dobrą marką. Miałem przyjemność jeździć kilkoma modelami i rzeczywiście są to dobre samochody pod wieloma względami. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tej Laguny. To jest ta Laguna dwójka w szczególności, która tak zepsuła opinię Laguna, mi się pojawiło to sformułowanie królowa lawet. Tak naprawdę to mówię, no to był bardzo, bardzo...
2: Nawet piosenki powstawały.
1: Bardzo zaawansowany samochód. W związku z tym no cierpiał na te wady wieku dziecięcego, bo z elektroniką Francuzi niekiedy miewali problemy. Co ciekawe, często była to elektronika niemiecka. No, znana jest historia z Citroenem X-em, który jak się pojawił, został samochodem roku 1990, a problemy sprawiały na przykład konektory Boscha pomiędzy kabiną a silnikiem i stąd dosyć łatwa usterka w usunięciu, ale zanim się zorientowano, no to auto też jakby opinię odpowiednią dostało. Laguna dwójka pojawiła się w 2001 roku na rynku i wtedy no, wzbudziła jakby dosyć duże zainteresowanie, no bo to był ładny samochód. On uważam, że do dzisiaj ta sylwetka się nie zestarzała, jest fajnie zaprojektowany, dosyć wygodny, w środku sporo miejsca. No i na pewno te wszystkie pierwsze problemy, które mocno nagłaśniano u nas, spowodowały, że jednak przestał być chętnie kupowany. Natomiast dzisiaj, już wiele, wiele lat później, w szczególności wersje po faceliftingu dwójki, one mają dosyć dobry stosunek jakości do ceny, w szczególności właśnie z tym silnikiem 2.0 turbo i są kupowane bardzo chętnie. Zupełnie inaczej, wystarczy wejść zresztą na grupę na Facebooku Renault Laguna, to jak ktoś pyta, jakie auto kupić, no to w zasadzie jest zawsze jedna i ta sama odpowiedź, czyli dwójka po faceliftingu z 2.0 turbo, no ewentualnie trójka, jak ktoś ma trochę więcej pieniędzy. Też
2: a co z dieslami?
1: No, Laguna ma dobre diesle, ma dobre diesle, natomiast te diesle mają jedną cechę, która jest dla osób, które się przesiadają z innych marek, trochę niezrozumiała, mianowicie diesle palą nieco więcej paliwa niż te niemieckie silniki. One mają bardzo wysoką kulturę pracy, są stosunkowo niezawodne, 2.0 DCI 150-180 koni. Są naprawdę fajne silniki, trwałe, niezawodne, natomiast sporo palą. I to jest zaskoczenie dla osób, które są przyzwyczajone do tych TDI, które potrafią rzeczywiście spalić bardzo mało. No, są tego konsekwencje oczywiście też dla trwałości czy jakby sposobu pracy. Te silniki francuskie moim zdaniem są jednak tutaj o wiele bardziej przyjemne w użyciu. Miękko pracują, nie są tak hałaśliwe, ani zimne, ani potem ciepłe. No ale to już co kto lubi, no, że się tak wyrażę. Ja tutaj powiem taki, nie mam uprzedzeń, że się tak wyrażę do żadnych samochodów, po prostu niektóre mi się podobają mniej. Takim moim antytypem samochodu jest na przykład Skoda Octavia. Uważam, że ten samochód kompletnie się, mimo że jest chętnie w Polsce wybierany jako używany, jest absolutnie niewygodny. Z tyłu w szczególności jest potwornie twardy i nie wiem, jak rodziny mogą kupować to auto, bo to jest tortura, żeby tam pojechać przede wszystkim z tyłu. No ale tak jak mówię, co kto lubi, każdy wybiera to, co mu się podoba. Wracając do Laguny, samochód naprawdę polecam. On nie ma wielu jakichś takich systemowych wad, jest bardzo tani w eksploatacji. Części też są trochę tańsze niż do konkurencyjnych samochodów i myślę, że warto o tym myśleć na pewno, a na pewno warto się przejechać.
0: Dobra, wróćmy do historii, bo to jest jedna z fascynujących rzeczy w francuskiej motoryzacji. No pewnie niewielu słuchaczy wie, bo są zafascynowani Niemcami. No Niemcy nie wynajdują dużo rzeczy. Nie, niemiecka motoryzacja raczej pionierska nie jest. Jeden z przykładów na przykład jest Mercedes S-Klasa, który podejrzewam, słyszałem, że właśnie patent zakupili na hydropneumatykę od Citroena i się chwalili, że to jest ich.
2: Panie, Niemcy zaczęli ładować hydropneumatykę wtedy, kiedy Francuzi już z tego wyszli.
1: No tak, coś w tym jest. Znaczy, jeżeli chodzi o innowacyjność, to rzeczywiście Francuzi bardzo tej innowacyjności mieli dużo, zresztą nie tylko w konstrukcji samochodów, bo znowu mało znany fakt jest taki, że to we Francji zaczęły się w fabrykach tego typu rzeczy jak przedszkola przyfabryczne, żeby panie, które pracują, mogły tam się zająć, żeby mogły gdzieś dzieci oddać i taki socjal, że się tak wyrażę, który dzisiaj jest standardem jakieś tam opieki lekarskie, tego typu historie, to i Citroen, i Renault przed wojną już bardzo wcześnie wprowadzali, chcąc jakoś tam usprawnić pracę organizacji, ale też bardzo zaawansowane rzeczywiście osiągnięcia motoryzacyjne były domeną francuskich samochodów i na przykład Mercedes do lat 50. uparcie konstruował wiele części samochodów z drewna. Natomiast Citroen już od lat 30. stosował nadwozia stalowe, które były dużo bardziej nowoczesne niż te Mercedesa. I mnóstwo innych rozwiązań takich bardzo zaawansowanych. No Traction Avant w 34. roku, jak się pojawił, to był pierwszy seryjnie produkowany samochód z przednim napędem. Super zaawansowany jak na tamte czasy. Nadwozie samonośne, bardzo zaawansowana na tamte czasy konstrukcja. Pochyła przednia szyba, coś wcześniej kompletnie nieznanego. Te rozwiązania pojawiały się w innych autach, pojedynczo gdzieś tam na różne hamulce na cztery koła, bo znowu nie wiem, czy tutaj taką ciekawostkę może powiem dla słuchaczy. Samochody z hamulcami na cztery koła przez długi czas nawet w Polsce musiały mieć oznakowanie, że mają skuteczne hamulce, bo bardzo mocno hamowały w porównaniu do innych rozwiązań. Także te francuskie konstrukcje były bardzo zaawansowane, dawały też duży komfort jazdy, bo Francuzi stawiali na to. W starszych samochodach, a akurat jestem bardzo świeżo, bo przy jazdce Citroenem C4 dosyć długiej, bo przez pół Polski jechaliśmy tym samochodem, C4 z 1931 roku, ten komfort przejawiał się na przykład w bardzo komfortowych siedzeniach, które były zbudowane trochę na wzór domowych kanap, bo te samochody kiedyś jednak zupełnie inaczej budowano. I mimo, że ten samochód z 1931 roku nie miał na przykład ogrzewania, to już komfort podróży był stosunkowo wysoki. Potem szok świat przeżył w 1955 roku, kiedy pojawił się Citroen DS. No to jest samochód, z którego potem wszyscy producenci kopiowali rozwiązania, które mamy dzisiaj w naszych samochodach. Zresztą z Traction Avant tak samo nośne nadwozie, to tamten samochód. Dużo ciekawych rzeczy się w tej motoryzacji wtedy działo. No dzisiaj ten postęp już taki szybki nie jest. Jakoś tak trochę przeżył.
0: No właśnie, powiedzmy, Francuzi pierwszy mieli samochód ze składanym metalowym dachem.
1: Tak, to Peugeot bodajże, jeśli 403 Eclipse, jeśli się nie mylę, jak najbardziej.
0: Nie, to jest chyba coś wcześniej przed wojną, czy to właśnie był ten Peugeot?
1: Wydaje mi się, że to był ten samochód, bo przedwojenny, tak.
0: 304, tak?
1: 403 bodajże, jeśli się nie mylę. 403. Teraz z pamięci nie mogę, ale tych rozwiązań takich innowacyjnych to, czy konstrukcji było bardzo dużo i oni to konsekwentnie przez wiele lat robili, no dużo inwestowali. Niemcy kopiowali raczej rozwiązania, które były dobre. Zresztą mamy taki artykuł bardzo ciekawy, relacja z pierwszej ręki, też bardzo polecam. Kupiono inżynierowie jednego z niemieckich producentów, kupili sobie takiego Citroena DS, wzięli na tor i stwierdzili, że na tor testowy i stwierdzili, że nigdy tak nie wyprodukują tak zaawansowanego technicznie samochodu. Byli załamani wtedy. I to mamy relację człowieka, który tam pracował. Także to jest coś niesamowitego, że nawet w latach 50. jeszcze oni uważali, że im się to nie uda. Dokładnie tam się wyraził ktoś na tym spotkaniu wewnętrznym, że Citroena nie dogonimy nigdy, a to chodziło o Volkswagena. Także no ciekawa rzecz, naprawdę fajne, ciekawe rzeczy robimy.
2: Odnośnie historii jest takie trochę prześmiewcze pytanie z czata. czy gość miał okazję jeździć Renault FT17?
1: Nie, czołgiem nie jeździłem, widziałem go, ale nie jeździłem. To też jest część rozwoju. No, polska armia przedwojenna miała bardzo długi czas czołgi Renault. One dotrwały do II wojny światowej w jakiś tam sposób i to jest oddzielna gałąź motoryzacji.
2: A to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o motoryzację i tak dalej, bo w ogólnie przyjętej opinii istnieje taki pogląd, że niemiecka myśl techniczna z czasów II i I wojny światowej była bezkonkurencyjna, natomiast w sumie z czasem dowiadujemy się coraz więcej i te francuskie czołgi to wcale nie były takie gnioty, jak się o tym właśnie uważa.
1: No wręcz przeciwnie, to znaczy jeżeli chodzi o II wojnę światową, ja nie zajmuję się II wojną światową, natomiast no, tak mogę ogólnie powiedzieć, że w II wojnie światowej Niemcy zaczęli produkować dobre czołgi, jak już wojna trwała. Te, które najeżdżały nasz kraj, no to wcale nie była żadna zaawansowana myśl techniczna, tylko oni je mieli. Natomiast jeżeli chodzi o FT-17, To też jest taka ciekawostka związana, w ogóle francuskie marki mają dużo związków z Polską. Renault akurat pod względem wyposażenia, no Citroën rodzinnie, że się tak wyrażę, dużo bardziej. Natomiast jeżeli chodzi o Renault FT17, to jest to czołg, którego kilka sztuk wzięło udział w Bitwie Warszawskiej. Zresztą do dzisiaj można czołg tego typu oglądać w Muzeum Wojska Polskiego. On ma bardzo zresztą ciekawą historię, bo trafił bodajże do Pakistanu i stamtąd jeszcze z Polski do Pakistanu, potem wrócił do Polski, więc to też było ciekawe.
0: Afganistanu,
1: przepraszam, tak, no, dokładnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o takie związki z historią, no to tutaj dla słuchaczy ciekawostka, pewnie też nie do końca zdają sobie sprawę, że mama André Citroëna była Polką, wzięła ślub z panem Citroënem w Warszawie, a jego dziadkowie tutaj mieszkali w Warszawie i są pochowani na cmentarzu przy ulicy Okopowej, a samo logo Citroëna też się wzięło z Polski, z miejscowości Głowno. Tam pan Citroën przyjechał w 1900 roku, było to prawie dokładnie 121 lat temu, bo to było 18 kwietnia, czyli dosłownie tydzień temu, i przyjechał do miejscowości Głowno. Tam były takie zakłady metalurgiczne, które wykorzystywały drewniane koła łopatkowe o takim charakterystycznym daszkowym jakby uzębieniu. Spodobało mu się, docenił zalety, zobaczył, że one są trwałe, niezawodne, przenoszą duże obciążenia. Kupił patent, rozpoczął produkcję i jak chcecie zobaczyć te koła, to są dwa miejsca w Polsce, gdzie te koła Citroëna można oglądać. Jedno jest na północy, w Gdyni, w Błyskawica w maszynowni ma piękne koła Citroëna, a drugie na południu w kopalni w Bochni też można je podziwiać, stoją na zewnątrz. I tak się ta historia firmy Citroën zaczęła. Pan Citroën pożyczył pieniądze na otwarcie tej firmy z Polski, tak swoją drogą, także dużo mamy z nim wspólnego.
0: No zresztą Citroën to jest jedna chyba z bardziej takich według mnie innowacyjnych francuskich marek. To Citroën zawsze był gdzieś tam w awangardzie.
1: To prawda, to znaczy to jest w ogóle ciekawa marka i od niej się zresztą zaczęła moja przygoda z francuską motoryzacją, bo znowu mało kto wie, że Citroën, jeżeli chodzi o marki popularne, ma najwięcej fanklubów i fanów na świecie. To są dosłownie tysiące tych fanklubów we wszystkich krajach i ja trochę podróżuję po świecie, więc wszędzie takich miłośników, a wręcz wariatów, takich już osób zakręconych na punkcie Citroëna można spotkać, także jak rozmawiałem z człowiekiem, który prowadzi garaż Citroëna, warsztat taki Citroëna w Nowej Zelandii, w miejscowości New Plymouth na Wyspie Północnej, to on dokładnie mówił takim samym językiem jak fani Citroëna z Polski, tylko oczywiście w rozumieniu, że sformułowania, taka miłość do tej marki i zafascynowanie, oczywiście posługiwał się językiem angielskim. Ta inna ciekawostka, jak był w 2015 ogólnoświatowy zlot Citroëna 2CV w Toruniu, to ludzie przyjechali dosłownie z całego świata tymi samochodami. Oczywiście niektórzy wysyłali statki drogą morską, na przykład był człowiek z Brazylii, który w kontenerze przysłał swoje 2CV, ale była na przykład pani z Australii, którą osobiście poznałem, która wytransportowała ten swoje 2CV do Singapuru bodajże, jeśli pamiętam, i stamtąd przyjechała na kołach. No to naprawdę coś trzeba mieć. Coś trzeba kochać w tej marce, żeby aż tak się poświęcać, bo te starsze samochody, o ile są piękne, cudowne i wspaniałe, jazda nimi jest trochę inna jednak niż tymi naszymi współczesnymi.
0: Pytanie z czata.
1: Tak.
0: Co sądzisz o marce DS? Czy to ma przyszłość?
1: To znaczy, powiem tak, jest to bardzo ciekawy pomysł na segment premium, taki designerski. Tego do tej pory nie było, czyli bardzo dużo uwagi ta marka poświęca projektowaniu samochodu, bardzo dużo uwagi poświęca temu, żeby on fajnie wyglądał, w szczególności w środku. Ma bardzo dobrą sprzedaż jak na nową markę premium. No oczywiście największa ta sprzedaż jest we Francji. To jest samochód dla osób, które szukają czegoś innego, a chcą się wyróżniać. I ja wróżę Francuzom tutaj sukces, z tym, że nie sukces masowy, bo jednak to wymaga odbiorcy, który ma po prostu specyficzne cechy, on szuka najbardziej tego designu. Dużo osób szuka w markach premium mocy, dużo szuka sportowych wrażeń, no tego w DS-ie nie ma. Najmocniejsze tam silniki w tej chwili to są 360-konne w hybrydzie ładowalnej, więc to też jest inne rozwiązanie niż taki typowy silnik spalinowy. Natomiast jeżeli chodzi o komfort jazdy, o takie wrażenia estetyczne, o przyjemność obcowania z materiałami wysokiej jakości, to tutaj Francuzi naprawdę poszaleli. Tam jest bardzo dużo wykonywanych rzeczy ręcznie, one są tak dopieszczone do ostatniego detalu i pod tym względem te samochody są naprawdę fajne. Wróżę im naprawdę tutaj dobrą drogę, no pod warunkiem, że ten kierunek zostanie zachowany, bo niestety cała motoryzacja, to już nie dotyczy tylko Francuzów, no dzisiaj zmierza w taką stronę, którą użytkownicy nie lubią. To się mówi, że samochody robią księgowi. I są rzeczywiście wyraźne oznaki, to już nie tylko we francuskich markach, że ciągle się na czymś oszczędza. A to jest dla nas niedobre, bo te samochody są troszkę mniej wtedy fajne, że się tym wyrażą.
2: Oszczędności polegają też na różnego rodzaju współpracy, na przykład z japońskiej motoryzacji Toyota GT86 i Subaru BRZ. Niemalże kompletnie identyczne samochody i tego nie uniknął chyba żaden producent na świecie w tej chwili.
1: Znaczy to się działo bardzo długo, bo takie robienie podobnych modeli to jest standardowe. No, taki z tych nowszych, no to Toyota...
2: Właśnie, tracimy na unikalności wtedy. Chcesz jeździć Renault, ale co z tego, jak to Renault jest takie samo jak Peugeot? Może trochę stylistycznie
1: się
2: różni.
1: Tak akurat nie jest, bo Renault z Peugeot ma wojnę od 100 lat.
2: To akurat był przypadek, kiedy dobrałem te dwie marki. Ale
1: jasne. Znaczy, jeżeli chodzi o to podobieństwa,

0: za dobrego szampana, dajmy na to, jak nie prowadzą, rzecz jasna. Także no, różne są ciekawe rzeczy i zachęcam, jeżeli nie byliście nigdy w salonie DS, to jest ciekawe przeżycie, warto się wybrać nawet tak sobie, żeby poczuć tą inność, bo oni są na swój sposób tutaj wyjątkowi. Ale znowu, to jest samochód dla osób, które mają konkretne oczekiwania co do wyglądu, co do designu, co do jakości materiałów, natomiast to jest jednak nisza moim zdaniem, ale ciekawa i ona im się rozwija. No, z roku na rok ta sprzedaż rosła. COVID oczywiście trochę to zmienił. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Ja osobiście przymierzam się do DS7, także akurat dobrze trafiliście z tym pytaniem. Z tym 225-konnym silnikiem i może od czerwca lub lipca będę takim jeździł, bo bardzo mi się ten samochód podoba.
1: Naprawdę. A co byś jeszcze powiedział na temat reanimacji marki Alpine?
0: Alpine, tak. Alpine. No to jest
1: no w ogóle Renault weszło z grubym butem, można powiedzieć, bo w ogóle całkowicie zaczęli promować tą markę do tego stopnia, że nawet w Formule 1 zmienili swoją nazwę.
0: No tak, to Formuła 1 to jest konsekwencja jakby pewnej orientacji tej marki na sport i chociaż wcześniej takich korzeni nie było.
1: Alpine się sorry, że ci wtrącę, ale ja na przykład jako widz Formuły 1 uważam, że to jest po prostu próba zadeptania tych lat niepowodzeń, jakie ma za sobą Renault pod szyldem Renault w Formule 1.
0: No być może jest, ja akurat nie oglądam Formuły
1: chociaż w tej chwili idzie im jeszcze gorzej, także słabo to wyszło.
0: Okej, no tak jak mówię, jeżeli chodzi o Alpine, to oni mają w tej chwili jeden model, przygotowują dwa kolejne. Samochód niesamowity, to znaczy ja nie, żebyście też mieli zrozumienie mojego postrzegania, ja nie przepadam za samochodami sportowymi, ja lubię komfort, miękko, niekoniecznie aż tak bardzo szybko, to dlatego lubię francuskie samochody, mam hydropneumatyki i mamy w redakcji hydropneumatyki, za to lubimy francuskie samochody, że są komfortowe. Alpine A110 to jest zupełne zaprzeczenie, to jest samochód stricte sportowy, dwuosobowy, samochód, który jest rzeczywiście bardzo
1: czegoś
0: szybki.
1: Takiego, sorry, że wtrącę, ale czegoś takiego chyba Francuzom w ostatnich latach brakowało. Poza jakimiś pojedynczymi hot hatchami to nie mieli czegoś takiego rasowo-sportowego.
0: Rzeczywiście nie mieli. No jest to wyjątkowo, wyjątkowo ciekawe auto i świetnie się prowadzi. Ono się klei do drogi. Jest pozycja ta bliska asfaltu. To wszystko jest bardzo sportowe. Ja nim przejechałem dosyć dużo kilometrów, bo kilka tysięcy kilometrów miałem okazję tak w zasadzie na raz przejechać. I na początku się obawiałem, że ta sztywność zawieszenia i te twarde fotele kubełkowe i cały w ogóle sportowy, ta otoczka, ten hałas w środku, znaczy dźwięk silnika bardzo przyjemny dla wielu osób, że mi się to nie spodoba. Ale to jest samochód, który naprawdę do mnie trafił. Ja jestem pod wrażeniem, a byłem pod jeszcze większym wrażeniem, jak wsiadł do mnie za kierownicę człowiek, który potrafi jeździć sportowo i pokazał mi trochę możliwości takich tego samochodu no, dużo bardziej profesjonalnie niż ja byłem w stanie zrobić. Także wysiadłem zielony po tej przejażdżce, że się tak wyrażę, to lekko zestresowany, bo jednak ten samochód był pożyczony, ale wrażenia są nieprawdopodobne i trzymam kciuki za Alpine, bo oni poszli w zupełnie inną stronę, oni poszli w taką czystą motoryzację, tak? Czyli właśnie mocny silnik, tam 4 coś do setki, malutki bagażnik, także to jest samochód głównie dla osób, którzy sami jeżdżą, bo z przodu to tam się mieści naprawdę mały plecak i nie wiem, butelka wina, a z tyłu to ten kabinówka ledwo wchodzi i już się nic nie da więcej zmieścić, bo Alpina ma dwa bagażniki. Natomiast wrażenia z jazdy niesamowite i to jest auto, które rzeczywiście daje dużo radochy z jazdy. Zobaczymy, jak będzie z wartością na rynku wtórnym. Niestety mało ich produkują, więc te ceny cały czas się trzymają.
2: Ja ostatnio nawet widziałem tutaj w okolicy.
1: A jeszcze jakbyś mógł wspomnieć, to jest rozwiązane, że Alpina ma dwa bagażniki. Przód, tył rozumiem, tak?
0: Tak, ona z przodu nie ma silnika, tylko ma
1: centralnie
0: z tyłu,
1: jakoś, tak?
0: Tak. Dlatego tak to wygląda.
1: No ale na przykład Porsche'aki również mają centralnie ułożone silniki, natomiast cała ta komora silnika, która znajduje się z tyłu, jest w pełni wypchana tym silnikiem, jakimiś chłodnicami, kompresorami. Tam nie ma jednak miejsca na bagażnik.
0: Okej, no widzisz, a tutaj coś wygospodarowali, ale to nie jest dużo.
1: Czy to jest mały czterocylindrowy silnik, czy jak to jest skonstruowane?
0: Czterocylindrowy, tak.
2: Ja 1.8 widzę.
0: Tak, 1.8 i tutaj są różne wersje mocy, oni wypuszczają co i rusz jakąś limitowaną wersję, tam niektóre są mocniejsze, niektóre są trochę słabsze, no ale to parametry te samochody mają naprawdę przyzwoite. Znaczy, znowu, niezależnie od mocy, to jest samochód, który lubi jeździć, uwielbia zakręty, także na przykład jak byłem gdzieś w górach i miałem okazję trochę szybciej pojeździć na jakiejś takiej pustej drodze, rewelacja, naprawdę, naprawdę fajne wrażenia.
1: I tu wyczytuję o nim, że to jest tryniona pędówka skonstruowana na bazie Clio RS. I że no można, tak, ludzie jest, narzekają, to... że za 250 tysięcy mają coś, co jest tak naprawdę Clio w innej obudowie.
0: Oj, nie.
1: No właśnie o tym trochę wspominałem na początku, no ale tu się chyba nie zgodzę z tą opinią.
0: Nie, to absolutnie, to są zupełnie inne wrażenia niż Clio. Nie. To znaczy, Porsche nie jeździłem, więc nie potrafię porównać, ale to jest samochód sam w sobie, klasa sama w sobie, zupełnie inne prowadzenie, zwrotność, inne, kompletnie inne wrażenia. Ma się wrażenie, że się jest w nieco droższym samochodzie naprawdę sportowym.
1: No i na pewno należą się pochwały Renault za design, bo jest taki trochę inny, nie tam tą samą modłę, co wszystkie inne samochody. Mam nadzieję, że utrzymają to w konkurencji, na przykład będą tak samo systematyczni, konsekwentni w tym, jak jest Porsche, które no niedużo się powiedzmy na przestrzeni lat zmienia, ale systematycznie co kolejną generację coś tam poprawia i trzyma się tego samego wytyczonego kierunku.
0: To prawda, znaczy w Polsce pewnym minusem jest to, że jest tylko jeden salon Alpine, on jest w Katowicach zlokalizowany, natomiast no, jeżeli jesteście tam, ktoś jest z was w tamtym rejonie, to naprawdę warto się wybrać i zobaczyć, jak ktoś lubi takie sportowe wrażenia, robi to wrażenie, naprawdę robi to wrażenie duże.
2: A ja to sobie właśnie oglądam, bo tak sobie myślałem, jak wszystkich się kiedyś pozbędę, bo się pozbędę, wiadomo, nadejdzie ten czas i kupić coś podobnego, dużego. I może tym razem nowego, bo tu jednak można jakieś tam w Niemczech leasingi dostać dosyć tanio. I że oglądam DS9 i mnie przeraziło, że to jest 1.6 silnik praktycznie tylko oferowany. Jak to w tak ciężkiej limuzynie można włożyć 1.6 silnik? I w ogóle widzę, że DS całą produkcję robi w Chinach, w Shenzhen.
0: DS9, tak, DS9 jest produkowany w Chinach. No, to jest taka tendencja związana jakby z głównym rynkiem docelowym tego samochodu. Oni uważają, że jego się będzie najwięcej sprzedawać w Chinach. To jest zresztą przedmiot wojny francuskich związków zawodowych z zarządem koncernu. Tutaj już były protesty i spodziewam się kolejnych. Natomiast co do silnika, no ja muszę powiedzieć, że jeździłem nawet w piątek miałem okazję pojeździć właśnie DS7 z tym silnikiem. Też duży, no duży SUV było, nie było. 1.6, 225 koni. To jest bardzo fajny silnik. Ja nie mam uprzedzeń co do pojemności. To zresztą jest bardzo często też przedmiotem różnych ciekawych komentarzy na francuskie.pl. Tam ludzie ze sobą dyskutują, czy taki czy inny silnik. No jeżeli się sprawdza w samochodzie, to ja nie mam z tym problemu i uważam, że on jest bardzo fajnie dostrojony, przyjemnie napędza ten samochód. Oczywiście mocy zawsze przydałoby się więcej, no ale dla tych osób już są wtedy hybrydy, które tam mają do 360 koni. Natomiast rzeczywiście jest ta wersja 225, ale moim zdaniem jest zupełnie to przyjemnie jeździć. Daje dużo radochy z jazdy i to spalanie jest też przyzwoite. Tam można takim DS7 się można zamknąć w 9 litrach w mieście w automacie. Jest okej.
1: Okay. Tymczasem jest z nami Grzesiek na antenie. Cześć Grześku.
3: Cześć chłopaki, witam naszego gościa.
0: Dobry wieczór.
3: Dzwonię. Dobry wieczór z praktycznym pytaniem, bo zamierzam zmienić samochód. Jeżdżę Volkswagenem Polo starym, którego nie lubię, jest głośny, psuje się i tutaj się zgadzam, że samochody niemieckie nie są takie dobre, jak się o nich mówi. A rozwożę pizzę, właśnie teraz jadę nawet z orderem, więc samochód dostanie w dupę, że tak powiem kolokwialnie. I zastanawiałem się nad Fordem Fiestą, takim 10-letnim albo Citroenem C3. Byłem przekonany bardziej do Fiesty. Myślę, że Citroen by się nadał do tak ciężkiej pracy.
0: Ja powiem w ten sposób. Ja nie mam złych doświadczeń z francuskimi samochodami, z tym, że ja po prostu o wszystkie swoje samochody dbam. Najstarszy samochód w redakcji ma w tej chwili pewnie 21 lat. Jeździ codziennie gdzieś tam po mieście i nie ma z tym problemów. Z tym, że ja dbam o to, żeby on tam był zrobiony. To znaczy, jaki jest przegląd, to jest robione i tak dalej, i tak dalej. Czy C3 do miasta? No to pytanie z jakim silnikiem oczywiście. Natomiast ten samochód nie ma jakichś głębszych problemów, nazwijmy to systemowych. przyjemnie się jeździ. Jest jeszcze mniejsza odmiana, fajna też C2. Też bardzo przyjemne auto, które gdzieś tam mamy w zasięgu. Jak najbardziej. No, ciężko mi powiedzieć, bo to trzeba już po konkretnym egzemplarzu. Prawda jest taka, że jak się dba, to się ma. No,
2: no ja bym polecał 206, bo z tym takim pancernym wolnosącym 1.9. No, do miasta są.
1: To 206 to 2.0 HDI chyba.
2: Nie, to był wolnosący diesel.
0: 1.9, tak, to jest w pierwszych egzemplarzach był montowany. To jest silnik, który ma opinię niezajeżdżalnego rzeczywiście.
2: To moja mama takim jeździła, co prawda nie odpalał zimą, ale to był jakiś problem.
1: Ze świecami żarowymi.
2: Nie, nie, to coś tam właściwie poprzednio było spieprzone, ale właśnie, to wiadomo.
3: Nie chciałbym Peugeota, bardziej Citroeny mi się podobają i C2 jest trochę za mała, bo miałem przyjemność jechać w C2, jest fajny samochód, komfortowy i w ogóle w środku fajnie wygląda, ale jest troszkę za mały. W C3 bym mierzył, a jak już mierzyć, no to jakie silniki, nie wiem, są może wersje z silnikami troszkę droższymi, ale warto dopłacić, bo są mniej awaryjne, czy nie da się odpowiedzieć krótko na takie pytanie, bo jest tam dużo silników, nie wiem, ja się nie znam.
0: Da się, to znaczy na pewno nie 1.1, tylko jeśli już to 1.4 w benzynie, ewentualnie 1.4 HDI, jeśli to są dłuższe trasy, chyba że no, to jest pizza, czyli raczej często krótkie, to może ta benzynka. Nie kupowałbym tylko z tym najmniejszym silnikiem, on jest jakby trochę za słaby.
3: Okej, rozumiem. Dobra, no to będę patrzył, ja już dojeżdżam do klienta, także was zostawiam i słucham dalej. Trzymajcie się.
0: Dziękujemy.
2: Jaki miły praktyczny telefon. Się czuję w takim większym radiu, nie? Jak dzwonią czasem do audycji poradę. Dobra, ale właśnie do małych samochodów i rozważenia. To ja kiedyś miałem przyjemność, mój pierwszy samochód w życiu chyba, który kupiłem za własne zarobione pieniądze, to był AX GTI wersja.
0: O, maszyna niezła.
2: Tak, dałem za niego całe 2,5 tysiąca złotych polskich. O Jezu, który to był rok, ja też już mam swoje lata. No była to świetna maszyna, byłem nią w Sarajewie, po Niemczech, tak trochę jeździłem, a chociaż na trasy to się nie nadawało. Jak stówą po autostradzie to jeszcze można było załadowanym, ale więcej to już go bujało. Ale pamiętam, że jedna rzecz, która w nim była, to tabelka z tyłu skrętna. Miałem takiego kolegę, pozdrawiam, kolego Filipiaku, który ważył tam jakieś 120 kilo w tamtym momencie. Jak siadał, to mi belka siadała na odbojnikach. I to był problem tego samochodu.
0: No, znaczy tak, belka w Citroenach i w Peugeotach zresztą, to też jest taki temat mało rozpoznany, bo mówi się, bo to tam trzeba tą belkę wymieniać po jakimś czasie i tak dalej. No tak naprawdę to nie trzeba, pod warunkiem, że zna się czynności serwisowe, tylko że polskie serwisy przynajmniej jakiś czas temu nie znały tego i zamiast tam przesmarować te łożyska igiełkowe i wykonać jakieś tam drobne wymiany elementów, które się zużywają, to każdy jeździł, aż to padło. Ale wracając do AX-a, to on miał jeden fajny motor pod maską, to był 1.5 diesel, o którym się mówiło, że on produkuje paliwo, a nie spala. I rzeczywiście ja takie auto miałem swego czasu. No to spalanie 4 litrów paliwa to był duże osiągnięcie. Zwykle się mieściłem w 3.7 po mieście, także naprawdę fajny samochód. Chociaż odrobinę ciasny, bo jednak to jest najmniejsza klasa A.
2: No on w ogóle maleństwo to chyba 700 kilo ważyło. No i pamiętam w ogóle ten samochód to taki luksus był, bo wszystko było w elektryce. Co prawda wszystko było w elektryce, ale nie było wspomagania kierownicy. Chyba nie mieli gdzie go tego zmieścić. To koni robił, przy 700 kilo to była rakieta. No i mówię, tam udało mi się nim dojechać na Bałkany, przejechać. Żadnej awarii z nim nie miałem. Chyba już pod koniec życia, jak go sprzedawałem, to wszystkie węże od chłodzenia zaczęły się łamać. Nie wiem, czy to taka jakiś urok Citroenów, ale wszystkie właśnie węże zaczęły przeciekać w dowolnych miejscach. I nieważne ile tego wymieniłem, zawsze gdzieś miał wyciek płynu chłodzącego. W końcu to sprzedałem. A dzwonię jeszcze do mnie, chłopaki wzięły, dzwonią z trasy do Gdańska. Mówią, czy pan miał kiedyś tutaj problem z chłodzeniem, że się czy tam grzał trochę?
0: Nie, nigdy w życiu.
1: Janusz biznesu jesteś.
2: No tak, przepraszam, że tak się... No, mam rzeczy, których się trochę wstydzę w życiu. To jedna z nich była. No ale byłem tam młody, byłem głupi. Ale to na X piękna sprawa. Ale idąc bardziej do właśnie w historię jeszcze wróćmy może, bo mówiliśmy o niemieckiej armii, że zmotoryzowana i tak dalej. I tych czołgach, ale nie chcę o czołgach, a o ciężarówkach.
1: Ogólnie to się mówi, jeżeli chodzi jeszcze o armię, sorry, że ci wtrącę, że taksówki uratowały Paryż, także to jeszcze można, warto jest z poruszenia.
2: Ale to nie ta wojna światowa, nie?
1: A to jeszcze jesteśmy trochę bardziej do tyłu, okej.
0: Nie, bo z tymi samochodami akurat dla armii niemieckiej, francuskimi, to ciekawa historia, bo tutaj są dwie ciekawostki i samochodami osobowymi. Przede wszystkim Niemcy polowali na francuskie samochody wtedy, kiedy musieli się poruszać w ciepłych krajach, w tych bardzo gorących, bo i Citroën, i Renault miały samochody przystosowane do wysokich temperatur, a nauczyli się tego w latach 20. i 30., kiedy robiono takie wielkie wyprawy. Była, na początku lat 20. była wyprawa Citroena przez Afrykę, potem była chyba w 25. roku była wyprawa tak zwana żółta, czy w 20. może 8., wyprawa żółta do Chin z Paryża i oni się nauczyli na tych gorących terenach rzeczywiście funkcjonować i potem jak już była druga wojna światowa, Niemcy świetnie wiedzieli, że te francuskie samochody wyprodukowane na rynek południowy i ten cieplejszy są na tyle dobre, że je po prostu starali się zdobyć i nimi jeździć. I te niemieckie samochody w ogóle nie były przystosowane do wysokich temperatur. A inna ciekawostka związana z wojną, drugą tym razem, była taka. No jak wiecie, Niemcy zajęły Francję, zmusili zakłady i Citroena, i Renault do pracy na swoją rzecz. No i w Citroenie wymyślono, jak bardzo skutecznie, a przy tym w sposób kompletnie niewidzialny jakby dla Niemców, psuć te ciężarówki, żeby one nie mogły, bo to chodziło o ciężarówki, żeby one nie mogły im służyć. Otóż genialny patent zrobiono w ten sposób, że przesunięto wskaźnik właściwego poziomu oleju na bagnecie nieco niżej. I w związku z tym te samochody były źle smarowane, no bo wydawało się, że mają wystarczającą ilość oleju, w rzeczywistości miały go znacznie za mało i one się bardzo szybko psuły. I ten proces tego sabotażu był na tyle skuteczny, że nigdy Niemcy się nie zorientowali w czasie wojny, że to robiono, a nie mogli z tych samochodów korzystać.
2: A to już wiemy, skąd się wziął ten mit.
0: No właśnie, no z Niemiec, a Niemcy leżą z nami granica w granicę i to się gdzieś tam przeniosło.
1: Zapomnieli wspomnieć też o sobie, ponieważ na kanale Historia bez cenzury chyba, sorry do odcinka, nie mogłem sobie przypomnieć, był odcinek poświęcony Polakom sabotującym, pracującym na przymusowych robotach w Niemczech, sabotujących produkcję tamtejszych urządzeń mechanicznych i niemieckie auta, znaczy się auta, ciężarówki czy czołgi i tego typu produkcja również się psuła, ponieważ była sabotowana przez polskich pracowników. Rozwiązania typu opiłki metalu wrzucane do wlewów oleju i tak dalej.
0: No tutaj walka jednak z okupantem trwała, Francuzi wymyślili coś innego. A jeżeli chodzi o takie związki może jeszcze niewojenne, bo to też może być ciekawe, w zakładach Citroena przed wojną pracował jako jeden z głównych inżynierów Polak, który później został dyrektorem zakładów lotniczych, w których produkowano bombowiec Łoś, między innymi, plus parę innych polskich konstrukcji, także zbierał swoje doświadczenia tam bardzo cenne. A z kolei salon Citroena w Warszawie miał przed wojną jeden z dowódców sławnego dywizjonu 303, który być może w czasie wojny spotkał się w powietrzu z synem André Citroena, bo syn André Citroena, Bernard, latał właśnie z Anglii z tym, że on na bombowcach i tam skutecznie tych Niemców bombami zapewne podduszał. Także no takie ciekawe te losy, różne przeplatane i w samych też zakładach Citroena pracowało sporo Polaków, bo Francja była takim rynkiem pracy bardzo istotnym. Z Polski dużo osób tam jeździło, szczególnie w latach 20., kiedy były te czasy, kiedy się szukało tej pracy. Także oni, to też tych Polaków tam było całkiem sporo i jak Citroen zorganizował bodajże w 1932 albo 1933 roku takie wielkie spotkanie wszystkich robotników, plus przedstawicieli sprzedaży, ogłaszał tam jakiś kolejny projekt, tam chyba 7 tysięcy ludzi zgromadził w jednym miejscu, to jeden z języków, którym przemawiał, był językiem polskim, bo on tam się chwalił zawsze, że zna sporo tych języków, no polski również znał.
2: A wracając do II wojny światowej, to jest też, nie rozwinęłem się z moim wątkiem. Jest taki mit, że niemiecka armia i w ogóle Niemcy były bardzo zmotoryzowane przed wojną, ten Blitzkrieg i tak dalej. Ale jak sobie zobaczymy w statystyki, to Francja przed II wojną światową, nam bodajże to się wtedy było na 10 tysięcy czy na 1000 osób, ta statystyka była, posiadała jakoś 2-3 razy więcej aut niż w Niemczech w ogóle jeździło. Także Francja sama w sobie była o wiele bardziej zmotoryzowanym krajem przed wojną niż Niemcy. A armia francuska posiadała kilkukrotnie więcej ciężarówek niż Niemcy posiadali w czasie ataku na Francję. I zbawiennym dla Niemców było to, że właśnie Francuzi no, nie walczyli długo. To też jest mit, że się nie bronili, ale dużo tego sprzętu Niemcy zdobyli. I tylko dzięki temu mogli pójść na Moskwę i przeciwko Związkowi Radzieckiemu, bo sami nie byli w stanie wyprodukować floty pojazdów, która była im do tego potrzebna. I wychodzi na to, że Wehrmacht praktycznie jeździł w połowie na francuskich ciężarówkach, między innymi na słynnych AHN-ach, tak? To się one nazywały Renault AHN. One chyba po wojnie też były produkowane. Bo w ogóle AHN ciężarówka to był taki dosyć ciekawy projekt, że on był projektowany przed wojną. Miała wejść do produkcji, nie zdążyła. Weszli Niemcy, znaleźli plany i zaczęli ją produkować. Także AHN i ta cała seria AH to były produkowane przez, właściwie produkcja przez Niemców zapoczątkowana, a nie przez Francuzów.
0: No to się wszystko zgadza, bo no, znowu jak rozmawiamy o tej wojnie, II wojnie światowej, no to Francuzi oczywiście ukrywali samochody przed projekty, przed Niemcami. Jednym z najsławniejszych ukrytych samochodów no to jest Citroën 2CV, ta słynna kaczka. One były już opracowane przed wojną, natomiast jak Niemcy zaczęli tą Francję zdobywać, to zostały ukryte. Kilka egzemplarzy na szczęście przetrwało i po wojnie było łatwo rozpocząć produkcję. A jeżeli chodzi o tą ilość samochodów, no to jest super ciekawy temat w ogóle, bo znowu mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że rzeczywiście jeżeli chodzi o ilość aut na głowę, że się tak wyrażę, przepraszam, ilość samochodów na 100 mieszkańców, to Francja przodowała przez bardzo długi czas w Europie. Oczywiście liderem była Ameryka. I tutaj jeszcze jest jeden ciekawy wątek cen. Otóż samochody w Europie były bardzo mało przystępne cenowo. To znaczy, mimo że próbowano masową produkcję, tutaj André Citroën był takim prekursorem tej produkcji w Europie taśmowej, on to podpatrzył u Forda i chciał wdrożyć tutaj w Europie, zrobił to i rzeczywiście obniżał cenę tych samochodów, ale to były samochody nadal jak na zarobki bardzo drogie. W Stanach robotnik wielokrotnie krócej musiał pracować na swój samochód niż tutaj w Europie. I do dzisiaj ta tendencja jest też w cenach samochodów widoczna, stąd ten rynek importowanych amerykańskich samochodów cały czas jednak ma się dobrze. Chociaż jak to u nas sprowadza się najczęściej rozbitki, żeby było taniej i się je naprawia. Natomiast rzeczywiście przez długi czas Niemcy byli mocno w tyle, jeżeli chodzi o ilość samochodów na mieszkańców, ale jeden i drugi kraj był dużo bardziej rozwinięty niż Polska. No w Polsce samochody, to szczególnie na kresach wschodnich, to mogliśmy nawet w latach 30. liczyć w pojedynczych sztukach, natomiast i we Francji, i w Niemczech było znacznie więcej.
2: No i przejdźmy do takich punktów przełomowych w historii francuskiej motoryzacji. Myślę, że takim pierwszym przełomowym punktem był trakcja Avant.
0: To prawda. To jest rocznik 1934. Ja już wspomniałem, ale powtórzę, to był samochód super nowoczesny, jak na tamte czasy. I on był na tyle nowoczesny, że był produkowany do 1954 roku.
2: To może postarajmy się wymienić, które rozwiązanie tam zastosowano pierwszy raz w produkcji samochodów, a jest tego dużo.
0: Znaczy, jest tego cała masa, ale takie naprawdę najważniejsze to były trzy rzeczy połączone w jedno. To był montaż silnika w elastyczny sposób, dlatego wibracje nie przenosiły się na samochód. Dzisiaj to jest naturalne, że są tak zwane poduszki silnika. Wtedy to nie było normalne. Wtedy to była może nie tyle nowość, ale zastosowane w tym samochodzie spowodowało, że on był bardzo komfortowy. Druga rzecz, która była tam naprawdę niezwykła, to było nadwozie całe z metalu. Tego się nie robiło. Tego się nie robiło w wielu modelach, tak jak mówię, w Mercedesie do lat 50. wiele aut było częściowo drewnianych. Trzecia sprawa to były dobre hamulce na wszystkie cztery koła, bardzo, bardzo skuteczne i to nadwozie samonośne, które były bardzo nowoczesne i opływowe. Te samochody były na tyle nowoczesne, że one przejeździły i trwałe, że one przejeździły jeździły jeszcze w Polsce do lat 60. W zasadzie jako normalne samochody, także mam nawet w rodzinie historię taksówki, która w latach 60. gdzieś tam w okolicach Bydgoszczy jeździła i rozwoziła pasażerów nawet na długie trasy. I samochody na tyle dobre, że one przetrwały w dużych ilościach do dzisiaj. Bardzo nowoczesny samochód, który wiele, wiele rozwiązań, a jest ich całe mnóstwo, po prostu włączył w jedno przy całkiem przyzwoitej cenie. No był to ostatni samochód czasów André Citroena, bo Citroen rok po premierze zmarł niestety na raka żołądka i wtedy przejął firmę Michelin. Zresztą tutaj też mam jedną ciekawostkę. Otóż w Polsce znajduje się jedyny na świecie egzemplarz Citroena Traction Avant, który podarowali pracownicy Citroena braciom Michelin, kiedy przejmowali oni firmę. Otóż ten samochód się charakteryzuje tym, że ma kierownicę do przodu i do tyłu, żeby obaj mogli prowadzić, kiedy tylko chcą, bez przesiadania się. Tak? I ten samochód jest w Polsce, ma go prezes klubu Amicale Citroen Poloń i niesamowity naprawdę samochód. Tych Citroenów Traction Avant była cała masa, one miały różne odmiany, różne wykończenia, większe, mniejsze, pięciomiejscowe, siedmiomiejscowe. Były bardzo lubiane przez Niemców ze względu na swój komfort jazdy i taką nowoczesność. No, gigantyczna ilość różnych innowacji, które
2: między innymi ten samochód był ulubiony, jeden z ulubionych samochodów zaraz po II wojnie światowej przez Służbę Bezpieczeństwa w Polsce.
0: To prawda, dlatego że go mieli dostępnego w dużych ilościach, bo przejęli go od Gestapo, które też lubiło nim jeździć.
2: Tak to wygląda. I słyszałem, że gangsterzy też lubili jeździć, czyli można powiedzieć, że Traction Avant to był taki protoplasta BMW czarnego, tak? Bo...
0: Na swój sposób, tak. Zresztą do dzisiaj na zloty, jak ktoś przyjeżdża z Citroen Traction Avant i przebiera się, to gangsterski ubiór jest wybierany bardzo chętnie. Najwidoczniej jakiś duch w tym samochodzie został gangsterski, trzeba przyznać. Samochody te miały już też takie nowoczesne rozwiązania, które wcześniej nie były popularne. To tu już jakieś ogrzewanie zamontowano i różne inne historie. Nawet akcesoryjnie były wazoniki do kwiatów, gdyby ktoś chciał wiedzieć, i można to do dzisiaj spokojnie nabyć. Także
2: to potem New Beetle to skopiował.
0: No to prawda, tylko oni to zamontowali z przodu, a tam w Citroenie to było z boku montowane na trochę jak w samolotach dzisiaj w biznes klasie, jak się wchodzi, niekiedy też tak jest zrobione.
1: Chciałbym poruszyć temat motoryzacji z perspektywy takiej polityki obecnej. Jakiś czas temu światem wstrząsnęła afera Dieselgate'a związana z Volkswagenem i oszukiwaniem w testach emisji spalin. Natomiast na horyzoncie jest podobna tego typu afera, tylko z udziałem grupy PSA i aut francuskich.
0: No tak, pojawiła się taka informacja. Nie miałem jeszcze wglądu do dokumentów źródłowych, natomiast rzeczywiście dzisiaj o tym pisaliśmy. Tą informację rozpowszechniła kancelaria prawnicza z Anglii, która zajmuje się szeroko rozumianą ochroną, nazwijmy to, czystości powietrza. Oni prowadzą sprawy przeciwko Volkswagenowi i przeciwko innym koncernom. No, będę obserwował z ciekawością, zwłaszcza że znam trochę szczegóły techniczne jakby afery Dieselgate z Volkswagenie. Tam problem główny w tych silnikach EA188, jeżeli dobrze pamiętam, w Volkswagenie polegał na tym, że wtryskiwano zbyt mało paliwa, przez to temperatura spalania była bardzo wysoka. Efektywność silnika też była wysoka, bo efektywność silnika bierze się z różnicy temperatur. Ale w wysokich temperaturach powyżej 1800 stopni wytwarzały się tlenki azotu. Natomiast nie było tam
1: dobrze, to palało się paliwo dwutlenku węgla, było mało.
0: Nie. To chodziło o tlenki azotu. Aha. Jeżeli chodzi, i teraz w Stanach wtryskiwano zbyt mało AdBlue, a w Europie w tych silnikach Volkswagena tego AdBlue w ogóle nie było przez jakiś czas, także tak wygląda tło techniczne. W Citroenach i w Peugeotach dłuższy czas był stosowany ten mokry układ oczyszczania spalin FAP i się zastanawiam, tak znając praktyczną stronę działania tych silników, dlaczego tutaj mogło tak się wydarzyć, no jestem ciekaw. Czekam na dokumenty, chętnie je przeczytam, jak to wygląda od strony technicznej. Na dzisiaj wiemy, że takie oskarżenie się pojawiło. Zobaczymy, na ile ono się utrzyma. Nie wiadomo. Nie wiadomo, natomiast rzeczywiście to jest. To znowu z punktu widzenia użytkownika, patrząc na typowego użytkownika w Polsce, no to my się chyba tym jako naród tak nie do końca przejmujemy, my aż tak się ekologią nie zajmujemy.
1: Natomiast no właśnie to dotyczy nowo produkowanych aut, czy aut sprzed kilku lat, jak to wygląda?
0: Oni piszą, że to dotyczyło samochodów produkowanych bodajże od 2008 roku.
1: No czyli już takich aut, które są w zasięgu Polaków.
0: Które są, tak, które są w zasięgu. Jest to o tyle ciekawe, że te samochody zawsze, dlaczego mówimy o spalaniu w tych Volkswagenach, zawsze się zastanawiałem, jak to jest, że te Volkswageny, czy tam Audi w tych TDI tak mało palą, no potem przyszło wyjaśnienie, bo za mało paliwa wtryskiwano, była wysoka temperatura spalania i to jakby z tego powodu
1: no, ale
0: było...
1: ale to ma taki kij ma dwa końce, to za mało paliwa i wysoka temperatura spalania równa się szybszemu zużyciu elementów mechanicznych.
0: Wszystko się zgadza, no ale użytkownicy to tolerowali, bo jednak ta moc się podobała, moment obrotowy się podobał.
1: No i żywotność była całkiem przyzwoita mimo wszystko.
0: Żywotność była przyzwoita, widocznie tak policzyli. Natomiast Peugeoty, Citroeny zawsze paliły ten litr, półtora więcej przy podobnych parametrach i stąd trochę mi ciężko uwierzyć, no ale absolutnie nie wykluczam tego, że też jest jakiś problem, zobaczymy. Citroen się tam i Peugeot przyznali przed Komisją Europejską do jakichś działań w tym obszarze. Także no, ciekawa historia. Ciekawa
1: A z Volkswagenem nie jednak... było czasem tak, że to po prostu jakaś procedura pomiarowa się załączała przez sterownik silnika w momencie, kiedy zostały, kiedy nie wiem, wykrył, czy po prostu były mierzone
0: tak,
1: te spaliny? Volkswagena... A w normalnej sytuacji silnik pracował w trochę innych parametrach spalania.
0: To tak, w aferze Volkswagena ustalono, wykryto to oprogramowanie. Tutaj pierwszy raz dostałem informację, że to samo może dotyczyć właśnie koncernu PSA i silników HDI. No, musimy poczekać chwilę, aż coś się więcej pojawi, bo ten komunikat, który oni rozsyłali, nie zawiera zbyt wielu jeszcze danych. Natomiast na pewno o tym napiszemy, bo śledzimy to z dużą uwagą. Wszystkie przygody koncernów, niezależnie od tego, czy są pozytywne, czy negatywne, testujemy i tyle.
1: A czy są dostępne informacje, dotyczy to tlenków, azotu, dwutlenku węgla? Nie wiadomo jeszcze.
0: To dotyczy
1: których ze składowych spalin.
0: To dotyczy tlenków azotu.
1: Tutaj no tak, ale tlenki azotu są AdBlue kasowane, prawda? Więc tego to już od jakiegoś czasu jest chyba normą w silnikach diesla. Chociaż prawda, nie mam nowego samochodu.
0: Tak, to prawda, tylko że jakby na czym polega problem? Problem z tym AdBlue jest tego typu, że trzeba go uzupełniać. Te zbiorniki nie są zbyt duże. I producenci, przynajmniej w przypadku Volkswagena w Dieselgate w Stanach, Volkswagen zastosował taką procedurę, że dotryskiwał tego AdBlue dużo za mało niż było potrzebne.

0: degenerują pod wpływem tam wysokiej kwasoty w środowisku wilgotnym. Ale co jest tutaj istotne, to jeżeli chodzi o te silniki związane z tlenkami azotu. Ten problem nie dotyczy tylko diesli, wbrew pozorom. Diesel ma jeszcze dodatkową cechę, że ma te pyłki różne, to trzeba wyłapywać. Natomiast w benzynach też tlenki azotu się tworzą. Mało kto to wie, bo to problemem jest temperatura, a nie jakby paliwo. To nie bierze się z paliwa, tylko tlenki azotu powstają wtedy, kiedy coś spalamy w bardzo wysokiej temperaturze. Powyżej 1800 stopni po prostu te tlenki azotu się wytwarzają i tyle.
1: A no, dokładnie, czyli Volkswagen sam stwarzał sobie.
2: Kontakt Wachen z panem, który pracuje przy projektowaniu silników dieslowskich. Nawet nie wiem, już zapomniałem, jak się ta firma nazywa, ale on tam dla wszystkich producentów i dla francuskich i niemieckich pracują. I on mówił, że po prostu no, normy europejskie wymuszają na producentach stosowanie oprogramowań, które powodują, że te silniki testy przechodzą.
1: Gdyż no dobrze, ale jak to ma się potem do tej szeroko pojętej ekologii walki o czystość powietrza, kiedy to
2: polityka,
1: samochód no. dopuszczany jest do sprzedaży tylko na podstawie jakichś trików i oszustw podczas testów, natomiast na co dzień pracuje w zupełnie inny sposób.
0: Co więcej, producenci jeszcze stosują całą masę parametrów polepszających, bo są przyciski sport. Co jest ciekawe, to też mało kto wiedział może przed Dieselgate'em, że producenci podstawiali na te testy pierwotnie parę lat temu najbardziej gołe samochody na świecie, których nigdy nie można było kupić.
1: Dokładnie, czyli wybebeszone tak, ze wszystkiego, że
0: chudy kierowca, jak najlżejszy kierowca, wybebeszone możliwie dużo rzeczy ze środka, żadnej klimatyzacji, żadnych centralnych zamków.
1: A to miejsce miało również przy opony. Pomiarze ilości spa. Spalanego paliwa.
0: Tak. Ale to też chodziło o te tlenki azotu, bo to dokładnie ma na to samo wpływ. No i te procedury testowe, one najwidoczniej są zawodne, także tutaj jest rozdźwięk cały czas chyba, mimo że teraz te testy są dużo bardziej skomplikowane i wymagają dłuższych jazd i różnych innych historii, producenci jednak jakoś sobie z tym radzą najwidoczniej, skoro takie rzeczy wychodzą, bo to są też koszty. No nie ma co ukrywać, że to jest wszystko problem tych osprzętów. Nie?
1: Pozwolę z tobą nie zgodzić, bo wydaje mi się, że to nie tyle co testy nie działają, tylko po prostu są zbyt wyśrubowane normy emisji spalin i po prostu producenci są w stanie ich już spełnić i tak naprawdę gdyby nie triki, które stosują, po prostu musieliby się zwinąć z mandżurem i przestać produkować na przykład silniki diesla.
0: To znaczy ja bym to sprowadził do kosztu, no bo na samym końcu za te wszystkie rzeczy to my płacimy i producenci starają się znaleźć jakiś być może złoty środek pomiędzy tymi kosztami, bo to wszystko kosztuje. No jeżeli katalizator jest zrobiony z platyny, no to ileś tam musi kosztować. Cały ten osprzęt ekologiczny, bo wszystko się dzieje za silnikiem tak naprawdę. W silniku się tam tylko ta elektronika steruje, co można sterować. Nie? Ciśnienie, ilość powietrza i ilość paliwa, to jest wszystko, co można w silniku wysterować. Tak na wprost. Więc cała reszta się dzieje w tych układach oczyszczania i one po prostu jeszcze dodają dużo kosztu. No.
1: Mazda udowadnia, że można zrobić dużo w tej rzeczy. Silniki serii Skyjack i Fix na przykład to są benzyniaki zbliżone pracą do diesla. Stopień sprężania i kąt wyprzedzenia zapłonu jest tak ustawiony, że dochodzi w niektórych warunkach do samoczynnego zapłonu benzyny, co jak wiemy jest w normalnych silnikach dla nich zabójcze, a tam jest to kontrolowane i pracuje to po prostu jak silnik diesla. Więc można coś tutaj w tej sprawie robić. Mazda ma też w planach silniki Skyjack T-Fix oparte na technologii, na tej technologii jako silniki diesla, napędzane dieslem. Po prostu myślę, że cały świat poszedł w złą stronę trochę.
0: No z jakichś powodów poszedł. Zobaczymy, w którą to stronę wyewoluje. Na razie
1: poszedł, dopóki normy emisji spalin nikomu nie groziły.
0: Na razie wycofano się z tych obostrzonych norm Euro 7, co jest dużym plusem, wydaje mi się, bo trochę dłużej ta normalna motoryzacja zafunkcjonuje. W Polsce też jakoś oddala się perspektywa tych stref czystego transportu. Najwidoczniej z powodu tego, że u nas średnia wieku samochodu jest bardzo wysoka, to chyba jest w tej chwili 12 lat, także no a bardzo drogie te samochody są i cały czas nas nie stać na zakup nowych aut. I tak to wygląda, no. Tak to się kręci.
2: No, tutaj w Niemczech też się wycofano, miano wprowadzić te niebieskie plakietki. No, ale zaprotestowali. W ogóle z tą aferą Volkswagena Dieselgate, to abstrahując z francuskiej motoryzacji, a do niemieckiej była ciekawa sprawa, bo okazało się, że nagle Volkswageny przestały spełniać normy pozwalające im wjeżdżać do tej strefy.

0: I okazało się, że bardzo dużo radiowozów nie spełnia tych norm i teoretycznie nie mają prawa wjeżdżać do centrów miast, ale jak to się z tym poradzi, to nie wiem. No ale tak było.
1: Volkswagen wprowadził taką poprawkę do oprogramowania do silników, znaczy nie tylko Volkswagen, bo to dotyczy Volkswagena, Skody, Audi i Seata. Z tym, że no, ta poprawka zwiększając dawkę paliwa tak de facto, bo tyle ona robi, to powoduje problemy, bo to raz, że ten silnik traci trochę te cechy diesla, to mówimy o EA188 i EA288, a dwa, jednak może się czasami nawet dławić ten silnik tą ilością paliwa, którą oni tam próbują dolewać. Bo rzeczywiście samochody, które miały Euro 5, Euro 6 do pewnego rocznika, de facto tych parametrów nie trzymały, które powinny, i to to nie dziwię się, że to był poważny problem. To udowodniono to sądownie. Tam jest taki urząd KPA, jeśli ja pamiętam, i oni wydawali potem stosowne decyzje dotyczące ekologiczności tych silników, i stąd była ta tak zwana akcja naprawcza. Z tym, że ona dla użytkownika jest niekorzystna, i to dużo ludzi z tego rezygnowało, w Polsce przynajmniej, gdzie można było rezygnować. W Niemczech chyba tam było dosyć na siłę to robione, jeśli pamiętam.
0: No to chyba najgorzej z tymi właśnie plakietkami by.
1: No tak, tak, strefy wjazdu, nie?
0: Tak. Ja sam na takiej strefie mieszkałem, ale to w ogóle można było obejść dosyć. Ale dobra, to nie będę mówił na antenie. Może lepiej nie.
1: Nie można obejść, nie można.
0: Tak, ale w każdym razie tak to było. Ja mam teraz mam tego Peugeota 205 w dieslu. Ja mogę wjeżdżać do tych stref, bo jest taki knyp, że jak jest auto historyczne, to już nie smrodzi.
1: To ciekawe. A w Paryżu nie można.
0: Pomimo, jak się ma zarejestrowany jako zabytek?
1: Tego nie wiem, ale tam było wielkie poruszenie społeczności, która nie mogła nagle w jednym momencie wjeżdżać z tymi 2 CV-kami do historycznego centrum Paryża, ale jak to? Przecież tam cały biznes mamy na tym turystycznym. Co się dzieje? Nie wiem, jak to się skończyło, ale przez chwilę mieli problemy spore.
0: No właśnie, ja byłem nawet w Paryżu samochodem, to mają 508. W ogóle, jak już jesteśmy przy francuskiej motoryzacji, to wszyscy mówią, że jeżdżenie po Paryżu, to w ogóle weź pan zostaw samochód przed Paryżem, wsiądź w metro i jeźdź metrem. Nie jest to prawdą, można normalnie jeździć samochodem po Paryżu. Się zaparłem, z żoną byłem na rocznicy, powiedziałem, będę jeździł, co tam, bo ja o wiele bardziej lubię samochody niż transport publiczny. I tak jeździłem i nawet aż takich dużych korków nie było. To chyba tym spowodowane, że ludzie po prostu się boją tam wjeżdżać.
1: No być może, ja uważam, że w Europie najgorszym miastem do jeżdżenia to jest Stambuł ewidentnie, i tego miasta nie lubię pod względem samochodowym. Może nie tyle ze względu na to, że się ciężko jeździ, tylko korki, to zatłoczenie ulic jest straszne, ale przeżyłem, przejechałem całe wzdłuż i wszerz, i jako miasto do odwiedzania jest piękne.
0: W Stambule miałem tylko taką przygodę, nie wiem czy dobrą, czy niedobrą, z taksówkarzem stambulskim, który wiózł nas do hotelu. W każdym razie zaraz po wejściu do hotelu musiałem się udać do baru, strzelić sobie setkę, bo byłem dosyć szczęśliwy po tym, jak 5 razy całe życie mi przyszło przed oczami.
1: No to jest ciekawe miasto i bardzo ciekawie, przynajmniej w 2010 albo 2011 roku tam byłem, tak więcej, że się tak wyrażę, to zaobserwowałem dziwne zjawisko. Samochody, które u nas są 5-osobowe, tam były na przykład 10-osobowe. Jechała cała rodzina mocno stłoczona, dajmy na to właśnie Renault Clio czy Renault Talio, albo jakąś tam Dacią Logan, i zawsze było bardzo dużo ludzi w tym aucie. To ciekawe zjawisko.
0: No, także Stambuł to mi tak nie przyszedł, ale wracając do Francuzów, i jak już jesteśmy przy krajach trzeciego świata, to wszyscy zawsze sobie wyobrażają, że w Afryce takim najpopularniejszym samochodem to jest Mercedes Beczka, przynajmniej taki mit jest w Polsce, że to taki samochód nie jest do zajeżdżenia.
1: Tu rozczarowanie.
0: Tak, jest to prawda z beczką, że jest nie do zajeżdżenia, jeśli to jest diesel wolnoszący, bo tak to się psuje. Tak, ale nie jest najpopularniejszym samochodem w Afryce wcale Mercedes beczka, jeśli chodzi o stare, bo oczywiście o nowe samochody to Toyota. Toyota to jest taki defaultowy, można powiedzieć, domyślny samochód dla...
2: Hilux, tak? Toyota Hilux.
0: Nie, każda dowolna Toyota.
2: Każda
0: dowolna to loto.
2: Jak byłem to wśród w Etiopii, karteli to... na pewno Hilux jest najbardziej popularnym autem.
0: To może ONZ-u, nie? A tak jak w Etiopii widziałem, to było 90% Toyot, a reszta to były jakieś chińskie tam.
1: To tak jak w Albanii Mercedesy swego czasu.
0: No dokładnie, to w Afryce to w ogóle, czy tam Nigeria, czy Etiopia, wszędzie są Toyoty. Ale to teraz, a wcześniej to wcale nie był Mercedes Beczka, tylko to był właśnie Peugeot.
1: 504.
0: Tak, 504 Peugeot, który słynął z niezawodności, był samochodem nie do zajechania. I dlatego bardzo często właśnie lądował w Afryce i cała motoryzował Afrykę, można by powiedzieć.
1: No jeżdżą do dzisiaj. Można spotkać dosyć często w różnych krajach 504, a z kolei kiedyś z Polski egzotyczny dla nas 504 w wersji 4x4 z Gdańska ekipa, którą miałem przyjemność poznać, podjęła wielkie wyzwanie i dla dzieciaków do Afryki zawiozła tą 504 jakąś pomoc humanitarną. Tutaj robili sensację, ale jak już wjechali do Afryki, no to tam 504, co tam.
0: To miałem podobnie jak kiedyś, jeszcze za czasów studenckich, udałem się takim B2, to było Audi B2, 80, w gazie jeszcze tam montowanym metodami partyzanckimi. No w Polsce, w Niemczech to już tak budził sensację trochę jako zabytek, bo to był 86 czy 5 rok, ale jak wjechałem do Bośni, to już taki, a już potem do Albanii nawet dojechałem, to taki był standardowy samochód tamtych. Także to czasem można to przeżyć, taki powrót do przyszłości. 504. Ojej, zapleciało mi z głowy, chciałem przejść do drugiego samochodu. A, Jugosławia. Kolejnym krajem zmotoryzowanym przez francuską motoryzację to była Jugosławia i Renault 4.
1: Czwórka, tak. Czwórka. Do dzisiaj jest to źródło zabytkowych czwórek dla Polaków. Jak najbardziej, no tak, tak. Tam był i Renault, i Citroën też pod własną nazwą produkowane. To ciekawe. Był Citroën Duck i Citroën Gerry. Tak się nazywały.
0: Ja trochę po jego słabie jeździłem, ale akurat na to nie zwróciłem uwagi.
1: Ale Renault czwórek jest więcej.
2: Renault Citroën Gering, tak?
1: Gerry. Bez MG na końcu.
2: Ale też do Jugosławii mógłby się przyjąć.
1: Taką wam powiem ciekawostkę, bo nie tylko Citroën zmotoryzował Jugosławię tam na różnych zasadach, bo to była współpraca rzeczywiście z Francuzami, ale mało co, dwukrotnie Polacy rozważali Citroëny jako samochód taki popularny. Jak przygotowywano się do produkcji, no dzisiaj to już wiemy, że to był maluch, to była propozycja ze strony Renault i Renault 5, a ze strony Citroena zaproponowano nam 2 CV w kilku odmianach, także w dostawczej. Natomiast gdzieś tam na tej naszej stronie też na francuski.pl jest ciekawy artykuł na ten temat. Natomiast władza obliczyła, że Fiat 126P będzie bardziej opłacalny, wzięła tego Fiata. I tam taka tabelka z porównaniem nawet się znajduje, koszty licencji i tak dalej. Ale to tak samo było przed wojną znowu, bo w latach 30. polski rząd rozmawiał i z Citroenem, i z Fiatem. André Citroën przyjechał do Polski i prowadził negocjacje, zaproponował, że tutaj powstanie fabryka i zresztą ją zrealizował. Była fabryka w Warszawie Citroena. Nawet do dzisiaj wiem o jednym egzemplarzu Citroena C6 z 1930 bodajże drugiego roku, który jest w Warszawie u jednego właściciela z tejże fabryki z piękną tabliczką znamionową. Ale wtedy i wybrano Fiata, no i po wojnie też wybrano Fiata, chociaż związki z Francją Polska miała bardzo silne, no bo przecież Charles de Gaulle był tutaj jednak wielkim polonofilem. On świetnie mówił po polsku, jak przyjechał w latach 50. do Polski, jeżeli się nie mylę, to były chyba lata 50., to wtedy mówił w telewizji, nie, to musiało być 60., bo to była telewizja. Więc w latach 60. mówił pięknie do Polaków po polsku.
2: Może był uczony tekst. W każdym bądź razie Francuzi maczali swoje. Francuzi maczali swoje palce. Mocno. Jeżeli chodzi o zmodernizowanie Polski w początkowych latach, w Polonezie bodajże, silnik diesla francuskiej produkcji.
1: 1.9, tak, sławny jak najbardziej.
0: To jest chyba ten sam, który mam w 205, to jest ksur.
1: Dokładnie. Tak. Niezawodny, nie do zajechania, wolny, hałaśliwy, ale jedzie.
0: O tak, hałaśliwy.
2: Czegoś takiego potrzebowaliśmy. Szkoda, że tak mało tego jeździ w wersji z tym silnikiem. Chyba tylko w trakach były, prawda?
0: Nie, nie, nie. Mój ojciec miał normalnego Polenza właśnie z tym Xudem. Pamiętam, że jak do mojej tutaj właśnie w okolicy...
2: Może jakiś swap garażowy był?
0: Nie, nie, nie. To był normalnie...
1: Fabryczny.
0: Seryjny, tak. Normalny Polonez z tym Xudem. I pamiętam, jak jechaliśmy tutaj do Niemiec, bo tu moja siostra też mieszka w okolicy. No to max na autostradzie z górki to 140-150, ale to już był kompletny max.
2: Dobrze, ale to był pancerny silnik, który... swoje jechał, podejrzewam, że benzynowe 1.6 czy 1.5 wiele więcej nie jechały, o ile w ogóle jechały więcej, natomiast się sypały okropnie.
1: Tam to przy dużych prędkościach Polonez nie był najlepszym samochodem, jednak on był niestabilny bardzo, nie? To był ten problem.
2: On przy żadnych prędkościach nie był dobrym samochodem.
1: O, nie przesadzajmy, swego czasu to była limuzyna w Polsce.
0: Ja was proszę, ja właśnie jestem bardzo blisko zakupu Poloneza. Nie wiem, czy żona mnie już nie wyrzuci z domu.
1: Do 90 na godzinę.
2: A polega. Co się stało, że z dużego Fiata rezygnujesz albo z Łady?
0: Wiesz co, nie, ja szukam jednego, drugiego i trzeciego, tylko zobaczę, jak to cenowo wyjdzie, bo to... I z miejscem problem, bo ja zostałem takim, no można by się przyznać, graciarzem. I żona już tak patrzy na mnie, tak...
2: Czy nie trochę. Eksportować cię, co? No.
0: Także no właśnie, i nabyłem sobie tą 205, która 205 to też był taki model, który mówią, że uratował Peugeota, tak?
2: O, wersja GTI była kozacka, co? 205 GTI.
0: No to był jeden z takich właśnie ikonicznych samochodów.
2: To chyba pierwszy taki rasowy hot hatch, nie? Tani, mały samochodzik z dopakowanym silnikiem, żeby to jeździł.
1: No to prawda. Był przyjemnie to jeździ. Bardzo.
0: No i 205 w ogóle to był początek takiej przygody w rajdach, nie? Peugeota. One bardzo dobrze się tam spisywały, z tym, że one w ogóle nie miały nic wspólnego z 205 seryjną. No chyba tylko Buda, a nawet Buda była trochę inna.
2: No właśnie, a propos rajdów i ogólnie motosportu. Jakie są największe sukcesy ostatnich lat? Może coś mógłbyś przypomnieć?
1: Wiecie co, tutaj musicie wybaczyć, ale ja akurat w sporcie nie siedzę za mocno. Tutaj nasz redaktor naczelny Krzysztof Gregorczyk jest miłośnikiem i sam jeździ. Także ja mogę z rozrzewnieniem wspomnieć czasy WRC, kiedy jeździł Sebastian Leb. To jest taki mój ulubiony okres tej marce. Zresztą potem pięknie to pokazano w takiej reklamie.
2: W dalszym ciągu jest pełna niemalże dominacja.
1: Także to były takie piękne czasy i do Xary mam duży też sentyment z tego powodu. Jakoś zawsze kojarzyłem ten samochód właśnie z WRC, a wcześniej oni tam też próbowali sobie choćby Citroen BX w takiej ciekawej wersji właśnie do rajdu był stworzony, chociaż potem puścili go na rynek masowy, odkupywali od ludzi i stąd dzisiaj to jest ekstremalna rzadkość. No sporo tych osiągnięć Francuzi mieli, ale jeżeli chodzi o szczegóły, to bardzo przepraszam, akurat w tej dziedzinie się nie czuję kompetentny, więc nie potrafię wam tutaj więcej powiedzieć.
2: No, wystarczyło powiedzieć, że w Formule 1 Alonso wygrywał wszystko, Leb wygrywał wszystko i to są najlepsi.
1: No to słuchajcie, no to jest, są udane modele i są mniej udane modele i tak w sporcie to zapewne też w sporcie też wygląda, ale ja bym na chwilę jedną wam powiem ciekawostkę z innego kraju, bo to też było dosyć wesołe wydarzenie. Parę lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych, specjalnie pojechałem na zlot zabytkowych samochodów, który był w miejscowości Carlisle pod Nowym Jorkiem, około 100 km od Nowego Jorku. I wyobraźcie sobie, że na granicy, przejeżdżałem granicę lądową między Kanadą, bo przyleciałem do Kanady i z Kanady jechałem samochodem na ten zlot. Celnik nie był w stanie uwierzyć, że są takie marki samochodów jak Citroen, Renault i Peugeot. I bardzo dokładnie mnie odpytywał, co ja tam jadę robić w tym Carlisle. To także uśmiałem się wtedy setnie, a piękne egzemplarze w Stanach mają, właśnie 504, bo wtedy 505, 504, 2CV, DS, fantastyczne samochody.
2: Tam no właśnie miałem się zapytać, z jakiego powodu on nie wiedział, czy w tamtych czy w Stanach, w Ameryce Północnej występują te marki pod innymi nazwami, tak jak na przykład swego czasu Japończycy wytworzyli marki premium, ponieważ Toyota czy Nissan słabo się kojarzyły i nie chciały się sprzedawać.
1: Dlaczego on nie wiedział? No to oni być może nie aż tak się szeroko nie interesują. Te marki samochodów są ich własne, to łatwiej kojarzą, a tych kompletnie. Ale to nie był jedyny kraj na ziemi, który...
2: To chyba taka trochę problem. Krótkowzroczność ludzi z Ameryki Północnej, nic poza czubkiem własnego nosa specjalnie nie widzą.
1: No, jak zobaczył w komórce, to już tam powiedzmy zrozumiał trochę. Natomiast to nie był jedyny kraj, bo W Nowej Zelandii jechałem z lotniska taksówką do salonu Citroena i kierowca z Indii, notabene, bo tam głównie jeżdżą mieszkańcy Indii na taksówkach, to kompletnie nie kojarzył tej marki. Nawet jak podjechał pod salon, to mi powiedział, że pierwszy raz w życiu widzi Citroena i był bardzo zdziwiony. Ale potem się przestałem dziwić, bo sprzedaż w 2013 roku, kiedy byłem tam po raz pierwszy, to było chyba 300 samochodów rocznie. Jak na taki paromilionowy kraj, to rzeczywiście malutko. No ale są te samochody jednak na całym świecie i tam można je w różnych miejscach spotkać.
0: No nie, to bardzo, bardzo niemiło, bo to jest kraj, w którym na emeryturę się wybieram.
1: Polecam, bardzo tak. Przyjemne miejsce.
0: Chcę na emeryturę, może nawet przed emeryturą się wybiorę, zobaczę, czy mi się kiedyś uda tam.
2: Ja myślę, że powinieneś się na wiele lat przed emeryturą tam wybrać, ponieważ Jacek, prowadząc audycję Australii, mniej więcej wspomniał, ile pieniędzy potrzeba, by tam się osiedlić, także będziesz musiał długo pracować, aby spłacić mieszkanie w Australii.
0: Nie, Nowej Zelandii.
2: A, Nowej Zelandii. A to w Nowej Zelandii myślę, że jest zbliżona sytuacja.
1: Jest trochę tańsza, bo są niższe zarobki zdecydowanie w Nowej Zelandii niż w Australii, co jest przyczyną nieustającej zawiści między tymi krajami, mimo że teoretycznie te same korzenie mają.
0: Ale zobaczymy, jak się uda mi żonie znaleźć oboje pracę tam w Nowej Zelandii, to porzucimy Niemcy i wybierzemy się na Nową Zelandię. No, żona
1: dobry wybór.
0: Tak, będzie miała tyle samo do rodziców, a ja będę miał dwa razy dalej, także...
2: No, 200 razy dalej. Jeżdża.
0: Chociaż powiem, bo ja jestem ogólnie fanem Nowej Zelandii, mam tam koszulkę El Blacksów i pamiętam na takim kompletnym zadupiu gdzieś we Włoszech, gdzie co roku jeździmy na Ligurii, tak sobie chodziłem właśnie w tej koszulce El Blacks w miasteczku, to sobie tam stoję przy jakiejś witrynie i podchodzi tam z jednej restauracji, wyrwał się jakiś facet, podchodzi do mnie i takim pięknym akcentem angielskim, właśnie nowozelandzkim, mówi, że fajnie spotkać rodaka, zapraszamy tutaj sobie usiąść. Ja go spojrzałem, nie mówię, ale że co, że z Polski. Czemu do mnie po angielsku? Nie, no jak, gdzie Nowa Zelandia, ta koszulka? Nie, ja mówię z Polski, to mam, bo lubię Nową Zelandię, taką koszulkę. Aha. Ale oni mówią, bo my sobie kupiliśmy tutaj na górze jeden, drugi, trzeci, czwarty dom i tak sobie co roku latamy tutaj na wakacje. To mnie podbudowało na duchu, stwierdziłem, jednak można z Nowej Zelandii co roku latać do Europy na wakacje.
1: No to wracając trochę do motoryzacji, no to motoryzacja na antypodach to jest głównie koreańska i japońska. Samochody europejskie są tam uważane za samochody premium, niezależnie w zasadzie od tego, jakie marki, bo z uwagi na odległość koszty transportu są dosyć wysokie i cła są bardzo wysokie z Europy, także nie są aż tak popularne. W Australii to jest kilka tysięcy egzemplarzy rocznie się sprzedaje łącznie, przy czym Renault jest w Australii najbardziej popularną marką, najmniej Citroen. W Nowej Zelandii to są ilości kilkaset sztuk rocznie na daną markę, natomiast w Peugeot w Nowej Zelandii pracuje Polak, bardzo sympatyczny gość. 2 lata temu albo 3 lata temu pożyczał Peugeota 5008, także miałem okazję całą Nową Zelandię objechać dookoła właśnie 5008. Z 1.6 to był chyba 165 koni w automacie. Bardzo fajny samochód, przyjemny. Duży i taki... I mimo, że duży, o to też jest ciekawe, mimo, że duży, to on tam przy tych ich samochodach wyglądał mały, bo oni mają taką amerykańską motoryzację jednak bardziej w głowie i duży pick-up albo duży SUV to jest coś, co oni lubią tam w tej nowej.
0: A droga tam jest benzyna?
1: Benzyna jest w cenach europejskich, niczym się to nie różni. Najdroższą benzynę na świecie to widziałem w Turcji, kiedy w Polsce było po 3 coś, to tam było po 8.
0: To było zawsze tam takie ceny, nie?
1: Tak.
0: Też w Turcji powiem, to mnie ceny przerażały.
1: W Nowej Zelandii ceny motoryzacji nie są złe, natomiast tam dla nas problemem są koszty takie pobytowe, nie? Te wszystkie hotele czy mieszkania to jest jednak dużo pieniędzy.
0: Można to z Norwegią porównać?
1: No coś w ten deseń. Może nie aż tak drogo, ale są to koszty nieadekwatne do naszych zarobków takich standardowych na pewno. Niemniej jednak warto się wybrać i pooglądać, jak ktoś ma okazję. Już otworzą te wszystkie loty.
0: Ciągle wybieram, bo moja małżonka jest w ogóle z Chin i tam jeżdżę co roku, czy tam raz, 2 razy w roku. Ale ona jest ze wsi w Chinach i tam na tej ciągle mnie na tą wieś ciągnie do rodziców i tam siedzę po 2-3 tygodnie, nic nie robiąc, nikt mnie nie rozumie. I zawsze sobie tak pomyślałem, że muszę się gdzieś wybrać stamtąd.
1: Także może blisko następnie... już, 8-9 godzin lotu, nie? To nie jest tak, a może 11?
0: 10.
1: Zależy skąd.
0: Także muszę się z tej wioski zebrać, wsiąść ten PKS, pojechać na stację, potem do Hongkongu polecę. Tydzień przynajmniej sobie gdzieś tam się wyrwę. Chociaż ostatnio żonie powiedziałem, że chyba najtańsze loty były do Bangkoku. Dam jakieś, nie wiem, 50 czy 60 dolarów, bo mówię, dobra, to lecę, wyjeżdżam z tej wsi, lecę do Bangkoku na 5-6 dni i wracam, nie? To przynajmniej nie będę się nudził. Powiedział, gdzie? Nie, to tu tam dajesz. Tam nie.
1: Bardzo fajne miasto Bangkok, bardzo fajnie tam w tej okolicy jest. Rzeczywiście świetne jest też Kuala Lumpur, bo uwielbiam. Piękne okolice.
0: To widzę, że po zaprowadzeniu blogu o portalu o francuskich samochodach, to zajmujesz się także jeżdżeniem po całym świecie.
1: Francuskimi samochodami, od razu dodam. Nawet
2: a czy byłeś może na francuskich targach motoryzacyjnych?
1: Znaczy, jeszcze wrócę do tych podróży. To tutaj wam powiem historię z kolei z Malezji, nie z Malezji, tylko przepraszam, z wyspy Bali. To jest popularna destynacja tak zwana turystyczna i tam różni ludzie jeżdżą, ale ja tam pojechałem między innymi pozwiedzać sobie francuskie salony motoryzacyjne. Sztuk jeden jest aż Renault w centrum Denpasar. Bardzo ładny, nowoczesny budynek, co jak na kraje azjatyckie jest też pewnym ewenementem i w tej Indonezji. I co tam się wydarzyło? Otóż ja tam wszedłem do środka bez żadnej zapowiedzi. Dzień dobry, jestem tutaj z Europy, przyjechałem zobaczyć co i jak. I po pierwsze, nikt nie mówił w żadnym języku normalnym i to wszystko odbywało się przez telefon z siostrą właściciela, która tłumaczyła na angielski, a potem na ich język. A potem dowiedziałem się już z Renault, że oni odebrali moją wizytę jak kontrolę z Europy. A dlaczego? Dlatego, że tam nowe samochody europejskie tak samo są drogie jak i bardzo nieprzystępne cenowo, więc są postrzegane jako ekskluzywne i oni sprzedają akurat na Bali, czy w czasie, w którym byłem parę lat temu, 5-6 egzemplarzy tych samochodów. Także byli przekonani, że z Europy została napuszczona jakaś kontrola, dlaczego taka sprzedaż jest. Ale fajne wrażenia w ciepłym, egzotycznym dla nas kraju zobaczyć znane nam samochody było dosyć niezwykłe. Niezwykłe to wrażenie robiło.
0: No dobra, a w jakim najdziwniejszym miejscu spotkałeś francuskie auto? Znaczy, gdzie ci się najdalej zagnało w jakieś takie...
1: No właśnie, najdalsze miejsce to była Nowa Zelandia, gdzie w środku niczego, bo to jest, to też jakby warto wiedzieć, że Nowa Zelandia wbrew pozorom nie jest krajem bardzo zaludnionym, raczej poza Auckland, który jest takim głównym ośrodkiem, i Wellington, który jest stolicą, ale ma chyba całe 50 tysięcy mieszkańców, to w zasadzie jest bardzo mało ludzi i gdzieś w środku naprawdę zupełnie niczego stał sobie Citroen DS i to było dla mnie bardzo niezwykłe przeżycie. A drugie niezwykłe przeżycie właśnie pod New Plymouth na Wyspie Północnej, to jest taki bardziej zurbanizowany teren, widziałem pod rząd 3 razy C6 i potem mi człowiek z Citroena właśnie w tym New Plymouth wytłumaczył, że on jako fan Citroena tutaj ma prowadzi bardzo krucjatę, żeby jak najwięcej tych Citroenów było. Ale zobaczyć C6, słuchajcie, w Nowej Zelandii to naprawdę było duże przeżycie.
0: No, zobaczyć czy C6 w ogóle w Europie to w też ogóle. Nie jest tak łatwo.
1: No nie jest tak łatwo. A potem jest prześmieszna miejscowość na Wyspie Północnej, gdyby ktoś się wybiera, nazywa się Paraparaumu. I tam jest fantastyczne muzeum motoryzacji. Tam jest kilkaset samochodów w takiej wielkiej hali na kilku poziomach różnych. Amerykańskich, angielskich jest bardzo dużo, ale jest też sporo francuskich. I tam też jest kilka bardzo ciekawych, unikalnych egzemplarzy francuskich samochodów. To też było dosyć niesamowite, bo jednak to cała egzotyczna otoczka tej Nowej Zelandii i jednak tutaj dosyć dużo tych samochodów jest. Jest prężnie działający klub Citroena. Także można spotkać na drogach te samochody, chociaż nie jest to powszechne, ale dużo wariatów jest, trzeba przyznać. Zresztą ktoś z Nowej Zelandii w 2015 roku też przyjechał samochodem na zlot do Torunia, z tym, że ja tej osoby nie spotkałem, ale tam pan wysyłał samochód kontenerem do Gdyni, także to nie także na kołach. Z Australii panie przyjechały na kołach przez Azję, ale z Nowej Zelandii jedna osoba się zdecydowała na przyjazd i była. To też ciekawe.
0: Esmara? Zniknął gdzieś. Dobra, ale to Nowa Zelandia to jednak jest taki bardziej cywilizowany kraj, ale miałem na myśli coś takiego bardziej dzikiego. Nie wiem, jeździłeś po Afryce?
1: No w Afryce byłem wielokrotnie, ale nie jeździłem tam samochodem, to raczej były pobyty turystyczne lub zwiedzające, ale nie samochodem. Także tam.
0: Ale czarna czy północna, czy południowa?
1: Raczej te rejony północne. Akurat tam bardziej na południe się nie zapuszczałem. Zdecydowanie.
2: Czemu nie powiedziałeś biała?
1: Destynacją jest Ameryka, czyli północna turystycznie. Pod tym względem.
2: Błażej, dlaczego nie powiedziałeś południowa, biała?
0: Nie mówię czarny, nie mówię, bo to się przyjęło, że mówi się czarna.
1: Tak.
0: Południowa to na południu.
2: Chciałbym wrócić do swojego poprzedniego pytania, bo chyba je ominąłeś, odnośnie podróży na targi motoryzacyjne. No jak wiemy, to chyba jednymi z większych, albo największymi są targi w Genewie i w Paryżu. Czy miałeś okazję być na tych paryskich? Bo to jest takie podwórko francuskiej motoryzacji, prawda? Tam głównie, jeżeli mają coś nowego do pokazania i ciekawego, to chyba jednak wybierają targi w Paryżu, nie jakieś Los Angeles czy inne tego typu miejsca.
1: No to trochę się teraz zmienia na Chiny właśnie, ale rzeczywiście miałem okazję być i w Genewie, i w Paryżu, no wielokrotnie. To są imprezy, na których można spotkać przede wszystkim ciekawych ludzi. To jest taka największa wartość, bo tam można bezpośrednio dotrzeć do tych wszystkich osób zarządzających, porozmawiać z nimi, także miałem kilkukrotnie okazję rozmawiać z szefem designu Renault na przykład.
2: Wymacać trendy, w jakim będą, prawda, szły kolejne projekty.
1: Tak, co tam się dzieje. Natomiast teraz powiem wam, że Europa pod tym względem motoryzacyjnym trochę zaczyna zwalniać.
2: No to chyba w każdym już aspekcie Europa zaczyna trochę zwalniać i przestaje się liczyć powoli coraz bardziej.
1: No to zależy od dziedziny, ale motoryzacyjnie na pewno. I na przykład premiera tego nowego Citroena C5X była jednak w Szanghaju. I to było też ciekawe, że zupełnie zignorowano tutaj ten rynek europejski i pokazano ten samochód tam po raz pierwszy właśnie w tamtych rejonach. Niestety nie mogliśmy pojechać, chociaż zwykle jeździmy, tutaj mój redaktor naczelny jest miłośnikiem wielkim Chin, także zawsze jak tylko coś tam się działo, to czy Pekin, czy Szanghaj, czy jakiś tam inny obszar to leciał, ale ostatnio się nie udało, no bo niestety te ograniczenia podróży nie są takie jeszcze łatwe do przejścia. I skala tych projektów tam jednak większa niż te europejskie. To jest coś niesamowitego. Ta motoryzacja tam się rozwija dużo szybciej.
2: No, to ciekawa rzecz. W jakim kierunku? Skoro byłeś bywalcem takich targów, to być może zauważyłeś, w jakim kierunku w najbliższych latach motoryzacja będzie się rozwijała. Może jakie kolejne ciekawe rozwiązania przygotowują francuscy producenci, o których powiedzmy jeszcze nie wiemy, bo nie zostały wdrożone, a w najbliższym czasie mają szansę zostać.
1: Wiecie co, powiem tak, mało kto sobie zdaje sprawę, jak wiele się dzieje w dziedzinie wodoru. I to w Polsce to jest kojarzone głównie z Toyotą, bo jest ta Toyota Mirai od dłuższego czasu. Natomiast w rzeczywistości bardzo dużo wysiłku motoryzacyjnego idzie w stronę wodoru. Być może dlatego, że ta technologia ogniw paliwowych jest coraz bardziej przystępna cenowo. Także zarówno Stellantis w tej chwili, czyli ten Peugeot Citroen, i pozostałe marki, jak i Renault, mają już rozwiązania swoje wodorowe. Oni zaczęli od lekkich samochodów dostawczych. Ich śladem poszedł ostatnio Mercedes też. Wydaje mi się, że takim kierunkiem, który będzie mocno promowany, także ze względu na to, co w Unii Europejskiej się dzieje, jako tak systemowo w Komisji Europejskiej jest wodór. W Polsce też już są uruchomione projekty wodorowe. Orlen będzie budował kilka stacji wodorowych. No, czekamy na jakieś wycenę.
2: Według ciebie wodór czy elektryki?
1: Słucham, przepraszam, bo nie...
2: Czy według ciebie wygrają tą batalię samochody wodorowe czy elektryczne? Chociaż nomen omen samochody wodorowe to też tak naprawdę samochody elektryczne.
1: Znaczy może tak, to sobie powiedzmy, jak dzisiaj wygląda ta motoryzacja wodorowa, szybciutko, żeby to wyjaśnić. Otóż w większości rozwiązań są dzisiaj stosowane ogniwa paliwowe, które zamieniają po prostu wodór na prąd, rzeczywiście. Natomiast model prostszy to jest silnik wodorowy, który nie wymaga tych ogniw paliwowych. On wtedy...
2: Zwyczajny silnik spalinowy, tylko zasilany wodorem, tak?
1: Tylko zasilany wodorem i on zachowuje pewne cechy tej standardowej motoryzacji.
2: Czy wygrają elektryki? Znowu tutaj wyjdę na takiego powtarzającego się, ale znowu tutaj Mazda mi przychodzi na myśli. Z dawna produkcja ich silnik Wankel, który był przerobiony na silnik wodorowy.
1: No, we francuskich samochodach też był swego czasu wankiel, niestety krótko, ale był. Także
2: chyba Citroen nawet go produkował, co?
1: Tak, dokładnie tak.
2: I był chyba bodajże jednym z pierwszych producentów w ogóle na świecie, który masowo wdrożył do produkcji to rozwiązanie.
1: Tak, i to jest bardzo fajny silnik. Jakby wtedy pokonano te bariery, które się pojawiły. Tam, jeżeli pamiętam, tam był chyba niecały litrowy silnik, który miał 107 koni w Citroenie GS Birotor. To był bodajże 73 albo 4 rok.
2: Nie pamiętam, który producent, ale to chyba właśnie Citroen. Z racji na niską żywotność tego silnika postanowił cały nakład wyprodukowany z tych samochodów od klientów z powrotem odkupić.
1: No tak, tak to rzeczywiście było. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Natomiast wracając do tego wodoru czy elektrycznych. No, mamy w redakcji w tej chwili samochód elektryczny na długodystansowym teście, to jest Renault Zoe. Da się tym już jeździć po całej Polsce. Redakcja sobie tutaj jeździ od...
2: Przepraszam, samochód elektryczny czy wodorowy, bo nie dosłyszałem.
1: Nie, no jeszcze wodorowego nie mamy. Ma gdzie go w Polsce tankować. Natomiast jak tylko będzie okazja, to oczywiście sprawdzimy, jak to funkcjonuje.
2: Renault Zoe to jest to najmniejsze, najtańsze Renault obecnie elektryczne na rynku, tak?
1: Tak, to jest to najmniejsze Renault, natomiast no on jest mimo małych rozmiarów to całkiem wygodny, fajny samochód. Bardzo go lubię. Zasięg w zależności oczywiście od temperatury.
2: Przepraszam, że wtrącę, ale tam jest bardzo takie ciekawe, nie prokonsumenckie rozwiązanie, to znaczy nie jesteś właścicielem baterii w samochodzie, który kupiłeś.
1: To tak już nie jest. Tak już nie jest.
2: Bo to bardzo mi się nie podobało z tego względu, że to byłaby jedna z tych rzeczy, która by całkowicie skreśliła, jeżeli chodzi o mnie, zakup elektrycznego samochodu, ponieważ na przykład po upływie 5 lat tak dzierżawy baterii producent powiedziałby, buja jajka, zostajesz z gołą skorupą, kupuj nowy samochód.
3: No ja właśnie oglądałem samochody dla siebie kiedyś, jak jeszcze myślałem o elektryku, bo już nie myślę, i właśnie we wszystkich francuskich dawali mi cenę za leasing tego auta plus cena za dzierżawę baterii i tak już powiedziałem sobie nie.
1: Teraz tego nie ma, teraz bateria jest już jakby... Dlaczego tak było? Na początku po prostu te samochody były bardzo drogie, bo baterie były też drogie i wtedy Renault uznało, żeby obniżyć cenę samochodu, robiło tą dzierżawę baterii przez kilka lat. Teraz tego już nie ma.
2: No tak, ale to ja akurat wiem to z artykułu z zeszłego roku, więc to całkiem niedawne czasy były, kiedy jeszcze ta bateria była dzierżawiona.
1: Nie, to już się zmieniło, zmieniło się parę lat temu, także takiego rozwiązania już na szczęście nie stosują. W każdym razie, czy elektryk, czy wodorowy? No, wydaje mi się, że wodór tutaj będzie lepszym nośnikiem, bo jest łatwiej go i szybciej zatankować.
2: Jest go zdecydowanie więcej, prawda? Tak, 70% ziemi ma potencjalnie dwie cząstki wodoru w swoim składzie.
1: Wszystko się zgadza, tylko wodór ma taką jedną cechę do samochodów, którą trzeba wziąć pod uwagę. On musi być bardzo wysokiej czystości. To się mówi, że to jest 5/9 i w związku z tym on jest stosunkowo drogi w produkcji. Poza tym w Europie...
2: No tak,
1: jest
2: produkuje go się na podstawie elektrolizy, czyli tak naprawdę ładowaniu prądu w wodę.
1: To jest jedna z metod, bo są też metody chemiczne. W Polsce masowo takiego wodoru się nie wytwarza w tej chwili. Dopiero takie próby oczyszczania czy przygotowywania pewnie są podejmowane. Tutaj podejrzewam, że Orlen będzie takim wiodącym koncernem, bo jednak dużo w tym temacie robi i rzeczywiście chce zbudować te stacje wodorowe. No pytanie jest tak naprawdę o cenę, o sens ekonomiczny. Zobaczymy, co z tego wyniknie, jeżeli chodzi o kwestie, jak to się szybko wdroży. Na tą chwilę jest ta technologia jakby bardziej obiecująca, bo tak jak mówię, no jest łatwiej zatankować, jednak szybciej i powinno to być bardziej dostępne.
3: A coś takiego jak Power Paste, nie wiem, czy słyszałeś.
1: Tak, czytałem o tym, no ale to nie mam pojęcia, jak to się rozwinie. Na dzisiaj nie słyszałem, żeby w Polsce były nad tym prowadzone prace. O zwykłym wodorze, że się tak wyrażę, jak najbardziej.
3: Nie, bo to akurat jest niemiecki, to jest Instytut Fraunhofera w Niemczech.
1: Mam przyjemność współpracować w jednym projekcie, więc jakby temat znam, tylko nie, po prostu nie widziałem żadnej aplikacji w Polsce, żeby tak to ujął, żeby było to bardziej jasne. W Polsce się pracuje nad czystym wodorem.
2: Wcześniej wspominałeś na temat dwóch gałęzi, że tak powiem, samochodów wodorowych, czyli konwencjonalne ogniwa elektroniczne, czy
1: elektryczne.
2: I konwencjonalne. No, konwencjonalny bardziej będzie to drugie, czyli ten silnik spalinowy wodorowy, pracujący na zasadzie zasilany wodorem. Czy mógłbyś to rozwinąć trochę, bo chyba za szybko odskoczyliśmy od tematu tego.
1: Możliwe. Ogniwa wodorowe są jakby wydaje mi się, że tutaj są dosyć dużym kosztem w takim samochodzie i mimo, że to jest tak naprawdę samochód elektryczny, on ma jeszcze swoje akumulatory, żeby tam był jakiś bufor energii. Natomiast w silniku czysto wodorowym tego w ogóle nie ma i być może takie.
2: Ale nisko wydajne się osiągają te samochody bez ogniw elektrycznych. Ten bufor baterii pozwala na takie zgromadzenie chwilowej energii, chwilowe zgromadzenie energii i oddanie je w pewnej chwili, jeżeli potrzebujemy takiego. Mamy taką potrzebę.
1: Powiem tak, to jest jakaś pieśń przyszłości. My jesteśmy na dosyć wczesnym etapie rozwoju tej technologii. Na dzisiaj naszym typowym samochodem to jest albo diesel, albo LPG w dużej części. To wszystko się szybko rozwija, natomiast zawsze powstaje pytanie o koszty i trwałość. Tak? Baterie mówi się, że będą miały trwałość około 8-10 lat. Ogniwa paliwowe też muszą mieć jakąś trwałość, bo tam jednak też jest jakaś stratna reakcja. Także zobaczymy. No, musimy poobserwować sobie ten rynek, zobaczyć jak on się będzie rozwijał i w dłuższej perspektywie co tutaj wygra. Na tą chwilę bardzo szybko się rozwijają samochody elektryczne, bo ta technologia została opanowana. Ale koszty są ciągle wysokie, koszty baterii, koszty tej technologii. Pozostała część samochodu jest stosunkowo prosta, jest dużo prostsza niż w przypadku spalinowego, natomiast no, bateria cały czas jest dużym kosztem, głównie ze względu na duże zapotrzebowanie, a zbyt małe dostawy. Mam nadzieję, że to się zmieni.
2: No jeżeli się nie zmieni raczej technologia produkcji baterii, czyli dalej one będą tam opierały się na jakimś licie i czymś jeszcze, no to się nie zmieni. Raczej cena wzrośnie, ponieważ zapotrzebowanie wzrośnie.
1: No tutaj prognozy jakby są cały czas w dół na szczęście. Zobaczymy co pójdzie. No w Polsce są dwie duże fabryki LG, które produkują baterie, ale tak z ulicy ich i tak się nie kupi, bo cała produkcja jest przedana na wiele lat do przodu. LG z Polski dostarcza baterie, między innymi właśnie do samochodów Renault.
2: Chyba największa w Europie fabryka, albo na świecie, już nie pamiętam.
1: Tak, no teraz Francuzi z Niemcami budują duże fabryki, zobaczymy jak im to pójdzie, bo chcą mieć własne zaopatrywanie się w te ogniwa i cena powinna spaść, ona spada rok do roku, tylko teraz ponieważ wzrosły pojemności, to jednak sam koszt taki finalny jest bardzo duży, no wystarczy popatrzeć na cenę elektryków, tak? To Zoe to jest powiedzmy tam 120 tysięcy, Citroen C4 ten nowy taki bardzo komfortowy samochód.
2: Zoe 120 tysięcy to ledwo się praktycznie łapie na dopłatę na zeszłorocznych warunkach.
1: Znaczy teraz ten program dopłat będzie...
2: Wiem, zmieni się trochę zasady dopłaty, ale tak, mówię o tych warunkach, jak to wyglądało w poprzednim roku, a 125 tysięcy był limit, prawda?
1: Łapał się, bo wszyscy producenci obniżali ceny, żeby się łapać.
2: Właśnie niewiele było tych samochodów. Chyba z takiego zestawienia 10 najtańszych to chyba 3 lub 4 modele się łapały na zeszłoroczne warunki dofinansowania.
1: No ci, co mogli, obniżyli, nie? No ale to są drogie auta, no bo jednak zobaczcie, raz, że te ceny samochodów poszły do góry.
2: Nie, to głupia jest polityka, jest po prostu.
1: Kompakt za 70 tysięcy.
2: Głupia jest polityka dofinansowania czegoś niszowego, co się nie sprzedaje, bo jest zbyt drogie.
1: Ach, no.
3: To nie, Niemcy dają tam chyba 5 tysięcy teraz, czy nawet więcej, jak się zezłomuje swój samochód na elektryka. No, ale jednak Niemcy też jakoś nieśrednio to widzę o rozwój tej elektrycznej motoryzacji. Chociaż u mnie w firmie właśnie jako służbowy samochód, taki do użytku dla każdego, postawiono pierwszy to był Zoe i drugi to jest e-Golf. A właśnie jeździłem tylko Zoe i niestety po przejechaniu się tym elektrykiem stwierdziłem, że elektryka sobie nie kupię. Jakoś nie przemawia do mnie ta cisza.
1: Można streaming sobie puścić.
2: Dokładnie, to już nawet w silnikach spalinowych takich 3-4-cylindrowych dorzucają już głośniki poprawiające jakość dźwięku silnika.
3: Ale faktycznie ten Zoe miał wydarcie, to muszę powiedzieć, że faktycznie...
1: Tak, na światłach ciężko go przegonić, a w 2020 w Niemczech, o ile pamiętam, około 30 tysięcy egzemplarzy tego samochodu sprzedano. Zresztą Renault wydał spore pieniądze na reklamę właśnie tego samochodu, bo wtedy wchodził też ten ID3 chyba Volkswagena i oni się bali, żeby im ta sprzedaż nie spadła. Także no, to ciekawa historia, że jednak trochę tych samochodów tam poszło. Nie jest to dużo jak na ten wielki rynek, ale 30 tysięcy robi wrażenie jednego modelu.
3: No muszę powiedzieć, że jak się to sprowadzałem do Niemiec 9 lat temu, to tych francuskich samochodów w ogóle nie widziałem dużo na ulicach, ale Niemcy się przekonują do francuskich samochodów, w szczególności, że no niemieckie samochody, jakby powiedzieć, są przewartościowane. Tak patrzę, ceny coraz wyższe, ale jakoś tak kuleje. I parę kolegów, którzy tam byli zaprzysięgłymi fanami niemieckiej motoryzacji, no to się przesiedli na francuskie.
1: No to słuchajcie, jakby jak mnie się moi znajomi pytają, jaki samochód kupisz, to ja zawsze odpowiadam bardzo łatwo. Po pierwsze taki, na jaki cię stać, a po drugie taki, jak ci się podoba. To jest taka moja odpowiedź, bo te samochody, nie, to też warto wiedzieć, one mają też dużo podobnych rzeczy, bo to są ci sami dostawcy często komponentów, jakichś tam, nie wiem, desek leżniczych czy czegoś. To wszystko w tej motoryzacji jakoś tak idzie w stronę masówki i, no i potem klienci zmieniają swoje przyzwyczajenia. Nie? Są modele bardzo udane, są modele mniej udane, także to bywa bardzo różnie.
3: Pamiętam, jeździłem tutaj w Niemczech, dostałem swój pierwszy służbowy samochód, to był Golf. Zresztą bardzo nie lubię Golfów, one są dla mnie jedne z najbardziej nijakich i takich bezpłciowych samochodów. No ale dostałem tego Golfa i miał taki wyświetlacz tam między zegarami elektroniczny. I pamiętam, że jak już kupiłem sobie samochód, wymieniłem swój sam prywatny samochód i kupiłem sobie Alfę, która mi się najbardziej podobała ze wszystkich Alf, czyli 159, to jest naprawdę przepiękny samochód. Nawet w środku jest piękny i miał dokładnie taki sam wyświetlacz pomiędzy zegarami, z którym kurde, a la Golf.
4: Większość Volkswagenów ma ten wyświetlacz z tamtego okresu.
3: No właśnie i moja Audi. Piękna Alfa miała taki sam.
4: No, Alfa Łata, prawda. Szkoda tylko, że blacha biodegradowalna.
3: Wiesz co, blacha mi akurat nie rdzewiała, porodzewiały mi podłużnicy.
4: To chyba jeszcze gorzej, bo blachę sobie spawasz, a z podłużnicą co zrobisz? Piankę wpuścisz?
3: Nie, no tak, byłem na przeglądzie, tam pan włożył palec z podłużnicy i tak...
4: Powiedział, do utylizacji nie podbijam.
3: Tak, i przyjechał pan Rumun i wziął tą Alfę. Także też można. Dobra, ale odchodzimy kompletnie od tematu, już się robi późno w ogóle.
4: No tak, prywatna dygresja.
3: Ale do gościa pytanie, a na co dzień czym jeździsz?
1: To bardzo różnie. Ulubionym samochodem jest u mnie Xantia, a za chwilę będzie XM, który tam się kończy przygotowywać do
3: czyli jednak stare, a nie nowe.
1: Jednak stare, a nie nowe, tak, bardzo lubię, to jest szczególnie, że te mamy samochody, staramy się mieć jakąś historią, ta nasza redakcyjna Xantia jest super ciekawym egzemplarzem, to jest taki totalny golas z 2000 roku, 1.8V, 90 koni, też niezawodny, prosty silnik, który jest bardzo, taki ma przyjemną charakterystykę od dołu w miarę sobie to ciągnie, niedużo pali, 60 litrów zbiornik jest aż, także dosyć długo można przejechać, a hydropneumatyka jednak robi swoje. No i piękna historia tego samochodu, bo my go wypatrzyliśmy w jakimś ogłoszeniu od pierwszego właściciela. Pan wygrał ten samochód w konkursie Super Expressu i jeździł nim przez te 20 lat, kiedy my go kupiliśmy, także piękna historia. No i auto zamiast trafić na złom, trafiło do nas, zostało odnowione, trochę tam odświeżyliśmy lakier, jakieś tam elementy zużyte zostały wymienione i sobie jeździ. No. 220 tysięcy w tej chwili, zero problemów, bardzo przyjemny samochód. Niedoceniony, Xantia niedoceniony zdecydowanie, a to jest bardzo wygodne.
3: Właśnie też jakoś mi ta Xantia nigdy nie kręciła. A mam takie pytanie, marzenie. Bo ja podejrzewam, że może to się zejść z moim, jeśli chodzi o francuskie samochody. Jaki samochód francuski jest twoim marzeniem, żeby go mieć? Kiedykolwiek.
1: Chciałbym sobie kupić Citroena DS z 1975 roku. Jak mnie kiedyś będzie stać, to postaram się spełnić to marzenie. To jest taki mój wymarzony model zdecydowanie.
3: Czyli prawie coś takiego jak ja, bo mi się marzy SMK.
1: No, to jeszcze drożej.
3: To jeszcze drożej.
1: Dużo drożej. To.
3: Ale SMK to w ogóle, bo DS był przełomowym modelem i DS był cudowny, ale SMK to jednak było coś takiego, no, to naprawdę ikona Citroena. No warto wspomnieć, że do dzisiaj to są lata 70, tak? I warto wspomnieć, że te samochody, pomimo że one są z lat 70., one nadal znajdują się na wyposażeniu prezydencji francuskiej, czyli jak francuski w Cabrio one chyba są, nie? Te, które są nadal na wyposażeniu rządu francuskiego. Czyli do dzisiaj tymi samochodami z lat 70. jest szansa, można w nim spotkać prezydenta Francji.
1: No to jest, SM to jest naprawdę niezwykły samochód, bo to był taki czas, kiedy Citroen współpracował z Maserati. W tym samym czasie Maserati też wypuściło kilka modeli swoich, które miały rozwiązania Citroena, jeżeli chodzi o zawieszenie hamulce. To też jest tak, to też mało znana znowu ciekawostka. Ale rzeczywiście SM, czyli taka sportowa, absolutnie samochód sportowy, bardzo luksusowy, bardzo drogi, no, z uwagi na to, że jest wyjątkowo mało egzemplarzy, bo on był produkowany tylko 5 lat, od chyba 70 do 75 roku. Kabrioletów to w ogóle wyprodukowano chyba w ilościach dosłownie jednostkowych, także to też jest ogromna rzadkość. Natomiast i sam design tego samochodu, no i przyjemność jazdy nieprawdopodobna. Natomiast na rynku używanym to są takie kwoty, na które ja sobie nie wyobrażam w ogóle, że można to kupić, bo to już tak jak GS-y idą w setki tysięcy złotych, no to tutaj już przesadzają chyba sprzedawcy w tych kwotach.
3: No nie, no ja zawsze mam marzenie, że kiedyś zostanę milionerem w życiu, także zawsze warto pomarzyć.
1: Uprzedzam, że może być duża inflacja. Też człowiek będzie milionerem.
3: Nie, no ja trochę innej strefie płatniczej, także mam nadzieję, nie, tu mamy jakąś taką inflację bardzo, no chyba deflacja ostatnia była.
1: Tak, to prawda.
3: Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się uda tym milionerem zostać i wtedy sobie kupię SM-kę. Bo ja nie mam jakichś takich marzeń, że jak zostanę milionerem, to sobie tam kupię 5 jachtów i tak dalej, ale tam właśnie stara SM-a mnie tak ciągnie.
4: A czemu nikt z was nie marzy o francuskim wspaniałym aucie, jakim jest Bugatti?
3: Wiesz co, jakieś super samochody mi nigdy nie
4: chociaż ciągnęły. Bugatti w sumie teraz jest chyba niemieckie, tylko nazwa Volkswagen została francuska.
3: No i silnik to chyba były dwie V8 Audi,
4: V8.
3: V8
4: Volkswagena. Audi.
3: Volkswagena.
4: Znaczy nie, no tak naprawdę jedna, tylko zbudowana z dwóch połączonych.
3: No ale wiesz co, jak ja bym miał tyle pieniędzy i kupię sobie właśnie auto, w którym jest silnik.
4: Nie, ale Bugatti chyba tam do 90 któregoś roku to było stricte francuskim samochodem we francuskich rękach i wtedy też produkowało takie super kosiarskie auto. Nie pamiętam nazwy modelu.
3: Ale jakoś właśnie, nie wiem, super samochody mnie nie ciągną. A super samochodów to francuski to jest chyba tylko Bugatti, tak?
4: Był.
1: Nie, no takich luksusowych marek było więcej, z tym, że one przeżyły jeszcze drugą wojnę światową, ale potem w latach 50-tych, 60-tych wszystkie popadały.
4: Popadały czy zostały wykupione przez, nie wiem, Renault, no, czy Peugeot?
1: Różnie, się przekształciły w jakieś tam zbrojeniowe koncerny, to było bardzo różnie, ale przed wojną to zdecydowanie tych marek takich.
3: No właśnie, takie dwie marki gdzieś zaginęły francuskie, czyli Simca i Talbot.
1: No, te zostały wykupione akurat. To tutaj była prostsza historia. Natomiast były też takie, które po prostu zaginęły z różnych powodów. No i to tak to się skończyło.
3: A co do Talbota, to mam wszystkie szyby w moim Peugeotie są oznaczone Talbotem.
1: No właśnie.
3: Tych super samochodów, ale jeszcze jednym moim marzeniem jest CX, ale w tej takiej przedłużonej wersji.
1: Prestiż, tak?
3: Tak, widziałem, to on się 25 nazywał, czy coś takiego.
1: 25 Turbo, to CX.
3: 25 Turbo, dokładnie.
4: Tak. No ja mam na przykład ochotę powtórnie wykupić sobie 206 w dwulitrowej benzynie. Miałem wersję z 16, tam 130 coś tam konno. Fajnego karcika.
1: Rakieta
4: zajebista, tylko psuł się stojąc, potrafił, nie wiem. Potrafiłem go zgasić, a na drugi dzień nie mieć żadnej cewki zapłonowej.
1: No ciekawe, pewnie ten. Pewnie
4: i kilkukrotnie go przegrzałem, ponieważ mi przekazik.
1: A jakiej produkcji? To był Sarzem czy?
4: Sarzema, tak, Sarzema.
1: Sarzem, no to znana historia z tymi cewkami. No.
4: Albo kilkukrotnie go przegrzałem i byłem zdziwiony pancernością tego silnika, kiedy na przykład w korku wypierdziało mi cały płyn chłodniczy, ponieważ padł przekaźnik od wentylatora chłodnicy. Któryś raz z rzędu. Samochód, silnik nie do zarżnięcia. Tylko gdyby nie ta elektryka.
1: No czasami takie są modele, że no, coś tam szwankuje.
4: Ale mam dobre z nim wspomnienia i jeszcze raz z chęcią
1: mi się nie trafiła w żadnym samochodzie taka przygoda, ale nie zaprzeczam, że to już się zdarza.
3: Aż takich samochodów francuskich.
4: A jeszcze jak mogę wrócić do. Bo wspominali, że cewki Sarzema, że są wadliwe. A jakie jeszcze cewki występowały? Może jak będę kiedyś sobie próbował powtórnie kupić, to zwrócę na to uwagę.
1: Wiesz co, nie odpowiem na to pytanie, bo bym musiał się do tego trochę bardziej przygotować, bo to już było dosyć dawno, natomiast po prostu mam w głowie...
4: Jest inny producent z cewkami lepszymi, tak?
1: W sensie... były z nimi jakieś kłopoty i oni coś tam mieli potem poprawiać z tymi cewkami, ale co tam się z tym wydarzyło, to już rozumiem. Za dawno temu, żebym to był w stanie przypomnieć.
4: Fakt, już ponad 20 lat będziemy na karku.
1: Dosyć dawno temu.
3: Jezek, mi się szybko starzejemy, bo tak... To wszystko, o czym rozmawiamy, to mi się wydaje, jak to by było parę lat temu, ale to się robi 20 lat temu. Właśnie 20 lat temu to miałem dwa same. W ogóle bardzo ciekawa sytuacja. Kupiłem sobie 406 Peugeota. Zacząłem pracę w jednej firmie i dostałem służbowego 406. Także miałem przed blokiem dwie 406. Jedna srebrna, druga czerwona, obie 1.8 benzyna. I w ogóle 406 to też jest taki bardzo niedoceniany samochód, myślę, bo to było auto, którym jeździli warszawscy taksówkarze, czyli...
1: Tak, było takie radiotaksi MPT, które było na wyposażeniu, mieli serwis Peugeota bardzo dobre.
3: Nie pamiętam, pod hotelem Sobieskim zawsze stała taka grupa 406. W ogóle hotel Sobieski to jest inna historia, to jest czegoś tak brzydkiego w życiu nie widziałem, bo jestem architektem i on mi zawsze tak jak wjeżdżałem od strony Katowic do Warszawy, to mnie tak bił po oczach. No i zawsze tam stały te 406 i jedną z tych 406 zrobiłem 350 tysięcy, a drugą chyba 320 czy 330, coś takiego. I to były oba były benzynowe 1.8. No naprawdę silniki nie do zajechania. Ja by też nie, no teraz nie polecę, żeby ktoś jak dorwie, żeby to brał, bo one pewnie mają po miliony już kilometrów zrobione, ale to były naprawdę pancerne auta. I muszę powiedzieć, że stylistyka do dzisiaj jest taka całkiem świeża. One nie wyglądają na auta 20-30-letnie.
1: No to prawda, no, 406 miała bardzo dobre opinie i...
4: Zwłaszcza kombi fajnie wygląda, nie wiem dlaczego, ale bardziej mi się podoba niż sedan.
1: Jest zresztą piękny film Taxi w kilku odsłonach, gdzie ta 406 ma pełni główną rolę, a jednocześnie też w Polsce chyba dwie albo trzy bardzo ładnie zrobione repliki są tych 406. Także fajne auto i rzeczywiście taksówkarze bardzo długo tym jeździli, aż ich zmuszono w zasadzie jakby zasadami systemowymi do wymiany, że jednak muszą być nowsze samochody. No,
4: a sorry, bo tu panem głupotę o 407 mówiłem, przepraszam. Nie wiem, czy szóstka była w kombi.
3: Ja miałem 407 w kombi i muszę powiedzieć, że to jest jedyne auto chyba w moim życiu, które zezłomowałem. Tak.
4: No bardzo nie no, wspominałeś jeszcze wcześniej o Alfie, którą Rumun zabrał.
3: Nie, ale on zabrał, on pojechał nią, a ten naprawdę trafił.
4: A, on ją odkupił i pojechał. Myślałem, że on z Rumunią przyjechał.
3: Założył rumuńskie tablice, bo w ogóle to była taka sytuacja, że ja pod firmą to parkowałem, to auto. No i tam której soboty się umówiłem, z nim przyjechał. Tam, no, Rumun. Pięć Rumunów wyskoczyło z Golfa, nie? I tam zaczęli tam go ugniatać, to auto wszystko zrobić, sprawdzać z jednej z drugiej. No, mówi, zajebiste auto, wyciągnął plik pieniędzy, mówię, biorę to. No, mówię, dobra, to ja tu daję papiery, to tam w poniedziałek sobie pójdziecie do wydziału, tu komunikacji po tablicy. Nie, my go bierzemy natychmiast. Ja mówię, a jak? No problemo. No, poszli do Golfa, otworzyli bagażnik, założyli rumuńskie tablice do tego, do tej Alfy. Ja mówię, ale to nie od tego samochodu. A co to za różnica, jedziemy. No i tak to się skończyło z tymi Rumunami.
1: Także sobie pojechali.
3: Tak, na tych rumuńskich tablicach.
1: No tak, jeżeli chodzi o 406, to oczywiście była wersja kombi. Ale 406 miała jedną bardzo fajną wersję, która mi się bardzo podoba do dzisiaj. No to jest coupé zrobione przez Pininfarina. No to jest przepiękny samochód. O fantastycznych proporcjach.
3: One są dosyć drogie nawet w Niemczech teraz.
1: Jakie są?
3: Dosyć drogie teraz są w Niemczech.
1: W Polsce też są. 2-0, w Polsce, nie? Też mają wysokie ceny. Patrzyłem z ciekawości, to takie w sensownym stanie jednak w górnych granicach takich cenowych, zupełnie nieakceptowalnych jak na swoje roczniki. Nawet niedawno widziałem za 30 tysięcy takie coś, także bardzo drogo, jak na roczniki. Ale samochód jest fantastyczny.
3: Jeszcze droższe są chyba nawet w Niemczech.
4: A powiedz mi, czy znasz na przykład historię tego samochodu z taksi, z serii taksi? Czy on był tak tylko wizualnie ulepiony, tak jak to miało na przykład miejsce z samochodami szybkich i wściekłych, czy to naprawdę był taki podkręcony oporowo egzemplarz?
1: Nie sprawdzałem, ale mam wrażenie, że to do filmu jednak wszystko było zrobione. Nie chce mi się wierzyć, że ktoś tam coś mocno poprawiał w takim aucie. Byłoby to trochę nieekonomiczne jednak do produkcji filmowej.
4: A jak wygląda na przykład kultura tuningowania aut francuskich? Czy bawią się w to ludzie? Bawią tak jak się... ma na przykład to miejsce z Francuzami, czy z Niemcami, czy Japońcami.
1: Bawią się ludzie w tuning na różne sposoby. To znaczy bardzo popularny sposób, no to są wszelkie chipy do tych silników HDI. To jest jakby jedna rzecz.
4: Uturbionych egzemplarzy.
1: Tak, do HDI, czyli z turbo, i to jest taki dosyć standardowe. To pewnie tak jak
4: to występuje w każdym samochodzie, który ma
1: turbo. W każdym samochodzie, tak. Na pewno robiony jest tuning, wiele osób kupuje

0: do wszystkiego okay. innego, nie? Właśnie typu okay. te Meganki RS i tak dalej, gdzie zestaw, nie wiem, hamulcowy Brembo można wyłapać za ułamek jakiegoś dedykowanego zestawu hamulcowego Brembo do twojego egzemplarza japońskiego. Wystarczy po prostu dotoczyć jakieś adaptery za kilka groszy.
1: No tak jak mówię, tutaj przynajmniej z naszych obserwacji, nazwijmy to redakcyjnych, czy z jakichś kontaktów, które mamy, wynika, że to są głównie jednak takie proste przeróbki, raczej zaawansowane mniej. Ale są osoby, które wkładają bardzo dużo pieniędzy. Akurat z Polski takiego przykładu pod ręką nie mam, ale dosłownie parę dni temu mieliśmy kontakt z panem, który zbudował rajdową wersję Citroena DS. Znaczy, ja osobiście bym replika go zamordował, tak, co zrobił z tym samochodem, bo go tam całkowicie przerobił, ale on może niespecjalnie tuningował silnik, natomiast cała reszta tam pod rajdy zrobiona i to naprawdę fajnie wygląda i całkiem fajnie jeździ. Bo w DS-ach aż takich dużych silników nie było, bo tam chyba maksymalnie było 2-3 litra bez żadnego turbo, więc aż tak szybko to nie jeździ. Ale aż zaawansowanych bardzo przeróbek to nie kojarzę, ale oczywiście te samochody jeżdżą w motosportach.
0: No wiadomo, tuninguje się wszystko, ale czy obrosło to jakąś tam w jakąś subkulturę i w jakieś tam, nie wiem, legendy, konkretne jakieś egzemplarze, które, nie wiem, wszyscy tunerzy chcieliby mieć, tak jak na przykład w moim przypadku wszyscy marzą o Suprze, nie? Czy z francuskich, czy wśród francuskich aut i wśród francuskich miłośników motoryzacji jest jakaś taka legenda, którą każdy chciałby mieć, każdy chciałby ją tuningować i tak dalej?
1: To powiem tak, na pewno były dwa samochody, które cieszą się taką dużą estymą wśród posiadaczy francuskich samochodów. Jeden to jest ten rajdowy Citroen BX, ogromna rzadkość, który tam próbował w WRC jeździć. To był Citroen BX4 TC, czyli z napędem na 4 koła, osiąga absurdalne kwoty po kilkaset tysięcy złotych.
0: Legendy to do siebie mają.
1: Tak, Peugeot T16, który tam wygrał Pikes Peak swego czasu, też taki ciekawy samochód.
0: Peugeot, to jest ten wyścig rally, który pod górkę się odbywa, tak?
1: No to tak, taka ciekawostka. Tam kręcą się pod górkę, kręcą i kto szybciej. Był Peugeot Mi16 też, taka fajna usportowiona wersja. Z takich bardziej, powiedzmy, popularnych, szybkich samochodów, no to też mi się kojarzy Citroen BX z silnikiem 1.9-16V, bo te BX-y to samochód, powiedzmy, klasy D, ale jednak zrobiony z tworzywa częściowo. On był dosyć lekki i rzeczywiście mocniejsze silniki dobrze działały. Ale ja jednak tej francuskiej motoryzacji aż tak bardzo... Ja osobiście, tak jak wam mówiłem, nie jestem jakimś wielkim fanem sportu, w związku z tym tutaj mam mniejsze skojarzenia. Sam osobiście wolę jednak ten komfort niż prędkość czy dynamikę jakąś.
0: To zrozumiałem. To chyba jest taka, przynajmniej ja mam takie stereotypowe podejście o Francuzach, że w niższych pieniądzach kupisz wyższy komfort, niekoniecznie szybkość.
1: No jeszcze z tych sportowych, no to na pewno taka jest legenda Clio V6 z tym centralnie zamocowanym silnikiem. To jest samochód, który znowu osiąga jakieś absurdalne kwoty, ale był swego czasu normalnie do kupienia w salonach i to też taki potwór sportowy, bo jednak duży silnik, bardzo mały samochód, dużo umiejętności trzeba mieć, żeby tym jeździć, czy trzeba było mieć, żeby tym jeździć. Renault 5 Turbo, kolejna taka legenda. Na pewno ten Peugeot 205 GTI to też jest jeden z takich samochodów, ale to są takie wyjątki. No, Megane RS w najróżniejszych
0: to
1: odmianach.
0: Dosyć to sporo tych wyjątków, prawda?
1: Samochodów tego typu, że ludzie kupują. A z bardziej cywilnych to właśnie, nazwijmy to ten Laguna 2.0 Turbo. On już bez żadnych przeróbek, to był bardzo szybki samochód, bo znowu lekki, więc fajnie to jeździło.
2: A właśnie, jak już jesteśmy w tym temacie, największe porażki, ale porażki niezwykłych samochodów, bo no, porażki, w sensie, że się nie sprzedawały, bo wyprzedzały swój czas i były niezwykłe i chyba do dzisiaj wyprzedzają swój czas. Francuzi mieli dosyć dużo takich samochodów, na przykład Velsantis, Renault, ale jeszcze była ta Renówka z takimi, kurczę, zapomniałem jak ona się nazywała. Która miała takie duże drzwi i bezramkowe szyby.
1: To był Avantime?
2: Avantime, dokładnie.
1: Avantime. No to Avantime to jest też ciekawa historia, bo to był samochód, który oni tak wymyślili, powiedzieli sobie tak, kurczę, no ludzie, którzy jeździli jakimś rodzinnym samochodem, dzieciaki wyrosły, a oni zostali w domu sami, to teraz może będą chcieli mieć taki też duży samochód, ale taki właśnie tylko dla nich, taki

0: osobowy z możliwością przewiezienia dwóch dodatkowych osób. On bazował na Espasie. Bardzo fajne, unikalne auto. Jest klub w Polsce, Renault Avantime, który dosyć prężnie działa. Super samochód, on bardzo luksusowo w środku był wykończony. Wyjątkowo oryginalny. Wtedy, kiedy wchodził na rynek, był bardzo drogi. Teraz można było go kupić do niedawna w całkiem przyzwoitych pieniądzach, ale znowu to się skończyło, bo już za mało egzemplarzy. Fajny samochód, fajny, ale niepraktyczny. No, wielkie drzwi, także parkingi nie za bardzo. Dwie osoby z przodu super wygodnie, z tyłu też są, ale tam trzeba było odchylać fotel, żeby się wspiąć do tyłu. Także to coś tutaj nie poszło. Ale jeżeli chodzi o sam komfort jazdy i taką przyjemność, super auto. Bardzo miło wspominam. Miałem okazję pojeździć, także rzeczywiście fajne, ale to jednak zbyt ta motoryzacja taka unikalna jednak jest mała, to jest niszowa motoryzacja, no nie ma co ukrywać.
1: No, jeden z takich też był Velsantis, który miał Velsantis, który miał służyć jako taka limuzyna, nie, dla gwiazd i tak dalej. No, ale jednak to był taki minivan, nie? To trochę wyglądało jak minivan.
0: Trochę taka wyrośnięta do góry meganka, bo miała takie skojarzenie i on chyba poległ na tym, że ten samochód taki był w pół drogi zrobiony. Znaczy już szedł w stronę luksusu i wygody, ale dużo jeszcze dzielił z tymi zwykłymi samochodami i chyba z tego powodu coś tutaj, rynek nie był gotowy na podjęcie takiego wielkiego wyzwania, bym powiedział.
1: A jednak w tym, we flocie Pałacu Zyskiego, trochę tych Velsantisów jeździło. On jeździł jako i ochrony i chyba sam prezydent też jeździł Velsantisem kiedyś.
0: No, on się sprzedał chyba w około 60 tysiącach egzemplarzy w Europie, czy być może na całym świecie. A my kiedyś mieliśmy wgląd do danych CEPiK-u, poprosiliśmy o taki, ile tych samochodów wszystkich jest zarejestrowanych i sprawdziliśmy cię z ciekawości, to Velsantisów w Polsce, tutaj przepraszam z pamięci mówię, więc mogę się odrobić, chyba około 2000 było, jak sprawdzaliśmy, zarejestrowanych w CEPiK-u, co pewnie oznacza, że część z nich już niekoniecznie jeździła, ale no całkiem sporo, jak na 60 tysięcy wyprodukowanych aut, że 2000 do Polski trafiło, ciekawe.
1: No i kolejnym to jest moje auto, zresztą C6. No auto, ja powiem tak, no mi się bardzo podoba, ale po komentarzach, jakie zebrałem pod moimi wpisami, a pod waszym wpisem także, no nie za dużo ludziom się ono podoba. To mi się bardzo podoba.
0: Nie wiem, jest przepiękny, jest jeden z najpiękniejszych samochodów świata moim zdaniem.
1: Tak, a dużo osób pisze, no jakie, chyba jeden z najbrzydszych samochodów, jakie w życiu widziałem, nie? Spotkałem się dużo takich opinii. Jakaś przyrośnięta kaczka, coś tam niespójny tył z przodem i tak dalej. No dobra, to mogę przyznać, że no, przód i tył są inne, jak z innej bajki.
2: Nowa Alpina coś takiego ma w mojej opinii. Taki trochę przód niepasujący do tyłu.
1: No to mogę
2: zwłaszcza przyznać, światła przednie.
1: Ale no, czy C6 jest brzydki? Mi się bardzo podoba, w szczególności to, no ja mam duże koło, mam 19 założone. Nie wiem, czy to były w standardzie, ale takie dostałem. No i ta tylna szyba schodząca, łącząca się ze tylnymi światłami. No w ogóle jest samochód naprawdę wyjątkowy, a w tych pieniądzach, jakie w Niemczech można go kupić, no naprawdę nic lepszego za te pieniądze się nie dostanie. No wtedy jak go kupowałem, bo żona chciała coś dużego, ładnego w automacie i żeby się wyróżniało. I miałem do wyboru dwa samochody, znaczy to co oglądaliśmy razem, było w opcji. To z jednej strony to był Jaguar XF, a z drugiej strony, zresztą Jaguar miał te same silniki co Citroen. No i właśnie Citroen. No i wybraliśmy Citroena, bo był dwukrotnie tańszy z jednej strony. A z drugiej strony to jednak bardziej się wyróżnia na drodze. No i jest bardziej niezwykły, no jednak te schowki, to taka płaska pionowa deska rozdzielcza, te digitale, to trochę jest jednak styl lat. No muszę powiedzieć, że jednak te digitale w C6 to jednak myślę, że to nie był za bardzo trafiony pomysł, bo to takie 80 lata, no. Włosi montowali tam w swoich samochodach i tak dalej. Potem to były w tych małych Renówkach. A czy to do takiej limuzyny pasuje, to tak powiem średnio. Przynajmniej na mój taki zmysł estetyczny architekta. Wolałbym tutaj takie klasyczne zegary. No ale C6 mi się podoba i no, myślę, że ona poniosła porażkę z tego samego powodu, dla jakiego porażkę poniósł Phaeton. Bo Phaeton też jest samochodem niezwykłym. Robiono tam dużo rzeczy ręcznie robionych i tak dalej. Świetne silniki, no ale cały czas to był Volkswagen. Jak ktoś kupuje auto za takie pieniądze i chce mieć klasę wyższą, to nie oczekuje znaczka Volkswagena czy Citroena. No i niestety Citroen nie dorobił się tej samej marki, co nie wiem, Mercedes czy nie wiem, Bentley czy coś takiego.
0: Także no myślę, że C6 to jest przede wszystkim komfort. On jest bardzo dobrze wyciszony, fajnie jest zawieszony. Z całą pewnością jego kształt jest ponadczasowy, bo on i dzisiaj dobrze wygląda. To, czy to jest P1, czy po faceliftingu, ona naprawdę bardzo dobrze wygląda. Co zabiło? Ja podejrzewam, że problem był przede wszystkim w cenach. To jest bardzo wysokie te ceny w momencie premiery. Ja byłem na tej premierze tutaj polskiej, pamiętam dobrze ten moment, ale ceny, które ogłoszono wtedy w Europie, zszokowały wszystkich, bo to była podstawowa wersja, kosztowała 47 tysięcy euro, a taka najwyższa, i to było 2.2 HDI z manualem, a taka najwyższa wersja z wtedy 2.7 HDI kosztowała, jeśli dobrze pamiętam, około 73 tysięcy euro. No to jak na tamte czasy to było bardzo dużo. No i to chyba właśnie w połączeniu z tym brakiem wizerunku luksusowej marki, długi czas nieobecność jednak jakiegoś luksusowego samochodu to zabiło. A szkoda, bo samochód jest niesamowity i nie jest wbrew pozorom aż taki trudny w serwisowaniu, jak to co niektórzy próbują przedstawiać. No to jest tylko kwestia dostępu do osoby, która wie, jak to się serwisuje. Że
1: to trochę prywaty tutaj na antenie. To może po audycji tam napiszę maila. Wiesz, czy można wymienić EGR-y, tam uszczelki na EGR-ach bez wyjmowania silnika?
0: Ja tego nie wiem, ale tam widziałem dyskusję gdzieś w komentarzach. Mogę zapytać, mamy dostęp do dwóch mechaników, więc mogę telefonicznie ich jutro odpytać jeszcze.
1: Może gdzieś tam masz dostęp nawet do tego człowieka, który to napisał nam gdzieś.
0: Mam dostęp.
1: To super, bo mi tutaj, ja byłem na serwisie Citroena w mojej wiosce i no, powiedzieli mi, że no panie, to trzeba wyciągnąć cały silnik.
0: Czyli to godziny, roboczo godziny w górę idą.
1: Nie, tak, i to będzie kosztowało około 4,5 tysiąca euro. Nie? No mówię, ja kupiłem ten samochód za 4,5 tysiąca.
0: No tak. Cena C6 na rynku wtórnym jest stosunkowo niska, jeżeli chodzi o takie przeciętne egzemplarze. Natomiast
1: to znaczy, to jest kolosalna różnica między przed fejsem i po fejsie, nie?
0: I to jest trochę dziwne, bo tak naprawdę oczywiście tam są poprawione pewne rzeczy, natomiast te takie ciekawy artykuł, który porównuje te wersje okiem mechanika, także jest tam jest oczywiście ciekawy materiał, ale ja tylko w skrócie powiem, to nie są aż takie problemowe silniki te 2.7 HDI, jak się mówi, to jest tak naprawdę kwestia po pierwsze pamiętania o tym, żeby dbać o układ chłodzenia, bo to jest podstawa tutaj w tym silniku. I to jest chyba tutaj największy problem, że jak
1: się o tym nie myślałem, co tam może się stać.
0: No w zasadzie jak się przegrzeje, to może być już trochę problem. Nie? I to jest jakby główny kłopot tego silnika, bo one też występowały w mniejszej wersji w XM-ach i też miały podobne kłopoty, tutaj producent jakoś tam. To nie są jakieś specjalnie problemowe silniki, a to w 3.0 część poprawiono rzeczy, a te jeszcze jakieś tam drobiazgi, które zostały.
1: Pękające,
0: dokładnie.
1: Może tak się zostałem nastraszony na te 2.7, także ja go kupiłem, potem mnie nastraszyli i teraz już mam trochę na siebie włosów, że to się kiedyś rozpadnie niebawem, te 2.7. Ja tam do niego nie narzekam, poza tym, że on bardzo, bardzo lubi wypić sobie tam paliwa, dużo.
2: No tam bodajże chyba wały się, wały napędowe się sypały, znaczy wały korbowe.
1: No to jest rzecz, którą się nasłuchałem i dlatego staram się, żeby tam co 10 tysięcy albo pół roku olej był wymieniony.
0: No i to jest najlepszy sposób, żeby ten silnik długo pojeździł.
2: Czyli prosta metoda, jak dbasz, tak masz, tak?
0: Jak dbasz, tak masz.
1: No ale byliśmy tam przy tych właśnie jedynym samochodzie, który zezłomowałem i to był właśnie 407.
2: Kurde, fajnie jest ten 407, tylko moim zdaniem, tak jak wspomniałeś wcześniej, tył nie pasuje do przodu, to tutaj moim zdaniem przód nie pasuje do tyłu, jest zbyt długa ta maska.
1: Nie dacie mi powiedzieć, czemu zezłomowałem.
2: No czemu zezłomowałeś swą 407, może?
1: Prosta odpowiedź, automat Asina. Mhm. Siadł.
0: Japoński, nie francuski. To jest Japończycy.
2: Wszystko spierdziel.
1: Spierdzielił mi się ten automat, wyświetliło mi tam, gdziekolwiek w Niemczech szukałem, to były jakieś ceny z kosmosu, żeby go naprawić, to potem dzwoniłem do Polski, ale podawali mi też ceny w cenie tego auta, także go zezłomowałem. I tak się do tych automatów, w ogóle do wszelkich automatów zraziłem, że następne dwa auta, w ogóle nie chciałem żadnego automatu widzieć, no teraz mam C6 z tym samym Asinem, ale pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, jak go kupiłem, to była zmiana oleju.
0: I to załatwia problem, bo właśnie tak w ogóle warto pamiętać, że w automatach często piszą w instrukcjach, żeby nie wymieniać oleju w ogóle, a jednak warto. Ja jeszcze wrócę do tej C6, bo to jest dosyć ciekawa historia. Moim zdaniem to jest ostatni moment, żeby kupić w miarę tanio ten samochód i one miały kilka takich przypadłości, o których warto sobie powiedzieć. Po pierwsze ta zmiana oleju. 10 tysięcy, no to już jest tak, jakbym bardzo często, można co 15 i rzeczywiście wtedy ten wał korbowy w pierwszych egzemplarzach, to 2006-2007 rocznik, to wynikało ze smarowania, jak się częściej wymienia olej, nie ma z tym problemu. Druga rzecz, która dotyczyła 2.7 i 3.0, to jest kwestia wtryskiwaczy. One jak się zużyją, to wtedy no niestety to trzeba wymienić to towarzystwo i tyle. To on jest zregenerować, jeżeli chcemy mniejsze koszty, to jest taka druga rzecz, która zapewne będzie do wymiany.
1: Czyli jak wtryskiwacze leją, czyli można zobaczyć jakieś tam chmurki czarnego dymu, to już nie ma zmiły wszystkie.
0: Warto się tym zająć. Trzecia rzecz to są te dwie turbosprężarki, bo tam jest jednak biturbo i one powinny być trwałe, no jeśli się uszkodzą, no to niestety jest to jakiś koszt. Ten demontaż jest trochę uciążliwy, bo to jest jednak bardzo zabudowany silnik. Więc to jest historia, o której warto pamiętać, no turbosprężarka po jakimś tam przebiegu będzie wymagała wymiany. Jest kwestia zaworów EGR, czyli ta recyrkulacja spalin, tutaj no też może jakieś uszkodzenie, no tak, no to przed chwilą mówiliśmy. I znowu, jeżeli chodzi o 2.7 HDI, to słabym punktem w dwóch pierwszych rocznikach była pompa oleju. Także to może być trochę droższe.
2: Trochę sporo tych słabych punktów ma ten silnik.
0: Ale to przy dużych przebiegach po prostu to jest eksploatacja, to jest, no nie przesadzajmy, turbosprężarka po iluś set tysiącach kilometrów to niekoniecznie wynika z tego, że ona jest źle zrobiona.
2: Tylko to niekoniecznie jednak jest wada chyba w takim razie. Warto to było dodać. Bo...
1: Ale jakie są objawy uszkodzenia tej pompy oleju? Bo ja zauważyłem, że jak no, to tak depnę, no bo jednak ten auto tak nastraja, żeby sobie depnąć na autobanie. Tak. A tutaj w Niemczech można.
2: Odmulić go trochę, nie?
0: No i tak nie wszędzie.
1: Nie wszędzie, ale tutaj akurat w mojej okolicy jest mało dosyć ograniczeń na autostradach. No i jak sobie tam autostradą jadę, jak sobie depnę gdzieś tam koło 180, 200 tylko pociągnę, bardzo wzrasta mu temperatura oleju. Czy to jest normalne, czy to już jest pompa pada?
0: Znaczy, pompa to może niekoniecznie, ale jednak warto by ten układ chłodzenia sprawdzić, jak on funkcjonuje.
1: Znaczy, woda nie. Woda trzyma temperaturę cały czas tak samą, ale skacze temperatura oleju.
0: No nie jest to niczym dziwnym w tych silnikach. W tym 2.7...
2: Chłodniczkę oleju trzeba zamontować, tak z tunerskiego punktu widzenia.
0: Ten sam problem dotyczył też 2.5, które były w XM-ach. Dłuższa jazda z dużymi prędkościami, szczególnie w automacie, gdzie jeszcze było dodatkowe ciepło, jakieś tam problemy sprawiała. Także no to są takie główne rzeczy. No oczywiście są kwestie tego układu chłodzenia. Tam jest chyba 11 litrów płynu chłodniczego, więc sporo. I w szczególności tam są jakieś elementy, które potrafią pękać przy wibracjach, więc po jakimś czasie, więc to są rzeczy, które mogą zaboleć, nie? Bo są zrobione z plastiku i w tych wysokich temperaturach ten plastik szybciej się traci jakieś tam swoje wątpliwości, właściwości. Natomiast też jest ten Aisin sześciobiegowy w C6. Tutaj zdecydowanie zmiana oleju też trzeba o tym pamiętać. To są takie rzeczy, które warto zrobić. To, cała reszta jest raczej bezproblemowa.
1: Czyli ogólnie mówiąc, no, moja 508 chyba była mniej problemowa.
0: No ale to jest limuzyna, to słuchajcie, każdy samochód, który jest złożony technologicznie, technicznie, to jest jednak tych układów dużo, no niestety, musi swoje kosztować. On nie bez powodu kosztował ponad 200 tysięcy złotych, nie bez powodu.
1: No tak, ale no, ja się spodziewałem, że będzie trochę mniej problemu, ale nie, muszę powiedzieć, że no, póki co nie miałem żadnego problemu z tym samochodem, poza tam uzupełnianiem tego płynu LDS, czy jak to się tam LHS nazywa.
0: Bo... No to uzupełnianiem, a nie, gdzie to się zużywa?
1: Właściwie tego nie wiem, gdzie to się zużywa, bo nic nie kapie. Ale jak go kupiłem, to pojechałem na serwis, obejrzeli, mówią, panie, litra płynu brakowało, nie? No to lali i tak przez cały rok nie ubyło, ale było za mało, także...
0: No jak przez rok nie ubyło, to jest w porządku. No płyn nie ten płyn nie może znikać, on jest w układzie zamkniętym, nie przegrzewa się, więc nie
1: powinien. No ja słyszałem, że gruszki się zmienia, czego się boję. No to pewnie
0: a też... czemu się boję?
1: Bo to pewnie koszt,
0: no. No ale to nie jest dramat. Nie, spokojnie. To nie
1: znaczy,
0: są
1: no w Polsce wszystkim wam tak ładnie, że nie dramat, ale tutaj w Niemczech godzina pracy mechanika to jest jakieś 150 euro i no, ja się boję wszystkich wizyt.
2: To niech się streszcza i naprawia rzetelnie, jak tyle bierze za godzinę.
0: Nie, znaczy sfery, akurat zawieszenie to jest jedna z najtańszych rzeczy do serwisowania w Citroenach, bo taka gruszka, no okej, ta robocizna być może droga, ale ta wymiana też nie jest jakaś przesadnie kłopotliwa. Nie? To odkręcić, spuścić ciśnienie z układu, odkręcić, zakręcić i tyle, także to nie jest tak źle. Nie jest tak źle, a taka tak zwana gruszka do zawieszenia do Citroena, to tam powinna kosztować około 200-250 zł nowa, także to nie są jakieś problematyczne sprawy. Zmienia się bardzo rzadko, można nabić ciśnienie, to nie jest jakiś duży kłopot. Nie? To tak naprawdę, a to się rzadko się to uszkadza, na szczęście.
1: Dobra, to już się zrobiła godzina, o Jezu, bardzo późna.
0: Zdecydowanie. To tak, jeszcze ktoś w ogóle słucha o tej godzinie?
1: Tak, oczywiście, no ale jest sobota, no jutro. No tak. Jutro nie trzeba wstawać do roboty, mam nadzieję wszyscy, kto tam pracuje w niedzielę, ja to jest to taki biurowy.
2: Jeszcze pracownik. Całe 25 osób na żywo słucha.
0: To pozdrawiamy i podziwiam, że tak o tej godzinie jeszcze wytrzymały.
1: Dobrze, że moja żona i dziecko śpią, to można posiedzieć jeszcze trochę, bo tak w tygodniu to ciężko. Dobra, wielkie dzięki, że w ogóle przyszedłeś do nas, do takiego niszowego radyjka.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo jest mi bardzo miło i gratuluję wspaniałego samochodu, bo ta C6 naprawdę to jest coś pięknego. Ale... Także jeżeli któryś ze słuchaczy chce sobie kupić, to jest dobry moment, bo one są jeszcze w miarę tanie.
2: No właśnie, ja się nie zgodzę i poczekam jeszcze trochę, aż stanieją, bo coś mi się wydaje, że ze względu na swój wygląd będą taniały.
1: Tak, pod warunkiem, że to są 2.7, bo 3.0 są
2: drogie. No, właśnie spojrzałem sobie na ceny i są drogie te 3.0.
1: 3.0 to w Niemczech poniżej 10 tysięcy euro się nie dostanie. Nie ma żadnych szans.
0: No ale weźmy pod uwagę, że nowy ten samochód w 3.0 kosztował grubo ponad 70 tysięcy euro, także to nie jest tak źle.
1: No i w ogóle się.
2: A 3.0 to chyba jest tak dosyć okej motor, co? Jeżeli chodzi o Peugeota.
0: Tak, on ma usunięte większość bolączek, tam tak naprawdę główny kłopot dotyczy tych plastikowych elementów, które niektóre
2: lubią się... tak?
0: które lubią się uszkadzać. Warto dbać o ten układ chłodzenia i ten olej też tam te co 15 tysięcy sobie dla spokoju zmieniać. Fajny silnik, chociaż niektórzy będą zaskoczeni, ile spala, bo on rzeczywiście pali tej ropy dosyć sporo, no, jak się
1: wyciśnie. Żona jeździ bardzo, bardzo wolno. Ale po wioskach dziecko odwozi do przedszkola, to tak 11 i wychodzi.
0: Tak. To nie są żadne nietypowe wyniki. One tak mają po prostu. Natomiast no, komfort jazdy i przyjemność po mruku tego silnika.
1: Płynięcie to
0: rekompensuje.
2: A mam pytanie, czy ta C6 występowała w wersji ze zwykłym zawieszeniem, czy tylko pneumaty?
0: Nie, tylko pneumatyka. Ona miała trzy wersje takie wyposażeniowe. Najbiedniejsze, ale też najmniej jakby problematyczne, jeżeli chodzi o silnik, to jest 2.2 HDI. To chyba z manualem tylko było produkowane, ale to jest naprawdę, to są golasy.
1: I bez Navi nawet widziałem bez Navi.
2: A po co ci 15-letnia nieaktualna Navi? Tam 10-letnia.
0: No ale to mimo wszystko...
2: Fajnie mieć ten wyświetlacz.
0: Golas, natomiast potem były 3.0 też V6, one były w różnych wersjach, także w ekskluzywie, czyli te najwyższe. I to jest bardzo fajny silnik, on jest kompletnie bezproblemowy.
2: A to jest ten benzynowy czy diesel?
0: Tak, benzynowy. Tylko
1: ja
0: bardzo
1: słyszałem, że jak kupujesz C6, to tylko benzyna.
2: Bo też jest chyba 3-litrowy diesel, tak? To o nim wspominaj, że ma poprawiony.
0: Już tłumaczę. To znaczy tak, jest 3.0 V6, z tym, że on nie jest jakoś przesadnie dynamiczny, to w benzynie, tak? No to jest po prostu V6, to ma 211 koni, z tym automatem jest taka spokojna. No i były silniki 2.7 biturbo i 3.0 biturbo tutaj w różnych odmianach wyposażeniowych. Najfajniejsze są te ekskluzywy takie z pełnym wyposażeniem i tego warto szukać zdecydowanie. Czy to 2.7 czy 3.0. Tego 2.7 naprawdę nie ma się co obawiać, tylko no jest kwestia, pierwsza rzecz, olej często. Nie?
1: To chyba mi się trafiła taka wersja, bo ma z tyłu fotele elektryczne, szyber, tak. Dach, no chyba tak, jest to. Tak.
2: No olej, ważna sprawa. Mam kolegę, który miał E39, przez 3 lata zrobił 50 tysięcy i twierdził, że nie włożył nawet złotówki, w tym złotówki na olej. No to i bezawaryjne auto, nie? Współczuć kolejnemu. Ale tak. Potem karma wróciła, trafił jakoś Citroena, nie pamiętam. Grand Picasso czy Picasso? I już drugi raz głowicę remontuje. Pierwsza suszczelka, a poprzednim razem zawrót.
1: No ale wam powiem tak. Jedno, że jakbym miał wybierać między moją C6 a 205, no to moja 205 była tam 2 tygodnie, teraz stała w warsztacie, ale nie, że robili ją 2 tygodnie, tylko że szukali części tego takiego małego popychacza w skrzyni. W końcu znaleźli i założyli. No, tak 205 wróciła i żona tam wróciła do swojej C6, a ja wsiadłem 205. Jednak ten fan tego malutkiego samochodu, może i głośny diesel, ale jest taki fajny, miękki, malutki i w ogóle lata 80, to jednak tęskniłem za ten 205. Bardzo. No,
0: taka bezpośrednie wrażenia z jazdy bardzo daje.
2: No tak, dobra, odbiegamy w dygresję, mieliśmy kończyć.
1: Właśnie, dobra, wielkie dzięki, że przyszedłeś.
0: Dziękuję.
2: My również dziękujemy jeszcze raz.
1: No, a ja się jeszcze odezwę chyba na privie i tak dalej, co do mojej C6. No i 205, bo mówiłem, że
0: koniecznie
1: napiszę coś na ten temat.
0: Koniecznie.
1: Dobra, to miłej nocy i dzięki wielkie.
2: I dziękujemy dobrej nocy, słuchaczom.
0: Dobrej nocy dla słuchaczy. Dziękuję za zaproszenie do tej audycji. Bardzo ciekawa, bardzo fajna rozmowa. Dobrej nocy.
2: Dobrej nocy, cześć. Dobrej.

0: Cześć czołem, witajcie. No, stało się to, co się stało miać, że tak zacytuję profesora doktora habilitowanego Tomasza, znanego z uniwersum Kononowicza. Tak, stało się to, co się stało miać. No, wygląda na to, że faktycznie się Błażej i Zmora obrazili trochę za naszą krytykę. No i chyba się już nie odbrażą, bo tak coś czuję, że no dostałem taką wiadomość dzisiaj, że odchodzą i to tak bardzo chłodno było napisane. Błażej mi przesłał informację. No, trochę się tego spodziewałem, ale pytanie, czy to warto się faktycznie obrażać i tak nie przyjmować żadnej krytyki i też zakładać, że my nie mamy prawa mieć jakichś oczekiwań, wymagań, no, jako kapitanowie, no, chyba mamy, nie? No, ja rozumiem, że chłopaki robią to hobbystycznie, że nic z tego nie mają, że to robią nam wielką przysługę, nadając fajne audycje, no, bo audycje są często fajne. No, ale w przypadku wywiadu już pozwoliliśmy sobie na trochę ostrzejszą krytykę z potrzebą. No, słowa potrzeby zostały, mam wrażenie, zdeformowane trochę, jak to powiedzieć. No, wkłada się mu w usta coś, czego nie powiedział. Siema wszystkim. O, jest nawet Jacek. Dzisiaj jest koza i kangur, słuchajcie. Mam nadzieję, że się nie wciąłem jakoś za bardzo tutaj w ramówkę, bo zakładam, że patrzyłem nawet na Discord do ramówki, ale nie ma godziny, jest tylko dzień, że to właśnie dzisiaj. Domyślam się, że o 21, o zwyczajowej godzinie będziecie nadawali lub później o 22, 21, 22, tak? Jakbyś mógł, Jacku, tutaj potwierdzić, a może Zenon jest, to też napiszę, jak to wygląda, żebym tu nie kolidował za bardzo. Właściwie to chciałem się krótko wypowiedzieć, no, że zachęcić do tego, żeby się może jednak nie unosić dumą. Tytuł audycji zresztą to jest cytat Wiktora Hugo, francuskiego pisarza, poety, dramaturga i polityka. No, mądre słowa chyba, nie? Że prawdziwy dowód wielkości to znosić krytykę bez urazy. Koza i kangur jest, spoko, nie wciąłeś się. Aha, no to dobrze. Ale co, 21 czy 19? No, żebym zdążył wskoczyć do szalupy. I aha, coś pomiędzy 20 a 21. No to śledźcie. Mam nadzieję, że chłopaki dadzą zapowiedź. Ale co się stało? Za co się obrazili? No, we wczorajszej audycji pozwoliliśmy sobie z potrzebą na trochę ostrzejszą krytykę audycji Błażeja i Zmory, wytykając, wydaje mi się, dość merytorycznie różne niedociągnięcia i no, i też no, nie stawialiśmy tak sprawy raczej, że no, nie pamiętam, żeby potrzeba tak to ujął, że zarzucamy, że się chcą tu wybić na wielkim nocnym radio, coś takiego, no przecież coś, nic takiego nie mówiliśmy. No przypomnijcie, czy mówiliśmy coś takiego? Nie, to raczej chodziło o to, że nocne radyjko może i jest małe, może nie jest to jakieś wielkie medium, ale jakieś już jest i trzeba by to trochę uszanować, docenić i się może trochę postarać, nie? Żeby nie było tych wszystkich niedociągnięć, które punktujemy już od dawna, niedociągnięć technicznych. W tym przypadku chodziło tam o strzelanie, ktoś tu napisał, że to była prawdopodobnie zapalniczka Zippo. Nie wiem, kto to sobie tam strzelał, ale no, to bardzo przeszkadza w odbiorze i to była ta rzecz, która nas denerwuje, mnie i potrzebę, a nie jest tak, że nas denerwują Błażej i Zmora. To jest bardzo duże uproszczenie. No, jeśli by uznać, że to na nich spoczywa odpowiedzialność za poziom techniczny, no to można tak od biedy powiedzieć, że nas denerwują Błażej i Zmora. No bo to od razu jest takie stawianie sprawy, o, jak Krawca denerwujemy, to sobie idziemy, nie? No ale to nie powinno się tak do tego podchodzić. No, nas denerwują niedoróbki techniczne po prostu i chcielibyśmy, żeby w tym NR, mimo że no, jest to takie małe medium, żeby jednak trochę się pilnować, żeby się tam postarać, żeby nie było tych różnych niedociągnięć. Jest komentarz na czacie, słuchacz wyraża tutaj swoje zdanie. Przepraszam, ale nie wiem, jak ten pseudonim przeczytać. Je vous danse en Corée. To chyba po francusku. Nie wiem, czy dobrze czytam. Że wczorajsza krytyka była raczej konstruktywna i słuszna. Trochę sugerowaliście, że możecie ich wywalić. Waligura pisze, no nie do końca się zgodzę, to było raczej takie postawienie sprawy twardo, że albo w końcu wezmą sobie do serca nasze jakieś prośby, uwagi, zalecenia, no albo nie ma sensu nadawać, no i to nie trzeba od razu wtedy się obrażać i mówić, no to ja odchodzę, tylko można się tak zastanowić chwilę na przykład, pomyśleć sobie, no może mógłbym poprawić faktycznie trochę tam to i owo. No bo co, to my nie mamy już prawa się do czegoś przyczepić? To chyba mamy. Szukałem sobie dzisiaj różnych sentencji, przysłów, cytatów o krytyce i zauważyłem, że polscy pisarze, autorzy, no twórcy różnych powiedzonek, przysłów tam, no ale też po prostu przysłowia ludowe różne o krytyce, to tak raczej piętnują krytykę. Może jest tak, że jako naród jesteśmy trochę tacy mało otwarci na krytykę.
1: Śmiechu warte! Ha, ha, ha!
2: Ciosany, 10 zł. Krawiec, jak ja cię chłopie szanuję i twoje radio też.
0: A Błażeja i Zmorę lubisz słuchać? Dzięki, Ciosany, dzięki, dzięki. Ja cię szanuję, chłopie. Chłopie i radio też. No, napisał, że radio też, no to wszystkich, wszystkich nadających pewnie. A był też taki komentarz, widziałem, ktoś też napisał, przepraszam, zapomniałem kto, że fajne radio i wszyscy nadający, że fajne radio się udało zrobić mi i innym nadającym. W ogóle wszyscy są tutaj lubiani, szanowani. Błażeja i Zmorę też wiele osób lubi słuchać. Ich takie luźno-gadkowe audycje są bardzo spoko i moim zdaniem niczym nie ustępują naszym luźnym gadkom. No, czy to moim, czy jak potrzeba coś nagrać, czy Zenon, czy Zenona weźmie na, też na luźno-gadkowe. Są bardzo fajne, no ale od takich audycji, gdzie jest gość, no to, ma, to trochę inaczej, to trochę więcej oczekujemy. Zenon pisze, że się nie spieszy. No, dostałem informację, słuchajcie, sprawdzajcie, czy coś się dzieje na kanale między 20 a 21. Jeszcze nie jest tak na Murbeton ustalone, kiedy będzie Koza i Kangur, lub Kangur i Koza, jak to woli. Nie musisz zmieniać nika, tylko możesz napisać, jak to się czyta. Albo może masz jakiś nick alternatywny, który łatwiej wymówić. Jeśli krytyka nie była personalna, a dotyczyła czegoś, co można poprawić, to nie ma co się źlić, twierdzi Tomaszu. Ciosany pisze, oni fajnie gadają, tylko mnie wkurwia, jak się Błażej żony boi. Błażej się boi? Chyba nie. No, nigdy tak tego nie odczułem, że jakoś specjalnie się boi. No też zawsze jest różnica między boi się, a szanuje po prostu, nie? Na przykład. No w każdym razie byłoby mi smutno. To są te takie właśnie nieprzyjemne chwile. Mało fajne chwile w byciu kapitanem, kiedy dochodzi do takich sytuacji, że się rozchodzimy, że ktoś się obraża i no, zabiera zabawki i idzie sobie. I to niekoniecznie w jakiejś fajnej atmosferze, nie? Tylko tak po prostu naburmuszony. No i z tego co wiem, to i Błażej, i Zmora bardzo źle odebrali nasze uwagi krytyczne. No, a też odpisałem, czy was nie naszło coś takiego, że do siebie macie jakiekolwiek zastrzeżenia, czy nie? Czy jesteśmy idealni i krawiec pierdoli się czepia i jest hamem, bucem, a potrzeba jeszcze większym? No, takie pytanie, nie? No, może warto czasami... A ja to nie dostaję krytyki. Słuchajcie, bo tutaj może na antenie to nie tak dużo, ale na priwa często dostaję. Może nie często, ale zdarza się, tak? Że jakaś audycja była po prostu słaba. Zupełnie jakoś nie traktuję tego jako atak, czy jakieś wyrzuty, że ktoś ma wąty, czy coś. Nawet takie bardzo bezpośrednie były komentarze, że po prostu krawiec, ta audycja była naprawdę słaba. I słuchałem, chwilę wyłączyłem, bo była słaba. No to co? Może niepotrzebne od razu publiczne krytykowanie. Wali Góra, masz może rację, no ale my tutaj bardzo tak bezpośrednio podchodzimy i faktycznie może się to niektórym nie podobać, ale często o różnych sprawach radiowych mówimy no publicznie, załatwiamy takie sprawy publicznie. I tak po prostu się przyjęło, nie? Że gramy tak, można powiedzieć, w otwarte karty. Może to się niektórym nie podobać, ale weźcie też pod uwagę, że takiej krytyki na priwa było bardzo już dużo w sumie. No i to jakoś się odbija od chłopaków. Chłopaki no, nie przyjmują za bardzo do siebie i tak zawsze jest taki trochę oddźwięk, że aś, się, no, dobra, się, już się nie czepiaj. No dobra. Nie? No tak nie czuliśmy, że to trafia do chłopaków, to co, o co prosimy, co mówimy, no więc stąd może publiczne, tak celowo trochę to zrobiłem, że może tak uderzyć w stół. Floki pisze, szkoda, bo Zmora jest naprawdę fajny i go lubię. Ja też strasznie lubię człowieka, Błażeja zresztą też, oni są, kurczę, no stanowią część naszego uniwersum od dawna już. Jesteśmy tu wiele lat. No, Błażej trochę wcześniej nadawał, Zmora potem dołączył. I ja to tak się zżyłem trochę, więc nawet trochę tak się dziwię, że to jest takie stawianie sprawy, wiecie, że a, nie, to nie, nara, nie? No, to tak po tylu latach tak raczej byśmy... lepiej, gdybyśmy sobie pogadali, nie? Przeca chodziło o audycję, a nie o nich, kurna, chłopaki, pisze Autusi. No właśnie, no, czy to trzeba brać, bo wiecie, niektórzy odbierają to tak, że na przykład skrytykujesz czyjąś religię, czyjąś wiarę i jak twierdzisz, że w tej słynnej, najsłynniejszej chyba na świecie książce i przetłumaczonej na największą ilość języków, jak stwierdzisz, że tam są głupoty, to ktoś to odbiera na przykład tak, że no skoro ja wierzę w głupoty, to ja jestem głupi, czyli masz mnie za głupka, nie? Niektórzy tak podchodzą. Czyli można tutaj przez analogię jakoś to... Może po prostu Błażej i Zmora tak to traktują, że co, nasza audycja zła, czyli co, my nie dajemy rady, czyli co, my bez talencia i głupki, to się pierdol, nie? No, ale to niekoniecznie, bo to, że komuś wyszła gorsza audycja i że ma jakieś niedostatki, to nie znaczy, że nie jest ogólnie rzecz biorąc świetnym gawędziarzem. To, że się czepiamy powiedzmy tej audycji i konkretnie wywiadów bardziej, bo jak są luźne gadki, to jest można bardziej przymknąć oko na różne niedoskonałości techniczne, no ale w przypadku wywiadów trochę są wyższe oczekiwania, bo tutaj No, tym bardziej, że mieliśmy konkretne uwagi, na przykład to, żeby nie łączyć wywiadu potem z luźnogatkowym afterkiem, gdzie nawet sobie tak lekko robimy podśmiechujki z gościa, że kto to jest Emil, nie? Ja go nie lubię, czy coś tam. Gumball przyszedł i kurwa, chuj do pa. No i wiecie, to tak nie wygląda dobrze, jeśli to jest w jednym nagraniu. No słabo to wtedy wypada, nie? Trzeba było oddzielić. No i też mnie najbardziej takie techniczne sprawy denerwują. Błażej ma specyficzny głos, ale okej, okay, można być niezłym radiowcem, nawet świetnym, myślę, radiowcem, mając nietypowy głos. Po prostu ludzie się przyzwyczajają. To jest jakiś twój styl, twój... no... To jesteś ty, no nie musisz, nie każdy musi brzmieć jak Knapik czy inny, nie? Znany głos. Czy jakiś inny tam Marek Sierocki, czy Lucjan Szołajski. Można mieć inne talenty fajne i nadrabiać, albo nawet nie trzeba nadrabiać, bo to nie jest powiedziane, że... chłopaki mają dużo zalet, są dowcipni. Mówiłem, chciałem też być w miarę tutaj miły i pochwaliłem też, że fajnie sobie dowcipkują, zabawne są często te audycje, że na różnych tematach się znają całkiem nieźle. Pochwaliłem też, że na samochodach się trochę znają, na motoryzacji, są kierowcami, wiedzą... potrafili z Emilem rozmawiać, ale z kolei przyczepiłem się do tego, że zbyt monotematycznie było, że się skupili na tych fotoradarach za bardzo, nie było żadnych pytań takich do samego Emila, o jego jakieś życie, o jego inne zainteresowania, żeby go ludzie, jego fani poznali trochę, nie? Żeby ten wywiad się pod tym względem jakoś fajnie wyróżniał, żeby był ciekawszy. No do tych technikaliów się przyczepiłem do... Może tego, że brakuje trochę jakiegoś wstępu, rozpoczęcia, fajnego przedstawienia gościa. To są wszystko bardzo konkretne uwagi, wydaje mi się. Potrzeba jak to potrzeba. Może trochę bucowato faktycznie zabrzmiało to, co tam mówił o radiu, ale nie wydaje mi się, żeby on to przedstawiał w ten sposób, że chłopaki nam mają coś tu zawdzięczać, że są w tym nocnym radio, coś takiego. Nie, nie, nie. To chodziło raczej o to, że jest radio małe, ale proszę tutaj docenić, bo nie jesteśmy znowu tacy najgorsi i postarajcie się trochę bardziej. Ja tak to odebrałem, nie wiem jak wy. Dlatego też mówię o tym publicznie, żeby też zweryfikować, bo może faktycznie się zachowaliśmy niegrzecznie, może powinniśmy być bardziej mili dla chłopaków, bardziej docenić, nie wiem, jak wy uważacie. To jest też duży plus mówienia o takich rzeczach otwarcie, że możecie nas zweryfikować. Tak jak tu napisał Gal, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, też jest takie powiedzonko, fajne. No więc proszę bardzo, no. Możecie nam zarzucić też, że się zachowaliśmy niewłaściwie. Jak napiszecie, jak parę osób napisze, Krawiec, przegiąłeś, to było niegrzeczne, chamskie, to w ogóle co się czepiasz, nie powinieneś się czepiać, to się zastanowię i może nawet przeproszę chłopaków i z bombonierką do nich przejdę, no. Zmora jest super, chłopaki mają fajne pomysły i duży potencjał. Też tak myślę, też tak myślę.
1: Wiecie co, przystańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
2: SATANCHRIST 66 25 zł. Chłopaki niepotrzebnie się unoszą, nikt nie chce zle dla nich. Prawda jest taka, ze wielu audycji Błażeja i Zmory nie dałem rady przesłuchać właśnie ze względu na stron techniczna. Jeden za głośno, drugi cicho, trzaski.
0: No proszę, no proszę. Satan Christ napisał też swoje zdanie. Wielkie dzięki za donejcika, bardzo miło. 25 zł, nie sądziłem, że w takiej audycji coś tu wpadnie, a tu proszę bardzo. Chyba nie jest to pierwszy taki głos, że chłopaki się niepotrzebnie unoszą dumą i że ogólnie ich lubimy, że fajnie, żeby z nami zostali. No i też tutaj jest taka uwaga, że technicznie to często jest klapa. I wiecie, o ile w przypadku słuchania na przykład na komputerze, to nie jest duży problem, bo można sobie coś podgłośnić, ściszyć, myszką tutaj, ciach, ciach, ciach, ale już na telefonie bywa tak, że jak ktoś jest za cicho, to sobie go nie podgłośnimy. Jesteśmy skazani na słuchanie kogoś, kto jest bardzo, bardzo cicho i ledwo go słyszymy, a jednocześnie telefon, no telefon ma trochę inny głośniczek, inaczej się słucha na telefonie, inaczej na takich słuchawkach dousznych, inaczej na słuchawkach takich no z muszlami dużymi, takimi nausznikami, no nie wiem jak to się fachowo mówi. Ostatnio w ogóle kupiłem, jak sobie kupiłem nowe słuchawki, to wszystko słyszę dużo wyraźniej i wychwytuję rzeczy, których wcześniej nie wychwytywałem, bo miałem dosyć tandetne słuchawki, teraz mam trochę lepsze i bardziej drażnią takie różne stukoty, trzaski. Wcześniejsze słuchawki maskowały to trochę, były niedoskonałe i dzięki tej niedoskonałości nie zwracało się tak bardzo uwagi, chociaż no też się zwracało, bo no, ogólnie zwracam uwagę. Ale widać, że nie jest to głos odosobniony no, w tym temacie mój.